0: Polaków idzie na rauszu do pracy.
1: Branża alkoholowa została potraktowana niesprawiedliwie, mówi ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Tomasz Kaczyński.
2: Jeżeli wyeliminujemy możliwość reklamy napojów bezalkoholowych, które odciągają osoby z uzależnieniami, minimalizujemy jeden z efektów, czy jeden z celów, którym w preambule mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
1: Dotychczasowe przepisy dają gminom możliwość ogłaszania alkoholowej ciszy nocnej, ale tylko do 6 rano. Benedykt O'Connor, TOK FM.
3: Atak na dwoje Ukraińców, do jakiego doszło kilka dni temu w centrum stolicy Dolnego Śląska, stanowczo potępia Wrocławska Rada do spraw równego traktowania. Według ekspertów były to akty przemocy motywowanej uprzedzeniami. Ich zdaniem tego rodzaju przemoc ma wzbudzać strach i poczucie zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Wrocławska Rada do spraw równego traktowania to ciało, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym działające na rzecz uchodźców. Rada napisała, że nie zgadza się na Wrocław, w którym dochodzi do pobicia ludzi tylko dlatego, że mówią z innym akcentem. Wrocław od lat buduje swoją tożsamość jako wspólnota oparta na szacunku i solidarności, wskazała Rada. Jak mówiła w TOK FM jej przewodnicząca Alina Szeptycka, kluczowa jest realna integracja.
5: Żeby poznać się nawzajem, żeby zrozumieć różnice międzykulturowe, nie podlegać tej też dezinformacji rosyjskiej, której właśnie zależy na tym, żeby te napięcia, ale też poczucie zagrożenia rosło.
4: We Wrocławiu po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszka około 150 tysięcy Ukrainek i Ukraińców. Stanowią 1/4 mieszkańców miasta. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Wrocławska prokuratura wnioskuje o areszt dla dwóch mężczyzn podejrzanych o ten atak. Grozi im od 5 do 7,5 roku więzienia. Trzeci z napastników jest poszukiwany. Odpowiedzią jest milczenie, tak o apelu do prezydenta Karola Nawrockiego mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wezwał głowę państwa do zajęcia stanowiska w sprawie aktów przemocy wobec Ukraińców.
6: Oczekuję od pana prezydenta, który sławił się niejednokrotnie promowaniem raczej postaw przemocowych czy siłowych. No, mówię o tym wprost, nie odkrywam tutaj się Ameryki. Żeby bardzo wyraźnie postawił jednak tą granicę i powiedział, ale podobnie jak i inni liderzy, którzy zachłysnęli się przemocą i w polityce, i w życiu.
3: Szef rządu zaapelował o informowanie odpowiednich służb o takich aktach przemocy i wyraził gotowość do wdrożenia przepisów ułatwiających pracę policji. W Instytucie Lotnictwa częściej testowane będą technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny sprawdzać będzie wytrzymałość wynalazków. Tunel, zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Gulaska, ma ściągać do Polski największe przedsiębiorstwa technologiczne.
7: Nasi naukowcy, polscy naukowcy, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę po to, żeby przeprowadzać swoje badania, prowadzić swoje eksperymenty, a naukowcy z zagranicy będą mogli również korzystać z tej infrastruktury badawczej.
3: Tego typu inwestycje mają kluczowe znaczenie także dla bezpieczeństwa państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
8: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
3: Koszt inwestycji wyniósł ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Czwartek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i do 36 stopni na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
10: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest pan Bogusław Grabowski. Naukowo chyba przez lata związany z Uniwersytetem Łódzkim.
11: Tak jest.
10: Ale były członek Rady Polityki Pieniężnej, niegdyś także członek Rady Gospodarczej przy premierze. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry.
10: Dwa szybkie pytania na początek. Takie pytania usłyszeli także badani przez IBRIS na zlecenie Rzeczpospolitej. Czy pan, panie doktorze, popiera, by jeszcze w tej kadencji Sejmu podniesiono kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych? Odpowiedzi zdecydowanie tak, raczej nie. Zdecydowanie nie, trudno powiedzieć. Grabowski?
11: Oczywiście, że ludzie mówią zdecydowanie tak.
10: A pan?
11: Też tak.
10: Zdecydowanie tak. No to muszę panu powiedzieć, jest pan w grupie prawie 89,5.
11: Brawo.
10: Brawo pan.
11: Brawo ja.
10: A teraz drugie pytanie. Czy popiera pan, by jeszcze w tej kadencji Sejmu podniesiono drugi próg podatkowy PIT ze 120 na 140 tysięcy? Zdecydowanie tak, raczej nie. Zdecydowanie nie, trudno powiedzieć.
11: Najbardziej zdecydowanie, jak to sobie można wyobrazić. I nie do 140, a więcej.
10: Ale tak to jest pan, to wie pan, okej, okay, to jest pan w grupie, ale już tylko 80%. Muszę panu powiedzieć, że najbardziej zaskoczyło mnie to, że na kwotę wolną prawie 90% mówi tak, ale przy progu podatkowym jego waloryzacji 14% prawie mówi nie.
11: No tak, dlatego że pamiętajmy, że ten drugi próg nie dotyczy tylko części podatników. Znaczna część podatników widzi, w jakim tempie cała grupa podatników kolejny wkracza w ten drugi próg i jak to bardzo boli, bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że jak wprowadzono ten próg 32%, ustalono go na 120 tysięcy w 2020 roku.
10: Stawkę na
11: 32, to od tego czasu ze względu na inflację. Średnie wynagrodzenie wzrosło o 40%, mediana o 30%. W związku z powyższym taką lawiną tam zasilają ten drugi próg kolejni podatnicy i to tacy, na przykład nauczyciele, których teraz sobie proszę wyobrazić, nauczyciel dyplomowany po 20 latach pracy
10: ma
11: 6300 brutto, dostaje poniżej 5000 na rękę, pracuje na dwa etaty, udziela korepetycji, przekracza ten próg i w grudniu się okazuje, że o 20%, bo ten, nie tylko, że ten próg jest bardzo nisko, niewiele niżej od średniego wynagrodzenia skumulowanego rocznie, tak? Ale jednocześnie odstęp między kwotą wolną a tym pierwszym progiem jest bezprecedensowy na świecie. Z 12 do 32% o 20 punktów procentowych i on skacze nie dlatego, że ktoś to wymyślił, tylko że tak się zrobiło przez przypadek, bo te idiotyzmy Polskiego Ładu...
10: Nie przez przypadek, tylko przez Mateusza Morawieckiego.
11: Przez Mateusza Morawieckiego, który sobie poradził w ten sposób z tą bzdurą tego Polskiego Ładu, że od lipca w połowie roku budżetowego 2022 obniżył podatek dolny, ten stawkę dolnego podatku z 17 do 12%, żeby te idiotyzmy Polskiego Ładu zasypać pieniędzmi. Tak? No i teraz jesteśmy w takim niewymyślonym...
10: No dobrze, ale pan odpowiedział na te pytania, wpisał się do tej naszej większości, jak wynika z tych badań. Nie wiem, nie zastrzegł pan, czy to ironia, czy nie.
11: Nie, ja powiem nie ironii, zaraz powiem. A co Grabowskiemu nie zależy na stabilności finansów publicznych? No proszę państwa, oczywiście, że mi zależy, zaraz powiem, co się powinno robić, żeby przywrócić stabilność i ograniczy ten horrendalny deficyt i przyrost.
10: Bo ja mam jeszcze takie kwoty tutaj do zaprezentowania, chociaż ja się czuję jako taki normalny, przeciętny to jest chyba tak, obywatel, podatnik i jak ja czytam kwotę 59 miliardów, no to ja sobie tego nie potrafię wyobrazić, to jest chyba dużo. A dlaczego mówię o tej kwocie? Bo Ministerstwo Finansów policzyło, że podniesienie kwoty wolnej do 60 tysięcy złotych kosztowałoby budżet w przyszłym roku 58,6 miliarda.
11: Dobrze.
10: Brzmi jak na sporą kwotę.
11: I takie logiczne, no nie stać nas, bo to 59 miliardów. To jest dokładnie taka dyskusja jak w rodzinie. Przychodzi żona do męża, mówi,
10: albo mąż do żony.
11: Akurat tutaj żona do męża. I mówi tak, słuchaj, widziałam super torebka, no droga, 30 tysięcy kosztuje. Od designera, świetna. Louis Vuitton, najnowszy model.
10: Może już bez
11: Ale nas nie marki. Stać, nie stać nas, dlatego, no to kredyt weźmiemy. Dobrze, i on bierze kredyt, kupuje tą torebkę. Za dwa tygodnie przychodzi dziecko, mówi, tato, dostanę 800 zł na wycieczkę szkolną, bo jedziemy zwiedzać muzea i zamki w Krakowie. No niestety, dziecko, nie stać nas, bo już jesteśmy po korek zadłużeń. To jest dokładnie ta sytuacja. Czy stać nas na to, żeby wydać 51 miliardów na tą kwotę, a czy stać nas na to, żeby znaczna część społeczeństwa albo nie płaciła składek na ochronę zdrowia, albo wcale, mówię o rolnikach, czy stać nas na to, żeby ludzie najlepiej zarabiający, ale świadczący pracę w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, lekarze, adwokaci, architekci, informatycy, nie byli w skali podatkowej,
10: i
11: nie płacili te 32%, w którą ten nauczyciel na drugim etacie wpada pod koniec roku, tylko płacili 14%, a informatycy jeszcze mieć stać nas na to.
10: Czy mógłbym populizmem odpowiedzieć na populizm?
11: Przepraszam, czy stać nas na to, żeby nie mając środków w budżecie, dopłacać po 40 czy 50 zł przez 2 miesiące do tankowania samochodu, a tym więcej dopłacać, im ten samochód jest bardziej luksus, kursowy ma większy bak i większe zużycie paliwa. Stać nas?
10: Ja bym chciał odpowiedzieć populizm na populizm w taki sposób, ale jakbyśmy podnieśli tę kwotę wolną z 30 do 60, to być może temu ojcu łatwiej byłoby sfinansować tę wycieczkę do Krakowa.
11: Oczywiście. To znaczy, ja nie mówię,
10: bo
11: że
10: później by się zaczynało płacenie podatku.
11: Oczywiście, wie pan, to jest tak. Znaczy, my jesteśmy, mamy bardzo złą sytuację budżetową. Jeden z najwyższych, drugi co do wielkości w tamtym roku, deficyt finansów publicznych, najszybsze tempo wzrostu, przyrostu długu. Za chwilę wpadniemy w zjawisko tak zwanej kuli śniegowej w finansach publicznych. Ona polega na tym, kiedy to będzie. Wtedy, kiedy średnie oprocentowanie naszego długu, to nie jest ten poziom oprocentowania obligacji wczoraj wyemitowanych, tylko wszystkich, które są w portfelu, czyli jesteśmy zadłużeni na 2 400 000 ponad i średnie oprocentowanie tego długu w tamtym roku wyniosło 4,5%. I ono szybko rośnie, średnie, dlatego, że średnia zapadalność długu też tak się składa, że jest 4,5 roku, 5, czyli teraz zapadają obligacje, na przykład te, które budżet wyemitował, a objął Narodowy Bank Polski, niby na wtórnym rynku, bo ma zakaz finansowania właśnie tego deficytu, ale to zrobił, na ponad 140 miliardów i to oprocentowanie wahało się około 2%. One teraz zapadają, budżet musi wykupić te obligacje, po kolei wszystkie, te zapadające na 2-2,5%, a emituje obligacje na 5,5% do 6%. Czyli będziemy mieli 30% tego długu, znowu się zmieni z 2 na 5,5, czyli ta średnia wzrośnie z 4,5 do 5. Jeżeli średnie oprocentowanie obligacji wrośnie w tym roku do około 5, przewyższy tempo wzrostu nominalnego PKB, to jest realne PKB plus inflacja, to jesteśmy w ciemnej wiadomo czym. Dlaczego? Bo wtedy nawet jeżeli deficyt strukturalny budżetu zmniejszymy do zera, to wtedy i tak ten dług będzie przyrastał. Czyli będziemy w takiej spirali, która polega na tym, podnosimy podatki, tniemy wydatki, a dług dalej rośnie. Jak wpadamy w to zjawisko śnieżnej kuli finansów publicznych. A to jest na drugi rok jak 2 razy 2 jest 4, bo już wiemy, że będzie rosło to średnie oprocentowanie długu, a nominalne tempo PKB będzie spadało. Dlaczego? Bo dzięki Bogu w miarę się uporaliśmy z inflacją. Załóżmy, że ona będzie w celu inflacyjnym 2,5%, a realne tempo PKB spadnie, no bo ono teraz przejściowo w ciągu 3 lat wzrosło, bo dostaliśmy górę pieniędzy z Unii Europejskiej i tak dalej. W związku z powyższym, jeszcze jedna rzecz. To zjawisko jest tym bardziej bolesne, im większy jest dług publiczny do PKB w momencie, kiedy ono wystąpi. A my mamy to tempo przyrostu ogromne. W tamtym roku jeszcze było 59,7, już jest ponad 61, prawie 62%.
10: To nie wygląda
11: po pierwszym kwartale, ale w tym roku będzie 65.
10: Ale
11: no i wtedy będziemy naprawdę zmuszeni do działań nie na zasadzie punktowej, a tu dopłacimy do paliw, wprowadzimy jakiś windfall tax, tak, sanacyjnych, a tutaj mówimy o pierwszym czy drugim progu. No nie da się zaciskać pasa finansów publicznych na tak zwanych kotwicach nominalnych, że będziemy sztywno trzymać te progi podatkowe i zaciskać te finanse publiczne na 15% podatnika. Szczególnie tych, którzy właśnie są najbardziej prześladowani w tym systemie podatkowym.
10: No tak, ten system podatkowy to jest na głowie postawiony i myślę, że coraz częściej my się o tym przekonujemy, ale jak pana słucham w odpowiedzi na tak banalne pytanie, czy kwotę podnieść z 30 do 60, a rząd, niektórzy jego przedstawiciele obiecują, że wrócą do tego, bo to jest wyborcza obietnica, czy próg podatkowy jest presja także niektórych członków koalicji, by to zrobić, to czuję się zażenowany, bo ja muszę panu zadać jeszcze jedno pytanie.
11: Proszę bardzo.
10: Premier powiedział, że obniżka regulowane ceny paliw na 2 tygodnie wakacji. I też mi pan powie, że nie ma pieniędzy?
11: Znaczy przede wszystkim to
10: bo ktoś do swojego wielkiego silnika doleje dotowane paliwo.
11: W ogóle nie możemy mówić, na co mamy, a co nie mamy
10: z punktu widzenia.
11: Ja mówiłem od samego początku, jeszcze w kwietniu, że rząd nie powinien wprowadzać dopłat do paliw, no bo obniżenie podatku to jest dopłat do paliw. Dlatego, że wpadnie w pułapkę, z której nie będzie mógł wyjść. Po pierwsze, kolejne rządy najpierw zainicjował 8 lat rządów PiSu. Przyzwyczajają ludzi, że państwo ich zastąpi we wszystkich troskach. Rynek powoduje, że ceny gazu duże, to obniżymy VAT, zamrozimy ceny, ceny energii mrozili i tak dalej, tak? Ograniczymy w ten sposób urzędowi.
10: Pokazujemy sprawczość państwa.
11: Tak jest, pokazujemy sprawczość państwa. Szkoda, że ci ludzie, którzy mają 18, 16, 20 lat, nie wiedzą, że ta sprawczość jest na ich barkach, koszt. Bo oni będą musieli spłacać.
10: Kiedyś wyższymi podatkami.
11: Oczywiście, wyższymi podatkami, no składkami na ZUS, bo w tym czasie dosięgnie nie tylko ten dług publiczny, ale jeszcze system emerytalny.
10: Czyli tego paliwa też nie robić.
11: Oczywiście, że nie robić. Poza tym, dlaczego ktoś sobie wymyślił, że ludzie wracają z wakacji w ostatnich dwóch tygodniach?
10: Ja myślę, że premier nie docenił, ludzie wracają że codziennie z wakacji. Jeżdżą do pracy i to ich bardziej denerwuje niż te dwa tygodnie sierpnia. Nie wiem, kto premierowi to podpowiedział.
11: Też nie wiem, ale ogólnie rzecz biorąc, nie wiem, czy ludzi aż tak bardzo denerwuje, że dopłacają te więcej 40 nie ze swojego powodu.
10: Przedstawiając pana, wspomniałem, że był pan członkiem Rady Gospodarczej przy premierze, tej najsłynniejszej, bo takiej uformowanej w 2010 roku.
11: O jedynej, bo już później
10: no
11: nie było.
10: Tak, a teraz
11: i też szybko nas rozwiązał też pierwszego
10: niby,
11: dnia.
10: Też niby jakaś jest. I czy pan zechciałby jako ten dawny członek Rady Gospodarczej rozwiązać ten dylemat, który pojawił się w przestrzeni publicznej, bo jest teraz taki spór. Morawiecki mówi, że w tej Radzie Gospodarczej, której był tylko przez dwa lata, to on nie doradzał. Kaczyński mówi, że Morawiecki doradzał Tuskowi. Czy Morawiecki, pana kolega z Rady Gospodarczej, to doradzał Tuskowi, czy nie?
11: Oczywiście, że doradzał. Oczywiście, że doradzał. Oczywiście właśnie powiem tak, większość członków Rady była poirytowana, dlatego, że intelektualnie, koncepcyjnie to udział pana Morawieckiego był mały, no bo on był historykiem jest wykształcenia, tam mieliśmy samych prawie ekonomistów, profesorów, doktorów ekonomii, więc on pojęcie w stosunku do nas o ekonomii nie miał żadne,
10: ale
11: więc
10: bankowcy.
11: Nie zabierał głosu. Ale jak przyszło do reprezentowania Rady w spotkaniu bezpośrednim z premierem, to podnosił rękę i się od razu wyrywał, że to ja pójdę i będę, więc on nas przeważnie reprezentował, mimo że w czasie posiedzeń głosu nie zabierał. Więc powiem tak, merytorycznie nie brał udziału,
10: ależ
11: w cudzysłowie.
10: Teraz,
11: natomiast politycznie to, to cały czas wysuwał pierś do orderu.
10: A mówił to Bogusław Grabowski, który w tej Radzie też był.
11: I ma dobrą pamięć.
12: EKG, Patrycja Maciejewicz z tej strony. A ze mną na łączach jest już pani Anna Wicha, prezeska Polskiego Forum HR. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam państwa.
12: Bezrobocie w czerwcu spadło do 5,8%. Czy to jest informacja, którą powinniśmy z jakąś ekscytacją czytać, mówię tu zarówno o poziomie, jak i wskaźniku bezrobocia rejestrowanego?
13: No myślę, że nie powinniśmy się jakoś szczególnie ekscytować tym poziomem bezrobocia. Musimy przyznać, że już od dłuższego czasu mamy do czynienia dokładnie z bardzo podobnym wskaźnikiem pomiędzy 5,5 powiedzmy a 6%. Ten poziom bezrobocia utrzymuje się już od dłuższego czasu. Mamy zarejestrowanych w tej chwili około 900 tysięcy bezrobotnych i ta liczba się po prostu utrzymuje pomimo różnych, można powiedzieć, niepokojących informacji dotyczących zwolnień grupowych. Jak sobie przypomnimy parę miesięcy temu, jak ekscytowaliśmy się tym, że czeka nas fala zwolnień grupowych, że nas zaleje kolejna fala bezrobotnych. No, po 25 roku, gdzie tych zwolnień grupowych, czy zapowiedzi zwolnień grupowych było zdecydowanie najwięcej, początek tego roku jest dosyć stabilny. Praktycznie do teraz około 200 firm ogłosiło informację o tym, że chce się pozbyć pracowników. Jest to około 20 tysięcy osób, których te zwolnienia, przepraszam, mogłyby dotknąć. Myślę, że akurat w przypadku wysokości zatrudnienia czy wysokości bezrobocia nie mamy się absolutnie czym martwić w najbliższym czasie.
12: Tutaj też winne jesteśmy chyba do powiedzenia, że wskaźnik, o którym mówimy, czyli bezrobocie rejestrowane, jest takim trochę ułomnym wskaźnikiem, w tym sensie, że do urzędów pracy przychodzą też osoby, które niekoniecznie chcą podjąć pracę taką rejestrowaną, bo na przykład potrzebują statusu bezrobotnego, a nie przychodzą te, które pracują na przykład gdzieś niekoniecznie w tej takiej jawnej gospodarce, więc bardzo często ten wskaźnik jest opatrzony takimi kilkoma gwiazdkami, żeby dobrze go rozumieć. Powiedziała pani o 20 tysiącach zapowiedzianych redukcji zatrudnienia w firmach. Jak na tę liczbę patrzeć? To jest dużo, mało, bo z takiego punktu widzenia zwykłego człowieka, mieszkańca średniego miasta, to może się wydawać całkiem sporą ilością osób, które stracą zatrudnienie.
13: To spróbujmy odnieść ten poziom do ubiegłego roku, więc jest to dużo mniej niż w ubiegłym roku. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy rzeczywiście małego miasteczka, gdzie kilkaset osób zostało zaliczonych do tej grupy, do zwolnień grupowych i te zwolnienia dotyczą największego pracodawcy w danym mieście czy w danym regionie, no to rzeczywiście jest to wyzwanie dla lokalnych struktur czy dla lokalnego rynku pracy. Natomiast jeśli odniesiemy to całego kraju i do perspektywy wszystkich pracujących na rynku, no to jest to rzeczywiście wskaźnik całkiem dobry. Wiadomo, że taka naturalna selekcja biznesowa też się musi odbywać i w tym wypadku te 200 firm, no to jest rzeczywiście ułamek całej naszej gospodarki.
12: Bardzo często jest też tak, że my po prostu słyszymy o tym, gdzie są zwolnienia, ale nie słyszymy do końca o tym, co się potem dzieje z tymi ludźmi i często jest tak, że te osoby po prostu znajdują zatrudnienie w firmach z regionu, w innych branżach, gdzieś, gdzie te miejsca pracy aktualnie powstają. I chciałam panią też zapytać, jak to powstawanie miejsc pracy teraz się kształtuje? To znaczy, czy są branże, które rzeczywiście potrzebują więcej osób i można się spodziewać tam nowych rekrutacji?
13: No tutaj najlepszym wydaje się parametrem, który pokazuje, że mamy nowe oferty pracy, to jest rzeczywiście informacja o tym, ile tych ofert pracy na rynku jest. I po kilku ostatnich miesiącach, czy prawie kilkunastu miesiącach, kiedy mieliśmy rzeczywiście mniej tych ofert pracy na rynku, aktualnie mamy o 4% więcej ofert niż w ubiegłym roku. To jest prawie 260 tysięcy ofert, do których każdy, kto chce, może się w jakiś sposób odnieść. I to, co jest ciekawe, to praktycznie wszystkie branże pokazują tutaj wzrost, większy lub mniejszy, ale widać to odbicie we wszystkich branżach. Szczególnie o pracowników stara się w tej chwili logistyka, w związku z tym, że rośnie nam ten segment e-commerce'u, handel, produkcja, głównie produkcja FMCG, no i branża medyczna i wszelkiego rodzaju branże technologiczne. Natomiast nie poszukują pracowników, albo nie jest to taka duża skala, tradycyjnie branża automotive, która jeszcze nie wyszła z kryzysu. No i taką typową, bardzo szczególną branżą jest branża meblarska, która też odczuwa kryzys, szczególnie jeżeli chodzi o eksport swoich wyrobów.
12: Ja przed wejściem do studia przejrzałam dane dotyczące wynagrodzeń w czerwcu w porównaniu z sytuacją sprzed roku i mamy taki obraz, że od kilku miesięcy to średni wzrost wynagrodzenia spada, obecnie wynosi około 6%. 6% wzrostu było więcej, natomiast nie tak trudno policzyć branże, w których ta dynamika jest większa i tutaj ten obraz jest spójny z tym, co pani przed chwilą powiedziała, bo na przykład właśnie w logistyce, czyli powiedzmy w magazynach, ten wzrost wynosi prawie 8%, ale też przy produkcji tak zwanego pozostałego sprzętu transportowego, to są najróżniejszego rodzaju tabory kolejowe na przykład, na które wzrastają zamówienia, ostatnio to jest ponad 7%. Natomiast zastanawia mnie to, że wśród tych wszystkich branż nie za bardzo można znaleźć taką, która bardzo mocno odstaje z dynamiką, czyli ta dynamika przekracza 10%, właściwie trudno taką wskazać. Czy to świadczy o tym, że ta temperatura, skłonność pracodawców do podnoszenia pensji ustabilizowała się tak po całości, w przekroju przez całą gospodarkę?
13: Tak, można tak powiedzieć. Ostatnimi czasy przyzwyczailiśmy się do tego, że ta presja płacowa, bo tak się tą temperaturę fachowo nazywa, że ta presja płacowa była rzeczywiście duża. Pracodawcy byli skłonni płacić dużo, żeby zatrudniać ekspertów. W tej chwili to wyhamowało i mniej niż zwykle firm chce dawać podwyżki. Około 30% przedsiębiorstw mniej więcej tyle planuje podwyżki dla swoich pracowników. To jest mniej niż w zeszłym roku, ale nie jakoś drastycznie mniej. Mam wrażenie, że gdzieś koło tego poziomu pozostaniemy. Z dwóch rzeczy powinniśmy się cieszyć, że to przeciętne wynagrodzenie w sektorach przedsiębiorstw rośnie. Ono jest takim wyznacznikiem, można powiedzieć, do porównania, jak te nasze wynagrodzenia rosną.
12: I rośnie szybciej niż inflacja.
13: Dokładnie. I to, że rosną też wynagrodzenia realne, tutaj w tempie 3%, mówiła pani, że w sensie nominalnym to jest 6%, realnym 3%, więc no, stajemy się bogatsi i to jest dla nas powód do radości.
12: A proszę powiedzieć, jeszcze wracając do samych rekrutacji, czy są jakieś takie stanowiska, specjalizacje, branże, w których wyjątkowo trudno dzisiaj znaleźć jest ludzi do pracy? Czy to są specjalistyczne, czy raczej proste, w jakich obszarach?
13: To zazwyczaj są stanowiska super specjalistyczne.

0: energetyki, powiedzmy energetyki takiej nowoczesnej, czy związanej właśnie z zmierzeniem parametrów energetycznych, ze wdrażaniem tych nowych form energii, z zieloną energią.
1: A czy obserwuje Pani jakieś takie zmiany strategii zachowań firm wewnętrznych? Mam na myśli, że powiedzmy mniej jest zatrudnień na nowe etaty, a więcej takiego zastępstw czy zwiększania obciążenia istniejących pracowników, albo wymuszania wypracowywania tej efektywności innymi metodami?
0: Znaczy w biznesie obserwujemy kilka właściwie takich trendów, czy kilka takich tendencji. W rekrutacji występuje od dłuższego czasu tak zwana selektywność, czyli nie rekrutujemy do końca pracownika jeden do jednego. Jeżeli pojawia się rotacja, to tutaj mamy do czynienia z tym, z taką decyzją biznesową, że szukamy pracownika, który nam najbardziej pasuje i zastanawiamy się nad jego wartością dla organizacji, czyli zaczynamy mierzyć coś takiego jak return on investment z danego pracownika. To trochę łamie nam też takie struktury rekrutacyjne, które działały do tej pory, że najpierw zatrudnialiśmy juniora, potem go wychowywaliśmy, rozwijaliśmy, on stawał się seniorem. Taka formuła przestaje już działać, tutaj redefiniuje się trochę stanowiska i idziemy w takim kierunku multidyscyplinarności i ewentualnie stosowania czy poszukiwania takich ról, które mają charakter hybrydowy. Czyli bez względu na to, czy ktoś jest młody, czy starszy, czy ma mniej doświadczenia, czy więcej, jeśli on w tej chwili stanowi dla organizacji większą wartość, to bez względu na to, jakie jest jego poprzednie doświadczenie, to on będzie w organizacji zatrudniony. Czyli tak zwana selektywność, redefinicja stanowisk i zwrot na inwestycje, czyli taką wartość dodaną się zaczyna mierzyć, czy próbuje się ustalić już na etapie rekrutacji, czy decyzji, czy danego pracownika potrzebujemy, czy nie.
1: Czyli to jest taka sytuacja, w której jeżeli mamy w procesie rekrutacji jakąś osobę, która wydaje się wyjątkowo wartościowa, to nawet jeżeli ona do końca nie pasuje do danego stanowiska, to staramy się to stanowisko dopasować do niej, tak? Dobrze rozumiem?
0: Redefiniuje się też stanowiska, więc jakby jeżeli tam ta osoba pasuje do strategii firmy, do celów biznesowych, to wtedy ją zatrudniamy, bez względu na to, jak to stanowisko będzie się nazywać.
1: Lato to także czas prac sezonowych i wyjazdów za pracą. Czy Polacy jeszcze jeżdżą na saksy?
0: Jeszcze jeżdżą na saksy, natomiast ten trend systematycznie spada i też zmienia się forma, w jaki sposób i po co nasi rodacy wyjeżdżają za granicę. W zasadzie dwa takie czynniki grają tutaj rolę. Jak pewnie wszyscy widzimy, rosną u nas wynagrodzenia i w porównaniu do rynków zachodnich, do takich krajów, które klasycznie były naszymi takimi krajami celowymi na tak zwane saksy, to były Niemcy, Holandia, Dania, Norwegia, kraje skandynawskie. Różnica w wynagrodzeniu pomiędzy Polską, czy wynagrodzenia takiej stawki, najłatwiej porównywać stawki godzinowe, ta różnica jest już zdecydowanie mniejsza niż kilka lat temu i takie wyjazdy na tygodnie, czy wyjazdy powiedzmy na 2 miesiące wakacyjne, w porównaniu do tego, jakie koszty trzeba zainwestować, tam też po drugiej stronie granicy trzeba żyć, więc trzeba się po prostu utrzymać, biorąc pod uwagę koszty utrzymania, ta gra przestaje być warta świeczki, więc ten trend wyjeżdżania na saksy systematycznie spada. I drugi taki parametr, który tutaj wydaje się też ma znaczącą rolę, to mamy stosunkowo mniej pracy, mniej ofert pracy z tych rynków zachodnich, które by rzeczywiście odpowiadały wymaganiom czy powiedzmy oczekiwaniom naszych rodaków planujących takie wyjazdy.
1: A w drugą stronę?
0: Jeszcze jeden parametr tutaj gra rolę, bo jeżeli już decydujemy się wyjeżdżać, to wyjeżdżamy na dłużej albo wyjeżdżamy w takich cyklach, czyli powiedzmy pracujemy 6 tygodni i wracamy do kraju na tydzień czy na dwa i znowu taki cykl się po prostu powtarza, więc nie można tego, wydaje mi się, definiować jako takie klasyczne saksy, to już jest taka formuła zatrudnienia za granicą, powiedzmy w takim elastycznym trybie.
1: A proszę powiedzieć, czy w takim razie w drugą stronę ten proces jakoś przyjazdów się zmienia w sytuacji, kiedy no, pracodawca

0: Długo, od dawna już mówią o potrzebie zatrudniania pracowników, a jednocześnie nie otwieramy tak szeroko się na imigrację, jak oni by tego pracodawcy oczekiwali.
1: No to jest temat rzeka, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Myślę, że to, że nie mamy strategii migracyjnej, no to jest dla nas szczególny kłopot. Jeżeli sobie popatrzymy na takie szerokie wskaźniki, to w tej chwili w Polsce mamy najwięcej ludzi w historii, którzy są gotowi pracować. Wzrost gospodarczy na poziomie 3,5%. Natomiast pytanie, czy w związku z tym, jaką mamy demografię, będziemy mogli rosnąć. Bo cały czas wydaje się, że ten realny wzrost PKB się dokonuje, wzrost per capita się dokonuje, jesteśmy coraz bardziej produktywni, ale jeżeli popatrzymy na perspektywę następnego pokolenia, czyli powiedzmy plus następne 20-25 lat, to perspektywy są takie, że ubędzie nam z rynku 6 milionów ludzi. Będzie nas około 31 milionów. I teraz pytanie, ten wzrost per capita pewnie będziemy w stanie wypracowywać, natomiast ten realny zasób gospodarczy, czy to, co wytwarzamy, wydaje się, że może być nieosiągalny, jeżeli nie zdecydujemy się na to, żeby pracowali u nas albo nasi rodacy, których będzie więcej, czyli poprawimy tą demografię w przeciągu na przykład jednego pokolenia, albo będziemy otwarci na kandydatów do pracy z innych krajów.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Anna Wicha, prezeska Polskiego Forum HR, była naszą gościnią. Godzina 14.43, czyli popołudniowa edycja magazynu TOK FM, EKG Radio TOK FM. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. Ze mną w studiu jest pani Agnieszka Durlik, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Od 2 sierpnia mają zacząć obowiązywać przepisy o transparentności sztucznej inteligencji. Chodzi między innymi o wymóg informowania o korzystaniu z AI i oznaczaniu deepfake'ów. Dotyczy to przedsiębiorstw. Co dokładnie ta ustawa wprowadza, jakie wymogi wobec firm?
2: Firmy muszą komunikować swoim klientom to, że w zakresie wykonywania swoich usług, a nawet nie usług, ale na przykład obsługi klienta, wykorzystują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. No, jest to najbardziej popularne, jak patrzymy na strony internetowe, na przykład sklepów, że mają tam swoje chatboty, które to zasilane są sztuczną inteligencją. To nie jest tak, że po drugiej stronie jest człowiek, który nam odpisuje, tylko bot. I my jako klienci będziemy musieli być poinformowani o tym, że takie rozwiązanie w danym sklepie, firmie zastosowano.
0: Czyli to będzie w ten sposób, że na przykład pisze do nas: cześć, jestem botem sklepu tego i tego, żeby to było jasno podane, czy gdzieś w regulaminie na przykład na stronie?
2: Raczej komunikacja powinna mówić o tym, żeby rozsądny klient był w stanie dowiedzieć się o tym, że rozmawia z botem AI. Większość firm, większych, które takie czaty już wcześniej, takie rozwiązania stosowały, komunikuje to od razu wprost, nie tylko w regulaminach, ale również w opisie tego rozwiązania technologicznego, które mają na swoich stronach, czy też w aplikacjach. Także ta informacja jest ważna dla tych, którzy jeszcze się nie dostosowali do tego wymogu, a zasilają się sztuczną inteligencją w procesie reagowania na zapytania klientów. Zresztą takie zapytania też, takie odpowiedzi nie muszą się pojawiać w czacie, one mogą się pojawiać na przykład w zmechanizowanych mailach odpowiadających na zapytania, które do danego podmiotu wysyłamy. Pierwszym punktem kontaktowym też może być bot. Nie bot, ale też na przykład z pewnego typu GEM, czy też inne rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji, i tutaj też należałoby taką informację klientowi przekazać. Także wszyscy ci, którzy gdzieś z takich rozwiązań korzystają, muszą się zastanowić, muszą sprawdzić to, czy na przykład dostawca, bo to też jest rozróżnienie dostawcy i tego, kto daną technologię wykorzystuje. Dostawca ma obowiązek zawierania takich informacji w zakresie swoich produktów, ale też ten, który je wykorzystuje, powinien to zweryfikować, aby nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności za to, że wprowadził klienta w błąd i może pojawić się właśnie takie naruszenie
0: z tego, co słyszę, to trochę brzmi jak obowiązek zamieszczania klauzul informacyjnych, trochę mi się to kojarzy z RODO. Czy przypadkiem to wdrożenie AI Act nie będzie interpretowane równie niechętnie?
2: Tylko 20% firm badanych w zakresie tego, czy pozytywnie przyjmują AI Act, odpowiedziało, że tak. Większość przedsiębiorstw raczej obawia się wdrożenia tego rozwiązania. Część z pewnością, zwłaszcza tych większych korporacji, w jakimś zakresie jest do tego przygotowana. Zresztą podobnie było w RODO, ma swoje polityki, które przygotowywano już na wcześniejszych etapach, w momencie, kiedy narzędzia AI były wprowadzane do ich działalności. Podobnie zresztą jak w przypadku RODO, część podmiotów publicznych jest wyłączona z stosowania AI Act na samym początku, także to też warto podkreślić, że administracja dała sobie trochę dłuższy czas na wdrażanie części rozwiązań. Jeżeli chodzi o ilość obowiązków, które się pojawią i tego wybiegającego rozpoznawania zagrożeń, które leży na stronie, na przedsiębiorcy, to tak, może być to podobne. Do RODO również trzeba się było przygotować, trzeba było przejrzeć wszystkie działania, które się podejmuje w tym zakresie, czy gdzieś czasem tego naruszenia nie ma i gdzie też powiedzmy analizy tego, jak wykorzystujemy dane, jak je zbieramy, czy tworzymy rejestry, to tutaj także będziemy musieli spojrzeć na swoją firmę, każdy przedsiębiorca, czy gdzieś w procesie świadczenia usług klientowi nie pojawia się sztuczna inteligencja. I teraz pytanie, czy mamy zapobiegać też temu, że na przykład pracownik wykorzystywał sztuczną inteligencję nawet bez naszej wiedzy i przygotował tekst jej użyciem, czy mogą nam się na przykład nie pochwalił i ta odpowiedzialność za jego pracę, czy za tą informację, którą zamieścił na stronie, jaka będzie, to jakby to są te obowiązki, których przedsiębiorcy się boją, zwłaszcza ci mali i średni, bo nie są w stanie też czasami wszystkich procesów, które zachodzą w ich firmach, skontrolować. Trochę lepiej sobie z tym radzą z reguły firmy większe, które mają działy compliance, które też badają procedury, czy też zachowania nawet pracowników, to jakie narzędzia wykorzystują, mają pozamykane systemy informatyczne, co nie zawsze, czasami blokuje możliwość pracownikowi wykorzystania na przykład narzędzi sztucznej inteligencji bez wiedzy firmy. Także tutaj mamy taką świadomość, że mali i średni mogą czuć się zagubieni i rzeczywiście dla nich to będzie duże obciążenie, gdzie będą się musieli posiłkować wsparciem firm zewnętrznych.
0: A czy start tych nowych obowiązków dotyczy wszystkich w różnym stopniu?
2: Na początku rzeczywiście kwestia danych dotyczy firm, na przykład w procesach rekrutacyjnych. Część procesów jest objęta tym wejściem w życie od przyszłego miesiąca, część jest odsunięta w czasie, ale nie ma tutaj rozróżnienia co do skali przedsiębiorcy, bardziej do tego, czym się zajmuje. Rzeczywiście młode firmy technologiczne będą miały możliwość testowania swoich rozwiązań we współpracy z administracją i tutaj te tak zwane sandboxy zostaną dla nich przygotowane, gdzie będą mogły testować swoje narzędzie. Piaskownice, czyli takie możliwości testowania rozwiązań technologicznych, które mają firmy nowe, startupy w bezpiecznym środowisku, żeby testować to, czy dane rozwiązanie będzie podlegało na przykład regulacjom AI-owym i czy jaki jest stopień wykorzystywania sztucznej inteligencji, czy jest ona oceniana przez administrację jako bezpieczna dla użytkowników. Także też nad czym my się zastanawiamy, co jest też bolączką wdrażania RODO, to jest to, że małe firmy potrzebują większego wsparcia doradczego ze strony administracji, która później egzekwuje przepisy, czyli bada możliwość naruszeń. A często przedsiębiorcy nie mają wiedzy co do tego, co jest naruszeniem, gdyż jest im to wytłumaczone w sposób bardzo skomplikowany, technicznym językiem. I dobrym mechanizmem byłoby to, gdyby po stronie administracji pojawiły się, żeby urzędy, które są odpowiedzialne za wdrażanie takich przepisów, jak na przykład RODO, czy też AI Act, zachowywały się też jak doradcy. a nie,
0: nie starały się
2: nie zaczynały od karania, tylko na przykład komunikowały najpierw naruszenia. I dopiero w momencie, kiedy ktoś narusza w sposób ciągły i świadomy, aby był karany, aby wcześniej pojawiały się raczej informacje takie korygujące pewnego typu zachowania. I to, wydaje się, miałoby też przełożenie później na większe zaufanie firm do regulatora, ale też na to, że większa część poddawałaby się pewnym ograniczeniom w sposób świadomy i chętniej je stosowała, tak? I też miała tą wiedzę dotyczącą też może chęć tego, że nie zostają sami porzuceni na pastwę pod instytucji, które ich karają, tylko najpierw idzie informacja dotycząca tego, że coś jest nie tak, skoryguj to czy inne działanie. Natomiast oczywiście wymagałoby to też zaangażowania od strony administracji w zakresie posiadania pracowników, którzy będą takie usługi potrafili świadczyć.
0: A czy już wiadomo, w jakim trybie ta kontrola może następować i kto jej będzie dokonywał?
2: Podmiotem, który będzie w Polsce odpowiedzialny za wdrożenie ustawy, będzie Komisja, ktoś złożoną nazwą, Rozwoju Bezpieczeństwa i Sztucznej Rozwoju, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, w której skład będą wchodzili przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Mhm. Także z uwagi na to, że to jest pewien typ usług, które mogą być świadczone w wielu przestrzeniach, no bo Komisja Nadzoru Finansowego najczęściej jej doświadczenie będzie w zakresie regulowania usług, które świadczone są na przykład przez instytucje finansowe, takie jak banki. Mhm. Tutaj jako klienci mamy świadomość tego, że bardzo często wsparcie pochodzi właśnie od botów, które nas obsługują w miejsce pracowników, których w tych instytucjach jest coraz mniej. Ale też kwestia oczywiście deepfake'ów, czy też, bo jakby to też jest pewne zagrożenie, które się pojawia. Niekoniecznie ono dotyczy małych i średnich firm, chociaż świadczących różnego typu usługi, chociaż może się też pojawić, bo czasami zagrożenia deepfake'owe, powielanie deepfake'ów wynika z nieświadomości i może pojawić się tak, że ktoś będzie odpowiedzialny za naruszenie AI Act poprzez repostowanie deepfake'a, nawet nie mając świadomości tego, że to zrobił. Także kolejnym ważnym elementem jest edukacja pracowników i tutaj też firmy mają odpowiedzialność edukowania swoich pracowników w zakresie wiedzy o sztucznej inteligencji. I to jest też jeden z obowiązków, który AI Act wprowadza.
0: No, prawdę mówiąc, to ta zapowiedź obowiązku oznaczania deepfake'ów brzmi jakoś pocieszająco, w tym sensie, że nawet w ostatnich dniach zalewana byłam dosłownie reklamami, na których przedstawiano rzekomego prezesa Narodowego Banku Polskiego, którego wyprowadzano ze studia po jakimś rzekomej wypowiedzi. Mimo tego, że na danej platformie zgłaszałam tę reklamę kilkanaście razy, to za chwilę pojawiały się kolejne z innych kont. Więc zastanawiam się, czy ten system ma szansę być skuteczny, żebyśmy nie byli nie tylko narażani, no bo rozumiem, że możemy być narażani na oszustwa w ten sposób, ale nawet samo to, że ich pojawia się tyle i wprowadzają one w błąd, po prostu zmniejsza zaufanie do korzystania z różnych platform.
2: Myślę, że mechanizmem najlepszym, który możemy zastosować, jest edukacja. Co do tego, że takie zagrożenia się pojawiają. Obowiązek oznaczania oczywiście również jest ważny, ale świadomość po stronie osób, które z takich narzędzi korzystają, jest najważniejsza i właściwie tutaj powinniśmy położyć największy nacisk. Ale też trzeba pamiętać o tym, że różnego typu nadużycia pojawiają się tak samo jak we wszystkich innych przestrzeniach, najczęściej w grupie podmiotów, które powinny być karane odpowiedzialnością karną za przekroczenia i wprowadzanie ludzi w błąd. Niekoniecznie musimy to robić aktami administracyjnymi, które ograniczają rozwój nowych technologii, bo to też jest pewne pomieszanie, z którym mamy do czynienia i organy ścigania powinny się skupić głównie na tym, aby wyeliminować tego typu oszustów, bo to są oszuści.
0: Wprost lub pośredni, nawet jeżeli to
2: tak,
0: są pośredni.
2: A nie obciążając tylko i wyłącznie podmioty, które no jakby świadczą usługi cyfrowe.
0: Czy firmy są na to gotowe? Proszę tak już krótko jednym zdaniem odpowiedzieć. Domyślam się, że jest trudno.
2: Większe tak. Nie na wszystkie obowiązki i nadal trwają negocjacje co do tego, żeby część z nich nie wprowadzać, bądź też na przykład w ramach omnibusa, bądź też przesunąć w czasie. Jeżeli chodzi o podmioty mniejsze, myślę, że duża część nie ma nawet świadomości co do tego, że takie obowiązki po ich stronie się pojawiają. I bardzo ważne jest to, żebyśmy ich edukowali, także takie audycje jak ta, to jest najlepszy moment do tego, aby przekazać informacje o tym, że pojawia się kolejny obowiązek i warto było zgłębić to, czy na przykład moja firma jest nim objęta.
0: Polecamy się na przyszłość. Pani Agnieszka Durlik, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, była naszą gościnią.
2: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko w popołudniowej audycji magazynu EKG. Za chwilę
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Europa szykuje się na kolejną falę upałów. Jednocześnie w wielu krajach trwa walka z szalejącymi pożarami. W akcjach gaśniczych pomagać będą strażacy z Polski. Donald Tusk w Lublinie rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Za chwilę więcej o tematach spotkania polskiego premiera i prezydenta Ukrainy. Powstaje nowy klub parlamentarny. Mateusz Morawiecki i grupa jego zwolenników rozpoczynają działanie w klubie Rozwój Plus. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kolejna fala upałów nadeszła nad Europę. W najbliższych dniach w wielu krajach temperatury mogą przekraczać nawet 40 stopni Celsjusza. We Francji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji strażacy walczą z dużymi pożarami. W Grecji dwaj strażacy zginęli w walce z ogniem. Polska od soboty dołączy do międzynarodowej akcji wspierającej europejskie regiony, które zmagają się z rozległymi pożarami. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogniem. Napisał, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA. A w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od dzisiejszego popołudnia i potrwają najpóźniej do piątkowego wieczoru. Przed upałami powinny chronić się osoby starsze z chorobami przewlekłymi, a także dzieci, radzi Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
5: Nie wychodzić, jeżeli można, od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem, jak zostajemy w domu, zasłonić żaluzje, nie otwierać szeroko okien, bo wtedy to ciepłe powietrze nam wnika do pomieszczeń. Fajnie, jeżeli mamy jakiś nawilżacz powietrza albo wiatrak, też pamiętać o dzieciach. Idą sobie na podwórko, bawią się, my sobie siedzimy na ławce w cieniu, a te nasze dzieci niestety są na pełnym słońcu. Fajnie oczywiście, jeżeli pamiętam o tych kremach z filtrem ochronnych i o jakimś ubraniu lekkim, przewiewnym i czapeczkach, ale też pamiętajmy, żeby te dzieci piły. Bo podobnie jak osoby starsze, tak i dzieci, one no nie mają potrzeby picia i uzupełniania płynu, musimy o to zadbać, a wręcz muszać, żeby te płyny uzupełniać.
4: Długie przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru cieplnego, którego głównymi objawami są gorąca, czerwona i sucha skóra, zaburzenia świadomości, a także bardzo szybkie tętno, nudności i wymioty. Ponad godzinę trwało spotkanie prezydenta Ukrainy z premierem Polski. Donald Tusk spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim. Było to pierwsze spotkanie po wybuchu konfliktu na linii Ukraina-Polska, po tym jak jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadano imię bohaterów UPA. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Nie było konferencji prasowej, ale premier Donald Tusk o przebiegu spotkania poinformował w mediach społecznościowych. Przekazał, że z prezydentem Ukrainy rozmawiał o tym, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski spotkał się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jedną z kluczowych kwestii była produkcja rakiet do systemu Patriot. Wiemy, że Polska chce w tym współuczestniczyć razem z Amerykanami i z Ukraińcami. A przed Urzędem Wojewódzkim, w którym odbywało się spotkanie obu polityków, było kilkadziesiąt osób. To byli i Polacy, i Ukraińcy, którzy przyszli zobaczyć to wydarzenie w Lublinie.
7: Zobaczysz prezydenta Ukrainy? Jakby, jestem tutaj.
8: I to jeszcze w Lublinie, na wschodzie Polski. Przyjeżdża pan z Ukrainy. Po spotkaniu w Białym Domu z panem Trumpem.
9: Specjalnie pani przyszła?
10: Tak, uwielbiam pana premiera, no i kibicuję Ukrainie.
9: Teraz tyle hejtu się wylewa.
10: No strasznie, naprawdę. No ja to nie mogę na to patrzeć w ogóle. Coś okropnego, przecież bronią i nas przy okazji, prawda?
6: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Mateusz Morawiecki i grupa 40 polityków ogłosiła budowę nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Morawiecki i jego stronnicy robią to, jak twierdzą, by zakończyć przeciągające się w czasie procedury wykluczenia ich z Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy iść do przodu, mówi Mateusz Morawiecki.
11: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej. Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
4: Politycy skupieni przy Mateuszu Morawieckim mają też już swoje plany. To na razie piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Wody jeszcze nie ma, ale jest już wiecha. Władze Gdyni w ten tradycyjny na budowach sposób ogłosiły, że powstanie nowej krytej pływalni jest coraz bliżej. To dobra informacja nie tylko dla gdynian, ale też turystów, którzy, gdy pogoda nie dopisuje, szukają miejsc, w których można popływać. Paweł Rozewicz.
12: Basen na Chwaźniewiczlinie będzie największy w Gdyni, mówi jego budowniczy Bartosz Wilk.
13: Pływalnia będzie spora. To jest 25 metrów tor, 21 szerokości, 8 torów.
12: To krok w kierunku tego, by każda dzielnica miała swoją pływalnię, dodaje prezydent Aleksandra Kosiorek.
14: Patrzymy na to przez pryzmat potrzeb naszych dzieciaków, naszych mieszkańców, bo to nie tylko sport, to zdrowie, to również rekreacja.
12: A także swoiste zabezpieczenie dla amatorów pływania.
14: Tak, Sinice w Bałtyku jest to temat, z którym mierzymy się co roku. Myślę, że będzie on narastał. Odpowiedzią może być ta gdyńska oferta.
12: Nowy basen powinien być gotowy na przyszły sezon. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4, a teraz czas jeszcze na prognozę pogody. Czwartek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i do 36 stopni na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Protesty studenckie w Indiach na pozór mogłyby wybuchnąć właściwie w każdym kraju. Wszędzie przecież mamy jakieś nieprawidłowości. Albo kumoterstwo podczas przyjmowania do najlepszych szkół, albo całkiem bezczelną korupcję, która oznacza na przykład egzaminacyjne przecieki. To było i w Stanach Zjednoczonych, gdzie słynni aktorzy i tak zwani luminarze kultury płacili po kilkanaście tysięcy dolarów, żeby podkręcić wyniki maturalne swoich dzieciaków, ale i w takiej Korei Południowej, gdzie kult wyższej edukacji ma wręcz charakter religijny. Tam egzaminy potrafią zadecydować nawet nie tyle o ścieżce kariery i przyszłym zawodzie, co w ogóle o miejscu w hierarchii społecznej. Można by się żachnąć, że edukacja zawsze decyduje o tym, kim będziemy w życiu, dlatego jest taka ważna. Niby tak, ale w wielu społecznościach są dróżki alternatywne. Albo nawet całkiem negujące potrzebę edukacji wyższej i nie mówię o karierze tak zwanych twórców kontentu na OnlyFans. Istnieją przecież historie, nawet niekoniecznie podkręcone i tak bardzo pokręcone, rozmaitych młodocianych biznesmenów przeróżnej konduity, którzy odnotowywali całkiem poważne sukcesy finansowe zupełnie bez dyplomów. Bywa, że zamiast mitręgi nad podręcznikami, lepiej założyć na przykład sprytnie zakład fryzjerski albo salon piękności, co też jest ciężką robotą, ale przynajmniej oceniają cię po efektach, a nie po papierku. I to sprawia, że robota może się okazać stabilniejsza niż te wszystkie dyplomowane zawody. Nie wszędzie więc jest tak, że to ukończone studia określają twoje miejsce społeczne, albo inaczej, zamykają cię w przewidzianym ekonomią prestiżu zakresie. Nie wszędzie kończysz jako średniak albo przyszła elita, w zależności od tego, do jakiej szkoły pójdziesz. Zresztą w polskiej rzeczywistości widać to doskonale, że sensy pojęć elita versus klasa średnia też bywają trudne do wychwycenia. Czasem nie wiadomo, co jest czym i do czego właściwie aspirujemy. Można by więc sądzić, że na tak zwany chłopski rozum protesty społeczne w Indiach muszą być jakoś powiązane z tamtejszym przesztywnieniem struktury społecznej, z dziedzictwem reguł kastowych, które w zasadzie w sensie prawnym nie mają już żadnego znaczenia, ale kulturowo dalej okazują się barierą. Tam, gdzie tożsamość społeczna może zostać określona z urodzenia, edukacja stanowi jedyną dostępną drogę wyjścia. Nic więc dziwnego, że cała historia z odwołanym egzaminem na studia medyczne NEET i śledztwami dotyczącymi korupcji wokół tegoż egzaminu rozwścieczyły ludzi. Studia medyczne są wszak tymi, które nie tylko gwarantują wysoką pozycję społeczną, ale też tymi, które jako jedne z nielicznych na świecie gwarantują zatrudnienie. W Indiach, gdzie 40% absolwentów mierzy się z bezrobociem, to bardzo znaczący element układanki. Ale to także sygnał jakiegoś rozczarowania rządami BJP. W końcu to partia, której częścią programu była obietnica poprawy życia tych, których te elity nie widziały, nie reprezentowały, elity polityczne oczywiście. To partia, która obiecywała rozprawienie się z korupcją, tak przynajmniej było 12 lat temu. A dzisiaj? Dzisiaj jest właśnie tak, że Indie zmagają się z najpoważniejszym ruchem protestu od czasów objęcia władzy przez Narendrę Modiego. I to nie jest to samo, co protesty rolników, które choć ogromne, dotyczyły jednak jednej, nawet jeśli bardzo potężnej grupy społecznej. Protesty studenckie, które strząsają Indiami, dotyczą pomysłu na rozwój, a to już poważniejsza sprawa. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest dr Aleksandra Jaskulska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Specjalistka od Indii, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, choć de facto ta rozmowa może być zatytułowana, i nawet się zastanawiam, czy tak nie zrobię, jako walka karaluchów. Właściwie tak chyba trzeba powiedzieć. Mianowicie w Indiach powstało coś, co się nazywa partią karaluchów. I jest to partia de facto organizująca protesty, i tu się waham, jakiego słowa użyć, bo można powiedzieć studentów, młodych ludzi, ale to już chyba nie jest o tym. Zacznijmy może od początku.
16: Tak, tak. Ja właśnie chciałam dodać, że zawężanie tych protestów do studentów czy młodych ludzi, no będzie jednak pewnym ograniczeniem, bo to jest coś zdecydowanie dużo większego niż tylko młodzi ludzie i studenci.
15: To zacznijmy, jak to się zaczęło od samej genezy, bo to jest ruch, który no już 2 miesiące dobre, nawet więcej, miesza w indyjskiej polityce. I co było tym zapalnikiem? Bo to dość ciekawa historia.
16: Tak, zgadza się. Historia, przyznam, jest bardzo ciekawa i to, że miesza, jest bardzo dobrym określeniem i on tak poważnie miesza, tak? Naprawdę to, co się dzieje przez ostatnie 2 miesiące, od połowy maja właściwie, tak? Jest to niebywałe za czasów rządów premiera Modiego, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Ale właśnie, jak to się w ogóle zaczęło? Czy to było tak, że ktoś się obudził pewnego dnia i myśli, o karaluch na przykład, nie wiem, tu chodzi, albo zobaczył, albo pomyślał, stwórzmy taką partię, będzie zabawnie. No, nie do końca tak było. Samo określenie karaluchy, pasożyty, które atakują, które są bezużyteczne, padło z słów prezesa Sądu Najwyższego Indii, Surya Kanta. W jakim kontekście teraz warto sobie zadać pytania? Otóż podczas jednej z rozpraw, podczas której on był obecny, tak, ze względu oczywiście na specyfikę swojej pracy. Ta rozprawa dotyczyła mianowania starszych adwokatów i sfałszowanych dyplomów prawniczych. I on właśnie powiedział, że bezrobotna młodzież bywa jak karaluchy, pasożyty, które właśnie wszystkich atakują, no głównie oczywiście w mediach społecznościowych, no bo gdzie indziej, tak, że są leniwi, że są tchórzliwi. I ta wypowiedź bardzo szybko została podchwycona nie tylko przez osobę, zaraz do której dojdziemy, która stworzyła samą partię, ale ogólnie przez Indusów mieszkających w Indiach, ale także i poza Indiami. Jako że od razu duży opór się pojawił ze strony Indusów, to pan Khan zaczął się wycofywać. Nie, nie, nie, to nie o to chodziło, że wszyscy młodzi bezrobotni. To chodzi o to, że to tylko ci, którzy mieli te fałszywe dyplomy, że to oni są tacy straszni, ich trzeba napiętnować i się ich pozbyć, tak? Bo to są oszuści. No ale jak to się mówi kolokwialnie, mleko już się rozlało, karaluchy się pojawiły i tutaj wkracza bohater naszej rozmowy, czyli Abhijit Dibke, który podczas wypowiedzi tego prezesa Sądu Najwyższego Indii przebywał jeszcze w Stanach Zjednoczonych, konkretnie na Uniwersytecie Bostońskim, gdzie studiował public relations. I właśnie ten Dibke w odpowiedzi na to, co powiedział prezes Sądu Najwyższego, postanowił założyć, tu chcę to podkreślić, satyryczny ruch. Narodowa Partia Karaluchów, to jest Kakrauch Janata Party. Kluczowa jest ta nazwa, bo karaluchy wiemy skąd, ale dlaczego ta partia narodowa? Ponieważ jest to bezpośrednie nawiązanie do rządzącej od 2014 roku Indyjskiej Partii Narodowej, czyli partii BJP, do której oczywiście należy premier Modi.
15: Ale tutaj musimy się jeszcze cofnąć bardziej wstecz i przypomnieć wypadki, które zainicjowały w ogóle całą tę historię, mianowicie kwestię unieważnienia jednego z egzaminów na studia. co tu się wydarzyło, bo to właśnie to, że ten ruch się kręci wokół kwestii edukacyjnych, to jest, myślę, bardzo ważne i wokół pewnych aspiracji, wokół pewnych nadziei, które z edukacją w Indiach się wiążą.
16: Tak, dokładnie, bo sam ruch powstał, jak już staliśmy w odpowiedzi na wypowiedź prezesa Sądu Najwyższego, ale te protesty, których byliśmy świadkiem w ostatnich tygodniach, dotyczyły bardzo konkretnego już wydarzenia. Nie tylko tego, jak według protestujących rząd Narendra Modiego traktuje Indusów, ale właśnie bardzo konkretne wydarzenia, dokładnie związane z edukacją. Już mówię, o co tu chodzi. W Indiach odbywa się taki ogólnokrajowy, raz w roku, tak, egzamin wstępu na medycynę. To jest ten taki, ktokolwiek chce się dostać na medycynę, musi podejść do tego egzaminu. Żeby pokazać skalę, w roku 2026 do tego egzaminu podeszło, uwaga, prawie 2,5 miliona osób. I cóż się wydarzyło? Ten egzamin został unieważniony, on odbył się na początku maja, po tym, jak się okazało, po raz kolejny niestety, że wyciekły pytania, no po prostu do testu, które rozwiązywali zdający. To już jest kolejny epizod serii wycieków pytań i dlatego też on został odwołany, aby w założeniu rządu, tak, miał być równe traktowanie i to zmusiło ponad 2 miliony zdających do kolejnego podejścia do egzaminów.
15: To jest o tyle ważne, że ten egzamin i te ambicje związane, on się chyba nazywa bodajże NEET, prawda?
16: Tak, to jest NEET UG, tak, UG. NEET UG.
15: To jest egzamin, który po pierwsze bardzo dużo ludzi próbuje zdać i fakt, że tak, on został przeprowadzony, a następnie unieważniony, rozwścieczyło po prostu zdających. Ale tutaj musimy sobie właśnie wyobrazić te emocje. Dlaczego one są tak intensywne wokół tego testu i wokół tych egzaminów? Dlaczego ludzi to tak potwornie rozjuszyło, że, no bo wydawałoby się w zasadzie, gdyby wierzyć tłumaczeniom rządzących, no poważna sprawa, czasem się egzaminy unieważnia. Czemu aż tak?
16: Tak, panie dyrektorze. To jest bardzo ważne pytanie, bo tak sobie myślę na przykład... Jak, no ja jestem Polką, mieszkam w Polsce, edukację odebrałam w Polsce i tak myślę, o, maturę jeszcze raz napisać, czy nie wiem, egzamin na studia. No byłabym niezadowolona zapewne, ale czy wybywały to by u mnie aż takie emocje, nie wiem, u mojej rodziny, u kolegów? Może troszkę irytacji, a może ktoś by się cieszył, bo się lepiej nauczę. Ale tu właśnie w Indiach perspektywa tego jest w znaczącej ilości przypadków zupełnie inna. Tu musimy zrozumieć, tak sobie naświetlić pewną kwestię. To, czy ktoś dostanie się na te studia medyczne, czy nie, to nie decyduje tylko o tym, czy ten ktoś będzie studentem medycyny. Prawdopodobnie ją skończy, jak już się dostanie. Ale to ma wpływ na całą rodzinę, nie tylko najbliższą, ale też na dalszą rodzinę, a czasami nawet na całą wioskę, z której dana osoba pochodzi. No i teraz pytanie, dlaczego? Zostanie lekarzem, czy w ogóle, może inaczej, bo to niekoniecznie każdy będzie lekarzem po tych studiach medycznych, tak? Ale w ogóle praca w sektorze opieki zdrowotnej daje niebywałe możliwości awansu społecznego i można powiedzieć, że jakby podniesienia swojej pozycji, ale właśnie nie tylko swojej, całej rodziny, dalszej rodziny, a nawet osób z wioski, z której ta osoba pochodzi, bo może tak być na przykład, że wszyscy ludzie w wiosce składali się na korepetycje dla danej osoby, która do egzaminu podchodziła, na to, żeby ona mogła dojechać na ten egzamin i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest tylko tak, czy ja zdam maturę na super dużo procent, mało procent, czy na takie, a nie inne studia się dostanę, tak jak ja sobie patrzę z mojej perspektywy, czy z perspektywy moich studentów, tylko w Indiach te egzaminy NEET UG to jest naprawdę moment, który może zmienić życie bardzo, bardzo wielu osób. I tutaj jeszcze chciałabym dodać a propos tych przecieków. Wiemy na podstawie materiałów, które są dostępne, to są śledztwa dziennikarskie, między innymi osób, które należą do partii Karoluchów, ale nie tylko, bo jak wspominałam, to nie pierwszy wyciek pytań, że są takie miejsca w Indiach, bardzo często małe wioski, w których te małe miasteczka właściwie, w których te egzaminy się odbywają, gdzie na przykład wszyscy zdający, załóżmy jest to 10-15 osób w jakichś pomniejszych komisjach, zdobywają 100% punktów na tych egzaminach. No statystycznie wręcz wydaje się to niemożliwe, tak? Jak wszyscy z jakiegoś konkretnego dystryktu mogą właśnie dostać 100%. No i właśnie na podstawie tego śledztwa dziennikarskiego wiemy, że te osoby niecały dzień przed tym, jak miały odbywać się egzaminy, zostały przetransportowane w konkretne miejsce, gdzie przez cały dzień one uczyły się tych odpowiedzi na pamięć, dostały pytania i odpowiedzi. Stąd też dzięki, no o też ciężkiej pracy powiedzmy, tak, wytrenowanemu mózgowi oni byli w stanie to zapamiętać, ale jakby nie było, no zabierali miejsca tym, którzy, prawda, nie mieli dostępu przecież do tych pytań. Także podsumowując, dostanie się na medycynę i perspektywa skończenia medycyny i pracy w sektorze zdrowotnym, czy państwowym, czy publicznym, zmienia życie nie tylko tej osoby, ale także osób, które z nią żyją. I ten czyli brak tutaj sprawiedliwości, czyli który tutaj dotyka, to właśnie to tak denerwuje.
15: Czyli tutaj możemy powiedzieć, że to są takie połączenie pewnych ścieżek awansu społecznego, wydawałoby się na wskroś współczesnych i takich modernistycznych, z pewnymi kulturowymi kontekstami indyjskimi, z którymi po prostu bardzo trudno coś w świecie zachodu porównać. To znaczy to, że oni są dużo bardziej, że tak powiem, społeczni i użyję słowa gromadni.
16: Tak, bo to będzie ten kolektywizm, mówi, tak, czy komunitaryzm, można powiedzieć, że ja jako grupa, tak, ja na te studia nie idę tylko dla siebie, ale ja idę dla mojej grupy, tak, czyli właśnie rodziny, znajomych, osób, które mieszkają wokół mnie, nie? Czyli nie indywidualizm ja i tylko ja, tylko właśnie ja i moja grupa. Stąd też właśnie
15: ale myśli pani, że te protesty, myśli pani, że te protesty są bardziej o właśnie o korupcji wokół tych egzaminów, która została ujawniona, czy o fakcie, że ktoś je unieważnił, czyli tak jakby utrudnił tym ludziom osiągnięcie tego celu, który jest taki ważny dla nich, dla całych jakby grup społecznych, dla całych jednostek społecznych, nie takich właśnie indywidualistycznie rozumianych, tylko pewnych no, właśnie takich całości. Grup sąsiedzkich, grup rodzinnych.
16: Ja myślę, że to wszystko jest tak naprawdę, że tak powiem, po trochu, bo sama kwestia wycieku pytań i tak naprawdę procedur mafijnych, które są z tym związane, tak, bo to wchodzą gigantyczne pieniądze, ustalmy jasno, tak, za zdobycie tych pytań płaci się, no według danych, które można właśnie odnaleźć w tych raportach z dziennikarskich śledztw, no to jest różnie, to jest 40 tysięcy dolarów, 20 tysięcy dolarów, to są gigantyczne kwoty, tak, także to raz, że mafia, wycieki, to, że rząd nie jest skory, aby wiele z tym zrobić, to zdecydowanie ponowne zdawanie egzaminów także. Także powiedziałabym, to jest wiele części składowych, bo należy pamiętać, że jeszcze w tle tego wszystkiego jest ogólnie sytuacja ludzi, można powiedzieć generacja Z, ale znowu będzie to trochę uproszczenie, studentów, też uproszczenie, to powiedzmy ludzi w Indiach, którzy nie są zadowoleni z tego, jak wygląda ich codzienne życie. Faktem jest, że więcej tu będzie osób jednak, które odebrały edukację co najmniej średnią bądź wyższą, ale nie tylko. Chodzi tutaj o to, jak rząd Narendra Modiego prezentuje, że jest w Indiach samym Indusom i poza Indiami, a jak naprawdę to życie w Indiach wygląda. I początkowo, kiedy można było obserwować te protesty, to bardzo dużo, czy zwykłych kartek papieru, tak, czy jakichś bardziej, powiedziałabym, no już zaawansowanych sposobów pokazywania określonych haseł, czy to były jakieś większe, czy mniejsze transparenty, wskazywały właśnie na kwestie egzaminów. A potem coraz częściej zaczęły pojawiać się napisy o premierze Modim, o tym, że demokracja w Indiach już praktycznie nie istnieje, o propagandzie, o tym, że media są zawłaszczone przez rząd. Także Tutaj kolejną częścią składową, poza tymi egzaminami, kwestią tego, jak rząd traktuje osoby, które chcą wejść na rynek pracy, to jest jeszcze kwestia samego systemu politycznego Indii, a właściwie reżimu, który tam panuje, czyli według protestujących, no nie jest już to na pewno demokracja. Zresztą nie tylko według protestujących, bo także jakikolwiek ranking jakości demokracji nie weźmiemy do swej ręki, zobaczymy, że Indie tam już pełną demokracją od kilku lat nie są.
15: Ale tutaj jest pewne pytanie, które pewnie się nasuwa tym wszystkim, którzy trochę śledzą politykę indyjską, a choć nie tylko, którzy może czytają, nie wiem, gazety opisujące te najgłośniejsze wypadki na świecie. Mianowicie to, że przecież to nie są pierwsze protesty w Indiach, prawda? Dlaczego one są niezwykłe? Bo mieliśmy gigantyczny strajk rolników, łącznie z miasteczkiem, które się rozwijały no, prawie 2 lata. Mieliśmy protesty, tak teraz sobie próbuję przypomnieć, co się działo. Ustawa o obywatelstwie 2019 i 20. Były protesty po zabójstwie dziewczyny, która została zgwałcona w autobusie. To było, tak, zdaje się, 12-13. Tak. One wszystkie były ogromne. Więc można,
16: tak,
15: sobie,
16: zgadza się.
15: Więc można sobie zadać pytanie, dlaczego ten zryw karaluchów jest traktowany jako dość niezwykły przez swoją determinację i przez to, co jednak mimo wszystko zdołało osiągnąć.
16: Tak, ja się zgadzam, że tych protestów w Indiach, tych największych, najważniejszych, było co najmniej tyle, znaczy te, o których pan redaktor powiedział. Przyznam, że na razie, a może jeszcze faktycznie, jak była ustawa o obywatelstwie, to kwestia zmiany statusu Jammu i Kaszmir z tym powiązana, ale faktycznie one były wielkie. Część odniosło sukces, a właściwie tak naprawdę jeden tylko odniósł sukces, czyli to byli rolnicy, którzy no, doprowadzili do tego, że rząd nie dokonał zmian w tym, jak rolnictwo jest traktowane przez rząd centralny i rządy stanowe. I właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, w czym ten protest karaluchów jest inny. Ja jak go obserwuję od tak naprawdę samego początku, dużo też rozmawiałam z osobami z Indii, które znam, które są w Indiach, czy też w Europie, w innych częściach świata, to oni od razu podzielili się, mam wrażenie, że to było takie od początku biało-czarne, na dwie grupy. Część mówiła, a weź, co ty, to taki ruch satyryczny, to się spali od razu, to się nic nie wydarzy, tak? Ludzie się znudzą. Bo dlaczego w ogóle świat się tak tym zainteresował? No oczywiście tutaj kłaniają się media społecznościowe. W ciągu kilku pierwszych dni no, Kokrok Janata Party, tak, czyli ta Narodowa Partia Karaluchów, miała przeszło 20 milionów obserwatorów na Instagramie. Dla porównania kont BJP około 9 milionów. Także to bardzo mocno, mówiąc tak kolokwialnie, rozmachało się od samego początku poprzez media społecznościowe. Ale jak mówię, dopóki ten dipka był w Stanach Zjednoczonych, wiele osób myślało, tu nic się nie wydarzy. Ale było część moich rozmówców, którzy od razu mówili tak, słuchaj, jeżeli Dipka wróci do Indii, jeżeli on mądrze poprowadzi ten ruch, jeżeli jeszcze znajdzie kogoś, kto jest bardzo poważany przez Indusów i przekona go do tego, aby ta osoba do tego ruchu się włączyła, no to jest szansa, że pewne zmiany mogą zostać wprowadzone. I faktycznie tak krok po kroku się działo. Zainteresowanie samych Indusów ruchem rosło bardzo szybko. Co ważne, byli to Indusi też, no powiedziałabym, mocno zdeterminowani. Znaczy, nie chodzi mi o to, że w poprzednich protestach oni nie byli, ale tutaj ta stawka, którą oni grają, co jest wyjątkowe w tym proteście, dotyczy tak naprawdę wszystkich w Indiach. Bo zobaczmy, protesty rolników, okej, duży procent Indusów, około 40%, troszkę ponad 40%,

0: dziecko idzie na studia, gdzie nie masz takiej konkurencji. Ale jednak ruch, który istniał, był coraz bardziej popularny, co też mądrego bardzo zrobił Dipke. On podróżował po Indiach i rozmawiał z Indusami. Nie chciał, aby ten ruch był tylko w stolicy czy w największych miastach. Także powoli rodziła się taka myśl w Indusach, no kurczę, to mnie jednak dotyczy. Ja mogę udawać, że nie, ale jednak tak. Stąd też myślę, że ta specyfika tego ruchu i to właśnie, jakie on zamieszanie zrobił w Indiach, powoduje, że ta sprawa tak naprawdę ważna jest do każdego Indusa. I obecnie, jak to wygląda, można powiedzieć, tak? Bo mamy tu od połowy maja, cała kwestia się rozpoczęła, tak? Kwestia, znaczy no, powstanie ruchu. I oni protestowali, tak? I co udało im się osiągnąć? No udało im osiągnąć się to, że minister do spraw edukacji Pradhana zrezygnował ze swojej funkcji 25 lipca, bo tego przede wszystkim domagali się protestujący. Jak to się stało, że on zrezygnował? No właśnie, to takie można powiedzieć ogólnonarodowe poruszenie, zdecydowanie. Bardzo duża transparentność działań podejmowana przez osoby, które kierowały ruchem. No i też włączenie mamy tej osoby, o której mówiłam, kogoś, kto pociągnie Indusów. I tu mamy sylwetkę Sonama Wangchuka. Bardzo krótko może o Sonamie Wangchuku. Może część słuchaczy mówi, o, ale takie nieindyjskie imię i nazwisko, prawda? Sonam Wangchuk. Ponieważ on pochodzi z Ladaku. To kiedyś część Jammu i Kaszmir, obecnie wydzielone terytorium związkowe Ladak, to są północne Indie, tak? Północno takie zachodnie Indie, tam gdzie Jammu i Kaszmir. On od lat działał na rzecz ochrony ekologicznej regionu Ladak. Także działał na rzecz usprawniania systemu edukacji w Indiach. Niebywale popularny aktywista. I on właśnie dołączył się do ruchu Karoluchów i rozpoczął też głodówkę 28 czerwca, przyłączając się do protestu w taki sposób w sprawie właśnie NIT, tych egzaminów, o których mówiliśmy. I co tutaj było takim momentem przełomowym? On już ponad, nie, wtedy to było 20 dni, tak, jak był bez jedzenia, on przyjmował tylko wodę i sól, tak, został siłą zabrany po 20 dniach głodówki do szpitala. Jak to się wydarzyło? No jak to siłą? Przecież tyle ludzi wokół, on protestuje, oni protestują razem z nim, część też głoduje. Otóż ci, którzy go zabrali, podali się za lekarzy, którzy chcą sprawdzić, jaki jest stan jego zdrowia. Byli jednak to policjanci, zabrali go z miejsca protestu i wbrew jego woli przewieźli do szpitala. Tam on też przebywał jeszcze kilka dni, ostatecznie został wypisany w dniu, kiedy pan minister edukacji zrezygnował. Ale ktoś może powiedzieć, cóż to za sukces? Rezygnacja ministra? No w Polsce dzieje się to dość często, tak? W innych krajach również. Tu trzeba dodać, rezygnacja ministra pod presją protestujących w rządzie Narendry Modiego od 2014 roku nigdy się nie wydarzyła.
1: No właśnie.
0: Jest to pierwszy raz. No właśnie. Pierwszy najpierwszy. Ja przyznam, że nie do końca wierzyłam, że on to zrobi, ale to, że on zdecydował się, aby ten minister zrezygnował, pokazuje, że próbując już różnych, przeróżnych narzędzi, taktyk, strategii, no stwierdził jednak Modi, że tak będzie najprościej po prostu. Nie? Jednak ugiąć się pod protestami i potem pokazać nową, piękną twarz reformatora, który kocha młodzież. Młodzież jest przecież nadzieją Indii. I teraz Modi obiecuje, że zrobi wszystko, aby sytuację uzdrowić.
1: No właśnie, to jest niesamowite, że on naprawdę musiał im coś dać. To znaczy już się to zaczęło rozlewać w taki sposób, że nie dawało się dłużej udawać, że tam nic się nie dzieje, prawda? Że przeczekamy, że pokrzyczą i pójdą, albo się ich rozpędzi. No okazuje się, że to była determinacja ogromna.
0: Bo tu ważne a propos rozpędzi, bo wiem, że tu dużo dat, dużo wydarzeń, ale tu chciałam dodać, kiedy tego Sonama Wangchuka zabrano z miejsca, gdzie on głodował, to właśnie miał się odbyć, chwilę zaraz właściwie, tak, marsz na parlament. To było Chalo Sansad to po prostu parlament, tak, izba niższa i wyższa, Chalo chodźmy, tak, czyli miał być ten marsz na parlament. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ miała się rozpocząć monsunowa sesja parlamentu, tak, jedna z sesji, bo przecież wiadomo, no parlament.

0: Parlament ciągle nie obraduje. Także wtedy miała się rozpocząć sesja, oni mieli ruszyć, Song Nam Wangchuk miał ciągle głodować, ci co mogli mieli iść, ale Song Nam został zabrany, marsz został wręcz przyspieszony i faktycznie mamy tutaj bardzo duże ilości osób, które na ten parlament ruszyły. No i przyznam, że filmy czy zdjęcia, które oglądałam z tego, jak policja rozpędzała właśnie ten tłum Indusów, którzy pod parlament chciała podejść, naprawdę były bardzo, no bardzo trudno się na to patrzyło. Tam było dużo przemocy, były pałki, były nawet strzelby śrutowe, był gaz łzawiący i myślę, że to też był jeden z takich momentów, gdzie Modi zobaczył, że no tędy nie pójdzie, na? Tą drogą nie da rady. Oni dalej szli. I tutaj też oczywiście pismo nosą wyczuła opozycja, która wcześniej tak no, popierali ten ruch karaluchów, ale tak delikatnie z dystansu. No bo każdy, prawda, wiadomo, ważył sobie, czy teraz warto wesprzeć, może poczekać, a jak oni, nie wiem, zrobią coś, co potem źle wpłynie na nasze wyniki. Także opozycja, pomimo tego, że jest bardzo antyrządowa, niechętnie wspierała ten ruch. Ale właśnie tydzień po tygodniu byli bardziej przekonani, a po zabraniu Wangchuka do szpitala, po tym marszu na parlament, lider opozycji, nikt inny jak Rahul Gandhi z dynastii Nehru Gandhi, tak? Czyli to będzie prawnuk, czy już praprawnuk, tak? Jawaharlal Nehru, pierwszego premiera Indii, też się włączył. Były sceny, kiedy został zabrany przez policję, twarz jego krwawiła, także jego siostra Priyanka włączyła się do protestów. Członkowie partii opozycyjnej zaczęli głośno mówić o tym, że metody, których używa premier, są karygodne, że Indie to wręcz system autorytarny, że to trzeba zmienić. I ta gigantyczna kumulacja tych wszystkich czynników sprawiła, że pan minister ustąpił.
1: Ale to jest interesujące, bo to pokazuje, że rzeczywiście, znaczy nie wiem, czy to pokazuje aż tyle, co chcę teraz powiedzieć, czy się nie rozpędzam, ale mam wrażenie, że to pokazuje, że władza Modiego jednak w pewnym sensie osiąga jakiegoś rodzaju pik. To znaczy, że oni już nie mają narzędzi, żeby przekonywać ludzi do tego, żeby nie protestowali, do tego, żeby nie wspierali takich protestów i do tego, żeby jakby się godzili na kolejne działania rządu czy w przestrzeni publicznej na kolejne jakby nieprawidłowości w taki sposób przyzwalający czy dający jakiegoś rodzaju mandat na mandat do działania partii BJP. Nie wiem, czy tutaj nie idę za daleko, jak pani sądzi.
0: Ja miałam też takie przemyślenia, bo to faktycznie jak rząd Modiego zareagował, no było inaczej niż zazwyczaj, ale myślę, że tutaj to była tak naprawdę jedyne wyjście dla nich, aby dalej nie eskalować. To, co jest specyficzne, szczególnie dla ostatnich kilku lat rządów premiera Modiego i jego partii, to jest to, że rząd projektuje pewną wizję. Dla mnie to troszkę są takie wioski Potomki. Ojej, teraz się sama
1: Patiomkinowskie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Patiomkin.
0: Dokładnie. Od Potiomkina, tak. Czyli on zaprojektował takie wioski i robił wszystko, aby Indusów przekonać, że tak jest. Nawet jak im było źle, to on tłumaczył, no nie jest źle, jest dobrze. I faktycznie kontrola nad mediami w Indiach no osiągnęła też, ja mam wrażenie, że chyba już pik, tak? Kontrola oczywiście przez rząd. Naturalnie no Indusi starają sobie radzić na własny sposób, czyli bardzo popularne stały się kanały na wszelakich różnych platformach dostępnych w internecie, znaczy kanały informacyjne, tak? Czy takie reporterskie. Ale te główne stacje czy gazety no w pełnej bądź w dużej mierze przez rząd są kontrolowane. I jak inne rzeczy się działy, to rząd dał radę tym propagandowym przekazem udowodnić, że on ma rację, nie ci Indusi, czy ci, co protestują, czy co są niezadowoleni. Nie, oni się mylą. My idziemy w dobrym kierunku, a ci źli, co właśnie protestują, to chcą zrobić tak, aby Indie nie były wielkie. I oni też próbowali tym razem. No tylko, że tym razem właśnie się nie udało. I mam wrażenie to, co... taki pozwolę sobie kolokwializm użyć, wykończyło po części tą machinę propagandową, jest podejście tego ruchu do tego, znaczy ruchu karaluchów do tego, jak działa rząd Modiego. Oni na to, co rząd mówił, publikował, reagowali żartem, satyrem i humorem. Wydaje się to takie proste. No przecież można tak reagować. I tak jak patrzę na te protesty w Indiach w ostatnich latach, to nikt aż na taką skalę takich działań dotyczących właśnie memów, satyry, żartu nie podejmował. I ja mam wrażenie, że ten rząd Modiego nie bardzo wie, co z tym zrobić, bo to nie jest jakaś ostra retoryka czy atak, to po prostu są takie żartobliwe komentarze, oczywiście bardzo w punkt, tak, które nagle wytrącają im wszystko z ręki, tak? Żeby nie było, oczywiście już w mediach kontrolowanych przez rząd jest narracja, że to wszystko, co się dzieje, czyli te protesty karaluchów, no to skąd się wzięły? No wiadomo, przecież to wojna hybrydowa, wywołana przez zagraniczne fundacje. Oczywiście, to wszystko jest to, że obserwujący Dipkego to głównie pochodzą z Pakistanu. Że to są terroryści, tak? Że oni w ogóle chcą zawładnąć Indiami, chcą zniszczyć matkę Indię. Także ta narracja szybko się pojawiła, no tylko, że tym razem nie bardzo była przekonywująca dla Indusów, nie? Też na przykład na te zarzuty, że ci śledzący Dipkę na mediach społecznościowych i partię karaluchów są z Pakistanu. Cóż robił Dipkę? Od razu publikował wszystko w mediach. Nieprawda, są stąd, stąd, stąd. Co na to rząd Modiego? Och nie, no trzeba zawiesić wszystkie konta ruchu karaluchów, partii karaluchów, bo mamy tyle zgłoszeń, że one są po prostu nieetyczne, niemoralne. Ja przyznam, nie zliczę, ile razy konta społecznościowe tej partii były zamykane, znaczy zamrażane w Indiach. Nie wiem, kilkanaście, tak? Ja przyznam, robię sobie tak hobbystycznie print screeny z mediów społecznościowych. Kolejny raz, kolejny. Także rząd próbował, no ale właśnie po prostu nie wyszło. Także to raz, że problem w Indiach dotyczy wszystkich, jeżeli chodzi o edukację, ale też to, jak sam ruch działa, no jest pewnym nowum dla rządu. I właśnie ja przynajmniej jestem przeciekawa, co będzie dalej.
1: Ale czy to jest nowum w ogóle w, jakby to powiedzieć, polityce szeroko rozumianej, także i w protestach? Znaczy, że jednak w Indiach dominował język serio i takie poważne traktowanie zarówno tych przeciwników po drugiej stronie barykady, jak i samych siebie. Taki ton właśnie bardzo, no po prostu poważny. A tutaj mamy...
0: To aż tak, nie, to nie tak, że oni tak, my jesteśmy niezadowoleni, bo. I lista 15 punktów, potem każdy z 15 punktów ma 30 podpunktów. Nie, aż tak nie było. Ale jednak politykę traktowano jako coś, gdzie żart, humor, satyra nie ma do końca miejsca. Poza tym tutaj, jeszcze nie zaznaczyłam, a warto zaznaczyć, że od momentu przejęcia władzy przez Modiego, szczególnie druga, trzecia kadencja, czyli 2019 i teraz od 2024, rząd bardzo jasno dawał sygnał wszystkim, którzy tworzyli satyrę, karykatury, nie róbcie tego, bo, no właśnie, bo co? To nie chodzi o to, że ktoś, nie wiem, zniknie, nigdy się nie pojawi, ale chodzi o to, że nie będzie pracy, nie będzie dochodu, nikt nie będzie kupował tych obrazków, tak, tych rysunków. Także była jasna walka też z tym, także jakby raz, że nie było tego w polityce, ci, co próbowali, byli szybko uciszani. A tutaj pojawiły się osoby, które, że tak powiem, totalnie bez wzruszenia, z planem, z humorem podchodzą do tego i w ogóle nic sobie z tego nie robią. Oni po prostu idą swoje, odwracają każdy atak rządu na nich, na swoją korzyść, można powiedzieć. To tak jak początki były ruchu, znaczy to się nazywa partia, tak jak mówiliśmy wielokrotnie. Ja tu chciałam zaznaczyć, że ta indyjska partia karaluchów nie jest formalnie partią, ona nie jest zarejestrowana. Ona tak się nazywa, ale to jest taki ruch społeczny, właściwie satyryczny. I na początku nawet ta partia, ten ruch, miał w statucie wpisane prawo do bycia leniwym, tak? Tam na początku były takie cztery właśnie warunki, które trzeba spełnić, jeżeli chce się stać członkiem ruchu. Że trzeba być leniwym, trzeba umieć spędzać cały dzień na telefonie i nie robić nic innego, trzeba być umieć bezużytecznym i tak dalej, i tak dalej.
1: No w końcu to są te karaluchy, prawda? To chodzi o to, żeby pokazać, no racja, tacy właśnie jesteśmy.
0: I właśnie, i co te karaluchy, co oni mówili? No skoro jesteśmy jak karaluchy, no przecież nic nas nie pokona. I nawet tu Dipkę, on takich stwierdzeń używał, że nie pokona nas nawet bomba nuklearna waszej korupcji, tak? Że co nie zrobicie, my i tak będziemy. Nie pozbędziecie się nas nigdy. Także podłapane hasło, no stało się właściwie, no sloganem całego ruchu, tak? I póki co wydaje się, że te karaluchy faktycznie no, nie dadzą się zniszczyć, zgnębić, zlikwidować, tak? Bo jakich wypróbowanych już wcześniej metod, strategii rząd by nie używał, no to jednak wydaje się, że póki co osiągają swoje.
1: No tak, ale można powiedzieć, że właśnie, że to jest ten moment kryzysowy, to co się teraz dzieje, dlatego że dla ruchu oczywiście, no bo oni osiągnęli swój podstawowy, nadrzędny cel, czyli minister został zdjęty ze stanowiska, mamy dymisję. Tak. I co teraz?
0: No i tak, oni też chcieli między innymi, żeby powstała komisja, która ma usprawnić system egzaminów. Nie tylko ten NID na medycynę, ale ogólnie cały system. No to co zrobił premier Modi? No oczywiście, że powołał. Kogóż my tam mamy, bo myślę, że tu warto powiedzieć, kto jest. Mamy tutaj takie kluczowe osoby, między innymi współzałożyciela Infosys, jedna z największych firm IT indyjskich, pana Neela Kaniego, który jest między innymi także, no można by nazwać go architektem systemu biometrycznego Aadhaar. Potem mamy na przykład w tym komitecie byłego szefa ISRO, czyli indyjskiej komisji, nie komisji, przepraszam, tylko indyjskiej, dobrze, komisji kosmicznej, tak? Potem mamy też, co ciekawe, byłego dyrektora na przykład wywiadu indyjskiego, biura wywiadu. Także mamy tutaj mocny skład tej komisji, która cóż ma zrobić? No jakie oni mają rekomendacje? Oczywiście, żeby było szyfrowanie, elektroniczny przesył, już o tym się mówi, tak? Także wydaje się, że rząd traktuje to poważnie, ale co od razu mówią karaluchy? Przecież taka komisja była 2 lata temu i jej wtedy właśnie szefem był były szef znowu tej komisji, znaczy, tej instytucji, która zajmuje się rozwojem przemysłu kosmicznego. No i była ta komisja w 2024, przedstawiła, uwaga, nawet aż 101 rekomendacji. I teraz pytanie moje do pana redaktora. Czy pan redaktor myśli, że któraś została wdrożona ta rekomendacja?
1: Podejrzewam, że nie. Tak, sądzę, że zmierzamy w tę stronę.
0: Co ciekawe, nawet nie obsadzono dyrektora do spraw, to miał być taki dyrektor do spraw technologii w tej, w tym, co miało powstać po komisji, tak, po tym, co zaproponowała komisja, ta jednostka, to nawet nie obsadzono tego stanowiska jeszcze.
1: No to wiele
0: także
1: pokazuje.
0: Pytanie. Tak, dzieje się niby, wydarzyło się niby bardzo dużo, ale teraz właśnie kluczowe jest to, tak jak pan redaktor powiedział, bo ruch zdecydowanie teraz albo pójdzie dalej, albo może właśnie rozejść się po kościach, co oni będą robić dalej.
1: A jak to właściwie jest z tym samym Deepak? Kto to jest? Bo powiedzieliśmy, że to jest jakby ten przywódca ruchu, ten, który no, de facto wziął na siebie ten wysiłek organizowania i stymulowania tego protestu, ale kim on jest z zawodu? Co on robił poza Indiami, że teraz wrócił? Jak to z nim jest?
0: Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa w ogóle osobowość. On, jeżeli chodzi o działania jeszcze w Indiach, to on w ogóle był zaangażowany w działalność Aam Aadmi Party. To jest taka partia, która powstała jako ruch sprzeciwu przeciwko partii Modiego. I faktycznie oni potem, ten ruch, który powstał, Aam Aadmi Party, czyli Partia Zwykłego Człowieka, oni potem zarejestrowali się jako partia polityczna, zdecydowali iść w tą stronę. Także on należał do tej partii, wspierał ją, nie w czym innym jak właśnie w kwestiach związanych z tworzeniem chociażby memów czy treści satyrycznych. Tak? Także działał już jako... Działał już w partiach politycznych w Indiach. Wyjechał po prostu, aby kontynuować swoją edukację do Stanów Zjednoczonych, szukając nowych inspiracji, jak czasami mówił, tak, aby po prostu no, dokształcić się, tak, wrócić, coś zmienić. No i po prostu będąc tam, naturalnie śledził dalej kwestie związane z tym, co dzieje się w Indiach, jak sytuacja wygląda. No podchwycił po prostu to, co powiedział prezes Sądu Najwyższego, o czym mówiliśmy, i sam ruch stworzył. On, co ciekawe, w ogóle jeszcze zanim wyjechał do tych Stanów, no on studiował dziennikarstwo w Pune. Pune to w stanie Maharashtra, ale dlaczego ważne, że Pune? Bo Pune często mówi się, że to taki indyjski Oxford. Tam jest bardzo duże zagęszczenie uczelni prywatnych, państwowych. Także myślę, że on też tam musiał widzieć, słyszeć różne rzeczy, jeżeli chodzi o egzaminy, bo nie da się nie widzieć i nie słyszeć, jak się jest zainteresowanym w Pune tych rzeczy. Także on też miał już swoje doświadczenia w Indiach, które postanowił potem przenieść po prostu prostu kontynuując edukację do Stanów Zjednoczonych. Też dość szybko zdecydował w ogóle się wrócić, tak, wrócić do Indii po tym, jak stworzył sam ruch. I jak wspominałam, no tam on ukończył w Stanach na Uniwersytecie Bostońskim studia magisterskie z zakresu, no można powiedzieć, tych relacji publicznych, tak, public relation.
1: Ale to jest ciekawe, bo właściwie jakby się zastanowić nad tym, co ta partia Karaluchów próbuje osiągnąć, to są trochę podobne ideały, idee i koncepcje do tego, co partia zwyczajnego człowieka miała na sztandarze. Przypomnijmy, że to jest taka partia przed no już więcej niż dekady. To jakieś takie początki minionej dekady, 2012 zdaje się, coś koło tego. Ale ona właśnie też mówiła o tym, o przejrzystości w przestrzeni publicznej, w relacjach publicznych, przejrzystości politycznej, transparentności większej. No i bardzo dużo mówiła o edukacji. Także to są znowu takie sprawy, które no mają jednak fundamentalny charakter. To nie chodzi o jakby żadne grupy interesów, tylko o to, jak w ogóle jest zorganizowane państwo, prawda?
0: Dokładnie.
1: To jest znowu to samo.
0: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o Amadni Party, no to tu warto zaznaczyć, że partia, pomimo tego, że wiele osób było sceptycznych, nie tylko przeciwników, znaczy tych, co wspierali BJP, ale także przeciwników BJP, byli sceptyczni, czy ta partia sukcesy odniesie. A jednak przecież zdobyła szturmem miasto stołeczne Delhi w wyborach, wygrała i rządziła także przecież w innych stanach. I to, jak zagrożeniem dużym dla BJP Aam Aadmi Party była w wyborach w 2024, jest chociażby, znaczy świadczy o tym fakt, że przecież założyciel Kejriwal został przecież wtrącony do więzienia przez BJP. Oczywiście tam powody były, kwestie związane, no, czy podatkowe, finansowe, przejrzystość finansowania partii. To bez problemu można było coś znaleźć. Przecież też konta tej partii zostały zamrożone. Także w trudnej sytuacji bardzo APP było przed wyborami. Także widać, że BJP wiedziało, że to by może być zagrożenie dla nich, stąd też podjęło takie działania. No a co na przykład BJP może zrobić z partią Karaluchów? No póki nie jest partią, niewiele. W sensie takim, jeżeli chodzi o udział w życiu politycznym, tak? Bo sama nie może nie może ten ruch uczestniczyć, dopóki nie jest partią. A jak partią zostanie, no to może faktycznie wtedy, no, że tak powiem, tak, nasyłać kontrolę, prześwietlać, skąd finansowana, jak finansowana, czy wszystkie kwestie formalne są odpowiednio wykonywane. Ale tak sobie myślę, że czy to będzie partia, czy nie partia, no to pewien Rubikon został przekroczony, tak? I tutaj myślę, że teraz rząd Modiego ma naprawdę dużą zagwozdkę, co zrobić. Bo tutaj, co ważne, premier Modi, pomimo wielu skandalów korupcyjnych, skandalów związanych, no nie tylko z korupcją, z innymi kwestiami, zawsze wychodził obronną ręką. On zdołał wykreować obraz siebie jako człowieka ludu, dla ludu, który jest czysty, tak? Jest czysty, niepowiązany z niczym, czysty w sensie, tak? Niekorupcjogenny, niepowiązany z jakimiś grupami interesu. I to się dość mocno załamało, tak? Co warto dodać, tego tak nie ma, znaczy to nie jest aż tak widoczne w mediach, czy polskich, czy zagranicznych. BJP, to znaczy tak, nie tylko Karaluchy protestowały, bo w wielu miastach indyjskich odbywały się protesty członków Bharatiya Janata Party, którzy protestowali przeciwko protestom Karaluchów. Albo protestowali przeciwko temu, że opozycja i Karaluchy szły na rezydencję premiera. Dochodziło do starć, gdzie były też osoby ranne, tak? Także to nie jest tak, że to jest tylko w jedną stronę, bo są też grupy, które dalej premiera wspierają i podłapały tą narrację. Oni chcą nas zniszczyć. Kto oni? No właśnie, tego nie wie nikt. Ci z zagranicy, ci oni, ci źli.
1: Doktor Aleksandra Jaskulska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: To jest powtórka.

0: To, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rosja znów atakuje Ukrainę rakietami balistycznymi. Jednocześnie w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęły się prewencyjne działania. Kolejna fala upałów utrudnia walkę z pożarami szalejącymi w wielu krajach Europy. W informacjach również o tym, jakie cele stawia przed sobą nowa rzeczniczka praw obywatelskich. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Kijowie słychać było syreny alarmowe i odgłosy wybuchów, poinformowała agencja Reuters, powołując się na relacje naocznych świadków. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców ukraińskiej stolicy o udanie się do schronów z powodu ataków Rosji rakietami balistycznymi. Poinformował też o kilku pożarach obiektów niemieszkalnych w mieście. Jak pisze agencja Union, wcześniej siły powietrzne ostrzegły przed rakietami lecącymi w kierunku Kijowa, Dniepru i Krzywego Rogu. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł wcześniej, że tej nocy z dużym prawdopodobieństwem może dojść do zmasowanego ataku powietrznego sił rosyjskich. A jak informuje polskie dowództwo, operacyjne rodzaju sił zbrojnych w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te, jak podkreślono, mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. Kolejna fala upałów nadeszła nad Europę. Temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. Upały i susza w wielu miejscach zwiększają zagrożenie pożarowe, a już teraz strażacy walczą z ogniem we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Grecji czy Turcji. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez przekazał, że w kraju strażacy walczą z 10 pożarami. Najpoważniejsze są w centralnej części kraju i w Castellón na wschodzie. Dotychczas w związku z żywiołem w kilku hiszpańskich prowincjach trzeba było ewakuować ponad 180 tysięcy osób. Część z nich straciło swoje domy na zawsze.
4: Potrzebujemy jakiejś pomocy finansowej, bo tej katastrofy nie da się znieść. Nie mam pieniędzy, nie mam dokumentów, nie zostało mi nic z domu. Wszystko spłonęło.
5: Bardzo bolesne jest patrzeć na góry, na okolice, w których dorastaliśmy i widzieć, jak wszystkie nasze wspomnienia spłonęły i obróciły się w popiół.
3: Polska od soboty dołączy do międzynarodowej akcji wspierającej europejskie regiony, które zmagają się z rozległymi pożarami, poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W Grecji 3 strażaków zginęło w walce z ogniem. Wciąż z ogniem walczą też strażacy w departamencie Żyrondy na południowym zachodzie Francji, a w Portugalii z 3 dużymi pożarami lasów i łąk w północnej części kraju walczy około 1000 strażaków. Strażacy zmagają się też z 2 pożarami lasów na południu Turcji. Tam ogień podsyca jest przez silne wiatry, które pojawiły się między innymi w turystycznych regionach na południu kraju. Wysokie temperatury wracają też do Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od dzisiejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru. Walka z nadużywaniem instytucji tymczasowego aresztowania, upominanie się o prawa wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo seniorów, wspieranie osób niepełnosprawnych, a także dbałość o prawa obywatelskie w dobie rozwoju technologii i sztucznej inteligencji. Między innymi te cele stawia przed sobą nowo zaprzysiężona rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. Do niedawna czynna adwokatka zapewnia, że będzie dbała o powagę objętego urzędu, ale zamierza również pielęgnować w sobie, jak go nazywa, gen aktywistki. Co to znaczy? znaczy i na co nowa rzecznik praw obywatelskich zwróciła szczególną uwagę tuż po ślubowaniu. O tym teraz Tomasz Fęska.
6: Nowa RPO zwraca uwagę na to, że co jakiś czas któraś mniejszość jest, tu cytat, ubierana w figurę wroga. Politycy robili już tak z uchodźcami, społecznością LGBT, kobietami i sędziami. Teraz są to Ukrainki i Ukraińcy, mówi Sylwia Gregorczyk-Abram.
7: Rzecznik powinien zwracać uwagę, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić.
6: RPO powinien też zajmować stanowisko wobec rozwoju technologii i sztucznej inteligencji.
7: Proponować też różnego rodzaju rozwiązania, może wytyczać też kierunki w prawie.
6: Sylwia Gregorczyk-Abram dała się poznać m.in. jako współtwórczyni Fundacji Wolne Sądy. Dziś, jak mówi, objęła urząd, ale pamięta o swojej przeszłości aktywistki.
7: Upór, złomność, szukanie rozwiązań poza schematami. Na pewno będę to w sobie pielęgnować.
6: Gregorczyk-Abram zapowiada też starania o otwarcie delegatury biura RPO we wschodniej Polsce. Tomasz Fęskę, TOK FM.
3: Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zmienią kolor, nie będą już czerwone, a żółte. Chodzi o identyfikację wizualną, która ma spajać transport publiczny, autobusy, tramwaje, trolejbusy, rowery miejskie, a w przyszłości również pociągi. Grzegorz Kozioł.
8: Pasażerowie, czyli mieszkańcy regionu, ale i odwiedzający go goście będą wiedzieć, że wszystkie pojazdy w sieci GZM tworzą jeden system, wyjaśnia Michał Nowak z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9: Widząc żółty pojazd, nikt nie będzie miał wątpliwości, że to jeden organizator i obowiązuje w nim ten sam bilet.
8: Nowe barwy będą wprowadzane stopniowo.
9: Żółte barwy będą się pojawiać w nowo dostarczanych pojazdach, ewentualnie będą przemalowywane w ramach planowanych napraw i modernizacji.
8: Zmiana barw potrwa w sumie kilka najbliższych lat, bo do przemalowania jest około 280 pojazdów. Zgodnie z harmonogramem pierwszy żółty tramwaj wyjedzie na tory w listopadzie. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Czwartek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i do 36 stopni na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejsze spotkanie. 15 lipca, po prawie 2 latach debaty, po 3 odrzuceniach przez Senat, francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło ustawę o, to się nazywa, pomocy w umieraniu. 291 głosów za, 241 przeciw. Ta ustawa pozwoli osobie pełnoletniej, która cierpi na ciężką i nieuleczalną chorobę w fazie zaawansowanej lub terminalnej, poprosić lekarza o substancję śmiertelną, która zostanie, czy którą ta osoba poda sobie sama. A jeżeli fizycznie nie może, zrobi to lekarz albo pielęgniarz. Minimum 2 dni namysłu. To prawo jeszcze nie działa. 5 wniosków czeka w Radzie Konstytucyjnej. Potrzebne są także rozporządzenia wykonawcze. No więc jeżeli dojdzie już do wejścia tego prawa w życie, pierwsze zastosowanie, jeżeli w ogóle przypadałoby na okres kampanii prezydenckiej, czyli na jesień. Gościem jest pan Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bioetyk i filozof z Centrum Bioetyki i Bioprawa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
10: 3 lata się prawie spierali Francuzi o ustawę, a jednak w tej ustawie nie pada ani razu słowo eutanazja, ani wspomagane samobójstwo. To jest swoista ostrożność polityczna, czy faktycznie trochę przy pomocy języka zmieniamy to, o czym mówimy?
11: To jest tak, że ja oczywiście nie jestem super specem od francuskiej debaty politycznej, ale na tyle, na ile tutaj mogłem się w temacie zorientować, to wydaje się, że to jest bardzo przemyślane i celowe. I chyba głównie wzięło się to z tego, że po prostu słowo eutanazja z różnych powodów jest toksyczne, też z powodów historycznych, a właśnie autorzy tej ustawy i też uczestnicy debaty nie chcieli, żeby tutaj jakieś historyczne analogie przeważyły nad merytoryką tej sprawy. I myślę, że tak należy to interpretować, ale oczywiście język ma znaczenie.
10: Piąty warunek, bo jest 5 warunków, które muszą być spełnione, porozmawiamy o nich, ale piąty warunek brzmi, że to jest zdolność do wyrażenia woli w sposób swobodny i świadomy. Zastanawiam się, jak to się sprawdza w praktyce klinicznej, czy w ogóle, czy to jest to samo pytanie, co na przykład przy zgodzie na operację.
11: No właśnie tutaj jest duży kłopot, tak? We wszystkich debatach, właściwie we wszystkich krajach, które przez tą debatę przeszły, no i takim wielkim wyzwaniem jest powiedzenie, kiedy taka osoba w sposób wolny podejmuje taką decyzję, kiedy, jakie opcje muszą być do wyboru, tak? Żeby można było mówić o wolności wyboru, no bo jeżeli jedyną opcją jest cierpienie nie dające się znieść, no to właśnie powstaje pytanie, czy wtedy można mówić o w ogóle wolności wyboru, tak? Bo no, wszyscy tego przy pewnym poziomie cierpienia jesteśmy gotowi w zasadzie na wszystko. Więc tutaj będzie bardzo dużo kłopot z tym. No i oczywiście kłopot taki, no jakby realizmu tego wszystkiego, że osoby najciężej chore będą pewnie osobami, które w ogóle będą w kiepskim stanie psychofizycznym i w związku z tym pytanie brzmi, no na ile będą gotowe do podjęcia tej decyzji. I tutaj praktyka będzie pewnie znacznie większym wyzwaniem niż debata polityczna. Ale tak samo jest we wszystkich krajach, w których ta debata się odbywa, ale też weźmy spójrzmy na to też z tej perspektywy, że oczywiście decyzje o na przykład zakończeniu czy zaprzestaniu terapii mają podobny charakter i podobne problemy są związane z, a to jest jakby standard, który jest przyjęty no właściwie wszędzie, że oczywiście pacjenci mogą zrezygnować z dalszych prób czy zrezygnować z podejmowania terapii, a przecież tak samo jest to bardzo trudne do określenia, gdzie ta swoboda, gdzie te zdolności też poznawcze.
10: No właśnie, bo to jest cały czas pytanie o granice kompetencji decyzyjnej, prawda?
11: Tak, no to jest taki temat dla mnie w sumie dosyć ważny. To jest bardzo trudny temat, tak? Sprowadzając to do czegoś bardzo prostego, no to w jakim stanie musimy być psychofizycznie, żeby można było mówić, że podejmujemy sami decyzje. Proszę zobaczyć, że we francuskiej debacie bardzo tutaj podnoszony był taki głos przez niektórych uczestników tej dyskusji, że no właśnie tutaj lekarzom w pewnym sensie przekazuje się władzę. I między innymi no, to władza jest też nad tym, no jakie osoby są w ogóle w stanie prosić, tak? Bo to przecież lekarze, pewnie konsultanci psychiatrzy w pewnym momencie, jeżeli to będzie osoba, co do której są podejrzenia, że nie jest w stanie takiego życzenia wyrazić, no będą musieli w którymś momencie zdecydować, tak? I tak samo zresztą się dzieje w przypadku innych trudnych decyzji w medycynie klinicznej. No i tutaj właśnie uczestnicy tej debaty, niektórzy z stowarzyszeń, które walczyły o tą ustawę, mówiły, no nie dawajmy lekarzom jeszcze więcej władzy. Więc to też jest z pewnością pewien problem, ale no tak jak mówię, tutaj jest problem, to jest problem, przed którym nie uciekniemy, szczególnie jeżeli spojrzymy na perspektywę epidemiologiczną. No Francuzi, tak jak wszystkie społeczeństwa rozwiniętego świata, się bardzo szybko starzeją i będziemy mieli coraz więcej chorych ludzi, bo życie przedłuża się, ale życie w zdrowiu niekoniecznie, którzy będą w coraz słabszej formie powiedzmy psychofizycznej, tak? No i te decyzje będą jakoś podejmowane, czy będą podejmowane z powiększeniem władzy lekarzy, czy kogoś innego, ale jakoś one będą podejmowane.
10: Mamy sytuację w każdym pewnie kraju, ale ponieważ o Francji rozmawiamy i o tej konkretnej ustawie, to mamy też we Francji chyba ponad 700 tysięcy osób, które są objęte opieką prawną, czyli ta ustawa ich nie wyklucza, ale wymaga woli i to tego świadomej, tak? A kodeks cywilny mówi, że ich zdolność jest z definicji ograniczona, więc mamy całą przestrzeń dotyczącą osób, których prawnie zdolność do decydowania jest ograniczona. No nie wiem, więc tutaj pytanie, w jaki sposób uwzględnić, czy założyć, że pewne osoby z definicji nie będą uwzględniane.
11: No, to w ogóle ta ustawa wyklucza jeszcze różne inne kategorie, kategorie osób i myślę, że to jest nieunikniona debata, bo w pewnym sensie, jakbyśmy takiej ustawy nie skonstruowali, właściwie każdej ustawy, która tego typu takie radykalne decyzje reguluje, no to ktoś będzie potraktowany niesprawiedliwie. Dlatego, że będzie wykluczony, bo jakieś arbitralne kryterium nie jest spełnione. To oczywiście mamy kwestię wieku, no ale mamy też, i to też przecież są osoby, które no właśnie prawnie nie mają możliwości decydowania, dlatego, że są na przykład kilka miesięcy za młode, ale no to będą też osoby, które właśnie na przykład kwestia niepełnosprawności intelektualnej czy jakiejś przedłużającej się choroby psychicznej, długotrwałej, czy innych tego typu rzeczy. No właśnie, no proszę zobaczyć, że mamy taką sytuację, że z tego powodu, że ktoś skądinąd choruje na ciężką chorobę psychiczną, jeszcze ma takie dodatkowe ograniczenie, że jeżeli zachorowałby na przykład na nowotwór i strasznie cierpiał i spełniał wszystkie inne kryteria, to być może nie będzie mógł skorzystać z tej ustawy. No i wiele osób powiedziałoby, że to jest niesprawiedliwe, tak? Że jakby dlatego tylko, że na przykład właśnie nie są w stanie kierować swoim życiem w innych dziedzinach, to również w tej i na przykład muszą strasznie cierpieć. No drudzy powiedzą, no ale jak mielibyśmy to zrobić inaczej, tak? To znaczy, jak mielibyśmy powiedzieć, że takie osoby decydują no, w sposób świadomy, jeżeli skądinąd uważamy, że różnymi rzeczami w swoim życiu nie są w stanie kierować i uważamy, że muszą mieć opiekuna prawnego. Więc tutaj no, będzie siłą rzeczy, będzie to bardzo trudne. Weźmy też jeszcze to i myślę, że do tego pewnie byśmy w końcu zmierzali, no, że ustawa, wokół ustawy jest cała wielka dyskusja na temat sformułowań dotyczących cierpienia psychologicznego czy psychicznego.
10: Tak, że no właśnie, tam to jest bardzo ważny wątek, że samo cierpienie psychiczne czy psychologiczne nie wystarcza, tak, że musi być jeszcze fizyczne. I to też pytanie, czy da się wyznaczyć taką arbitralną, czy arbitralnie da się wyznaczyć granicę, tak?
11: No jest, oczywiście nie mam badań z Francji, tak, ale są badania z krajów, gdzie dopuszczalna jest jakaś forma wspomaganego umierania i no wiemy, że to nie ból na przykład jest uznawany za tą pierwszą przyczynę. Bo z bólem dzisiaj medycyna radzi sobie oczywiście niedobrze i pewnie niedługo przeczytamy książkę na ten temat, która ma w Polsce wyjść, ale radzi sobie jakoś tam medycyna z bólem. Natomiast no, inne przykre rzeczy i między innymi utrata takiej sprawczości czy godności związanej z codziennymi czynnościami, znaczy na przykład fizjologią, często jest podkreślana przez takie osoby, no, że to jest to cierpienie. No i pytanie, czy to jest cierpienie fizyczne czy psychiczne? Tak? Jakbyśmy to określili? Albo na przykład jedna z takich objawów, które są niezwykle przykre dla osób w stanach terminalnych, to jest świąt uogólniony. Takie swędzenie, które nie przechodzi w żaden sposób. No, czy to jest objaw fizyczny? No tak, ale czy niektórzy nie uznają, że jest psychiczny? No też. Więc jakby to jest też jakaś taka, powiedziałbym, no dawna perspektywa na człowieka, zupełnie wydaje mi się dzisiaj nieaktualna w świetle współczesnej nauki, no żeby rozdzielać tak ostro psychikę od fizyczności. No to po prostu są no, aspekty naszego funkcjonowania, naszego życia. Tak, jesteśmy umysłami w ciałach i ciałami z umysłem.
10: Zwolennicy tej ustawy mówią o prawie do godnej śmierci. A czy można, nie wiem, filozoficznie albo w inny sposób etycznie wyjaśnić, zdefiniować, cóż ta godna śmierć miałaby oznaczać?
11: No to tyle wytłumaczeń, co to jest ta godna śmierć, ile osób, które mówią o godności. W ogóle z godnością mamy problem, tak? To jest takie hasło, które niekiedy bywa używane jako taki młotek. Jak już nie mamy argumentów żadnych, to mówimy albo godność, tak? No i już wtedy nie bardzo można protestować, no bo kto byłby przeciwko godności człowieka? I to używane jest przez wszystkie strony takich debat. To też trzeba podkreślić, że to nie jest jakby no, argument, którego używa tylko jedna strona. Można mówić, argumentować z godności, że właśnie godność umierania wymaga, żeby nie było takiej opcji i można mówić, że godność umierania jakby wymaga tego, żeby była taka opcja. Ja tutaj myślę, że o co mówią zwolennicy tej ustawy, którzy mówią, powołują się na prawo do godności, to mówią coś takiego, że dlaczego w pewnym sensie ci, którzy nie umrą w krótkim czasie z powodu postępu swojej choroby, mają mieć pecha, tak? Mają mieć gorzej. I na przykład długotrwałe, przeciągające się umieranie znosić, które no nie daje im jakby niczego, to życie niczego im nie daje, nie jest z korzyścią dla nich, tylko dlatego, że ich choroba no w krótkim czasie nie będzie śmiertelna. To szczególnie dotyczy chorób, które postępują stosunkowo wolno, ale no wiążą się właśnie z bardzo silnym cierpieniem i utratą takich podstawowych funkcji codziennych, które sprawiają, że życie ma dla nas wartość. No i to będą takie osoby mówiły, to nie jest moja godność człowieka, nie polega na tym, żeby leżeć i być przedmiotem czynności pielęgnacyjnych tylko.
10: 15 lipca francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło tak zwaną ustawę o pomocy w umieraniu. Jeszcze ta ustawa czeka na decyzję Rady Konstytucyjnej, do której trafiło 5 wniosków. Decyzja zapadnie najpóźniej 17 sierpnia. Gościem jest pan Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bioetyk i filozof z Centrum Bioetyki i Bioprawa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Mówiliśmy o procedurze i ta procedura wygląda tak, że właściwie opiera się na jednym lekarzu, który przyjmuje wniosek, ocenia kryteria, ocenia też zdolność decyzyjną osoby, zwołuje kolegium, ale ale opinia tego kolegium go nie wiąże i decyduje. I teraz 2 dni do namysłu. W Kanadzie 90, w Austrii bodaj 12 tygodni, w Hiszpanii kilka tygodni. Niektórzy zwracają uwagę na to, że jeżeli chodzi o wasektomię na przykład we Francji, to 4 miesiące, a tutaj 2 dni do namysłu. Czy istnieje jakiś, powiedzmy, właściwy czas, czy dłuższe terminy to jest przedłużanie cierpienia, czy jest jakiś czas, po którym byśmy powiedzieli, tak, osoba miała wystarczająco czasu do namysłu?
11: No, myślę, że to jest dobra perspektywa, tak? Przedłużanie cierpienia czy nie. To znaczy, niektórzy będą dokładnie tak argumentować, tak? No, jeżeli już taka decyzja ma zapaść i jeżeli warunkiem tej ustawy francuskiej jest to, żeby tam było to cierpienie, po pierwsze, po drugie, żeby choroba była zaawansowana albo śmiertelna w najbliższym czasie, to właściwie dlaczego, znaczy to że powiem, likwidowałoby sens tej całej ustawy, tak? Gdyby ten termin był dłuższy. No bo jeżeli by ktoś nie miał szans dożyć, tak powiem, tej decyzji, to pewnie by się nie kwalifikował, tak? Albo po prostu ta procedura nie miałaby sensu. No z drugiej strony oczywiście 2 dni to jest bardzo mało. No ten przykład z wazektomią to jest już w ogóle poruszający, bo to jest jakaś niespójność, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo przecież na znacznie poważniejsze zabiegi można wyrazić zgodę po prostu. Natomiast no, to oczywiście jest otwarte pytanie, co to znaczy czas do namysłu i ile go wymagać. Często tego rodzaju warunki się dorzuca jako pewną uciążliwość, która ma w pewnym sensie ograniczać korzystanie z tego. Czy tutaj taka była intencja? Pewnie nie. Tak, pewnie ona była właśnie taką jednak próbą szukania czegoś, co by tutaj dało jednak ten czas do namysłu.
10: To, że ten proces tak długo trwał we Francji, no bo jednak jest to ustawa, myślę, trudna, to też między innymi dlatego, że patrzono trochę szerzej, nie tylko na człowieka, cierpienie i decyzje, ale także na opiekę paliatywną. I Francja równolegle przyjęła ustawę o powszechnym dostępie do opieki paliatywnej. Jednakże instytucja, która bada, jakie są szanse na wdrożenie tego, czyli Trybunał Obrachunkowy szacuje, że to pokrycie potrzeb to jest około niecałe 50%, 48 bodaj dokładnie. I niektórzy mówią, no dobrze, to czy w ogóle możemy mówić, czy godzić się na, nazwijmy to, prawo do pomocy w umieraniu, czy to prawo może być w ogóle sprawiedliwe, zanim wszyscy obywatele, tu w przypadku Francji, tak, będą mieli realny dostęp do alternatywy, czyli właśnie do opieki paliatywnej.
11: No ja już trochę na pierwszej części naszego spotkania w tym kierunku zmierzałem, to znaczy, jeżeli mamy mówić o wolności wyboru, to pytanie brzmi, jaka jest alternatywa, jaki jest, co jest do wyboru, no i jeżeli tej dobrej opieki paliatywnej, nie wiem, czy najlepszej, jaka jest możliwa, bo to jest bardzo skomplikowane pojęcie, co to znaczy najlepsze, ale no w każdym razie jakiejś takiej dobrej jakości opieki paliatywnej dla każdego nie ma, no to wtedy te osoby, które jej nie mają, no stają przed w sytuacji zupełnie innej niż te osoby, które ją mają i tutaj można mówić o jakiejś skrajnej sprawiedliwości. Warto zwrócić uwagę, że jedna z grup, które walczyły przeciwko tej ustawie, no również była przeciwko temu, żeby wprowadzić taką po prostu regułę prawną, że to prawo do opieki paliatywnej jest jakby no, takim prawem obywatelskim, tak, we Francji, czyli że no, każdy może się tego domagać również od państwa, również przed sądem. To też pokazuje no, pewien, no, że to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja myślę, i tak kiedyś nawet powiedziałem na antenie TOK FM-u zresztą, wiele lat temu już pewnie, przynajmniej co najmniej kilka, że na przykład gdyby w Polsce miała być taka debata, to dopóki nie mamy razem z nią debaty o opiece paliatywnej, jej dostępności, to jakby trochę nie ma do czego podchodzić.
10: No, oczywiście kolejne pytanie, które się pojawia tutaj w kontekście Francji, ale też innych państw i pewnie Polski także kiedyś. Czyli kto właściwie powinien o tym decydować? Powiedziałem na początku, że ta ustawa przeszła, bo mieliśmy większość 291 do 241. Ta większość trochę topniała. Zaczynało się od 305 do 199, potem Senat odrzucił, potem było 299. Jednocześnie w czerwcu Rada Konstytucyjna orzekła, że etyczne kwestie dotyczące końca życia nie mogą być przedmiotem referendum. Czyli znowu można powiedzieć, kto ma prawo decydować? Sąd Konstytucyjny, parlament? I to zwykłą większością, czy większość wystarcza, czy referendum?
11: No tutaj trochę pytanie pewnie do filozofa polityki, co ma wyższą rangę. Wiemy z doświadczeń różnych krajów, że referenda potrafią przegłosowywać rzeczy bardzo niemądre, bo można taką kampanię poprowadzić w taki sposób, że to przestaje być no, sensowna, przemyślana decyzja, ale też wiemy, że parlamenty potrafią po prostu podejmować bardzo niemądre decyzje, jakby no niezależnie od tego, czy to jest wola większości, czy nie, to zależy, jak jeszcze ona jest, czym jest motywowana. Czy to jest dobre rozwiązanie, żeby to przegłosowywać? No w pewnym sensie i tak, czy się uchwali taką ustawę, czy nie, to jest głos za czymś, tak? I taka decyzja zapada. Ale ja chciałem jedną rzecz tutaj powiedzieć, bo i to jest, myślę, to ginie w tym wszystkim. To trochę w pewnym sensie nieważne, czy politycy, czy parlamentarzyści uchwalą taką ustawę, czy nie, bo wspomagane umieranie, eutanazja, tego typu zjawiska są, będą i po prostu w każdym kraju są, tylko pytanie, czy są regulowane i są widoczne, czy są pozaprawne i dzieją się w szarości i mroku, ale one są, tak? I tylko po prostu nie wiemy, jaka jest skala, nie wiemy, kogo dotyczą, nie wiemy, jak dużo jest osób, które są w stanie uzyskać pomoc i takich osób, które nie są w stanie uzyskać pomocy. To oczywiście nie jest argument za tym, żeby coś legalizować lub nie, albo żeby coś regulować lub nie, ale też no, nie należy myśleć, że to jest tak, że dlatego, że coś jest niedozwolone,

0: kodeks etyki lekarskiej.
1: No to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe. Ja tutaj przywołam bardzo krótko, tylko zasygnalizuję to, że Szwajcaria jest takim wyjątkiem ciekawym, w którym no, w pewnym sensie użyto takiego argumentu, że ponieważ samobójstwo nie jest nielegalne, to dlaczego pomoc w samobójstwie miałaby być nielegalna? I tak funkcjonuje szwajcarskie prawo na ten temat, co jest unikalne. I jest jakby zdemedykalizowane całkowicie. To nie jest medyczna sprawa wtedy. Natomiast oczywiście ta debata, jeżeli mielibyśmy się czegoś z niej nauczyć, i też od razu bym przywołał też debatę brytyjską, która w pewnym sensie dzieje się równolegle. Trochę jest inna z różnych powodów, ale dzieje się równolegle. No to, że można rozmawiać o tych trudnych rzeczach. Ja nie chcę mówić, że ta debata jest dobra, też nie jestem zresztą specjalistą od francuskiej debaty politycznej i pewnie dobrze by było z takim specjalistą porozmawiać o tym, ale no, przynajmniej się toczy jakaś debata, wypowiedzi rozmaitych aktorów no, nie są tylko obrażaniem przeciwników, bo jak się przeczyta wypowiedzi rozmaitych tutaj interesariuszy w tej sprawie, to one jednak takie nie są. No i to jakoś jednak funkcjonuje jako pewna debata publiczna, w której się uwzględnia różne głosy.
0: Mówiliśmy o opiece paliatywnej jako o temacie, który przy okazji takich debat musi się pojawić. Jakie inne tematy, jakie inne pytania powinny się pojawić przy takiej debacie, kiedy ona się na poważnie pojawi w Polsce? Uporczywa terapia?
1: No, na szczęście temat terapii daremnej, bo chyba tak raczej dzisiaj będziemy, tak się zmieniło też w kodeksie etyki lekarskiej, na szczęście, że mówimy o terapii daremnej, no pojawił się, ale pojawił się w kodeksie etyki, jego zmianach, natomiast w debacie publicznej pojawił się jako pewna, nie wiem, kalumnia, coś, co jest obraźliwe, nawet się były w Sejmie rozmaite wystąpienia na temat tego, że to skandal. No oczywiście to jest ważny temat i trzeba edukować w tej sprawie, ale też warto, żeby jednak nie mieszać tych rzeczy, bo to są trochę różne rzeczy. Jedno to jest to, że prawo pacjenta do decydowania o tym, jak będzie leczony i czy będzie leczony, to jest troszeczkę inna sprawa. Natomiast na pewno trzeba rozmawiać w ogóle o umieraniu, o tym, jak się ono zmienia, jak bardzo ono się robi techniczne, jak wyglądają losy, nie wyglądają tak jak różowo, jak w serialach i w filmach, to jak wszyscy będziemy umierali, w jaki sposób i na jakie choroby i w jakich warunkach. I myślę, że to jest w ogóle temat, który jest no, wyparty całkowicie z debaty publicznej.
0: Bardzo dziękuję, pan Jakub Zawiła-Niedźwiecki, bioetyk i filozof z Centrum Bioetyki i Bioprawa Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: To jest program Owczarek, a w studio pan dr Michał Bujalski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: W kwartalniku, dobrze myślę, Więź najnowszym ukazał się ciekawy tekst pana autorstwa w ramach, powiedziałbym, takiego cyklu zatytułowanego lub też oczywiście ze znakiem zapytania Polska bez alkoholu. Zwykle jest tak, że jak w tytule jest pytanie, to odpowiedź brzmi nie. Ale porozmawiajmy o tym. Pan zwraca uwagę na erę, to silne słowo, postalkoholową. Czy Polska wchodzi w erę postalkoholową? Cóż by przemawiało za taką tezą?
2: Czy wchodzi, to się dopiero okaże. Są pewne oznaki zmiany, szczególnie po roku 2020, czyli po pandemii COVID. Rzeczywiście, jak porównamy tą wielkość konsumpcji sprzed pandemii, czyli 2019 roku, i obecną, to znaczy właściwie sprzed 2 lat, bo o ile dobrze pamiętam, to ostatnie oficjalne dane to są dane za 2024 rok. To widzimy, że między 19 a 24 rokiem poziom konsumpcji alkoholu obniżył się o 1 litr czystego alkoholu na głowę Polaka.
0: To dużo?
2: To jest sytuacja, która po roku 89 w zasadzie się nie pojawiała, ponieważ konsumpcja albo rosła, albo się nieznacznie stabilizowała. Czy to dużo? Powiedzmy, że tak, że to jest tu znaczna zmiana. Widzimy też pewne zmiany w strukturze konsumpcji napojów alkoholowych, szczególnie w spadku

0: konsumpcji piwa. To już też było widoczne od jakiegoś czasu. Po części oczywiście to jest też kwestia prowadzenia nowych produktów, w tym produktów 0%. Natomiast tak, co się właściwie stało w tej pandemii?
1: Co się stało?
0: Tak,
1: czy to był taki przypadek?
0: To nie był przypadek, na pewno. To była sytuacja, w której nałożyło się kilka różnych czynników, które skutkowały spadkiem tej konsumpcji. Wiele osób zadawało pytania w trakcie pandemii COVID, co właściwie się dzieje z tym piciem z alkoholu w Polsce, bo przecież niektóre kraje wprowadzały nawet jakieś elementy prohibicyjne do polityki, ograniczały sprzedaż alkoholu, ponieważ wiedziały, że to w jakiś sposób ograniczy to ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Poprzez to, że po prostu będzie mniej takich sytuacji społecznych, które ludzie będą konsumowali też alkohol, sobie odporność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Z badań okazało się, że ci Polacy, którzy pili mniej, piją jeszcze mniej, a ci, którzy pili więcej, piją nieco więcej. Ale to sumarycznie złożyło się jednak na spadek tej konsumpcji.
1: Czyli ci, którzy piją mniej, piją znacznie mniej, albo piją dużo mniej niż
0: nieco mniej, tak.
1: Niż ci, którzy zwiększyli.
0: To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że no jest tych jednak nas w tym kraju nieco mniej, a ponieważ alkohol jest też istotnym czynnikiem ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, to jest taka hipoteza, że to też w pewnym sensie przyczyniło się do pewnej liczby zgonów w okresie epidemii COVID. Kolejna kwestia to jest to, co obserwujemy właściwie już od jakichś prawie 20 lat wśród osób niepełnoletnich, no, wśród młodzieży. Znaczy po roku mniej więcej 2003, który był takim szczytem konsumpcji substancji psychoaktywnych, to nie tylko alkoholu, ale też substancji nielegalnych. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która jest legalna i mamy całą masę innych, które są nielegalne. Okazuje się, że po roku 2003 w zasadzie mamy do czynienia z takim najpierw bardzo powolnym, potem bardziej silniej zaznaczającym się spadkiem konsumpcji. Przy czym my tak naprawdę nie wiemy, czy młodzież pije mniej, bo my tego nie badamy, ale wiemy, że pije rzadziej, zdecydowanie rzadziej, jak to się mówi, sięga po alkohol. W związku z tym no możemy przypuszczać, tak, że ten poziom konsumpcji wśród osób niepełnoletnich jest zdecydowanie mniejszy niż te 20 lat temu.
1: Mnie zawsze fascynował taki dychotomiczny status alkoholu w Polsce. Nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach. Tak, z jednej strony nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, w jaki sposób alkohol wpływa na organizm.
0: No, ale są tacy, którzy bardzo by chcieli te wątpliwości wzmacniać.
1: Ale
0: robią to.
1: Jednocześnie wiemy, jakie są koszty społeczne na różnych poziomach. Czyli państwo mówi, no ograniczamy, bo na przykład wiek minimalny, bo zakaz sprzedaży w pewnych miejscach w pewnym momencie, a jednocześnie, no gdyby nie akcyza, to byśmy nie mieli różnych fajnych rzeczy. Więc mamy substancję, którą traktujemy, którą kochamy i której nienawidzimy.
0: Mm-hmm. No tak, jest jakaś taka ambiwalencja wpisana w
1: podobnie
0: ogóle w kwestię. To są jednak dwie różne rzeczy. Ja zaraz do tego dojdę, bo też nie chciałbym tych dwóch elementów polityki tak naprawdę mieszać, bo to są dwie kompletnie dystynktywne kwestie. Zacznijmy od tych wpływów, tak? Alkohol jest jednym ze źródeł akcyzy, czyli wpływu do budżetu, ale dotychczasowe szacunki i kalkulacje pokazują, że w Polsce koszty związane z alkoholem wielokrotnie przewyższają zyski z tytułu akcyzy. Jeśli alkohol jest przyczyną albo wiąże się z pojawieniem się około 200 jednostek chorobowych, to przekłada się na znaczne obciążenie budżetu w zakresie ochrony zdrowia. I ja nie mam tu tylko na myśli kwestii leczenia uzależnień, bo kwestia leczenia uzależnień to jest wierzchołek góry lodowej. Wszystko to, czego nie dostrzegamy, to jest ten cały ciężar tej góry, który spoczywa pod powierzchnią i na który składają się te wszystkie obciążenia chorób układu krążenia, nowotworów, cukrzycy i tak dalej, do których w których pojawieniu się alkohol odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę. A my kompletnie tego nie dostrzegamy. Tak jak w zasadzie kompletnie nie dostrzegamy tego, że alkohol jest karcynogenem, jest w tej samej grupie co azbest i tytoń w zasadzie karcynogenów. A mimo to no właściwie mamy do niego taki stosunek, że no okej, to szkodzi i możemy nawet zinternalizować pewnie tą wiedzę, że alkohol jest szkodliwy i tak będziemy pić, nie wiem, raz w tygodniu.
1: A jednocześnie oczywiście odpowiedzi, że to tyle to nikomu nie zaszkodziło, a taka dawka to nawet dla zdrowia, a ci to tam...
0: To jest też bardzo ważna kwestia, dlatego że to, do czego pan teraz nawiązał, to dotyczy z jednej strony percepcji ryzyka, a z drugiej strony różnych dyskursów dotyczących ryzyka wokół alkoholu. To znaczy, pierwsza kwestia jest taka, że my jesteśmy skłonni bardzo optymistycznie oceniać własne ryzyko i powiedzieć, a no tak, alkohol jest szkodliwy, tak ludzie ponoszą konsekwencje, ale ja sobie poradzę, ja wiem, jak to robić, ja czuję się bezpieczny i to jest ten błąd optymizmu, a z drugiej strony jest tak, że jest cała masa takich różnych, no nie chcę używać słowa mitu, ale różnych takich prawd i półprawd dotyczących skutku używania alkoholu. Przez wiele lat dominowało takie twierdzenie, że ta krzywa szkód związana z alkoholem jest taka, nie jest linią, tylko się wybrzusza i ona jest trochę, albo jest trochę wyższa u osób, które w ogóle nie piją, a niższa wśród umiarkowanie pijących, co oznaczało to, że niższa wśród osób umiarkowanie pijących, co oznaczało to, że to umiarkowane spożycie alkoholu w jakiś sposób przyczynia się do poprawy zdrowia, ale to jakby to twierdzenie zostało poddane bardzo szerokiej krytyce i naprawdę dysponujemy w tym momencie całą szeroką bazą danych naukowych i wyników badań pokazujących, że umiarkowane spożywanie alkoholu wcale nie przyczynia się do poprawy stanu zdrowia, jeśli chodzi o choroby, przynajmniej układu krążenia. Ale sam ten mit, on cały czas rezonuje, więc ludzie tłumaczą sobie bardzo często swój własny fakt spożywania alkoholu tym, że no przecież no są jakieś tam już jakieś dane naukowe, które tam pokazują, że to jednak może nie jest aż tak całkowicie szkodliwe. No, tworzy się rodzaj takiej trochę ambiwalencji, trochę niepewności, ale też kontrowersji, które są bardzo silnie zresztą podsycane przez przemysł alkoholowy. To nie chodzi tylko o przemysł alkoholowy. Wszystkie duże koncerny, nie wiem, paliwowe, przemysł wysoko przetworzonej żywności tytoniowy, on przynajmniej od kilku dekad funkcjonuje na tym, co nazywamy praktykami agnogenicznymi, czyli takimi praktykami, które służą wytworzeniu niepewności i kontrowersji. I to bardzo często powoduje, że paraliżowane są te skuteczne polityki, bardzo często polityki regulacyjne, które miałyby na celu ograniczenie szkód zdrowotnych populacji.
1: No, ale jednocześnie wciąż dziwi mnie stanowisko państwa, tak? Bo państwo mówi, no, z pewnością to nie są dane tajne, że szkody związane z alkoholem to jest więcej niż zyski z akcyzy. Tak? Czyli jeżeli dodamy sobie zyski i szkody, to wychodzi na to, że jesteśmy na minusie.
0: No właśnie, a niewiele się dzieje w tym temacie. Chociaż mam nadzieję, że obecne prace nad nowelizacją ustawy o wychowywaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi nieco zmienią ten stan rzeczy.
1: No tak, i teraz czytając ten tekst, czytając ten segment w kwartalniku Więź, zastanawiałem się, na ile mówimy o kwestiach, z którymi należy się uporać, bo trochę zmienia się też nasza świadomość, ale raczej rozwiązać to na poziomie prawnym, czyli nie wiem, jeszcze większego obostrzenia, nie wiem, zakazów, prohibicji, a na ile to jest taki trend oddolny, który się dzieje i który pokazuje no właśnie jakiś taki oddolny sposób zmiany myślenia o alkoholu. No tu w różnych wątkach pojawia się kwestia tego, że zetki konsumują, czy rzadziej sięgają po alkohol, czy konsumują mniej alkoholu w porównaniu z innymi grupami przed nimi. Pytanie brzmi, czy to jest tak, że w ogóle mniej alkoholu konsumują, czy sięgają po inne substancje?
0: Zadał pan dwa pytania tak naprawdę. To pierwsze dotyczyło zmiany społecznej.
1: Tak.
0: I tego, że coraz częściej obywatele po prostu są bardziej zainteresowani kwestią dobra wspólnego niż politycy. czego najlepszym przykładem była sytuacja z tak zwaną nocną prohibicją. Przepraszam, że ja używam tego pojęcia. Ja wiem, że on jest bardzo medialny, powinniśmy mówić o nocnym ograniczeniu sprzedaży alkoholu tak naprawdę, ale to, co się działo w Warszawie, pokazywało, że politykom, którzy rządzą tym miastem, kompletnie znika z pola widzenia kwestia tego, że mieszkańcy tego miasta chcą pewnych zmian. Oni w zasadzie oporowali do samego końca, przedłużali konsultacje społeczne, próbowali paraliżować cały proces tych konsultacji i dopiero na samym końcu jednak podjęto decyzję o tym, żeby to ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu wprowadzić. To jest jedna kwestia. Druga kwestia są te zetki.
1: Studio pan dr Michał Bujalski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a nasza słuchaczka pani Marta zwraca uwagę, żeby do tej grupy karcenogenów dorzucić jeszcze przetworzone mięso, więc nie tylko azbest, tytoń i alkohol, ale też przetworzone mięso, czyli, mówiąc krótko, szyneczka. Mhm. Między innymi, oczywiście. Ograniczenie sprzedaży, ale też pytałem o to, czy faktycznie tak zwane zetki piją mniej, czy też inaczej ubarwiają sobie czas.
0: Jedno i drugie, to znaczy na pewno piją rzadziej, podejrzewamy, że piją mniej, wiele na to wskazuje, na pewno są socjalizowane w kompletnie innym środowisku niż poprzednie pokolenia i mają kompletnie inną też, jakby kompletnie inny nacisk na tą samodyscyplinę w tym pokoleniu. Jednocześnie jest w grze jest cała masa rozmaitych ofert spędzania wolnego czasu i to nie są tylko te oferty, które nam się zazwyczaj kojarzą ze światem cyfrowym. I kiedy właściwie chcemy zapytać, co może wypełniać tą przestrzeń po alkoholu, tą przestrzeń, która właściwie była przez alkohol zajęta w tych poprzednich pokoleniach, szczególnie w pokoleniu X tak zwanym i trochę jeszcze u milenialsów, no to jeśli analizowalibyśmy badania i szukalibyśmy takiej, no nie chcę powiedzieć furtki, ale takiej przestrzeni, w której skupiają się te nowe praktyki najmłodszych, to byłoby to prawdopodobnie granie hazardowe. To znaczy w tej chwili jakieś 17%, tak wynikałoby z badań CBOS-u. Zresztą genialne badania o młodzieży robione na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. One pokazują, że 17% chłopców w wieku 18-19 lat, o ile dobrze pamiętam, może być uznanych za osoby grające problemowe, tak obliczone wysokim ryzykiem zaburzeń hazardowych. 17% to szósty.
1: To jest bardzo dużo.
0: To jest bardzo dużo. To też jakby rośnie w ostatnich latach. Do czego też, moim zdaniem, walnie przyczynia się bardzo wysokie rozprzestrzenienie grania hazardowego w ogóle w środowisku cyfrowym, w mediach, również w mediach społecznościowych, ale też to, w jaki sposób hazard trochę tylnymi drzwiami wchodzi nam w ogóle w obszar naszego codziennego funkcjonowania, przykład w obszarze, nie wiem, ekonomii. Tak, inwestowania tego. Ja robiłem takie badanie na temat kryptowalut jakiś czas temu, gdzie właśnie wychodził taki jasny obraz hazardyzacji finansów, czyli tego, że promowane są takie bardzo ryzykowne inwestycje, które w zasadzie przypominają granie hazardowe. I teraz pytanie, czy mamy do czynienia z nową wersją hazardu? Czy to jest po prostu, mamy do czynienia z pewnymi mechanizmami, które są wykorzystywane w tych dwóch zjawiskach? To jest znowu kwestia tego, jak my o tym myślimy. Czy myślimy esencjonalnie, że to są dwa różne byty? Czy mamy do czynienia z pewnym potencjałem uzależnieniowości, czy takiej kompulsywności, która prowadzi do utraty kontroli nad zachowaniem, czegoś, co nas super przeraża i czegoś, co teraz jest wykorzystywane jako to jądro właściwie uzależnienia, uzależnieniowości i ta uzależnieniowość pojawia się po prostu w różnych praktykach społecznych. To jest też bardzo ciekawe ze względu na to, że w zasadzie od lat 90. Coraz częściej myślimy o różnych rodzajach zachowań, czy to jest, nie wiem, opalanie, czy jedzenie na przykład, w kategoriach uzależnienia. To też wiąże się po części z tym, że nastąpiła pewna zmiana w obszarze diagnozowania, diagnostyki klinicznej, tego jak uzależnienie czy zaburzenia związane z używaniem substancji zaczęły być definiowane i tego, że dwie takie dotychczasowe kwestie związane na przykład z objawami odstawienia czy zasad tolerancji kompletnie spadły gdzieś.
1: A
0: utrata kontroli zaczęła być uznawana za jakby podstawowe zagadnienie.
1: Znowu, arbitralnie państwo ustala sobie, które substancje, od których możemy się uzależniać, są w porządku, a które nie są w porządku. Mhm. Czyli, nie wiem, handel substancjami psychoaktywnymi nielegalnymi jest nielegalny i osoby, które wprowadzają do obrotu takie substancje, podlegają różnym karom. No ale alkoholem, tytoniem można sobie legalnie handlować. Znowu hazard. Kontrolujemy, ograniczamy, ale no i człowiek, który się czuje dobrze, jest... czyli co? Czy to jest dobre dla mnie, czy nie? Jeżeli niedobre dla mnie... Znaczy, pewnie jedna osoba powiedziała, jestem dorosły, mogę robić, co chcę, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
0: To jest znowu pytanie o ryzyko. Przy ryzyku zawsze mamy pewną niejednoznaczność normatywną, związaną z wartościami i z normami, i taką niejednoznaczność interpretatywną, związaną z dowodami naukowymi. Dalej można pójść i powiedzieć, że są ryzyka, które są akceptowane i nieakceptowane. Te nieakceptowane od razu są regulowane. Natomiast są takie wśród akceptowanych, są takie, które tolerujemy, dopuszczamy, takie, których nie dopuszczamy. I alkohol, tytoń dopuszczamy, ponieważ no, uważamy, że powinna mieć miejsce, powinna być stosowana jakaś regulacja wobec nich, no ale w takich właśnie w rozsądnym zakresie. To jest pytanie, co to jest ten rozsądny zakres? Czy ograniczamy, nie wiem, sprzedaż alkoholu, tytoniu? No z tytoniem poszło całkiem nieźle, ale tylko dlatego, że tytoń jest regulowany przez konwencję ramową, przez międzynarodową konwencję ramową, która zobligowała państwa, w tym Polskę, do tego, żeby podjąć pewne kroki. Z alkoholem tak kompletnie nie jest, to jest kompletnie oddzielna historia. Przemysł alkoholowy bardzo silnie podejmował bardzo silne działania na arenie międzynarodowej w obszarze wpływu na politykę wobec alkoholu. Włącznie z tym, że wpłynął na tytuł strategii alkoholowej Światowej Organizacji Zdrowia, czyli umieścił w tytule słowo szkodliwe spożywanie alkoholu. Przemysł alkoholowy nie idzie tą drogą co przemysł tytoniowy, który przez lata zaprzeczał związkom palenia tytoniu i pojawiania się chorób nowotworowych, ale przemysł alkoholowy w pewnym momencie, około 2010 roku, 2011 roku, wtedy kiedy ta strategia alkoholowa w WHO weszła, nagle przedstawił się jako taki sojusznik zdrowia publicznego, który chce pomóc w ograniczaniu, tak właśnie, odpowiedzialne spożycie, nacisk na właśnie te szkody związane ze spożywaniem alkoholu wśród, nie wiem, kobiet w ciąży, osób niepełnoletnich, kierowców i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak na dobrą sprawę znowu odwraca uwagę od tych strukturalnych i systemowych uwarunkowań pojawienia się szkód związanych z alkoholem i kieruje naszą uwagę na właśnie kwestię tak zwanego odpowiedzialnego spożycia. To jest też genialny zabieg, dlatego że to jest w ogóle klucz do rozumienia tej zagadki, tak? Bo nie wiadomo, co jest odpowiedzialne spożycie. Ono nigdzie nie jest zdefiniowane, już na pewno nie w kryteriach ilościowych, w zasadzie w obszarze zdrowia publicznego, na agendzie zdrowia publicznego pojęcie odpowiedzialnej konsumpcji w ogóle się nie pojawia. Ono jest traktowane w takiej perspektywie behawioralnej, to jest zachowanie właśnie, kierowanie pojazdami. Nieodpowiedzialne zachowania czyli, młodzieży.
1: Czyli możesz się, mówiąc kolokwialnie, uchlać jak świnia, ważne, żebyś nie wracał samochodem, ewentualnie miał wyznaczonego kierowcę albo wracał taksówką.
0: Nie chodzi o to, żebyś się uchlał jak świnia. Chodzi o to, żebyś po prostu miał świadomość tego, że bierzesz na siebie cały ciężar konsekwencji, po prostu weźmiesz je na barki. Jeśli się okaże, że nie podołałeś tym wymogom samokontroli, samoregulacji, nie jesteś pozbawiony tej autonomii decydowania w najlepszej możliwej sytuacji, bo masz dostarczone dowody naukowe, które ci pokazują, jak masz działać na co dzień, żeby być szczęśliwy i zdrowy i spełniony. Nagle się okazuje, że ty jesteś taką lekkomyślną, niemoralną, nieodpowiedzialną, nie jesteś w stanie udźwignąć ciężaru swojej wolności.
1: Jesteś miękiszonym.
0: Tak, sam sobie na to zasłużyłeś, tak? I co do czego to prowadzi? Do tego, że znowu odwracamy się do tych kluczowych, fundamentalnych kwestii leżących u podstaw tego problemu, czyli tego, jak przemysł alkoholowy, jak pewne siły rynkowe kształtują środowisko, w którym dochodzi do definiowania tej odpowiedzialności. I również tego, w jaki sposób pewne nawyki konsumpcyjne są kształtowane celowo i utrzymywane po to, żeby zwiększyć konsumpcję. jest takie genialne pojęcie kapitalizmu limbicznego, które pokazuje, w jaki sposób różne korporacje oddziałują na nas układ nagrody, na układ limbiczny i stymulują go po to, żebyśmy coraz bardziej kompulsywnie konsumowali. Po prostu.
1: Tak, albo myśleli też pozytywnie. Przypominają mi się też doświadczenia kanadyjskie. To, oczywiście one nie są unikatowe w skali świata, bo firmy tytoniowe i alkoholowe często chodzą w sport i kulturę na przykład.
0: Często tak? To są te same firmy, albo superkorporacje, też powiedzmy.
1: Więc mieliśmy na przykład fantastyczne, doroczne wydarzenie związane z pokazem sztucznych ogni. Wiele festiwali jazzowych, świetnych, ściągających największe gwiazdy. No i nagle, kiedy czy miasto, czy na poziomie federalnym postanowiono zrezygnować, no to nagle się okazało, że no a jak to? To przecież stracicie tyle fantastycznych, kulturalnych wydarzeń i już nie będzie tych świetnych fajerwerków co roku. No i taki przeciętny człowiek myśli sobie, ojej, no faktycznie, no to nie, no to faktycznie, to chyba chcemy, przecież oni są w porządku w takim razie, skoro tak dbają o nasz...
0: Tak, te koncerny, te branże tak silnie inwestują w działalność PR-ową i działalność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, żeby jak najgłębiej wniknąć w tkankę społeczną. I sponsorowanie wydarzeń kulturalnych, wzmacnianie, nie wiem, społeczności lokalnych, którym na przykład, nie wiem, przemysł ma jakieś fabryki, nie wiem, tworzenie programów grantowych i tak dalej, no to są jedne z takich sposobów właśnie wiązania się z odbiorcami, tak, ze społeczeństwem, ale jest cała masa innych asocjacji, wiązań, takich sprzężeń strukturalnych z innymi systemami, systemem mediów, systemem polityki, z innymi branżami w obrębie rynków, tak, i do tego też służy, bardzo często służą te programy społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają jakby wzmocnić tą reputację z jednej strony i legitymizację, ale z drugiej strony ułatwić dostęp do decydentów, oddziaływać też na dyskus, normalizować spożycie alkoholu. Zresztą warto spojrzeć na te argumenty, których przemysł alkoholowy używa, tak? Ludzie mają konsumować odpowiedzialnie, ale przemysł też jest odpowiedzialny. Przemysł się sam będzie regulował, nie potrzebuje regulacji, tak? Jeśli są dowody naukowe, to one są niepewne. Jeśli są jakieś regulacje, to one albo sięgają za daleko, energię ograniczyć, albo są takie, nie należy ich ruszać, albo jeśli ktoś je ruszy, to one spowodują straty dla budżetu, zwiększą bezrobocie, spowodują straty w ogóle dla ekonomii, to nie tylko w jakiegoś miasta, ale nie wiem, całego kraju albo regionu na przykład. Więc temat to się wszystko wiąże.
1: Tak, kwestia jest szersza, głębsza i warto o niej rozmawiać i czytać. I na razie odsyłam Państwa do kwartalnika Więź. Tam temat wydania Polska bez alkoholu ze znakiem zapytania i wśród artykułów między innymi: czy Polska wchodzi w erę postalkoholową, której autorem jest pan dr Michał Bujalski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
1: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
2: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Rosjanie zaatakowali Ukrainę rakietami balistycznymi. Swoje prewencyjne działania rozpoczęło też polskie lotnictwo. Siły amerykańskie dokonują nowych uderzeń na Iran. Wcześniej wznowieniem ataków groził prezydent USA. Powstaje nowy klub parlamentarny. Mateusz Morawiecki i grupa jego zwolenników rozpoczynają działanie w klubie Rozwój Plus. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja znów atakuje Ukrainę pociskami balistycznymi. Jak informuje agencja Reuters, syreny alarmowe i odgłosy wybuchów słychać było m.in. w Kijowie. Burmistrz ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o udanie się do schronów. Poinformował też o kilku pożarach obiektów niemieszkalnych w mieście. Wcześniej siły powietrzne ostrzegły przed rakietami balistycznymi lecącymi również w kierunku Kijowa, Dniepru i Krzywego Rogu. Ukraińskie media donoszą też o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów, Krzywego Rogu i w obwodzie sumskim. Jak informuje też polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Działania te, jak podkreśla dowództwo, mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej. Siły amerykańskie rozpoczęły kolejne uderzenia na Iran, poinformował o tym serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku, gdy prezydent Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. W środę Trump zagroził, że amerykańskie siły przeprowadzą bardzo mocne uderzenie na Iran w odwecie za irański atak przeprowadzony minionej nocy na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według Axiosa Iran próbował zaatakować bazę USA w Jordanii. Z kolei według dziennika Wall Street Journal Trump rozważa, czy wznowić zakrojone na szeroką skalę działania bojowe przeciwko Iranowi. Kolejna fala upałów nadeszła nad Europę. W najbliższych dniach w wielu krajach temperatury mogą przekraczać 40 stopni Celsjusza. We Francji, Hiszpanii, Portugalii i Turcji strażacy walczą z dużymi pożarami. W Grecji dwaj strażacy zginęli w walce z ogniem. Polska od soboty dołączy do międzynarodowej akcji wspierającej europejskie regiony, które zmagają się z rozległymi pożarami. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował na platformie X, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z ogniem. Napisał, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA. A w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. Będą one obowiązywały w 15 województwach od dzisiejszego popołudnia i potrwają do piątkowego wieczoru. Mateusz Morawiecki i politycy z jego stowarzyszenia Rozwój Plus zarejestrowali nowy klub parlamentarny. Politycy obozu władzy obserwują te zmiany i niektórzy z nich nie wykluczają współpracy z nowym ugrupowaniem. O szczegółach opowie teraz Maciej Kluczka.
5: Jarosław Rzepa w PSL-u z grupą Morawieckiego tworzyłby nawet wspólne listy wyborcze.
6: Nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc, kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać.
5: Jednak prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz taką koalicję wyklucza. Z kolei Mirosław Suchoń z Unicentrum powiedział w TOG FM, że z Morawieckim rozmawia już szefowa Polski 2050.
7: Pojawiają się różne informacje, czy to na temat rozmów przewodniczącej Pełczyńskiej na Łęcz z Morawieckim.
5: Morawiecki, pytany o takie scenariusze, odpowiada zdecydowanie.
8: Nie ma żadnych zamiarów z kimkolwiek, kto żyruje ten zły rząd, kimkolwiek, kto wspiera Donalda Tuska.
5: Maciej Kluczka, TOG FM.
4: W Instytucie Lotnictwa częściej testowane będą technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny będzie sprawdzać wytrzymałość wynalazków. Tunel, zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, ma ściągać do Polski największe przedsiębiorstwa technologiczne.
9: Nasi naukowcy, polscy naukowcy, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę po to, żeby przeprowadzać swoje badania, prowadzić swoje eksperymenty, a naukowcy z zagranicy będą mogli również korzystać korzystać z tej infrastruktury badawczej.
4: Tego typu inwestycje mają kluczowe znaczenie także dla bezpieczeństwa państwa, mówi prezes sieci badawczej Instytutu Lotnictwa Hubert Cichocki.
10: Pracujemy nad tym intensywnie, aby wszystkie instytuty sieci były właśnie tymi miejscami, gdzie zadania państwowe z zakresu obronności i bezpieczeństwa, ale nie tylko, także z zakresu transformacji energetycznej będą realizowane.
4: Koszt inwestycji wyniósł ponad 100 milionów złotych. W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Teraz w informacjach czas na sport. Kamil Majchrzak przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Był to drugi pojedynek tenisistów, którzy zajmują obecnie odpowiednio 72 i 10 miejsce w światowym rankingu. Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który rywalizuje w stolicy USA. I teraz jeszcze piłka nożna. Brazylijski napastnik Neymar poinformował tamtejsze media, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził, że jego sugestia po meczu 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2, była zapowiedzią rozbratu z ekipą Canarinhos. 34-letni napastnik doprecyzował, że jego słowa z 5 lipca o tym, że nie zdobędzie już w swojej karierze tytułu mistrza świata, oznaczały zapowiedź definitywnego zakończenia reprezentacyjnej kariery. Według telewizji Globo Neymar przeszedł do historii reprezentacji Brazylii jako gwiazda i rekordzista. Telewizja przypomniała, że zdobył on w kadrze rekordową liczbę bramek, 80, a w ekipie Canarinhos wystąpił 130 razy. Czwartek w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i do 36 stopni na zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: 5:06 to jest czwartek, 30 lipca. W Tok FM rozpoczyna się pierwszy program. Program, który przygotowała Róża Rumińska, Liwia Prądzyńska program realizuje. Ja nazywam się Filip Kekusz. Mówimy Państwu gromkie dzień dobry. Będziemy z Państwem do godziny 7:00. Liczymy na to, że Państwo będą z nami. 30 lipca 1994 roku w szpitalu zmarł Ryszard Riedel, wokalista zespołu Jam.

0: Mamy więc 211 dzień roku, 30 lipca. Słońce nad Czaplinkiem wzeszło dziś dosłownie przed chwilą o 5.07. Zajdzie o 20.55 i będzie bardzo ciepło, upalnie. Co interesującego wydarzyło się na przestrzeni wieków 30 lipca? Mnóstwo. 1880 rok. W Poznaniu uruchomiono pierwszą linię tramwaju konnego. 1882. Otwarto dworzec tatrzański w Zakopanem. Nigdy nie był faktycznie dworcem, pełnił rolę domu kultury. W 1915 roku uruchomiono Mławską kolej dojazdową. Przydała się wojskom podczas I wojny światowej, została więc wybudowana niezwykle szybko przez armię niemiecką. 3 tygodnie trwała budowa odcinka Mława-Przasnysz. Regularne kursy zostały zawieszone w 1992 roku, ale trwają prace nad jej przywróceniem. W 1935 brytyjskie księgarnie rozpoczęły sprzedaż tanich książek w miękkich okładkach wydawnictwa Penguin Books. Penguin podbił rynek tanimi książkami dostępnymi dla szerokiego grona czytelników. Każda z nich kosztowała 6 pensów, tyle co paczka papierosów była oznaczona kolorem. Fikcja to był kolor pomarańczowy, biografie to był kolor niebieski, kryminały to był kolor zielony. Pierwsza partia zawierała książki m.in. Ernesta Hemingwaya i Agaty Christie. W 1985 roku w warszawskiej hali Torwar odbył się pierwszy polski koncert grupy Depeche Mode, a w 2003 roku w Meksyku wyprodukowano ostatni egzemplarz starego modelu Volkswagena Garbusa. W 2008 serbski zbrodniarz wojenny Radovan Karadzic został przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla byłej Jugosławii w Hadze. Lotnictwo wojskowe działa w polskiej przestrzeni powietrznej. To działania prewencyjne po tym, jak Rosjanie uruchomili swoje samoloty, by ostrzeliwywać z nich Ukrainę. Polskie dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych twierdzi, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Wiadomo, że wojska Moskwy ponownie uderzyły w Kijów rakietami balistycznymi. Wybuchło kilka pożarów, ale wybuchy słychać było też w innych miastach kraju. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że może dojść do zmasowanego ataku. Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z Donaldem Tuskiem. Ukraiński przywódca wracał do Stanów Zjednoczonych. Jego samolot wylądował w Lublinie i były to pierwsze rozmowy na tak wysokim szczeblu władzy między Warszawą a Kijowem od momentu, w którym Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Deeskalacja napięć między dwoma państwami jest istotniejsza od tego, co dzieje się za sprawą rządu czy prezydenta, mówił poseł PiS Bolesław Piecha, pytany o dzisiejsze spotkanie Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy w Lublinie.
1: Jakby nie było Ukraina i niepodległość Ukrainy, znaczną racją stanu i czy to spotyka się prezydent, czy spotyka się premier, czy spotykają się ministrowie spraw zagranicznych, ambasadorowie, ma znaczenie. Każde takie spotkanie raczej deeskaluje niż eskaluje problem.
0: Poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski uważa, że spotkanie w Lublinie to sygnał także do Karola Nawrockiego, by ten również obniżył temperaturę napięć z Ukrainą.
2: Mamy tylko nadzieję na refleksję ze strony Pałacu Prezydenckiego i dwóch organów pisowskich, bo teraz nie wiemy, który jest który dokładnie jeszcze, że jednak nie będzie to język Czarnka, Brauna, nie będzie to język Kurskiego czy Mateckiego, że będzie to język jednak w interesie Polski i to jest najważniejsze.
0: Donald Tusk ogłosił, że rozmowy dotyczyły przede wszystkim informacji, które Zełenski miał otrzymać w trakcie spotkania z Donaldem Trumpem, a także współpracy militarnej Polski i Ukrainy. Jak te rozmowy przełożą się na napięcia między Warszawą a Kijowem, o tym będziemy rozmawiać w pierwszym programie po godzinie 6, a o godzinie 6 zwrócimy do informacji, które pojawiły się w nocy w Lublinie. Tam około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe, pisze o tym portal Wirtualna Polska. W związku z zagrożeniem powietrza po kilku minutach włączono syreny odwołujące zagrożenie. Wcześniej polskie dowództwo wojskowe informowało, podobnie jak i my, o operowaniu lotnictwa w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Do tej sprawy będziemy wracać w informacjach o 6. Z kolei amerykańskie wojska rozpoczęły kilka godzin temu kolejne uderzenia na Iran. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku, gdy prezydent USA Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Wczoraj amerykański przywódca zapowiadał, że wojsko będzie uderzać mocno w odwecie za irański atak przeprowadzony poprzedniej nocy na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według dziennika Wall Street Journal Trump rozważa, czy wznowić zakrojone na szeroką skalę działania bojowe przeciwko Iranowi. Gazeta podała, że admirał Brad Cooper, stojący na czele dowództwa centralnego USA, przygotował plan obejmujący od 10 do 14 dni intensywnych nalotów, których celem byłoby poważne osłabienie zdolności rakietowych Iranu. Jednocześnie pojawiają się obawy o kurczące się zapasy amerykańskich pocisków przechwytujących wykorzystywanych przez system obrony przeciwlotniczej. Upały wracają do Polski. Dziś temperatura wzrośnie miejscami do 34 stopni w cieniu. Kolejne dni także będą gorące i słoneczne. Przed upałami powinny chronić się osoby starsze z chorobami przewlekłymi, a także dzieci, radzi Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
3: Nie wychodzić, jeżeli można, od godziny 10 do 18, a jak już muszą wyjść, no to żeby jednak zabierać ze sobą tą butelkę wody, zabierać ochronę głowy, używać kremów z filtrem, jak zostajemy w domu, zasłonić żaluzje, nie otwierać szeroko okien, bo wtedy to ciepłe powietrze nam wnika do pomieszczeń. Fajnie, jeżeli mamy jakiś nawilżacz powietrza albo wiatrak, też pamiętać o dzieciach. Idą sobie na podwórko, bawią się, my sobie siedzimy na ławce w cieniu, a te nasze dzieci niestety są na pełnym słońcu. Fajnie oczywiście, jeżeli pamiętam o tych kremach z filtrem ochronnych i o jakimś ubraniu lekkim, przewiewnym i czapeczkach, ale też pamiętajmy, żeby te dzieci piły, bo podobnie jak osoby starsze, tak i dzieci, one no nie mają potrzeby picia i uzupełniania płynu, musimy o to zadbać, a wręcz muszać, żeby te płyny uzupełniać.
0: Długie przebywanie na słońcu może doprowadzić do udaru cieplnego, którego głównymi objawami są gorąca, czerwona i sucha skóra, zaburzenia świadomości, a także bardzo szybkie tętno, nudności i wymioty. Z falą gorąca boryka się zachodnia Europa. Strażacy w departamencie Żyrondy na południowym zachodzie Francji wciąż walczą z pożarem. W środę gasili ogień ponownie pojawiający się w miejscach, przez które pożar przeszedł wcześniej. Dziś ma być nieco chłodniej, co daje nadzieję na to, że strażacy zyskają przewagę. Kłopoty mają także Hiszpania, Grecja i Portugalia, gdzie ogień trafi dziesiątki tysięcy hektarów powierzchni. Unoszący się dym może sprawić, że powietrze będzie tam jeszcze gorętsze, mówił w TOK FM profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
4: Pożar o powierzchni około 200 hektarów, kiedy obciążenie ogniowe, czyli ilość tego palnego materiału wynosi tylko 2 kg na metr kwadratowy, to jest niedużo, to jest tyle ciepła, ile wydzieliło się podczas zrzucenia bomby atomowej w Hiroshimie.
0: Na pomoc w gaszeniu pożarów w najbliższą sobotę ma wyruszyć do Hiszpanii ponad 100 polskich strażaków. Wczoraj nowy klub, dziś może nowa partia polityczna. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zarejestrowali właśnie nowy klub parlamentarny o nazwie Rozwój Plus. To trzeci w tym momencie pod względem liczebności klub w Sejmie. Jest w nim 41 polityków. Stronnicy Morawieckiego nie ukrywają, że to krok w kierunku tworzenia nowej partii. Maciej Kluczka.
5: Nowy klub jest nam potrzebny do funkcjonowania w Sejmie, mówi Łukasz Schreiber, stronnik Morawieckiego.
6: Podjęto decyzję o usunięciu nas z klubu parlamentarnego. Wyrzucono ze wszystkich grup, nawet nie przesłano harmonogramu obrad.
5: Grupa Morawieckiego liczyła się z tym, że dojdzie do ich wykluczenia z PiSu. Nieoczekiwanie jednak władze partii tej decyzji nie podjęły, a przekazały ją do Karola Karskiego, rzecznika partyjnej dyscypliny, który ma z każdym z rozłamowców rozmawiać indywidualnie.
7: Tak, aby wszystkich po prostu nie wrzucać do jednego worka.
5: Mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Mateusz Morawiecki uznał to za próbę przeciągania sprawy i wywarcia presji na jego ludzi.
8: Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne.
5: Nowy klub parlamentarny to nowa dynamika w Sejmie, mówi wicemarszałek Szymon Hołownia.
9: Pojawi się nowy wektor dyskusji pomiędzy PiSowcami a ruchem Morawieckiego, więc spodziewam się, że będzie ciekawie.
5: A Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej dodaje.
10: Oni się dzisiaj kłócą o to, czy zostali wyrzuceni, czy sami odeszli. Po co? Morawiecki chce zbudować sobie legendę, że został z PiSu wyrzucony i tak naprawdę on dzierży tą pochodnię PiSu. Kaczyński chce mu to uniemożliwić.
5: Obecnie zarówno klub PiSu, jak i nowy Rozwój Plus rozpoczynają starania o uzyskanie funkcji wicemarszałka Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty decyzję w tej sprawie odroczył do września.
0: A sytuację w PiSie śledzi Maciej Kluczka. Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest reagować, kiedy różne mniejszości są przedstawiane przez polityków jako wróg, powiedziała nowo zaprzysiężona na stanowisko rzecznika Sylwia Gregorczyk-Abram. Następczyni Marcina Wiącka na stanowisku RPO podkreśliła, że politycy regularnie wskazują nowych wrogów, zmieniają się tylko ofiary tego procederu.
11: To w przeszłości były bardzo różne grupy, uchodźczynie czy uchodźcy, społeczność LGBT, kobiety, sędziowie. Teraz mam takie przekonanie, że są to Ukrainki i Ukraińcy. Rzecznik też powinien zwracać uwagę na taką kwestię, kiedy jakaś społeczność właśnie jest ubierana w tą figurę wroga, kiedy się próbuje jakąś panikę moralną wobec określonej grupy wzbudzić i powinien reagować.
0: Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada m.in. walkę z nadużywaniem przez prokuraturę i sądy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, pracę na rzecz seniorów wykluczonych komunikacyjnie i cyfrowo, wsparcie dla spotykających się z niesprawiedliwością osób z niepełnosprawnościami, a także działania na rzecz otwarcia nowej delegatury RPO w Polsce Wschodniej. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie pary obywateli Ukrainy 3 najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Do ataku doszło w niedzielę. Zatrzymani to 27-letni Tomasz M. i 45-letni Adam C. Wyjaśnienia złożył jedynie młodszy z napastników, mówi prokuratorka Beata Łęcka.
12: Tomasz M. złożył częściowe wyjaśnienia, częściowo przyznając się do udziału we fragmencie zdarzenia, jednakże interpretując je inaczej niż prokuratura. Czyli w jego ocenie to zachowanie go nie wyczerpuje znamion zarzucanego mu czynu.
0: Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn bije dwójkę młodych ludzi. Policja szuka trzeciego sprawcy. 22 44 44 0 44 to jest numer do radia TOK FM, gdzie czekam na Państwa głosy, czekamy na Państwa głosy w sprawie urodzeń w Polsce. Główny Urząd Statystyczny kilka dni temu opublikował nowe dane, z których wynika, że tych urodzeń w Polsce jest coraz mniej. Liczba ludności Polski spadła na koniec czerwca o 159 tysięcy złotych w porównaniu z czerwcem zeszłego roku. Nie złotych, tylko osób oczywiście. Tak wynika z najnowszych wstępnych danych opublikowanych przez GUS. No i właśnie, wracamy do tematu, który spędza sen z powiek statystykom, socjologom, bardzo wielu osobom, również politykom. Co Państwa zdaniem najmocniej wpływa na te decyzje ze strony młodych ludzi, którzy nie decydują się na to, by mieć dzieci? Jakiego wsparcia ze strony Państwa najbardziej brakuje młodym ludziom? Czy świadczenia finansowe to wystarczająca odpowiedź? To są pytania, które są takim punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy. 22 44 44 0 44.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: I jeszcze kultura w toku. Umiera piękno to koncert, który odbędzie się 2 sierpnia na warszawskiej Woli w ramach obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Teksty Anny Świerszczyńskiej, księdza Jana Twardowskiego czy Krystyny Krachelskiej w jazzowych aranżacjach wykona Aga Zarian. W stolicy Wielkopolski rozpoczyna się Festiwal Tradycji Poznańskich. To koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki czy gra miejska. Kulminacją wydarzenia będzie Święto Bamberskie, które odbędzie się w niedzielę. Z kolei w Lublinie w sierpniu Festiwal Muzyki i Rzemiosła Tradycyjnego Tradycja. W ramach wydarzenia od 21 do 23 sierpnia zaprezentuje się ponad 130 twórców oraz 16 zespołów i kapel ludowych z kilku państw. Zaproszeni twórcy, również rzemieślnicy, kontynuują rodzinne tradycje. Festiwal nawiązuje do tradycji znanych w całej Europie jarmarków urządzanych tu w XV i XVI wieku. W Lublinie krzyżowały się wówczas szlaki handlowe prowadzące z Węgier na Litwę, z Europy Zachodniej na Ruś i z portów hanzeatyckich do Turcji. I na koniec jeszcze propozycja z Czech, bo tylko do końca sierpnia w Galerii Narodowej w Pradze można oglądać jedno z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu, czyli Święto Różańcowe Albrechta Dürera z 1506 roku. Później zacznie się 5-letnia konserwacja obrazu. To będzie kompleksowa praca, która jest niezbędna, by zredukować liczne uszkodzenia. Dzieło było wielokrotnie przechowywane w nieodpowiednich warunkach, a największa konserwacja z początku XIX wieku według współczesnych specjalistów tylko pogorszyła jego stan. Bezchmurne niebo dzisiaj niemal w całej Polsce i będzie gorąco, ostrzeżenia przed upałem, tak pierwszego, drugiego, jak i najwyższego trzeciego stopnia obowiązują niemal w całej Polsce. Najgoręcej będzie na południowym zachodzie, tam miejscami do 36 stopni, 33 stopnie w Wielkopolskim, 32 w centrum Polski, 31 na Mazowszu, nieco chłodniej właśnie nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu, tam od 26 do 28 stopni.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 5.24, pierwszy program w Radiu TOK FM. Zbieramy dla Państwa informacje, które płyną z Lublina. Około godziny 3.50, jak mówiliśmy, w Lublinie zawyły syreny alarmowe w związku z zagrożeniem z powietrza. Po kilku minutach włączono syreny odwołujące zagrożenie. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, to jest wypowiedź dla Wirtualnej Polski. Mogę potwierdzić, że rzeczywiście mieliśmy zagrożenie uderzeniami z powietrza. Jest to informacja bezpośrednio z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to informacja wiarygodna i potwierdzona. Pana. To są oczywiście pierwsze informacje. Kolejnymi zajmujemy się na pewno w informacjach o godzinie 6 w TOK FM. Coś więcej na ten temat, być może jeszcze wcześniej. A tymczasem wracamy do rozmowy dotyczącej liczby urodzeń. 22, 44, 44, 0, 44. Dane GUS wskazują na dalszy spadek liczby urodzeń w naszym kraju. No i powraca to pytanie, co Państwa zdaniem najmocniej wpływa na tę decyzję. Jakiego wsparcia ze strony Państwa najbardziej brakuje młodym ludziom? Pan Marek z Warszawy jest z nami. Dzień dobry, panie Marku.
14: Witam serdecznie pana redaktora. Ja na początek pan pozwoli, pan redaktor, że i przepraszam za to z góry, takie dwie maluteńkie dygresje. Pierwsza taka odnośnie tego Lublina, no ja ciągle to powtarzam na tej antenie. To nie instalujmy w tarczę antyrakietową naprawdę i to szybko, bo podrywanie samolotów i takie nerwowe działanie nie jest nikomu potrzebne. A druga sprawa...
0: Zbierzemy informacje na ten temat, będziemy więcej wiedzieli o skali zagrożenia, które tam się wydarzyło, więc na razie myślę, że możemy jeszcze nie komentować.
14: Tak, tak. Natomiast druga sprawa, pan, co ja muszę dopowiedzieć, panie redaktorze, że przepraszam pana, wiele lat tutaj dzwonię, ale jest taki nowy słuchacz, który dzwoni, ja się często z panem Zdzisławem nie zgadzam, ale świetnie się z nim można nie zgadzać, bo on ma argumenty swoje, można próbować dyskutować. Natomiast dzwoni taki słuchacz od pewnego czasu, który jest po prostu ksenofobem, rasistą, antysemitą. To jest po prostu straszne, co na
0: staramy się takie głosy, tak, staramy się takie głosy wyciszać.
14: Przepraszam, to koniec się na ten temat. Natomiast, wie pan co, ja tak, dla mnie takie dane, które pan podaje zawsze rano, jest taki klasyczny przykład, który można ogłosić krach jakiejś akcji albo obalić jakiś mit. Przez jakiś czas ten taki czysto socjalny zabieg i bardzo słusznie, że PiS to zrobił, bo skoro budżet państwa było na to stać, który poprawił sytuację życiową ludzi, był lansowany jako program poprawy dzietności w Polsce. Ciekawa historia, bo kiedy ten program się pojawił, 500, potem 800+, to okazało się nagle, że ta dzietność spada i dalej spada. Ja myślę, że to jest temat dla psychologów, dla socjologów, ale też dla polityków, żeby pochylić się nad tym zjawiskiem, ponieważ moim zdaniem to nie jest problem w pieniądzach. Żadne pieniądze nie pomogą, żadne dotacje, donacje różnego rodzaju, które się pojawiają, żadna pomoc instytucjonalna, pozainstytucjonalna, jeśli ludzie nie będą mieli jakiejś takiej świadomości większej, że to zagrożenie dla Polski jest ogromne, dla naszego kraju, zresztą każdego kraju świata w podobnej sytuacji, bo to wszystko wpływa na budżet państwa w dłuższej perspektywie. I myślę sobie, że dzisiaj wszystko powinno państwo zrobić, i to nieważne, kto rządzi, żeby starać się edukować ludzi i tworzyć takie programy, ale nie pieniężne, nie osłonowe w linii prostej, bo jak się okazało, one są nieskuteczne, ale które będą budowały świadomość społeczeństwa albo edukowały i wskazywały korzyści, jakie daje posiadanie dzieci. Ja przyznam uczciwie, że tak zasmusiłem się, jak dzisiaj te dane pan przeczytał, bo to żadna satysfakcja, jak powiedziałem, że program okazał się klęską ugrupowania, którego po prostu nie bardzo lubię, ale prawda jest taka, że tak zasmuciło mnie to, bo coś nie tak jest z tym wszystkim i myślę sobie, że to są jakieś takie zaniedbania bardzo wielu lat poszczególnych ekip rządzących. I też ciekawa historia tu jest związana z tym, bo w tym samym czasie warto byłoby zrobić jeszcze jedno badanie, jak to wygląda w innych krajach Europy, w których są stosowane podobne rozwiązania socjalne. Bo gdyby się okazało, że trend jest podobny, to tylko jest potwierdzenie mojej teorii, że to żadne pieniądze nie mają znaczenia. Ale gdyby się okazało, że jest trochę inaczej, to warto implementować te rozwiązania, bo wyludnianie się Polski z bardzo, bardzo wielu powodów nie jest korzystne dla naszego kraju.
0: No to są ciekawe wątki, o których pan wspomina zdecydowanie. Jestem ciekaw, czy takie badania będą przeprowadzone, oby. Bardzo dziękuję. Pan Marek z Warszawy był...

0: przystać agresowanie. Nie lubię po prostu, ale po prostu tak samo i dalej twierdzę po prostu, że niestety tak, po prostu mam porównanie ze znajomymi, którzy mieszkają w innych krajach typu Niemcy, Austria, Szwajcaria, to już tam Skandynawia, tam Szwecja, Norwegia po prostu i po prostu tam jest i tak pan powiedział, żadne pieniądze, żadne, bo było 500 plus nie pomogło, było 800 plus, ja lubię konkret, 800 nie pomogło i czy będzie i jak to z młodymi ludźmi po prostu nawet z ostatnią to być tak, że czy nie pomoże ani 1800 plus, ani 2000 plus nie pomoże, nawet 3800 plus nie może, po prostu nie, dopóki nie będzie perspektywicznej polityki państwa, znaczy promującej na zasadzie, że łatwiejszy dostęp do pierwszego mieszkania, aczkolwiek u mnie ten problem się został rozwiązany, że córka dostała mieszkanie w spadku po dziadku, ponieważ nim się opiekowała po prostu do końca po prostu, choć bo wszyscy nie mieli czasu, no to dziadek po prostu sprawiedliwie po prostu zaliczył to mieszkanie. To znaczy inna sprawa, że sprawa spadkowa trwa już 8 rok, także po prostu. Prosta sprawa spadkowa. Tak, no...
1: To jest pewna dygresja, to wróćmy do tego...
0: Tak. Ale mieszka po prostu w tej chwili i po prostu... I powiem tak, że... Znaczy, ponieważ to będzie teza i puenta, więc teza jest taka, że... polityka powinna być, jeszcze raz powiem, dalekowzroczna i długoterminowa po prostu, żeby nie jakiś tam lep typu, jakoś tam 580 plus po prostu, bo to są takie namiastki, listki firmy po prostu. To nie przykrywa problemu. Problem jest po prostu w całościowym i w takim długoterminowym, długofalowym podejściu po prostu do tego, że rodzina, że każde pokolenie pracuje, jedno Jasne. Pracuje na drugie. Znaczy, no, rodzice na dziadków, dzieci na rodziców, no i tak dalej. I to tyle. Pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. Pan Włodek z Wrocławia był z nami o godzinie 5.31 w pierwszym programie w TOK FM. Pan Zdzisław z Warszawy teraz z nami. Dzień dobry, panie Zdzisławie.
2: Dzień dobry. No, od praktycznie początku wolnej Rzeczypospolitej nie mamy programu prorodzinnego. Żaden z rządów, czy to lewicowych, czy prawicowych, czy centrowych, jak tam nazwiemy, takiego programu nie stworzył i go nie ma. A powinien być kompleksowy program, który zachęca ludzi, rodziny, przede wszystkim rodziny, do tego, żeby miały dzieci. Czyli musi być na pierwszym miejscu postawiona rodzina, a nie na przykład związek partnerski, jak robimy dzisiaj. Dzisiaj bardziej państwu zależy na tym, aby prowadzić związki partnerskie, żeby wyrównywać niby prześladowane związki partnerskie homoseksualne, a nie rodzinę, czyli związek kobiety mężczyzny.
1: Wydaje mi się, że to może iść dwutorowo.
2: Nie może, ponieważ dzieci powinny się urodzić w rodzinach, a nie w związkach partnerskich, gdzie są zamawiane przez surogatki. I to jest pierwsza sprawa.
1: No są już badania, które sprawiają o tym, że wychowywanie dzieci również przez rodziny jednopłciowe nie wpływa negatywnie na ich rozwój.
2: Wpływa to, żeby rodziny miały po prostu preferencje. Preferencje chociażby w utrzymaniu mieszkania. Mieszkanie powinno być dobrem, które rodzina otrzymuje i ma premię. Premię za posiadanie dzieci. W przypadku jednego dziecka jest jakaś tam premia związana z spłatą kredytu, drugiego, trzeciego, że ten kredyt nie stanowi obciążenia praktycznie zaniskającego pędzelarznieje. Poza tym pewność pracy, pewność warunków bytowych. Bez tego nie będziemy mieli nic, to się nie udało nigdzie w Europie i Europa wywiera. Praktycznie kraje, gdzie mówimy, że jest więcej dzieci, to te dzieci są przynoszone przez emigrantów z krajów islamskich, a co to powoduje, no to chyba sami nie wiemy.
1: Bardzo dziękuję panie Zdzisławie za ten głos. Pan Zdzisław z Warszawy był z nami. Silna męska reprezentacja dzisiaj, jeśli jak patrzę na kolejne głosy, które zaraz wybrzmią. Zachęcamy też panie do tego, żeby zabrały głos w tej dyskusji. 22 44 44 044. Jest z nami pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej. Dzień dobry panie Andrzeju.
3: Witam. Czy musielibyśmy jeszcze raz wygłosić ten apel, panie redaktorze? Drogie panie, wiemy, że słuchacie. Ten program jest bardzo popularny i może też warto wykręcić numer i się wypowiedzieć, bo żeby to nie był tylko taki klub dżentelmena, nie? Ale poranny. Mm-hmm.
1: A pana opinia?
3: Moja opinia jest taka, że wie pan co, ja dużo się dużo się przemieszczam po świecie, porównuję sobie.

0: różne, analizuje różne sytuacje. No oczywiście sytuacja demograficzna Europy generalnie, a Polski, która nas interesuje, ma się nijak do globalnego południa, tak? Indie, Indonezja, Brazylia, kraje afrykańskie, Nigeria, no na potęgę mają ten przyrost naturalny gigantyczny. I teraz należy się zastanowić, ale na pewno nie są to rozwinięte kraje, które mają Kindergeld, czy tam ten 800+, czy jakiś inny social. I tutaj ma pan Marek, nasz stały słuchacz, interlokutor, rację, że żadne pieniądze nie są w stanie tutaj to wystymulować. Tutaj są bardziej sprawy kulturowe, bardziej sprawy związane z pewnymi zachowaniami społecznymi. No niestety, my tutaj nadaliczamy się już w Polsce do tej Europy Zachodniej. No, stawiamy na inne rzeczy. Młodzi ludzie nie chcą mieć dzieci. No po prostu nie chcą. Żadne 800+, żadne mieszkania, żadne programy tutaj, jakieś pomysły. Rządzący nic nie wymyślą, dlatego że tutaj się muszę zgodzić z panem Wiesławem, chociaż nie w tych akcentach homofobicznych, tylko po prostu ten etos rodziny gdzieś tam nam się zgubił. Tutaj ten właśnie tata, mama, dziadkowie, wielka ciocie, wiesz, duże rodziny, radość z posiadania dzieci, gdzieś to umknęło w tych wszystkim korporacyjnym świecie, w tym naszym pogoni za dobrobytem i za zmianami cywilizacyjnymi. Natomiast zawsze trzeba znaleźć w każdej rzeczy pozytyw. A pozytyw jest taki, że jak te globalne południe nam się tam tak rozmnaża, no to mamy problem z globalnym ociepleniem. Bo każdy z tych ludzi musi po prostu jeść, musi wydalać, produkuje ciepło. I wie pan, ja się zawsze zastanawiałem...
1: Globalne ocieplenie też ma inne przyczyny, panie Andrzeju.
0: Ma też inne, ale niech pan zauważy, oczywiście, że ma. Nie, to, ale czym nas jest więcej na kuli ziemskiej? No ta kula ma trudniej z tym, ze wszystkim, to nie tylko z globalnym ociepleniem. Dlatego może cieszmy się, że nie będziemy takim krajem przeludnionym, będziemy elitarnym.
1: To jest bardzo kontrowersyjna teza.
0: Dziękuję
1: panu, panie Andrzeju. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej był z nami. Czas na drugą muzyczną kartkę z kalendarza, chociaż to nie będzie do końca kartka z kalendarza, tylko odwołanie do bieżącej sytuacji, bo dziś rozpoczyna się Poland Rock Festival już oficjalnie, bo bramy na teren tego wydarzenia, jednej z największych masowych imprez w Europie, otwarty był już od kilku dni. Wydarzenie społeczne, gdzieś pewnie też wydarzenie muzyczne. Na dużej scenie wystąpi dzisiaj, no nieśmiertelny już chyba w tym momencie, zespół Mysłowic.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 20 stopni, a będzie oczywiście ciepło, bardzo ciepło upalnie. 36 stopni pokażą dziś termometry na południu województwa lubuskiego, 34 będzie na Dolnym Śląsku i w Opolskiem, 32 na ziemi łódzkiej, 31 na Mazowszu, 28 nad samym morzem, 26 na Suwalszczyźnie, ale w większej części Polski jednak temperatury powyżej 30 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 5.42 w pierwszym programie w TOK FM, 22 44 44 044. Pytamy Państwa dzisiaj o to, jakie są sposoby, w jaki sposób można pomóc, zachęcić młodych ludzi do tego, żeby jednak decydowali się na dzieci, ponieważ jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, dotychczasowe metody najwyraźniej zawodzą, ponieważ spadek liczby urodzeń w Polsce wciąż pozostaje pewnym trendem. Jest z nami pani Iwona z Kielc. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
1: Słuchamy, jest pani na antenie.
2: Dziękuję. Wie pan co, chciałam się wypowiedzieć tak ze swojej strony, czy ktokolwiek się zastanawiał, jaki wiek jest teraz na narodzin dzieci, tak? Mówię, kobiet, mężczyzn, czyli rodzą się dzieci w parach już, które są, no mają swoje lata, tak? Kiedyś jak był ten boom taki demograficzny, to jednak te mamy, tatusiowie byli młodsi. Teraz już się robi tak trochę wygodniej, już mamy swoje lata, chcemy najpierw mieszkanie, spłacać kredyt, potem będzie, chce nam się bardzo miłości, bo już są anegdoty na ten temat, że kupujemy sobie pieski, kotki, tak, czyli ta miłość jest nam potrzebna, tak, taka opiekuńcza. Więc ja bym tutaj raczej stawiała na taką reklamę, tak jak mówię, na jakąś wiedzę, żeby to było rozpowszechnione, żebyśmy jednak zaczynali wcześniej. Bo później się robimy bardziej wygodni, już jest całkiem inne życie. Więc chcemy podróżować, już mamy te pieniądze, a potem już jest późno i te dzieci się trudno rodzą, trzeba sięgać po pomoc medyczną. Więc tutaj taki aspekt, jeden z wielu chciałam właśnie tutaj ruszyć, że to jest ważna rzecz, że my rodzimy coraz później. Nasze społeczeństwo i to też ma znaczenie.
1: Bardzo dziękuję pani Iwono, to jest proszę ciekawe. Bardzo się cieszę, że zwraca pani uwagę na ten aspekt całej sytuacji, no bo sprawa jest jak zwykle dość skomplikowana i wielowymiarowa. Jest z nami pan Bogusław z Marek. Dzień dobry panie Bogusławie.
3: Dzień dobry. Czy mnie słychać?
1: Tak, jest pan na antenie, słuchamy.
3: Tak. Proszę państwa, problem z dziećmi można rozwiązać w ten sposób, że żeby nie płacić za pierwsze dziecko 500 czy tam 800 plus, tylko dawać pieniądze od drugiego dziecka. Od drugiego, a od trzeciego czy tam następnego jeszcze większe pieniądze. Tak, żeby była motywacja pieniężna. Ludzie...
1: Karta dużej rodziny funkcjonuje od trójki dzieci w Polsce.
3: Tak, ale nie zwiększa się to w postaci pieniędzy, czy tam jakieś przywileje są.
1: Ulgi, tak.
3: Natomiast za pierwsze dziecko w ogóle bym nie płacił, dlatego że ja mam dwoje dzieci, wychowałem bez żadnego 500+ i dałem radę. Mhm. I sam pracowałem i dałem radę na rodzinę, żeby wychować. I miałem dwójkę, jedno po drugim. Natomiast jedno dziecko, to każdego stać. No naprawdę, każdego stać, żeby wychować, zwłaszcza jak się jest młodym człowiekiem. Natomiast, żeby zachować gatunek, to trzeba musi być przynajmniej dwoje dzieci. I żeby nie było spadku, jeżeli chodzi o przyrost naturalny. Dlatego drugie, jak najbardziej płacić, a trzecie i jeszcze więcej płacić. Mhm. I wtedy będzie przyrost naturalny. I tak tutaj nie zgodziłem się też z panem, który mówił, że my z panem redaktorem, że pary jednopłciowe nie ma wpływu na to, jaki to dziecko później będzie. Jeżeli dwóch panów weźmie sobie chłopca, to niestety, ale z tego chłopca nie wyrośnie heteroseksualny człowiek, no, tylko homoseksualny.
4: To znaczy, jeśli chodzi o tożsamość płciową, to nie jest
3: no,
4: wybór.
3: No tak go wychowają, tak go wychowają.
4: To nie jest kwestia wychowania, panie Bogusławie, to nie jest kwestia wychowania.
3: Dziecko ma prawo do, to dziecko, które będzie wychowywane, ma prawo do normalności.
4: Bardzo dziękuję, panie Bogusławie.
3: A normalnością jest kobieta i mężczyzna.
4: Bardzo dziękuję, panie Bogusławie, za ten głos. Pan Bogusław Zmarek był z nami, a teraz łączymy się z panem Robertem z Poznania. Dzień dobry, panie Robercie.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. No jedno jest pewne, że to, co Polacy otrzymają do kieszeni, to nie przekłada się nijak faktycznie na kwestię dzietności, bo nie wiem, pewnie wszyscy pamiętamy, że przy uruchomieniu 500+, bardzo było widoczne na komisjach samochodowych takie napisy, że honorujemy 500+. I widać było, że te środki były przeznaczane nam między innymi na te dobra, chociażby jak samochód czy inne, te, na które brakowało Polakom w ówczesnym czasie środków, bo Polska była na dorobku, nie ukrywajmy, większym niż teraz. Natomiast model kulturowy, o którym mówili poprzednicy, też według mnie nie jest tym, który wskazuje jednoznacznie, że to właśnie ten model kulturowy, zmiany takie światopoglądowe powodują, że tych dzieci mieć nie chcemy. Dla mnie osobiście to jest jakby efekt tego, o czym powiem za chwilę, bo nie ukrywam, że chyba postęp technologiczny powoduje, że odkładamy kwestie, bądź wręcz decydujemy się nie mieć dzieci, ponieważ produktywność, wydajność, efektywność, te kwestie związane z pracą, z tym takim rytmem bardzo intensywnej pracy, w której teraz jesteśmy. Polacy są chyba jednymi z najciężej pracujących mieszkańców Europy. Powoduje, że z jednej strony ciężko pracujemy, z drugiej strony zarabiamy, z trzeciej strony chcemy odrywać kupony od tego życia. I mam wrażenie, że to, o czym powiedziała pani przed nami, czyli tam mówiąca o tym, że ten wiek wydłuża się drastycznie narodzin dzieci, to jest efekt właśnie tego, o czym chcę powiedzieć. To technologia, postęp technologiczny, rozwój powoduje, że jesteśmy w tym rytmie mocnej pracy zawodowej, a potem finalnie chęci odpoczynku i odrywania kuponów od życia, czyli chcemy podróżować, chcemy widzieć, chcemy wydawać, chcemy gromadzić. I też mam często kontakt z młodymi ludźmi, bo jestem średniego pokolenia mężczyzną, urodzonym w latach 70. w tym boomie, gdzie była szarość, brak perspektyw, a tak naprawdę ta stabilizacja minimalna powodowała, że no, wtedy dzieci się rodziły, akurat nie było tego postępu, to wydaje mi się, że właśnie to jest ta przyczyna podstawowa tego, że no nie chcemy, chcemy bardziej chyba żyć i te kupony życia odrywać. Ja myślę, że to koło, ten cykl życia za jakiś czas może się zmienić, natomiast w tej chwili to dla mnie jest podstawowa przyczyna i na tą chwilę problem nierozwiązywalny. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję. Pan Robert z Poznania był z nami, a teraz łączymy się z panem Piotrem z Pruszkowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dojechał pan do Łodzi?
6: Dzień dobry. Tak, jestem już w Łodzi. Halo?
4: Halo, proszę trochę ściszyć radio, jeśli jest możliwość,
6: tak,
4: to wtedy nie będzie opóźnienia.
6: Jestem w Łodzi.
4: Słuchamy.
6: Proszę pana, no prosta sprawa, no bogacimy się bardzo i to jest powodem tego, że młodzi ludzie mają dużo możliwości, na przykład wyjazdów, korzystania z życia i średnio chcą się poświęcać wychowaniu dzieci. No, te programy typu 500+, 800+, ja jestem za, nawet za tym, żeby było 1000+, ale tylko i wyłącznie celowe. Nie ma takiej opcji, żeby było rozdawnictwo wszystkim, dlatego że to jest przepalanie pieniędzy i dolewanie benzyny do ognia. Nie uważam, żeby te programy w czymkolwiek pomogły. Także no, problem jest taki, że ludzie mają za dużo, jak to się mówi, pokus życia codziennego, kraj się rozwija, bogaci się i no i tu jest podstawowy problem. No, ludzie nie chcą się poświęcać. A był taki program na Ukrainie, gdzie chyba pani Tymoszenko wprowadziła albo pan Kuczma, gdzie do dzieci dopłacali jakieś abstrakcyjne pieniądze. Za pierwsze dziecko $1000, za drugie dziecko $2000 i to się sprawdzało. To jest fakt. No ale to jest przepalanie jeszcze większych pieniędzy, więc nie wiem, jest możliwość, żeby dać ludziom, jak to się mówi, tą zachętę, ale to musiałoby być bardzo celowe, ponieważ to są tak gigantyczne pieniądze, że może jakieś dopłaty do mieszkań, powiedzmy sobie, dla tych, którzy decydują się na dziecko. Powiedzmy pomoc w spłacie kredytu, czy coś w tym stylu. Ale na pewno nie takie programy jak 500 czy 800 plus, bo one w ogóle kompletnie nie przynoszą żadnych efektów, poza tym, że to powiększają naszą dziurę budżetową. No.
4: Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Piotr Sobrzyszkowa był z nami i teraz łączymy się z panem Bernardem z Północnej Bawarii. Panie Bernardzie, pan będzie puentował dzisiaj naszą rozmowę.
7: Dzień dobry, kłaniam się, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Udało się na szczęście dodzwonić. Trochę przespałem, przyznam się szczerze.
4: Ale jest wcześnie, to jest zrozumiałe.
7: Złapałem temat i dzwonię od razu z bardzo radykalnym pomysłem, powiem panu. Ja tutaj się kręcę w takich kręgach socjaldemokratycznych, w kręgach związkowych, sam też jestem związkowcem. I kiedyś słyszałem od kolegi taki pomysł bardzo ciekawy, który jednak został odrzucony jeszcze kiedyś w Niemczech, chyba jakieś 30 lat temu za kanclerza Kohla, żeby matkom płacić pensje za wychowanie dzieci. I uważam,
4: zawód,
7: że to jest pomysł bardzo radykalny, ale ja bym jeszcze to ograniczył. To znaczy płaciłbym nie tylko matkom, ale też i ojcom, ale ograniczyłbym dochód rodziny roczny. Jak na niemieckie warunki, powiem panu szczerze, bym to płacił tylko tym, którzy mają dochód roczny na rodzinę poniżej 60 tysięcy euro. Bo powiem panu szczerze, to jest socjalna kwestia. Niestety społecznie widać tak, że te biedne rodziny mają najwięcej dzieci. Dziwna sprawa. Ja tu jestem w Niemczech i tak, bo mamy migrację, wiadomo, mamy migrację. Ja tu widzę Hindusów, ja tu widzę Afrykańczyków, ja tu widzę rodziny mieszane z jednym dzieckiem, z dwójką, z trójką, z czwórką, z piątką. Natomiast jak widzę parę niemiecką, oryginalną tutaj, urodzoną na miejscu, to oni mają pieska. Albo nic nie mają i jeżdżą sobie 4 razy do roku na urlop. Także ja bym wprowadził takie radykalne rozwiązania i miałbym nadzieję wtedy, że to by coś zmieniło. Ale czy to jest politycznie realne? Jak AfD dojdzie tutaj u nas w Niemczech do władzy, to raczej nie. A w Polsce politycznie nie wiem. Dziękuję, to tyle. Pozdrawiam.
4: Bardzo dziękuję. Pan Bernard z Północnej Bawarii był z nami. Na tym kończymy tę część pierwszego programu. Za chwilę jeszcze przegląd prasy. No właśnie, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, Rzeczpospolita w dziale Ekonomia i Rynek na stronie 14 pisze dzisiaj o tym, że za 3 lata zacznie ubywać mieszkańców Europy, pisze o tym Aleksandra Fandrajewska. Wyzwaniom demograficznym pomoże sprostać solidarność międzypokoleniowa, a nie koncentracja na dzietności i migracji, uważają eksperci Komisji Europejskiej. O tym, że nie jesteśmy demograficzną wyspą, świadczy najnowszy raport Komisji Europejskiej Przemiany Demograficzne w UE. Zwraca on uwagę, że zależnie od wieku i etapu życia różne mogą być dla nas skutki zmian demograficznych. Niektóre będą barierą, inne wyzwaniem. Prezentując go, komisja podkreśliła, że demografia opowiada historię naszego życia. Oprócz danych dotyczących urodzeń, zgonów i migracji, u podstaw zmian demograficznych leżą osobiste historie i decyzje. Eksperci rekomendują podejście wielopokoleniowe, a nie koncentrowanie się na problemach grup wiekowych. Perspektywa solidarności pokoleń oznacza, że decyzje polityczne nie przenoszą kosztów ryzyka ani obciążeń z jednej generacji na drugą, ale sprzyjają wspólnej odpowiedzialności. Bardzo holistyczne podejście do tego tematu. Polecam państwu ten tekst, bo tu też znajduje się kilka rozwiązań, które być może, łamane przez prawdopodobnie, nie zostaną wprowadzone, natomiast są godne rozmowy i dyskusji. Rzeczpospolita, strona 18 i inny temat, który myślę, że będzie dzisiaj tematem rozmów. Coolcation, czyli wakacje w chłodzie, upały i pożary przemeblują branżę, pisze Mariusz Janik. Kolejne fale wysokich temperatur, których doświadcza zachodnia i południowa Europa, a także gwałtowne pożary zmieniają branżę turystyczną. Urlopowicze coraz częściej zaglądają do prognoz pogody w miejscu wypoczynku i coraz chętniej anulują pobyty. 55% ankietowanych przez Booking.com przyznaje, że niektóre kierunki są dla nich zbyt ciepłe. Inni sprawdzają, czy nie będzie zbyt gorąco. I dalej czytając w tym tekście, w ślad za popandemicznym odbiciem sektor odnotował po raz kolejny bardzo wysokie wyniki pod względem odwiedzin i wydatków, wzmacniając swoją rolę jako motor aktywności gospodarczej, zatrudnienia oraz generowania dochodów, pisze o hiszpańskiej turystyce analitycy tamtejszego Caixa Banku, ale ta wiodąca pozycja współegzystuje z ważnym strukturalnym wyzwaniem, zmianami klimatu. Wiele uroku branża zawdzięcza warunkom klimatycznym, które właśnie zmieniają się w gwałtownym tempie. Czy jest jeszcze coś w Rzeczpospolitej, co sobie wynotowałem? dużo polityki, ale to już oddamy porankowi TOK FM. Trump zmienia nastawienie do Zełenskiego, bo lubi zwycięzców. To jest tekst Andrzeja Łomanowskiego z Rzeczpospolitej ze strony 6, również w kontekście tego, o czym my będziemy rozmawiać po godzinie 6 z profesorem Walentym Balukiem po wczorajszym spotkaniu Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego. Trzeci raz w tym roku Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem, znów jako ten, który ma przewagę w wojnie z Rosją. Na pierwszym w tym miesiącu spotkaniu liderów podczas szczytu NATO w Ankarze Trump obiecał przekazać Ukrainie licencję na produkcję pocisków do Patriot. Wiecznie ich brakuje ukraińskiej obronie, ale po rozpoczęciu przez USA wojny z Iranem również Waszyngton nie ma w ich nadmiarze. Teraz będzie fajnie, prawda? W ten sposób nie będziecie mogli się skarżyć, że nie dajemy wam wystarczająco rakiet. Produkujcie sami, mówił w Ankarze Amerykanin. Ukraińscy obrońcy nauczyli się już zestrzeliwać do 90% rosyjskich dronów Shahed, ale do zwalczania rakiet balistycznych nadaje się tylko amerykański system Patriot, do którego brakuje im pocisków. Do tej pory jedynie Japonia i Niemcy otrzymały licencję na ich produkcję, a Polska wstępną zgodę Departamentu Stanu. Tyle jeśli chodzi dziś o Rzeczpospolitą i teraz jeszcze Gazeta Wyborcza i temat, który może jeszcze nie w tym momencie, ale znajdzie się przy stołach bardzo wielu polskich rodzin we wrześniu. Emeryci zastępują nauczycieli, pisze Karolina Słowik w Gazecie Wyborczej. Podczas wakacji dyrektorzy szkół nerwowo kompletują kadrę. Ministerstwo chwali się najniższą od 2 lat liczbą wakatów, ale w bazach jest już ponad 20 tysięcy ofert pracy dla nauczycieli. Matematyk odmówił, od 1 września nie przejmie klasy. Psycholog wybrał poradnie, nauczyciel wspomagający woli pracę w szkole bliżej domu, a na ofertę dla fizyka od tygodnia nikt nie odpowiedział. Na końcu listy została emerytowana nauczycielka, która rok temu, żegnając się ze szkołą, zapewniała, że to jej ostatni wrzesień w szkole. Może jednak się zgodzi i zostanie na kolejny rok. Tak wyglądają wakacje w wielu polskich szkołach. Właśnie teraz najlepiej widać skutki prowizorycznych rozwiązań stosowanych od lat. Co dalej? To właśnie w dużych miastach szkoły najczęściej przegrywają konkurencję o pracowników z sektorem prywatnym, administracją czy ochroną zdrowia. Dla młodego matematyka, informatyka, psychologa czy filologa szkoła jest dziś tylko jedną z wielu możliwości zatrudnienia, często nie najbardziej atrakcyjną. Najwyższą cenę płacą jednak uczniowie. Często lekcje prowadzą nauczyciele pracujący ponad pensum lub dojeżdżający między kilkoma szkołami. Wystarczy choroba, by posypał się plan lekcji i pojawiły się zastępstwa. Na papierze system działa jednak w praktyce w coraz większym stopniu opiera się na nadgodzinach, emerytach i improwizacji. I jeszcze zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Tam bardzo interesujący tekst na stronie 3. Temat dnia. Pekin szpieguje Europę. Pisze o tym Wojciech Kubik. Chińscy szpiedzy coraz częściej interesują się tym, co dzieje się w europejskich armiach. Dochodzi do kolejnych zatrzymań, a na współpracę ze służbami państwa środka mają się decydować nawet wysocy rangą żołnierze. W ocenie wojskowych nie ma się co łudzić, że pod tym względem Polska jest bezpieczną oazą. Czytamy dalej o sytuacji w Europie, czytamy dalej o sytuacji w Polsce. Na zagrożenie zareagowało też wojsko. W lutym szef sztabu generalnego zakazał wjazdu chińskich samochodów na teren chronionych jednostek wojskowych ze względu na umieszczoną w nich nowoczesną technologię i niepewność co do losu zbierania danych. Więcej o tym, w jaki sposób państwo środka inwigiluje również prawdopodobnie polskie wojsko w dzienniku Gazecie Prawnej. O godzinie 6 informacje i Monika Mroczko w tym najnowszej informacji z Lublina, gdzie przypomnijmy po godzinie 3.50 zawyły syreny alarmowe przez kilka minut. Potem zagrożenie zostało odwołane, a po godzinie 6 połączymy się z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej i będziemy rozmawiać o tym, do czego przydało się wczorajsze spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie właśnie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Syreny alarmowe na Lubelszczyźnie. Po atakach Rosji na Ukrainę uruchomiło je RCB. Siły amerykańskie dokonują nowych uderzeń na Iran. O mocnych atakach mówił wcześniej prezydent Trump. W informacjach również ciąg dalszy rozłamów Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki rejestruje nowy klub parlamentarny. W Lublinie i kilku rejonach województwa lubelskiego nad ranem zawyły syreny. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Decyzję o uruchomieniu alarmu podjęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przekazał reporterce TOK FM Annie Gmiterek-Zabłockiej i rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
9: Koło godziny 3.50 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymało polecenie z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do uruchomienia syren alarmowych. Oznacza to, że został uruchomiony system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
10: Alarmy zostały uruchomione w związku z czym?
9: Z zagrożeniami, uderzeniami z powietrza i zgodnie z tą procedurą wojewoda lubelski polecił uruchomienie syren alarmowych.
10: Czy coś na Lubelszczyznę wpadło?
9: Nie jestem upoważniony do komentowania w tym zakresie.
8: Z naszych informacji wynika, że służby pracują w terenie, w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Działania prowadzone są w okolicach Chełma czy Hrubieszowa. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. W stan gotowości zostały postawione naziemne systemy rozpoznania radiolokacyjnego. Wojsko podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej naszego kraju. A w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę już wiadomo, że co najmniej 7 osób zginęło. Wcześniej mer Kijowa Witalij Kliczko informował o atakach z użyciem rakiet balistycznych oraz pożarach kilku budynków niemieszkalnych w ukraińskiej stolicy. Zaapelował do mieszkańców o udanie się do schronów. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły też przed rakietami lecącymi w kierunku Dniepru i Krzywego Rogu. A media donosiły o wybuchach w okolicach Charkowa, Winnicy, Czerkasów i obwodzie sumskim. Siły amerykańskie rozpoczęły kolejne uderzenia na Iran, poinformował o tym serwis Axios, powołując się na przedstawiciela władz USA. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku, gdy prezydent USA Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Wczoraj Trump zagroził, że amerykańskie siły przeprowadzą bardzo mocne uderzenia na Iran. To w odwecie za irański atak przeprowadzony na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie.
11: Będziemy uderzać w nich bardzo mocno. Próbowali ostatnio strzelać. Mieliśmy 5 rakiet lecących z prędkością 8500 mil na godzinę i wszystkie 5 rakiet zostało zestrzelonych. Teraz nasza kolej i zobaczymy, czy w pewnym momencie dojdziemy do porozumienia, ale uderzymy w nich bardzo mocno.
8: Według Axiosa Iran próbował zaatakować bazę USA w Jordanii, natomiast według dziennika Wall Street Journal Trump rozważa, czy wznowić zakrojone na szeroką skalę działania bojowe przeciwko Iranowi. Ponad 20 domów spłonęło w pożarze łąk w pobliżu miasta Mirandela na północy Portugalii. Trwa ewakuacja miejscowości, na tereny, w których wdarł już się ogień. Od wtorku portugalscy strażacy walczą z ponad 20 pożarami lasów i nieużytków rolnych. Większość z nich występuje w północnej części kraju. Z ogromnymi pożarami walczą również służby we Francji, Hiszpanii, Grecji i Turcji. Walkę z ogniem utrudnia kolejna fala upałów. Dziś, jak przewidują synoptycy, temperatura w niektórych krajach Europy może przekroczyć 40 stopni. Również w Polsce obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenie przed wysokimi temperaturami, dziś miejscami nawet do 36. Mateusz Morawiecki i grupa 40 polityków ogłosiła budowę nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Morawiecki i jego stronnicy robią to, bo jak twierdzą, chcą zakończyć przeciąganie się w czasie procedury wykluczenia ich z Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy iść do przodu, mówi Mateusz Morawiecki.
12: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej. Nie chcemy się wdawać w te przepychanki partyjne. Dlatego wspólnie 40 posłów i senatorów postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. Będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne.
8: Politycy skupieni przy Morawieckim mają też już swoje plany. To przede wszystkim piątkowe spotkanie przy grillu, które ma być też spotkaniem z ekspertami i nowymi wyborcami. Sejmowa podkomisja przyjęła projekt ustawy dającej możliwość rozszerzenia nocnej ciszy alkoholowej do 9 i bezwzględnie zakazującej jego reklamy. Projekt czeka teraz drugie czytanie w Sejmie, a według terapeutów uzależnienie, przedłużenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu jest konieczne ze względu na duże ilości tzw. małpek sprzedawanych przed godzinami pracy. Jak dodają, reklama, w tym również piwa bezalkoholowego, także pogłębia problem z nadmierną konsumpcją alkoholu. Ben O'Connor.
13: Gminy powinny powinny dostać możliwość przedłużenia nocnej ciszy alkoholowej, mówi były szef Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska.
14: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10. To jest moim zdaniem dowód na to, że 1 000 000, może więcej niż 1 000 000 rodaków idzie na rauszu do pracy.
13: Branża alkoholowa została potraktowana niesprawiedliwie, mówi ekspert Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Tomasz Kaczyński.
15: Jeżeli wyeliminujemy możliwość reklamy napojów bezalkoholowych, które odciągają osoby z uzależnieniami, minimalizujemy jeden z efektów, czy jeden z celów, którym w preambule mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości.
13: Dotychczasowe przepisy dają gminom możliwość ogłaszania alkoholowej ciszy nocnej, ale tylko do 6 rano. Benedykt O'Connor, TOK FM.
8: A kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Dzień dzisiejszy dzień w całym kraju szykuje się słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i do 36 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6.06, pierwszy program w Radiu TOK FM. Filip Kekusz, jest z nami profesor Walenty Bałuk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Wołodymyr Zełenski spotkał się wczoraj z Donaldem Tuskiem. Prezydent Ukrainy wylądował na lotnisku w Lublinie, wracając ze Stanów Zjednoczonych. Rozmowa dwóch polityków trwała godzinę. Pretekstem było przekazanie przez Zełenskiego informacji po jego spotkaniu z Donaldem Trumpem, ale pamiętajmy, że było to pierwsze spotkanie po tym, jak Zełenskiemu odebrany został Order Orła Białego, po tym jak nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Idzie odmrożenie na linii Warszawa-Kijów?
16: Panie redaktorze, na pewno dobrze by było, żeby właśnie do takiego odmrożenia, albo powiem innymi słowy, żeby relacje polsko-ukraińskie wróciły do normalności. I miejmy nadzieję właśnie, że to spotkanie będzie takim sygnałem, ponieważ oczywiście kwestie natury historycznej mają istotne znaczenie, ale właśnie nie może być tak, że historia będzie zakłócała aktualny przebieg i nie będzie pozwalała na kształtowanie przyszłych, dobrych, miejmy nadzieję, partnerskich, strategicznych relacji pomiędzy Polską a Ukrainą, ponieważ te kwestie bezpieczeństwa i kwestie gospodarcze determinują, powinny determinować relacje partnerskie pomiędzy Polską a Ukrainą. I bardzo dobrze, że tutaj się znalazł taki pretekst, bo pan redaktor dobrze podkreślił, że raczej strona ukraińska, prezydent Zełenski, wykorzystał to jako pretekst do po pierwsze spotkania, a po drugie, i tutaj mam nadzieję, że nie tylko Europa dała do zrozumienia prezydentowi Zełenskiemu, że relacje Ukrainy z Polską mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa nie tylko Ukrainy, ale także całej Europy. Podobnie, mam nadzieję, właśnie strona amerykańska dała do zrozumienia prezydentowi Zełenskiemu, że Polska jest ważnym graczem, ważnym właśnie partnerem, ważnym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I mam nadzieję, że prezydent Zełenski i strona ukraińska wreszcie docenią rolę i znaczenie Polski w tej polityce międzynarodowej i w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego.
4: Mówimy o pewnym takim symbolicznym wymiarze tego spotkania, z tym, że podczas takich spotkań takie sprawy protokolarne, gesty, symbole są szczególnie istotne, więc teraz zapytam, czy to miejsce było odpowiednim miejscem na takie rozmowy, no bo obaj politycy spotkali się w lubelskim urzędzie wojewódzkim. To było to miejsce, które gdzieś uwiarygadnia te rozmowy?
16: Panie redaktorze, nie miejsce uwiarygadnia, ale wydaje mi się chęć spotkania i wola spotkania. Ważne jest, jakie kwestie były omawiane i czy rzeczywiście, no po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ważne jest to, że doszło do takiego spotkania, a pamiętamy, że właśnie prezydent Zełenski odesłał odznaczenie Orła Białego. Oczywiście ja też krytycznie podchodzę do odebrania tego odznaczenia, które zostało wręczone nie tyle prezydentowi Zełenskiemu, co narodowi ukraińskiemu, a po drugie prezydent Zełenski w nie najlepszy sposób postąpił, odsyłając pocztą to odznaczenie. Mógł zagrać na tych pozytywnych emocjach Polaków i zaprosić do siebie ambasadora Polski i powiedzieć, że się nie zgadza z decyzją prezydenta Nawrockiego, ale szanując Polskę i naród Polski przekazuje na ręce ambasadora to odznaczenie. Tego nie zrobił. Zarówno jedna i druga strona poruszała się po tej drabinie emocji negatywnych i oczywiście sprzyjało to wzrostowi poparcia zarówno prezydenta Nawrockiego, jak i prezydenta Zełenskiego, ale we wzajemnych relacjach wydaje mi się nie o to chodzi. Natomiast proszę, panie redaktorze, zwrócić uwagę, że wracając ze Stanów Zjednoczonych, prezydent Zełenski po pierwsze się zaprezentował w Stanach Zjednoczonych jako lider, który ma moc sprawczą. Jeżeli rok temu Donald Trump mówił, że Ukraina i Zełenski nie ma kart, to teraz widzimy właśnie, że Rosja de facto nie ma postępów na polu walki. To Ukraina znalazła możliwość uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej. To Ukraina paraliżuje między innymi przemysł naftowy Federacji Rosyjskiej. To Ukraina niszczy właśnie magazyny jednego z największych dostawców sprzedaży internetowej. To Ukraina pokazuje, że jednak można wywierać presję. Po pierwsze, nie poddała się naciskom nie tylko Rosji, ale także Stanów Zjednoczonych. I to Ukraina dzisiaj jest jednym z ważnych partnerów dla Stanów Zjednoczonych w zakresie chociażby rozwoju dronów dalekiego zasięgu. I to prezydent Ukrainy pozyskał na razie słownie obietnicę przekazania licencji na produkcję rakiet do systemów Patriot. To prezydent Zełenski spotkał się z przedstawicielami przemysłu zbrojeniowego Stanów Zjednoczonych. I tutaj należy się dopatrywać, i mam nadzieję, że tak jest, i to, o czym mówiłem na samym początku mojego wystąpienia, że strona amerykańska dała do zrozumienia, mam nadzieję, stronie ukraińskiej, że z Polską należy współpracować, rozwijać partnerstwo strategiczne. I te inicjatywy amerykańsko-ukraińskie w zakresie produkcji broni, mam nadzieję, częściowo będą zrealizowane przy udziale Polski i właśnie w Polsce. I jeżeli popatrzymy na te komunikaty, które do nas docierają, że strony rozmawiały właśnie o tym, między innymi, czyli pobycie prezydenta Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych, ale także współpracy gospodarczej i właśnie udziale Polski w odbudowie Ukrainy. I to jest właśnie ten, w mojej ocenie, dobry prognostyk dla relacji polsko-ukraińskich.
4: To jest dobra informacja, też biorąc pod uwagę właśnie sytuację i teraz, i po wojnie, jak pani profesorze mówił o bezpieczeństwie, o współpracy strategicznej. Tylko wspomniany został w pana wypowiedzi także prezydent Karol Nawrocki i zastanawiam się, gdzie on jest w całej tej układance, tak? No bo to właśnie premier Polski teraz rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a nie prezydent. Czy to też trochę nie osłabia wagi tego wydarzenia, z jakim mieliśmy do czynienia wczoraj?
16: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że obóz prezydenta Nawrockiego ma dobre relacje z Donaldem Trumpem i dobrze jest, a mamy właśnie w Polsce dualistyczny model egzekutywy. Są plusy i minusy takiego rozwiązania, szczególnie w kontekście polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej. Dobrze by było, gdyby właśnie i duży, i mały pałac współdziałały w zakresie polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, rozwoju relacji polsko-ukraińskich. W kontekście chociażby konferencji w Gdańsku poświęconej odbudowie Ukrainy, no nie zauważyliśmy, delikatnie rzecz ujmując, współdziałania prezydenta i premiera. odebranie odznaczenia 2 czy 3 dni przed tym wydarzeniem doprowadziło do tego, że nie było na nim prezydenta Zełenskiego. To oczywiście emocje jednej i drugiej strony. To odznaczenie można byłoby, jeżeli już zapadła taka decyzja, odebrać tydzień albo dwa po właśnie konferencji w Gdańsku, a najlepiej by było, żeby właśnie w momencie, kiedy szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kirylo Budanow przybył do Polski, położyć na stole między innymi pakiet porozumienia pomiędzy Polską a Ukrainą, w którym by właśnie porozumieniu była mowa o bezwarunkowym przeprowadzeniu ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej, godnym pochówku i upamiętnieniu czyli poruszania się po tych pozytywnych emocjach w kontekście załatwienia tej ważnej dla Polski sprawy. I wydaje mi się, to było do załatwienia. Natomiast wybrano inny model, czyli właśnie ten bardziej populistyczny po jednej i po drugiej stronie, poruszania się po tej drabinie negatywnych emocji, windowania słupków poparcia. Dlatego współdziałania prezydenta i rządu w ważnych, strategicznych sprawach dla Polski wydaje mi się jest kluczowe. I tutaj oczekuję tej współpracy. Miejmy nadzieję, że ona nastąpi.
4: No to, żeby ona mogła nastąpić, to jakie kroki powinny postawić dalej obie strony tego sporu, Polska i Ukraina, jeśli mamy mieć do czynienia z faktycznym zacieśnieniem współpracy, że nie mieliśmy do czynienia tylko z jednorazową, godzinną rozmową, która zapowiedziała coś, co nie zostało dowiezione, tylko jak tu teraz trzeba postępować dalej, żeby rzeczywiście pojawiło się i zaufanie, i wzajemny szacunek, i taka pełna świadomość tego, że to bezpieczeństwo strategiczne Ukrainy jest ważne dla Polski, a Polski dla Ukrainy.
16: Oczywiście, panie redaktorze, trzeba przede wszystkim zarówno w Polsce, jak i właśnie w Ukrainie popierać albo prowadzić sprawy tak, żeby u władzy mieliśmy mężów stanu, a nie właśnie polityków, którzy uprawiają w większym czy mniejszym stopniu politykę bardziej populistyczną. Natomiast oczywiście trzeba prowadzić równolegle, w mojej ocenie, oddzielić sprawy historyczne od tych spraw strategicznych, czyli bezpieczeństwa i gospodarki. To nie oznacza, że te historyczne są mniej ważne. Tak, one są ważne, ale nie powinny przesłaniać tych ważnych, czyli bezpieczeństwa i spraw gospodarczych. To porozumienia o bezwarunkowej ekshumacji, godnym upamiętnieniu ofiar, pochówku i upamiętnieniu, w mojej ocenie powinno być podpisane jak najszybciej i czym szybciej ofiary zostaną ekshumowane, godnie pochowane i upamiętnione, tym lepiej dla relacji polsko-ukraińskich. Natomiast już dzisiaj powinniśmy dbać o bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale także Europy Środkowo-Wschodniej i kontynentu europejskiego. I tutaj bez właśnie współdziałania w zakresie chociażby produkcji tych czy innych typów uzbrojenia, jeżeli będzie to możliwe, we wspólnej produkcji rakiet do systemów Patriot, to będzie właśnie taki wyznacznik, że te relacje polsko-ukraińskie idą we właściwym kierunku. Natomiast oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że życie wewnątrzpolityczne w Polsce i w Ukrainie jednak koryguje tą politykę i niestety nie zawsze politycy podejmują te właściwe kroki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę działania prezydenta Nawrockiego, to oczywiście bym oczekiwał nawet po jednym czy drugim incydencie antyukraińskim w Polsce, że właśnie to prezydent Nawrocki, tak jak premier Tusk, zabierze głos i będzie tonował, będzie uspokajał te nastroje, czego właśnie na razie nie widzimy. Natomiast oczywiście trudno będzie odbudować relacje pomiędzy prezydentami i poziom zaufania, może bardziej właśnie tutaj miałem na myśli zaufanie pomiędzy prezydentem Nawrockim a prezydentem Zełenskim. Ten światopogląd ideologiczny jest, są te różnice, które właśnie dzielą obydwu polityków i tutaj no, trudno będzie wrócić do tego poziomu zaufania, które mieliśmy w relacjach prezydentów, chociażby pomiędzy Kwaśniewskim a Kuczmą, pomiędzy Lechem Kaczyńskim a Juszczenką.
4: Zbliża się do końca.
16: Tak. Także tutaj dobrze by było, żeby właśnie tak, taki poziom zaufania był pomiędzy prezydentami i pomiędzy kierownikami rządów. Natomiast czy uda nam się osiągnąć, czy nie, trudno powiedzieć. Natomiast nie ulega wątpliwości, że interes narodowy Polski i Ukrainy powinien dominować.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Walenty Bałuk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, był z nami.
16: Dziękuję.
17: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
18: Volkswagen. Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 6.21. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Lublinie i kilku rejonach województwa lubelskiego nad ranem zawyły syreny. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Decyzję o uruchomieniu alarmu podjęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Po kilku minutach alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami podrwało myśliwce. W stan gotowości zostały postawione naziemne systemy rozpoznania radiolokacyjnego. Wojsko podkreśliło, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej Polski. A jak ustaliło TOK FM, służby pracują obecnie w terenie, w różnych miejscach na Lubelszczyźnie. Sprawdzane są sygnały od mieszkańców, którzy twierdzą, że widzieli lub słyszeli coś niepokojącego. Działania prowadzone są w okolicach Chełma czy Chrubieszowa. Rosja wystrzeliła w nocy dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Mer Kijowa Witalij Kliczko zaapelował do mieszkańców o udanie się do schronów. Już wiadomo, że w wyniku rosyjskich ataków zginęło co najmniej 7 osób. A w Grecji podczas gaszenia pożarów zginęło 3 strażaków, poinformowały miejscowe władze. Służby ratunkowe przekazały, że żywioł wymusił ewakuację około 6 tysięcy turystów w rejonie kurortu Agia Gaelini. Pożary trwają też w innych częściach kraju. Z żywiołem mierzą się także Portugalia, Hiszpania, Francja i Turcja. A kolejne informacje w TOK FM o 6.40. Teraz czas na sport.
20: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. To będzie kolejny sezon bez polskiego zespołu w Lidze Mistrzów. Już po pierwszych meczach eliminacyjnych odpadł zarówno Lech Poznań, jak i Górnik Zabrze. W wyjątkowo kompromitującym stylu zrobił to mistrz Polski. Po wygranej w Danii 4-1 rewanż z Orchus miał być formalnością, ale goście strzelili 3 gole, doprowadzili do dogrywki, po nim było 4-1 i wszystko rozstrzygnęły karne i Lech je przegrał. Górnik dzielnie walczył z wypakowanym gwiazdami Fenerbahce, zremisował 1-1, ale tydzień wcześniej w Stambule przegrał 0-1 i odpadł z rywalizacji. Oba zespoły powalczą teraz o Ligę Europy. Lech zagra z Klaksvík z Wysp Owczych, a Górnik ze zwycięzcą dwumeczu Twente Enschede Ferencvaros Budapeszt. Zaskoczenie i oburzenie to najczęstsze reakcje kontynentalnych federacji i związków krajowych na najnowszy pomysł FIFA dotyczący częściowej prywatyzacji najważniejszych imprez, w tym mundialu. W powszechnej opinii stanowią one integralną część futbolu i nie powinny być przedmiotem handlu. W podobnym tonie wypowiadał się w TOK FM Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
21: Ten plan jest pewnego rodzaju naruszeniem pewnej świętości, pewnej integralności sportu, to na co szczególnie zwraca uwagę Europa, która stoi tu w dużej opozycji, między innymi za pośrednictwem UEFA. Natomiast no, realnie oddanie 20%, czyli pakietu mniejszościowego, faktycznie większość pozostałaby w rękach FIFA, to rozwadnianie własności nad światowym futbolem, bo tak możemy nazwać te asety komercyjne.
20: Więcej na ten temat opowie za kilka minut w pierwszym programie w TOK FM Przemysław Pozowski. Kamil Majchrzak odpadł z turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Przegrał z rozstawionym z numerem 3 Amerykaninem Taylorem Fritzem 3-6-4-6. A dziś w stolicy USA w 1/8 finału zagra Magdalena French i rywalką będzie rozstawiona z jedynką Jessica Pegula.
8: Czwarty Piątek w całym kraju słoneczny, praktycznie bezchmurny i bez opadów. Na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu do 32 w centrum i do 36 na zachodzie.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6.25 jest z nami Anna Gmiterek-Zabłocka, reporterka Tok FM w Lublinie. Witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
4: Zbierasz informacje od rana na temat tego, co działo się nad Lublinem i w samym Lublinie, a także w województwie lubelskim. Około godziny 3.50 zawyły syreny alarmowe, świadczące o tym, że jest zagrożenie z powietrza. Kilka minut później ten alarm został odwołany. Powiedz, czego się dowiedziałaś, bo zbieranie tych informacji będzie się chyba odbywało przez cały dzień.
1: To na pewno, z całą pewnością rzeczywiście. Na ten moment wiemy tyle, że syreny zawyły z uwagi na zagrożenie atakiem z powietrza. Takie informacje potwierdził mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz. Jednocześnie w mediach społecznościowych jest bardzo duża burza w tym, że po prostu alertu z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nie dostaliśmy jako mieszkańcy Lublina, Lubelszczyzny żadnych SMS-ów dotyczących tego, że coś się może wydarzyć, że jest niebezpiecznie, że powinniśmy na przykład zejść do schronu, a w zasadzie na parking podziemny, jeśli ktoś mieszka w bloku. Ja przyznam, że ja tego alarmu nie słyszałam, to znaczy te syreny mnie nie obudziły, obudził mnie mąż, który je usłyszał. I rzeczywiście rozmawiając z mieszkańcami Lublina na ulicach miasta, mam takie poczucie, że są trochę rozczarowani tym, że właśnie tych alertów SMS-ami nie było. Widziałam też takie wpisy w mediach społecznościowych, między innymi doktora Jakuba Kosikowskiego, lekarza, który jest przedstawicielem Naczelnej Izby Lekarskiej, a mieszka w Lublinie, bo jest lekarzem z Lublina, który pisał, że z dziećmi tuż po usłyszeniu alarmu zszedł właśnie na parking podziemny, więc takie sytuacje też były. Część osób wzięła te alarmy bardzo na poważnie. Zresztą trzeba je było tak potraktować, no bo tak jak mówię, wszystko się potwierdza. Syreny wyły praktycznie na całej Lubelszczyźnie, oprócz tych powiatów na północy, czyli tam Biała Podlaska, te okolice, tam tego nie było. Natomiast z tej chwili pojawiają się informacje, że mogło dochodzić do jakichś wybuchów, że straż pożarna między innymi była powiadamiana o jakichś zdarzeniach, które miały miejsce na południu województwa. To są głównie powiaty janowski, biłgorajski. Także ja tam w tej chwili ruszam w drogę. Będziemy Państwa na bieżąco informować, co się wydarzyło i jak sytuacja wygląda na ten moment.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka była z nami. Bardzo Ci dziękuję. Słyszymy się jeszcze dzisiaj w informacjach nieraz. A teraz łączymy się z Przemysławem Pozowskim, redakcja sportowa Tok FM. Witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: FIFA i UEFA się kłócą, dwie największe organizacje piłkarskie, czyli Światowa Federacja Piłkarska i Europejska Federacja Piłkarska, weszły w spór, a poszło o to, że FIFA chce utworzyć nową spółkę odpowiedzialną za organizowanie turniejów i działalność komercyjną. Część udziałów w tej spółce ma być sprzedawana prywatnym inwestorom, a głównym inwestorem ma być brat Jareda Kushnera, zięcia Donalda Trumpa. Przydługi to wstęp, ale chyba niezbędny, skoro dochodzi do takiej awantury, ponieważ UEFA wzywa do sprzeciwu wobec tej propozycji FIFA. No dobrze, to jeśli FIFA przeforsuje ten pomysł, zrealizuje go, to co się może wydarzyć?
2: No to może się przede wszystkim troszeczkę wszystko zmienić, jeżeli chodzi o to, jak będą na przykład rozgrywane Mistrzostwa Świata, bo FIFA miałaby wtedy absolutną nad tym kontrolę. Powiem ci, że posłuchałem teraz Anny Gmiterek-Zabłockiej o tych alarmach w Lublinie i myślę sobie, mógłbym teraz zacytować Bogusława Lindę ze znanego w latach 90. filmu. No nawet mi się, szczerze mówiąc, nie chce o tym gadać, bo jakby to jest zabawa bogatych gości, obrzydliwie bogatych gości, którzy chcą być jeszcze bogatsi. Chodzi w tym oczywiście o pieniądze. Mówię tutaj o Giannim Infantino i może warto zacytować tego maga futbolu, nie bez powodu używam słowa maga z racji jego bliskich związków z Donaldem Trumpem. Infantino w zaciszach gabinetów FIFA, oczywiście odpowiedniej ściance, nagrał takie wideo, w którym mówi, ja teraz powiem po angielsku, ale szybciutko to przetłumaczymy, it's not an obligation, it's a proposal. I tak w kółko. I mówi, że to jest coś, co on robi dla dobra futbolu,

0: to właściwie z tymi mistrzostwami świata FIFA bez specjalnej konsultacji z innymi członkami tej organizacji, czyli właśnie na przykład z UEFA, ale także z federacjami azjatycką czy amerykańską, południowoamerykańską, będzie sobie mogła zrobić, co tylko jej się żywnie podoba. Znaczy teoretycznie może to zrobić nawet i bez tej proposal, no ten obligation, ale będzie to pewnie łatwiejsze. Czyli możemy sobie wyobrazić, że turniej rozbudowujemy jeszcze bardziej, nie ma już tych 48 zespołów, tylko jest 64 albo i 128. Nie ma turnieju trwającego 5 tygodni, tylko ten turniej właściwie trwa non-stop, a może już nieco 4 lata, co jest wielką świętością, bo dla mnie jako dla kibica piłki nożnej i znalazłbym mnóstwo takich osób. Turniej raz na 4 lata Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy to jest święto, nawet jak on brydnie, nawet jak on staje się zbyt długi, nawet jak ma zbyt wiele nieciekawych meczów, no to jednak pojawiają się te fajne historie, które też przypomina Gianni Infantino, przekonując o swojej propozycji jak reprezentację Curaçao czy Capo Verde. Natomiast jakby no jest to próba ingerencji siłą w to, co kibice w futbolu kochają, stąd sprzeciw UEFA. UEFA bynajmniej nie organizacji, która jest organizacją charytatywną i organizacji, która nie robi tego tylko dlatego, że tak ją to oburza, ale też ma oczywiście w tym swoje interesy, żeby mieć kontrolę nad to, co się z piłką nożną będzie dziać. Natomiast no, Infantino, co ciekawe, daje też jeszcze pewnego rodzaju ultimatum, chociaż jest to propozycja, a nie nakaz. Jak już wspomniałem, no to jednak czas do połowy mniej więcej września, żeby federacje się określiły. Bierzecie tę kasę? Wchodzicie ze mną w ten plan? Czy nie? Tak to wygląda.
1: A jaka jest szansa, że federacje wezmą tę kasę i wejdą w ten plan?
0: No szansa jest, natomiast na razie jest też dość duży sprzeciw. Pytanie, czy będzie to sprzeciw tylko taki na papierze, wyrażający oburzenie, jak to często znamy z polityki. Wiesz, ja też powiedziałem, że dlatego mi się nie chce o tym gadać, bo to wszystko zbyt blisko przypomina te wszystkie zagrywki polityczne, o których jakby mówimy i które przeżywamy przez cały dzień. A ta piłka nożna jako sam sport, chociaż też pewnie brzydnie trochę, to jednak ciągle jest jeszcze jakimś takim rodzajem wentylu dla jakiejś grupy społecznej. Natomiast czy jest szansa? No jest szansa, bo to są duże pieniądze, ale jest sprzeciw UEFA, jak mówiłeś, jest sprzeciw federacji stowarzyszającej ligi w Europie. Kolejne pojawiają się nomen omen tweety, czyli używamy platform też gdzieś tam, przynajmniej kiedyś, powiązanych dość mocno z ludźmi wokół Trumpa, no ale też kolejne ligi typu, nie wiem, włoska Serie A też wyrażają sprzeciw, więc ten sprzeciw na razie jest, no i pytanie, jak na to patrzy teraz oddali z zacisza swojego gabinetu Gianni Infantino, czy myśli sobie, okej, trochę pokrzyczą i skończy się jak zawsze, jak przyjdzie do podejmowania decyzji o kasie, to tą propozycję przyjmą, czy jednak Infantino przeszarżował, postawił troszkę za ostro i jednak po tych Mistrzostwach Świata, które teraz przekuwa w sukces, bo mówi wszystkim, popatrzcie, tak protestowaliście przeciwko większemu turnieju, a taki piękny był, tak wam się nie podobało, że on będzie w trzech miejscach, a teraz będziemy mieć, przypomnę, turniej, który będzie na trzech kontynentach, bo w 2030 roku Hiszpania, Portugalia, Maroko, a jeszcze ten wstęp w południowej Ameryce w stulecie Mistrzostw Świata pierwszych w Urugwaju. Więc już widzimy, że z turniejami piłkarskimi można zrobić wszystko. To dotyczy też tej oburzającej się teraz święcie UEFA. UEFA, pomysł Michela Platiniego, zrobiła turniej w 2020 roku, który miał być rozrzucony i był ostatecznie, choć w innych miastach przez COVID, na 12 bodaj miast Europy, od Baku do Londynu. Więc to, że jakby turniej można wyciskać jak cytrynę, byle tylko kibice płacili, byle płaciły telewizje za prawa, horrendalne pieniądze, przecież jak drogie były bilety w Stanach, tak? No to jest przejęcie kontroli nad flagową, najważniejszą imprezą piłkarską FIFA de facto przez być może samego Gianniego Infantino, bo na końcu pojawia się jeszcze pytanie, jak to będzie zarządzał tym FFI. Mhm. No pewnie może to być Gianni Infantino, gdy skończy się jego kadencja FIFA i gdy jednak nie zdecyduje się na tą propozycję Donalda Trumpa, że byłby doskonałym kandydatem na szefa ONZ. To jest cyrk. Filip, ja naprawdę chętnie wieczorem patrzę, jak górnik dobrze próbuje postawić Fenerbahce Stambuł i przegrywa. Z zażenowaniem patrzę, jak Lech Poznań odpada po raz kolejny walcząc o Ligę Mistrzów.
2: Natomiast, i o tym wszystkim też w informacjach sportowych dzisiaj.
0: To jest jeszcze jakieś inne uniwersum, wiesz, to jest jeszcze

0: jakieś inne uniwersum.
1: To zostawmy to uniwersum, chociaż no, niewątpliwie będziemy musieli jeszcze do niego wracać. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Tok FM był z nami. Bardzo ci dziękuję. Teraz pierwszy program gospodarczy w Tok FM. Rzeczpospolita pisze dzisiaj o tym na stronie 14 w dziale Ekonomia i Rynek, że Mercosur miał zaszkodzić rolnikom. Pierwsze wyniki pokazują co innego. Polscy rolnicy zyskują na umowie z Mercosurem. Eksport wzrósł, import zmalał, poinformował resort rolnictwa. To dobry sygnał, ale miesiąc to za mało na wnioski. Wyniki może zmienić jeden duży transport, mówią eksperci. 13,3% o tyle spadł w maju. W skali roku import produktów rolno-spożywczych z państw Mercosuru. To są te najnowsze dane na kolejne będziemy musieli jeszcze poczekać. Ciekawa informacja w dziale Ekonomia w Gazecie Wyborczej na stronie 11. Stany Zjednoczone zakazały importu robotów humanoidalnych i czworonożnych, a także sterowanych zdalnie falowników używanych w zielonej energetyce, tłumacząc to bezpieczeństwem narodowym. To mocny cios w Chiny. Zakaz importowania. Amerykańska Rządowa Federalna Komisja do Spraw Łączności wyjaśniła względami bezpieczeństwa narodowego. Poleganie na zaawansowanych urządzeniach robotycznych produkcji zagranicznej wiąże się z niedopuszczalnym ryzykiem w zakresie łańcucha dostaw i cyberbezpieczeństwa, bo zaawansowane urządzenia robotyczne gromadzą dane, które mogą zostać wykorzystane przez wrogie podmioty do inwigilacji Amerykanów, pisze FCC. Więcej o tym w Gazecie Wyborczej. Jeśli chodzi o waluty, 1 dolar kosztuje dzisiaj 3,80 zł, 1 euro 4,33 zł, frank szwajcarski to są 4,63 zł, a funt sterling 5,05 zł.
2: Autopromocja.
3: Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Kiedy to jest możliwe? Na jaki okres? Kto podejmuje decyzję? Powiemy o tym dziś w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca.

0: Soboty 2 kefiry plus 1 za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie 3. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach centrum.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 6.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę w wielu miejscach Lubelszczyzny tuż przed godziną 4 zawyły syreny alarmowe. Jak powiedział TOK FM rzecznik wojewody lubelskiego, było zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, byli zdezorientowani.
7: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyjść. Przestało i później znowu, dwa razy tak. Mówię, wojna będzie czy coś? Teraz idę właśnie do pracy.
8: Wstałem jak w świdniku. Słyszałem.
9: Czyli wyły w świdniku też?
8: No było słychać w świdniku.
9: Nie było strachu?
8: Nie, bo już często te syreny było słychać, więc...
9: A czy dostał pan jakiś alert na z SMS-a?
8: Nie. Nic nie dostałem. Nie wiem czemu.
9: Dostał pan alert na telefon?
10: Nie dostałem. Ja też jestem z poza Lublina, więc nie wiem. Też mogło to być tym spowodowane, że nie dostałem tego.
9: No nie, bo ja jestem z Lublina i też nie dostałam.
10: A, no widzi pani. No to nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Aczkolwiek no nie słyszałem alarmu. Nie wiem czemu.
6: Służby wojewody nie potwierdzają, czy na teren Polski wleciał jakikolwiek obiekt ze strony Ukrainy. Z naszych informacji wynika, że po sygnałach od mieszkańców sprawdzanych jest kilka miejsc na Lubelszczyźnie. Między innymi w okolicy miasta Turobin w powiecie biłgorajskim. Dowództwo centralne USA potwierdziło, że w nocy dokonało zmasowanej fali uderzeń w cele w Iranie. Waszyngton określił ją jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe w amerykańskie siły w regionie. Irańskie media donoszą o wybuchach na południu kraju. Amerykanie przekazali, że uderzyli w dziesiątki celów Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym centra dowodzenia, obiekty rakietowe i dronowe oraz nadbrzeżne systemy obserwacyjne. Według nich ataki miały na celu dalsze zmniejszanie zagrożeń dla sił amerykańskich, żeglugi handlowej i w sąsiednich krajach Zatoki Perskiej. Działania te poprzedziła zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który wczoraj zapowiedział, i tu cytat, uderzymy w nich bardzo mocno, ponieważ teraz nasza kolej. Oni wiedzą, że to nadchodzi. Władze Wenezueli potwierdzają, że prowadzą z amerykańską administracją rozmowy w sprawie koordynacji współpracy przy usuwaniu skutków trzęsienia ziemi, które w czerwcu nawiedziło ten kraj. Prezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez spotkała się z delegacją prezydenta USA. Wśród omawianych spraw były m.in. zagadnienia dotyczące współpracy energetycznej. Dodatkowo, jak wyjaśniła, poruszono również kwestie dotyczące inwestycji oraz bezpieczeństwa. Wenezuelskie media spekulują, że współpraca ze stroną amerykańską może w pierwszej kolejności objąć pracę przy odgruzowywaniu kraju. Dziś w Warszawie rusza SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Mieszkańcy Warszawy o sprawie odwołania obecnego prezydenta mają bardzo różne zdanie.
11: Idiotyzm. Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
12: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
13: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
14: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem 4. No i jakby poszłam za synem.
6: Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki. Teraz prognoza pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 7. To będzie słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu do 32 w centrum i 36 na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dochodzi 6.45, to jest pierwszy program w TOK FM. Filip Kakusz przy mikrofonie. Jest z nami Irena Dawid-Olczyk, prezeska zarządu Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: 30 lipca to jest Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 2013. Przy okazji tego dnia Fundacja La Strada publikuje wzór listu, który każdy z nas może wysłać do posłów polskiego Sejmu. To jest list, wniosek, prośba o jednolitą ustawę, która miałaby zapobiegać właśnie handlowi ludźmi, niewolnictwu. I w tym liście czytamy, że niewolnictwo nie skończyło się wraz z wojną secesyjną, lecz jest to ogólnoświatowy proceder, który narasta, przynosi ogromne zyski i którego częścią jest także Polska. W jaki sposób Polska jest uwikłana właśnie w handel ludźmi i w niewolnictwo?
16: Polska jest uwikłana w ten sposób, że w Polsce jest coraz więcej osób, które są ofiarami handlu ludźmi, czyli są najczęściej zmuszane do pracy, nie otrzymują swoich pieniędzy, są ofiarami oszustw i przemocy. No a w końcu, jeżeli są to cudzoziemcy, a w 90% są to cudzoziemcy, często na skutek niewykrycia zbrodni handlu ludźmi są na koniec deportowani do swoich krajów.
15: Bo to jest tak, że przez lata Polska była, to Polacy byli często ofiarami handlu ludźmi, a teraz ten proceder trochę się zmienia w ten sposób, że to do Polski przyjeżdżają migranci zarobkowi i to oni padają ofiarami podobnych procederów jak przed laty i w sumie wciąż teraz padają Polacy w innych państwach.
16: Tak dokładnie jest, a takim zjawiskiem, które też istnieje, to jest to, że również na terenie Polski obywatele polscy zdarza się, że są ofiarami handlu ludźmi.
15: No właśnie, a w jaki sposób to może, jakie formy to przebiera? Z jakimi najczęstszymi formami wyzysku i pracy przymusowej mierzą się dziś, no chociażby podopieczni Fundacji La Strada?
16: To jest najczęściej właśnie, jak sam pan powiedział, praca przymusowa, to dotyczy 80% naszych beneficjentów. To jest praca w różnych gałęziach gospodarki, często w przemyśle spożywczym i w budownictwie. Natomiast pozostałe takie formy, które są widoczne, to jest zmuszanie do pracy w seksbiznesie i zmuszanie do popełniania przestępstw.
15: A w jaki sposób ktoś może uwikłać się w taki proceder? Znaczy, w jaki sposób można stać się ofiarą? I jakie sposoby mają oprawcy, żeby rzeczywiście to niewolnictwo współczesne podtrzymywać?
16: Takim schematem, który obserwujemy najczęściej, to jest, że osoby są w swoich krajach rodzinnych werbowane do pracy w Polsce przy pomocy fałszywych obietnic, obietnic o wysokich zarobkach, o darmowym zakwaterowaniu, o bardzo dobrych warunkach, w których się znajdą, decydują się na ten wyjazd. Często to jest tak, że są w kryzysie, więc pożyczają pieniądze od krewnych, pożyczają pieniądze również od struktur przestępczych, no i przyjeżdżają do Polski, gdzie warunki są zupełnie inne, ale ponieważ mają już taki pierwotny dług, więc decydują się pracować bez względu na te warunki. Spotykamy osoby, które nie otrzymują swoich pieniędzy lub otrzymują pieniądze rzędu 100 zł tygodniowo, więc po jakimś czasie decydują się zmienić pracę i są osoby, które były tak wykorzystane przez na przykład 5 podmiotów. Są w Polsce 2 lata. Jest to przerażające.
15: W związku z tym właśnie Fundacja La Strada wyszła już spory kawałek czasu temu z inicjatywą stworzenia takiej ustawy, która mogłaby zakazać tego procederu, powstrzymać go w jakiś sposób, zapobiegać. No bo w tym momencie jest tak, jak piszecie w liście do posłów, że regulacje rozproszone są w 21 aktach prawnych. Jak taka jednolita ustawa, jak to ujednolicenie prawa może przełożyć się faktycznie na sytuację osób, które padają ofiarami tego procederu?
16: Przede wszystkim mamy nadzieję, że poprawi się rozpoznawalność handlu ludźmi i poprawi się ściganie, ale również prawa ofiar będą bardziej przestrzegane, ponieważ społeczność międzynarodowa przyznała ofiarom handlu ludźmi dlatego różne prawa, które są też w Polsce, żeby zachęcić je do składania zeznań przeciwko sprawcom. I u nas też te prawa pozornie są przyznane, ale w rzeczywistości poprzez to rozproszenie często po prostu to się nie dzieje. No, na przykład ofiara ma prawo być zalegalizowana na 3 miesiące, nawet bez składania zeznań. Taka osoba, jeżeli jest podejrzenie, że jest ona ofiarą handlu ludźmi. Ale żeby ona mogła z tego prawa skorzystać, to zwyczajnie ktoś, kto ma z nią do czynienia, musi wiedzieć, że takie prawo istnieje i na jakich warunkach jest przyznawane. A często jest tak, że funkcjonariusze policji czy nawet Straży Granicznej, pionu do spraw cudzoziemców, po prostu tego nie wiedzą.
15: A z drugiej strony, jak zwracacie uwagę jako Fundacja La Strada w liście, do którego nawiązujemy, też jeśli ktoś prowadzi taki proceder handlu ludźmi, bardzo często także oszukuje Skarb Państwa, bo po prostu no, zatrudnia, to jest źle słowo, ale wykorzystuje nielegalnie migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski.
16: Tak, i to jest dość powszechne. No, popatrzmy na to, że właściciele agencji, którzy zostali zatrzymani parę miesięcy temu w Gdańsku, no, w siedzibie agencji znaleziono 7 milionów w gotówce, a w połowie w złocie. Inna agencja, która jest oskarżona o handel ludźmi, Agencja Pracy, ma długi w ZUS-ie i jeżeli chodzi o podatki, na kilka milionów. Dlatego, że no, to jest bardzo proste. Zatrudnia się te osoby na czarno, a pamiętajmy o tym, że w Polsce jest ogromne przyzwolenie do zatrudniania ludzi na czarno, natomiast mechanizmy prawne temu słabo przeciwdziałają, a do tego jeszcze te osoby, będąc w sytuacji pewnego przymusu, na to się zgadzają. No bo jeżeli dostają jakiś dokument do podpisania, rzekomą umowę, której nawet nie mogą przeczytać ani skopiować, no to wyobrażają sobie, że jest to umowa o pracę, a to może być zwykły świstek.
15: I ile takich osób, które przyjeżdżają do Polski i wpadają w tę pułapkę handlu ludźmi i pracy przymusowej, może być w naszym kraju? Też biorąc pod uwagę, że to chyba jest bardzo trudno wykryć, zważywszy w jak trudnej sytuacji są osoby, które przybywają do nas.
16: No to są niestety zawsze liczby szacunkowe. Mhm. Szacuje się, że takich osób zawsze jest co najmniej 10 razy tyle, niż się zgłasza, ale są też szacunki, które to zawyżają i wtedy mówią na przykład o kilkudziesięciu tysiącach takich osób w Polsce. Ja bym tak daleko się nie posuwała, ale myślę, że to na pewno jest kilkanaście tysięcy, a mogę tak powiedzieć, dlatego że jeżeli rozmawiamy o sprawie, w której na przykład zeznaje 12 świadków, to oni mówią o kilkunastokrotnie większej ilości osób, do których już wymiar sprawiedliwości nie dociera. No i ciągle jest tak, że te sprawy się pojawiają się nowe i to jest przerażające. Proszę sobie wyobrazić, że wczoraj mieliśmy normalne takie zebranie. My mamy 24-godzinny telefon zaufania, który jest opłacany zresztą przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I znowu mówiliśmy o 4 agencjach, w stosunku do których mamy takie podejrzenia i musimy zawiadomić organy ścigania, ponieważ zgłosiły się do nas osoby i z ich opowieści wynika, że tam może być handel ludźmi.
15: I kiedy zawiadamiają Państwo o tych podejrzanych agencjach organy ścigania, to czy często rzeczywiście okazuje się, że to zawiadomienie jest skuteczne? To znaczy, czy można wykryć ten proceder i te agencje zamknąć, a ich właścicieli pociągnąć do odpowiedzialności?
16: Mamy duże doświadczenie, więc nam to się coraz częściej udaje, ale my jesteśmy tylko jednym podmiotem, a poza tym przez ten brak priorytetyzacji może być tak, że na przykład zgłoszą się do nas osoby, zanim one zostaną przesłuchane, minie kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy, w tym czasie one już, te osoby, trwając w zawieszeniu, stracą motywację do tego i wyjadą do swojego kraju i ta sprawa się po prostu nie odbędzie. A poza tym pamiętajmy o tym, że te sprawy naprawdę ciągną się po kilka lat i ci świadkowie mogą, tak jak mówię, wyjechać, stracić motywację. No tutaj trzeba bardzo dużo samozaparcia ze strony śledczych, żeby te sprawy przeprowadzić. Pamiętam taką sytuację, że przyjechałam kiedyś zeznawać w takiej sprawie, a prokurator powiedział: specjalnie to dla pani przygotowałem. I akta sprawy, do której ja przyjechałam zeznawać, no miały mniej więcej, nie wiem, stos miał 80 centymetrów, a druga sprawa to była jedna teczka. I prokurator powiedział: proszę sobie wyobrazić, że w statystykach obie te sprawy będą takimi samymi sprawami. W związku z tym, jeżeli prokurator będzie rozliczany z ilości spraw, no to nie będzie chętnie podejmował spraw o handel ludźmi, a jego szef nie będzie się chętnie na to zgadzał, ponieważ to oznacza jakby kilkudziesięciokrotnie gorszy wynik statystyczny.
15: Bardzo dużo problemów tutaj się splata, związanych czy to z wymiarem sprawiedliwości, czy z tym, jakie luki prawne wykorzystują te agencje pośrednictwa pracy i agencje zatrudniające nielegalnie właśnie chociażby migrantów. No to teraz pytanie, czy ta jednolita ustawa, która powstaje i która być może rzeczywiście wyjdzie z parlamentu i zostanie podpisana przez prezydenta, będzie sposobem na to, żeby wyeliminować te rozwiązania systemowe, które kryją się nie tylko w tej priorytetyzacji poszukiwania sprawców handlu ludźmi?
16: Taką mamy nadzieję. Będzie na pewno ogromnym krokiem naprzód i będzie też takim sygnałem, że traktujemy w Polsce walkę z handlem ludźmi poważnie. Będzie poprawiona definicja, która jest no trochę, już bym powiedziała, stara, a poza tym będzie też pokazane, że w ten sposób widzimy handel ludźmi, bo jak na razie, bym powiedziała, to tak słabo to wygląda i przez te dwa dni w roku, Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Dzień ONZ-u, to jeszcze jakoś o tym handlu ludźmi mówimy, a tak, no to interesuje nielicznych i na przykład opinia społeczna nie ma takiego pomysłu, żeby zastanawiać się, czy to, co kupuje, nie jest przypadkiem owocem handlu ludźmi i pracy przymusowej.
15: Też bardzo trudno to sprawdzić.
16: No ale nawet jeżeli, no to jednak trudno się przebić z tym, że kupmy sobie coś trochę droższego, ale za to uczciwie wykonane, zamiast wykorzystywać pracę przymusową.
15: Bardzo dziękuję. Irena Dawitolczyk, prezeska zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, była z nami. Po godzinie 7 po informacjach Poranek Tok FM. Dziś czwartek, a więc Karolina Lewicka, witaj, dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: I będzie o...
17: O tym, że prezes Kaczyński się rozkręca. Najpierw przypomniał sobie, że Morawiecki był doradcą Tuska. Wczoraj wieczorem okazało się, za sprawą wywiadu dla kanału TAK, że był też częścią i jest establishmentu trzeciej RP. Wprawdzie prezes myślał, że się z tego wydobył, ale się nie wydobył. A to, co zrobił, zrobił dlatego, żeby się przypodobać temu establishmentowi. Elementem podgryzania Morawieckiego jest też cała ta akcja pod tytułem Nie wyrzucamy was, tylko rzecznik dyscypliny pochyli się nad każdym indywidualnie. I o tym wszystkim porozmawiamy z Michałem Moskalem. To jest opcja Semper Fidelis. Stoi przy Nowogrodzkiej. Będzie też z nami profesor Marek Migalski, politolog, analityk polityki, ale też dawno, dawno temu człowiek, który z PiS wychodził i współzakładał PJN. A dziś przekonuje, że świat nie czeka na skruszonych pisowców, co oznaczałoby, że nie wróży inicjatywie Morawieckiego jakiegoś wielkiego sukcesu. Będzie też o starcie stołecznej operacji referendalnej, bo to już dziś. Zapraszam.
15: Karolina Lewicka zostaje z Państwem, a pierwszy program dobiega końca. Program przygotowaliśmy z Różą Rumińską, realizowała Goliwia Prądzyńska. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy. Informacje.
4: Reklama.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Syreny zawyły także na Lubelszczyźnie. Strażacy z południa Europy walczą z żywiołem. Pożarom sprzyja pogoda. Będzie trzecią siłą w Sejmie. Mateusz Morawiecki zakłada klub parlamentarny. Czwartek, 30 lipca, minęła 7. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. W Lublinie i kilku rejonach województwa lubelskiego przed 4 rano zawyły syreny. To z powodu rosyjskich ataków lotniczych na Ukrainę. Po kilku minutach alarm odwołano. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że w związku z rosyjskimi atakami poderwało myśliwce. Służby sprawdzają też informacje od mieszkańców o obiektach, które wleciały na teren Polski. Sytuację od świtu śledzi lubelska reporterka Tok FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Powiedz, czy wiadomo już coś więcej?
21: Na ten moment wiemy tyle, że około godziny 3:50 zawyły syreny alarmowe i po kilku czy niespełna 10 minutach ten alarm został odwołany, czyli syreny zawyły ponownie. Było to związane z zagrożeniem atakiem z powietrza, potwierdza to rzecznik wojewody Marcin Bubicz.
22: Dotyczyło to nie tylko miasta Lublin, ale także większości powiatów województwa lubelskiego.
21: Mieszkańcy nie kryją, że syreny wielu z nich obudziły, tak jak panią Wandę.
7: Byłam na dworze z psem i zaczęły wyć. Przestało i później znowu, dwa razy tak. Mówię, wojna będzie czy co?
23: Wstawać czy nie wstawać? No jeszcze poczekam. Oczywiście do telefonu, w internet zajrzałam. Nie, no nie ma jeszcze tego.
21: Jednocześnie mam też informację, że trwa przeszukiwanie terenów w niektórych miejscach na Lubelszczyźnie, między innymi w powiatach biłgorajskim i janowskim na południu województwa i nie jest wykluczone, że potwierdzą się informacje podawane przez ludzi w portalach społecznościowych, że coś wleciało w nocy w polską przestrzeń powietrzną. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
6: Co najmniej 8 osób nie żyje, ponad 12 jest rannych, podają ukraińskie służby po całonocnym zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta. Ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł swoich rodaków, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym, jak w Ukrainie minęła noc. Błażej Kulesza.
24: Kilkanaście minut po północy alarmy przeciwlotnicze rozległy się w prawie wszystkich ukraińskich obwodach. Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko apelował o udanie się do schronów. Spora część mieszkańców noc spędziła w metrze. Zazwyczaj chodzimy na parking podziemny niedaleko naszego bloku, ale dziś jesteśmy tak zdenerwowani, że postanowiliśmy zjechać jeszcze głębiej, bo pociski trafiają też w parkingi podziemne. Przychodzę tu codziennie, gdy są informacje o zbliżającym się bombardowaniu. Rosja jest państwem terrorystycznym i praktycznie codziennie nas ostrzeliwuje. We Lwowie uszkodzone zostały dwie wielopiętrowe kamienice. Na miejscu wciąż pracują ekipy ratowników. Błażej Kulesza, Tok FM.
6: Z pożarami lasów walczy w Europie coraz więcej krajów. Po Francji i Hiszpanii są to również Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały, które docierają na południe Europy. W wielu krajach temperatura przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę, a wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówił w Tok FM profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
25: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
6: Ponad 180 domów zniszczonych ogniem jest tylko w miasteczku Le Progrze koło Bordeaux we Francji. To najbardziej dotknięta przez trwający od ponad tygodnia pożar lasów miejscowość w departamencie Żyrondy. Miasto, podobnie jak kilkanaście innych w tym rejonie, mieszkańcy opuścili z godziny na godzinę, uciekając przed płomieniami.
0: Na razie miasto jest zamknięte, mieszkańcy nie mogą przyjechać, nie jest tu bezpiecznie. Dym nadlatuje z zachodniej części miejscowości, bo tam wciąż płoną lasy. Jeśli sytuacja się ustabilizuje, być może mieszkańcy powrócą tu za 4 lub 5 dni.
1: Kilkanaście dni. Mieliśmy nadzieję, że w ten weekend. Nie sądzę. Dobre 15 dni. 3 tygodnie. W całym departamencie Żyrondy do domów ciągle nie może wrócić blisko 220 tysięcy osób. Politycy zrzeszeni wokół Mateusza Morawieckiego założyli w Sejmie nowy klub o nazwie Rozwój Plus. Liczy 40 posłów i jednego senatora i będzie trzecim pod względem wielkości. Zwolennicy byłego premiera podkreślają, że muszą to zrobić, bo Prawo i Sprawiedliwość, z którego odchodzą, odcięło ich od informacji poselskich potrzebnych przy pracy w Sejmie. Maciej Kluczka.
2: Proces opuszczania PiSu przez grupę Morawieckiego zaczął się rozciągać. Według Morawieckiego specjalnie.
8: Chcą doprowadzić do tego, żebyśmy się zajmowali sami sobą.
2: Rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski chce przed wyrzuceniem z PiSu zaprosić każdego stronnika Morawieckiego na indywidualną rozmowę, ale oni nie zamierzają przyjść.
9: Ja na spotkanie z panem profesorem Karskim się nie wybieram.
2: Mówił Piotr Müller. Rozwój Plus ma więc w Sejmie nowy klub, a za jakiś czas pewnie nową partię, mówi wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia.
10: Ciekawy ruch, to zwiększy dynamikę na sali. Pojawi się nowy wektor dyskusji pomiędzy PiSowcami a ruchem Morawieckiego.
2: Jutro pierwsze wydarzenie organizowane przez Morawieckiego. Spotkanie przy grillu z ekspertami i politykami. Maciej Kluczka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20, a teraz prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Będzie słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 32 w centrum do 36 na zachodzie.
5: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9, a zaczynam od przeglądu prasy, jak zawsze, nasze spotkanie. I może na początek Gazeta Polska codziennie, bo szanowni Państwo, szok i niedowierzanie. Redaktorzy chyba popatrzyli na to, jak rozwija się wojna w PiS-ie, a właściwie teraz już wojna między PiS-em a Rozwojem Plus i opadły im ręce. A Jacek Liziniewicz zło wróżbnie wieszcze. Po rozpadzie PiSu można już pomału zapisywać rok 2027 na straty. Niby wszyscy na prawicy wiedzą, jaką strategię przyjąć, aby odsunąć od władz Donalda Tuska, ale nie ma dziś autorytetu, który mógłby zjednoczyć te środowiska. Prawica potrzebuje bolesnej porażki, aby znów dojść do oczywistych wniosków i przypomnieć sobie, jak działa metoda Donta. Niewiele zmieni nawet zwycięstwo nad liberalną lewicą. Jest bowiem niemal pewne, że prawicowcy, gdyby stworzyli jakimś cudem rząd, robiliby to, co robią teraz. Wykrwawialiby się w bojach o to, co kto powiedział między schabowym a deserem. Taki rząd to pewna kompromitacja. Dlatego uważam, że w 2027 roku nie dojdzie do przełomu, nie będzie rządu państwa marzeń. Zatriumfują małe interesiki i warcholstwo. Gazeta Polska codziennie na kolejnej stronie, w lewym górnym rogu, zamieszcza informacje na temat prekampanii Przemysława Czarnka, ponieważ wszyscy zapomnieli już o prekampanii Przemysława Czarnka, ale Gazeta Polska codziennie jednak tutaj stara się przypominać, co tam Przemysław Czarnek znów zaproponował. No, miejsca Przemysławowi Czarnkowi poświęcono zaskakująco mało, ale jednak. Koalicja 13 grudnia do roboty. Młodzi wszyscy Polacy zasługują na tańsze paliwo, niższe koszty życia i rząd, który wreszcie działa, napisał na X Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, opublikował też nagranie z młodymi członkami PiSu z Podlasia. To tyle, jeżeli chodzi o prekampanię Przemysława Czarnka. Gazeta Wyborcza na czołówce o tym, że Morawiecki idzie na swoje. I wszystkie dzienniki dzisiaj opisują wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin, czyli jak to Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości miał we wtorek wszystkich wrzucić, przyjąć do wiadomości, że oni sami z tego PiSu wyszli, a tymczasem nagle pojawiła się figura profesora Karola Karskiego, rzecznika dyscypliny, który miałby zająć się każdym parlamentarzystą z osobna, pochylać się, prowadzić przez tygodnie, a może miesiące właśnie rozmowy, dyskusje i na koniec wydać werdykt, co z nimi zrobić. Oczywiście Mateusz Morawiecki, na niego ta pułapka była uszykowana, próbuje tej pułapki uniknąć. No i wczoraj o poranku o 9.30 była konferencja, założyli harcerze swój własny klub parlamentarny, zaprezentowano logo, no i właśnie będą się teraz urządzać na swoim własnym gospodarstwie. Rzeczpospolitej komentarze w tej sprawie. Jest dużo o tym, że to jest serial. Morawiecki mówił we wtorek wieczorem, że serial jest kiepski i trzeba już zmierzać do finału. Premier Tusk mówi, że serial mu się podoba. No ale wydawać się może, że ten serial jest wieloodcinkowy, że to będzie taka nasza polityczna moda na sukces i że jeszcze sporo sezonów przed nami. Kto kogo przechytrzył, zastanawia się Michał Szułdrzyński. Od samego początku gra toczyła się o to, na kogo zostanie przerzucona wina za rozłam. Dlatego Kaczyński najpierw w piątek stwierdził, że rozłamowcy sami zrezygnowali z partii, a potem jednak rzecznik partii ogłosił, że sprawa dopiero trafia do rzecznika dyscyplinarnego. Ruch ten miał sprawić, że Morawiecki straci polityczne momentum, da się wciągnąć wielotygodniowy serial związany z postępowaniami dyscyplinarnymi, w czasie których można by próbować rozgrywać ludzi z Rozwoju Plus, kusić lepszymi miejscami na listach i ich skłócać. Stawką też było założenie klubu. W środę rozpoczęło się ostatnie przedwakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu. Kaczyński liczył, że przeciągając sprawę członkostwa Morawieckiego i jego ludzi w PiS, zwiąże im ręce, każe czekać, wytraci polityczny impet. Lider Rozwoju Plus postanowił jednak ominąć zastawioną na niego pułapkę, przypomniał słowa Kaczyńskiego z piątku oraz fakt, że jego stronnicy zostali usunięci z grup posłów PiSu na WhatsAppie, co tylko potwierdzać miało fakt, że realnie znaleźli się poza klubem PiSu. W tej sytuacji ogłosił w środę rano powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Do tego jeszcze Morawiecki zrobił Kaczyńskiemu drobną złośliwość, przyciągnął do swojego stowarzyszenia posła Piotra Uścińskiego, tego samego, który jeszcze w piątek rano był wysłannikiem Kaczyńskiego do Morawieckiego. Wcześniej, pewnie Państwo zwrócili na to uwagę, Kaczyński wyjął Morawieckiemu posła Lorka. Wczoraj usłyszałam, że ponoć panu posłowi została obiecana jedynka w 2027 roku w wyborach. Natomiast posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus kpią, pytając, jak poseł Lorek wyegzekwuje od Jarosława Kaczyńskiego te obietnice w przyszłym roku. Zuzanna Dąbrowska, też na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Pojawienie się nowej grupy na politycznym podwórku kusi do przeliczania potencjalnego poparcia na mandaty i przewidywania nowego układu. Na razie lekcję odrobił Tusk i dlatego może się szeroko uśmiechać, oglądając prawicowy serial. Zresztą premier, pytany wczoraj o swoją reakcję na to, co w PiSie się dzieje, mówił właśnie, że z uśmiechem się temu wszystkiemu przygląda. Rozłam w PiS pozwala dostrzec strategię premiera. Jedna lista zbierająca wszystkich sojuszników, którzy się zasłużą, do tego osobno Nowa Lewica i wspólny rząd po wyborach. To metoda liczenia głosów ma załatwić to, czego nie udało się dowieść koalicji. Różnica między pierwszym i drugim ugrupowaniem stanowi w systemie Donta czynnik decydujący o możliwości utworzenia rządu. Sondażowy spadek PiS do kilkunastu procent poparcia po odejściu ludzi Morawieckiego to czynnik, który może pracować dla Koalicji Obywatelskiej lepiej niż najwytrawniejsi spin-doktorzy. Tyle Zuzanna Dąbrowska. Mi się też wydaje, że tych wytrawnych spin-doktorów to chyba po stronie koalicji 15 października zbyt wielu nie ma. Plan Kaczyńskiego nie wypalił. To Estera Fliger w Rzeczpospolitej na stronie 5. I z takimi rozważaniami, być może to, co dzieje się w PiS, jest laboratorium i oglądamy właśnie przyszłość kilku innych partii. Czy rozpad uwolni reakcję łańcuchową? W każdym razie duopol w tym sensie już nie istnieje. Przed nami Prawdopodobnie rozdrobniony Sejm, być może rząd mniejszościowy i koalicje zawiązywane na potrzeby bieżących głosowań, na przykład Koalicji Obywatelskiej z Nową Nadzieją Sławomira Mentzena. Uważam, że wszystko jest możliwe. O scenariuszu trwałej relacji obu ugrupowań mówi Grzegorz Schetyna. Parę lat w polityce nauczyło mnie, że trzeba sobie wyobrażać każdy scenariusz. To z kolei Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Rok 2027 może okazać się rokiem politycznego chaosu. Gazeta Wyborcza, do której teraz wracamy, omawia kolejny sondaż CBOS-u. Mniej pozytywnych emocji wobec Ukrainy. To oczywiście Państwa z pewnością nie zaskakuje. Widzimy, co się dzieje, co mówią politycy. CBOS regularnie bada nasz stosunek do Ukrainy. Z ostatniego badania wynika, że 39% Polaków ocenia, że pomoc wojskowa, finansowa i humanitarna udzielana Ukrainie przez państwa zachodnie jest wystarczająca. 27% twierdzi, że jest zbyt duża, a 22% zbyt mała. Ale na chwilę przerwę ten tekst, ponieważ mamy już komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. No i on brzmi następująco. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych na bieżąco przekazywało informacje o możliwym zagrożeniu właściwym służbom oraz odpowiednim ośrodkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Utrzymywano stałą wymianę informacji umożliwiającą skoordynowane reagowanie na rozwój sytuacji. Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godzinie 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód. Tak brzmi ten komunikat, który został opublikowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. No to by znaczyło, że nic nie wleciało, no ale jednak jest jakiś krater. No i to by świadczyło o tym, że jednak coś wleciało. No ale czekamy na kolejne komunikaty. A, jest kolejny komunikat przede mną. O godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godzinie 3.46 przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające, a Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie ze służbami zaangażowanymi w działania. Więcej w informacjach TOG FM, które dosłownie za minutkę, ale ponieważ mam jeszcze minutę, to wracam do przeglądu prasy. Może jeszcze zdążę Państwu omówić, co na czołówce Dziennika Gazety Prawnej. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmieniać zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Posłowie Polski 2050 proponują dodatkowo zgodę wspólnot i spółdzielni na taki najem oraz powrót stref wolnych od niego. To było w pierwotnej wersji projektu, jak Państwo pamiętają, ale nagle dzień przed tym, jak rząd miał się tym projektem zajmować, to wypadło, a gminy miały mieć takie prawo od 2029 roku. Wracając do tego tekstu, I to właśnie pomysł, aby właściciel mieszkania musiał uzyskać zgodę na najem krótkoterminowy, wywołuje najwięcej sporów. Zwolennicy takiej propozycji twierdzą, że lokatorzy powinni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Przeciwnicy uważają, że to zbyt duża ingerencja w prawo własności. Samorządy z kolei chcą jasnych zasad dotyczących karania właścicieli uciążliwych lokali. Nie wiadomo bowiem, co oznaczają powtarzające się naruszenia i kiedy można wykreślić lokal z rejestru prowadzących krótkoterminowy najem. Resort turystyki zapowiada doprecyzowanie przepisów. Ja Państwa teraz zapraszam na informacje Radia Tok FM.
11: Autopromocja.
12: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
13: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
12: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
13: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
12: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
11: Autopromocja.
14: Reklama.
18: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
19: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
20: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało przed chwilą, że o godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Skierowano tam myśliwiec F-16, ale obiekt zanikł. Prawdopodobne miejsce upadku to niezabudowany teren w pobliżu miejscowości Ternawa Kolonia. Strażacy z Lubelszczyzny poinformowali wcześniej, że zabezpieczają w tej miejscowości krater. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Straż pożarna przekazała, że krater ma średnicę około 10 metrów. Przed godziną czwartą w wielu miejscach w Lubelszczyzny zawyły syreny alarmowe. Po kilku minutach alarm został odwołany. Dowództwo centralne USA poinformowało o przeprowadzeniu w nocy zmasowanej fali uderzeń w cele w Iranie. Waszyngton określił je jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie. Irańskie media donoszą o wybuchach na południu kraju. Obecna eskalacja na Bliskim Wschodzie to ciąg dalszy konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się w lutym atakiem Izraela oraz Stanów Zjednoczonych na Iran. Pod zarzutem przestępstw narkotykowych śląscy policjanci zatrzymali 6 mężczyzn ze środowiska pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich. Mundurowi zabezpieczyli mienie o wartości około 1 000 000 zł, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce. Policjanci zaznaczają, że sprawa jest rozwojowa, prowadzą śledztwo i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Liga Mistrzów, możemy zapomnieć, ale co zrobić, jak Lech Poznań najpierw wygrywa w Danii 4-1, a w rewanżu z Orchus przegrywa 0-3 po dogrywce 1-4 i mizernie strzela rzuty karne. To nie powinno tak wyglądać, mówi trener mistrzów Polski Nils Frederiksen. To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać. Wstydu nie przyniosło Górnik Zabrze. Odpadł w starciu z Fenerbahce, bo przegrał tydzień temu w Stambule 0-1, ale wczoraj zremisował 1-1, mówi trener Michał Gaszparik.
16: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki. Może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce, ale dzisiaj nie było widać tą różnicę wartości tych zespołów.
15: Lech i Górnik powalczą teraz o Ligę Europy, tak samo jak Jagiellonia. A dziś o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji zagrają Raków i GKS. Częstochowianie na Malcie będą bronić dwubramkowej zaliczki z Walettą, a katowiczanie muszą odrobić gola straty w starciu z MŚK Żylina. Brazylijski napastnik Neymar poinformował, że zakończył występy w drużynie narodowej. Potwierdził tym samym to, co przebijało się przez jego wypowiedzi po odpadnięciu w 1/8 finału mundialu, w którym Brazylia przegrała z Norwegią 1-2. 34-latek jest najlepszym strzelcem w historii Kanarii. Niosy w 130 meczach strzelił 80 goli. Polscy siatkarze zagrają dziś o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem w turnieju w Ningbo będzie Ukraina. Mecz zacznie się o 13.30. Wcześniej o 9.00 Włochy zagrają z USA. Zwycięzca naszego meczu zagra o finał ze Słowenią, która wczoraj pokonała Turcję 3-0. Na Włochów lub Amerykanów czeka Japonia po wygranej z Chinami 3-1. I jeszcze Formuła 1. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała, że jeżeli sytuacja polityczna i militarna na Bliskim Wschodzie nie ulegnie zmianie, to dwa kończące sezon wyścigi zapanowane w Katarze i Abu Zabi zostaną przeniesione do Europy. W grę wchodzi m.in. wyścig na włoskiej Imoli, ale szczegółów na razie nie podano.
4: Termometry pokażą dziś od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 32 w centrum, do 36 na zachodzie. To będzie słoneczny dzień, nigdzie nie powinno padać.
7: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry.
17: Gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają. To jest prawo, które pan sformułował, a które odnosi się do polityki, które sprawdzało się doskonale przy konflikcie PiSu i Platformy Obywatelskiej przez 20 lat. Ale kiedy patrzymy teraz na te kłótnie w pisowskiej rodzinie, to chyba możemy wrócić do innego, starszego przysłowia, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Konfederacja, Donald Tusk.
21: Konfederacja i Donald Tusk zyskiwali nawet przed tą wojną między Morawieckim a Kaczyńskim. Teraz rzeczywiście oba te ugrupowania mogą liczyć na to, że troszkę z tego uszczkną. Natomiast jak gdyby no, główny teatr wojny to jest relacja wewnątrzpisowska, czyli pomiędzy środowiskiem Morawieckiego i Kaczyńskiego. I tutaj zobaczymy, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. Ja przewiduję, że raczej to będzie stary PiS i Jarosław Kaczyński, dlatego że dotychczasowe doświadczenia rozłamowców pisowskich są dosyć smutne, a pierwsze sondaże, które widzimy dla nowego podmiotu politycznego, czyli partii, ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, są żałośnie niskie, dlatego że to jest tam jakoś od 2 chyba do 7%. Ja sobie przypominam, że kiedy PJN czy Solidarna Polska zaczynały, czy ogłaszały swoją działalność, to te wyniki były dwucyfrowe. Natomiast i wtedy było z czego spadać. No i spadło to i w jednym i w drugim przypadku poniżej 5%. Natomiast tutaj te pierwsze sondaże są dla Mateusza Morawieckiego dosyć niepokojące.
17: Mm-hmm. Pan napisał, komentując tę wojnę w PiSie, że nikt nie czeka na skruszonych pisowców i że udowodniły te losy i Polski Plus, i PJN-u, i Solidarnej, potem Suwerennej Polski. A ja się zastanawiam też nad tym, czym Morawiecki będzie chciał się od PiSu odróżnić, bo kiedy na polskiej scenie zafunkcjonował PJN, i ta historia jest przecież panu doskonale znana, Cezary Łazarewicz zastanawiał się, czym się będą państwo różnili od PiSu? I komentował to tak. Różnica polega na drobnych akcentach. Tam, gdzie PiS hard wali kłonicą, PiS light używa rękawicy bokserskiej. Tam, gdzie PiS hard wdział zdradę ojczyzny, PiS light dopatruje się tylko złej woli. No więc czy teraz też będzie drobna różnica, czy jednak to będzie prawica środka kontra prawica skraju? Z drugiej strony internauci już wypomnieli Morawieckiemu, że 8 z 10 filarów, punktów, które Morawiecki zaprezentował jako ta podstawa rozwoju plus, to jest coś, co proponuje także, proponowała i proponuje Suwerenna Polska, więc suwpolizacja PiSu przeniosła się też na rozwój plus.
21: No rzeczywiście, to jest tak, jak wspominam sobie te czasy PJN-owskie i porównuję to z dzisiejszym konfliktem, to mam poczucie déjà vu, to znaczy to są mniej więcej te same słowa po jednej i po drugiej stronie. Po jednej, czyli tych rozłamowców, to jest właśnie, że nowy styl, nowy sposób komunikowania się, bardziej umiarkowany język i w tym znaczeniu ta analiza, którą pani przedstawiła, jest trafna. A po drugiej stronie oczywiście to jest oskarżenie o bycie zdrajcą, o knucie z przeciwnikami politycznymi, to już wiele lat wstecz. Więc w tym znaczeniu to jest rzeczywiście to samo. Natomiast no te różnice muszą w pewnym momencie wychodzić, chociaż one są trudne do... Znaczy inaczej, Mateusz Morawiecki jest nie najlepszym posłańcem tych nowych wieści, dlatego że on jednak no, jest symbolem rządów PiSu, za co duża część wyborców PiSu jest jest mu wdzięczna, ale też zdecydowana większość tych wyborców PiS w moim przekonaniu pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim, dlatego że tkwią w tym umiłowaniu prezesa od wielu lat i to taka habituacja tych zachowań jest jak gdyby na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. No a ci, którym rządy Mateusza Morawieckiego kojarzą się źle, no to przecież dzisiaj nie zagłosują na niego, dlatego że nagle zmienił zdanie, poróżnił się z Jarosławem Kaczyńskim i ma wybujałe ego czy ambicje. I jak mówię tutaj, gdyby, oczywiście to jest tak, że jeśli trzy razy się nie udało, nie oznacza, że za czwartym razem się nie uda. No ale trzy pozostałe secesje, o których pani wspomniała, no, działały mniej więcej według tego scenariusza. To znaczy, że trzeba być takim troszkę umiarkowanym i będzie dobrze. Nie było dobrze w ani jednym, ani w drugim przypadku. W trzecim przypadku było z kolei odwrotnie, znaczy Solidarna Polska chciała być ostrzejsza od PiSu i obchodzić PiS od prawej strony i to się też nie udało. Ja mam taką tezę, którą już od zanudzam po prostu swoich słuchaczy. Myślę, że pani już też o tym spodziewa się, co powiem, a mianowicie ja uważam, że właściwie już dzisiaj nie ma wyborców środka, wyborców centrum. Owszem, są wyborcy niezdecydowani, natomiast właściwie, znaczy te partie, które szukają wyborców centrowych, trafiają w próżnię. No, przykład Polski 2050 jest klasycznym tego dowodem. Ja używam takiego sformułowania, że o ile w przeszłości rozkład głosów między lewicą a prawicą przypominał krzywą Gaussa, prawda? Krzywą dzwonową, czyli że było mało wyborców na radykalnej prawicy i lewicy, natomiast wszyscy mieściliśmy się mniej więcej w centrum, o tyle od pewnego czasu ten wykres zaczyna przypominać pączek z dziurką w środku, czyli wszyscy jesteśmy radykałami, a w środku umiarku...

0: MSWiA na portalu X. Kiedy z PiS-u, panie profesorze, wyrzucani byli późniejsi twórcy partii Polska jest najważniejsza, jedna z wyrzuconych, liderka Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła tak: decyzja PiS wystawia złe świadectwo kulturze politycznej tej partii i jest dowodem na brak umiejętności prowadzenia wewnętrznej debaty. Jest dla nas niezrozumiała. O tym, że nie rozumieją decyzji nowogrodzkiej, mówią teraz harcerze. To jest taki rytualny tekst, czy faktycznie mają prawo nie rozumieć, dlaczego tak się stało, a może doskonale rozumieją, dlaczego znaleźli się poza PiS-em?
1: Myślę, że doskonale rozumieją. Inna sprawa, kogo obchodzi kultura polityczna, to jest na przykład, to był ten błąd, który popełnialiśmy jako PJN, prawda? Znaczy, kogo obchodzi, jak nas potraktowano, to są naprawdę ważniejsze sprawy. Natomiast pani pytanie dotyczy tego, czy środowisko Mateusza Morawieckiego wie, w co gra. I w moim przekonaniu obie strony wiedzą, w co grają. Otóż całkowity brak zaufania, który pojawił się między panem Morawieckim a panem Kaczyńskim, prowadził do tego konfliktu i do jego erupcji przed kilkoma dniami. Otóż w moim przekonaniu tym, który dążył do tego, żeby ten konflikt wybuchł, był Mateusz Morawiecki. Natomiast tym, który dążył, żeby on wybuchł, czy wybuchnął, niech mnie pani poprawi, chyba wybuchnął.
0: Ten konflikt wybuchnął.
1: Wybuchnął. Otóż natomiast to, że ten konflikt wybuchnął teraz, to była wola Kaczyńskiego, dlatego że Morawiecki obawiał się, że po prostu na 24 godziny przed rejestracją list w 2027 roku on i jego współpracownicy znikną z owych list wyborczych. Natomiast Kaczyński obawiał się, że Morawiecki odpali swoją inicjatywę na 3-4 miesiące przed wyborami i w efekcie nowości rzeczywiście może wjechać do nowego Sejmu i być tam elementem kluczowym. Dlatego Kaczyński wolał, żeby ta sprawa znalazła finał teraz, kiedy on ma rok na odbudowanie swojego poparcia, bo oczywiście należy przewidywać, że w najbliższym czasie notowania PiS-u spadną, tylko że w poprzednich trzech przypadkach było podobnie. Natomiast przez następny rok Kaczyński odbudowywał to zaufanie i wygrywał z secesjonistami. I tutaj uważam, będzie podobnie. Czy Kaczyński chciał, żeby to się teraz stało, dlatego że ma teraz jeszcze ponad rok na to, żeby jak gdyby ci, którzy dzisiaj sytuują swoje sympatie w inicjatywie Morawieckiego, wrócili na łono partii matki, być może tylko jako wyborca, a być może po prostu pod przywództwem Morawieckiego, bo ja nie wykluczam, że na kilka miesięcy przed wyborami, kiedy notowania rozwoju plus, czy jakkolwiek ta partia będzie się nazywać, będą tak słabe jak teraz, że będą balansować na granicy progu wyborczego, to być może dojdzie do jakiegoś porozumienia o wspólnym starcie tych dwóch środowisk, mam na myśli PiS i środowisko Mateusza Morawieckiego.
0: Profesor Marek Migalski, politolog Uniwersytet Śląski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również. Dziękuję bardzo.
0: A my już teraz łączymy się z Karoliną Gałecką, rzeczniczką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam radiosłuchacze.
0: No to czekamy na informacje od pani. Przytoczyłam przed chwilką komunikat MSWiA z portalu X. Jak wygląda sytuacja na miejscu? Gdzie dokładnie państwo są? Jakie czynności są wykonywane?
2: Tak, rzeczywiście potwierdzam, że ta dzisiejsza noc była nocą trudną dla zachodniej części Ukrainy. Tutaj również Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego przekazało w nocy informacje bezpośrednio już tutaj do naszych służb o istnieniu zagrożenia i z powietrza, jeżeli mówimy tutaj o części województwa lubelskiego. I tutaj zgodnie z procedurą, w momencie kiedy Centrum Operacji Powietrznych przekazuje taką informację, są włączane syreny alarmowe i rzeczywiście stało się również to tej nocy, kiedy o godzinie 3:50 podjęto decyzję o włączeniu syren alarmowych. To zagrożenie z powietrza trwało około 10-11 minut. Mieszkańcy województwa lubelskiego mogli takie sygnały alarmowe usłyszeć, z wyjątkiem północnej części województwa. Tutaj uznano, że takiego zagrożenia z powietrza nie ma. Tak jak wspomniałam, to zagrożenie trwało 10-11 minut i rzeczywiście doszło do sytuacji uderzenia w tym momencie nieznanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia, około 2 kilometrów od zabudowań mieszkalnych. W związku z tym, że doszło do uderzenia z powietrza, jako pierwsi byli strażacy,

0: Państwa i Straż Pożarna zabezpieczyła teren. Na miejscu jest również policja. Wiem, że policja weszła również w kontakt z żandarmerią wojskową, prokuratorem. W związku z tym wszystkie służby są na miejscu, teren jest zabezpieczony. Mamy około 10-metrowy lej w ziemi. W tym momencie służby ustalają tak naprawdę, jaki obiekt spadł, co to za obiekt, ustalają szczegóły. Natomiast nie mam żadnych informacji, aby było jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców w tej części kraju, przynajmniej w tym momencie na teraz. Służby pracują na miejscu, w związku z tym po zakończeniu prac służb służby będą mogły dopiero wtedy określić, co to za obiekt, kiedy spadł. Oczywiście wiemy, że tej nocy właśnie w momencie, kiedy było to zagrożenie z powietrza, no bo taką informację wojsko przekazało naszym służbom.
1: Że działo się to przed godziną czwartą w nocy, prawda?
0: Tak, i że działo się przed godziną czwartą w nocy i również to potwierdzam jak najbardziej.
1: Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, była z nami. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. A państwa zapraszam na informacje.
2: Autopromocja.
3: Do porodu można się przygotować. Serio.
4: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
3: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w Tok FM.
4: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
3: Ula Malko
4: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
17: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
18: Wiadomo,

0: objęte promocją, a dwa najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów, maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Policjanci znaleźli między miejscowościami Tarnawa Kolonia i Tokary w powiecie biłgorajskim lej i porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Na miejsce skierowano kontrterrorystów. Wcześniej służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że o 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Skierowano tam myśliwiec F-16, ale obiekt zanikł. W rejonie ostatniego wskazania obiektu skierowano myśliwiec Mi-24. W nocy dowództwo operacyjne poinformowało, że w związku ze zmasowanymi atakami Rosji na Ukrainę zostały poderwane myśliwce. Po nocnych atakach Rosji 6 osób, w tym 2 dzieci, zginęło na przedmieściach Krzywego Roju, w rogu w obwodzie Dniepropetrowskim w środkowej Ukrainie. Już wcześniej władze Ukrainy informowały o 8 ofiarach śmiertelnych. Rosja wystrzeliła dziesiątki rakiet balistycznych i manewrujących, a także setki dronów. Celem były w większości duże miasta. Ucierpiały Kijów oraz Lwów. Tuż przed atakiem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański ostrzegł swoich rodaków, że zmasowany atak może być odpowiedzią Rosji na efekty jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. Ale także Ukraina skierowała uderzenie w kierunku Rosji. Po nocnym ataku dronowym w ogniu stanął magazyn platformy handlu internetowego Wildberries w Penezie na zachodzie Rosji, przekazała agencja Reutera, powołując się na wpis gubernatora tego obwodu. Jedna osoba została ranna, około 200 pracowników ewakuowano. W magazynie wybuchł pożar, strażacy walczą z ogniem, napisał gubernator. Sondaże partii Mateusza Morawieckiego są żałośnie niskie, mówił przed chwilą w poranku TOK FM profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Porównał Rozwój Plus do różnych innych politycznych projektów, jakie miały miejsce na prawicy po 2010 roku.
4: Dlatego, że dotychczasowe doświadczenia rozłamowców pisowskich są dosyć smutne, a pierwsze sondaże, które widzimy dla nowego podmiotu politycznego, czyli partii, ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, są żałośnie niskie. Dlatego, że to jest tam jakoś od 2 chyba do 7%. Ja sobie przypominam, że kiedy PJN czy Solidarna Polska ogłaszały swoją działalność, to te wyniki były dwucyfrowe.
3: Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś posłowie będą już pracować pod nowym szyldem. W Instytucie Lotnictwa częściej testowane będą technologie zbrojeniowe i lotnicze. W Warszawie oddano do użytku zmodernizowany tunel aerodynamiczny, w którym przemysł zbrojeniowy, lotniczy i kosmiczny sprawdzać będzie wytrzymałość wynalazków. Tunel, zdaniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, ma ściągnąć do Polski największe przedsiębiorstwa technologiczne.
5: Nasi naukowcy, polscy naukowcy, nie będą musieli wyjeżdżać za granicę po to, żeby przeprowadzać swoje badania, prowadzić swoje eksperymenty, a naukowcy z zagranicy będą mogli również korzystać z tej infrastruktury badawczej.
3: W tunelu testowane będą m.in. elementy samolotów i dronów. Technologia pozwala na rozpędzenie powietrza do 350 km na godzinę. Będzie słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą od 25 stopni na północy i nad morzem, 32-33 w centrum, do nawet 36 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowym poranku są z nami kolejni goście. Sławomir Potapowicz w studiu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: A na łączach jest z nami Jan Mencfel, Radny Miasta Stołecznego Warszawy. Miasto jest nasze. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: I od razu będę pana pytać o stołeczną operację referendalną i szansę jej powodzenia. Termin startu był kilkukrotnie przekładany. Najpierw miała być to połowa lipca, potem od 20 lipca. Wreszcie stanęło na ostatnim tygodniu lipca, dziś. 30 lipca rozpoczyna się ta stołeczna operacja referendalna, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania i prezydenta Warszawy, i Rady Warszawy. I w ciągu 60 dni organizatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy podpisów ważnych, co oznacza, że muszą zebrać ich 180 tysięcy, czyli taka górka dla bezpieczeństwa, jak zawsze w takich wypadkach. Zdaniem pana uda się zebrać te podpisy i referendum będzie, czy się nie uda i referendum nie będzie?
1: No myślę, że najgorsze, co mógłby zrobić teraz prezydent Trzaskowski, to założyć, że na pewno się nie uda i że nie będzie tego referendum, bo dokładnie z takiego założenia wychodził prezydent Krakowa Aleksander Piszalski, że najpierw zakładano, że na pewno się nie uda zebrać podpisów, później zakładano, że i tak na pewno nie będzie wymaganej frekwencji. No więc zlekceważenie takiej inicjatywy i uznanie, że na pewno się nie uda, byłoby dużym błędem. Choć obiektywnie rzecz biorąc, na pewno będzie dużo trudniej niż w Krakowie, bo i więcej podpisów trzeba zebrać i dużo wyższy jest ten próg frekwencji, bo to aż prawie 460 tysięcy głosów musiałoby być oddanych w takim referendum, z tego co pamiętam. No to jest naprawdę bardzo trudne zadanie, ale może się udać.
6: Mm-hmm. A jaki jest stosunek do tego referendum pana Miasto jest nasze?
1: My na ten moment nie angażujemy się w zbieranie podpisów, ale przyglądamy się sytuacji. Przede wszystkim uważamy, że dużo zależy od tego, jak zareaguje na tą sytuację sam prezydent. No krótko mówiąc, czy trochę bardziej weźmie się do roboty w Warszawie, bo no chyba nie jest tajemnicą, że ostatnie lata stały u niego raczej pod znakiem angażowania się w ogólnopolską politykę i próby przeskoczenia do Dużego Pałacu. No to się dwukrotnie nie udało. No i pora teraz zabrać się za sprawy Warszawy.
6: Czytałam wywiad z panem w Gazecie Wyborczej i był pan pytany o to, dlaczego skoro Koalicja Obywatelska zdaniem pana nie jest w stanie odpowiadać na rozmaite aspiracje warszawiaków i warszawianek, to dlaczego samodzielnie rządzi Warszawą? Stwierdził pan, że to jest rezultat tego, że wyborów samorządowych Polacy, w tym przypadku mieszkańcy stolicy, dokonują podług swoich preferencji politycznych na poziomie centralnym. Czy to jest jedno jedyne wytłumaczenie zdaniem pana?
1: No na pewno nie jest to jedyne wytłumaczenie, ale no jest taki efekt, że ta ogólnopolska polityka rzutuje na politykę lokalną i po prostu wiele osób głosuje. Zresztą nawet ja słyszałem takie głosy od mieszkańców, że no może by zagłosowali na jakąś inną opcję, ale boją się, prawda, więc głosują przeciwko drugiej opcji, w tym przypadku przeciwko PiS-owi. No w Warszawie jest to o tyle niezasadne, że ten PiS rządzić od 20 lat nie rządzi i raczej rządzić nie będzie, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy zaczyna się dzielić na mniejsze partie. No więc myślę, że na pewno ten efekt występuje i na pewno byłoby lepiej, gdyby mieszkańcy głosowali w wyborach samorządowych ze stricte lokalnych pobudek, a nie tylko ogólnopolskich.
6: A pan się podpisze pod tym wnioskiem?
1: Czy ja się podpiszę?
6: Tak.
1: Nie, ja nie planuję na pewno zbierania podpisów w tym momencie.
6: Nie, mówię.
1: Jeżeli byłbym zapytany...
6: Nie pytam o to, czy pan się włącza w zbiórkę podpisów,
1: tak,
6: czy pan jak trafi na te osoby w pomarańczowych kamizelkach, to czy się pan podpisze? Pan się podpisze, tak?
1: Tak, oczywiście.
6: Jan Mencfel, radny Miasta Stołecznego Warszawy, Miasto jest nasze. Bardzo dziękuję za to połączenie i tę rozmowę. A ja wracam do rozmowy ze Sławomirem Potapowiczem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy z Koalicji Obywatelskiej. No właśnie, jak prezydent Trzaskowski, jak Koalicja Obywatelska Warszawska odpowie na tę zbiórkę? No bo nie wiemy, czy będzie kampania wyborcza, czy będzie referendum. No ale wiemy na razie, że przez 60 dni pojawią się wolontariusze w mieście i będą namawiać warszawiaków, żeby się pod tym wnioskiem podpisywali.
7: Myślę, że przede wszystkim będzie mógł odpowiedzieć na wszystkie te zarzuty, które pojawiają się na chociażby stronie internetowej tego podmiotu, który ma zamiar przeprowadzić referendum i zbierać podpisy. Zresztą wśród tych argumentów, które się tam pojawiają, zgłoszonych przez m.in. pana Wilka, jak rozumiem, inicjatora tego referendum, jest mnóstwo przekłamań i mnóstwo nieprawd dotyczących polityki prowadzonej przez prezydenta Warszawy w ostatnich latach.
6: Ale czasem nie chodzi o fakty w polityce. Może najczęściej nie chodzi tylko o emocje. Jaka jest emocja pana?
7: Ale myślę, że tu chodzi właśnie o fakty. O to, żeby te deepfake'i, które się pojawiają na temat polityki prowadzonej przez prezydenta Trzaskowskiego, to w różnym zakresie, zarówno inwestycyjnej, finansowej, mieszkaniowej, ale też chociażby takich kwestii jak m.in. awarie Czajki, no to trzeba po prostu pokazywać rzeczywistość, jaka jest, a nie ulegać tym różnego typu głosom wypowiadanym przez m.in. pana Wilka i jego współpracowników, które kompletnie rozmijają się z rzeczywistością. I oczywiście ja mam świadomość tego, że emocja, która w tej chwili towarzyszy tam jako władzą Warszawy, między innymi przez wydarzenia, które mają miejsce przy okazji Szpitala Południowego, nie jest emocją optymalną, ale sądzę też, że pan prezydent Trzaskowski, jak i Rada Warszawy broni się konkretnymi działaniami, sukcesami w Warszawie, które można w toku dyskusji, także w trakcie tego zbierania podpisów, wykazać. Natomiast dziwi mnie też wypowiedź pana Mencfela, chociażby dotycząca głosowania. No bo jeśli nawet przy przyjęlibyśmy, że wybory w Warszawie są wyborami politycznymi, no to trudno chociażby zarzucać to, że takie wybory są na poziomie dzielnic, gdzie Koalicja Obywatelska pierwszy raz od wielu lat rządzi we wszystkich dzielnicach, a to są wybory naprawdę bardzo blisko ludzi, gdzie wystarczy 200, 300, czasami 400 głosów, żeby uzyskać mandat radnego. W związku z tym ja uważam, że ocenianie ludzi przez pryzmat tego, że głosują ze strachu, jest po prostu nieuczciwe wobec warszawiaków. Koalicja Obywatelska ma konkretne sukcesy w Warszawie, które się bronią. Weźmy chociażby politykę mieszkaniową, tak często krytykowaną.
6: Jasne,
7: o której możemy
6: wiemy
7: mówić.
6: Też, że ten mechanizm żeby tylko PiS nie rządził, też oczywiście pomaga państwu w wyborach, nie ma co się oszukiwać. Patrzę na dane, szacując szanse powodzenia tej inicjatywy. Do zbiórki podpisów zgłosiło się niespełna 300 osób. Są takie regiony Warszawy, gdzie jest na przykład dwóch wolontariuszy. Organizatorzy zebrali zaledwie 50 tysięcy złotych. Ta suma rośnie no, drogą kropelkową dwóch tygodni, bo chyba dwa tygodnie temu było około 40 tysięcy. Jeżeli mamy niespełna 300 wolontariuszy, to oznaczałoby, że każda taka osoba musiałaby dostarczyć około 500 podpisów. No ale opracowano sobie harmonogram inicjatywy, koniec zbiórki wiadomo 27 września, 30 dni na weryfikację podpisów, potem ogłoszenie referendum, 50 dni kampanii i wreszcie 13 grudnia 2026 roku referendum. 13 grudnia to chyba nieprzypadkowa złośliwość.
7: Tego nie wiem, natomiast ja nie lekceważę, nawet biorąc pod uwagę to, jakie liczby pani w tej chwili podała, tej inicjatywy. Uważam, że do tego trzeba się po prostu przygotować i móc odpowiedzieć na każdy z zarzutów, który pojawia się ze strony tego środowiska. Natomiast faktem jest to, że zebranie 130 tysięcy, ponad 130 tysięcy podpisów po to, by móc przeprowadzić referendum jest zadaniem trudnym. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby tej inicjatywie się to nie udało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać w wielu miejscach, jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania. Biorąc pod uwagę liczbę wolontariuszy, biorąc pod uwagę liczbę czy kwoty, jakie zostały zebrane do referendum, ja temu panu nie wyrokuję sukcesu. I mam nadzieję, że warszawiacy wyraźnie pokażą, że nie popierają tego typu politycznej chucpy.
6: Ten pan to Maciej Wilk, szef stowarzyszenia Tak dla CPK, ma też inne inicjatywy, Tak dla Obywateli, postuluje ograniczenie liczby posłów i likwidację Senatu i Tak dla Uczciwości, zbiera podpisy pod petycją do Sejmu, ograniczenie przywilejów parlamentarzystów. A dla Onetu mówi tak, gdy widzę tego typu patologię jak w Szpitalu Południowym, to diagnozuję je nie jako jakiś jednostkowy przykład, tylko jako wierzchołek góry lodowej, znak, że pewne kluczowe procesy w mieście nie funkcjonują, tak jak na przykład nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi. Coś mi się po tym skandalu w szpitalu ulało. Jestem, a jednocześnie jestem świadomy tego, jak mocny jest establishment warszawski.
7: No tak, szkoda, że mu się nie ulało w momencie, kiedy wspierał premiera Morawieckiego w jego różnego typu inicjatywach. To jakoś mu nie przeszkadzało, kiedy mieliśmy do czynienia z absolutnymi patologiami w spółkach Skarbu Państwa. Natomiast też dziwi mnie to, że nie dostrzega sytuacji, z którą próbuje walczyć prezydent Trzaskowski. Zostały podjęte konkretne decyzje. Od razu zostały podjęte decyzje związane ze zmianą w Radzie Nadzorczej w Zarządzie Szpitala Południowego. Jednocześnie prezydent Trzaskowski wprowadza w tej chwili, i zresztą to będzie funkcjonowało od 1 sierpnia, zmiany we wszystkich spółkach miejskich dotyczące działaczy partyjnych.
6: To są ruchy pozorne, bo jeżeli ktoś będzie chciał w spółce zostać, to odda po prostu legitymację partyjną, tak? Albo będzie chciał zachować członkostwo w partii i wtedy zrezygnuje ze stanowiska, co jest pewnie drugim, mniej popularnym wyborem, więc skończy się tym, że Platforma Obywatelska będzie miała mniej członków i mniej wpływu ze składek członków.
7: Niekoniecznie. To też jest tak, że nie wszyscy chcą rezygnować ze swojej aktywności politycznej i też do końca nie rozumiem tych argumentów, że osoba z legitymacją partyjną musi być z gruntu mniej wykształcona, posiadać mniej umiejętności i nie być przygotowana do prowadzenia różnego typu aktywności zawodowych.
6: Jasne, ale chodzi o to, żeby ludzie partii nie obsadzali wszystkiego, co się da, tak?
7: Natomiast jest to ruch w dobrym kierunku i prezydent Trzaskowski wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, które, jak rozumiem, też były oczekiwaniami społecznymi.
6: Pan mówi o tym, że prezydent Trzaskowski reaguje. Wspaniale, że reaguje. Tylko nie chodzi o politykę reaktywną, tylko chodzi o to, że żeby sprawować nadzór na przykład. No i pojawia się pytanie, jasne, jak mogło do pewnych patologii dojść, tak? No to, że jest teraz reakcja na patologię, świetnie. Szkoda, że musiało dojść do patologii.
7: Nie jest tak, że wszyscy w życiu publicznym są uczciwi. Zdarzają się ludzie nieuczciwi. I w ramach prowadzonych działań nadzorczych, jak rozumiem, prezydent przyjął, iż te organy, które były za to odpowiedzialne, nie wypełniały swojej roli w sposób prawidłowy. Podjął działania personalne, dokonując zmian zarówno w zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Wprowadził tam ludzi, co do których ma przekonanie, że będą w tej chwili te działania prowadzili prawidłowo. I jak rozumiem, w dalszej konsekwencji podejmuje działania, które też idą naprzeciw tym oczekiwaniom, że we wszystkich spółkach miejskich będą sprawować swoje funkcje ludzie, którzy nie mają legitymacji partyjnej. I ja rozumiem, że pan Wilk, czy te osoby, które są, czy stoją za tą inicjatywą, no chcą go karać za to, że jest jednym z pierwszych polityków, który podejmuje tego typu działania naprawczo o tak dużej skali, co jest moim zdaniem absolutnym absurdem.
6: Organizatorzy piszą, stolica Polski nie może być dłużej politycznym łupem jednego ugrupowania. Trochę wracamy do tego wątku, który już poruszyłam z Janem Mentzfelem. Ale my wiemy oczywiście, jakie są preferencje polityczne mieszkańców Warszawy. Wiemy, że Koalicja Obywatelska ma w Radzie 36 mandatów na 60 miejsc. Ale czy też jakiegoś znaczenia nie ma też układ, o którym wspomina Anna Maria Żukowska, że państwo rządzą tu od 20 lat, no i była taka sugestia, że państwo się tutaj ukorzenili, zabetonowali.
7: No ale też współrządziliśmy między innymi z Lewicą, natomiast trudno oczekiwać, żeby Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma Obywatelska zabiegała o dobry wynik Lewicy. Zresztą wydaje mi się, że akurat to jest obciążające Lewicę, że Lewica nie jest w stanie przekonać wyborców na tyle mocno, żeby na nią głosowali i dali jej mandat do tego, żeby współprowadzić sprawy warszawskie, czy współrządzić. Ja szczerze mówiąc nie będę ubolewał nad tym, że pani Maria Żukowska nie sprawuje władzy w Warszawie, czy nie sprawują władzy jej koledzy i koleżanki, chociaż część z nich przecież współuczestniczy we władzy w dzielnicach. Mamy między innymi Pragę Północ, mamy Ochotę, mamy Bielany. W związku z tym, jeśli już mówimy o jakimś zasiedzeniu, no to też warto spojrzeć chociażby w wielu miejscach lokalnie działacze Lewicy od 20 lat też współrządzą w Warszawie.
6: Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
7: Bardzo dziękuję.
6: Państwa zapraszam na informacje o 8:00.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: MediaExpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, dalej
4: masz. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ósma Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oficjalnie potwierdza, że o 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwce F-16, jednak obiekt zanikł. Na miejsce prawdopodobnego upadku obiektu został skierowany śmigłowiec Mi-24. Wcześniej lubelskie służby otrzymały zgłoszenie o wybuchu w powiecie biłgorajskim. Znaleziono 10-metrowy krater. Miejsce zabezpieczają służby. Na ten moment nie ma oficjalnej informacji, jaki dokładnie obiekt wleciał do naszego kraju. W nocy Rosja dokonała zmasowanego ataku na Ukrainę. Siły amerykańskie rozpoczęły kolejne uderzenia na Iran. To pierwsze ataki Amerykanów od piątku, gdy prezydent USA Donald Trump wstrzymał uderzenia, by dać szansę dyplomacji. Wczoraj Trump zagroził, że amerykańskie siły przeprowadzą bardzo mocne uderzenia na Iran. W odwecie za irański atak przeprowadzony na amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie. Według agencji Axios Iran próbował zaatakować bazę USA w Jordanii. Natomiast według dziennika Wall Street Journal Trump rozważa, czy wznowić zakrojoną na szeroką skalę działania bojowe przeciwko Iranowi. A po tych atakach na światowych rynkach paliw ropa na razie poszukuje kierunku zmian, informują maklerzy. Ropa Brent jest wyceniana na prawie $91 za baryłkę. Sondaże partii Mateusza Morawieckiego są żałośnie niskie, mówił w poranku TOK FM profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Porównał Rozwój Plus do różnych innych politycznych projektów, jakie miały miejsce na prawicy po 2010 roku. Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś parlamentarzyści będą już pracować pod nowym szyldem. A kolejne informacje w TOK FM o 8:20. Teraz prognoza pogody.
5: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
6: Najcieplej teraz w Bielsku-Białej, 22 stopnie, najchłodniej w Nowym Sączu, tylko 14 kresek. To będzie słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 32 w centrum do 36 na zachodzie.
5: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikemii Freestyle Libre 2.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: W czwartkowym poranku jest z nami kolejny gość, Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
8: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
7: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa Nowogrodzka. Pan nigdzie nie wychodzi z PiSu.
8: Ja nigdzie indziej nie byłem.
7: No, bardzo wielu z tych, którzy założyli swój własny klub parlamentarny, też byli wcześniej tylko w PiSie, teraz pewnie będą w Rozwoju Plus, jeżeli ta partia, kiedy powstanie, będzie się tak nazywać. Jak to się stało, że w piątek prezes Kaczyński mówił, 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa, w związku z tym we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości. No a we wtorek Komitet Polityczny postanowił nie przyjmować tego faktu do wiadomości, tylko skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny.
8: No tak to wygląda formalnie od strony statutowej, czyli
7: a
8: mamy do czynienia...
7: prezes nie znał swojego statutu?
8: Pani redaktor, tak jak mówię, formalnie wygląda to od strony statutowej w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z poważnymi naruszeniami statutu, no a tworzenie własnej partii, która ma być partią konkurencyjną dla Prawa i Sprawiedliwości, której jest się członkiem. No, ale nie można być w dwóch klubach jednocześnie. No to jest czymś w sposób rażący, gwałcącym statut partii.
7: No tak, ale więc komitet polityczny był we wtorek. Oni powołali klub w środę.
8: Więc mamy do czynienia, z faktami i politycznymi, i z faktami prawnymi, no bo jednak partia polityczna, jak każda organizacja, musi się poruszać w pewnym reżimie prawnym. Komitet polityczny przyjął do wiadomości to, co się dzieje. Jeśli chodzi o to powołanie partii w środę, no to fakty również pokazują co innego,
7: bo... Nie partii, mają stowarzyszenie i utworzenie
8: powołanie klubu, tak jest. Natomiast mamy do czynienia z czymś, co faktycznie się działo od bardzo wielu miesięcy, no bo to, co widzimy i to, że oczywiście teraz jest klub czy stowarzyszenie, to nie ma żadnego znaczenia od strony faktycznej. Ma znaczenie od strony prawnej wyłącznie, ale to jest rzecz absolutnie drugorzędna, no bo widzimy, że chociażby domena strony Rozwój Plus została zarejestrowana tydzień po ogłoszeniu pana profesora Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Widzimy,
7: a ogłoszenie miało miejsce 7 marca.
8: Tak jest, czyli to było w marcu 2026 roku.
7: Zarejestrowanie w połowie maja.
8: W 2025 roku już powstawały fanpage na Facebooku przygotowujące do tego. Zresztą w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia, w ostatnich dniach nawet można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi żenującymi sytuacjami, gdzie niektórzy nasi koledzy, którzy byli w Prawie i Sprawiedliwości, ukradli fanpage Prawa i Sprawiedliwości i przemianowali je na fanpage Rozwoju Plus. Więc no to jest taki proces, który gdzieś postępował od długiego czasu. No i oczywiście możemy patrzeć tylko na te przesłanki formalne, zamykać oczy, że nic się nie dzieje. No ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że mamy do czynienia z grupą parlamentarzystów, która poświęciła to, co chcemy zrobić jako Prawo i Sprawiedliwość do naszego kraju na rzecz własnych osobistych ambicji i takiej obawy przed tym, że utracą
7: tak,
8: miejsce
7: mówił,
8: na
7: że chodzi o ambicje Mateusza Morawieckiego. Tylko, że sytuacja jest teraz taka, że Morawiecki mówi o was, prawdziwi rozłamowcy. Wy mówicie, że to oni rozbili PiS, oni, że ich wyrzucono w piątek, wy, że muszą odejść sami, jeżeli chcą tworzyć swój klub i zakładać partię. A wydaje mi się, że ta wojna nie jest bez kosztów dla Prawa i Sprawiedliwości, tak? Przemysław Czarnek na przykład w ogniu tych walk zaginął. Kto mówi o prekampanii Przemysława Czarnka? Rozumiem, że to państwa bardzo niepokoi, że Przemysław Czarnek jest niewidoczny.
8: Mamy dwa elementy, no bo jednym jest to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. No mamy do czynienia z tym, że jeśli dzisiaj widzimy, że powstał klub Rozwoju Plus, no to znaczy, że ci parlamentarzyści rzeczywiście rzucili legitymacjami Prawa i Sprawiedliwości. No bo nie ma możliwości bycia w dwóch klubach, więc jeśli teraz Mateusz Morawiecki
7: Teraz jest takie zawieszenie, tak? To znaczy państwo ich nie wyrzucili i nie zawiesili, a oni nie złożyli rezygnacji.
8: Nie ma zawieszenia, bo nie można być w dwóch klubach. Jeśli są w klubie parlamentarnym Rozwój Plus, to nie są w klubie Prawa i Sprawiedliwości i to jest ich wybór.
7: No, ale to prezes już mówił w zeszłym tygodniu, że to działa redaktor. Z automatu niezłożenie oświadczenia. Potem się okazało, że to jednak nie jest takie automatyczne, że jak się nie złoży oświadczenia, które prezes z Jackiem Sasinem wymyślili, to się przestaje być
8: tutaj mówimy o pewnych ruchach formalnych, a faktycznie mamy do czynienia z tym, że został powołany nowy klub parlamentarny. Ten klub został powołany nie dlatego, że pan prezes Jarosław Kaczyński, czy ja wziąłem Mateusza Morawieckiego, wcisnąłem mu kartkę do ręki i zmusiłem do złożenia podpisu, tylko dlatego, że Mateusz Morawiecki zebrał grupę posłów, która w imię swoich ambicji albo tego, że się bali o utratę miejsc na listach, albo tego, że się nie dostaną, stwierdzili, że muszą znaleźć inny wehikuł. I Mateusz Morawiecki obiecał im taką Arkę Noego. Ta Arka Noego na koniec dnia okaże się bardziej takim heweliuszem morawieckim, natomiast na koniec dnia to jest po prostu szkodzenie prawicy w Polsce. Natomiast czym innym zupełnie jest kwestia kampanii. I ta kampania się toczy. Ja zresztą nawet we wtorek odbywałem konferencję prasową z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, gdzie mówiliśmy o cenach paliw, o tym, jak można to rozwiązać, o tym, jak koalicja sobie z tym absolutnie nie radzi, mrożąc ustawę, którą złożyliśmy w tym zakresie.
7: A panie pośle, czy kleje się w głowach wyborców taka opowieść, że był świetny rząd Zjednoczonej Prawicy, który ma na koncie same sukcesy, tylko premier był agentem Berlina?
8: Ja nie będę wchodzić w estetykę dyskusji, w której mówimy o tym, że Mateusz Morawiecki był jakimś agentem, czy nie, bo to jest zupełnie absurdalne. Mieliśmy bardzo dobry rząd.
7: No ale przecież prezes teraz wrócił do tego, że Morawiecki był doradcą Tuska, a wczoraj w kanale Tak mówił, że myślał, że się Morawiecki wydobył z tej przynależności do establishmentu III RP, ale jednak nie. I to, co zrobił dlatego, że dąży do zdobycia uznania establishmentu III RP.
8: Ale to, że Mateusz Morawiecki był częścią establishmentu III RP, no to chyba nie jest nic szokującego dla nikogo, kto śledził jego karierę.
7: Ale prezes przez 10 lat się nie zorientował, że on w tym establishmentie cały czas jest?
8: Oczywiście, że się zorientował, tylko że sytuacja wyglądała tak, że Mateusz Morawiecki robił bardzo dużo, żeby pokazywać, że częścią tego establishmentu nie chce być, że chce być osobą, która ma podejście patriotyczne, że chce być osobą, która chce tworzyć nieco inną Polskę, a również jego i umiejętności, i kontakty, które miał, pomagały w tym, żeby tworzyć dobry rząd. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że dziedzictwo tych 8 lat w całości jest bardzo dobre i rządu pani premier Beaty Szydło, i rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W dużej mierze jest
7: ja
8: dobre.
7: Ja nie wiem, czy da się długo ustać w takim szpagacie.
8: Ale to nie jest szpagat, bo można po prostu uczciwie oceniać rzeczywistość. Mieliśmy do czynienia z rządem, który pchnął Polskę do przodu. Mieliśmy
7: premier na końcu tego rządu przez 6 lat okazał się zdrajcą.
8: Okazał się zdrajcą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Okazał się zdrajcą dlatego, że w pewnym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, które zrobiło Mateusza Morawieckiego premierem, którego cała kariera polityczna, bo ja nie chcę mówić o karierze
7: jest
8: jego wcześniejszej,
7: to prawda.
8: Wynika wyłącznie z tego, że tak zadecydował pan prezes Jarosław Kaczyński i przekonał do tego całą naszą partię, stwierdził, że jeśli teraz on ma nie być premierem, tylko ma być ktoś inny, to on rzuca zabawkami i wychodzi z piaskownicy. No tak się nie robi. Natomiast pani redaktor, tylko jedno zdanie, bo pani redaktor się pyta, czy kampania Przemysława Czarnka się przebija. No, przebijałaby się, gdybyśmy usiedli tutaj i przez ostatnie 10 minut rozmawiali chociażby o tych drakońskich cenach paliw. No moglibyśmy siedzieć i rozmawiać
7: pośle,
8: o tym, co się dzieje w szpitalach.
7: To pan dzwoni,
8: o tym,
7: tak?
8: O tym, że,
7: to
8: ale, ta, ale to pani redaktor...
7: Od 7 miesięcy, od słynnej konferencji Jarosława Kaczyńskiego przy Nowogrodzkiej 7 stycznia zajmują się nieustannie sobą. Jak następnym razem wyjdzie Rafał Bochenek, żeby opowiadać nam o kolejnej uchwale albo decyzji Komitetu Politycznego albo Prezydium Komitetu Politycznego, to ja natychmiast zacznę pytać.
8: Pani redaktor, dlatego ja tutaj jestem, żeby porozmawiać właśnie chociażby o cenach paliw, o tym, że CBA weszło dzisiaj do 6 warszawskich
7: teraz
8: szpitali. Możemy porozmawiać o Lublinie, gdzie są likwidowane plany budowy jednostek wojskowych,
7: ja
8: a spadają
7: i pan
8: rakiety.
7: Jesteśmy starymi wyjadaczami i wiemy, jak to działa. Poseł,
8: pani redaktor,
7: polityk no,
8: pani
7: mówi,
8: redaktor na pewno, a ja się dopiero
7: mówi,
8: powoli dorabiam
7: co chce na
8: siwych
7: konferencji, a jak przychodzi do wywiadu, to musi odpowiadać na pytania. Taka jest formuła wywiadu. No. Tak to zostało
8: pani redaktor,
7: ułożone na początku
8: świata. Nie mogę się zgodzić na to, żeby pani redaktor się nazywała starym wyjadaczem, wyjadaczem co najwyżej.
7: Panie pośle, kiedy Morawiecki powiedział, że prezesa obsiadła grupa intrygantów, to oburzony był Jacek Sasin i mówił tak, to obraźliwe dla prezesa sugerowanie, że jest niesamodzielny. Ale teraz politycy PiSu twierdzą, że Morawiecki podejmował jako premier różne decyzje pokryjomu, w tajemnicy, w sekrecie, oszukując partię. I pomyślałam sobie, że to z kolei też bardzo źle świadczy o prezesie i jego nadzorze nad rządem, tym bardziej, że w tym rządzie przez jakiś czas był.
8: Oczywiście, że tak. Natomiast to oczywiście, że tak, że mieliśmy do czynienia z rządem, w którym pan prezes był, zajmował się kwestiami bezpieczeństwa. Ja zresztą pracowałem wówczas jako szef jego gabinetu, więc doskonale to pamiętam. Pan prezes Jarosław Kaczyński wchodził do rządu w momencie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainie, no bo wiedzieliśmy, co się za chwilę wydarzy, a w zasadzie poprzedzającą operację białoruską na naszej wschodniej granicy. I to był główny cel tych rządów, żeby szybko przeprowadzić po pierwsze kwestie zabezpieczające naszą granicę, po drugie kwestie związane z ustawą o obronie ojczyzny oraz przygotowanymi dwoma innymi ustawami, które miały być tam w pakiecie. No i przygotować Polskę do reakcji na to, co się będzie działo, również do tej ofensywy dyplomatycznej. Natomiast inne kwestie podlegały innym wicepremierom i premierowi. W tym na przykład kwestie polityki europejskiej w dużej mierze podlegały premierowi. No niestety mieliśmy do czynienia z tym, no trzeba pamiętać, to jest po prostu organizm ludzki. Niestety mieliśmy do czynienia z tym, że w niektórych kwestiach te decyzje po prostu nie były ustalone, albo byliśmy nimi zaskakiwani. I tak było na przykład w sprawie kamieni milowych negocjowanych przez Waldemara Budę, o których niestety większość Prawa i Sprawiedliwości dowiedziała się po tym, jak zostały wynegocjowane. I dzisiaj historie o tym, że to było za jakąś zgodą, czy namaszczeniem, czy kierunkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no są dość bezczelne, bo wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości pamiętają, że były zwoływane kluby parlamentarne, żeby się wytłumaczyła ekipa, która rządzi w ramach naszego rządu. W ramach naszego rządu. Skąd się niektóre rzeczy wzięły, bo byliśmy w szoku.
7: A jeszcze jedna rzecz, bo maślarze mówią tak. Morawiecki chciał odebrać Kaczyńskiemu partię. A Morawiecki mówi, grupa maślarzy gra na porażkę PiSu. Po przegranych wyborach przyjdą po głowę Jarosława Kaczyńskiego. Wypchną z PiSu samego prezesa. A ja sobie myślę, że sprawa jest prosta. Jednej frakcji, która chce schedy po prezesie, udało się wyeliminować z gry drugą frakcję, która chciała schedy po prezesie. Tylko czy prezes o tym wie?
8: Ja myślę, że jest różnica między pewnym takim elementarnym szacunkiem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako lidera naszej formacji, który tworzył ją od samego początku, który poprowadził nas do bardzo wielu zwycięstw wyborczych, nawet tych ostatnich związanych ze zwycięstwem prezydenta Karola Nawrockiego, a próbą wejścia w buty pana prezesa i go po prostu wypchnięcia, wytłumaczenia mu, że czas, żeby odejść na emeryturę. No, mnie szczególnie bawi to, gdy widzę różnych polityków albo komentatorów, którzy nigdy nie sprawdzając się wyborczo, albo mając same porażki wyborcze na swoim koncie, mówią o tym, że pan prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść na emeryturę. No czasami trzeba się naprawdę zastanowić nad pewnym poziomem hipokryzji.
7: Panie pośle, pozwoli pan teraz, że przytoczę wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji, wykrywania zagrożeń. Dziękuję generałowi Nowakowi i dowództwu operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach Tarnawa Kolonia. Pan jest posłem z Lubelskiego. Miał pan już jakieś sygnały od znajomych, rodziny z tamtego rejonu?
8: Na razie sygnały tylko o syrenach wyjących w nocy. No to rzeczywiście jest coś, co do nas dotarło. I rzeczywiście pewnym problemem, który tutaj widzimy, jest komunikacja, że było takich kilka godzin, gdzie po prostu nie było wiadomo, co się dzieje. W mojej ocenie nieco zabrakło komunikacji ze strony Ministerstwa Obrony i premiera Kosiniaka-Kamysza. Natomiast rozumiem, że to są sytuacje niezwykle skomplikowane i też bardzo często trudno jest coś powiedzieć w momencie, kiedy jeszcze nie do końca wiemy, co się dzieje. Widzimy na radarach, że jakieś obiekty lecą w naszym kierunku. Więc no to rzeczywiście coś takiego się pojawiło. Czekamy na to, żeby ta sprawa była wyjaśniona, ale na pewno po tej stronie komunikacyjnej po raz kolejny, bo wcześniej widzieliśmy to samo w momencie, kiedy drony spadały na Lubelszczyźnie. Ciągle są jakieś problemy.
7: A komunikacja PiSu musi też ulec zmianie, panie pośle, jeżeli chodzi o to wykpiwanie rządzących, że nas tak straszą wojną hybrydową z Rosją, a przecież nic takiego się nie dzieje.
8: Wojna hybrydowa z Rosją trwa od 2022 roku, a w zasadzie od rozpoczęcia operacji białoruskiej na naszej wschodniej granicy, więc tutaj ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek parlamentarzysta, czy polityk, czy ktokolwiek odpowiedzialny wyśmiewał kogoś, kto to mówi.
7: Nie,
8: ja mam pretensje do Donalda Tuska, który 3 miesiące temu powiedział, że za 3 miesiące będziemy mieli wojnę w Polsce i Rosja nas zaatakuje. No to jest komiczne, no gadanie takich rzeczy.
7: No jest pytanie, po prostu, co rozumiemy jest kompromitujące. Pod sformułowaniem wojna, tak? Czy najadą nas tak jak Ukrainę, czy po prostu będą zdarzać
8: się takie rzeczy? Panie redaktor, ja pamiętam taką zabawną scenę, jak tydzień przed wybuchem wojny na Ukrainie Donald Tusk przyjechał i zrobił coś, co miało być takim show na miarę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zebrał różnych właśnie generałów, pułkowników, ekspertów od bezpieczeństwa, posadził ich przy wielkim stole za czerwono-białymi flagami i debatowali o tym, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa Polski, po czym Donald Tusk, podsumowując to wszystko, wyszedł i powiedział: szanowni państwo, najważniejsze, co ustaliliśmy, to jest to, że zagrożenie już minęło. Najgorsze już jest za nami. Tydzień później na Kijów spadły rakiety. No niestety, to jest człowiek, który fundamentalnie wykorzystuje bezpieczeństwo do prowadzenia bieżącej polityki, a to ogranicza zaufanie obywateli, bo jeśli obywatel 3 miesiące temu słyszy, że rosyjskie tanki będą wjeżdżać do Polski, za którymś razem po prostu nie przejmie się wtedy, kiedy to zagrożenie będzie naprawdę poważne.
7: Panie premiera, nie słyszeliśmy. Pan wie, że wojna ma różne obliczenia. oblicza, nie trzeba czołgami przekraczać granicę.
8: Ma różne oblicza i dokładnie pamiętam, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa na naszej granicy, a parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko budowie zapory, albo biegali z pizzą i fajkami, żeby pomagać tym, którzy naszą granicę nielegalnie próbowali przekroczyć. Więc tak, wojna ma różne oblicza i wszyscy powinni się w jej obliczu zachowywać odpowiedzialnie.
7: Tutaj Koalicja Obywatelska faktycznie zmieniła zdanie, powiedziała, że zbuduje lepsze zabezpieczenie niż ten płot, który łatwo było przeciąć.
8: No to możemy powiedzieć o tym, to powiedzmy w kontekście tego, co się wydarzyło wczoraj w nocy, o tym, jak buduje lepsze zabezpieczenie. Na Lubelszczyźnie, w Sobieszynie, w powiecie ryskim, miał powstać dywizjon obrony przeciwlotniczej, który odpowiadałby właśnie na tego typu zagrożenia. To zostało zlikwidowane. Została zlikwidowana baza śmigłowcowa w Świdniku, która miała powstać, batalion logistyczny w Janowie Lubelskim, który miał powstać, brygada zmotoryzowana, która miała powstać w Poniatowej. To wszystko to są plany, które zostały zaorane przez tą koalicję. Tak dbają o bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy.
7: Michał Moskal, poseł z Lubelskiego, Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję uprzejmie.
7: Komentatorzy będą z nami tuż po informacjach. Mateusz Mazzini i Tomasz Żółciak.
3: Autopromocja.
9: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących tematów.
10: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
9: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
10: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
9: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
10: i Rafał Turowski.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Reklama.
12: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
19: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8:22, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Służby potwierdzają upadek niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, przekazała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Na miejscu trwa akcja służb. Wiadomo, że obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej. Wojewodowie nad ranem uruchomili sygnały alarmowe dla większości Lubelszczyzny. Alarm trwał około 10 minut. Do sprawy odniósł się już oficjalnie wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. To niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożenia, napisał polityk. Podziękował dowództwu operacyjnemu i wszystkim, którzy koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Kosiniak-Kamysz dodał, że informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Jak dodał, trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj rodzaj obiektu spadł w okolicach Tarnawy Kolonii. W nocy dowództwo operacyjne poinformowało, że w związku z działaniami Rosji poderwało myśliwce i postawiło w stan gotowości systemy radiolokacyjne. Po tym zmasowanym ataku rakietowym i dronowym Rosji na Ukrainę wiadomo, że nie żyje 8 osób. Tylko we Lwowie 20 osób zostało rannych. Mer tego miasta Andrii Sadowy przekazał, że akcja ratunkowa ciągle trwa. Pod gruzami budynków nadal mogą być ludzie. Kolejne informacje w TOK FM o 8.40. Teraz czas na sport.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ligi Mistrzów nie podbijemy, to chociaż spróbujmy dostać się do Ligi Konferencji. Dziś rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji dla dwóch polskich drużyn. Raków Częstochowa po wygranej u siebie 3-1 z Walettą zapowiada, że na Malcie też chce zwyciężyć, mówi pomocnik Oskar Repka.
20: Cel jest jasny, przejść do następnej rundy i wygrać ten mecz. To nie waży, czy jest zaliczka dwubramkowa. Zmierzyliśmy się z tym przeciwnikiem i przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
17: Trudniejsze zadanie przed GKS-em Katowice, który przegrał tydzień temu w Żylinie z MKS-em 0-1, mówi pomocnik Gieksy Bartosz Nowak.
21: Myślę, że wyciągnęliśmy wiele dobrych momentów i tych złych też, żeby to poprawić w następnym spotkaniu. A przed nami mecz o wszystko. Gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach. I nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
17: Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Przypomnę, wczoraj w walce o Ligę Mistrzów Lech roztrwonił 3-bramkową przewagę nad Orchus i przegrał po rzutach karnych, a Górnik Zabrze zremisował z Fenerbahce 1-1, ale tydzień wcześniej przegrał w Stambule 0-1. To tylko pomysł, tak o planach jeszcze większej komercjalizacji Mistrzostw Świata mówi prezydent FIFA Gianni Infantino. Zabrał głos po tym, jak środowisko piłkarskie wyraziło oburzenie na pomysł utworzenia nowej spółki do zarządzania turniejami, w której 20% udziałów trafiłoby w prywatne ręce. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Zbyt mała część rosnącej wartości komercyjnej piłki nożnej trafia do tych obszarów dyscypliny, które potrzebują jej najbardziej. Uchwycenie tej wartości wymaga dodatkowej wiedzy eksperckiej, odrębnej od samego zarządzania i rozwijania sportu. Natomiast co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek.
22: It is just an offer, not an obligation.
17: Pomysłowi sprzeciwia się przede wszystkim UEFA, ale nie stanowi ona większości w gronie 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Rozstawiony z trójką Taylor Fritz okazał się za mocny dla Kamila Majchrzaka w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Polak przegrał z Amerykaninem 3-6 i 4-6. A dziś w stolicy USA o trzecią rundę zagra Magdalena Fręch. Jej rywalką będzie trzecia rakieta świata Jessica Pegula.
6: Będzie ciepły i słoneczny dzień. Najcieplej teraz w Bielsku-Białej 22 stopnie, najchłodniej w Nowym Sączu tylko 14 kresek. Termometry pokażą od 25 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, 32 w centrum do 36 na zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Trwa czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Są z nami komentatorzy Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka, także Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, redaktorze.
23: Dzień dobry Państwu.
7: Oraz Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl. Dzień dobry, redaktorze.
23: Dzień dobry.
7: Zacznę od przytoczenia wpisu premiera Donalda Tuska. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Tyle szef polskiego rządu. A teraz połączymy się z Anną Gmiterek-Zabłocką, dziennikarką Radia TOK FM, która znajduje się w tym miejscu, które obecnie jest w centrum zainteresowania służb, czyli Tarnawa Kolonia. Dzień dobry, Aniu.
24: Dzień dobry.
7: No to czekamy na informacje z pierwszej ręki.
24: Cóż, bezpośrednio dojazdu do tego miejsca, w którym to się wydarzyło, w którym prawdopodobnie spadła rakieta albo jakiś inny obiekt, który na ten moment jest niezidentyfikowany, dziennikarze już w tej chwili nie mają. Natomiast rzeczywiście próbowałam zajechać jakby od drugiej strony, od strony pól. Rozmawiałam też z mieszkańcami. Służby na miejscu pracują. Jest tam bardzo dużo przedstawicieli policji, ale myślę, że również wojska. Jednocześnie mieszkańcy mówią, że huk był niemiłosierny. Tatrzany tuż przed godziną 4 rano, w okolicy godziny 4 rano. Opowiadają, że w niektórych tutaj miejscach wyleciały szyby. Mówią też o tym, że na miejsce pojechali strażacy, ponieważ włączone zostały wtedy, tuż po tym wybuchu i po tym, jak pojawił się ogromny słup dymu, pojawiły się również syreny alarmowe i strażacy ochotnicy tam mieli się udać. Od jednego z nich usłyszałam, że kazano im po ugaszeniu tego pożaru, kazano im zostawić obuwie, więc też przypuszczam, że służby nie wiedzą do końca, co tam się wydarzyło, jaka substancja być może tam się pojawiła, w związku z czym takie informacje mam od tych, którzy byli na miejscu. Ci mieszkańcy opowiadają, że ten lej jest ogromny, głęboki i że czegoś podobnego w tym rejonie, w okolicach Biłgoraja, Turobina, nigdy w życiu nie widzieli, choć rozmawiałam również z osobami, które mieszkają tutaj od 70 lat.
7: Mm-hmm, ten lej jest w odległości od zabudowań około 2 kilometrów. Takie informacje też dzisiaj widziałam w mediach.
24: Tak, on jest rzeczywiście kawałeczek, bo to jest, ten lej jest w polu, jak mówią mi tutaj ludzie, w polu kukurydzy i rzeczywiście to jest spory, no 2 kilometry to nie jest jakaś duża odległość, ale rzeczywiście mimo tego, że to jest te 2 kilometry czy 2,5, jak tutaj jeden z panów, z którym rozmawiałam, to mówi, że takiego huku w życiu nie słyszał. Większość osób się oczywiście obudziła na skutek tego, co usłyszeli. Do tego jeszcze włączone były te syreny alarmowe. Rzeczywiście jest tu gorąco, nie tylko temperaturowo, bo temperatura też idzie w górę, ale służby tutaj cały czas pracują. Widzę, że cały czas podjeżdżają również pojazdy na sygnale, pojazdy nieoznakowane, więc być może również ABW. Czekamy na kolejne informacje i czekamy na wypowiedzi tych, którzy tu pracują.
7: Anna Gmiterek-Zabłocka, bardzo ci dziękuję za te relacje. Oczywiście czekamy na kolejne. A ja wracam do komentatorów. No, oczywiście wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest kwestia czasu po wydarzeniach ze września ubiegłego roku, kiedy był ten atak ze strony rosyjskich dronów. Kwestia czasu, kiedy taki atak zostanie przez Federację Rosyjską powtórzony w sposób intencjonalny, albo kiedy po prostu jakaś zabłąkana rakieta, dron, który miał uderzyć w jakiś cel w Ukrainie Zachodniej, trafi po prostu w naszą przestrzeń powietrzną. No więc po raz kolejny mamy z tym do czynienia. Tomasz Żółciak.
0: No pytanie, czy mamy do czynienia z tą prowokacją, przed którą przestrzegano w ostatnich tygodniach. To były bardzo intensywne komunikaty wysyłane na przykład ze strony krajów bałtyckich, że mogą się pojawić takie prowokacje, które wzniosą tę sprawę na wyższy poziom, niestety. I rzeczywiście no, widać pewien wzorzec. No, to, co spadło w przewodowie, to była, z tego co pamiętam, ukraińska rakieta zabłąkana, która broniła po prostu ukraińskiego nieba przed rosyjskimi pociskami. Potem mieliśmy chmarę dronów, które wleciały, pamiętna noc, która

0: spaść. No tylko jest pytanie, czy to była rakieta, która uległa awarii i po prostu wleciała, biorąc pod uwagę chociażby tor jej lotu i pułap. Czy to było celowe działanie, mające na celu właśnie przetestowanie nas. Więc wygląda na to, że wchodzimy znów na wyższy poziom, jeżeli chodzi o prowokacje rosyjskie. Całe szczęście to spadło na teren niezabudowany, chociaż w sumie w niedalekiej odległości od terenu zabudowanego, 2 kilometry. No i wygląda też na to, że znów poddana była testowi ta polska zdolność obrony, bo z komunikatów wynika, że ten pocisk przez 6 minut leciał przez polską przestrzeń powietrzną, spadł i został zidentyfikowany ten lej w okolicach godziny 5. Więc oczywiście przy całym zastrzeżeniu, że nie na tym polega obrona powietrzna, że jesteśmy w stanie zestrzelić wszystko i w 100% obronić polskie niebo. Chodzi o obronę chociażby infrastruktury krytycznej i strategicznych obiektów, więc musimy tutaj niestety priorytetyzować to, co w co strzelamy od razu, a co próbujemy identyfikować i ewentualnie śledzić, na ile to jest niebezpieczne czy nie. No pytanie, na ile tutaj to była właśnie świadoma decyzja, że pozwalamy temu czemuś lecieć i spaść, a na ile to była kwestia tego, że po prostu nie daliśmy rady tego zestrzelić, no bo jednak chyba F-16 został podniesiony, oderwany i miał na celu identyfikację i zanim do tej identyfikacji doszło, no to jednak ten obiekt spadł.
1: Tak, jak czytamy w tym komunikacie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, o godzinie 3.40 wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. O godzinie 3.46, a więc 6 minut później, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, czyli stwierdzenia, co to jest, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. No i tam skierowano właśnie śmigłowiec Mi-24. Przed 4 był hałas, huk, wybuch, tak, który usłyszeli mieszkańcy okoliczni. No i przed 5 miano znaleźć ów dulej po uderzeniu. Mateusz Mazzini.
2: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim musimy wszyscy sobie zwrócić uwagę na to, co to nam mówi o stopniu naszego społeczeństwa, o przygotowaniu naszego społeczeństwa do tego typu ataków, no bo to jest w dużej mierze, tak jak powiedział Tomek, należało się to na jakimś poziomie tego spodziewać. Wszyscy wiemy, że Rosja jest w trudnej sytuacji frontowej, w trudnej sytuacji ekonomicznej i Putin zaczyna się zachowywać jak taki wściekły pies łańcuchowy, ma coraz mniejsze pole manewru. Jemu się
1: i na dodatek
2: kończy...
1: aktualnie Trump woli chyba Zełenskiego niż Putin.
2: No na chwilę obecną tak, aczkolwiek ja jestem trochę z doświadczenia sceptyczny wobec jakichś takich długoterminowych prognoz w tej relacji, bo to wszystko się może zmienić. Nawet pomimo uchwalenia przy bardzo, bardzo dużej, ponad 80-osobowej większości tego senackiego, amerykańskiego tej senackiej ustawy wprowadzającej nowe sankcje na Rosję, Putinowi się kończy drabina eskalacyjna w kontekście Ukrainy, bo właściwie jedyne dwa narzędzia, które może wykorzystać, żeby w krótkim czasie, czy w krótkiej perspektywie czasowej przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, to jest albo taktyczna broń nuklearna, co wciąż pozostaje bardzo radykalnym rozwiązaniem, albo jakaś forma mobilizacji, czego nie było od samego początku inwazji, czy od ponad 4 lat. I wiemy, że będzie próbował wynegocjować właściwie, czy ustawić w najlepszej możliwej sytuacji, po to, żeby w przypadku ewentualnych rozmów o zawieszeniu broni, które no, nie są ani pewne, ani wysoce prawdopodobne, ale pewnie są bardziej prawdopodobne niż były jeszcze kilka miesięcy temu, bo jedna i druga strona ma swoje argumenty, żeby usiąść do stołu, czy ma swoje powody, żeby usiąść do stołu. Największą strukturalną barierą dla Putina w tej chwili jest jedność Zachodu w kwestii pomocy finansowej, pomocy militarnej dla Ukrainy. Dlatego od kilku tygodni słyszymy i ustami ministra Sikorskiego, i analityków zachodnioeuropejskich, i tak jak Tomek powiedział, do pewnego stopnia też dyplomatów z krajów bałtyckich, chociaż oni się starają być bardzo delikatni w tym, bo dla nich to jest samospełniająca się przepowiednia, będą prowokacje, no i doczekaliśmy się.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował przed chwilą, że premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Mateusz Mazzini, Tomasz Żółciak z nami zostają. Wracamy tuż po informacjach.
3: Autopromocja.
4: Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Kiedy to jest możliwe? Na jaki okres? Kto
3: kto podejmuje decyzje. Powiemy o tym dziś w kolejnym

0: kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest

0: wszystko na mediaexpert.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 8.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma uszkodzeń budynków i nikomu nic się nie stało, informują policjanci, którzy zabezpieczają teren w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nad ranem po nocnych atakach Rosji na Ukrainę spadł tam niezidentyfikowany obiekt. W wielu miejscach na Lubelszczyźnie słychać było syreny alarmowe, mówił rzecznik Komendy Głównej Policji podinspektor Andrzej Fiołek.
10: Śledztwo będzie prowadzone przez prokuraturę okręgową w Lublinie. Trwają tam na miejscu działania. Najważniejsze informacja, że nikomu nic się nie stało. Ten obiekt spadł na pole w odległości około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań. Także nie doszło do uszkodzenia żadnych budynków.
9: Według Straży Pożarnej krater, który zostawił po sobie spadający obiekt, ma około 10 metrów szerokości. Było więcej obiektów, które mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną, przyznał TOK FM rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Gorysz. Służby nad ranem obserwowały obiekty, które nadlatywały z terytorium Ukrainy. Finalnie do Polski dotarł jeden.
11: Obserwowaliśmy na zachodzie Ukrainy co najmniej kilkanaście obiektów i byliśmy w stanie podwyższonej gotowości, bo część z nich była bardzo blisko naszej granicy, stąd też ostrzeżenia do odpowiednich służb i ich reakcja na to. Natomiast tak, to jest jedyne, na tę chwilę mam takie informacje, że to jest jedyne naruszenie, do którego mogło dojść.
9: Na razie polskie służby i wojsko ustalają, jakiego pochodzenia jest obiekt, który spadł w Tarnawie Kolonii. W tej chwili jeszcze tego nie wiadomo, czy to rakieta, czy dron, dodał pułkownik Gorszewski.
11: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji, natomiast no nie zdążył, on zanikł.
9: A według relacji lubelskich strażaków, którzy przybyli na miejsce, nie doszło tam do żadnego wybuchu. W miejscu uderzenia przekazał kapitan Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
12: Nie było potrzeby gaszenia żadnego pożaru. Jak byliśmy na miejscu, nie było żadnego wybuchu.
9: Alarm, który uruchomiono nad ranem w województwie lubelskim, trwał około 10 minut, a w drodze na Lubelszczyznę jest premier Donald Tusk. Poinformował też, że został zwołany zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON i odpowiednich służb. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00, teraz jeszcze prognoza pogody. To będzie słoneczny i upalny dzień, czerwony, najwyższy alert przed wysoką temperaturą synoptycy wydali dla południowo-zachodniej części kraju. Tam termometry pokażą dziś nawet 36 stopni, 32 stopnie w centrum, 26-27 na północy.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Są już z nami komentatorzy Mateusz Mazzini, Tomasz Żółciak. Jeszcze raz witam was serdecznie. To teraz porozmawiamy sobie o Prawie i Sprawiedliwości. O dużym PiS-ie i o małym PiS-ie.
7: O PiS-ie plus.
9: Albo o PiS-ie
7: plus. Właśnie, tak mały to tak deprecjonująco.
9: Bo skojarzyło mi się z tym, jak Polska Partia Przyjaciół Piwa weszła w latach 90. do Sejmu i bardzo szybko się podzielili na małe piwo i duże piwo.
7: No teraz jest zdrowe płuco i płuco.
9: Sztuczne płuco.
7: Albo inne...
13: Zbędne płuco chyba.
7: Inny gospodarz płuca.
13: No mnie już chyba doktryna o dwóch płucach nie obowiązuje. Ona tylko kilka tygodni
9: trwała. A czy panowie zamierzają... Tak, rzeczywiście już doktryna dwóch płuc jest za nami. Czy państwo, panowie zamierzają złożyć samokrytykę w związku z tym, że nie zajmujemy się prekampanią Przemysława Czarnka? Michał Moskal tutaj był troszeczkę taki zaniepokojony tym faktem i cały czas zajmujemy się PiS-em i rozwojem plus.
13: Ja chętnie złożę taką samokrytykę, nie ma najmniejszego problemu. Bardzo, bardzo smutne rzeczywiście jest to, że... Znaczy smutne, a z drugiej strony chyba podnoszące na duchu, dlatego że żyjemy w takim ekosystemie informacyjnym, w którym cały czas właściwie z lewa, z prawa i ze środka słyszymy, że tradycyjne media tracą swoją siłę kształtowania debaty publicznej, że nie odgrywają roli, że nie budują narracji, a potem się jednak okazuje za każdym razem, kiedy coś komuś nie wychodzi, to jest to wina mediów. Więc no może te media jednak coś mogą w kształtowaniu owej debaty publicznej, jeżeli pan minister profesor Czarnek się nie przebija i jest to ewidentnie wina wszystkich dziennikarzy w Polsce, którzy się zajmują secesją w PiS-ie, jednym, drugim płucem, teraz pewnie się będziemy jeszcze rosyjską rakietą zajmować, a nie Czarnkiem, no to w takim razie wypada chyba podziękować za uznanie naszej sprawczości. Ja to mówię zupełnie poważnie, bo to jest rzeczywiście jakiś argument ku obronie tradycyjnych mediów.
9: Przypomnę, że kiedy rozpadała się Polska 2050, to też nas obwiniano o to wszystko, co się stało od momentu, kiedy Szymon Hołownia, pewnie z inspiracji jakichś dziennikarzy, postanowił nie ubiegać się już o stanowisko przewodniczącego swojej partii. To uruchomiło rozmaite demony. Tomasz Żółciak.
7: Znaczy tego rodzaju pretensje to jest mniej więcej tak, jakby Christopher Nolan miał pretensje do widzów, że chodzą oglądać jego Odyseję. Znaczy,
9: przecież słaby film,
7: jest, no ja dopiero jestem przed tym, więc porozmawiamy następnym razem, ale...
13: Może już wtedy będą trzy płuca.
7: Wtedy możemy podyskutować, ale no przecież jest spektakl, jest jego reżyser, a nawet nie jeden chyba, i to środowisko animuje ten proces, zarządza nim, buduje emocje i stara się o tę uwagę. Nawet powiedziałbym więcej. Nagle osoby w PiS-ie, które całymi miesiącami, żeby nie powiedzieć latami, nie odbierały telefonów, zaczęły te telefony odbierać, zaczęli się przymilać. W czym mogę pomóc? Całuję rączki, przynoszę pączki. To taki klimat tam jest w tej chwili. To znaczy sami zabiegają o tę uwagę mediów, żeby pokazać, kto jest tym właściwym PiS-em, a kto nie, kto wyszedł z tego starcia wzmocniony, a kto nie. I ja myślę, że to nie koniec tego spektaklu. Znaczy, dokonał się pewien mentalny rozwód, no bo proceduralny, no to widzimy, jak to wygląda, ale przecież teraz ta walka wejdzie na inne szczeble, wejdzie w teren, wejdzie na Sejm po wakacjach, bo przecież każdy będzie chciał się pokazać od tej strony legislacyjnej też jako ta twarda opozycja rozliczająca rządzących. Potem pewnie jeszcze wejdziemy w jakieś dyskusje o powstaniu partii, a w przyszłym roku będą dyskusje o tym, jaką rolę w koalicji Nowej Zjednoczonej Prawicy będzie pełnił Mateusz Morawiecki i jego ludzie. Więc to jest początek telenoweli. Dzisiaj trudno, żeby ktoś miał pretensje do nas, do mediów, o to, że się tym interesujemy, bo sami uczestnicy tego procesu generują to zainteresowanie i zabiegają o to zainteresowanie.
9: To zanim będziemy kontynuować ten wątek, to jeszcze wpis Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna. Natychmiast wdrożono procedurę SPO-13. To jest procedura, która mówi o ostrzeganiu i alarmowaniu wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują
4: na
7: tylko miejscu. Co to SPO 13 zmieniło w życiu mieszkańców Lubelszczyzny, których syreny obudziło o 3:50 i kompletnie nie wiedząc, co się stało i jakie zagrożenie jest.
13: A ja mam jeszcze drugie pytanie, bo patrzę na zegarek i jest 8:47, a ten obiekt wyleciał w polską przestrzeń powietrzną o 3:40, to jest 5 godzin temu, panie ministrze.
4: I jeszcze jedna sprawa, co zrobić, kiedy się usłyszy taki sygnał? No i tu wracamy do kwestii schronów na przykład.
13: Ale też komunikacji, tak? Ale szanowni państwo, no ja już trochę nie mam ochoty na żarty i na sarkazm w kontekście opowiadania o tego typu zagrożeniach, dlatego że my jesteśmy krajem sąsiadującym z krajem frontowym od ponad 4 lat. Ukraińcy od 4 lat, dzień w dzień, a właściwie noc w noc, zmagają się z tego typu nalotami ze strony rosyjskiej i nie tylko Ukraińcy. I dlaczego my przez te 4 lata nie byliśmy w stanie, tyle się mówi o tak zwanej rezyliencji, o odporności społecznej, komunikacji, o tym, że wojna czy walka, czy obrona ojczyzny to nie jest tylko kwestia zaangażowania sił zbrojnych, że każdy ma swoją cegiełkę, że my musimy być świadomi, że musimy być przygotowani. Dlaczego? Kraje bałtyckie wiedzą, co robić. Rumunii wiedzą, co robić. Inne kraje wschodniej flanki NATO wiedzą, co robić. Dlaczego kraje bałtyckie mają bardzo dobrze przetestowane te systemy komunikacyjne, nawet na poziomie szkół podstawowych? Dlaczego dzieci w krajach takich jak Litwa czy Łotwa wiedzą, że obowiązuje przede wszystkim zasada podwójnej ściany. Jeżeli lecą drony, to trzeba się schować za 2 ścianami, dlatego że wtedy się minimalizuje ryzyko utraty, nie wiem, zdrowia albo życia w momencie, gdyby ten dron się wbił w fasadę twojego budynku. Dlaczego się nie mówi bezpośrednio o szukaniu schronów, o miejscach, w których powinniśmy się schronić? Dlaczego nie mówi się o przygotowaniu dokumentów? Dlaczego
4: bo
13: się nie mówi?
4: Bo tych schronów nie ma.
13: No bo tych schronów nie ma, wiem, ale to przynajmniej powiedzmy sobie szczerze, to powinniśmy robić, a nie, że jest 5 godzin po wejściu prawdopodobnie, ja podkreślam, prawdopodobnie rosyjskiej rakiety manewrującej.
4: Dopiero wszyscy zaczynają komunikować.
13: I padają jakieś teksty, jakieś akronimy, jakieś bardzo skomplikowane, skodyfikowane nazwy na koncie twitterowym ministra Kierwińskiego.
4: Bo ja musiałam, szanowni państwo, sprawdzić, czym jest procedura SPO 13.
13: No ja bym nawet nie sprawdzał, dlatego że szkoda by mi było na to czasu, dlatego że to nie tak się to powinno odbywać. Tak samo jak też jadąc tutaj do państwa do studia, ja słuchałem rozmowy z panią minister Sokołowiec-Czarneską, która
4: w Radiu Z,
13: która na to pytanie dokładnie takie, co robić, kiedy usłyszy się te syreny, odpowiedziała włączyć radio i telewizję. I ja nie wiem, czy to był żart ze strony pani minister, bo mam szczerą nadzieję, że wie, że to jest zagrożenie życia i zdrowia i jednak nie mamy wtedy za bardzo już czasu
4: zawsze
13: na oglądanie telewizji.
4: Zawsze warto radio albo telewizja. Andrzej Mleczko chyba popełnił kiedyś taki rysunek, że właśnie jest telewizor, a na telewizorze taka chwiejąca się reporterka mówi, teraz będziemy dla państwa relacjonować koniec świata.
7: Ja może odwołam się do przykładu. Z 12 na 13 lipca tak się złożyło, przebywałem w Atenach. I wtedy, jak pamiętam, późnym popołudniem wybuchł pożar, duży pożar takiego dawnego obiektu olimpijskiego chyba w północnych częściach Aten, teatr badmintona. I ten pożar naprawdę był duży, bardzo gęsty dym zaczął się unosić nad miastem. I zarówno ja, czyli no obcokrajowiec, tak, dostałem komunikat, znaczy w całej okolicy wokół mnie ludziom zaczęły brzęczeć telefony. I przyszedł komunikat rządowy, który wszystkim się wyświetlił. To przypominało trochę no, taką atmosferę z jakichś filmów katastroficznych, ale dostałem komunikat, który mówił, co się dzieje, jakie to generuje zagrożenie, co mam robić i na co uważać. To było bardzo precyzyjne w języku greckim i angielskim. I uważam, że to było bardzo dobrze zakomunikowane i ja czułem się w pewnym sensie zaopiekowany, no bo widząc taki potężny dym, oczywiście zastanawiałbym, co się dzieje i czy chociażby, no nawet jeżeli
13: no
7: nie
13: tak, wiem,
7: jeszcze
13: masz pożar, to,
7: czy to, co
13: Polski,
7: ten
13: to
7: dym przynosi,
13: sabotażu,
7: czy
13: no.
7: mi może jakoś zagrażać. W związku z tym wiedziałem, co się dzieje i czy powinienem tutaj podjąć jakieś środki bezpieczeństwa dla siebie, dla rodziny, czy nie. Nie rozumiem, dlaczego Grecy potrafią coś takiego zrobić przy takiej sytuacji, a nam to w takiej sytuacji, kiedy spada coś rosyjskiego na polską ziemię, no wszyscy czujemy się niedoinformowani. I nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby taki komunikat wygenerować. Jest 3:50 w nocy, zaczynają wyć syreny, można spanikować, wyrwany ze snu. Wydaje mi się, że poza syreną, która jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo oldschoolową formą ostrzegania przed niebezpieczeństwem, ale obowiązkową formą, można byłoby to jeszcze podbudować jakimś komunikatem. No myślę, że przygniatająca większość mieszkańców Polski ma telefon komórkowy. I dałoby się ostrzec, po co te syreny wyjął, co się dzieje.
14: Których mieszkańcy tamtego rejonu nie dostali, bo słyszałam rozmowę Anny Gmiterek-Zabłockiej właśnie z mieszkańcami okolicy. Oni mówili, że tych alertów, po prostu tych powiadomień nie otrzymali. Jak się zbliża burza, to się dostaje, a jak się zbliża rakieta, to się nie dostaje. No, widać, to jest taka
7: filozofia. No, były też czasy, że RCB wysyłał komunikaty dotyczące głosowania.
14: Tak, to za... świetnych czy nieświetnych czasów rządów Prawa
7: i Sprawiedliwości. To zależy, który PiS zapytamy, tak.
14: No właśnie, to teraz jeszcze szanse i ryzyka dla Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, dla Stowarzyszenia Rozwój Plus i potencjalnej partii Rozwój Plus, czy jakkolwiek się ona będzie nazywać, bo rozmawiałam z profesorem Markiem Migalskim, politologiem, ale przecież też człowiekiem, który otarł się o PiS i potem z tego PiSu wychodził i zakładał PJN i PJN miał być czarnym koniem wyborów 2011 roku. Okazało się, że niekoniecznie i profesor Migalski mówi, że słabe są te notowania pierwsze, które widzi Mateusza Morawieckiego. Już nie mówimy o tym sondażu, gdzie mieli 2 z kawałkiem procent, ale także te 7-procentowe profesor Migalski uważa za niesatysfakcjonujące, no bo wiadomo, jak się zaczyna, to najpierw jest ta górka, takie zainteresowanie, więcej jest tych wyborców, którzy mówią, a dlaczego nie może na to ugrupowanie, a potem się okazuje, że jest ten ruch w dół. Co wy na to?
13: Ja trochę się boję, że po tym, co teraz powiem, zostanę zakwalifikowany ponownie do tego płuca z plusem, a nie do płuca czarnkowego. No ale trudno. Ja uważam, że nie powinniśmy niedoceniać Mateusza Morawieckiego w kontekście budowania...
14: Pracowitość, determinacja.
13: Pieniądze. Pieniądze i pieniądze przede wszystkim, które mają coraz większe znaczenie w polityce również polskiej, ale też i tutaj... Szybko się przelecę po tym z punktu widzenia polityki zagranicznej i tego, jak moim zdaniem Morawiecki widzi swoją własną rolę w kontekście budowania przyszłego rządu polskiego. Morawiecki zawsze był do pewnego stopnia, nawet do dużego stopnia ciałem obcym w PiSie. On się nigdy nie identyfikował z wieloma takimi prześnymi walkami frakcyjnymi, czy z taką awanturą partyjno-partyjną, czy polsko-polską. On zawsze myślał o sobie w szerszych perspektywach geograficznych. Zresztą konfederaci mu często to zarzucali, dalej zarzucają, że on jest takim krypto-eurokratą i chciał sobie wychodzić z stołek w Brukseli. Moim zdaniem on patrzy na Europę, widzi, że się zmienia konfiguracja sił, że cała Europa idzie bardziej na prawo. Część takiej dawnej eurosceptycznej prawicy się normalizuje. Najlepszym przykładem tego jest Giorgia Meloni. Nawet Marine Le Pen i Jordan Bardella już nie mówią o wychodzeniu Francji z Unii Europejskiej, tylko o reformie Unii od środka. I Morawiecki moim zdaniem liczy na to, że jak przyjdzie co do czego, trzeba będzie robić większość prawicową w rządzie w przyszłym roku, to on będzie miał argument pod tytułem: ja będę strawny dla Brukseli, mnie zróbcie premierem, bo Czarnek jest radykalny, Brown to już w ogóle nic nie mówmy, a ja będę w stanie napisać felieton do Politico, co zresztą robił wielokrotnie, i Polska waży więcej geopolitycznie, więc mnie Bruksela zaakceptuje.
7: Na razie bym nie wyciągał jakichś daleko idących wniosków z tych sondaży, mimo że ich już jest sporo dotyczących przyszłości i perspektyw rozwoju plus. No, z bardzo prostych i oczywistych względów. No, po pierwsze mamy sezon wakacyjny, więc z perspektywy zwykłego człowieka, który niekoniecznie tak na co dzień żyje polityką, a raczej zastanawia się, gdzie pojechać na przykład na urlop i czemu tak drogo, to zupełnie inne wyniki te sondaże mogą przynosić. I zobaczmy też, jaki jest rozstrzał. Znaczy, mówimy o formacji, która część tych sondaży, ta formacja była mierzona w sytuacji, w której nie wiadomo było, czy ta formacja w ogóle powstanie i czy ci, którzy chcą ją budować, no, rzeczywiście chcą ją budować.
13: Nie wiadomo, czym ona jest faktycznie. Nie?
7: Dużo osób ma mętli w głowach, bo nie wie do końca, czy oni wyszli z tego PiSu, czy nie wyszli. I ten rozstrzał jest w związku z tym od 2% do 7,5%. Więc od błędu statystycznego po coś, co powoduje, że nagle nam urośnie trzecia siła w parlamencie, więc ja bym poczekał, aż to się wszystko trochę znormalizuje, wyciszą się emocje i wejdziemy w taki właściwy sezon polityczny jesienią.
14: Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję.
14: Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
14: Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska. O 9:00 oczywiście, jak zawsze, informacje na naszej antenie, a po nich program Owczarek. Dzień dobry, Czarku, co u ciebie?
15: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry. dobry Państwu. No, będziemy starać się dowiedzieć, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o komunikację w Lublinie, ale także spojrzymy na zbliżającą się aukcję koni, która przecież kiedyś była dumą naszą, a potem za poprzedniej ekipy
14: podupadła.
15: Czy udało się odbudować? Czy padną nowe rekordy? Czy, mówiąc krótko, polski koń wstał z kolan?
14: Zapraszamy zatem, ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę Państwu bardzo udanego dnia. Do usłyszenia.
16: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z. W przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł. I kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 8:00, jaki dokładnie obiekt spadł na Lubelszczyźnie. Na miejsce jedzie premier Donald Tusk. Po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę są ofiary śmiertelne. Startuje zbiórka podpisów pod referendum o odwołanie władz Warszawy. Czwartek, 30 lipca, minęła 9:00. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Służby potwierdzają upadek niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, przekazała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka. Na miejscu trwa akcja służb. Wiadomo, że obiekt spadł na pole, pozostawiając po sobie kilkumetrowy lej. Wojewodowie nad ranem uruchomili sygnały alarmowe dla większości Lubelszczyzny. Alarm trwał około 10 minut. Na miejsce idzie premier Donald Tusk, który przekazał, że zwołał zespół koordynacyjny z udziałem szefa MON i odpowiednich służb. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że trwa wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach miejscowości Tarnawy Kolonia. Ocenił, że była to niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji i wykrywania zagrożeń. Podziękował dowództwu operacyjnemu i wszystkim, którzy obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Kosiniak-Kamysz dodał, że informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. A jak mówiła w Radiu Z wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dowództwo jest na bieżąco informowane o wszystkich działaniach.
11: Nikomu nic się nie stało, zniszczeniu też nie uległy żadne obiekty, więc to są dobre informacje. Wszystkie systemy zadziałały od wczesnych godzin porannych, właściwie nocnych, bo sytuacja miała miejsce po godzinie 3:00 nad ranem. W bezpośrednim kontakcie wicepremier, minister obrony i z prezydentem, i z premierem, z najważniejszymi osobami w państwie.
10: Wczoraj podczas rozmowy premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie była poruszona kwestia możliwego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. A w tym ataku zginęło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Rosjanie zaatakowali szereg ukraińskich miast, w tym Lwów, Kijów i Krzywy Róg. Cezary Jaszczyk.
12: Ukraińska obrona powietrzna przekazała, że Rosjanie wystrzelili ponad 350 różnego rodzaju pocisków i dronów, w tym rakiety balistyczne. Większość miała zostać strącona, ale te, które spadły, doprowadziły do dużych strat. Sześć osób, w tym troje dzieci, zginęło w ataku na Krzywy Róg. Doniesienia o ofiarach napływają też ze stolicy. Rosja jest państwem terrorystycznym i codziennie nas ostrzeliwuje. Chce żyć, tworzyć, kręcić filmy, fotografować ciekawych ludzi. Ale jak widać, nasz sąsiad cały czas staje nam na drodze. Mówiła jedna z mieszkanek Kijowa, która noc spędziła w metrze. Jednym z głównych celów Rosjan był Lwów. W mieście cały czas trwa akcja ratunkowa po tym, jak pocisk uderzył w blok mieszkalny. Rannych jest co najmniej 30 osób. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Mamy do czynienia z grupą parlamentarzystów, która chce poświęcić wszystko to, co zrobiliśmy dla kraju, jako PiS dla własnych interesów. Tak o rozłamowcach od Mateusza Morawieckiego mówił w poranku TOK FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Jego zdaniem od dłuższego czasu dochodziło do dziwnych działań ze strony byłych kolegów.
13: Mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi żenującymi sytuacjami, gdzie niektórzy nasi koledzy, którzy byli w Prawie i Sprawiedliwości, ukradli fanpage Prawa i Sprawiedliwości i przemianowali je na fanpage Rozwoju Plus. Fakty są takie, że mamy do czynienia z grupą parlamentarzystów, która poświęciła to, co chcemy zrobić jako Prawo i Sprawiedliwość dla naszego kraju, na rzecz własnych osobistych ambicji.
10: Wczoraj Mateusz Morawiecki zapowiedział powołanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. SOR, czyli stołeczna operacja referendalna, rozpoczyna się dziś w Warszawie. Na ulicach pojawią się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Będą zbierać podpisy pod odwołaniem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy mają 60 dni na zebranie 132 tysięcy podpisów. Tyle ważnych deklaracji jest potrzebnych, by referendum w ogóle się odbyło. Błażej Kulesza.
14: Zbiórka podpisów pod referendum, jak zapowiadał szef inicjatywy Maciej Wilk, ma być początkiem dyskusji o Warszawie.
15: Podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat.
14: Nie będzie to wcale takie proste, mówi Piotr Szyszko, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
16: Ciężko jest prowadzić debatę, ponieważ często ludzie są tak mocno przekonani o słuszności obecnej władzy, że nie chcą w ogóle słuchać żadnych argumentów.
14: Bo sami warszawiacy w sprawie prezydenta i referendum są mocno podzieleni.
17: To jest idiotyzm, bro.
14: A dlaczego?
17: Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
18: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
19: To trzeba zrobić po prostu zebranie podpisów i tyle, i wyjdzie dopiero.
14: Ale co najistotniejsze, większość mieszkańców stolicy nie wie o rozpoczynającej się zbiórce podpisów od referendum. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20. A teraz prognoza pogody. To będzie słoneczny i upalny dzień. Czerwony najwyższy alert przed wysoką temperaturą synoptycy wydali dla południowo-zachodniej części kraju. Termometry pokażą dziś nawet 36 stopni. 32 w centrum, 26-27 na północy.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Rozpoczniemy od najnowszych informacji dotyczących niezidentyfikowanego obiektu w Lubuskiem. Gościem jest pan major rezerwy, doktor habilitowany inżynier Jarosław Stelmach, ekspert do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezes Safety Project. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
20: Zastanawiamy się, czy to, co wydarzyło się, a mówiąc bardziej precyzyjnie, informacje o tym, co się wydarzyło, komunikaty, które były w postaci syreny i komunikaty, których nie było i komunikaty, które pojawiły się późno, czyli informacje w różnego rodzaju serwisach społecznościowych, były, można powiedzieć, lege artis. Czy tak to powinno wyglądać? Czy syrena wystarczy? No bo, jak rozumiem, od lat niemalże mówimy o tym, czym różnią się różnego rodzaju dźwięki, częstotliwości, modulacja, o czym mają informować. Czy sama syrena wystarczy? Czy powinien się też pojawić SMS, który by klaryfikował sprawę? Oczywiście przy założeniu, że wiemy, co się wydarzyło i czy brak informacji jest lepszy niż informacja niepełna, niedoprecyzowana. A co z serwisami społecznościowymi? Czy traktujemy je też jako ważne, powiedziałbym, główne źródło informacji, czy tu już jest dodatek? Jak pan to ocenia? Oczywiście trochę na gorąco, bo wciąż jak gdyby spływają informacje, wciąż niewiele wiemy.
21: Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Z pewnością ja wolałbym się skupić na konkretach, na faktach, niż na ocenach działań czy instytucji, czy naszego systemu bezpieczeństwa, bo w mojej ocenie to jest troszkę za wcześnie. Natomiast faktycznie fakt jest taki, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, że faktycznie na Lubelszczyźnie syreny alarmowe zostały włączone. I to jest bardzo dobra informacja, to znaczy, że ten system ostrzegania i alarmowania w tym jego podstawowym i fundamentalnym wymiarze syren alarmowych Narodowych zadziałał. Trzeba pamiętać, że zarówno służby, jak i instytucje, później samorządy, które no, już inicjują ten cały system alarmowania, łącznie ze strażakami pożarnymi, to jest wszystko działanie w deficycie czasu i w deficycie informacji. Tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z godzinami wczesnorannymi czy późnonocnymi, nie wiem, trudno to ocenić. W każdym razie niewątpliwie tutaj nikt jednoznacznej i takiej stuprocentowej informacji na temat specyfiki zdarzenia, zakładam, że w pierwszych minutach nie ma. To po pierwsze. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że w Polsce funkcjonuje system alarmowy oparty na modulowanym dźwięku syreny, który informuje o zagrożeniu. On trwa 3 minuty i ten modulowany dźwięk, uwaga, informuje o zagrożeniu. Natomiast on nie informuje, samo to, że my usłyszymy syrenę alarmową, to nie świadczy o specyfice zagrożenia. I to, co pan redaktor powiedział, sam modulowany dźwięk syreny mówi nam, uwaga, zagrożenie. Ale jakie? No to tutaj są dwa wyjścia. Albo w tych nowocześniejszych systemach alarmowych mamy do czynienia jeszcze w ten sposób, że po modulowanym dźwięku syreny może być nadawany komunikat, czyli uwaga, uwaga, ogłaszam alarm, na przykład o zagrożeniu z powietrza. No i wtedy już wiemy więcej. Wiemy więcej, możemy już zareagować. I część systemu alarmowego w Polsce jest już zbudowana w tym nowocześniejszym stylu. I zakładam, że na Lubelszczyźnie właśnie pewnie gdzieś, nie wiem, połowa, trudno mi powiedzieć, ale część syren właśnie zadziałała w ten sposób. Druga część to jest tylko modulowany dźwięk syreny. No i wtedy konfrontujemy się z tym problemem, o którym pan redaktor wspomniał, czyli że z perspektywy ludności, no nie do końca wiemy, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. No i tutaj rekomendacja zarówno z poradnika bezpieczeństwa, jak i z oficjalnych stron MSWiA, RCB czy MON jest jednoznaczna, czyli weryfikujemy trochę ten sygnał alarmowy, który usłyszeliśmy. Czyli właśnie włączamy telefon, sprawdzamy, czy nie otrzymaliśmy alertu RCB, sprawdzamy, czy na aplikacji na przykład RSO, Regionalny System Ostrzegania, czy tam nie pojawiły się jakieś komunikaty, włączamy radio, włączamy telewizję, włączamy wiarygodne serwisy internetowe i to pytanie, które pan zadał, czy media społecznościowe są wiarygodnym źródłem. I tak, i nie, bo to wszystko zależy, jakie media społecznościowe, no i kto jest autorem komunikatu. No, bo żyjemy w takich trochę czasach, że zarówno władze publiczne, jak i liderzy bezpieczeństwa, no, te komunikaty ogłaszają czy na Twitterze, czy tam w Platformie X teraz chyba, czy na Facebooku pojawiają się też komunikaty instytucji, ale no, bardzo ważny jest nadawca tego komunikatu, żebyśmy mieli pewność, że nadawca danej informacji, wiadomości jest wiarygodny i że nie jest to jakiś element dezinformacji. No i tutaj oczywiście też no, samo ocena tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli ten modulowany dźwięk syreny wybrzmiewa, sprawdzam telefon, no nic tam nie ma na telefonie, no to trudno mi ocenić, szczerze mówiąc, jakie jest zagrożenie, więc najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby zachowanie czujności, zejście do poziomu -1, do jakiegoś punktu schronienia z wykorzystaniem aplikacji, gdzie się ukryć.pl. To jest to, co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach.
0: Nasza słuchaczka pisze, słuchaczka z Lublina, o tym, że została obudzona, potem słyszała już alarm ciągły, jeździły karetki czy inne służby, ale właściwie nawet nie wstawałam, bo nie bardzo wiedziałam, gdzie mogę się udać i schronić. I to jest bardzo interesujące, dlatego że szczególnie w tym czasie, kiedy toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, warto sprawdzić w tym przypadku na przykład na stronie lublin.eu, /bezpieczeństwo/budowle/ochronne. Tam znajdą państwo między innymi listę, adresy, miejsc, obiektów zbiorowej ochrony na terenie Lublina. Więc są informacje, są adresy. Więc jeżeli ktoś przy tej okazji wejdzie na stronę, ale to oczywiście dotyczy też innych miast, to może jest dobry moment, żeby odświeżyć sobie tę wiedzę, zdobyć tę informację. W razie takiego alarmu, w razie informacji, że należy się ukryć, sprawdźmy, gdzie znajduje się najbliższy schron, najbliższa ochronna, czy to się ładnie nazywa, obiekt zbiorowej ochrony na terenie naszego miasta. Wynotujmy sobie 1, 2, 3, 4 najbliższe adresy, najbliższe miejsca zamieszkania, najbliższe miejsca pracy, najbliższe miejsca, w którym bywamy. Zastanawiałem się jeszcze, czy
20: informacja niepełna jest lepsza niż brak informacji. Pojawiają się komentarze, zarzuty, może słowa krytyki, że poza tą syreną nie było SMS-a, który by mówił. No ale tak jak pan powiedział, nie zawsze od razu wiadomo, co jest grane, mówiąc kolokwialnie. No i teraz co mogłoby się znaleźć? Coś wleciało, nie wiemy co, proszę się ukryć albo proszę zachować spokój. Czy brak informacji SMS-owej jest dużym zaniedbaniem, czy jednak niepełna informacja niepotwierdzona jest lepsza czy gorsza niż brak takowej?
21: Tutaj ja też jakby nie mam pełnych informacji i o powodach, czy wysłania, czy nie wysłania alertu RCB o tych SMS-ach, mówiąc wprost to, co pan redaktor podnosi, więc nie będę tutaj oceniał, dlaczego, powodów, czy taką decyzję podjęto. Zakładam, że taka decyzja o niewysyłaniu została podjęta na podstawie konkretnych przesłanek i pewnie sztab zarządzania kryzysowego na poziomie operacyjnym, czy nawet krajowym tak zdecydował. Natomiast niewątpliwie w sytuacji kryzysowej idealnie byłoby mieć pełny zasób informacji. Czyli no, z perspektywy ludności idealnie byłoby wiedzieć, kto, co, gdzie, jakie zagrożenie, jaki typ zagrożenia. Natomiast no, niestety specyfika zagrożeń współczesnych pokazuje nam, że no, często może się okazać, że będziemy tylko słyszeli ten modulowany dźwięk syreny, bo na przykład będziemy mieli zhakowany system łączności przez naszych sprawców hybrydowych. To też jest możliwe. I teraz ten cały proces budowania odporności społecznej i budowania takiej ochrony ludności, obrony cywilnej wśród naszej ludności, polega też trochę na tym, żebyśmy my mimo wszystko, nawet jeżeli otrzymamy tą szczątkową informację w postaci modulowanego dźwięku syreny, no zachowali się czujnie, czyli mówiąc brutalnie, nie kontynuowali snu, tylko jednak zachowali czujność, sprawdzili, zweryfikowali, podjęli określone działania. Myślę, że my się tego też uczymy. No, w ostatnim roku, w ostatnich 2025 zrobiliśmy bardzo dużo pracy, no ale przez wiele lat bagatelizowaliśmy te zagrożenia. No i teraz musimy to wszystko ponadrabiać. Bardzo dużo pracy wykonała administracja rządowa, samorządowa, liderzy bezpieczeństwa, zresztą sama ludność, która mocno się szkoli, jakby sama też czuje potrzebę budowania świadomości, bo zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje za wschodnią granicą. No ale to też takie działania, które powinniśmy wykonywać trochę przed zagrożeniem. Tutaj kapitalnie pan redaktor wspomniał o tym, by wejść sobie na stronę tam Lublina czy jakichś innych miast. Natomiast no, ja tutaj podkreślam taką aplikację, która funkcjonuje w Polsce w tej chwili. To jest oficjalna aplikacja administrowana przez Państwową Straż Pożarną, czyli gdziesieukryć.pl. Jeżeli wpiszemy to w przeglądarkę internetową gdziesieukryć.pl, to, co pan redaktor powiedział, jesteśmy w stanie na mapie Google zdiagnozować sobie najbliższe miejsce, punkt schronienia, czyli tam, gdzie moglibyśmy się udać z rodziną, z dzieciakami. Najbliższe takie miejsce do miejsca pracy, do miejsca zamieszkania, do drogi pomiędzy tymi miejscami. Natomiast to, co też jest ważne, to nie tylko jest zdiagnozujmy, zapiszmy, bo to też można w tej aplikacji zapisać w pamięci, ona też działa offline, więc to też jest duży plus, ale też sprawdźmy te punkty, przejdźmy tam z rodziną, weźmy ten plecak ewakuacyjny, awaryjny, pójdźmy całą rodziną, zobaczmy, porozmawiajmy z dzieckiem o tym, słuchaj Krzysiu, Stasiu, co zrobisz, jak usłyszysz modulowany dźwięk syreny, a on powie, tata, mama, ja nie wiem, no to my ci powiemy, wziąć poradnik bezpieczeństwa, popracować trochę z tymi dzieciakami, bo trochę jest tak, że jak już dochodzi do takiego wtargnięcia obiektu i zagrożenia realnego, że te syreny wybrzmiewają, to patrzymy w stronę państwa i mówimy, a tu nie wysłano, tu nie zrobiono i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że odporność Ukrainy i to, że oni tak sprawnie dosyć sobie minimalizują te skutki, to nie leży w gestii państwa, tylko właśnie całej ludności, czyli tych pojedynczych Ukraińców, którzy mocno czujnie i adekwatnie się zachowują do specyfiki zagrożenia. Nam tego oczywiście brakuje, nie jesteśmy w stanie wojny, ale warto to ćwiczyć i mieć taką zwiększoną świadomość, bo niestety tego typu zagrożenia będą się od czasu do czasu zdarzały, te wloty w naszą przestrzeń powietrzną.
20: Ciekawa, myślę, w tym kontekście jest także lekcja fińska. Finlandia też już przecież od lat nie ma wojny, a jednak życie w też dość nieatrakcyjnym geopolitycznie miejscu,
1: tak,
20: sprawia, że Finowie wiedzą, gdzie są schrony. Mało tego, wiedzą, czego nie brać do schronów. Wiedzą, kto jest dowódcą schronu wśród oczywiście tej ludności cywilnej, tak, która zamieszkuje. Kto ma jakie obowiązki, kiedy przyjdzie czas zejścia do schronu. I tak dalej, i tak dalej. I to jest, znowu, nie ma wojny, ale są czujni. Wiedzą, że muszą przetrwać co najmniej 72 godziny, więc potrzebne są zapasy wody, żywności, plecak, latarka i tak dalej, i tak dalej. To wszystko pewnie znajdą państwo w tym poradniku bezpieczeństwa. I może to wydarzenie w Lubelskiem jest takim ciekawym alarmem, że przecież tak niedawno rozmawialiśmy i o schronach, i o poradnikach, i o procedurach, i o plecakach, i trochę czuję, że te plecaki przykrył kurz, a może to jest też dobry moment, żeby odświeżyć sobie tę wiedzę, przeczytać sobie poradnik i, no i być czujnym po prostu, tak? I nie panikować, tylko ćwiczyć i sprawdzać, bo nawet to, że posiadamy wiedzę, gdzie jest schron, co trzeba zrobić, czy mamy wodę, czy mamy plecak, czy mamy latarkę, pomoże też opanować panikę. Bardzo, bardzo dziękuję. Pan major rezerwy, doktor habilitowany inżynier Jarosław Stelmach, ekspert do spraw antyterroryzmu i bezpieczeństwa obiektów użyteczności publicznej, prezes Safety Project, był gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Dziękuję.
20: Dobrego dnia. Informacje o 9.20 już za chwilę. Po informacjach wracamy do programu OFF Czarek.
2: Autopromocja.
22: Do porodu można się przygotować. Serio.
23: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
22: Po co i jak go zrobić, odpowiemy w czasie rodziców w Tok FM.
23: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
22: Ula Malko
23: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
26: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
25: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
24: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 9.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM. Służby ustalają, jaki dokładnie obiekt spadł na Lubelszczyźnie, a szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha napisał, że to rosyjska rakieta. Na miejscu funkjonariusze zabezpieczają jej pozostałości. 10-metrowy krater w Tarnawie Kolonii. Jest reporterka Tok FM Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawiała z mieszkańcami.
27: Wśród mieszkańców nie ma jakiegoś bardzo dużego strachu, bardzo dużego lęku. Natomiast mówią i przyznają to, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie słyszeli. Ten wybuch nad ranem był ogromny i rzeczywiście obudził wiele osób, wielu mieszkańców tutaj okolicznych miejscowości. To jest m.in. miejscowość Dragany, ale również Tarnawa Kolonia.
28: Huk był straszny, zatrzęsło się w domu.
27: Pani Ewa mieszka w Tarnawie Kolonii ponad 60 lat.
29: Nie było to ciekawe. To pierwsze w życiu takie, oby ostatnie.
27: Mieszkańcy czekają w tej chwili na kolejne informacje, co się wydarzyło i czy na ten moment nic im nie zagraża. A do Tarnawy Kolonii jedzie w tej chwili premier Donald Tusk. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tok FM.
10: Rzecznik Dowództwa Generalnego Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski przekazał, że było więcej obiektów, które ze strony Ukrainy mogły wlecieć w polską przestrzeń powietrzną. Finalnie do Polski dotarł jeden, a w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej natychmiast wdrożono procedurę SPO-13 i uruchomiono syreny alarmowe. Jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Procedura SPO-13 zawarta jest w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego. Dotyczy ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. A w zmasowanym nocnym ataku na Rosji na Ukrainę zginęło kilkanaście osób, a kilkadziesiąt jest rannych. Rosjanie zaatakowali szereg ukraińskich miast, w tym Lwów, Kijów i Krzywy Róg. Ukraińska Obrona Powietrzna przekazała, że Rosjanie wystrzelili ponad 350 różnego rodzaju pocisków i dronów, w tym rakiety balistyczne. Większość miała zostać strącone, ale te, które spadły, doprowadziły do dużych strat.
27: Z pożarami lasów walczy w Europie coraz więcej krajów. Po Francji i Hiszpanii są to również Grecja, Portugalia i Turcja. Walkę z żywiołem będą utrudniać silne upały, które docierają na południe Europy. W wielu krajach temperatura przekroczy 40 stopni. Intensywne pożary jeszcze bardziej podnoszą i tak wysoką temperaturę. A wtedy akcje strażaków bywają nieskuteczne. Mówił w TOK FM profesor Ryszard Szczygieł z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa.
3: Im pożar jest bardziej rozwinięty i przyjmuje większy rozmiar, to on decyduje tak naprawdę o tym, jak on się będzie rozprzestrzeniał. On właśnie kształtuje warunki swojego dalszego rozwoju.
27: W pobliżu miasta Mirandela na północy Portugalii ponad 20 domów spłonęło w pożarze łąk. Trwa ewakuacja miejscowości, na terenie których wdarł już się ogień. Od wtorku portugalscy strażacy walczą z ponad 20 pożarami lasów i nieużytków rolnych. Większość z nich występuje w północnej części kraju. Czeka nas słoneczny i upalny dzień, czerwony najwyższy alert. Przed wysoką temperaturą synoptycy wydali dla południowo-zachodniej części kraju. Tam termometry pokażą dziś nawet 36 stopni. 32 w centrum, 26-27 na północy. W informacjach TOK FM, jak zawsze o tej porze, sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Według map GIOŚ wszystkie stacje pomiarowe świecą się na zielono, a to oznacza, że praktycznie w całym kraju powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Zmieniamy temat. Gościem jest pani Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam.
20: Zbliża się po raz kolejny aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Startuje 7 sierpnia. No i kiedy myślimy też o zawirowaniach, o zmianach politycznych, to może trochę nieoczekiwanie myślimy także o takich kwestiach jak konie arabskie w Polsce. Wydawało się, że polityka to polityka, a konie to konie, hodowla koni to hodowla koni i to się nie miesza. No, historia najnowsza pokazała, że tak nie jest i rozumiem, że sposób, czy hodowla, wyniki na aukcji, ale też funkcjonowanie całego ośrodka zostało w jakiś sposób zakłócone. Pytanie, czy, mówiąc kolokwialnie, konie wstały z kolan. Czy jest lepiej, czy jest gorzej? Co się wydarzyło, co się udało zmienić, odbudować, polepszyć? Co się nie udało? Jaki jest status quo?
5: Na pewno przez ostatnie 3 lata grupa ludzi robi wszystko, żeby konie wstały z kolan i w jakimś sensie na pewno się to udało. Stadnina koni Janów Podlaski funkcjonuje, hoduje, mam nadzieję, że coraz lepsze konie, o czym przekonujemy się na pokazach, w których one biorą udział, bo zbliżająca się impreza to nie tylko aukcja, ale i Narodowy Czempionat Polski. To właśnie ten Narodowy Czempionat zaczyna się w piątek i będzie trwał przez 3 dni, piątek, sobota, niedziela i dopiero jakby zakończeniem całego eventu jest aukcja Pride of Poland, wspomagana przez poniedziałkową aukcję Summer Sale, czyli jeszcze jedną aukcję, na której wystawiane są konie, no powiedzmy na każdą kieszeń. Rzeczywiście od 2016 roku do 2023 roku ta sytuacja w Janowie była trudna z różnych względów. Też wydawało mi się przez wszystkie lata mojej pracy, że konie są apolityczne i najważniejsze, żeby w stadninach i wokół stadnin ci, którzy są z końmi związani, zajmowali się tym, co potrafią, a nie byli włączani w jakieś polityczne przepychanki. No ale życie uczy nas wielu rzeczy. Tak się nie stało. Ale dzisiaj Janów zajmuje się tym, czym się powinien zajmować, czyli hodowlą koni.
20: No właśnie, kiedy myślimy o Janowie, kiedy myślimy o polskim koniu arabskim, to trochę pewnie mamy widok, nie wiem, stajni, w której są koniki, gdzieś tam sobie biegają, ale chyba warto uświadomić słuchaczkom i słuchaczom, że to jest, można by rzec, wielkie przedsiębiorstwo, że to nie tylko konie, ale też olbrzymie tereny, ale też bydło, więc to jest taki trochę system sprzężony.
5: Tak, Janów to ogromne przedsiębiorstwo rolne, prawie 2000 hektarów. To pola uprawne, to hodowla bydła również, no ale przede wszystkim hodowla koni, których jest tam ponad 400, więc koni arabskich i koni rasy małopolskiej, czyli angloarabskiej. Janów jest zresztą takim symbolem w wielu wymiarach, bo to nie jest tylko... To nie są tylko zabudowania, miejsca, gdzie te konie się rodzą. To jest przede wszystkim najstarsza stadnina w Polsce. To jest miejsce historyczne z piękną, zabytkową architekturą. To jest też miejsce, które wiązało się nie tylko z historią koni, hodowli koni jako takiej, ale z historią naszego kraju. Przewalały się przez Janów, mówiąc brutalnie, dwa fronty. Najpierw Rosjanie w 1939 roku, 17 września, zajęli te tereny. Potem weszli tam Niemcy, więc historia Polski jest jakby poprzeplatana z historią Janowa Podlaskiego nierozerwalnie. I to jest też dramatyczna przeszłość tego miejsca, ale to jest też jego siła, bo impreza, którą organizujemy i która się zaczyna już za tydzień, jest dla ludzi z całego świata taką szansą na przyjrzenie się nie tylko hodowli koni, która się dzieje w Polsce, ale również zapoznania się właśnie z naszą kulturą czy historią. I to, co ludzi najbardziej urzeka, to jest to, czego nie można kupić. To jest 200 lat historii, to jest niezwykła architektura, to są nawet drzewa i dęby. Ja niedawno byłam z grupą klientów z Bliskiego Wschodu, potencjalnych klientów, ale gości z Kataru, którzy przyjechali do Polski, między innymi zapoznać się z ofertą aukcyjną. I największe wrażenie na nich zrobił widok koni pasących się na pastwiskach i takich nieprzebranych, zielonych przestrzeni, czego oczywiście na Bliskim Wschodzie, w Katarze, nie uświadczą. I stali zachwyceni z otwartymi ustami, patrząc, jak konie najpierw pasą się na tych pastwiskach, a potem wracają do stajni w grupach kilkudziesięciu konnych. Także to są takie perły, którymi przyciągamy ludzi z całego świata do Polski i uświadamiamy, jak niezwykłe jest to miejsce i niezwykły jest nasz kraj.
20: No, oczywiście na poziomie takim meta pięknej opowieści o Polsce to brzmi świetnie, no ale przecież to też jest biznes. I w momencie, kiedy niedostępne są albo z różnych innych powodów pogorszy się jakość towaru, mówiąc brzydko i brutalnie, no to klienci szukają towaru gdzie indziej.
5: Absolutnie tak. Absolutnie tak. Biznes i świat nie znosi próżni. Każde miejsce jest momentalnie wypełniane przez inny towar i innych sprzedających. Trzeba też zaznaczyć, że jest to towar taki dość specyficzny. Mm. Nie jest to towar pierwszej potrzeby, więc środowisko, które jest zainteresowane zakupem koni, jest w gruncie rzeczy dość niewielkie, hermetyczne i cały czas tasuje się i mieli w obrębie tej samej grupy.

0: kończymy jedną imprezę i zaczynamy zastanawiać się, co robić w przyszłym roku.
1: I sądzi pani, że tegoroczna będzie jakimś takim papierkiem lakmusowym, że pokaże nam, czy ta strzałka, wskazówka przechyliła się znów, że znowu mamy towar najlepszej jakości?
0: Bardzo bym chciała, żeby tak się stało, ale no, mówiliśmy o tym, ponieważ jest to niezbyt taki niecodzienny, nie jest to artykuł pierwszej potrzeby, jest to specyficzny towar, to również jest obarczony, sprzedaż tego towaru jest obarczona wieloma czynnikami, które na nie wpływają. Choćby sytuacja geopolityczna w tej chwili. Przez wiele lat uczestnicząc w organizacji tej imprezy, patrzyłam, jak różne zawirowania na świecie i w kraju napawały wszystkich lękiem, że mogły wpłynąć na, w jaki sposób mogły wpłynąć na tę sprzedaż, na tę aukcję od wybuchu w Czarnobylu poprzez zamachy i tak dalej. W tej chwili, szczególnie na Bliskim Wschodzie, który jest ciągle naszym głównym klientem, czy powiedzmy no, bardzo istotnym klientem, może nie głównym, ale bardzo istotnym klientem. Dzieje się to, co się dzieje i różne czynniki mogą wpłynąć na to, że ci klienci nie dojadą, może nie bezpośredniego zagrożenia, natomiast to, że będą chcieli przytrzymać swoje kapitały, a nie inwestować je w konie, czyli w towar, który jest im zbędny, jest jedyny hobby. Drastyczne podniesienie cen eksportu, czy wywozu koni na Bliski Wschód, czy ceny właśnie no, wysyłki, które podskoczyły, też mogą wpłynąć na spadek zainteresowania.
1: Pytanie techniczne. Jeżeli ktoś kupi konia i na przykład potrzebuje, żeby ten koń się pojawił w Katarze, to jak ten koń tam...
0: Samolotem. Konie wysyłane są drogą lotniczą.
1: Ale w bagażu podręcznym, czy w biznes? W klasie biznes?
0: Znaczy, podróżują w klasie biznes, ale dedykowanej koniom.
1: Są takie? Czyli psy w klasie ekonomii, a konie biznes?
0: Myślę, że psy też potrafią podróżować w klasie biznes, natomiast konie pakowane są w takie trzymiejscowe kontenery. W każdym takim kontenerze podróżują trzy konie. I te kontenery są pakowane.
1: W jednym kontenerze trzy konie?
0: Tak.
1: Znaczy w sensie jak gdyby razem, nie to, że każdy ma swój pokój, tylko razem są?
0: No, każdy ma swój pokój. Ma swój pokój. One po prostu, taki kontener jest poprzedzielany na trzy miejscówki, trzy boksy i te konie w takich warunkach podróżują.
1: A co się robi w czasie turbulencji?
0: Cały czas z tymi końmi jest obsługa, która je uspokaja. Także mają zapewnioną również serwis całodobowy czy całolotny w czasie tej podróży.
1: Czyli,
0: nigdy nie zostają sami.
1: Czyli ktoś jest z nimi pod pokładem?
0: Tak.
1: Ciekawe. To muszę wgryźć się w ten temat, bo jest niezwykle interesujący, ale to już nie na dzisiaj. Bardzo, bardzo pani dziękuję. Pani Anna Stojanowska, specjalistka do spraw hodowli koni arabskich, doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni, była gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.
1: Informacje TOK FM o 9:40, już za kilka minut. A w studio już Maciej Głogowski jest gotowy. Dzień dobry. O godzinie po informacjach o 9:40 startuje program EKG.
2: Wiem, że mamy mało czasu, więc ja króciutko. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka jednego z ugrupowań tworzących rządzącą koalicję. Gościem EKG tuż po informacjach zapraszam.
1: A informacje o 9:40.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.
3: Maria.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z

0: Ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jest...

0: RadioExpert.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta pianek, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 9.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Andrii Sybicha napisał, że obiekt, który spadł nad ranem na Lubelszczyźnie, to rosyjska rakieta manewrująca H-101. Stało się to w trakcie masowego uderzenia Rosji na Ukrainę. To kolejna ważna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony dla całej euroatlantyckiej wspólnoty, napisał. Na miejscu w okolicach Tarnawy Kolonii, gdzie spadł obiekt, pracują służby i prokuratura. A za nieco ponad pół godziny na Lubelszczyźnie powinno rozpocząć się posiedzenie zespołu koordynacyjnego. Wezmą w nim udział premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele służb. Dowództwo centralne USA potwierdziło, że w nocy dokonało zmasowanej fali uderzeń w cele w Iranie. Waszyngton określił ją jako potężną odpowiedź na przeprowadzone dzień wcześniej ataki rakietowe na amerykańskie siły w regionie. Irańskie media donoszą o wybuchach na południu kraju. Działania te poprzedziła zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który wczoraj zapowiedział, i tu cytat: uderzymy w nich bardzo mocno, ponieważ teraz nasza kolej, oni wiedzą, że to nadchodzi. Sondaże partii Mateusza Morawieckiego są żałośnie niskie, mówił w poranku TOK FM profesor Marek Migalski, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Porównał Rozwój Plus do różnych innych politycznych projektów, jakie miały miejsce na prawicy po 2010 roku.
10: Dlatego, że dotychczasowe doświadczenia rozłamowców pisowskich są dosyć smutne, a pierwsze sondaże, które widzimy dla nowego podmiotu politycznego, czyli partii, ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, są żałośnie niskie, dlatego, że to jest tam jakoś od 2 chyba do 7%. Ja sobie przypominam, że kiedy PJN czy Solidarna Polska ogłaszały swoją działalność, to te wyniki były dwucyfrowe.
9: Frakcja Mateusza Morawieckiego założyła własny klub parlamentarny Rozwój Plus. Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił do Kancelarii Sejmu wczoraj, a dziś parlamentarzyści będą już pracować pod nowym szyldem. Dziś w Warszawie rusza SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Przeciwnicy prezydenta Rafała Trzaskowskiego wzorem Krakowa chcą doprowadzić do referendum w sprawie jego odwołania. W ciągu najbliższych 60 dni będą musieli zebrać 132 tysiące podpisów. Mieszkańcy Warszawy o sprawie odwołania obecnego prezydenta mają bardzo różne zdanie.
11: Idiotyzm, no. Po prostu już raz wybraliśmy i nie do końca rządzą.
12: Różne sprawy mi się faktycznie nie podobają.
13: No, jak każdy człowiek popełnia pewne błędy. W szczególności to betonowanie Warszawy. To jest bardzo smutne.
14: Mój syn był uczniem Rafała Trzaskowskiego. Na kolegium Civitas, jak były wybory, to mówił: mamo, nie rób mi tego, dostałem 4. No i jakby poszłam za synem.
9: Na ulicach Warszawy będą stali wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. To oni będą zbierać podpisy i rozdawać ulotki. Teraz czas na prognozę pogody, a kolejne informacje w TOK FM o 10. To będzie słoneczny i upalny dzień. Termometry pokażą od 26 stopni na północy i wschodzie i także nad morzem, również na Helu. Do 32 w centrum i 36 na zachodzie.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, liderka Polski 2050. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
2: Czy członkowie rządu otrzymują informacje takie jak te nocne? Ja zacytuję fragment, to przepraszam za ten przedłużający się wstęp, komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Środki radiolokacyjne Systemu Obrony Powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Ja wiem, że to jest fragment, po którym już nastąpiły kolejne wyjaśnienia, ale tak Dorsz kilka godzin temu informował. Czy taka wiadomość dociera także do członków rządu?
15: Dociera do tych członków rządu, którzy się bezpośrednio sytuacjami kryzysowymi w zakresie bezpieczeństwa zajmują.
2: Czyli nie do każdego członka Rady Ministrów?
15: Nie, nie do każdego członka Rady Ministrów. Ja na przykład w tym czasie byłam w Warszawie, więc to zupełnie poza zakresem tych ryzyk i moja odpowiedzialność w rządzie jest zupełnie gdzie indziej.
2: Jasne. A czy w pani ocenie to jednoznaczne przypomnienie, że Rosja, przed którą broni się Ukraina, jest naprawdę blisko? Czy te wydarzenia nam to przypominają? Bo ja choćby dziś słyszałem tutaj w Tok FM przedstawiciela PiSu, tego dużego PiSu, czyli PiSu prezesa Kaczyńskiego.
15: Macierzystego PiSu.
2: Macierzystego PiSu, dziękuję. Posła Moskala, który wciąż podtrzymywał, że te ostrzeżenia, o których niedawno mówił premier, że różne rzeczy mogą się zdarzyć i musimy być na nie gotowi, że to jest tylko sianie paniki.
15: Ja mam smutne niestety wrażenie, że dochodzimy do takiej sytuacji w Polsce, gdzie opozycja z założenia i z zasady w każdej kwestii musi być opozycją totalną. Czyli nieważne jaka jest istota, jaka jest sprawa, jakie są działania, to jeżeli rząd zrobi A, to opozycja z sensem i bez sensu też powie B, byleby tylko powiedzieć coś innego na złość i krytycznie. To w sprawach rosyjskich i rosyjskiej inwazji jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo tutaj jest sytuacja czarno-biała. Mamy wroga, który zaatakował nasz sąsiedni kraj, który odgraża się Polsce. Konsekwencje tej inwazji uderzają w Polsce w cyberprzestrzeni, także w prowokacjach na terenie Polski i mogą wyeskalować w większe lub mniejsze zagrożenia militarne. I to jest fakt i tutaj powinniśmy stać murem jako wspólnota narodowa, a nie uprawiać głupie gierki totalnej opozycji.
2: W pani ocenie, bo i takie dyskusje toczą się, choć wiem, że to będzie bardzo ogólne pytanie, więc umówmy się, że i ogólna odpowiedź jest tutaj okej. Te systemy alarmowe, które zawyły, to jest właśnie to, co powinno się wydarzyć, bo widziałem już teraz, że opozycja domaga się takiego szeregu wyjaśnień. Mam wrażenie, że sporo już komunikatów od rana zostało upublicznionych, choć oczywiście na kolejne czekamy.
15: Ale to jest taki szum informacyjny, skrytykować, żeby skrytykować. Jak nie byłoby alarmu, to byłaby krytyka, dlaczego nie było alarmu. Był alarm, no to jest krytyka, że niepotrzebnie alarm, bo panika. Znaczy, zawsze można znaleźć sposób, żeby bez sensu zaatakować. I ja jestem pierwszą do tego, że jeżeli widzę, że naprawdę coś w naszej koalicji powinno być poprawione, to uważam, że powinniśmy też umieć o tym rozmawiać i po prostu poprawiać, ale jak jest prawidłowe, normalne działanie, to naprawdę szukanie dziury w całym i to jeszcze w takiej fundamentalnej sprawie jak bezpieczeństwo, gdzie tu jest wróg, tu jest bezpieczeństwo Polski, to jest smutne, niepokojące i niestety działające w ręce Rosji, bo Rosja chce, żebyśmy byli podzieleni i dosłownie o każdą rzecz się kłócili, w tym o tę rzecz, czy Rosja jest wrogiem, czy nie jest. Ja jeszcze tylko czekać, jak zaraz będzie wysyp z kolei ruskich troli i pożytecznych idiotów w polskim internecie, mówiącym, że to wszystko wina Ukrainy, bo na pewno przepuściła tę rakietę celową, a może w ogóle ukraińska rakieta i tak dalej i tym podobne. Pamiętajmy, że to jest rosyjska propaganda i naprawdę nie idźmy za tym.
2: Pani powiedziała, że też jest za tym, że w tej części, gdy w koalicji coś nie działa, to trzeba o tym mówić. A wcześniej mówiła pani o szumie informacyjnym, ale pani też, gdy widzi jakieś rzeczy, które w pani opinii nie odpowiadają funkcjonowaniu koalicji, to natychmiast je upublicznia, bo komunikuje się pani ze swoimi współkoalicjantami za pośrednictwem portali społecznościowych. To nie wytwarza tego szumu o stanie prac w koalicji?
15: Odróżnijmy szum od spraw naprawdę ważnych i ich załatwiania. Też wkładanie tego do jednego worka w pewnym sensie to nie jest wobec pana redaktora, tylko taka krytyczna uwaga do debaty publicznej szumem. Szumem jest szukanie dziury w całym, kiedy był atak rosyjski na Ukrainę, jakaś rakieta, czy celowo, czy niecelowo, to zostanie zbadana, zbacza do Polski, jest alarm, normalna, oczywista sytuacja i generowanie wokół tego jakichś idiotycznych ataków, że miał być alarm, a jakby był, to nie miał być alarm i tak dalej. Natomiast pewnie odnosi się pan redaktor do sprawy krótkiego najmu, bo ostatnio była głośna. Jeżeli z rządu po wielu miesiącach naszych uwag Polski 2050 i moich, czyli wewnątrzrządowej komunikacji w tej sprawie, dokładnie tak, jak powinna ona być, te uwagi słuszne, dobre i ważne dla ludzi i polskiego rozwoju są ignorowane, wychodzi bardzo zła ustawa, która stuprocentowo uwzględnia interesy branży, w 0% uwzględnia interes mieszkańców i ludzi, a wiemy, że dzikie Airbnb ma straszny, dewastujący skutek społeczny.
2: To pani uważa, że usprawiedliwionym jest napisać...
15: To wówczas to nie jest usprawiedliwionym, tylko to jest konieczne. Moim obowiązkiem jako obywatelki, polityczki jest dalej działać na rzecz dobrego rozwiązania. Dobre rozwiązanie jest dzisiaj najważniejsze i ludziom też, ja odpowiadam też przed ludźmi. Ludziom się należy informacja, że to jest zła ustawa i moja do tych ludzi komunikacja. Ja przez wiele miesięcy wszystkimi kanałami rządowymi słałam uwagi.
2: Rozumiem.
15: To nie jest tak, że w najmniejszym stopniu coś tu zostało zaniedbane.
2: Ale rozumiem, że pani też te informacje przekazała.
15: Oczywiście. Ależ oczywiście, przecież ja na Radzie Ministrów dwukrotnie argumentowałam, przytaczając wszystkie argumenty, alarmując i mówiąc, to jest zła ustawa, nie idźmy z tą ustawą.
2: I teraz z satysfakcją przyjęła pani ten komunikat prezesa Rady Ministrów we wtorek, który zaapelował nie wykluczył autopoprawki do tej ustawy?
15: Tak, panie redaktorze, dlatego, że widzę, że wreszcie ten słuszny argument w słusznej sprawie został przez koalicjantów przyjęty.
2: Sukces.
15: To jest przede wszystkim sukces ludzi i sprawy. Ja wiem, że my w Polsce cały czas, który polityk, któremu politykowi wsadzi słójkę w bok, to jest główny temat, a tymczasem proszę sobie wyobrazić, że naprawdę w tym kraju są ludzie, którzy chcą w swoich mieszkaniach spokojnie mieszkać. Ja wczoraj byłam w Krakowie, znowu rozmawiałam z mieszkańcami. Tam jest gigantyczny lęk, że centrum Krakowa się zamieni w miasto zombie. Wszystko to, co się na przykład pozdarzało już w Barcelonie, w Paryżu, gdzie następuje wyludnienie, dewastacja w ogóle tkanki miejskiej i takie nieucywilizowane, dziki zachód Airbnb do tego prowadzi.
2: Czyli tego najmu krótkoterminowego.
15: Tak, krótkoterminowego. Więc to jest naprawdę ważna, rozwojowa sprawa dla ludzi i dla Polski.
2: Pokazała pani wczoraj.
15: I tutaj rzeczywiście przy tej sprawie stoję.
2: Będę czasem przerywał tylko dlatego, że patrzę na zegar i wiem, że ten czas
15: tak,
2: nam...
15: Tak, dałam sobie przerwać, szanuję, tak.
2: Pokazała pani wczoraj dwukrotnie taką relację, czy dwa razy, może nawet i więcej, relację z tej wizyty w Krakowie i z mieszkańcami, ale także i spotykając się z panem Gibałą. Czy to oznacza, że gdyby startował w tych wyborach, to pani nie wyklucza poparcia dla niego? Bo tam był jakiś taki wpis, że kolejne informacje wkrótce, czy coś takiego.
15: Spotkałam się też z różnymi samorządowcami, różnych zresztą opcji politycznych, na przykład w sprawach KPO i funduszy. Spotkałam się z marszałkiem, ale nie dlatego, że jest z PiS-u, tylko dlatego, że jest marszałkiem województwa małopolskiego, a planujemy właśnie przyszłą perspektywę finansową.
2: A co z tym Gibałą, Kraszem?
15: I fundusze są ponad podziałami. Tutaj spotkałam się rozmawiać o sprawach, które uważam, że dotykają Krakowa i deklaruję deklaruje swoją gotowość rozmawiania z każdym w Krakowie, który będzie chciał o tym rozmawiać. Pan Łukasz Gibała chciał rozmawiać i mamy zgodność poglądów, że najem krótkoterminowy, nieucywilizowany dziki zachód straszliwie szkodzi, szkodzi mieszkańcom Krakowa i że Kraków potrzebuje ustawy metropolitalnej, nie tylko Kraków, ale większość, 82 miasta w Polsce, takie, które mają funkcje metropolitalne oraz regionalne, dzisiaj bardzo potrzebują tej ustawy. Ona idzie przez rząd, o czym poinformowałam i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie
2: przyjęta. Ale to jest odpowiedź na moje
15: przyjęta.
2: Pytanie? Czy pani to jest, poparciu politycznym
15: nie
2: rozmawiała?
15: Ma mowy w tym momencie o jakimś sojuszu politycznym, natomiast rozmawiamy o sprawach. Jeżeli w sprawie Airbnb się zgadzamy, to mnie to cieszy, bo uważam, że mieszkańcom Krakowa się to dzisiaj należy. I ustawa metropolitalna, i ucywilizowanie krótkiego
2: najmu.
15: A nie
2: rozmowa o wyborach prezydenckich w Krakowie?
15: Nie, no rozmowa o wyborach prezydenckich w Krakowie, rozumiem, że teraz będzie rozmową przez najbliższe dwa
2: miesiące. Ale czy pani
15: miesiące.
2: Rozmawiała?
15: Natomiast o wyborach nie rozmawiałam. Rozmawiałam o sprawach, tak, z kandydatem, rozumiem, niebawem, no bo to wszyscy wiemy, na wybory. Ale jeżeli jakikolwiek inny kandydat chce też o tych sprawach ze mną porozmawiać, to ja jestem do tego gotowa.
2: Jasne. Każdy kandydat, każdej formacji.
15: Tak, o ile nie będzie opowiadał jakichś koszmarnych, skrajnych, antyludzkich dyrdymałów. Gdyby pani... to był, nie wiem, jakiś braunista przyszedł do mnie z nienawistnymi przekazami o Ukraińcach czy jakichkolwiek ludziach, to ja z takimi ludźmi rzeczywiście rozmawiać nie chcę.
2: Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest gościem magazynu EKG. Co z tymi propozycjami finansowymi, które i pani zgłaszała, dotyczące progu podatkowego, waloryzacji? Premier Kosiniak-Kamysz ostatnio powiedział, że intencją, jak rozumiem, rządu jest jednak powrót do tematu wyższej kwoty wolnej od podatku jeszcze w tej kadencji. Pytam, co z tym jest tak ogólnie, bo z drugiej strony dzięki tej dyskusji czy tym wypowiedziom mamy wyliczenia Ministerstwa Finansów, to spore pieniądze będzie kosztowało. Widzi pani tę, jako nie minister finansów, ale członek rządu, przestrzeń finansową dla realizacji tych postulatów? Tak odpowiedzialnie?
15: Widzę odpowiedzialnie i też chyba jako jedyna odpowiedzialnie wskazuję, skąd te pieniądze wziąć.
2: Fragment tych pieniędzy.
15: Akurat pieniądze, dlatego nieprzypadkowo nie oręduję za wszystkim, choć wiem, że więcej ludzie by przyjęli pewnie z większym entuzjazmem. Pokazujemy dokładnie punktowo, gdzie jest największa wyjąca niesprawiedliwość i skandal w polskim systemie podatkowym. Dzisiaj największe podatki w ogóle płacą ci, którzy są na etacie, pracują, wpadają w drugi próg. To są ludzie średnio zarabiający, dzisiaj połowa nauczycieli, a obok siedzą na ryczałtach milionerzy, na kontraktach menadżerskich, także ogromnie dużo zarabiający, i płacą ci drudzy ryczałci na kontraktach menadżerskich po 12%, 12%, 14%, w zależności, bo to jest ryczałt od zawodu,
2: tak,
15: a tutaj 32%.
2: Pani chce
15: to się dzieje od lat. To jest skandaliczne i nikt z tym nic nie chce zrobić.
2: Króciutko.
15: To nas po prostu kompletnie od środka rozwala.
2: Rozumiem. Pani przedstawiła pomysł na to, żeby po części sfinansować to z podwyżki CIT-u dla banków. Mamy tak wyjęte banki
15: sektorowo. Podatek cyfrowy, akcyza wyższa na alkohol przekierowana na zdrowie, modyfikacja ryczałtu. My naprawdę w Polsce musimy przełożyć...
2: Z akcyzą to jest jeszcze pytanie o decyzję prezydenta.
15: Ale pan prezydent powiedział, że jak będzie przekierowana na zdrowie, to podpisze.
2: Ale opłaty cukrowej przekierowanej na zdrowie chyba nie podpisał.
15: Ale o akcyzę na alkohol tak powiedział, więc zróbmy to.
2: Ja po prostu bym nie wierzył
15: w to. No dobrze, ale zróbmy to i powiedzmy panu prezydentowi, sprawdzam. A jeszcze
2: zrozumieć.
15: Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby włożenie tego wszystkiego do jednej ustawy, gdzie podwyższenie progu jest połączone z innymi zmianami podatkowymi.
2: Tylko już proszę króciutko.
15: Bo wtedy to jest na pana prezydenta odpowiedzialna ustawa zmieniająca całościowa.
2: Czyli pani bardziej się skłania do tej propozycji, o której teraz opowiadała, czyli waloryzacji progu podatkowego, niż podniesieniu kwoty wolnej? No bo to oczywiście kwota wolna z 30 do 60 tysięcy to jest odpowiednio wiele większy koszt.
15: To jest odpowiedzialność fiskalna, że jeżeli się odpowiada za kraj, to się nie mówi ludziom obiecujemy wszystko wszystkim, tylko widzi się, gdzie jest największy problem i punktowo ten problem się rozwiązuje. Rozwiązanie tego problemu to jest około 10 miliardów, podwyższenie kwoty.
2: Pani pomysł to jest 10 miliardów?
15: Nie jest mój pomysł, tylko tego naprawdę chce większość polskiego społeczeństwa.
2: Czyli próg, a nie kwota wolna.
15: kwota wolna też jest dobrym rozwiązaniem, ale pytanie, czy nas stać Jasne. Na wszystko. Pani Jak minister. Nas nie stać na wszystko, to róbmy to, co jest najbardziej potrzebne.
2: To
15: tak się
2: pytanie.
15: Robi dobrą politykę, a nie rozsypuje się po prostu po złotówce wszędzie wszystkim, a problemy pozostają.
2: To ostatnie pytanie a propos dobrej polityki i tego, o czym pani mówiła wcześniej, gdy pytałem o te komunikaty także i z pani strony, gdzie tak transparentnie pani informuje także o jakichś kolizjach poglądowych wewnątrz koalicji. Bo powiedziała pani, że ludziom należą się informacje. Co z tym posłem Gomołą, którego jeden z przedsiębiorców, ale też bardzo aktywny na Twitterze, pan Twardowski, od kilku tygodni prosi o ujawnienie umowy na samochód, który wypożyczył, na który bierze ryczałt z biura poselskiego. Nie może pani po prostu pomóc posłowie Gomoła i powiedzieć, ujawnij, o jaki samochód chodzi?
15: Nie ma, o jaki samochód wszyscy wiemy, to zostało, jak rozumiem, ujawnione i tu nie ma żadnej
2: tajemnicy. Ale powiedział to, czy to przez media zostało ujawnione?
15: Ja, ciężko mi powiedzieć, no to jest Mercedes, tu w ogóle nie ma co ukrywać.
2: A dlaczego nie może umowy pokazać?
15: Samochód, natomiast posłowie nie mają obowiązku pokazywania takiej umowy, natomiast mają obowiązek prawidłowego rozliczania swoich biur i tutaj absolutnie musi być tak, że wszyscy posłowie Polski 2050, kiedy przyjdzie ten moment, mają prawidłowo, i to jest totalna
2: Ale
15: zasada,
2: pani,
15: rozliczać swoje
2: pani,
15: biura.
2: Że Kancelaria Sejmu powiedziała, że tam nie wszystkie umowy
15: Więc
2: są.
15: Jeżeli coś jest nieprawidłowo, to natychmiast będzie zobowiązanie, że wszystko musi być prawidłowo. Natomiast już przepychanki jakiegoś internauty, który generalnie nie lubi Polski 2050, co jest jego świętym prawem, nie wszyscy mają nas lubić, to jest naprawdę troszeczkę inna historia.
2: To jest inna żelazna historia?
15: Zasada, że wszyscy posłowie mają prawidłowo rozliczać swoje biura i jeżeli coś powstała jakaś wątpliwość, to my się temu przyjrzymy i na pewno musi być tam wszystko
2: Jasne,
15: prawidłowo.
2: Ja rozumiem,
15: tu
2: że
15: nie ma
2: zasada.
15: Żadnych niuansów.
2: W czym problem, jeżeli już jest pytany, żeby po prostu wziąć, przeciąć to, odpowiedzieć?
15: Panie redaktorze, to są takie przepychanki na Twitterze, naprawdę. Istota jest o prawidłowym rozliczeniu biura i to musi być robione.
2: Są dobre i złe przepychanki na Twitterze, pani Katarzyna Pełczyńska.
15: A dokładnie tak jest.
2: Ministra
15: Fundusz. Są przepychanki na Twitterze i dyskusje o ważnych sprawach.
2: Liderka Polski 2050. Dziękuję. Informacje w TOK FM, po nich audycja Owczarek.
0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
16: Reklama.
17: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca. Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: To mogła być rosyjska rakieta. Polskie służby identyfikują obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie. Kolejne starcia na linii USA-Iran. Stany Zjednoczone uderzyły w pobliżu cieśniny Ormus. Niektórzy warszawiacy chcą odwołać Rafała Trzaskowskiego. Dziś rusza zbiórka podpisów. Minuta po 10:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha poinformował, że obiekt, który nad ranem naruszył przestrzeń powietrzną Polski, to rosyjska rakieta manewrująca H-101. Miał być to jeden z pocisków wykorzystywanych przez Moskwę podczas nocnego, zmasowanego ataku na Ukrainę. Tymczasem polskie służby nadal informują o niezidentyfikowanym obiekcie, który w miejscowości Tarnawa Kolonia spadł na pole jednego z rolników. Na miejscu jest Anna Gmiterek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami, w tym z panem Tadeuszem, który mieszka najbliżej.
20: Panie Tadeuszu, pan mieszka najbliżej tego miejsca, w którym miało dojść do wybuchu?
21: W zasadzie tak. Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
20: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
21: Wie pani, to jest okropny wybuch. Potężny. O tu mam takie rzeczy, były tu poopierane tutaj przy tym budynku, to poprzewracały się. Stres człowieka ogarnia, to wiesz, nagle takie wydarzenie, to jest. Służby zaczęły jechać, a to policja, to straże, potężna dziura jakaś wyrywana jest. Taki lej w ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
22: Komisarz Kamil Karbowniczek, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Policjanci po godzinie 5:00 ujawnili właśnie 2 kilometry od zabudowań, a także porozrzucane elementy niezidentyfikowanego obiektu. Cały czas prowadzone są czynności.
23: W polu rzepaku ogromny lej wyrwany. Kłęby takiego dymu było widać i ziemia, nie?
19: O 10.15 w Lublinie w Urzędzie Wojewódzkim ma się rozpocząć posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem premiera Donalda Tuska. Alarm na Lubelszczyźnie był prawdziwy. Gdyby trwał dłużej, mieszkańcy dostaliby w jego trakcie kolejne komunikaty. Wynika z tłumaczeń w Radiu Z wiceszefowej resortu obrony Magdaleny Sopkowiak-Czarneckiej. Jak przypomniała, każdy długi, modulowany sygnał to rozpoczęcie alarmu, a mieszkańcy powinni na to zareagować.
1: Pierwsza rzecz to jest czekać na komunikaty. W tym przypadku ten czas trwania tego alarmu był tak krótki, że kolejne kroki nie były podjęte.
19: Politycy opozycji pytają, dlaczego to do mieszkańców Lublina i okolic nie został wysłany drogą SMS-ową alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko dało informację o poderwaniu myśliwców, które miały zestrzelić nadlatujący obiekt, ale nie było dalszej informacji. Uważa Michał Dworczyk z PiS-u, były wiceminister obrony.
3: Polskie lotnictwo, polska obrona przeciwpowietrzna podjęła właściwe działania. Natomiast drugi obszar, jak zareagowało państwo, które w sytuacjach kryzysowych musi chronić obywatela? Musi być jego podporą. I tu państwo niestety zawiodło. Rozległy się w Lublinie sygnały dźwiękowe, natomiast w ślad za tym nie poszła żadna informacja do obywateli.
19: Wszystkie procedury zadziałały, odpowiada Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
4: To nie jest tak, że alert RCB wysyłany jest z automatu. To jest efekt połączonych, skoordynowanych działań kilku instytucji, w tym monitoringu wojskowego, który dostarcza informacje, daje impulsy do kolejnych etapów. Jeżeli taki alert nie wyszedł, to dlatego, że zbiegło się to w czasie z informacją, że alarm zostaje odwołany. Ten alert był przygotowany.
19: Pierwsze informacje o nocnej akcji wojska zostały opublikowane w internecie po godzinie 2 w nocy. Alarm w postaci syren został włączony w Lublinie i okolicach przed godziną 4. Tak jak zapowiadał Donald Trump, amerykańska armia w nocy przeprowadziła zmasowany atak na Iran. Eksplozje było słychać w kilku irańskich miastach, głównie tych leżących w pobliżu cieśniny Ormus. Cezary Jaszczyk.
23: Amerykanie uderzyli m.in. w centra dowodzenia i instalacje należące do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran już zdecydował się na odwet, wystrzeliwując rakiety m.in. w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Niepokojące doniesienia napływają z Egiptu, gdzie dron uderzył w amerykański tankowiec, który zawinął do portu Damietta na Morzu Śródziemnym. To pierwsze uderzenie na terytorium Egiptu w czasie tej wojny. Jak wynika z ustaleń New York Timesa, za atakiem miał stać właśnie reżim w Teheranie, a miał to być pokaz siły i dowód, że jeśli Iran zdecyduje się na dalszą eskalację wojny, globalna żegluga i dostawy surowców energetycznych będą poważnie zakłócone. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: W Warszawie rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy oraz Rady Miasta. Dziś w 14 punktach stolicy pojawią się wolontariusze ubrani w pomarańczowe czapki i kamizelki z napisem SOR, czyli Stołeczna Operacja Referendalna. Akcja potrwa 60 dni. Jak mówił w poranku TOK FM wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, trudno organizatorom będzie zebrać wymagane 132 tysiące podpisów.
24: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby tej inicjatywie się to nie udało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać, w wielu miejscach jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania.
19: A jeśli udałoby się zebrać wymaganą liczbę podpisów, referendum w Warszawie odbyłoby się na początku grudnia. Aby było ważne, do głosowania musiałoby iść 35% uprawnionych warszawiaków. Informacje wracają o 10.20. A teraz jeszcze pogoda. Niemal w całym kraju obowiązują dziś alerty IMGW przed upałami. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie miejscami termometry pokażą nawet 36 stopni. Temperatura nie przekroczy progu 30 stopni jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całym kraju dziś dużo słońca.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: To jest program Owczarek. W studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
26: Dzień dobry.
25: Podróżujemy w czasie dzisiaj do starożytnej Mezopotamii i tam krew się leje, trup ściele się, pada gęsto.
26: Nie, aż tak bardzo to nie. Były takie okresy, kiedy rzeczywiście królowie
5: przedstawiali siebie jako krwiożerczych tyranów, którzy ustawiają stosy ciał zabitych wrogów. Ale myślę, że to była bardziej propaganda niż rzeczywistość.
25: Bo nie ma dowodów na to?
5: To znaczy, trochę dowodów na to, że bywały krwawe konflikty zbrojne jest. Jest kilka takich miejsc, w których mamy zbiorowe pochówki ofiar takich konfliktów. Ale no, to znajdziemy wszędzie, właściwie na całym świecie. Ludzie w przeszłości często rozwiązywali swoje problemy niestety w ten sposób, że toczyli wojny. No i wojny kończyły się najczęściej w ten sposób, że wiele osób ginęło i trzeba je było pochować w jakichś pochówkach zbiorowych. I takie właśnie pochówki archeolodzy znajdują w różnych miejscach świata, nie tylko w Mezopotamii.
25: No, oczywiście to jest zawsze interesujące pytanie, bo kiedy... No, teraźniejszość, jaka jest, każdy widzi. Ale kiedy myślimy o przeszłości, szczególnie o jakiejś starożytności, to jawią się różne takie obrazy nam przed oczami. Albo takie życie w harmonii, tutaj jakiś ryneczek, tutaj przybija statek, przywozi coś tam, co przewożą statki. Wszyscy są uśmiechnięci i się i w tej harmonii i zdrowiu i pokoju i miłości żyją. Albo jakaś taka wojna, najazd jednych na drugich, ci się bronią, ci atakują i potem znowu wracamy do harmonii. Czyli trochę myślimy o tej przemocy różnej pomiędzy ludźmi jako czymś, co jest częścią naszej natury, częścią, nie wiem, rozwoju miast w starożytności, czy też to jest, pojawia się i znika, nie wiadomo skąd. Czy badania archeologiczne, na przykład w starożytnej Mezopotamii, rzucają jakieś nowe światło, pozwalają rozstrzygnąć spór, czy odpowiedzieć na pytanie kultura czy natura?
5: Nie, no na to pytanie to właściwie już znamy odpowiedź. Ludzie zawsze mają skłonność do przemocy, ale też potrafią się powściągnąć i rozwiązywać swoje problemy w inny sposób niż walcząc z innymi. Natomiast rzeczywiście w starożytnej Mezopotamii udało nam się zrobić takie przekrojowe badania, które pokazują, że poziom przemocy był w starożytności różny. To znaczy były takie okresy, kiedy ta przemoc była bardziej widoczna, a i były takie okresy, kiedy przemoc była mniej widoczna. To znaczy ja nie mówię tutaj o źródłach historycznych, o źródłach tekstowych, no bo jak już powiedziałem wcześniej, królowie, zwłaszcza asyryjscy...
25: Lubili się przechwalać, żeby...
5: Lubili się, to myślę, że to było dla nich pewne narzędzie kontroli społecznej. Oni chcieli, żeby ludzie się ich bali, dlatego epatowali takimi swoimi cechami, które miały ten strach powodować. To nie znaczy oczywiście, że oni tak naprawdę byli bardzo miłymi ludźmi, ale też nie wydaje mi się, że byli bardzo krwawymi tyranami. Natomiast mamy też inny rodzaj źródeł. Tym źródłem są ludzkie szkielety. Możemy zobaczyć, jak często ludzie byli ofiarami przemocy, dlatego że są takie urazy, które możemy z dość dużym prawdopodobieństwem przypisać właśnie przemocy, a nie jakimś wypadkom. I zrobiliśmy takie przekrojowe badania od właściwie neolitu do czasów historycznych, nie tylko w Mezopotamii, ale generalnie na całym Bliskim Wschodzie. I wynik jest bardzo ciekawy, ponieważ on sugeruje, że w momencie, kiedy przemoc się instytucjonalizowała, to znaczy pojawiały się państwa ze swoim aparatem przymusu, ryzyko śmierci albo urazu w wyniku przemocy wyraźnie spadało. No, widać, że w neolicie i w chalkolicie, kiedy jeszcze nie było państw, częstość różnych śladów na szkieletach, które świadczą o przemocy, była dość wysoka. I potem wyraźnie spadła we wczesnej epoce brązu, kiedy pojawiły się wczesne państwa, te państwa sumeryjskie, które znamy już też dzięki źródłom historycznym. I jeszcze bardziej spadła w środkowej epoce brązu, czyli wtedy, kiedy funkcjonowało na przykład państwo babilońskie. To państwo babilońskie, które znamy ze szkoły za sprawą Hammurabiego, który zostawił zbiór praw. I rzeczywiście w tym okresie widzimy, że po pierwsze kontrola państwa była wyższa niż wcześniej, też wyższa niż później. a jednocześnie poziom przemocy, tak jak my go obserwujemy na cmentarzyskach, wyraźnie spadł. Nie spadł zupełnie do zera, ale spadł bardzo wyraźnie. A później, kiedy te struktury państwowe zaczynają znowu gorzej działać, kiedy jest kryzys, najpierw w późnej epoce brązu, a potem w epoce żelaza, znów poziom przemocy wzrasta.
25: Mówiąc o przemocy, mówimy o wszelkiej przemocy, czy o jakiejś przemocy grup czy podgrup przeciwko sobie, czy jak gdybyśmy spojrzeli na to, wzięli kamerę i przenieśli się w przeszłość. Jaki to jest rodzaj przemocy? Walki grup o władzę, czy też jakieś odpieranie ataków, albo uczestniczenie w atakach?
5: Nie no, oczywiście są różne rodzaje przemocy. Jest przemoc zinstytucjonalizowana, to znaczy każde państwo dysponuje jakimś aparatem przemocy, dzięki któremu może kontrolować społeczeństwo. Przemoc była też wykorzystywana w tym, co możemy tak zupełnie współcześnie nazwać stosunkami międzynarodowymi. To znaczy, jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje konfliktowe pomiędzy państwami, no to te sytuacje często prowadzą do tego, że zaczyna się wojna, która no, doprowadza do tego, że jest wyłoniony jakiś zwycięzca, czyli ktoś tutaj zyskuje, ktoś inny traci i pewna liczba ludzi przy okazji też traci życie. Jest też przemoc domowa, która jest bardzo słabo widoczna w materiale archeologicznym, ale troszkę jednak jest widoczna. Przemoc domowa, czyli przemoc wobec dzieci, ale też przemoc wobec kobiet. Są takie urazy, które są typowe właśnie dla przemocy domowej, na przykład złamania kości nosowych, a w przypadku dzieci złamania żeber, które są dość mocnym argumentem za tym, że wystąpiła przemoc domowa w sytuacji, kiedy to dziecko jeszcze nie chodzi i nie może samo na przykład gdzieś upaść, spaść z wysokości i sobie czegoś złamać. Więc ta przemoc domowa jest słabo widoczna w materiale archeologicznym. Znacznie lepiej widoczna jest taka przemoc na poziomie, powiedzmy, międzypaństwowym. To znaczy, jeżeli był jakiś konflikt zbrojny, były działania wojenne, no to one często zostawiają ślady w postaci na przykład dużego zbioru szkieletów wrzuconego gdzieś do dziury ze śladami urazów, które mogły mieć związek z walką. Więc takich śladów troszkę mamy na różnych stanowiskach archeologicznych.
25: I mówiąc o tych badaniach przekrojowych, to są badania, no bo to wydaje się, że to jest olbrzymi obszar. To są badania takie, że wy sami wszędzie byliście i wszystko przekopaliście.
5: Nie.
25: Korzystacie po prostu jak gdyby z tych danych, które są i raczej wyciągacie dane z poprzednich rzeczy i jakoś próbujecie z nich wyciągnąć wnioski.
5: W dużym stopniu korzystam z literatury, dlatego że wyniki badań archeologicznych najczęściej są w jakiś sposób publikowane i z tych publikacji możemy dowiedzieć się, jak wyglądały częstości urazów. Znaczy, oczywiście nie ze wszystkich, ale przynajmniej z niektórych. No i do tego można dołączyć własne badania w efekcie tworząc pewien zbiór. W naszym przypadku to był zbiór kilku tysięcy szkieletów, na podstawie których można odpowiadać na takie przekrojowe pytania.
25: A kilka tysięcy w kontekście czasu i obszaru, który badacie, to jest dużo mało, wystarczająco, żeby...
5: Na pewno mniej niż byśmy chcieli, ale wystarczająco, żeby uchwycić takie ogólne trendy. Nie jesteśmy w stanie w tym momencie, na takim etapie badań, odpowiedzieć na bardzo szczegółowe pytania, ale na takie ogólne pytania, czy były różnice w ogólnym poziomie przemocy pomiędzy takimi, powiedzmy, kilkusetletnimi albo kilkutysiącletnimi okresami, na takie pytania już możemy odpowiedzieć.
25: Czyli im silniejsze państwo, tym mniejszy poziom przemocy.
5: Im silniejsze państwo, tym mniejsze ryzyko śmierci w wyniku przemocy. Oczywiście mówię tutaj o takiej populacji, która nie jest bezpośrednio zaangażowana w aparat przemocy, no bo wśród żołnierzy, wśród osób, które są takim, można powiedzieć, zbrojnym ramieniem państwa, no to ryzyko na pewno było znacznie większe.
25: Czyli jeżeli mamy silnego gracza, który ma monopol na przemoc, to to dla ogółu lepiej wypada, niż kiedy ta przemoc, że tak powiem, jest zdecentralizowana.
5: No myślę, że można taki wniosek wyciągnąć. Silne państwo chroni ludzi. Tak, tak to wygląda, przynajmniej w Mezopotamii.
25: Do Mezopotamii wrócimy po informacjach, te już za kilka minut o 10.20. W studio pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Można powiedzieć CSI Mezopotamia, taki dzisiaj odcinek.
5: No, troszkę tak.
25: Przyglądamy się temu, co działo się dawno, dawno, dawno, dawno temu za siedmioma górami, za siedmioma rzekami. Wracamy po informacjach.
6: Autopromocja.
7: Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Kiedy to jest możliwe? Na jaki okres? Kto podejmuje decyzję? Powiemy o tym dziś w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
11: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
12: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie, ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Reklama.
13: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
26: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
27: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
26: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
26: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
28: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
29: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
30: Panie Pascalu, no jakby to...
29: A widziała pani?
30: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
29: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
30: No i z darmową dostawą do sklepu.
31: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. W Lublinie ruszyło spotkanie zespołu koordynacyjnego w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Biorą w nim udział premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dziś nad ranem polską przestrzeń naruszył niezidentyfikowany obiekt. Według ukraińskich władz była to rosyjska rakieta manewrująca. Prefektura francuskiej Żyrondy poinformowała, że trwający tam od ponad tygodnia pożar jest ustabilizowany. Ogień nie rozprzestrzenia się już na dalszym obszarze. Gaszeniu pożaru sprzyja również pogoda, ponieważ upały nie są aż tak duże, jak się spodziewano. Wcześniej lokalne władze poinformowały również o zatrzymaniu dwóch osób podejrzewanych o podłożenie ognia. Zapasy gazu ziemnego w unijnych magazynach przekraczają 56%. W większości państw członkowskich są one jednak niższe wobec pięcioletniej średniej. W polskich magazynach gazu zapełnienie wynosi 85%. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
32: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Umiera piękno to koncert, który odbędzie się 2 sierpnia na warszawskiej Woli w ramach obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. Teksty Anny Świrszczyńskiej, księdza Jana Twardowskiego czy Krystyny Krachelskiej w jazzowych aranżacjach wykona Aga Zarian. W stolicy Wielkopolski rozpoczyna się Festiwal Tradycji Poznańskich. To koncerty, spacery z przewodnikiem, rodzinne pikniki czy gra miejska. Kulminacją wydarzenia będzie Święto Bamberskie, które odbędzie się w niedzielę. Z kolei w Lublinie w sierpniu Festiwal Muzyki i Rzemiosła Tradycyjnego Retradycja w ramach wydarzenia od 21 do 23 sierpnia zaprezentuje się ponad 130 twórców oraz 16 zespołów i kapel ludowych z kilku państw. Zaproszeni twórcy, również rzemieślnicy, kontynuują rodzinne tradycje. Festiwal nawiązuje do tradycji znanych w całej Europie jarmarków urządzanych tu w XV i XVI wieku. W Lublinie krzyżowały się wówczas szlaki handlowe prowadzące z Węgier na Litwę, z Europy Zachodniej na Ruś i z portów hanzeatyckich do Turcji. I na koniec jeszcze propozycja z Czech, bo tylko do końca sierpnia w Galerii Narodowej w Pradze można oglądać jedno z najcenniejszych dzieł europejskiego renesansu, czyli Święto Różańcowe Albrechta Dürera z 1506 roku. Później zacznie się 5-letnia konserwacja obrazu. To będzie kompleksowa praca, która jest niezbędna, by zredukować liczne uszkodzenia. Dzieło było wielokrotnie przechowywane w nieodpowiednich warunkach, a największa konserwacja z początku XIX wieku według współczesnych specjalistów tylko pogorszyła jego stan.
0: W całym kraju dzisiaj słonecznie i upalnie. Najcieplej na zachodzie, gdzie miejscami termometry mają pokazać 36 stopni. Najchłodniej z kolei na Pomorzu i Podlasiu. Do 28 na plusie.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: W studiu pan profesor Arkadiusz Sołtysiak, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o starożytnej Mezopotamii i o przemocy i co możemy wyczytać z badań własnych, ale też z badań innych. I mówiąc teraz o badaniach własnych, można prowadzić badania terenowe, ale można też analizować dostępne dane, które już są w innych bazach i na podstawie tych danych wyciągać wnioski. To jest w ogóle dla mnie niesamowicie ciekawe, tak? Bo kiedy myślę o badaniach, to raczej tak, że ktoś tam siedzi na miejscu, miotełka, szczoteczka, szpadelek.
5: Bo tak to właśnie wygląda. Ale
25: potem te dane gdzieś trafiają, prawda? Różnych ekip.
5: Tak, wykopaliska archeologiczne w Mezopotamii zaczęły się już w XIX wieku i oczywiście jest dużo publikacji. Niestety akurat danych bioarcheologicznych, czyli informacji o szkieletach ludzkich z różnych wykopalisk, nie jest tyle, ile moglibyśmy oczekiwać i nie jest tyle, ile na przykład w Europie. Co wynika z tego, że w XIX wieku i właściwie przez całą połowę XX wieku bioarcheologia jeszcze nie istniała jako taki osobny obszar badań. A kiedy zaistniała, no to zaczęły się problemy polityczne. Najpierw w Iraku, później w Syrii, co oznacza, że dostęp do stanowisk archeologicznych nadal jest dość mocno utrudniony. Mówię o tych krajach, ale też o Iranie. W Iranie w tej chwili trudno było przeprowadzić jakieś badania. Co oznacza, że niestety nasza podstawa źródłowa jest niewielka w porównaniu z tym, czym dysponujemy w innych częściach świata. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wystarczająca, żeby takie bardzo ogólne wnioski wyciągać.
25: Czy bioarcheologia to jest coś, co się prowadzi przy okazji, zamiast, czy to jest nowe, lepsze, czy to jest tak, że do klasycznego archeologa przychodzi bioarcheolog i mówi, słuchaj, czas się zmieniły, musisz się tutaj zaktualizować. Czy to jest jak gdyby nowa metoda, która została wdrożona, bo wszyscy wiedzą, że po prostu, żeby z tego samego materiału czy miejsca, stanowiska wyciągnąć dużo, dużo więcej informacji?
5: Myślę, że to jest troszkę bardziej skomplikowane. Archeologia ewoluuje. W XIX wieku archeologia polega na tym, że dżentelmeni z różnych poważnych instytucji jeździli w teren po to, żeby wyciągać zabytki i potem te zabytki prezentować w muzeach, takich jak na przykład British Museum albo Pergamon Museum w Berlinie albo Louvre. I archeologia w zasadzie nie różniła się od takich działań antykwarycznych, kiedy ktoś kupował zabytki na rynku albo jeździł gdzieś do krajów takich troszkę bardziej egzotycznych, żeby kupować od ludzi to, co oni zrobili. Potem, gdzieś tak na przełomie XIX i XX wieku, archeologia stała się nauką, która miała ambicje odkrywania faktów historycznych dla tych okresów, dla których nie mamy źródeł historycznych. Więc z tego okresu mamy mnóstwo przykładów takich projektów badawczych, których celem było przedłużenie historii wstecz, wtedy, kiedy jeszcze źródeł historycznych nie było, na przykład odpowiedź na pytanie, co się działo przed początkami państwa polskiego i kiedy w ogóle Słowianie dotarli na tereny Polski. I archeologia właśnie była takim przedłużeniem historii, można powiedzieć. Natomiast gdzieś w latach 60., 70. XX wieku nastąpiła emancypacja. To znaczy archeologia zaczęła tworzyć swój własny zestaw pytań, na które chcemy odpowiadać. I to już nie były pytania historyczne, tylko były to bardziej pytania dotyczące tego, jak funkcjonowały dawne społeczności, jak one funkcjonowały w swoim środowisku naturalnym, jakie były interakcje pomiędzy ludźmi i pomiędzy ludźmi a ich środowiskiem. Bardziej potrzebne zaczęły być właśnie badania nie tylko środowiskowe z jednej strony, ale też badania samych ludzi, pozostałości po ludziach, szkieletów ludzi, po to, żeby dowiedzieć się, co oni jedli, jaki był stan ich zdrowia, na co chorowali, no i też...
25: W jaki sposób zginęli, umarli?
5: Jakie były ich urazy i czy te urazy mogły mieć związek z przemocą? Więc... To, że w tej chwili bioarcheologia jest bardzo ważnym obszarem badań, wynika właśnie z tej ewolucji, przekształcenia się w archeologii, z takiej nauki pomocniczej historii, w zupełnie niezależny, interdyscyplinarny obszar badań.
25: A mówiąc interdyscyplinarny, chodzi o to, że teraz zapraszamy do badań ekspertów z innych dziedzin, których na co dzień czy poprzednio byśmy z archeologią nie kojarzyli.
5: Tak, teraz archeologia jest uprawiana w taki sposób, że oprócz takich typowych wykopalisk prowadzone są także badania nieinwazyjne, przy których oczywiście używamy sprzętu wytworzonego przez fizyków na przykład. Pobieramy próbki, które następnie są badane metodami typowymi dla nauk chemicznych albo biologicznych, albo geologii. W sytuacji, kiedy mówimy o przemocy, kiedy mówimy o urazach, no to posiłkujemy się wiedzą współczesnej medycyny. Więc archeologia w tej chwili jest bardzo mocno powiązana z różnymi innymi dyscyplinami naukowymi z zupełnie różnych dziedzin. Archeologia tak naprawdę jest takim projektem interdyscyplinarnym w tej chwili. To już nie jest taka humanistyka, jak to było 100 lat temu, tylko coś na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych.
25: Ale nie zawsze mamy dostęp do oryginałów, że tak się wyrażę, więc często kwestie dotyczące przyczyn urazów czy przyczyn przemocy to jest na podstawie zdjęć, rysunków, opisów?
5: Jeżeli były przeprowadzone badania bioarcheologiczne i zostały opublikowane, no to z tej publikacji dowiadujemy się, jakie metody były zastosowane i czy te metody rzeczywiście są adekwatne, czy nie. Więc robiąc przegląd literatury, możemy wybrać te publikacje, o których wiemy, że urazy były opisywane w taki sposób, że rzeczywiście można odróżnić urazy wynikające z przemocy od urazów wynikających na przykład z wypadków przy pracy albo z tego, że ktoś się potknął i przewrócił zupełnie przypadkowo.
25: Fascynujące, ale to jest tak, że trzeba badać literaturę, podążać tropem, czy jest jakaś wielka baza i człowiek sobie wbije na przykład urazy, Mezopotamia... Klik, szukaj.
5: Myślę, że nie trzeba teraz klikać ani szukać, dlatego że żyjemy w XXI wieku, w czasach internetu i w czasach, kiedy dość łatwo można zbierać różne dane i takie bazy publikacji już są udostępnione.
25: Można tylko trzeba je odpowiednio, że tak powiem, odczytać, przeczytać i przeanalizować.
5: Tylko trzeba do tych wszystkich tekstów dotrzeć i zweryfikować, czy one się w ogóle nadają pod tym względem, że te badania zostały przeprowadzone zgodnie z takimi metodami, jakich oczekujemy.
25: No dobrze, wróćmy jeszcze na chwilę do Mezopotamii. Czy mówiliśmy o tym, że im silniejsze państwo, tym przemoc trochę mniejsza, poziom przemocy, i rozumiem, że to wynika z tego, że państwo monopolizuje przemoc, więc jeżeli ktoś nie jest częścią aparatu przemocy, to jest szansa, że trochę mniej mu grozi. Czy w tych badaniach pojawiły się jakieś rzeczy, które pana zaskoczyły?
5: Nie, to właściwie nie było bardzo zaskakujące, ale ten efekt, który widzimy, jest prawdopodobnie większy niż to, czego moglibyśmy się spodziewać. To znaczy w neolicie i w chalkolicie

0: Kluczem tutaj jest organizacja państwa. Jeżeli jest silne państwo, to poziom przemocy jest niższy. Po prostu.
1: I to już jest koniec? Czy będziecie się jeszcze dalej wgryzać w te dane? Jeszcze, że tak powiem, bardziej analizować? Czy ta właśnie konkluzja, bardzo generalna, rozumiem, na tym poziomie, już was satysfakcjonuje i kolejny projekt?
0: Rzeczywiście teraz pracujemy nad troszkę szerszym projektem, w którym przemoc jest tylko jedną z warstw, ale chcemy generalnie odpowiedzieć na pytanie, jak zmienia się jakość życia na terenie Bliskiego Wschodu od, powiedzmy, początków rolnictwa aż do czasów historycznych. I na razie mamy też taką bardzo ciekawą obserwację, która pokazuje, że poziom przemocy jest wyraźnie negatywnie skorelowany z jakością życia. Mamy takie wskaźniki stresu, które możemy uznać za takie bardzo ogólne miary jakości życia i one są wyraźnie wyższe w tych okresach, w których poziom przemocy jest najniższy. Czyli ludziom żyło się generalnie lepiej, byli lepiej odżywieni, byli mniej narażeni na choroby wtedy, kiedy poziom przemocy też był niższy.
1: Bardzo dziękuję, pan profesor Arkadiusz Sołtysiak z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Zbliżają się informacje TOK FM o godzinie 10.40, a dzisiaj przed chwileczką na konferencji w Lublinie pan premier Donald Tusk powiedział, byliśmy gotowi do zestrzelenia rakiety, gdyby kontynuowała swój lot. Śledzimy dla państwa najnowsze doniesienia. Więcej o rakiecie, która rano czy w nocy wleciała na terytorium Polski w informacjach TOK FM o 10.40. A po informacjach Ewa Podolska i prawo bez recepty. Ewo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzisiaj o tym, jak to jest z przyjęciem człowieka do szpitala psychiatrycznego w sytuacji, gdy nie wyraża on zgody. Kiedy to w ogóle jest możliwe? Na jak długo? Kto podejmuje tę ostateczną decyzję? Kto to kontroluje? No właśnie o tym porozmawiamy za chwilę w kolejnym odcinku Prawa bez recepty. Zapraszam.
3: Autopromocja.
4: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla państwa kilka interesujących tematów.
5: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
4: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
5: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
4: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
5: i Rafał Turowski.
3: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Co tu się robi?
7: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
8: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
6: Opakowanie?
9: Wpadło.
8: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
10: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
11: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
12: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
13: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
6: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
7: Tak.
14: Na stówę.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Reklama.
16: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm.
9: HEPA Slimin.

0: Zdrowa wątroba i smukła sylwetka przy okazji.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot. Według Ukrainy pocisk, który spadł na Lubelszczyźnie, to rosyjska rakieta H-101. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obecnie trwa identyfikacja tego obiektu. Nie da się w czasie rzeczywistym ustalić, gdzie uderzy lecący w stronę Polski obiekt, ocenił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jak dodał, włączenie syren było właściwą decyzją, a obywatele powinni wiedzieć, co poszczególne sygnały oznaczają. Gawkowski przypomniał, że szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w ubiegłym tygodniu, że w sierpniu i wrześniu Polska będzie szczególnie narażona na prowokacje ze strony Rosji. Chińskie Ministerstwo Handlu zapowiada odwet na USA za amerykańskie restrykcje na import robotów i falowników. Resort wezwał również Stany Zjednoczone do zmiany tej decyzji. Amerykańska Federalna Komisja Łączności zakazała we wtorek importu takiego sprzętu, argumentując to zagrożeniem dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego. Przewodniczący komisji powiedział, że środki te mają na celu zabezpieczenie kluczowych amerykańskich łańcuchów dostaw. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może za to uda się tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który będzie bronił zaliczki, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
12: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Kolejorz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Repka.
13: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
12: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
14: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy grać dalej w pucharach i nieważne, jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
12: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
11: Kolejne informacje o 11, a teraz jeszcze pogoda. Na brak słońca nie będziemy dzisiaj narzekać. W większości kraju niebo pozostanie bezchmurne. Nieprzyjemne mogą być jednak upały. Na przeważającym obszarze temperatura przekroczy 30 stopni, a na zachodzie termometry pokażą nawet 36 na plusie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu. Ewa Podolska. Proszę Państwa, witamy w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Dzisiaj znowu ciężki temat. Był przymus bezpośredni, a dzisiaj przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody. Co na ten temat mówi prawo? Co mogą ci, którzy dążą do tego, by tego człowieka przyjąć bez jego zgody, co mówi prawo, jeśli idzie o prawa tego człowieka, prawda, żeby tego nie nadużyć. Bo mogłoby być to takie narzędzie, gdyby nie zostało dokładnie sprecyzowane prawnie warunki i inne kwestie. No i właśnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, a moim gościem jest pan Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Kiedy może człowiek trafić do szpitala psychiatrycznego i nawet jeśli tego nie chce, bo jeżeli wyraża zgodę, nie ma skierowanie, to nie ma problemu. Mówimy o tej sytuacji, gdy nie chce. I czy tam jest specyfika też, jeśli to jest osoba niepełnoletnia? No ale to już jest takie pytanie następne.
9: Ogólnie rzecz biorąc, to mamy podobną sytuację jak przy przymusie bezpośrednim, czyli musimy stwierdzić stan zagrożenia. Możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o przyjęcie pacjenta bez jego zgody, mamy takie dwa główne tryby. Jest to tryb nagły i tryb wnioskowy. W trybie nagłym, jak sama nazwa wskazuje, dzieje się coś tu i teraz. Jest zagrożone bezpieczeństwo, zdrowie lub życie tego pacjenta bądź osób trzecich. I tutaj w zależności, jeżeli wiemy, że ta osoba jest chora psychicznie, czyli wiemy, że się leczy, ma zdiagnozowaną chorobę psychiczną, wtedy możemy ją przyjąć do tego szpitala psychiatrycznego. Oczywiście nierzadko zdarza się, że zastosowaniem przymusu bezpośredniego, no bo jeżeli ktoś nie chce być w szpitalu psychiatrycznym, to raczej nie będzie dobrowolnie do niego wchodził i poddać go odpowiedniemu leczeniu, które jest ukierunkowane na to, żeby ten człowiek opuścił ten szpital, żeby się uspokoił, żeby ten stan zagrożenia zniknął. Natomiast w sytuacji, kiedy nie jesteśmy pewni co do tego, czy dana osoba jest chora psychicznie, mamy co do tego wątpliwość. Przy czym ta wątpliwość oznacza nie, że wiemy, że nie jest chora, tylko nie jesteśmy pewni, czy jest chora, wtedy też możemy ją przyjąć w trybie nagłym, również zastosowaniem przymusu bezpośredniego. Jednak w tym przypadku nie możemy podawać leków, chyba że podanie leków wynika z zastosowania przymusu bezpośredniego, konieczności uspokojenia pacjenta i mamy ograniczony czas. Tutaj możemy, możemy przyjąć takiego pacjenta wyłącznie na 10 dni i przyjęcie ma na celu wyłącznie wskazanie, czy ta osoba jest chora psychicznie, czy też nie. Jeżeli zdiagnozujemy taką chorobę psychiczną i ta osoba dalej zagraża swojemu życiu, zdrowiu, bądź zagraża życiu lub zdrowiu innych osób, wtedy możemy zmienić tryb przyjęcia z tego diagnostycznego na nagły. I normalnie wtedy osobę poddajemy terapii.
6: Nieraz się słyszę o takich sytuacjach, w których dochodzi do awantury w rodzinie. Ktoś zaczyna pobudzony krzyczeć, że za chwilę wyskoczy przez okno lub właśnie robi jakieś takie ruchy sugerujące, że tak może być. I druga osoba z tej rodziny wzywa karetkę i mówi: zawieźcie ją, jego do szpitala psychiatrycznego, tak? I to będzie jaka sytuacja? Nagła?
9: Tak, to będzie w sytuacji nagłej, no bo tutaj będziemy stwierdzać tak naprawdę zagrożenie życia. Jeżeli tego pacjenta nie przewieziemy do szpitala psychiatrycznego, prawdopodobnie on popełni samobójstwo.
6: Ale proszę powiedzieć, jeżeli lekarza nie będzie, będą tylko sanitariusze, którzy przyjadą, no ktoś musi podjąć decyzję, bierzemy lub nie bierzemy tę osobę. Znaczy, ona nie chce, no to już wiadomo, że przymus bezpośredni musi być.
9: Jeżeli chodzi o samo przewiezienie, no to tutaj ratownicy medyczni przewożą takiego pacjenta na przykład do szpitala psychiatrycznego. Decyzję o przyjęciu pacjenta bez zgody podejmuje lekarz po osobistym zbadaniu tego pacjenta i jeżeli ma taką możliwość, a rekomenduje się, żeby taką możliwość jednak znalazł, zasięgnięcia opinii innego lekarza, psychiatry, bądź psychologa.
6: Mhm. Czyli to nie jest tak, że jeżeli została podjęta decyzja, bierzemy pana, panią ze sobą, to on momentalnie, automatycznie trafia do szpitala. Nie. On może po prostu przyjechać, być zbadany i powiedzieć do widzenia panu.
9: Dokładnie.
6: Pani lekarz, idzie do domu.
9: Lekarz może stwierdzić, że nie zachodzą przesłanki do przymusowej hospitalizacji, bo pamiętajmy, że no to jest jednak ograniczenie czyjejś wolności. I jeżeli stwierdzi, że nie zachodzi przesłanka zagrożenia życia bądź zdrowia jego bądź osób trzecich, no to nie ma podstaw do przymusowej hospitalizacji. Może zlecić na przykład konsultację psychiatryczną, ale nie przymusową hospitalizację.
6: A taka sytuacja. Osoba ma zdiagnozowaną schizofrenię. Żyje takimi falami, prawda? Remisja choroby, potem nasilenie objawów i znowu. I przychodzi taki moment, że ona zamyka się w domu, nikogo nie wpuszcza, rodziny, nikogo, przyjaciół, nie odbiera telefonów, matka jej zanosi jedzenie pod drzwi, no bo chce, żeby coś jadła. I przyjaciele stwierdzają, że ta osoba powinna się znaleźć w szpitalu psychiatrycznym, ma zdiagnozowaną schizofrenię i to jest ten moment, że ona powinna się znaleźć w szpitalu psychiatrycznym. To wtedy co? Wzywają sanitariuszy i są drzwi wyważane? No nie. Chyba.
9: Tutaj mamy inną sytuację, bo no to jest stan zagrożenia, tak? Ale jest. Nie jest to taki stan bezpośredni. To jest taki stan, można powiedzieć, narastający, ciągły.
6: Tak.
9: I w sytuacji, kiedy mamy osobę, która jest chora psychicznie i której stan zdrowia psychicznego wskazuje, że nieprzyjęcie jej do szpitala spowoduje pogorszenie jej stanu zdrowia, bądź która jest niezdolna do samodzielnego zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych z uwagi na tę chorobę, to wtedy najbliżsi, czyli powiedzmy małżonek, syn, ojciec, dziadek, wnuk, mogą zawnioskować do sądu opiekuńczego o wydanie postanowienia o przyjęciu takiej osoby do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody. I wtedy zamiast zgody pacjenta mamy postanowienie sądu, który decyduje. I wtedy rzeczywiście może przyjechać na przykład karetka i przewieźć takiego pacjenta do szpitala.
6: Piękne, co pan mówi, ale jak mnie słyszy, że sąd ma zadecydować, to myślimy, no ale kiedy to się stanie? Za tydzień, za dwa, za miesiąc, za trzy? Osoba już nie wychodzi z tego mieszkania od tygodnia. Zjadła już wszystkie zapasy, jakie miała pewnie. No tak nie można czekać, bo jak ja słyszę i słuchacze też słowo sąd, no to się wydaje taką abstrakcją, to co pan opowiada, że ten sąd wyda tę decyzję.
9: Tak, rzeczywiście zgodzę się, że jeżeli chodzi o długość postępowania sądowego, to jest tak naprawdę wyścig pomiędzy kolejką oczekujących do lekarza specjalisty, a kolejką oczekujących na rozprawę. Natomiast tu można porównać troszkę sąd do SOR-u, tak? Ogólnie też czekamy na lekarza długo, ale jeżeli się dzieje wypadek, to mamy SOR, który natychmiast nam udziela pomocy. W sądach opiekuńczych sędziowie również pełnią dyżury i takie sprawy rozpatrywane są na CITO. Są rozpatrywane szybko. Co więcej, nie są rozpatrywane wyłącznie sprawy dotyczące takiego wniosku o umieszczenie kogoś w szpitalu psychiatrycznym, ale również w przypadkach tych nagłych, kiedy mamy tryb diagnostyczny albo ten zagrożenia życia i osoby chorej psychicznie, to również sąd opiekuńczy musi zadecydować, czy to przyjęcie było prawidłowe, czy nie. I też to robi w miarę sprawnie.
6: Panie mecenasie, człowiek został przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez zgody. Po trzech dniach mówi, ale już się naprawdę dobrze czuję. Ja chcę stąd wyjść. Co reguluje ten czas pobytu? Bo, że tak powiem, w normalnym szpitalu, jak ja mówię, chcę wyjść, to przynoszą mi papierek, mam podpisać, że ja chcę wyjść, ja ponoszę tego konsekwencje. Jakim stanie nie była, owszem, będą mi tłumaczyć, ale ja chcę wyjść, to chcę wyjść. Moja sprawa. A tutaj to nie jest tylko moja sprawa.
9: Tak, no tutaj ktoś przebywa w szpitalu bez zgody. Tak. To jest zupełnie inna sytuacja, inny reżim prawny niż w przypadku, nie wiem, szpitala kardiologicznego.
6: Tak.
9: Osoba, która przebywa w tym szpitalu bez swojej zgody, nawet jeżeli jest osobą ubezwłasnowolnioną, czyli w rozumieniu jest osobą niepełnosprawną intelektualnie, bądź tak na tyle chorą psychicznie, że nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie w życiu, to ma prawo złożyć w dowolnej formie, również takiej ustnej, że panie doktorze, ja się dobrze czuję, ja chcę wyjść, ma prawo złożyć wniosek o wypuszczenie, o wypisanie ze szpitala psychiatrycznego. Taki wniosek zawsze musi być odnotowane w dokumentacji medycznej. Uprawnienie do złożenia takiego wniosku też mają osoby bliskie, tak? Małżonek, rodzina, osoba sprawująca faktyczną opiekę. Decyzję o tym, czy nadal tego pacjenta przetrzymywać w szpitalu psychiatrycznym, czy też nakazać jego wypisanie, należy do lekarza i jest dedykowana tak naprawdę z wskazaniami medycznymi. Jeżeli nadal istnieje stan zagrożenia życia bądź zdrowia w przypadku osób chorych psychicznie, no to tutaj lekarz odmówi wypisania. W przypadku odmowy wypisania temu pacjentowi bądź jego bliskim przysługuje prawo skierowania takiego wniosku do sądu opiekuńczego i wtedy to sąd opiekuńczy będzie decydował o tym, czy taką osobę wypisać ze szpitala, czy nadal ją leczyć.
6: Bo to by groziło tym, że jeżeli lekarz ciągle będzie uznawał, że pacjent wymaga, by był w szpitalu, w zasadzie takim bezterminowym pobytem w tym szpitalu, prawda? Gdyby nie była ta możliwość zwrócenia się do sądu.
9: Tak, dokładnie. Natomiast pacjent ma jeszcze jedno uprawnienie.
6: Jakie?
9: Pacjent może wyrazić zgodę na dalszy pobyt w szpitalu.
6: No tak. No bo mamy on przeszedł w inny, jego status jest inny. Już jest
9: dokładnie
6: człowiekiem, który przebywa w szpitalu.
9: Za swoją zgodą, tak? Natomiast tutaj też jest pewna bramka bezpieczeństwa. Mhm. No bo pacjent przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez swojej zgody nie znalazł się tam przypadkowo. Mhm. Tak zakładamy, że tak powinno być. Że tam nie znalazł się przypadkowo, że rzeczywiście jest chory psychicznie i wymaga tej hospitalizacji. Może wyrazić zgodę na dalszą hospitalizację, natomiast w takiej sytuacji powinien być wysłuchany przez sąd opiekuńczy. Czy ta jego zgoda ma walor prawny? Czy nie została wyrażona na przykład w takim stanie psychicznym, który tak naprawdę wyklucza możliwość uznania tego za tak naprawdę realne oświadczenie
6: czyli
9: woli.
6: Nie wystarczy, że powie w pewnym momencie panu doktorowi, wie pan co, no mieliście rację, ja chcę tu zostać, bo czuję, że coś ze mną nie tak.
9: Nie, tutaj trzeba badać chociażby to, czy to nie są urojenia. Tak, pamiętajmy, że w takich...
6: No ale wtedy pałeczka leży po stronie, kto mówi o tym sądzie opiekuńczym, kto to kieruje tego sądu opiekuńczego. Lekarz powinien to powiedzieć.
9: Tak, tak. Mhm.
6: I wtedy zmienia się status pacjenta, jeżeli...
9: Tak, wtedy zmieniamy status pacjenta na przyjętego, na hospitalizowanego za zgodą swoją.
6: Bardzo serdecznie panu dziękuję.
9: Dziękuję.
6: Mecenas Beniamin Kołodziej, ekspert w dziedzinie prawa medycznego, był państwa i moim gościem. Dziękuję.
15: Ewa Podolska, prawo bez recepty. Dzięki, Ewo. Informacje za minut 5, po informacjach o programu wczorek, cały czas oczywiście, ale za godzinę i 5 minut startuje TOK 360 i Adam Ozga. I niech zgadnę, jaki będzie temat numer 1.
16: No zgaduj.
15: Podwyżki? Nie, poczekaj, jeszcze raz spróbuję. Lej.
16: Lej, tak, krater.
15: A kiedy się kończy lej, a zaczyna krater?
16: To jest pytanie, na które pewnie prędzej odpowiemy w programie Owczarek, a nie w programie TOK 360. Bo u ciebie często są tacy eksperci, którzy potrafią takie zawiłości świetnie rozpracować. No dobrze, ale to, co wydarzyło się w nocy, jest bardzo, bardzo istotne. W nocy rosyjski atak na Ukrainę, obserwowany oczywiście przez Wojsko Polskie, od drugiej mniej więcej operowały samoloty F-16 i wojskowi szczególnie zwracali uwagę na dwie rakiety, jak teraz relacjonują, które były blisko granicy, które mogły te granice naruszyć. No i jedna z nich
15: naruszyła,
16: tak. Premier relacjonuje, że była obserwowana, że polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia tej rakiety, gdyby ona swój lot kontynuowała. Nie kontynuowała, spadła w miejscowości we wsi, właściwie Tarnawa Kolonia, to jest Lubelszczyzna, mniej więcej 50 kilometrów na południe od Lublina, całkiem mocno w głąb granicy, w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Biłgorajem. Tam na miejscu są służby, tam na miejscu jest też reporterka TOK FM Anna Kmiterek-Zabłocka. Wszystko w tej chwili wskazuje na to, że to jest rosyjska rakieta CH-101, strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia z głowicą konwencjonalną o cechach obniżonej wykrywalności. Będziemy
15: wyjaśniać
16: to wszystko i wspólnie z państwem starać się zrozumieć tę sytuację w TOK 360. Nikt nie ucierpiał, nie ma też zniszczeń, to jest najważniejsze. No i w TOK 360 będziemy zadawać pytania z różnych perspektyw. No bo po pierwsze, co tak naprawdę się wydarzyło? co wiemy, czego nie, jak tę sytuację interpretować, czy to jest przypadek, czy prowokacja, na co teraz zwracać uwagę w najbliższych
15: godzinach? Pojawiały się informacje o możliwych prowokacjach kilka tygodni temu.
16: No tylko, czy to jest to?
15: Czy to jest to?
16: No, jeżeli na tej rakiecie będą napisy w języku ukraińskim, no to już wszyscy będziemy wiedzieli, o co chodzi i w co tutaj gramy, no ale tutaj też czas gra rolę i będziemy te informacje na bieżąco zbierać. Po drugie, reakcja, to też jest bardzo ważne, jak powinniśmy reagować w sytuacji, kiedy zawyją syreny, a zawyły w Lublinie około 3:50, czyli już 5 minut po upadku tej rakiety. Nie było alertu RCB, ale może nie powinniśmy się skupiać na alercie. My w TOK 360 skupimy się na tym, jak wygląda ten system powiadamiania w Ukrainie. Oni to mają opracowane przez ostatnie bardzo trudne lata. Ten system wygląda nieco inaczej niż w Polsce. W Polsce, jak zawyją syreny, powinniśmy włączać radio, włączać telewizję. Tam raczej jest sygnał zajrzeć do telefonu, zajrzeć do aplikacji. Tam są od razu bardzo szczegółowe informacje.
15: I ukryć się pewnie.
16: Z pewnością tak. No i Anna Kmitarek-Zabłocka w Tarnawie Kolonii na miejscu, też z nią będziemy się łączyć, ale nie tylko o leju, nie tylko o kraterze, od czego zacząłeś,
15: bo to jest temat najważniejsze, zdecydowanie. Tematy.
16: Ale śledzimy też inne rzeczy, które się dzieją, jak to w TOK 360, więc będzie o zbiórce podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Będzie też między innymi o tym, czy Sejm jest na dobrej drodze do zakazania sprzedaży alkoholu nocą.
15: To wszystko w TOK 360 samo południe, czyli za godzinę, a na razie informacje o 11, a po nich program Owczarek.
17: Reklama.
18: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno, a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
18: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
18: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu zarodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający z bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
20: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
21: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
22: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Premier mówi o rosyjskiej rakiecie. Służby cały czas identyfikują obiekt, który spadł na Lubelszczyźnie. Kraje Europy walczą z szalejącymi pożarami. Grecja ewakuowała kilka tysięcy osób. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich mówi o pierwszych wyzwaniach. Jednym z nich będzie walka z nienawiścią. Minuta po 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z rosyjskim pociskiem balistycznym, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety w przypadku, gdyby kontynuowała swój lot. Premier zapewnił również, że wszystkie instytucje państwowe ze sobą współpracują. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że obecnie trwa identyfikacja obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. Według Ukrainy była to rosyjska rakieta manewrująca H-101. A prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie wybuchu, do jakiego doszło w miejscowości Tarnawa Kolonia. Jest prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy dużych rozmiarów. Na miejsce mają przyjechać eksperci z Ukrainy, by pomóc polskim śledczym. Jest tam już reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, pojawiają się głosy, że na czas nie włączono syren.
24: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip mówi w TOK FM, że za uruchomienie syren odpowiedzialna jest Straż
0: Straż Pożarna. Czy one rzeczywiście zostały uruchomione przed tym, jak doszło do wybuchu, tego na ten moment nie wiemy. Starosta mówi, że wszystko teraz będzie sprawdzane.
1: To wszystko jest w trakcie sprawdzania, jak te procedury rzeczywiście zadziałały. Też każda służba, każde powiedzmy ogniwo w tym zarządzaniu kryzysowym i też w kwestii informowania ma swoje zadania i tutaj z pewnością pan wojewoda i na poziomie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego wszystkie te działania podsumowujące, sprawdzające będą prowadzone.
0: Mieszkańcy przyznają, że słyszeli syreny alarmowe, ale prawdopodobnie dopiero po wybuchu, kiedy włączyła je Straż Pożarna dojeżdżająca na miejsce.
2: Mieszane uczucia mieliśmy tutaj wszyscy. Takie uczucie nie do opisania.
3: No to coś dziwnego, bardzo dziwnego.
24: Taki niespotykany huk był.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
23: Kolejne kraje w Europie walczą z pożarami lasów. Na Krecie służby ewakuowały dziś 8 tysięcy osób. Pali się też w innych częściach Grecji. W akcji gaśniczej zginęło tam 3 strażaków. Cezary Jaszczyk.
25: Greckie służby ostrzegają, że istnieje bardzo wysokie zagrożenie pojawienia się nowych pożarów w okolicach Aten, wschodnim Peloponezie, Cykladach i kilku wyspach na Morzu Egejskim. Wszędzie panują idealne warunki do zaproszenia ognia. Upał, susza i silny wiatr. Z pożarami lasów na turystycznym wybrzeżu zmaga się też Turcja. Do tej pory w okolicy wybuchło ponad 12 pożarów. Obecnie prowadzimy akcję gaśniczą z użyciem 2 samolotów, 4 śmigłowców, 30 wozów strażackich i 9 cystern. Mówił gubernator prowincji Antalya. Płonie też prowincja Mugla, gdzie władze zdecydowały się na ewakuację jednego ze szpitali i ponad 40 gospodarstw. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
23: Sprawdzenie, jak policja i prokuratura są przygotowane do ścigania tzw. przestępstw z nienawiści. To jedno z pierwszych zadań, które stawia przed sobą nowa rzecznik praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. Bo jak mówiła wczoraj, już jej poprzednik Marcin Wiącek wskazywał na wyraźny wzrost liczby tego typu przestępstw wobec obywatelek i obywateli Ukrainy. Tomasz Fęskę.
26: Zjawisko agresji wobec Ukraińców wyraźnie narosło, powiedziała tuż po objęciu urzędu Sylwia Gregorczyk-Abram.
27: Bo jeszcze pan profesor Wiącek pokazywał te statystyki. Ponad 60% wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią.
26: Jak mówi Gregorczyk-Abram, rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostrzegać i reagować, kiedy jakaś grupa społeczna jest, tu cytat, ubierana w figurę wroga.
27: To w przeszłości były bardzo różne grupy, uchodźczyni czy uchodźcy, społeczność LGBT, kobiety, sędziowie. Teraz mam takie przekonanie, że są to Ukrainki i Ukraińcy.
26: Stąd zapowiedź spotkania z kierownictwem Komendy Głównej Policji, a także przyjrzenia się pracy prokuratorów specjalizujących się w ściganiu przestępstw z nienawiści. Oprócz tego nowa RPO chce położyć nacisk m.in. na zwalczanie wykluczenia komunikacyjnego i utrudnionego dostępu do opieki zdrowotnej osób starszych i tych z niepełnosprawnościami oraz nadużywania instytucji aresztu tymczasowego wobec zatrzymanych. Tomasz Fęskę, TOK FM.
23: Miasto stołeczne Warszawa ma ośrodek wczasowy na Mazurach, który stoi praktycznie pusty. Z miejskiej nieruchomości mało kto korzysta, bo ta wymaga remontu oraz porozumienia między dwoma samorządami. W tym roku ośrodek nad jeziorem Sasek Wielki odwiedziło około 40 osób, a miasto na jego ochronę z pieniędzy podatników miesięcznie płaci blisko 40 tysięcy złotych. Więcej Błażej Kulesza.
28: Ośrodek nieużywany jest od ponad 2 dekad, bo toczy się sporo działki między gminą Szczytno a Warszawą.
29: Zostało jeszcze kilka działek, które dzisiaj stanowią własność gminy Szczytno.
28: Mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego ratusza.
29: W tym celu w maju tego roku ponownie złożyliśmy wójtowi szczycińskiemu ofertę ich nabycia na rzecz Warszawy.
28: Cała infrastruktura ośrodka pamięta czasy słusznie minione i nadaje się do wyburzenia, ale są chętni, by tu gościć.
30: Mieszkali wszyscy w namiotach.
28: Mówi Jarosław Adamczuk, dyrektor Centrum Wspierania Rodzinna Warszawa.
30: Dzieci i młodzież telefony oddawali na dzień dobry, stawali z powrotem na dworcu, da się żyć bez internetu.
28: Instytucja chciałaby przejąć ośrodek, by móc organizować tu obozy dla dzieci. Potrzeba jednak pieniędzy i porozumienia na szczeblu samorządowym. Błażej Kulesza, TOK FM.
23: Kolejne informacje o 11.20, a teraz pogoda. A dzisiejszą pogodę możemy podsumować słonecznie i upalnie. W większości kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Temperatura poniżej tego progu będzie jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie.
31: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Tak się dzisiaj dziwnie ułożyło, że króluje, można powiedzieć, w programie Owczarek Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. W studio pan dr Piotr Jaworski z Katedry Numizmatyki i Muzealnictwa tegoż właśnie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Fascynuje mnie to, że nie wiem, dzisiaj idąc ulicą, znajdując monetę, mówimy: o, super, znalazłem pieniążka, to na szczęście sobie schowam i już, w ogóle nas ten pieniążek nie interesuje w żaden sposób. A gdyby nas zainteresował, to prawdopodobnie będzie to złotówka, może euro, może coś tam jeszcze innego. Ale chyba nie myślimy jakoś szczególnie, jaka jest historia tego pieniążka lub co z niego możemy wyczytać. A tymczasem, kiedy znajdziemy takie dużo starsze pieniądze gdzieś tam, to możemy nagle dowiedzieć się jakichś fascynujących rzeczy o przeszłości. Na przykład, jeżeli ten pieniądz jest pieniądzem, którym mogła posługiwać się armia rzymska?
5: Tak, to prawda. Rzeczywiście historia pieniądza monetarnego, historia monet w dużym stopniu związana jest z działaniami militarnymi, z historią wojskowości i wojen.
4: Ale co właściwie to nam, co można wyczytać? No bo, okej, rozumiemy, że ludzie używają monet. Mniej więcej wiemy, gdzie tam Rzymianie byli, czyli w nawiasie wszędzie. Czyli co może być, jakie mogą być ciekawe informacje, które wyczytujemy z obecności monet w jakimś miejscu? Jakie rozdziały, jakie obszary nam otwierają?
5: Bardzo dużo. I jest to temat oczywiście bardzo złożony i skomplikowany, ale ja się tutaj mogę jako przykładem posłużyć z naciskami które ja opracowywałem jako numizmatyk, na przykład w rzymskim forcie Apsaros, na granicy, na terenie Gruzji, ale to była kiedyś granica prowincji, takiej powiększonej prowincji pod koniec pierwszego wieku naszej ery, Kapadocja, czyli granica Cesarstwa Rzymskiego. Tam funkcjonował garnizon wojskowy i oto nagle nieoczekiwanie, opracowując monety, nie spodziewałem się tam niczego szczególnego, ale opracowując monety z tego fortu, natrafiłem na niewielkie stempelki na monetach, na kontramarki, które okazało się, że są kontramarkami legionów rzymskich, których obecność na tym obszarze nie była nigdzie w źródłach odnotowana. Był to między innymi Legion 10 Fretensis, który stacjonował w Jerozolimie, który odpowiadał między innymi za stłumienie tego wielkiego zrywu żydowskiego powstania, tak stłumionego przez Wespazjana i Tytusa, co upamiętnia słynny rzymski łuk. Tak w Podłuczach znajdują się tam sceny z triumfu, z wynoszenia skarbów ze świątyni jerozolimskiej.
4: I nagle się okazało, jak wygląda menora.
5: Tak. I to tak, temat może poboczny tutaj. Nagle okazuje się, że na terenie historycznej Kolchidy, na terenie, na wschodnich wybrzeżach Morza Czarnego stacjonują w jakimś momencie dziejów oddziały rzymskie, których tutaj być teoretycznie nie powinno. I okazało się, że jedynym takim momentem, w którym te oddziały mogły tam stacjonować, była zima ze 114 na 115 rok, kiedy Trajan przygotowywał wielką ofensywę na południe w trakcie wojny z Partami, z dzisiejszym Iranem, powiedzielibyśmy.
4: Wojna. No dobrze, ale to zatrzymajmy się tutaj, bo tu pewnie ktoś, kto nie siedzi w tym tak głęboko jak pan, mógłby zadać następujące pytania. Skoro pojawiły się monety oznaczone jako monety legionowe, to skąd wiemy, że używali ich legioniści, a nie podmioty, które w wymianie handlowej z legionistami te monety zdobyły? Czyli, nie wiem, ktoś, kto sprzedawał kozy albo pomarańcze. I drugie, czy tego samego, że właśnie tam z roku 114 na rok 115 znajdował się ten legion, nie można było wyciągnąć z innych źródeł, a niekoniecznie z znalezionego.
5: Po pierwsze, oczywiście pasterz Kus też mógł używać tych monet, ale później, kiedy one już trafiły do lokalnego obiegu i rzeczywiście mamy te monety, kiedy raz już tam trafiły z armią, pozostają w lokalnym obiegu do połowy III wieku, do tego okresu, w którym fort zostaje przez armię rzymską opuszczony. Skąd wiemy, że to... No właśnie, to drugie pytanie. Mamy pewne luki oczywiście w tej, nie wszędzie były prowadzone badania na drodze legionów, które razem z Trajanem aż z Antiochii, z Syrii wychodzą, idą na północ do Armenii, a później przez Mezopotamię przetaczają się tak aż do Zatoki Perskiej. Mamy te znaleziska w punktach oddalonych z tymi właśnie kontramarkami, z tym samym zestawem monet. W Dura Europos, bardzo daleko, gdzie wojska Trajana przeszły i nawet tam przez jakiś czas stacjonowały i dlatego są tam znajdowane monety i były tam prowadzone przez długi czas systematyczne wykopaliska. A najwięcej tych monet mamy z terenów wokół miejsca stacjonowania tego obozu, właśnie z Syro-Palestyny i przede wszystkim z terenów Izraela. Więc tutaj było to znalezisko zaskakujące, ale jednak na podstawie istniejącej literatury dało się to w jakiś sposób zinterpretować.
4: Czyli znalezisko potwierdzaliśmy inną literaturą, a tę inną literaturę dopełnialiśmy znaleziskiem.
5: Tak jest, tak jest. I tutaj taka uwaga może dla słuchaczy, nie... To jest to, co różni archeologa od i numizmatyka pracującego w terenie, od zbieracza czy pasjonata numizmatyki, bo taka osoba też nazywać się będzie numizmatykiem, że nas nie interesuje uroda monet, nas nie interesuje jej wartość materialna, ale właśnie wartość naukowa, czyli to, co do odtworzenia procesu dziejowego jest w stanie nam wnieść. I tutaj ciekawsze i najważniejsze monety bardzo często są bardzo słabo zachowane. I czy to skorodowane, czy właśnie bardzo zużyte w wyniku długotrwałego, czy intensywnego wycierania się w kieszeni, czy w sakiewce. Tak? Także tutaj jest ta różnica między numizmatykiem, który pracuje naukowo nad monetami, a tym, który je po prostu zbiera albo wykopuje dla własnej przyjemności.
4: A najciekawsze, czy jest jakaś lista, nie wiem, 10 najciekawszych i najcenniejszych, czy to jest tak, że one są najciekawsze ad hoc, bo nam coś o danym punkcie akurat w momencie zapotrzebowania mówią?
5: No, na pewno wiele, tak jak z listami muzycznymi dałoby się, wiele takich...
4: Brechtet, Jaksy,
5: na pewno wiele takich rankingów mogłoby powstać i różniłyby się znacznie od siebie, jeśli chodzi o skład tych znalezisk. Ja sam też mam jakieś swoją własną listę i tych znalezisk monetarnych pochodzących z wykopalisk czy z przypadkowych rocznie są tysiące czy dziesiątki tysięcy w skali świata, więc tych znaleźć jest bardzo dużo. Tak?
4: No bo mówimy przede wszystkim o czymś, co było środkiem płatniczym, więc nie było jakoś bardzo cenne w kontekście, czy znaczy było warte tyle, ile było warte, czyli można było za to kupić, nie wiem, coś tam wtedy i już. I rozumiem, że dla pana cenne jest to, żeby na przykład odkryć jakąś nieoczywistą obecność kogoś lub czegoś, grupy ludzi czy jednej osoby w jakimś miejscu, gdzie nie podejrzewaliśmy, nie przypuszczaliśmy.
5: Dla mnie jako dla archeologa oczywiście najważniejsze jest to, co ta moneta wnosi dla interpretacji, dla na przykład datowania, czy określenia faz użytkowania stanowiska, czy pomieszczenia, czy domu, czy całego miasta. Tak? To jest najciekawsze. Ale oczywiście monety są nośnikiem wartości również dla historyków. Czyli najciekawszym takim przypadkiem, dość rzadkim w życiu archeologa jest taki, i numizmatyka jest taki, kiedy można to po prostu zwykłe znalezisko jednocześnie umieścić gdzieś na tej mapie wydarzeń historycznych, tak? Powiązać z jakimś wydarzeniem albo z jakąś postacią.
4: A jaki jest cykl życia monety, jeśli tak powiem, jeśli tak można powiedzieć? No bo tak, dzisiaj wiemy, jak to mniej więcej działa. Mamy instytucję, która monety bije, te monety mają jakiś okres przydatności do spożycia, potem są wycofywane, nowe, ale tak samo czy podobnie wyglądające, ale z inną datą i to się powtarza. Pewnie w starożytności tych instytucji, które biły monety, była masa i pewnie one krócej funkcjonowały. No i teraz tak, była moneta, która miała jakąś wartość, czyli można było za nią coś kupić, i ona w którymś momencie wychodziła z użycia, czy była przetapiana, czy była przebijana. Czy ten cykl życia monety starożytnej różnił się od współczesnej?
5: No oczywiście różni się, my przede wszystkim żyjemy w czasach w tej chwili bardzo interesujących, kiedy moneta na naszych oczach po dwóch, ponad i pół tysiącu lat
4: znika
5: historii
4: powoli.
5: Znika. Nie wiemy, czy na zawsze. I na pewno nie wszędzie. Ale w Polsce możemy to zaobserwować. Ja nie pamiętam, kiedy miałem ostatnio monetę w rękach. Kiedyś to się, kiedyś przecież używało się jej na co dzień. Więc oczywiście to jest też podstawowa różnica, która no, między podejściem archeologa, który nie ma przygotowania numizmatycznego, i numizmatyka, dlatego my zawsze zachęcamy kolegów archeologów kopiących, żeby zapraszali na wykopaliska numizmatyków, że archeolog ma skłonność do nadinterpretacji znalezisk, tak? Czyli jak ma, otrzymuje od nas datę monety, to on otrzymuje od nas datę wybicia tej monety, ale on chciałby już datować tą datą całą warstwę, czy fazę użytkowania tego kontekstu, w którym się znajduje, który bada. Tymczasem, no właśnie, pytanie pana redaktora jest znakomite, bo wiemy, że monety bywały w użyciu w starożytności kilkadziesiąt lat, tak? 20-30 lat to był okres, kiedy piękna moneta, która wychodzi z mennicy, może ulec całkowitemu zatarciu wizerunków i napisów. Ale mamy wiele przykładów z kontekstu archeologicznego. Ja znam osobiście wiele takich przykładów, kiedy monety wybite na przykład w III wieku przed naszą erą znajdowane są w skarbach z III wieku naszej ery. Tak? Także to trwanie monet jest oczywiście rzeczą bardzo skomplikowaną. Były monety przeznaczone do tezauryzacji, czyli natychmiast je po wybiciu odkładano i właściwie były rezerwą kruszca. Monety złote czy wysokiej wartości, monety srebrne. I są skarby z połowy III wieku, gdzie znajduje się wśród bardzo wytartych monet brązowych kompletnie nietknięte, zupełnie jakby wyszły wczoraj z mennicy, monety z wieku I, które mają 200 lat. Także takie przykłady też można podać.
4: Wrócimy do monet i do tego, co można z nich wyczytać po informacjach TOK FM. Te już za minutę o 11:20. Gościem jest pan dr Piotr Jaworski, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
31: Autopromocja.
6: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
7: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
6: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
7: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA proweniencji katolickiej należy do Opus Dei.
6: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
31: Autopromocja.
17: Reklama.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 11:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie myśliwce do samej granicy starały się przechwycić rakiety, które zmierzały w stronę naszego kraju, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, to pokazuje, jak ważna jest współpraca z naszymi sojusznikami. Podkreślił też, jak wielkie znaczenie ma pomoc Ukrainie, żeby zwalczała pociski, rakiety i drony jeszcze na swoim terytorium. Dziś o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej pojawił się niezidentyfikowany obiekt. 6 minut później spadł w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Ukraińskie władze twierdzą, że była to rosyjska rakieta manewrująca H-101. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że nocny atak rosyjski na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, po raz kolejny pokazał, że agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy. Zapewnił też, że Unia Europejska zwiększa swoje wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy. Rosja uderzyła w Kijów i obwód kijowski, ale także obwody bliżej granicy z Polską. Zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci.
9: Warszawa zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta oraz Rady Miasta. Na stołecznych ulicach pojawili się wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach i czapkach. Wśród tych, którzy zadeklarowali swój podpis, jest stołeczny radny Jan Menzfel z Miasto Jest Nasze, chociaż jak mówi, aktywiści operacji referendalnej oficjalnie nie poparli.
11: Na ten moment nie angażujemy się w zbieranie podpisów, ale przyglądamy się sytuacji. Przede wszystkim uważamy, że dużo zależy od tego, jak zareaguje na tą sytuację sam prezydent. No krótko mówiąc, czy trochę bardziej weźmie się do roboty w Warszawie.
9: Akcja zbierania podpisów potrwa 60 dni. Aby referendum w ogóle się odbyło, potrzebne są 132 tysiące podpisów. W informacjach to wszystko, a teraz pogoda. W całym kraju dzisiaj dużo słońca i niemalże bezchmurne niebo. Na przeważającym obszarze termometry pokażą ponad 30 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, nawet 36 na plusie.
31: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Studio pan dr Piotr Jaworski, Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o tym, co znalezienie monety mówi archeologowi. Nie zawsze to, że moneta jest cenna, jest wartością samą w sobie, tylko na przykład w jakiej warstwie została znaleziona. Co to jest za moneta? Czy ona mogłaby sugerować obecność osoby, osób, grup, których nie podejrzewaliśmy? Albo być może warstwa, którą inaczej datowaliśmy, nagle okazuje się, że jest starsza lub młodsza właśnie z powodu obecności monety. No ale mówimy moneta tak jakby to na początku, jak mówiłem, że ktoś znalazł jedną monetę, ale czasami się, rozumiem, trafia na dużo większe znaleziska niż jedna czy kilka. Kilkaset, kilka tysięcy.
5: Oczywiście, więc to jest taki podstawowy podział na kategorie znalezisk. To są znaleziska luźne, tak? Które na ogół są po prostu zgubami, czyli ludzie gubili monety. Te monety później się w rozmaity sposób z różnych powodów przemieszczały albo tkwiły w tym samym miejscu.
4: I B to jest skarb.
5: I B to jest tak, skarb, czy jakieś takie znalezisko gromadne. Te skarby to jest oczywiście, czy depozyty monetarne, to jest też bardziej złożona sprawa, bo możemy mieć depozyt fundacyjny na przykład, kiedy budowano świątynię, dom, koszary, można było tam również składać takie ofiary monetarne, czy był to rodzaj zabiegu magicznego, tak? Czego jakimś pokrewnym zjawiskiem jest także współczesne, na przykład zakopywanie kapsuł czasu, tak, mhm, tak, czy różnych pamiątek z danego okresu. Choć te depozyty fundacyjne często miały charakter po prostu wydarzenia religijnego, czy jakiegoś zabiegu religijnego o charakterze kultowym. Może być wyposażenie grobów, tak, czyli zmarły wyposażano
4: w monety. Zabierał kasę ze sobą.
5: Zmarły wyposażano w monety, ten obol Charona, tak, ta tradycja trwała jeszcze długo po tym, jak kończyła się starożytność. No i skarby takie powiedzielibyśmy klasyczne, czyli takie, tak jak sobie to wyobrażamy, duże zespoły monet, które znajdujemy w ziemi. One też mogły zostać zdeponowane w różny sposób i tutaj też do numizmatyka należy interpretacja, z jakim skarbem mamy do czynienia, bo to mogły być skarby zakopywane w momencie zagrożenia, konfliktu zbrojnego, czy zagrożeń różnego rodzaju, które się zbliżały do danego miejsca. Albo żołnierz wyruszał na wojnę i zakopywał w pobliżu swojego miejsca stacjonowania swój dobytek. Ale mogą to być również skarby, które powstały w wyniku katastrofy. Po prostu ktoś trzymał w domu pieniądze i w wyniku trzęsienia ziemi dom się zawalił. Z takim skarbem ja miałem do czynienia w Ptolemais.
4: Legendarne Ptolemais.
5: Gdzie właśnie taki skarb w bardzo interesującym momencie kryzysu monety, upadku systemu monetarnego rzymskiego w latach 50. III wieku naszej ery. Wtedy nastąpiło pierwsze duże trzęsienie ziemi, w wyniku którego Ptolemais zostało zrujnowane w znacznej mierze. I tych monet tam znajdujących się ponad 600 sesterców i kilkunastu monet srebrnych nikt nie podjął. Tak? Właściciel z jakiegoś powodu nie wrócił po te monety. Także tak, możemy podzielić na zaiska luźne skarby, choć to wszystko wymagałoby dużego komentarza.
4: No, ale takie duże znalezisko to jest dla archeologa, numizmatyka, błogosławieństwo czy przekleństwo?
5: Czasami przekleństwo.
4: Pan znajdzie, nie wiem, 10 tysięcy monet, to pan myśli, o matko, to nigdy, to już moją karierę tu skończę.
5: Z rodzajem naukowego przekleństwa mam do czynienia w Egipcie, na stanowisku Marea Philoxenite, badanym przez profesora Tomasza Derdę, gdzie właśnie mamy do czynienia z bizantyńskimi sakiewkami, które się rozbijały, czyli spadały, a zawierały monety bez właściwie żadnej wartości jednostkowej, tak? Czyli były to zespoły 100, 200, 300 monet i takich sakiewek, jak się znajdzie 10, to jeszcze człowiek da radę, ale jak ich jest razem 50 do opracowania, no to nagle się robi problem logistyczny.
4: I nad każdą trzeba się pochylić, opisać, sfotografować, rozrysować.
5: No więc my postanowiliśmy w Marei pochylać nad każdą monetą, co dało rewolucyjne rezultaty, ponieważ wcześniej w archeologii Egiptu, te znaleziska monet w Egipcie są szczególnie liczne. Jest ich bardzo dużo, co powodowało, że numizmatycy pracujący tam dłużej lub krócej dokonywali wyboru opracowywanych monet, często ograniczając się do monet dużych, ładnych, lepiej zachowanych, co wypaczało obraz obiegu monetarnego w starożytnym czy bizantyńskim Egipcie. No i myśmy troszkę postanowili zmienić ten trend właśnie opracowując każde znalezisko, nawet najsłabiej zachowane, co właśnie doprowadziło do zmiany postrzegania obiegu monetarnego w Egipcie u schyłku starożytności. I to są już rzeczy, które zależą od nas, tak? Od numizmatyków.
4: Batumi, och Batumi, tak śpiewano dawniej, drzewiej. I właśnie 15 kilometrów od Batumi wspominał pan, że w obrębie fortecy znaleziono monety, które miały dodatkowe stemple. Na czym to polegało? Po co te dodatkowe stemple?
5: Tak jak wspominałem, miało to miejsce pod koniec panowania Trajana, kiedy Trajan ruszył na wielką operację przeciwko Partom wojskową. Zebrał kilka legionów i armia rzymska była niezwykle pragmatyczna. Po prostu monety bardzo wytarte, które cyrkulowały przez kilka dekad na terenie Syro-Palestyny. Monety przede wszystkim Antiochii, ale także monety Judei. Zostały
4: przebite niejako?
5: Zostały, były bardzo wytarte. W związku z tym przystawiono tam do nich na co którąś, co piątą, co szóstą monetę kontramarkę, czyli właśnie taki niewielki stempelek i to były kontramarki albo z symbolami legionów, albo właśnie z numerami legionów.
4: I co to dawało?
5: To przedłużało życie takim krążkom.
4: Czyli na przykład, jeżeli taki krążek był wytarty, miał, nie wiem, wartość, nie wiem czego, jednego srebrnika.
5: No tak, jednego asa na przykład.
4: Jednego asa. Mhm. One as po angielsku. No więc, i co, on już przetarty był, nie wiadomo ile tam jest, nie widać?
5: On musiałby być wycofany w pewnym momencie z obiegu.
4: A oni mówią, dobra, to bierzemy to tak, i...
5: Po niższej, prawdopodobnie po niższej cenie, w jakichś preferencyjnych warunkach.
4: Czyli skupujemy.
5: Tak, armia zabiera, ponieważ no, ta operacja partyjska Trajana była wielką operacją przygotowaną od kilku lat, zanim się rozpoczęła. To była jedna z tych wojen rzymskich zaplanowanych, tak? Więc tam szły, tak, to były właściwie miasta, które wędrowały za tą armią, czy całe zespoły ludzkie, rodziny, tak? Rzemieślnicy, handlarze. Więc ci żołnierze, którzy no, na ogół cenili sobie wypłaty dokonywane srebrną monetą kruszcową, no w tym przypadku część wypłaty otrzymywali w monecie brązowej, którą mogli w tych właśnie miasteczkach towarzyszących, w tych obozach, które towarzyszyły wędrującej armii, wydawać.
4: No dobra, ale mamy taką monetę, która była kiedyś warta jednego asa i teraz jest stempelek, który mówi co?
5: Jest to nadal jeden
4: nic
5: as,
4: nie widać, ale my tak. Jako tutaj legion, władze legionu mówimy, ej, to jest wciąż warte jednego asa i ten stempel o tym mówi.
5: Tak.
4: Że to nie jest po prostu kawałek blachy.
5: Tak, i bardzo ciekawym zjawiskiem, które w Apsaros znaleźliśmy, jest to, że część tych monet przejętych przez Armię Rzymską to są monety, dawne monety rebeliantów żydowskich. Czyli po pacyfikacji tego konfliktu, tak, przez Tytusa i Wespazjana kilkadziesiąt lat wcześniej, monety powstańców wciągnięto do obiegu zupełnie oficjalnie, właśnie kontramarkując je legionowymi znaczkami.
4: Czyli to było po prostu jakby nadanie czy utrzymanie ich
5: legalności.
4: Może nawet, a nie można było tych marek podrobić?
5: No, brązowych monet, takich miedziaków to się raczej nie podrabiało. To była masowa produkcja, więc one poddawane były innym ciekawym zabiegom. No. Na przykład, kiedy był niedobór monety drobnej brązowej, a monety brązowe służyły do realizacji transakcji dnia codziennego, wtedy przy tym niedoborze, żeby wydać resztę, trzeba było pociąć te monety po prostu na kawałki, tak? Także dzielono na połówki, na ćwiartki, na jeszcze mniejsze frakcje i w ten sposób wydawano reszty.
4: Czy nie było tam, że a mogę być winna grosika?
5: może było, ale jest duża rozpiętość kształtów i form i wagi tych właśnie pociętych kawałków monet.
4: Ale to się tak opłacało? Myślę tutaj, że no skoro to były jakieś takie drobniaczki.
5: Ale jeżeli w obiegu nie było tych drobniaczków, a trzeba było...
4: No to myślę o bardziej operacji logistycznej polegającej na tym, dobra, to

0: No to jest sens, także, co którąś markować?
1: No właśnie taki, że to, tak w tych, to są jedyne monety, które tam na Kaukazie były dostępne po prostu dla żołnierzy, tak? Więc nie było konieczności stemplowania wszystkich, a po prostu co którąś, tak? Wszystkie te monety stemplowane co jakiś czas trafiały w ręce żołnierzy.
0: No i żołnierz szedł na zakupy. Poszedł kupić, nie wiem, winogrona może, mleko. I teraz ma monety. Mówi tak, poproszę mleko tutaj, dzban i kiść winogron. Jeszcze wezmę ten sztylet tam, powiedzmy, że jest na przecenie. I pani mówi, no dobra, 5 asów. A on mówi, dobra. Wyjmuje z kieszeni i rzuca. A pani mówi, no dobra, to tę monetę przyjmę, bo widzę, że jest kontramarka. Ale te panie, to ja nie wiem, co to jest.
1: Te panie były znakomicie poinformowane, że armia rzymska posługuje się tymi, a nie innymi monetami w czasie tej operacji, w czasie tej wojny. Innych zresztą tam, na przykład tam, czyli na Kaukazie, po prostu nie było.
0: To po co stemplować, skoro innych nie było?
1: Ale oni tam na Kaukazie byli tylko przez chwilę. A oni wędrowali również przez miasta o długiej tradycji ze własnymi monetami, tak? Także to... To było bardzo, to działało w sposób bardzo prosty, intuicyjny.
0: Dobra. Jeszcze nie mam do końca jasności, ale już czas dzisiejszej rozmowy się kończy, więc mam nadzieję, że w przyszłości uda nam się rozwiązać zagadkę takiego wybiórczego markowania, kontramarkowania. Bardzo dziękuję pan dr Piotr Jaworski z Katedry Numizmatyki i Muzealnictwa Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40, a po informacjach program Kultura Osobista. Dzisiaj prosto ze studia festiwalowego we Wrocławiu, gdzie trwa Festiwal Tauron Nowe Horyzonty. Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto.
2: Dzień dobry, Czarku.
0: Co dzisiaj w programie?
2: Dzisiaj w Kulturze Osobistej moją i państwa gościnią będzie Ewa Szabłowska, która jest dyrektorką artystyczną, programerką odpowiedzialną za sztuki wizualne także na festiwalu i za sekcję Trzecie Oko. W tym roku Trzecie Oko jest opatrzone tytułem Klub Złamanych Serc, czyli będziemy rozmawiać prawdopodobnie o miłości w kinie, o postmiłości, bo chyba coś takiego też istnieje. Oprócz tych miłosnych tematów też postaram się rozszyfrować z Ewą Szabłowską takie terminy jak tropikalny gotyk i gotycka gorączka.
0: Brzmi to niezwykle ciekawie. Zapraszamy Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista prosto ze studia festiwalowego we Wrocławiu po informacjach AT o 11:40.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich

0: i na mediaexpert.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z

0: czysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
10: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 100 funkcjonariuszy wojska i innych służb oraz 4 prokuratorów z Lublina pracuje w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska H-101. Szczątków na polu jest bardzo dużo, a jak przekazał prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz, śledztwo będzie prowadzone pod kątem sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Polskim śledczym mają pomóc specjaliści z Ukrainy.
15: Chodzi przede wszystkim o ekspertów, którzy pomogą nam na pierwszy rzut oka, tak? Przed tymi badaniami, które na pewno odbędą się, tak jak to miało miejsce dotychczas, tak? Przez specjalistyczne laboratoria polskie, ale które pozwolą nam przede wszystkim ukierunkować to, z czym mamy do czynienia i posiadać jak najszerszą wiedzę w tym zakresie.
14: Jak zaznaczył premier Donald Tusk, służby były gotowe do zestrzelenia obiektu. Premier po odprawie ze służbami udaje się teraz na miejsce, gdzie spadł pocisk. Poinformował, że jest w stałym kontakcie z liderami państw europejskich. Wszyscy deklarują pełną solidarność i gotowość wszelkiej pomocy. Analiza sytuacji, przekazywanie informacji, podejmowanie decyzji. To schemat działania, który został przyjęty i sprawdził się dzisiejszej nocy po raz kolejny, powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że wszystkie służby są zintegrowane. Szef MON przekazał, że w tym momencie trwają czynności operacyjne oraz identyfikacja obiektu na miejscu zdarzenia. Ukraina twierdzi, że była to rosyjska rakieta H-101, ale jak zastrzegł wicepremier, ta hipoteza musi zostać potwierdzona. Liczba ofiar trzęsienia ziemi, które we wtorek nawiedziło japońską wyspę Kyushu, wzrosła do 30. Ratownicy wciąż poszukują ocalałych, a w ośrodkach ewakuacyjnych są tysiące przesiedlonych osób. Region zmaga się z upałem, więc wyzwaniem jest zapewnienie im odpowiedniej temperatury. Według prognoz w najbliższych dniach upał w prefekturze może sięgnąć 39 stopni Celsjusza. Od pierwszego trzęsienia ziemi odnotowano ponad 100 wstrząsów wtórnych. Wiele osób ze strachu przed kolejnymi wstrząsami postanowiło spać w samochodach. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, gdzie miejscami termometry pokażą nawet 36 stopni. Temperatura nie przekroczy progu 30 stopni jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całym kraju dziś dużo słońca.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
16: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Kultura Osobista. Dzisiaj także prosto z kina Nowe Horyzonty we Wrocławiu, gdzie trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Tak jak zapowiadałam, Ewa Szabłowska jest teraz moją i Państwa gościnią w wielu rolach, jak co roku na festiwalu. Dyrektorka artystyczna, programerka odpowiedzialna za sztuki wizualne na Nowych Horyzontach i za sekcję Trzecie Oko poświęconą twórczości i reprezentacji kobiet w kinie. Witaj, Ewo.
17: Cześć, dzień dobry.
16: Dzisiaj gorąco we Wrocławiu. Gorąco także na salach kinowych.
17: Na salach jest chłodniutko. Wspaniała klimatyzacja.
16: Ja myślałam o tej atmosferze. Tak, no właśnie. W tym roku Trzecie Oko tak z sercem właśnie jest związane. Jest opatrzone tytułem Klub Złamanych Serc. Czyli powiedz, jest i będzie o miłości, czy może bardziej o post-miłości?
17: No właśnie, no, tam gdzie jest miłość, tam jest potencjalnie złamane serce. To zawsze gdzieś tam jest wpisane. Kino uwielbia filmy o miłości, też tej takiej nieudanej. Natomiast to, o co mi chodziło w tym roku, żeby pokazać w Klubie Złamanych Serc, to w ogóle taki trochę ironiczny tytuł, nie? Nie trzeba się nim tak dosłownie przejmować. Żeby pokazać właśnie taką współczesną sytuację, kiedy coraz trudniej nawiązywać związki, kiedy mówi się o pewnym, nie wiem, heterofatalizmie, o strachu przed miłością, o tym, że te związki się bardzo łatwo rozpadają. Więc w ogóle wyszłam jakby z takiego punktu założenia, że pokażemy to, że punktem wyjścia tych wszystkich filmów jest to, co kiedy ten związek taki normatywny się po prostu nie udaje między chłopakiem a dziewczyną.
16: Między kobietą i mężczyzną.
17: Między kobietą i mężczyzną też. W sumie te filmy są wszystkie dosyć hetero, tak? To muszę powiedzieć od razu, że tam nie ma queerowych miłości, ale też chodziło mi o to, żeby się przyjrzeć takiej sytuacji, która do tej pory była właśnie bardzo przezroczysta, no bo ten związek między mężczyzną a kobietą był w normie i nie był polityczny, a teraz staje się, że jest trochę polityczny, bo dużo kobiet wybiera życie solo, no więc mamy na przykład, wszystkie te filmy są zrealizowane z punktu widzenia kobiet, kobiety są reżyserkami, że mamy film i Fantazja, gdzie Isabel Oliol przygląda się miłości, którą sama sobie w zasadzie stwarza w głowie. I mamy Allegro Pastel, gdzie Anna Roller raczej jej bohaterka w zasadzie, tak? No bo nie trzeba też na retorki z reżyserką utożsamiać. Opowiada o sytuacji, gdzie ta osoba zakochana jest nie tyle jakby przedmiotem poddana uczuciom, które nią miotają, ale ona jest kimś w rodzaju kuratorki miłości, że ona sobie tą miłość tak i opowiada i wyraża na różne sposoby, jest bardzo świadoma tego i co się wydarza, ale też jak to ma się wydarzyć i ona to kuratoruje i tam zaprasza właśnie raz jednego mężczyznę, raz drugiego, więc tak to wygląda. No ale też są takie filmy, na przykład jak Piękny i Schludny Pokój, Marii Pecz, albo Aruberia, czyli Nowa Era, które w ogóle jakby biorą za punkt takie stwierdzenie, że oczywiście kapitalizm też jakby promuje życie w parach, bo jest to o wiele łatwiejsze i wygodniejsze. A co kiedy się tej pary nie ma i trzeba żyć w inny sposób, albo żyć solo, to co pokazuje Maria Pecznik w Pięknym Pokoju, że ona przez 20 lat mieszkania w Nowym Jorku miała 60 współlokatorów. A Ruberia to z kolei film, który trochę zabiera nas do przeszłości, do lat 70. i 80. w krainie Basków, ale pokazuje komunę, że może właśnie wyjście poza taką binarną opozycję, nie wiem, że dwie osoby są w miejscu, tylko życie w komunie z rozwiązaniem, ja nie wiem.
16: Czyli to są też opowieści o nowych wspólnotach, tak? O nowym poszukiwaniu więzi.
17: O nowych wspólnotach, o nowych formach, o tym, co można zrobić ze związkiem, kiedy się trochę chce go zdekonstruować, bo przechodzenie przez jakby cały taki rytuał, pierwsza randka, nie wiem, zaręczyny, pierwsza rocznica, wspólne mieszkanie, dwójka dzieci, coś tam, że to może jest taki po prostu jakiś wpisany w naszą kulturę schemat, który i promuje kulturę i kapitalizm i właściwie wszystko dookoła, ale nie musimy się na to zgadzać, tylko że wtedy musimy sami sobie napisać te własne role, w których się obsadzimy i o tym są te filmy.
16: Czyli nieoczywistość, zaskoczenie, niepewność to jest to, co łączy te wybrane przez ciebie produkcje?
17: Myślę, że niepewność
16: produkcje?
17: Na pewno, no. Zawsze jak są sercowe tematy, to jest dużo niepewności.
16: A twoje serce najbardziej, najmocniej bije w kierunku którego z tych filmów, które sama wybierałaś?
17: O, ja tak się nie dam złapać. w taką pułapkę. Myślę, że jeśli chodzi o filmy, to zdecydowanie skłaniam się do opcji poliamorii. Mm-hmm.
16: No dobrze, chciałam z tobą jeszcze w czasie dzisiejszego naszego spotkania, oprócz tego, że polecić oczywiście państwu Trzecie Oko i ten klub złamanych serc, po to, żeby państwo też zobaczyli, jak bardzo zmienia się na przestrzeni ostatnich lat język filmowy do opowiadania właśnie o uczuciach, o miłości przede wszystkim, to korzystając z twojej obecności, chciałam cię zapytać o tropikalny gotyk, czyli coś, co łączy podobno pokazywane na festiwalu filmy z Ameryki Łacińskiej.
17: Tak, to jest sekcja też bardzo bliska mojemu sercu.
16: Ze względu na? Na tropikalny, na gotyk, czy na Amerykę Łacińską?
17: Myślę, że ze względu na wszystko, ale najbardziej ze względu na gotyk. Zawsze to była taka estetyka, która była mi bliska, w której jako nastolatka oczywiście bardzo mocno się realizowałam. Potem jak większość osób musiałam z tego wyrosnąć, no bo życie nie pozwala na spędzenie następnych kilkunastu lat w melancholii i egzaltacji, więc wszystko...
16: I w mroku.
17: I w mroku, patrzenie się w swoją wyimaginowaną śmierć za wiele lat i roztrząsanie tego, ale ja to lubię i wcale w ogóle nie natrząsam się z tej predyspozycji emocjonalnej, bo to przeszłam i myślę, że to ukąszenie gotyckie też trochę we mnie zostało.
16: No właśnie, bo mówisz, że przeszłaś, ale jednak to wszystko w tobie gdzieś tam jest. No jesteś jednak tutaj też za tę sekcję odpowiedzialna.
17: To prawda, to zostaje. Takie często filmy właśnie wybieram, czy tego rodzaju sekcje, które gdzieś tam właśnie spoglądają. Mroknęci, prawda? No co tu dużo mówić. Ale tym razem właśnie przyglądam się tej gotyckiej ekspresji w Ameryce Południowej. I nie jest to bynajmniej w ogóle mój pomysł, bo tropikalny gotyk to był prawdziwy nurt filmowy, który się rozwinął w Kolumbii w latach 80. Stworzony przez kilku filmowców, w tym przez Luisa Ospina i Carlosa Mayolo, który filmy też tutaj pokazuje, takie wczesne kolumbijskie filmy. I oni przeszczepili właśnie taką ideę gotyku europejskiego, ale też amerykańskiego kina gatunkowego na nurt Ameryki Łacińskiej, bo okazało się, że te wszystkie opowieści niesamowite i upierności i potwory świetnie nadają się do tego, żeby opowiedzieć o rzeczywistości społecznej, tej, która jest tu i teraz, i historii, i tych latynoskich tożsamościach takich postkolonialnych. Więc ten nurt się w ogóle świetnie przyjął. On został przetłumaczony tam oczywiście z pełnego mroku na pełne słońce, z wampira na zombie. No, zostały dokonane przesunięcia. I potem się rozlał na cały region Latynoameryki. I na przykład na Nowe Kino Argentyńskie, gdzie Lucrecia Martel, prawda, też bardzo mocno z tego nurtu czerpała we wszystkich swoich filmach. Ja akurat przypominam tutaj pierwszy film Bagno, który jest w ogóle wspaniałym też filmem. O tyle może nie patrzenia w mrok, no bo to jest też takie europejskie podejście, tylko patrzenia pod wodę, bo o ile w Europie tym symbolem podświadomości, nie, tego mroku to była piwnica, jak to zeszliśmy w tym domu najdalej do podziemi, to w gotyku tropikalnym jest to basen z wodą dosyć mętną, no i musimy się zanurzyć pod wodę, żeby do swojej podświadomości wejść, więc to bagno to jest ten basen przy ziemi, który jest u Lucrecji Martel. Ale mam też dużo współczesnych filmów, które są bardziej powidokami, po gotyku tropikalnym, na przykład film Pływacy, dyskutujący bezpośrednio z Martel, no to bagno, to basen, to Pływacy, też takie kino basenowe.
16: Kolonialne, postkolonialne klimaty też w tym kinie są obecne?
17: Jest dużo postkolonialnych tematów. Myślę, że teraz ta postkolonialność też gdzieś jest tam już wzięta w nawias, bo to są kolejne pokolenia, ale na przykład film Śmierć nie ma pana z Wenezueli bardzo mocno opowiada o takiej sytuacji, gdzie powraca z Europy, Azja Argento zresztą, żeby odzyskać rezydencję po swoim ojcu. I okazuje się, że on jest że ta rezydencja jest zamieszkała cały czas przez pracowników, przez służbę jej ojca i w zasadzie ci ludzie nie mają się gdzie podziać, więc to jest też taka metafora Wenezueli, prawda, że kraj, który jest w rozpadzie i był kolonizatorem, to władza, ale teraz jest kolonizowany, no był porwany niedawno, prawda,
16: prezydent.
17: Więc Więc te filmy są i polityczne, i takie kontrkulturowe, i gatunkowe, że opowiadają o dosyć poważnych tematach, ale też w bardzo taki wizualnie atrakcyjny sposób.
16: Festiwal Taurum Nowe Horyzonty kończy się 2 sierpnia. Mamy 30 lipca, ale proszę się nie martwić, bo jeżeli Państwo na jakiś seans nie przyjdą, nie zdążą, to cały czas jest jeszcze opcja obejrzenia tych filmów w internecie, bo wersja online festiwalu trwa do 9 sierpnia. Tropikalny gotyk to jest tytuł sekcji filmowej na Nowych Horyzontach. A jeszcze o wystawę cię chciałam zapytać, bo w ramach sceny artystycznej w studio BWA spotykasz razem ze swoimi współkuratorami gotyk tropikalny z wrażliwością środkowoeuropejską?
17: Szczególnie polską, tutaj warto doprecyzować, bo ja jestem 1/3 tercetu kuratorskiego, w którego skład wchodzą jeszcze i Joanna Snębalska i Stach Szabłowski.
16: Pozdrawiamy serdecznie.
17: I razem zrobiliśmy wystawę, której właśnie pierwszym takim punktem odbicia był tropikalny gotyk, a nazywa się Gotycka Gorączka i jest właśnie o zestawieniu tych gotyckich wrażliwości w Ameryce Łacińskiej poprzez pracę wideo, ale mamy dużo też prac polskich artystów, bo chcieliśmy po prostu przyjrzeć się pewnym symptomom tej choroby i tego ukąszenia, już jakby jak ona podróżuje ponad granicami. Także mamy tam współczesnych artystów, mamy przede wszystkim kościół nihilistów, taki wrocławski skarb, lokalny w osobach Justyny i Pawła Paśnika.
16: I powiedz coś więcej o tym kościele nihilistów, bo oni są bardzo obecni tam na wystawie.
17: Tak. Jeszcze jest Jędrzej w tym trio. I to jest taki kolektyw, który bardzo dosłownie bierze tropy gotyckie na tapet. Są odpowiedzialni nie tylko, mają tam pracę, oni są malarzami, także Justyna maluje taki zielnik toksyczny, ma serię takich prac, które pokazują różne toksyczne lub podejrzane rośliny. Paweł zajmuje się bardziej taką kondycją w swoich pracach, takiego człowieka, który jest postczłowiekiem trochę mutującym, ale jest to ciało gotyckie, mutuje już w taki bardzo technologiczny sposób, więc tam nie ma nic w ogóle archaicznego, bo to jest taki bardzo futurogotyk. Natomiast Jędrzej przygląda się popkulturze, bardzo korzysta z anime i na przykład umieszcza właśnie takie postacie anime w bardzo takich tradycyjnych, właśnie gotyckich ramach. Jeden z jego obrazów jest umieszczony w takiej prawdziwej ramie ze stacji krzyżowej, który gdzieś został znaleziony na zakrystii prowincjonalnego kościoła. I jest to postać Eris. Osoby z anime wiedzą, że to jest upadły anioł. Natomiast 8 stacja, ten, kto chodził na religię, ten pamięta, że to jest Jezus pociesza płaczące kobiety, więc tam jest taki rodzaj trochę ironicznego napięcia, ale w ogóle oni to, co zrobili, to fantastycznie przerobili wnętrze galerii na rodzaj świątyni, na rodzaj kościoła, no bo galeria, prawda, w tym momencie, kiedy już religia nie jest takim nadrzędnym punktem odniesienia, mamy świątynię sztuki, więc wchodzimy do BWA Studio i jest to kościół sztuki, mamy tam i trójskrzydłowy ołtarz i lilie, czyli takie kwiaty bardzo kojarzące się w ogóle z taką ikonografią kościelną, symbol niewinności. My sobie trochę śmieszkujemy, że mamy i nawę główną, i kruchtę, i kryptę nawet.
16: Zakrystia też?
17: Zakrystia może być biuro, tak? Mamy też tak naprawdę nad pracą Konrada Gubały, która nazywa się Memento Amori, jeżeli już jesteśmy przy złamanych sercach. I poświęcona jest uczuciom, o których chcemy zapomnieć. Mamy też takiego rodzaju lustra w promieniach, co można zinterpretować jako pewnego rodzaju hostia własnego ego, tak? Czy złamane ego tutaj działa. Prace są świetne. Myślę, że naprawdę trzeba przyjść i zobaczyć. Są też obrazy Mrozi 11, która maluje wełną i też maluje różne kadry filmowe, na przykład z Melancholii Lasa von Triera. Obraz, który jest wyszyty, wymalowany wełną, nawet bardzo trudno jest opowiedzieć, więc on ma taki rodzaj też bardzo rozmytej faktury, co też jest bardzo gotycki, gdzieś tam nas to oddala w dystansie, ale też jak prawdziwa romantyczka umieszcza siebie w tych obrazach, nas młodą artystką, więc robi to też dopiero co skończyła akademię, więc takie umieszczenie siebie jakby w swoim własnym dziele, ale też w takim romantycznym, dramatycznym pejzażu. No, jest to taki gest, wręcz bym powiedziała, czy Werterowski, czy Kaspar Friedrich Dawid przychodzi na myśl, że ci twórcy zakamuflowani patrzą tam gdzieś w przeszłość na skały i siebie też i swoją młodość tematyzują w pracach.
16: Proszę Państwa, gotycka gorączka, do zobaczenia w studio BWA Wrocław. Po tym jak Ewa Szabłowska opowiadała, Ewa jest nie tylko filmoznawczynią, dyrektorką Festiwalu Nowe Horyzonty, ale także jest historyczką sztuki. Także z tej opowieści to wszystko, mam nadzieję, wynika i wynika świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Ewo. Ewa Szabłowska, dyrektorka artystyczna Festiwalu 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty była moją i Państwa gościnią.
17: Dziękuję bardzo. Wystawa jest do końca sierpnia.
16: I to jest bardzo ważna informacja, bo festiwal, tak jak mówiłyśmy, ta strona stacjonarna, wersja stacjonarna w kinie, między innymi w kinie Nowe Horyzonty, ale nie tylko, bo także na rynku też za chwilę się seans zaczyna wrocławskim, trwa do 2 sierpnia. Do 9 sierpnia filmy będzie można wybrane, ale bardzo dużo tych filmów jest w programie. Będzie można oglądać online, tak jak mówiłyśmy. Bardzo dziękuję. Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia z Wrocławia. Jutro także wrocławska audycja, wrocławska kultura osobista. Bardzo dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej? Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Codziennie. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Czwartek, 30 lipca, minęło południe. Premier jest już w miejscu, gdzie nad ranem spadła najpewniej rosyjska rakieta. Na Lubelszczyźnie wyły syreny, nie było jednak alertów RCB. W czasie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej Ukraina mierzyła się ze zmasowanym rosyjskim atakiem. Takich rakiet Rosjanie wystrzelili co najmniej 20, do tego drony są zabici i ranni. To jest TOK 360 południa. Adam Ozga, dzień dobry. Premier Donald Tusk dotarł do miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie, czyli do miejsca, gdzie nad ranem spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101. Tarnawa Kolonia mieści się mniej więcej 50 km na południe od Lublina, to jest powiat biłgorajski, około 90 km od ukraińskiej granicy. Przed godziną 4 rano w prawie całym województwie lubelskim wprowadzono alarm w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Śledztwo w sprawie wybuchu podjęła prokuratura, mają jej też pomóc eksperci z Ukrainy. Od rana na miejscu w Tarnawie Kolonii jest Anna Gmitarek-Zabłocka i rozmawia z mieszkańcami, ale też ze służbami.
4: Mieszane uczucia mieliśmy tutaj wszyscy. Takie uczucie nie do opisania.
5: Posadziło mnie na łóżku, także był huk, straszny huk. Jak wyszłam, no to był taki słup dymu. To widać było tutaj z podwórza.
6: Do zdarzenia doszło przed godziną 4:00 w miejscowości Tarnawa Kolonia, to jest powiat biłgorajski. Mieszkanka powiadomiła służby o głośnym huku, tak, który tutaj wystąpił i pierwsza na miejscu zdarzenia, około pół godziny później była policja, która ujawniła tutaj miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy. Miejsce zostało sprawdzone pod względem pirotechnicznym. To dosyć spory krater, około 10 metrów średnicy i około 5, może więcej metrów głębokości. Rozrzut tych elementów, które powstały, jest dosyć spory, bo oceniam go na około 200 metrów.
5: Synowa mówiła, że też nie spali, to normalnie szyby gotały w domu. Nie było to ciekawe.
7: Mówię, wojna będzie, czy co? Wstawać, czy nie wstawać? No jeszcze poczekam.
8: Andrzej Szarb, starosta biłgorajski. Na miejscu są wszystkie służby, które w tej chwili podejmują swoje czynności właśnie w celu wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Nie ma też szkód materialnych. Ten wybuch miał miejsce około 2 kilometry od najbliższych zabudowań.
9: Ale jednocześnie uspokoiłby pan w tej chwili mieszkańców tutaj okolicznych wsi?
8: Tak, bardzo proszę o zachowanie spokoju. Wszystkie służby w ramach swoich kompetencji, w ramach procedur, które są wdrożone w odpowiedni sposób, w tej chwili działają.
9: Ale tak można powiedzieć, że życie płynie dzisiaj normalnie?
10: No chyba tak, na co to da, jak się przejmować? Strach to co, nic nie da.
11: Okno miałem uchylone, słyszałem, że jakieś samoloty, że latały, potem usłyszałem właśnie jakieś odrzutowce, no i potem usłyszałem taki huk, cały pokój mi się zatrząsł, ja tam zbiegłem do rodziców, potem zaczęła wyć no, syrena, jakiś alarm.
12: Ja osobiście podchodzę dosyć sceptycznie do tego i staram się nie dopuszczać do siebie lęku, jakiegoś takiego, żeby to zapanowało nad moim całym tym dniem i organizacją. Bo to też się przekłada na rodzinę, na dzieci i tak dalej. Jak ja słyszę, że ja bym się tam, nie wiem, jakoś stresowała, tak panikowała i tak dalej. Także będzie dobrze, musi być dobrze, tak.
3: Anna Gmitarek-Zabłocka w Tarnawie Kolonii, za nią połączymy się w TOK 360. W nocy ponad 20 obiektów było blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Jeden wleciał do Polski. Według wojska od wykrycia do upadku rakiety minęło od kilku do kilkunastu minut. Z jednej strony słychać o gotowości do jej zestrzelenia przez myśliwce F-16. Z drugiej o tym, że sygnał rakiety zanikł. Jaka była sekwencja zdarzeń? Co do tej pory wiemy? To wszystko zbiera Szymon Kępka.
13: Najpewniej ten obiekt to rosyjska rakieta CH-101. Pocisk, który ma ponad 7 metrów długości, porusza się z prędkością do 800 km na godzinę. To na razie hipoteza, ale potwierdza ją ukraińskie MSZ. Dowództwo operacyjne informowało, że obiekt pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej o 3:40. Zniknął z radarów około 6 minut później, mówi rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski.
14: Nasz myśliwiec, który został skierowany niezwłocznie po wykryciu tego obiektu w naszych systemach radiolokacyjnych, no, nie zdążył go zidentyfikować, przechwycić. Jeżeli byłaby taka konieczność, na pewno byłaby autoryzacja do neutralizacji. Natomiast no, nie zdążył, on zanikł, w miejscu zaniku został skierowany śmigłowiec, który rozpoznał miejsce.
13: Nad ranem uruchomiono syreny alarmowe, ale gdy obiekt już spadł, alarm trwał około 11 minut, potem go odwołano. Ukraina ostrzegała przed zagrożeniem, mówiła w Radiu Z wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
0: Wczoraj podczas rozmowy pana prezydenta Zeleńskiego z panem premierem Tuskiem, że spodziewają się zmasowanego ataku ze strony rosyjskiej.
13: Nie było natomiast alertów RCB o zagrożeniu z powietrza, żadnych SMS-ów czy sygnałów głosowych, choć według MSWiA uruchomiono procedurę, która zapewnia właśnie takie środki ostrzegania. Szymon Kępka, TOK FM.
15: System powiadamiania o zagrożeniach wymaga korekty, przyznaje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Z nimi i z innymi politykami merytorycznie rozmawiał Maciej Kluczka.
16: W takiej sytuacji, do której doszło dziś w nocy, najważniejsze jest użycie syreny, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
17: Najszybciej dotrze do nas dźwięk syreny. Wszystkie informacje, czy to przez internet, czy to SMS-em, dotrą do nas siłą rzeczy później.
16: Z kolei według Michała Dworczyka, byłego wiceministra obrony, od razu po poderwaniu myśliwców do mieszkańców powinny zostać też wysłane SMS-owe alerty.
18: Państwo w sytuacjach kryzysowych musi chronić obywatela. Musi być jego podporą.
16: SMS-y były już przygotowane, odpowiada Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
19: Ten alert był przygotowany. Jeżeli taki alert nie wyszedł, to dlatego, że zbiegło się to w czasie z informacją, że alarm zostaje odwołany.
16: Marcin Ociepa z PiS uważa, że nawet po odwołaniu alarmu do mieszkańców powinny trafić SMS-y.
20: Ludzie mają prawo wiedzieć, co się wydarzyło nawet post factum. SMS powinien przyjść, z czego wynikały te syreny, co się takiego wydarzyło.
16: Dariusz Standerski z resortu cyfryzacji informuje, że w ciągu najbliższych miesięcy aplikacja mObywatel ma mieć nową funkcję ostrzegania o zagrożeniach.
17: Mam nadzieję, że w tym roku taka informacja już się pojawi.
16: Tu jednak pojawiają się kolejne wyzwania. By takie powiadomienia z aplikacji docierały nie do całego kraju, ale do konkretnych regionów, gdzie występuje zagrożenie.
17: Tak, żeby nie zarzucić obywateli informacjami o każdym zdarzeniu.
16: Maciej Kluczka, TOK FM.
15: Ukraińskie myśliwce starały się przechwycić pociski, które zbliżały się do polskiej granicy. Taką informację potwierdził szef rządu, ale Ukraińcy jednocześnie zmagali się tej nocy z jednym z najpotężniejszych rosyjskich ataków. Eksplozji było słychać w wielu miastach, m.in. w Kijowie, we Lwowie, w Krzywym Rogu. Doniesienia o skutkach ataku zbiera Cezary Jaszczyk.
21: Prezydent Wołodymyr Zełenski, który wieczorem ostrzegał, że Rosjanie przygotowują się do silnego uderzenia, przekazał, że w ataku zginęło co najmniej 8 osób, w tym troje dzieci. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. Zełenski udostępnił w swoich mediach społecznościowych zdjęcia zniszczonych budynków i nagranie z jednej z akcji ratunkowych. Prezydent podkreślił, że Ukrainie potrzebne jest natychmiastowe wzmocnienie systemów obrony przeciwlotniczej. Coś uderzyło mnie w głowę. Nie wiem co, może jakiś odłamek. Nagle z głowy zaczęła mi płynąć krew. Ludzie zaczęli wybiegać z bloku. Ja zbiegłam z 6. piętra. Wszystko dookoła już się paliło. Poszedłem pokazać strażakom hydrant i w tym momencie wybuchł pocisk. Wszyscy padliśmy na ziemię. Jeden ze strażaków został ranny. W chwili uderzenia upadłam. Oczywiście nic nie pamiętam. Tylko strach. To był potworny strach. Mówili mieszkańcy Kijowa, którzy ucierpieli w ataku. Stołeczne metro podało, że w tunelach i na stacjach podziemnej kolei ukryło się ponad 56 tysięcy osób.
22: Zazwyczaj chodzimy na parking podziemny niedaleko naszego bloku, ale dziś jesteśmy tak zdenerwowani, że postanowiliśmy zjechać jeszcze głębiej, bo pociski trafiają też w parkingi podziemne. Przychodzę tu codziennie, gdy są informacje o zbliżającym się bombardowaniu. Rosja jest państwem terrorystycznym i praktycznie codziennie nas ostrzeliwuje.
21: Rosjanie uderzyli też w Lwów, gdzie rannych zostało ponad 30 osób. Pociski spadały na cały szereg obwodów: Mikołajowski, Połtawski, Sumski, Winnicki czy Iwano-Frankowski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: Łączenie z Ukrainą także jeszcze dziś w TOK 360. Ponad 132 tysiące podpisów w 60 dni musi zebrać grupa znana jako Stołeczna Operacja Referendalna, jeśli chce mieć podstawę do zorganizowania głosowania nad odwołaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Zbiórka podpisów właśnie wystartowała. Przedstawiciele inicjatywy z samego rana złożyli w Urzędzie Miasta i u komisarza wyborczego zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendalną. A z inicjatorem akcji Maciejem Wilkiem rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. Tomku, witaj. Skąd pomysł na referendum? No i jakie są szanse, że do niego rzeczywiście dojdzie?
1: Jeśli chodzi o szansę, to zbierających podpisy czeka na pewno duży wysiłek, bo 132 tysiące podpisów niezbędnych do rozpisania referendum to absolutne minimum. Organizatorzy chcą zebrać do 160 tysięcy, by mieć pewność, że zbiorą wymaganą liczbę tych ważnych. A to oznacza konieczność zbierania ponad 2600 podpisów dziennie. Organizator zbiórki Maciej Wilk liczy na gniew mieszkańców stolicy i wśród trapiących ich problemów wymienia.
2: Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia.
1: Inne zarzuty pod adresem władz miasta to m.in. partyjniactwo, wielokrotne przekraczanie budżetów inwestycji, czy, jak mówi Wilk, bezwład rozwojowy. Jest też wyrzut wprost do Rafała Trzaskowskiego.
2: Mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza. I zawsze się zdawał traktować prezydenturę Warszawy jako trampolinę.
1: Czy to do kariery wewnątrzpartyjnej, czy do urzędu głowy państwa. Zbiórka podpisów potrwa do 28 września. Tomasz Fęskę, TOK FM.
15: Wróciły upały. Na północy dziś będzie 26 stopni, w centrum na zachodzie nawet 35-36. Kto nie musi, lepiej niech nie wychodzi z domu. Radzi w szczególności starszym Krzysztof Wiśniewski z Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Zasłonić żaluzje, nie otwierać szeroko okien, bo wtedy to ciepłe powietrze nam wnika do pomieszczeń. Fajnie, jeżeli mamy jakiś nawilżacz powietrza albo wiatrak.
15: Upały utrzymają się przez kilka kolejnych dni. Jak prognozuje MGW, w zachodniej, centralnej i południowej Polsce termometry mogą wskazywać 34... 38 nawet czasem stopni. 12.11. Adam Ozga, gościem TOK 360 jest podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
15: Wszystko wskazuje na to, że to rosyjska rakieta CH-101, strategiczny pocisk manewrujący powietrze-ziemia z konwencjonalną głowicą, spadła we wsi Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. To jest mniej więcej 50 kilometrów na południe od Lublina, 90 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na miejscu jest właśnie premier Donald Tusk. Przedstawiciele wojska zapewniają, że byli gotowi do zestrzelenia tej rakiety. Z drugiej strony informują, że w pewnym momencie ona znikła z systemów namierzania i domniemujemy, że wtedy właśnie rozbiła się na Lubelszczyźnie, zostawiając duży, mniej więcej 10-metrowy krater i rozrzucając szczątki na około 200 metrów wokół. Nikt nie ucierpiał, nic nie zostało zniszczone. To jest najważniejsze. Z na ile poważnym wydarzeniem mamy do czynienia? Bo pamiętamy nalot dronów we wrześniu ubiegłego roku. Pamiętamy zapowiedzi o możliwej rosyjskiej prowokacji. Pamiętamy też takie ostrzeżenia, że różnego rodzaju incydenty hybrydowe, ale też takie odpryski wojny, która toczy się za naszą wschodnią granicą, są do przewidzenia, one się będą zdarzać. Na ile poważne jest to, co wydarzyło się w takim razie w nocy?
23: Ja osobiście uważam, że to trzeba rozpatrywać przede wszystkim, a może i wyłącznie w kategoriach militarnych. To znaczy, trwał zmasowany ostrzał rakietowy Ukrainy i jedna z tych rakiet, CH-101, która nie jest nowoczesną konstrukcją, zerwała się ze smyczy, można powiedzieć, w ten sposób i przeleciała granicę Polski. Jest to oczywiście pocisk manewrujący, więc można się zastanawiać, czy ktoś nim, jak sama nazwa wskazuje, nie manewrował tak, żeby nie przyleciał on do nas. Ale mnie osobiście wydaje się, że to byłaby troszkę naciągana teoria. To jest czysta statystyka. Jeżeli wystrzeliwuje się olbrzymią ilość rakiet, setki, tysiące, a powtarzam, nie jest to nowoczesna konstrukcja, to czasami takie konstrukcje ulegają awarii, dochodzi do awarii systemów naprowadzania i po prostu ta rakieta może przelecieć na terytorium Polski. Na szczęście po raz kolejny rozbiła się w terenie niezamieszkanym i na szczęście, jak z tego, co można przeczytać, nasze wojsko było przygotowane do tego, żeby ją zestrzelić. Ona została natychmiast zlokalizowana. Przypomnę, że zgodnie z informacjami, które mamy, czas od przekroczenia granicy do momentu, w którym się rozbiła, to było tylko 6 minut, a my już byliśmy gotowi do tego, żeby ją zestrzelić. To szybko.
5: Czyli bierzemy głęboki oddech. Za wschodnią granicą toczy się wojna. To nie jest daleko i takie rzeczy się zdarzają.
23: No, tak mi się wydaje. Musimy się z tym pogodzić, że niestety tego typu zdarzenia miały już miejsce, tak jak pan wspominał. No i niestety mogą mieć miejsce, bo skala, z jaką mamy do czynienia, jeśli chodzi o ostrzał rakietowy ze strony Rosjan, jest tak duża, że no, statystycznie rzecz biorąc, tego typu awarie i tego typu sytuacje mogą się zdarzyć. Oczywiście, jeżeli, podkreślam, jeżeli była to awaria, a w mojej skromnej ocenie to z tym mamy do czynienia, dlatego, bo możliwości prowokacji ze strony Rosji, Rosjanie mają bardzo dużo i to są precyzyjne działania, chociażby jak wysadzenie torów kolejowych i zabłąkana rakieta. Ja powtarzam, rozpatrowałbym to raczej w kategoriach militarnych i usterki.
5: To co jest teraz w takim razie najważniejsze i jakie teraz rodzą się zagrożenia? No bo ta sytuacja teraz znajduje swoje rozwinięcie w przestrzeni informacyjnej, więc rozumiem, że trzeba być czujnym na przykład na dezinformację.
23: Absolutnie. To zanim się dowiemy tak naprawdę, co się wydarzyło, to będziemy mogli usłyszeć już kilkanaście albo kilkadziesiąt wersji z tym, co się wydarzyło. Ja bym poczekał na jednak oficjalne komunikaty. Wiemy już, że prokuratura działa i te sprawdzone informacje powinniśmy dopiero analizować. Natomiast tak, no dezinformacja tutaj, zdajemy sobie przecież wszyscy sprawę, że Rosja jest tutaj doskonale zorganizowana i przygotowana do prowadzenia działań dezinformacyjnych i zawsze tego typu wydarzenia będą wykorzystywane. Ja jestem przekonany, że za niedługo w sieci będziemy mogli usłyszeć takie sugestie, że być może to nie była rosyjska rakieta, bo to już też się wydarzyło, że być może to jednak była ukraińska rakieta i co z tego wynika. Albo za chwilę przeczytamy, że w związku z napięciami polsko-ukraińskimi być może oni specjalnie puścili. To wszystko, proszę państwa, to są bzdury i to jest właśnie typowy sposób działania rosyjskich troli i przed tym przestrzegam.
5: Bardzo dziękuję. Podpułkownik rezerwy dr inżynier Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, wykładowca Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, był gościem TOK 360 na miejscu upadku tej, no na to wszystko wskazuje, rosyjskiej rakiety w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie jest premier Donald Tusk. W TOK 360 będziemy wkrótce zadawać kolejne pytania. Między innymi o to, co dzieje się na miejscu, tam gdzie ta rakieta spadła, ale też o to, czy system powiadamiania zadziałał jak należy, jak ten system powiadamiania działa na Ukrainie i jak my powinniśmy się zachowywać w sytuacji, kiedy tak jak chociażby dzisiaj w nocy w Lublinie zaczynają wyć syreny. Jest 12.17, Adam Ozga, to jest TOK 360, informacje TOK FM o 12.20.
6: Autopromocja.
7: Do porodu można się przygotować. Serio.
8: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
7: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w TOK FM.
8: W sobotę o 13.00. Zapraszamy.
7: Ula Malko
8: i Krzysztof Chorwat.
6: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.

0: Lamel ścienny na filcu Milkwood już za 74,97. A panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
7: taniej masz. Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Niezidentyfikowany kolejny dzisiaj obiekt spadł niedaleko Koła w Wielkopolsce. Strażacy prowadzą teraz akcję w lesie niedaleko miejscowości Smulniki Osieckie. A w tym momencie przenosimy się już na konferencję Donalda Tuska z Lubelszczyzny.
10: Balistycznego tutaj na polach koło Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. Jak wiadomo, jest to efekt masowej akcji rosyjskiej. To był jeden z największych ataków w czasie całej tej wojny. Na terenie całej Ukrainy spadły bomby, rakiety, pociski manewrujące, w tym w Ukrainie Zachodniej, blisko naszej granicy. Jak już Państwo wiecie, tak wynika jednoznacznie także z relacji naszych oficerów, generałów, którzy przez całą noc, od mniej więcej od północy, kiedy przyszły potwierdzone informacje, że Rosjanie szykują taki masywny atak, są cały czas na nogach i monitorują te kwestie. Wynika, że myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, ale dwa z tych obiektów naruszyły przestrzeń powietrzną Polski. Znaczy jeden na pewno, bo tutaj mamy jego ślady, a drugi w pobliżu polskiej granicy, ale to był bardzo krótki sygnał, więc z nim nie było związanych żadnych konsekwencji. Żołnierze byli gotowi do zestrzelenia w sytuacji, gdyby pocisk bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. Na szczęście spadł w miejscu szybciej, zanim podjęto decyzję o zestrzeleniu w miejscu niezamieszkanym, gdzie nie doszło do żadnych, na szczęście, dramatycznych okoliczności. Jak Państwo wiecie, też ludność cywilna została ostrzeżona syrenami. Wiem, że ciągle jako społeczeństwo uczymy się sytuacji, w której musimy, każdy na swój sposób jednak reagować na ostrzeżenia, sygnały, syreny alarmowe, ale to jest odrębny temat, zresztą do dyspozycji będzie pan minister, jeśli będą jakieś pytania w tej kwestii. Pytaliśmy, wiadomo, o rzecz najistotniejszą z punktu widzenia też geopolityki. Czyja to jest rakieta? Pamiętacie Państwo sytuację, to już kilkakrotnie mieliśmy ten problem z interpretacją. Różnie, wiadomo, jest też rosyjska dezinformacja. No nie muszę nikomu tłumaczyć, że Rosja będzie stawała na głowie, żeby oczyścić się tutaj z odpowiedzialności. Z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem szanując rekomendacje prokuratury, aby nie rozstrzygać o wyniku postępowania i badania. Ono bardzo szybko tutaj jest przeprowadzane, więc oczywiście my nie rozstrzygamy tego ostatecznie, ale według oceny ekspertów wojskowych zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący, zdolny do przenoszenia oczywiście ładunków i też jest bardzo prawdopodobne, że tutaj do eksplozji doszło. Wielkość leja krateru 10 metrów mniej więcej średnicy, do 5 metrów nawet więcej głębokości, pokazują, że to była poważna bardzo sprawa. Jestem w kontakcie z większością przywódców europejskich. Także to jeszcze pan premier powie o tym słowo więcej. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym. Odebrałem wyrazy solidarności i deklarację pełnego wsparcia, pomocy od premierów, prezydentów z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii, bo też premier Norwegii od razu zareagował. Więc nie będziemy na pewno sami z tym problemem. I będziemy oczywiście badali każdy najbardziej szczegółowy element naszych reakcji państwa polskiego. Zależy mi na tym, żeby nie było tak jak kiedyś, w dawniejszych czasach, kiedy pierwsza rakieta spadła, pamiętacie państwo, pod Bydgoszczą tę kwestię. Wszystko musi być przejrzyste, ludzie muszą być informowani o wszystkim. Otrzymałem natychmiast po tym, kiedy podniosły się nasze myśliwce, samoloty rozpoznawcze, to tankowiec z Niemiec. Otrzymałem natychmiast informację od pana premiera Kosiniaka-Kamysza. Powiadomił też oczywiście prezydenta. Jestem w kontakcie też z prezydentem. Będziemy nie tylko szczegółowo badać wszystkie elementy tego, co się zdarzyło. Ze strony rosyjskiej, ukraińskiej. Ukraińcy też zaproponowali pomoc w dochodzeniu. Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów. A my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa, tak żeby każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca nasze reakcje były doskonalsze. Jak wiadomo, ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji i ewentualnie nowych zagrożeń. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno. Panie premierze?
11: Dwa zdania. Jesteśmy w koordynacji wszystkich służb, zarówno służb MON-owskich, teraz żandarmerią wojskową na czele. Badania tego zdarzenia odbywają się we współpracy z prokuraturą, pod nadzorem i kierowniczą funkcją prokuratury, przy udziale oczywiście wszystkich służb MSWiA. I ta ocena również przed chwilą przekazana współpracy, zaangażowania wszystkich i wymiany informacji jest na najwyższym poziomie. Nie ma żadnej tutaj rywalizacji. Każdy wie, jakie jest zadanie. Nasi sojusznicy też są zaangażowani. Te sygnały solidarności, chęci wsparcia, kwatera główna NATO, dowództwo sił połączonych jest też informowane przez generała Kukułę o przebiegu zdarzenia, będzie podejmować określone kroki, podejmować określone działania. Stany Zjednoczone są zainteresowane, co jest dla nas bardzo ważne, też z badaniem, wyjaśnieniem. Tu liczymy na wszystkich naszych sojuszników. NATO musi pokazać swoją siłę, swoją odporność i swoją jedność.
12: Jesteśmy do państwa dyspozycji, jeżeli będą
13: pytania. Panie premierze, dlaczego komunikaty RCB nie zostały wysłane do mieszkańców?
14: Panie premierze, panowie ministrowie, czy po tym, co usłyszeliście panowie dzisiaj od służb oraz po tym, co zobaczyliście tutaj, czy macie w głowie jakieś znaki zapytania albo wątpliwości co do tego, czy wszystko zadziałało dokładnie tak, jak powinno, zarówno ze strony rozmiotu militarnej, jak i ze strony systemu ostrzegania ludności?
10: W tej sprawie militarnej oddam głos panu premierowi, ale ja byłem bardzo zbudowany, co nie jest proste w takich sytuacjach, jednolitą relacją wszystkich służb wojskowych, wywiadowczych, straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej. Muszę powiedzieć, że właśnie byłem zbudowany nie tylko to, że tak świetnie współdziałają, ale że nie ma tutaj jakichś przestrzeni do różnych interpretacji i spekulacji. Jedyne, co musimy do końca na pewno wyjaśnić, to czy rakieta była rosyjska, bo jak wiecie, politycznie to ma zawsze duże znaczenie i te spekulacje, czy to jest rosyjskie, czy ukraińskie, zawsze będą się pojawiały, także wskutek dezinformacji. Pan generał Nowak, pilot bardzo doświadczony, bezpośrednio biorący udział w tej akcji, zapewniał nas i brzmiał bardzo przekonująco, że wojsko zareagowało absolutnie perfekcyjnie i że potrzebne samoloty były w powietrzu. Saab, to jest rozpoznawczy, tak, prawda? Czy tankowiec, który pomógł z RFN, przyleciał samolot tankujący, F-y 16 z polskimi pilotami.
11: Śmigłowcem Mi-24.
10: Tak, śmigłowiec Mi-24, który patrolował już to miejsce tuż po upadku rakiety. I generał Nowak także potwierdzali to wszyscy inni wojskowi. Mówił o tym, że oczywiście w każdej chwili do zestrzelenia wojsko było gotowe. Natomiast rakieta spadła w cudzysłowie odpowiednio wcześnie tu w tym terenie i nie była potrzebna tak masywna akcja. Żołnierze mają zawsze pełną świadomość. Po nocy 10 września mówiliśmy o tym z premierem Kosiniakiem-Kamyszem i z prezydentem Nawrockim w sposób absolutnie jednoznaczny. To wy decydujecie i możecie liczyć na pełną ochronę państwa, bo czasami będziecie musieli podejmować trudne decyzje. Decyzja o zestrzeleniu jest zawsze trudną decyzją. Nie ze względu na to, że ktoś się czegoś obawia, tylko zestrzelenie może spowodować czasami większe straty niż upadek swobodnej rakiety, czy pocisku, czy drona. I to muszą żołnierze, którzy są w akcji, oceniać. Dla mnie jest ważne, że wojsko było gotowe w każdej chwili do zestrzelenia i na szczęście nie była taka masywna akcja potrzebna. Za chwilę oddam głos w sprawie tej cywilnej strony przedsięwzięcia, ale pan premier na pewno coś doda.
11: Jeśli chodzi o gotowość systemów obrony powietrznej, to zarówno naziemne systemy obrony powietrznej, jak również pary dyżurne i wszystkie statki powietrzne, które wymienił pan premier, były w pełnej gotowości, nie w momencie, kiedy pocisk, rakieta przekroczyła polską granicę, czy się do niej zbliżała, tylko kilka godzin wcześniej. Bo jeżeli decyzja o tym, żeby uruchomić systemy, zapada przed północą, o godzinie 2 w nocy są już podniesione pary dyżurne, a do zdarzeń dochodzi przed godziną 4 tutaj w okolicy i te samoloty F-16 czekają na dyspozycję dowódcy operacyjnego, żeby podążać za jednym, drugim, innymi pociskami, bo przypomnę, my obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. I tutaj decyzje muszą być podejmowane, który samolot, który pocisk, którą rakietę, jaka obserwacja, współdziałanie ze stroną ukraińską, ich manewry, które wykonują i też współdziałanie, ale nie dopuszczenie do sytuacji, że się ktoś zmyli czy pomyli, że nadlatujący widoczny na radarze obiekt to jest właśnie samolot ukraiński, który robi wszystko, żeby zestrzelić te rakiety. Dlatego tutaj i współdziałanie zadziałało, i podniesienie odpowiednio systemów, system przekazywania informacji, system informowania ludności oraz współdziałanie wszystkich służb. Pojawienie się tutaj na miejscu, zabezpieczenie tego terenu. Wprowadziliśmy wiele zmian w systemie i informacji, i zabezpieczenia, i podnoszenia systemów alarmowych. Po kilku, najpierw była już w przestrzeni publicznej informacja o operowaniu naszych samolotów. Ona się pojawia w nocy. Ona jest dostępna na wszystkich platformach i jest przekazywana przez środki masowego przekazu. Tego nie było, dopóki nie było też naszych zaleceń w rządzie, które wprowadziliśmy. Nie było wielu tego typu działań. Oczywiście każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Ale ze strony podjęcia decyzji przez dowódcę operacyjnego, uruchomienia wszystkich sił i środków, widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego i całego dowództwa operacyjnego Wojska Polskiego.
12: A czy miejsce zostało...
15: Poczekajcie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie cywilne i systemu ostrzegania ludności w takich przypadkach, to także procedury, które obowiązują, które zostały wdrożone i poprawione już kilkukrotnie w tej kadencji, zaraz o tym będę także mówił, zadziałały tak, jak powinny zadziałać. Około godziny trzeciej pierwsze informacje, włączenie radio odbiorników, na które ewentualnie zgodnie z polskimi procedurami przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Jak tylko ta informacja została przekazana, rozpoczęło się uruchamianie systemów alarmowych.

0: powinno działać. Natomiast, szanowni państwo, ja to mówiłem kilkukrotnie w tej kadencji, to była nasza filozofia, z tym zaczynaliśmy. Po każdym tego typu incydencie my wdrożyliśmy zawsze system kontroli, dokładnego sprawdzania każdego elementu tych procedur, tak żeby wyciągać wnioski, tak żeby ewentualnie te procedury cały czas aktualizować. Już dwukrotnie aktualizowaliśmy procedurę SPO 13, to jest ta procedura odpowiedzialna za informowanie społeczeństwa. Po dokładnej analizie godzinowej, także pewnie tym razem zdecydujemy się na dalsze aktualizacje, tak żeby być lepiej przygotowanym. Ja to chcę powiedzieć bardzo jasno, szanowni państwo, bo jeszcze kilka miesięcy, znaczy do tego typu sytuacji niestety, do tego typu sytuacji musimy być gotowi. Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy, czy to, przepraszam, obchody Powstania Warszawskiego, bo z tym jeszcze 2 lata temu najczęściej kojarzył się głos syreny alarmowej. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie, to znaczy, że należy postępować zgodnie z procedurami, które zawarte zostały w specjalnym poradniku, który przygotowaliśmy razem z Ministerstwem Obrony Narodowej, oczywiście z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z RCB. Jeżeli będą przychodziły kolejne informacje ze służbą, to korzystać z tych informacji, stosować się do informacji służb. Bardzo konsekwentnie też od wielu miesięcy przeprowadzamy szkolenia. To są teraz w wakacje, mamy intensyfikację tych szkoleń, mamy Akademię Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej, mamy pikniki organizowane przez Straż Pożarną, właśnie mówiące o tych kwestiach. Podchodźmy do tych informacji bardzo, bardzo poważnie, bo tutaj świadomość tego, że zagrożenie nadchodzi, jest kluczowe i tego, jak zachowywać się w sytuacjach kryzysowych. Popatrzcie państwo, 13 minut to nie jest czas, w którym będą przychodziły rozbudowane informacje. Tutaj musimy liczyć na to, że zbudujemy tą odporność populacyjną i umiejętność zachowania się na głos syreny ostrzegający o tym, że niebezpieczeństwo jest realne, że potencjalnie należy się przygotować na masywne uderzenie i że należy postępować zgodnie z tym, co zostało opisane dokładnie w poradniku bezpieczeństwa.
1: Czy miejsce zostało prawidłowo według panów ministrów, pana premiera zabezpieczone? Dlatego, że jak przyjechaliśmy tutaj, to tak naprawdę byli policjanci, byli strażacy, działali trochę jakby na czuja. Dopiero o 7 przyjechała żandarmeria, która teren ogrodziła.
0: Panie redaktor, policjanci byli tutaj od godziny 5, tuż kilka minut przed 5, więc teren był
2: jeszcze wcześniej.
0: Więc teren był właściwie zabezpieczony, jeżeli chodzi o postępowanie, które jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania prokuratorskiego. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Służby i wojskowe MSWiA od pierwszego momentu, kiedy ustalono, że obiekt znikł z radaru, a więc na pewno rozbił się, zabezpieczały to terytorium, choć proszę pamiętać, że tutaj także przecież będą pewnie działania zmierzające do tego, żeby wszystkie szczątki tej rakiety potencjalne odnaleźć.
3: Kolejne pytanie, sekundę, po kolei.
4: Maciej Zemła w Polsce 24. Mam jedno pytanie o ten pocisk, który mogliśmy zestrzelić, a go nie zestrzeliliśmy ostatecznie. Mamy tutaj zabudowania mieszkalne widoczne z tego miejsca. Mhm. Czy to nie było zbytnie ryzyko, żeby go jednak nie zestrzeliwać? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie o te pociski Patriot, które przekazaliśmy Ukrainie. Czy w sytuacji, gdy dochodzi do takich zdarzeń, może ich być w przyszłości jeszcze więcej, czy to na pewno była dobra decyzja? Te dwa pytania. Dziękuję.
2: Jeśli chodzi o podjęcie decyzji, mówił już o tym pan generał Nowak. Był w pełnej gotowości do podjęcia decyzji. Gdyby taka rekomendacja była wydana, to oczywiście pilot miał pełne prawo, miał autoryzację do wykonania zestrzelenia. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że wojsko podjęło dobrą decyzję, że wojsko panuje nad sytuacją, że dowódca operacyjny, podnosząc właśnie, wysyłając statki powietrzne, które były w tym miejscu, w tym czasie, w którym powinny być, podejmują właściwe decyzje. Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie, mam pozytywną ocenę sprawności, czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, o tym mówił przed chwilą pan minister Kierwiński, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo,

0: dotyczące autoryzacji użycia broni. Pamiętajmy, że my działamy w czasie pokoju. Inne są zasady podejmowania decyzji. Innymi zasadami jest zobowiązany i dowódca operacyjny, i pilot, który ostatecznie samodzielnie, po zgodzie dowódcy, podejmuje ostateczną decyzję. On musi rozważyć zagrożenie, które niesie rakieta, i zagrożenie, które wynika z jej neutralizacji. I takie decyzje są podejmowane przez Wojsko Polskie skutecznie. Mieliśmy możliwość zestrzelenia dronów i była ta sytuacja z 9 na 10. Wobec części statków powietrznych zostało wykonane takie polecenie, a wobec części nie zostało takie polecenie zastosowane. I jedna i druga ocena jest słuszna. Jeśli chodzi o rakiety, to ta decyzja była najlepsza, jaka możliwa. Bo im więcej zestrzeli Ukraina nad swoim terytorium, tym mniejsze jest zagrożenie dla nas. To znaczy dokładnie ci wszyscy, którzy mówili, że przekazywanie kilku rakiet do baterii Patriot, tam gdzie tych rakiet i zagrożenia jest bardzo dużo, ale może zmierzać w kierunku Polski, to lepiej to zneutralizować właśnie nad terytorium Ukrainy, niż żeby to stanowiło zagrożenie dla Polski.
1: Ja jeszcze dodam jedno zdanie, jeśli pozwolicie. Rozmawiałem, jak wiecie, wczoraj też, no, przypadkowo też w Lublinie, z prezydentem Zeleńskim, też o tym, co się dzieje w powietrzu nad Ukrainą i co może dziać się w Polsce. I no, obaj zadeklarowaliśmy taką gotowość pełnej współpracy we wszystkich możliwych koalicjach, zespołach nad bezpiecznym niebem, nad nami i nad Ukrainą. Ja wiem, że dzisiaj nie jest może bardzo popularne mówić dobrze o Ukrainie, ale ja wiem, i ta wiedza jest dużo ważniejsza, że bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski. Ja nie mam żadnego powodu być adwokatem Ukrainy w sprawach patriotów. Jedyne, co mi siedzi w głowie i w sercu, to w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć Polskę. Ukraina strzela do nich. Ukraina naprawdę likwiduje rosyjskie obiekty, bo jest w stanie wojny z Rosją. I w naszym interesie jest wesprzeć ją w tych sprawach, pamiętając o tym, czego my oczywiście potrzebujemy, w sposób, który zwiększa nasze bezpieczeństwo. Także ja po tym zdarzeniu paradoksalnie będę wspólnie z panem premierem rozważał jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Także z kolejnymi patriotami, jeśli będzie taka potrzeba, bo naszą intencją jest, żeby Ukraina nie przegrała tej wojny. Po mojej rozmowie z Zeleńskim sprawa jest dość ewidentna. Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie. I to jest 50-50. Dużo jest mechanizmów w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilku innych osób. Wielkie znaczenie mają decyzje, na przykład Ilona Muska, jeśli chodzi o Starlinki i inne systemy. Więc trochę też poza polityką to w jakimś sensie się dzieje. Ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła. Kiedy ja rozmawiam z naszymi sojusznikami z Europy, to dla nich my ciągle, chociaż pojawiły się rysy, ale my ciągle jesteśmy punktem odniesienia. Europa jest gotowa zachowywać się tak, jak my w takich sytuacjach. Więc ja jeszcze raz zadeklaruję. Zdaję sobie sprawę z różnych ciężarów, które spadają na Polskę, Polaków, które wynikają z ponad miliona Ukrainek, Ukraińców w Polsce, samej wojny. Tak, ja to wszystko wiem. Ja naprawdę chodzę po ziemi. Ale czy to się będzie komuś podobało, czy nie, zrobimy wszystko wspólnie z premierem Kosiankiem Kamyszem, aby w sprawach wojny z Rosją Ukraina dostała od nas każdą możliwą pomoc. I jeszcze jedna sprawa, bo tutaj było pytanie o te zabudowy, bardzo, bardzo trafne. To było pierwsze pytanie, jakie ja zadałem, także generałom. Słuchajcie, wiecie, na końcu, no bo my już nie mówimy o ćwiczeniach. To nie są pozory akcji. Na końcu generał, pilot, na szczęście nie cywil. To nie on i nie ja będziemy mówili, czy masz strzelać, czy nie. I tego bardzo pilnujemy. Ale słuchajcie, na końcu liczy się to, co się stało, a nie co się mogło stać. Bo przecież, o tym już mówił premier Kosiniak-Kamysz, myśmy manewrowali bardzo blisko granicy. Ukraińcy też. Ukraiński myśliwiec był bardzo blisko tego pocisku. 20 sekund przed upływem czasu, kiedy przekroczyłby polską granicę, ukraiński myśliwiec zawrócił. ryzyko, że my byśmy trafili ukraiński myśliwiec zamiast pocisk, też było takie no, namacalne. Ryzyko, że zestrzelimy szybciej ten pocisk i on spadnie na teren zamieszkały, też było obiektywnie. To nie są, więc tutaj nie ma idealnych decyzji. Nie ma takiego nieba, ani w Stanach, ani w Izraelu, ani w Ukrainie, w Rosji, które jest w 100% bezpieczne. To zawsze będą decyzje. Zadaniem premiera Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej, moje jako premiera, wiem, że akurat w tej sprawie mamy takie samo zdanie z prezydentem Nawrockim, jest pełne wsparcie dla wojskowych wtedy, kiedy podejmują decyzje. Czasami takie, ale my mamy do nich zaufanie i na razie przecież to działa.
2: Najbliższe 100 dni może rozstrzygnąć o tej wojnie, mówi premier Donald Tusk, wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, wojnie, której odprysk zauważyliśmy dzisiaj bardzo mocno na polskim terytorium, bo w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie rosyjska, wszystko na to wskazuje, że rosyjska rakieta CH-101 spadła, nie powodując zniszczeń w infrastrukturze, też nie czyniąc krzywdy żadnemu człowiekowi. Właśnie w miejscowości Tarnawa Kolonia przed chwilą z dziennikarzami rozmawiali premier Donald Tusk, szef MSWiA Marcin Kierwiński i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Najważniejsze informacje z tej konferencji: nie ma powodu, żeby sądzić, że celem była Polska, mówi premier Donald Tusk. Dwa rosyjskie pociski naruszyły polską przestrzeń powietrzną minionej nocy podczas zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę. Jeden tylko na chwilę wleciał w polską przestrzeń powietrzną, nie stanowił z punktu widzenia Polski bardzo poważnego problemu, natomiast drugi spadł w miejscowości Tarnawa, Kolonia na Lubelszczyźnie, to jest mniej więcej 50 kilometrów na południe od Lublina. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje, że polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia tej rosyjskiej rakiety. Zapewnia też, że jest w kontakcie z sojusznikami, że jest w kontakcie polskie wojsko z kwaterą główną NATO. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówi, że potępia rosyjski ostrzał Ukrainy i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Rodzą się też pytania o informowanie o tym ataku ludności cywilnej. Te pytania padały pod adresem ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Marcin Kierwiński stwierdził, że uruchomione zostały syreny, co jest najszybszym sposobem powiadamiania ludności, ale po każdym tego typu incydencie ruszają kontrole, co i jak zadziałało. Podkreślał, że jeżeli wyje syrena alarmowa, to nie jest czas na zastanawianie się, czy to jest próba, to jest czas na podjęcie decyzji i działanie zgodne z tym, co jest napisane w poradniku bezpieczeństwa. Syreny zawyły między innymi w Lublinie minionej nocy. Trwa konferencja prasowa w miejscowości Tarnawa Kolonia. Jest 12:47. Pytania o polską reakcję, pytania o syreny i brak alertu RCB padną jeszcze dzisiaj w TOK 360, a już za chwilę Patrycja Maciejewicz i EKG.
3: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego, ale marzenia ściętej głowy, nie?
4: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
3: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskiej.
5: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawie. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
8: Jest godzina 12:48, czyli pora na południową odsłonę magazynu EKG, dzisiaj nieco spóźnioną. Temat naszego programu dzisiaj w jakiś taki trochę przewrotny sposób będzie wiązał się z tematem bezpieczeństwa i tym, o czym mówiliśmy przed chwilą. Moim gościem jest pan Wiktor Mrozowski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czy Polska to atrakcyjny turystycznie kierunek?
9: dzisiaj, w tym momencie, jakim jesteśmy, słysząc to, co słyszeliśmy jeszcze przed chwilą...
8: Wielu może mieć wątpliwość.
9: Może mieć wątpliwość, ale jeśli spojrzymy tylko szerzej na statystyki, na dane, czy to Eurostatu, czy Głównego Urzędu Statystycznego na przekroju ostatniej dekady, czy 20 lat, to nasza pozycja bardzo mocno wzrasta i jesteśmy, można powiedzieć, czarnym koniem, jeżeli chodzi o rozwój turystyki w Europie. Rośniemy dużo szybciej, jeżeli chodzi o liczbę turystów, jeżeli chodzi o liczbę noclegów tychże turystów, dużo wyżej niż średnia unijna.
8: Mówimy tu o turystach ogólnie w Polsce, czy turystach z zagranicy?
9: Mówimy tu o turystach z zagranicy, bo turystyka krajowa to troszeczkę inna gałąź, ale oczywiście równie ważna, bo te przyjazdy, czy te podróże takie bliższe też są oczywiście ważne dla gospodarki.
8: No właśnie, bo wojna w Ukrainie trwa od 4 lat i ten wątek, ten aspekt na pewno jest w jakiś sposób brany pod uwagę przez wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają do kraju, to znaczy wiedzą o tym, że jesteśmy tuż przy granicy kraju, który prowadzi wojnę, a mimo to te liczby pokazały duży wzrost i mieliśmy, dobrze pamiętam, pierwszy raz powyżej przedpandemicznych poziomów, jeśli chodzi o przyjazdy turystów.
9: Dokładnie tak. Pobiliśmy rekordy, czy to noclegów, czy właśnie liczby turystów względem 2019 roku, ale trzeba pamiętać o tym, że na sektor turystyczny Polski, na turystykę przyjazdową nałożyły się dwa bardzo globalne zjawiska, czyli na początku pandemia i generalnie załamanie ruchu turystycznego. Próba jego odbudowy wraz z kolejnymi latami już od 2020-2021 roku, no i wybuch wojny. Wybuch wojny, który spowodował nie tylko to, że postrzeganie i wizerunek Polski zmienił się, w szczególności wschodnich województw. Tutaj to ryzyko, nawet w badaniach Polskiej Organizacji Turystycznej, które są prowadzone rokrocznie, właśnie tych turystów, którzy już odwiedzili Polskę, no jest dostrzegalne. Te województwa też notują dużo niższy wskaźnik tych odwiedzin turystów zagranicznych. No i właśnie te wszystkie elementy, dokładając jeszcze na przykład porwane połączenia lotnicze z Azją, spowodowały, że ten ruch odbudowuje się w troszeczkę inny sposób niż chyba wszyscy się spodziewali, ale co najważniejsze, dużo szybciej niż wszyscy się spodziewali. Co istotne, rośnie nam udział tych turystów, którzy są spoza Unii Europejskiej, ale to są kierunki właśnie Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Tak jak wspomniałem, kierunki azjatyckie, czy Japonia, Korea. Tutaj wciąż nie odbudowaliśmy tego ruchu i gdyby przyłożyć taką linijkę i dołożyć tak do tej sumy liczby noclegów, liczby turystów azjatyckich, którzy przed jeszcze pandemią, przed wojną byli w Polsce, mielibyśmy jeszcze wyższe pobicie tych rekordów.
8: Na jakim turyście powinno nam zależeć? Z raportu, który współopracował pan dla Banku PKO, wyczytałam, że na przykład Finowie, Austriacy czy Niemcy wydają na turystykę więcej, niż wynikałoby to z potencjału gospodarczego tego kraju, czyli ich zasobności takiej wyjściowej portfela, tak? Czy to jest taka obserwacja, że ci turyści są skłonni wydawać więcej, częściej, te kwoty mogą być znaczniejsze, znaczy więcej można na nich zarobić, mówiąc wprost.
9: Dokładnie zerknąć do każdego portfela, każdej narodowości jest bardzo trudno. Niemcy czy Finowie wydają generalnie bardzo dużo na podróże, bo też dużo podróżują. I podróżują też, o czym pisaliśmy w jeszcze poprzedniej wersji naszego raportu, czyli Polacy w podróży, wydają też na te podróże dalekodystansowe. Na przykład Francuzi bardzo często jeżdżą do Kanady, Hiszpania, Ameryka Południowa, Niemcy, czy Azja, czy Afryka, więc jakby przez to też te podróże są droższe. W porównaniu do, powiedzmy, tego portfela, zasobności portfela, wydają właśnie dlatego dużo więcej. Polacy generalnie wydają troszeczkę mniej, ale z perspektywy polskiego sektora hotelarskiego, ażeby ta turystyka przyjazdowa jak najszybciej generowała zwroty, no istotnie jest, aby turyści zostawali jak najdłużej, bo wtedy jest szansa na to i to nieważne jakiej narodowości tak naprawdę, aczkolwiek największy potencjał mamy wśród sąsiadów, bo czy to Czesi, czy to właśnie Litwini, czy to Słowacy, oni wciąż wydają poniżej tych przeciętnych wartości, ale szybko się bogacą, czasami szybciej, czasami wolniej niż my, ale szybko się bogacą i coraz więcej też podróżują i co ważne, do tego wracam, im dłużej zostają w Polsce, tym szansa na to, że wydadzą więcej na atrakcje, na hotele, na gastronomię, na kulturę jest dużo większa. I na tym powinno tak naprawdę zależeć chyba całemu sektorowi.
8: Potencjał rozwoju polskiego sektora turystycznego jest spory, ponieważ jest on relatywnie niewielki w porównaniu z tym, jak wygląda w innych krajach. Ale piszecie, że największą barierą nie jest cena, ale brak wyrazistego obrazu Polski. Co z tym zrobić? Mamy nową pełnomocniczkę do spraw marki Polska. Czy to jest takie działanie, które może zmienić obraz Polski za granicą i skłonić tych turystów do przyjeżdżania po raz kolejny, na dłużej, w inne miejsca?
9: Pewnie jest to jedno z działań, które na pewno się przysłuży. Cieszę się, że akurat seria naszych raportów poprzedziła te wydarzenia, o których pani tutaj wspomina, i powołanie pełnomocniczki. To jest, wydaje się, też z badań ważne, żeby kierować ten przekaz i medialny, PR-owy, promocyjny, odpowiednio dopasowany do oczekiwań. Bo jak popatrzy się właśnie na raporty podsumowujące wizerunek Polski we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii czy na Wyspach, to on jest bardzo różny i tak naprawdę inny ten komunikat, inny sposób promocji powinien być kierowany właśnie do turystów z Francji, do turystów z Japonii czy do turystów ze Stanów. To jest chyba tak naprawdę klucz tego, jak zachęcać do tego, żeby jeszcze zwiększać ten nasz potencjał turystyczny, a on jest tak naprawdę bardzo duży, bo jeśli tylko osiągniemy chociażby poziomy niemieckie wyniki, jeżeli chodzi o liczbę noclegów na 1000 mieszkańców, czy inne parametry, no to ten nasz rynek jeszcze ma naprawdę przynajmniej 50-80% możliwości wzrostu.
8: To w takim razie wojna w Ukrainie szkodzi nam, czy nie szkodzi? Jak pan sądzi, co się, w jakim stopniu może? Bo wiadomo, że jeżeli mamy takie duże wzrosty, to ona jest w jakiś sposób pomijalna, ale czy do końca?
9: My w raporcie pokazujemy, że jest pewne zróżnicowanie regionalne, jeśli chodzi o strukturę przyjazdów, czy to Niemców, czy właśnie Francuzów, czy Włochów, czy Amerykanów. I widać dokładnie, że no Warszawa, Kraków, duże metropolie są często odwiedzane na tak zwane city breaki, ale też na dłuższe wypady. Jest wianuszek miast, które na przykład Amerykanie odwiedzają bardzo chętnie, a cała strona, część wschodnia Polski, województwa, czy to podlaskie, czy lubelskie, podkarpackie, sumarycznie mają dużo mniej tych odwiedzin i to jest, wydaje się, pewien też właśnie efekt tego, jak wojna oddziałuje też na takie szersze spojrzenie na Polskę, na ten wizerunek kraju, który gdzieś leży blisko strefy konfliktu, i w momencie, kiedy ktoś już ma kliknąć kup wycieczkę, zacznie się dwa razy zastanawiać, czy ją kupić do Czech, czy może właśnie do Polski. To może mieć, ta geografia może mieć bardzo silne znaczenie.
8: To tak na podsumowanie, jaki kraj powinien być naszym jakimś takim punktem odniesienia? Czy jest taki wzorzec, do którego powinniśmy dążyć, albo ewentualnie poziom udziału w PKB, na przykład wartości dodanej z turystyki, który byłby adekwatny, cieszący nas?
9: Myślę, że nie ma takiego jednego wzorca. Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na Greków, którzy ten udział wartości dodanej mają ogromny, czy Hiszpanów, czy Włochów. Z kolei Niemcy to troszeczkę inny rynek turystyczny. My przypominamy generalnie duże kraje, które mają zróżnicowane i bardzo bogatą tą ofertę turystyczną. Jeziora, łańcuchy górskie, piękne wybrzeże, więc tak naprawdę mamy kompleksową ofertę i ta kompleksowa oferta przypomina też niemiecką czy francuską, ale ma oczywiście inne walory, inne zalety, inne ciekawostki.
8: Wszyscy pewnie myślą o tym, gdzie mogliby pojechać teraz w Polsce i wzmocnić ten sektor turystyczny. Dziękuję serdecznie. Pan Wiktor Brozowski, Departament Analiz Makroekonomicznych PKS A.
9: Dziękuję.
8: To wszystko w południowej odsłonie EKG. Kolejna o 14.40. Zapraszam już państwa na nią. Za moment wraca TOK 360 i Adam Ozga. A teraz informacje TOK FM. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
7: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
10: Reklama.
11: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund czółko czy superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dealera. dealerzy.subaru.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Polskie myśliwce były w pełnej gotowości, by zestrzelić obiekt, który naruszył naszą przestrzeń powietrzną. Ten jednak spadł. W Wielkopolsce bez rakiet, ale za to z balonami. Amerykański balon wojskowy spadł w okolicach Koła. W hiszpańskiej Awili i Madrycie już spokojnie. Pożary atakują jednak inne części kraju. Minuta po 13:00, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Jak poinformował premier Donald Tusk, polskie wojsko było gotowe do zestrzelenia rakiety, która w nocy naruszyła przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie. Myśliwce F-16 operowały w rejonie granicy z Ukrainą już około 2:00 w nocy.
1: Myśliwce ukraińskie do samej granicy z Polską monitorowały i starały się niszczyć te pociski, które zmierzały w stronę polskiej granicy. Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska.
23: W miejscowości Tarnawa Kolonia koło Biłgoraja, gdzie jest premier, służby zabezpieczają lej oraz porozrzucane elementy rakiety. Od rana na miejscu jest reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, powiedz, jak przebiega ta akcja?

0: czyli wyznaczają i jakby przekazują informacje fotograficzne, w którym miejscu na danym terenie są cząstki tej prawdopodobnie rosyjskiej rakiety. I w ten sposób prokuratura po zmapowaniu tego terenu i po jakby ogarnięciu, gdzie są wszystkie te elementy, będzie wiedziała, gdzie przeczesywać teren. Służby są już w gotowości, są Wojska Obrony Terytorialnej również na miejscu i to lada moment powinno się zacząć.
1: Jak podają wojskowi, około 20 pocisków tej nocy krążyło w okolicy granicy z Polską. Prawo i Sprawiedliwość składa wniosek, by w Sejmie minister obrony lub premier przedstawili informacje na temat działań służb w związku z wtargnięciem do Polski rosyjskiej rakiety. Do mieszkańców Lubelszczyzny, gdzie spadła rakieta, powinien być wysłany SMS-owy alert RCB, a syreny zawyły wtedy, gdy rakieta wylądowała już w polu, mówi rzecznik PiS-u Rafał Bochenek.
2: Chcemy przede wszystkim informacji. Chcemy dokładnie wiedzieć, co się wydarzyło, w którym momencie rząd pozyskał informacje na temat tego, co się dzieje i co może się wydarzyć na naszym niebie i dlaczego służby z tak wielkim opóźnieniem zareagowały, dlaczego mieszkańcy nie zostali poinformowani i z wielkim opóźnieniem tak naprawdę żandarmeria wojskowa pojawiła się dopiero na terenie Lubelszczyzny.
1: Z nieoficjalnych informacji TOK FM wynika, że informacja premiera na ten temat nie jest wykluczona. Amerykański balon wojskowy spadł w lesie w Wielkopolsce. Nie ma informacji o zagrożeniu dla mieszkańców ani o osobach poszkodowanych. Służby są na miejscu i kontrolują sytuację. Obiekt spadł na terenach leśnych w powiecie kolskim w miejscowości Smulniki Osieckie. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Szymon Kępka. Co ustaliłeś?
3: Z tego, co ustaliłem, teraz trwa akcja podnoszenia tego obiektu, który utknął na drzewie. Nie wiadomo, jakie to dokładnie obiekt, ale jak usłyszałem od lokalnej straży pożarnej w Kole, ma on należeć do amerykańskiego wojska, że to balon szkoleniowy. Wojsko zabezpiecza sprzęt i całość to jest element sojuszniczych ćwiczeń wojsk amerykańskich. Policja jednocześnie apeluje do osób, które zobaczą jakiekolwiek szczątki tego obiektu. Należy wówczas zaalarmować służby, zachować bezpieczną odległość i samodzielnie nie dokonywać żadnych czynności. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Hiszpania znosi stan wyjątkowy w prowincjach Avila i Madryt. Regiony przez kilka dni zmagały się z falą poważnych pożarów, które zmusiły do ewakuacji ponad 100 tysięcy ludzi. Według hiszpańskich władz sytuacja w tej części kraju jest już opanowana. Ale to koniec dobrych informacji, bo pożary stają się problemem w innych prowincjach. Cezary Jaszczyk.
4: Mówimy przede wszystkim o Kastylii i Leon, gdzie strażacy walczą obecnie z 9 aktywnymi pożarami. Ogień zmusił do ewakuacji 14 miejscowości w okolicach Zamory. Z falą pożarów zaczynają zmagać się też kolejne państwa. Płoną m.in. turystyczne wybrzeże Turcji czy grecka Kreta. Sytuacja poprawia się za to w południowo-zachodniej Francji. Władze zgodziły się na powrót do domów ponad 80 tysięcy ewakuowanych mieszkańców. A minister spraw wewnętrznych podsumowuje dotychczasową akcję gaśniczą. Łącznie od początku sezonu odnotowaliśmy 14 131 pożarów. Spłonęło 117 tysięcy hektarów. Tylko wczoraj wybuchło 26 pożarów. Nowe pożary wybuchają na południowym wschodzie, w departamencie VAR. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Kolejne informacje o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj słonecznie i upalnie. Najcieplej na zachodzie, gdzie miejscami termometry mają pokazać 36 stopni. Najchłodniej z kolei na Pomorzu i Podlasiu, do 28 na plusie.
5: 13.06, ta mózga to jest TOK 360. Nie ma powodu, żeby sądzić, że celem była Polska. Ubiegłej nocy podczas zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę doszło do 2 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Jedno, można powiedzieć, nieznaczące, drugie o wiele poważniejsze. W miejscowości Tarnawa Kolonia spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta manewrująca CH-101. Jest tam krater, 10 metrów średnicy. Na miejscu są m.in. premier, szef MON-u i szef MSWiA. Wyły syreny w nocy, m.in. w Lublinie, w Krasnym Stawie. Nie było jednak komunikatów RCB, nie było alertów RCB. Premier Donald Tusk wyjaśnił dlaczego.
6: To pytanie jest, dlaczego nie było SMS-ów? Nazwijmy rzecz po imieniu, prawda? To ludzi zaniepokoiło. Syrena była szybsza. Trzeba było szybko zawiadomić ludzi, że powstaje zagrożenie.
7: A to ile trwa wysłanie takiego komunikatu RCB?
6: Według procedur, ja też nie mierzę tego z sekundnikiem w ręku, ale według tych procedur, które przyjęto nie tylko w Polsce, ten w przypadkach takich nagłych podejmuje się działania ostrzegające przy pomocy syren alarmowych. Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie i już rozmawialiśmy o tym z ministrem Kierwińskim, to okej, okay, no alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Więc SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające, żeby nie było, to bardzo szybko przygotujemy, o tym już rozmawialiśmy z ministrem.
5: To premier Donald Tusk w miejscowości Tarnawa Kolonia, gdzie spadła, wszystko na to wskazuje, chociaż nie ma jeszcze ostatecznego potwierdzenia prokuratury, rosyjska rakieta manewrująca. Gościem TOK 360 jest dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Ze strony premiera, ze strony szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego płynie taki komunikat, że procedury zarówno te wojskowe, jak i powiadamiania cywilnego zadziałały, że syreny były najszybszym sposobem powiadomienia o zagrożeniu, które trwało około 13 minut, ale też, że będą wyciągane wnioski jak zwykle po takiej sytuacji. Zadziałało to rzeczywiście tak, jak powinno było zadziałać? Czy tych wniosków do wyciągnięcia jest więcej, niż moglibyśmy oczekiwać po kilku latach wojny Rosji przeciwko Ukrainie?
7: Tak na szybko podsumowując, moim zdaniem zadziałało. Proszę pamiętać, że my funkcjonujemy w czasach pokoju. My nie jesteśmy w stanie wojny, tak jak Ukraina, i tamten system powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu jest zupełnie inny, ponieważ jest to realne zagrożenie wojenne przed środkami napadu powietrznego. U nas należy pamiętać o tym, że system obrony przeciwlotniczej nie działa na szczęście na zlecenie polityków, ani polityków rządzących, czy polityków opozycji, tylko dowodzi dowódca operacyjny. I nasze wojsko, śledząc te pociski, które zbliżały się i przekroczyły polską przestrzeń powietrzną, no miały nad tym kontrolę. Wiem, że dla statystycznego obywatela wydawałoby się, że no co to za kontrola, skoro pocisk spadł. Ale to również wybrzmiało dzisiaj na konferencji premiera Tuska i premiera Kosiniaka-Kamysza. My musimy jakby szacować zagrożenia. Wiadomo, że obywatele chcieliby natychmiastowej reakcji. Niestety, szanowni państwo, być może nie jest to popularna opinia, ale system obrony przeciwlotniczej kraju tak nie działa. Nie da się zabezpieczyć w 100% polskiego nieba i cały system obrony przeciwpowietrznej, przeciwlotniczej kraju polega na szacowaniu ryzyka i minimalizowaniu tego ryzyka. Więc jeżeli wojsko śledziło trajektorię lotu pocisku, a na pewno taką trajektorię śledziło, była para dyżurna w powietrzu, czyli para dyżurna ochrony powietrznej kraju, czyli myśliwce polskie, być może były również sojusznicze, naprawdę nasza armia miała nad tym kontrolę i moim zdaniem system zadziałał.
5: Oczywiście, ale pan mówi w tej chwili o tej kontroli wojskowej, decyzji, czy zestrzeliwać, czy nie. Ja też rozumiem, że decyzja o zestrzeleniu, no ona musi mieć podstawy, musi się też opłacać. No jeżeli rakieta leci w pole, no to nie ma sensu wydawać ciężkich pieniędzy na amunicję, na rakiety, którymi zostanie zestrzelona. No ale jest jeszcze ta kwestia systemu powiadamiania ludności cywilnej. Jeżeli rakieta spada o 3:45, a syreny alarmowe wyją około 3:50, to ja jako cywil myślę sobie, nie zdążyłbym się schować.
7: Oczywiście, że tak, ale szanowni państwo, to jest to, co mówiłem przed chwilą, to jest szacowanie ryzyka. Owszem, to, co premier Tusk powiedział, czyli o tych SMS-ach jakby odwołujących alarm i uspokajających, będzie na pewno bardzo korzystną zmianą wprowadzoną w systemie powiadomiania LCB i my, mówiąc krótko, będziemy uczyć się tego w boju. Niestety, tak to będzie wyglądało. Minister Kierwiński również słusznie zauważył, że ten system cały czas jest udoskonalany. Syreny alarmowe są tym najprostszym, najbardziej powszechnym systemem zawiadamiania społeczeństwa o tym, że coś się dzieje, ale pamiętajmy o tym, że my funkcjonujemy w czasach pokoju. Niestety, tego typu incydenty mogą się powtarzać i moim zdaniem będą się powtarzać i dlatego też nasza reakcja będzie prawdopodobnie z każdym kolejnym tego typu incydentem będzie szybsza i lepsza.
5: No to jak powinniśmy zareagować, kiedy przed 4:00 nad ranem w środku miasta, niekoniecznie na wschodzie Polski, ja ciągle myślę o tym Lublinie, który jest bardzo dużym miastem, ale to się mogło wydarzyć w każdym innym mieście, wydarzyło się też w Krasnym Stawie, wyją syreny. Co powinniśmy zrobić. Bo też politycy, którzy byli obecni na konferencji, oni odwołują się konsekwentnie do tego poradnika bezpieczeństwa. Okej, ale powiedzmy też wprost, co powinniśmy zrobić? Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, pytał, czemu wyje na Lubelszczyźnie, bo może zabrakło mu tej informacji z tego alertu RCB, co się dzieje, albo nie mógł znaleźć tych informacji, potem zszedł z dziećmi do garażu podziemnego.
7: I bardzo dobrze, że właśnie to zrobił, ale jeżeli miał czas zadać to pytanie via Twitter czy jakieś inne media społecznościowe, no to znaczy, że generalnie chyba jakiegoś zagrożenia nie było. Oczywiście tutaj troszeczkę kpię, bo przyznam szczerze, drażnią mnie osobiście te wiele komentarzy teraz ekspertów, którzy nawołują, że nie było alertu, albo że on przyszedł za późno. Szanowni Państwo, my funkcjonujemy w czasach pokoju, jesteśmy w obliczu wojny hybrydowej i naprawdę wydaje mi się, że zarówno dowództwo operacyjne, jak i rządzący w sytuacji przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej przez środki napadu powietrznego mają nieco ważniejsze rzeczy do robienia niż zawiadamianie, znaczy może, żeby to źle też nie zabrzmiało, szanowni państwo, ale chodzi o to, że jeżeli słyszymy alarm, to przede wszystkim włączmy Polskie Radio, sprawdźmy internet, rządowe źródła i faktycznie, jeżeli czujemy zagrożenie, możemy udać się na przykład do garażu podziemnego, ale tak naprawdę nie pozostaje nam tutaj nic więcej. Do momentu, gdy coś
5: bardzo subiektywnie
7: nie
5: to brzmi, o czym pan mówi. Ja mam zakładać, że jeżeli naprawdę będę zagrożony, to ta informacja tą czy inną drogą dotrze do mnie o wiele szybciej niż docierała dzisiaj nad ranem?
7: Miejmy nadzieję, że tak. Szanowni państwo, jeżeli faktycznie dojdzie do kolejnego zagrożenia i przerywania przestrzeni powietrznej Polski przez środki napadu powietrznego, prawdopodobnie system RCB, zgodnie z zapowiedziami premiera, on będzie działał szybciej. Na szczęście to była tylko i wyłącznie jedna rakieta i nie ulegajmy tutaj panice. A niestety widzę również w sieci, że ilość komentarzy dotyczących właśnie tego powiadamiania jest bardzo, ale to bardzo duża.
5: No bo chcemy się czuć bezpiecznie.
7: Ale my jesteśmy w miarę bezpieczni. Szanowni państwo, no, stojąc w obliczu zagrożeń hybrydowych w ostatnich kilku latach, naprawdę nikogo nie powinno dziwić, że tego typu sytuacje się zdarzały i one będą zdarzać się niestety częściej. Tym bardziej, że nie była to pierwsza tego typu sytuacja w Polsce.
5: Okej, ale znów cienka granica się robi pomiędzy znieczuleniem na te sygnały o ewentualnym bezpieczeństwie, niebezpieczeństwie, a jakby jakimś... Przyjmuję to, co pan mówi i jakby bardzo cenię też uspokajający ton, bo uważam, że ostatnie, co jest nam potrzebne dzisiaj, to jest jakiś rodzaj paniki, zbyt dużego wzmożenia, ale to się robi cienka granica pomiędzy takim przywyknięciem i machnięciem ręką, a zlekceważeniem niebezpieczeństwa ewentualnego, które może nastąpić w przyszłości.
7: Czy szanowni państwo, biorąc pod uwagę fakt, że my jako społeczeństwo bardzo czasami często mamy problem z przystosowaniem się do pewnych nakazów, zakazów, obowiązków w różnych sytuacjach, a dzisiaj nagle każdy oczekuje konkretnej informacji od RCB z instrukcją, co robić po kolei. Każdy z nas dostał poradnik bezpieczeństwa, jest tam szczegółowo opisane, co robić, jakie są rodzaje alarmów, jakie są one odwoływane, na co się przygotować i powinniśmy faktycznie te informacje przyswoić, ponieważ wojna jest za naszymi granicami, a system powiadamiania RCB nie służy też temu, że każdy z nas dostanie instrukcję w SMS-ie, ukryj się w piwnicy, ukryj się w schronie, uciekaj. Nie, chodzi o powiadomienie, ale my również musimy być świadomi jako obywatele i to jest nasza wewnętrzna praca, którą każdy z nas w domu powinien wykonać, aby przygotować się na trudne czasy, które nadchodzą. Rząd, żaden rząd, ten czy jakikolwiek inny, za nas tego nie zrobi. My musimy być świadomi, ponieważ obywatele, każdy z nas jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa i również na nas, na obywatelach, spoczywa pewnego rodzaju odpowiedzialność za nas samych, za naszych najbliższych, za naszych sąsiadów. I wespół z alertem LCB, wespół z działaniem rządu, wespół z działaniem służb, dzięki temu nasze państwo jest po prostu silniejsze i będzie silniejsze, będzie bezpieczniejsze.
5: Minister Marcin Kierwiński, szef MSWiA podczas tej konferencji w miejscowości Tarnowa Kolonia, we wsi Tarnowa Kolonia, powiedział, że te syreny, które zawyły, to jest najszybszy w nocy sposób zawiadamiania, że nie trzeba się zastanawiać, nie trzeba szukać SMS-ów i tak dalej. Ale też powiedział, że jak wyje syrena, to nie jest czas na zastanawianie się, czy to jest próba. I teraz ja to cytuję z pamięci, proszę o wybaczenie, jeżeli to nie jest bezpośredni cytat. Czy to jest jakaś rocznica dajmy na to Powstania Warszawskiego. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jest pojutrze. Bardzo dużo dyskutujemy o tym, jak zachowywać się w sytuacji, kiedy wyją syreny. Bardzo dużo dyskutujemy o tym, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. Ja wiem i rozmawialiśmy o tym i w TOK 360, że sygnał alarmowy to jest modulowany sygnał, a odwołanie to jest ciągły sygnał. I ten ciągły sygnał jest też używany w rocznicę, ale może to nie jest dobry pomysł, żebyśmy w rocznicę używali syren.
7: Akurat w przypadku Powstania Warszawskiego i godziny W jest to tak symboliczna data, godzina i w tak symboliczny sposób już jakby przyjęło się, że te syreny wyją, że to akurat nie powinno nikogo, że tak powiem, zastanawiać. Aczkolwiek w stosunku do innych jakichś uroczystości, no tutaj absolutnie należy to pominąć i zostawić ten system powiadamiania poprzez syreny ratunkowe tylko i wyłącznie do sytuacji absolutnie kryzysowych, takich jak miało miejsce na przykład dzisiaj, czy w sytuacji zagrożenia jakiegoś naturalnego, powodzią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo temu ten system służy i temu ten system jest dedykowany. Również, szanowni państwo, należy zwrócić uwagę fakt, że w ostatnich latach w Polsce zaczęto wymieniać syreny na syreny cyfrowe, które również mogą nadawać różnego rodzaju komunikaty głosowe i ten system również ulega zmianie. To nie dzieje się od razu, tego nie da się zrobić za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale naprawdę w ostatnich latach dokonaliśmy bardzo dużej zmiany jako państwo, jeżeli chodzi o systemy powiadamiania ratunkowego i również te lekceważone przez większość społeczeństwa alerty RCB wyśmiewane w momencie, gdy jest upał, gdy jest wiatr i te wszystkie memy, że tam alerty RCB jest upał, dzisiaj nagle okazuje się, że każdy tego alertu RCB oczekiwał.
5: A propos, no, więc jest upał i też musimy na siebie bardzo mocno uważać.
7: I też alerty RCB dostaliśmy właśnie dlatego, że temu ten system służy. Zarówno powiadamiania w czasie pokoju, jak i w sytuacji zagrożenia o różnym charakterze. Naturalnym, czy też militarnym.
5: Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego, był gościem TOK 360. W naszej rozmowie był taki wątek, że w Ukrainie, my jesteśmy w czasach pokoju, ale w Ukrainie to jest czas wojny, i ten system powiadamiania wygląda inaczej. Jeszcze dziś w TOK 360 o tym, jak ten system wygląda w Ukrainie, bo patrzymy na sprawę tego incydentu dzisiejszego, czyli upadku rosyjskiej. Wszystko na to wskazuje, rakiety w Polsce z różnych stron. 13.19 o 13.20. Informacje TOK FM.
8: Autopromocja.
9: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla państwa kilka interesujących tematów.
10: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
9: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
10: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
9: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
10: i Rafał Turowski.
8: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
11: Reklama.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk powiedział, że nie ma powodów sądzić, że celem obiektu, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, była Polska. Premier dodał, że w czasie ostrzału Ukrainy dwa obiekty naruszyły polską przestrzeń. Drugi sygnał był krótki, więc nie było tu żadnych konsekwencji. Przypomniał, że wojsko było gotowe do zestrzelenia pocisku, gdyby ten bezpośrednio zagrażał terenom zabudowanym. A po wybuchu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety na polu w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie powstał krater o głębokości 5 metrów i średnicy 10 metrów. Na miejscu wciąż pracują policjanci, wojsko i prokuratura, mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.
4: Na szczęście nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Nie ma też szkód materialnych. Ten wybuch miał miejsce około 2 kilometrów od najbliższych zabudowań. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Wszystkie służby w ramach swoich kompetencji, w ramach procedur, które są wdrożone w odpowiedni sposób, w tej chwili działają. Te kwestie właśnie związane z tym zdarzeniem wyjaśniają.
3: Ukraina zaproponowała, że przyśle na miejsce swoich ekspertów. Mają oni pomóc w szczegółowej identyfikacji obiektu, który spadł na pole pod Biłgorajem. Rząd Egiptu potwierdził, że pożar dwóch tankowców w śródziemnomorskim porcie Damietta spowodował atak dronów. Media izraelskie, powołując się na źródła w Teheranie, przekazały, że za ostrzałem miał stać Iran. Atak w egipskim porcie miał zasygnalizować, że kraj ten jest w stanie zablokować międzynarodowy transport morski w przypadku eskalacji konfliktu. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną przypomniał, że wcześniej proirańskie kanały Telegram wspominały o tym samym porcie jako potencjalnym celu irańskim, który Teheran mógłby ostrzelać w odwecie za ukraiński atak na irański statek na Morzu Kaspijskim. Dziś odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Celem nowych przepisów jest ułatwienie komunikacji między związkami, radami pracowników i pracodawcami. Wnioski składane przez organizację związkową albo radę pracowników miałyby być składane nie tylko pisemnie, ale także elektronicznie. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Słonecznie i upalnie. Tak możemy podsumować dzisiejszą pogodę. W większości kraju termometry pokażą ponad 30 stopni. Temperatura poniżej tego progu będzie jedynie na Pomorzu i Suwalszczyźnie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
5: Rowerowy stan rzeczy to cykl o tym, jak dbać o rower, o przepisach i bezpieczeństwie, a także inspiracje do rowerowych podróży. Jak prawidłowo dobrać trasę do swoich możliwości? Mówi ekspert Aleksander Wiącek z Edukacji Rowerowej 2.0.
6: Większość osób nigdy nie będzie robiło jakichś ultramaratonów na rowerze, czyli jeździło, nie wiem, po 400 km dziennie. Przy takiej normalnej jeździe rekreacyjno-turystycznej dystansy 50 do 100 km dziennie, nawet z akwami, to nie jest aż tak strasznie dużo, jakby się mogło wydawać, bo pamiętajmy, że nawet tak 100 km rozłożymy na cały dzień jazdy od godziny 8 do godziny 18, to mamy 10 godzin, więc tego czasu jazdy w ciągu dnia, no to wypadnie nam powiedzmy 5 do 6 godzin maksymalnie.
5: Cała rozmowa o skutkach źle zaplanowanej trasy i jak zrobić to dobrze już dziś na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
2: To było ogłoszenie płatne.
7: 13.25, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest adwokat Krzysztof Nowiński z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: O bezpiecznej Polsce w kontekście tej rakiety, wszystko na to wskazuje, rosyjskiej, która spadła na Lubelszczyźnie już niedługo w TOK 360, ale dzieją się też inne rzeczy i bardzo mi zależy na tym, żebyśmy ich nie przegapiali. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła projekt zmian w polityce antyalkoholowej i skierowała go do drugiego czytania. Podstawą jest projekt Lewicy uzupełniony o część propozycji Polski 2050, a przewiduje całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych. Piwo to też alkohol i dostrzegamy to w tej ustawie. Podwyższenie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Może też dalsze ograniczenia sprzedaży alkoholu. Jest też możliwość wydłużania nocnej ciszy alkoholowej do godziny 9. I przyznam szczerze, że czuję pewien niedosyt, no bo całkowity zakaz reklamy super, ale z tą możliwością wydłużenia ciszy alkoholowej, no to chciałoby się powiedzieć odwagi. No przecież trzeba to zrobić, bo to jest kwestia tych małpek, które ludzie przed pracą piją.
8: To i tak jest rewolucyjna zmiana. Co istotne, w całym kraju zostanie wprowadzona nocna cisza alkoholowa. Dotychczas było tak, że to rady gminy decydowały każdorazowo, czy tą ciszę alkoholową wprowadzić. Ustawą zostanie to wprowadzone na terenie całego kraju. To po pierwsze. Po drugie, ustawodawca da możliwość radom gminy wydłużenia, o którym pan redaktor mówi. No i w zależności od konkretnej gminy już będzie można to zrobić.
7: Czyli nocna cisza alkoholowa bez względu na przepisy samorządowe ustawą na terenie całego kraju. To tak jest duża zmiana, to jest odważna zmiana.
8: To jest tak, to jest bardzo duża rewolucyjna zmiana od 22 do 6 w całym kraju nocna cisza alkoholowa.
7: A ten zakaz sprzedaży alkoholu, on ma szansę być szczelny, bo ja dorastałem w latach 90. i doskonale pamiętam obchodzenie zakazu sprzedaży alkoholu. Była taka łódka, która była sponsorowana przez koncern alkoholowy na przykład.
8: Mówi pan redaktor o zakazie reklamy, tak. Jak rozumiem. No wydaje się, że tak, w szczególności, że ustawodawca znacząco podwyższył kary, zgodnie z którymi można karać ewentualnie osoby. Dotychczas było to do 500 000 zł, obecnie będzie to do 1 000 000 zł oraz możliwość orzeczenia kary ograniczenia pozbawienia wolności, czyli tak zwanej kary prac społecznych. No, biorąc pod uwagę, że często w tych reklamach biorą udział osoby znane, tego typu kara wydaje się, że będzie mogła je odstraszać.
7: Czyli element odstraszający kary. Okej, okay. A szanse polityczne na przyjęcie jakie są? Jak to pan wyczuł na tej wczorajszej Komisji Zdrowia?
8: No wczoraj decyzja była jednogłośna. Trzeba jasno powiedzieć, że prace nad tym konkretnym projektem trwały prawie rok, bo naszej fundacji kontakty z politykami w tym zakresie odbyły się dokładnie w zeszłe wakacje. Przekazywaliśmy nasz projekt i cały ten rok ciężkiej pracy, głównie pani posłanki Wiolety Tomczak i posłanki Joanny Wichy, ponad 6 spotkań podkomisji, bo została powołana specjalna podkomisja do tej zmiany, było 6 spotkań kilkugodzinnych, bardzo burzliwych dyskusji, na których ścierały się strona i strona społeczna, eksperci, a także przedstawiciele branży i wynajęci lobbyści. No i mimo wszystko udało się wypracować projekt, który wczoraj jednogłośnie trafił do drugiego czytania. Wydaje mi się, tak jak rozmawiam z politykami różnych opcji, że szansa jest bardzo duża i to jest historyczna szansa na odwrócenie trendu, który dotychczas był, a mianowicie trendu deregulacji w zakresie alkoholu. Wreszcie jest szansa na regulację prozdrowotną.
7: Deregulacja w zakresie alkoholu to jest bardzo głupi pomysł. Bardzo dziękuję. Adwokat Krzysztof Nowiński z Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich był gościem TOK 360, 13:30. Gościem TOK 360 jest Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
7: Minionej nocy zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Takich rakiet jak ta, która, wszystko na to wskazuje, rosyjska rakieta, która spadła mniej więcej 50 kilometrów na południe od Lublina, takich rakiet w kierunku Ukrainy rosyjskie bombowce wystrzeliły 20-22, do tego drony. Jak poważny był ten nocny atak?
9: To jeden z większych ostatnimi czasy ataków saturacyjnych Federacji Rosyjskiej. Oczywiście, jeżeli porównywać to do tych ataków, które miały miejsce przez 5 lat, no to nie można powiedzieć, że to był rekordowy. Dokładnie w 2 turach tak naprawdę Federacja Rosyjska użyła 61 manewrujących pocisków rakietowych. Mówię tutaj o rażeniu całego terenu Ukrainy, bo zarówno centralnej, czy też południowo-wschodniej części Ukrainy, jak i później w drugiej turze zachodu Ukrainy, czyli obwód Iwano-Frankiwski, dawny Stanisławowski, Lwowski, czy też Wołyński. Więc Więc ten atak, tak jak powiedziałem, nie był atakiem jednym z największych. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że Ukraina teraz nie dysponuje odpowiednią ilością środków niszczących przede wszystkim pociski balistyczne, to jednak praktycznie wszystkie cyrkony i oneksy, czyli pociski balistyczne, dotarły do celu, bo nie były przechwycone przez siły zbrojne Ukrainy.
7: Ten atak następuje po wizycie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, po między innymi dyskusjach dotyczących produkcji pocisków do rakiet Patriot, również po wczorajszej rozmowie premiera Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie. I po tej rozmowie premier Donald Tusk mówi, na podstawie tej rozmowy mówił o tym właśnie w Tarnawie Kolonii, gdzie spadła ta rosyjska rakieta, że najbliższe 100 dni może być decydujące dla losów tej wojny, że jest zaangażowanie ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa, że są czynniki pozapolityczne. Tutaj wskazuje na Starlinki dostarczające internet do Ukrainy i decyzję Ilona Muska. Coś dzieje się? Coś zmienia się wokół wojny w Ukrainie?
9: Znaczy, podejrzewam, że premier Polski Donald Tusk dysponuje szerszym zakresem wiedzy, na przykład danych niejawnych. Niemniej jednak eksperci, analitycy i ja, rozmawiając na przykład z fachowcami czy i z żołnierzami na terenie Ukrainy, to takowej zmiany nie widzę. Przy tych atakach Federacja Rosyjska, jak zauważamy, musi zgromadzić odpowiednią ilość środków napadu powietrznego. Spora część tych środków napadu powietrznego jest środkami bardzo nowymi, czyli tuż wyprodukowanymi. Jedyny sposób na zaprzestanie tej wojny, zawieszenie tej wojny, czy też zakończenie tej wojny, to jest doprowadzenie do tego, żeby Federacja Rosyjska nie była w stanie produkować odpowiedniej ilości środków napadu powietrznego przede wszystkim, bo taką tendencję i taką taktykę, czy też strategię wybrała Federacja Rosyjska, zresztą nie ostatnio, tylko od dłuższego czasu, bo na froncie jest w pewien sposób impas. Oczywiście Rosja uzyskuje na niektórych kierunkach lekkie przewagi czy też sukcesy, ale tylko i wyłącznie na poziomie taktycznym. Jedyny sposób, żeby Federacja Rosyjska przestała prowadzić działania wojenne, także właśnie te terrorystyczne ataki przy pomocy środków napadu powietrznego, to jest ograniczenie możliwości tak naprawdę finansowania

0: ja jako mieszkaniec Lwowa nie nastawiałbym się, że to się skończy w najbliższe 3 miesiące czy też pół roku. Chyba to jest stan w różnych formach tak naprawdę zawieszenia czy też ograniczenia, stan wojny, z którym będziemy żyć przez wiele lat. Chciałbym się mylić, oczywiście, panie redaktorze.
1: Wszyscy chcielibyśmy, żeby pan się mylił. W kontekście tej, wszystko na to wskazuje, rosyjskiej rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie, padają pytania o syreny, które zawyły w Krasnymstawie, w Lublinie, padają pytania o brak SMS-owego alertu RCB, który jakby byłby kolejnym krokiem po tych syrenach. Premier Donald Tusk tłumaczy, dlaczego go nie było. Zapowiada też, że SMS-y o odwołaniu zagrożenia będą bardzo dobrym pomysłem i trzeba to koniecznie wprowadzić. My funkcjonujemy w czasie pokojów. Ukraina funkcjonuje w czasie wojny. Jak wygląda ten system powiadamiania o nadchodzącym ataku w Ukrainie?
0: Tak naprawdę on jest wieloetapowy, bo oprócz takich, nazwijmy to, autoryzowanych aplikacji na telefony, istnieje też szeroka sieć takich kanałów w sieciach społecznościowych, które mają informacje pochodzące między innymi od obrony przeciwlotniczej ukraińskiej. I tak naprawdę powiedziałem o tym, że to jest wieloetapowe, czyli w momencie, w którym Federacja Rosyjska szykuje się do potencjalnego ataku, czyli na przykład są zauważane ruchy na lotniskach z lotnictwem strategicznym, które między innymi odpala rakiety, pociski rakietowe manewrujące, czy też ruchy na przykład migów, które wystrzeliwują te hipersoniczne, czy też quasi-hipersoniczne kinżały, to my już wiemy, że w danym momencie, to znaczy, że w daną noc albo że w najbliższe godziny może do czegoś dojść. To nie jest pewnik, ale wiemy, że są jakieś ruchy. Później jest informacja o tym, że na przykład dane, czy też samoloty, czy na przykład wyjechały wyrzutnie naziemne, czy też wypłynęły statki i przygotowują się do odpalenia. Czyli to jest kolejny alert, który nas przygotowuje. Później mamy informacje o tym, że zostały wystrzelone pociski rakietowe i informacje o tym, którędy one się przemieszczają. Więc wtedy jest możliwość na reakcji podjęcia decyzji do udania się do schronu. No i oczywiście ten ostatni element to są właśnie alarmy, czyli syreny wyjące w naszych miastach. One nie uruchamiają się na terenie całego kraju, tylko właśnie w zależności, jakie jest zagrożenie. Co prawda trochę inaczej wygląda sytuacja, kiedy Federacja Rosyjska używa balistycznych rakiet.
1: Bo to
0: rakiet,
1: jest to wiele mniej czasu wtedy.
0: Tak, bo na przykład do Lwowa na przykład taki kinżał dolatuje, jeżeli się nie mylę, do 18 minut, więc ten czas reakcji jest zdecydowanie inny.
1: Ale
0: więc
1: to, co tylko widzę, to, że ten system jest o wiele bardziej złożony, o wiele bardziej szczegółowy i daje możliwość zważenia swojej reakcji. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne i też do wzięcia pod uwagę nawet w czasach pokoju. Bardzo dziękuję. Artur Żak z Platformy Czarne Niebo był gościem TOK 360 prosto z Lwowa. Jest 13:38. Sprawa, wszystko jak to wskazuje, rosyjskiej rakiety, która spadła 50 kilometrów na południe od Lublina, wróci w programie Zapytam Inaczej Anny Piekutowskiej po godzinie 14. Za chwilę informacje TOK FM o 13:40. Po nich magazyn filmowy. Do zobaczenia i Patrycja Wanat.
2: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. W aplikacji TOK FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację TOK FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie.

0: warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
3: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły. I wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosmin. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
1: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.41, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Tusk poinformował, że z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem będą rozważali jak najszybciej dalszą pomoc dla Ukrainy. Jak dodał premier, wśród środków, które mogą znaleźć się, są kolejne rakiety do systemów Patriot, jeśli będzie taka potrzeba. Zaznaczył również, że swoje wsparcie w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie zadeklarowała również strona amerykańska. Jest ona zainteresowana uczestniczeniem w postępowaniu wyjaśniającym. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił, że strona polska liczy na wszystkich swoich sojuszników. O 3.40 w polskiej przestrzeni pojawił się niezidentyfikowany obiekt. Prawdopodobnie rosyjska rakieta spadła w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Tymczasem Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie prawie 3,5 miliarda euro w ramach części obronnej pożyczki. Środki mają trafić na pilne potrzeby wojskowe Ukrainy związane z trwającą wojną z Rosją. Chodzi m.in. o zakup bezzałogowców, rakiet i myśliwców. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że nowe finansowanie ma pomóc Ukrainie w ochronie przestrzeni powietrznej oraz obronie ludności. Jak podkreśliła, wsparcie obejmuje również zacieśnianie współpracy między europejskim przemysłem obronnym a ukraińskimi firmami. Prezydent USA Donald Trump spotkał się wczoraj z saudyjskim ministrem obrony, podał portal Axios. Spotkanie zostało dodane do harmonogramu ministra po tym, gdy przekazał on stronie amerykańskiej, że Arabia Saudyjska opowiada się za deeskalacją konfliktu z Iranem. Arabia Saudyjska jest jednym z kluczowych sojuszników USA w regionie. Minister obrony opóźnił podróż do USA z powodu wspólnego ataku Waszyngtonu i Riyadu na proirańskie milicje w Iraku. Amerykańskie dowództwo poinformowało, że była to odpowiedź na ponad 30 ataków dronów dowodzonych przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej na cele w Arabii Saudyjskiej. Sejmowe komisje zawiesiły pracę nad projektem w sprawie bezpłatnych posiłków w szkołach. Zostały one wstrzymane w związku z informacją resortu edukacji o pracach nad poprawą warunków i jakości jedzenia w placówkach. Projekt nowelizacji złożony został w Sejmie we wrześniu ubiegłego roku. Przygotowali go posłowie koła Razem. Podpisali się pod nim także że niektórzy posłowie PiS i koła Demokracja Bezpośrednia. Kolejne informacje o 14, a teraz jeszcze pogoda. Na brak słońca nie będziemy dzisiaj narzekać. W większości kraju niebo pozostanie bezchmurne. Nieprzyjemne mogą być jednak upały. W większości kraju temperatura przekroczy 30 stopni, a na zachodzie termometry pokażą nawet 36 na plusie.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia, a dzisiaj z nami jest Rafał Christ, który jest dziennikarzem działu rozrywka w portalu Spiders Web. Dzień dobry, cześć.
12: Cześć, dzień dobry.
9: No, będziemy rozmawiać o filmie Młody Waszyngton. Jego twórcy otwarcie przyznają, że korzystali z technologii AI, z sztucznej inteligencji przy generowaniu, no mówią tutaj o 100 ujęciach po to, żeby zrobić widowisko, kostiumowe widowisko historyczne, no ale nie za 100 milionów dolarów, ale za 20 milionów dolarów, bo tyle właśnie ten film kosztował. Zresztą już po pierwszym weekendzie otwarcia w Stanach Zjednoczonych zarobił 21 milionów dolarów, więc twórcy chyba tutaj odetchnęli z ulgą, że nie wtopili za przeproszeniem tych 20 milionów dolarów, tylko ta suma już się zwróciła, czyli film teraz już będzie na siebie zarabiał. No ale zastanowimy się z Rafałem, cóż to jest to widowisko historyczne pod tytułem Młody Waszyngton, ale również przyjrzymy się innym produkcjom przy użyciu sztucznej inteligencji, bo pamiętamy być może wielką aferę przy Brutaliście, kiedy okazało się, że tam twórcy trochę korzystali przy nadawaniu węgierskiego akcentu bohaterom, ale teraz już faktycznie twórcy przyznają się otwarcie, a nawet chwalą się tym, że jakieś sceny albo nawet całe filmy zaczynają powstawać przy użyciu sztucznej inteligencji. No ale zacznijmy od tej lekcji historii, którą dostaliśmy w reżyserii Johna Irvina. Biografię, biopik Waszyngtona, George'a Waszyngtona, ale zanim był ojcem, założycielem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, a był młodym chłopakiem pełnym ambicji, który chciał wspiąć się na drabinie tego awansu społecznego.
12: Rzeczywiście tutaj twórcy mieli ambicje wielkie, żeby zrobić widowisko, bo cała idea tego filmu się opierała tak naprawdę na tym, żeby przyciągnąć ludzi do kin właśnie tym widowiskiem, a jednocześnie ich edukować, prawda, takie patriotyczne postawy wpajać widzom za pomocą właśnie rozrywki. No i ta rozrywka jest, powiedziałbym, średnia, bo to jednak jest John Irving, który, no jego cała historia, kariera filmowa to się opierała na tych filmach Christploitation, czyli filmów takich chrześcijańskich, takich wpajających idee, wartości głównie. One tak nie opierały się na wartościach artystycznych, tylko moralnych.
9: Angel Studio tutaj stoi za tymi produkcjami, również za Młodym Waszyngtonem, czyli to studio, które właśnie produkuje te takie chrześcijańskie opowiastki filmowe. Tak.
12: Chrześcijańskie, konserwatywne, właśnie takie tego typu. No, Angel Studios jest stosunkowo młody, on wcześniej robił też dla innych wytwórni, które się tym zajmowały, no ale to już szczegół. W każdym razie zasada jest ta sama, no. Chodzi o to, żeby wpoić właśnie widzom jakieś postawy, wyedukować ich i to widać w tym filmie, że on powstał właśnie nie z pobudek artystycznych, tylko bardziej takich ideologicznych. On tam ma bardzo ekspozycyjne dialogi, w których tłumaczą, o co chodzi, dlaczego ten był wielki. Tam na koniec jest nawet, że George Washington był w jakiejś legendzie ich autochtonów, prawda, amerykańskich.
9: Tak.
12: Więc to jest dość śmieszne.
9: Od pierwszej sceny już widać, co dostaniemy, mamy takiego zmarnowanego George'a Waszyngtona, który jedzie na koniu w centrum bitwy, żeby uratować swoich i jego współ żołnierz mówi, ale po co ty tam jedziesz, zginiesz, jeśli tam pojedziesz, po co chcesz ratować innych? No już wiemy,
12: tak,
9: już dostajemy przedsmak tego, co będzie, chociaż później jest trochę lepiej po tym topornym początku, no ale być może to jest taka szczepionka, którą dostajemy w pierwszych minutach filmu.
12: Tak, tylko ta szczepionka właśnie, jak to nazwałaś, to ona później wraca, bo tam on ma te momenty właśnie takie edukacyjne i widać, że to jest taką toporną ręką prowadzone. No ja ten film, przyznam szczerze, oglądałem właśnie głównie pod kątem tego AI i tutaj ta pierwsza scena, przy której wspomniałaś, to też już zauważyłem tam, nie wiem czy widziałaś, jest rzeczywiście coś takiego, widać takie opadające drzewo i to jest takie nienaturalne i tam już myślę, że było AI używane, chociaż nie mam tego potwierdzenia, ale to wyglądało jakby to było już AI.
9: No nie będziemy się tutaj skupiać na scenariuszu, nie ukrywajmy, to jest po prostu lekcja historii, tak, to są po prostu toporne dialogi, to są sceny batalistyczne, przemieszane ze scenami patetycznymi. No, jak to często dostajemy w takim właśnie historycznym filmie kostiumowym ku pokrzepieniu, próba zbudowania jakiegoś mitu założycielskiego Ameryki, bo oczywiście przypomnijmy, że w tym roku huczne obchody 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości, więc jest to jeden z tych elementów. No ale właśnie, ten AI w takim razie. No są takie sceny, w których wyraźnie widać to użycie, zresztą twórcy się do tego, tak jak powiedziałam na początku, przyznają. Jest taka scena płynięcia na tratwie przez zamarzniętą rzekę i mówią, tego byśmy nie mogli pokazać w realu, bo to by było po prostu zbyt niebezpieczne. No ale niestety te sceny, tam gdzie ten AI jest użyty, one wyglądają jak, nie wiem, jak z gier komputerowych, gdzie jest jakby celowo, sztucznie wygenerowany świat. No nie wygląda to realistycznie niestety.
12: No nie, no właśnie to jest na takich zasadach się ten film tak naprawdę ogląda, jak już wiadomo, że tam jest AI, on też się go ogląda tak wyłapując, tak chce się wskazywać na, palcem, o tutaj na pewno było AI, tutaj było i tak dalej, to go się też w ten sposób dość śmiesznie ogląda. No ale tak, ta tratwa, co wspominałaś, ta scena na rzece, no to rzeczywiście oni się tłumaczyli, że to przez to, żeby było bezpiecznie, żeby było też bardziej widowiskowo, że oni by tego nie mogli zrobić z tym budżetem, no bo też taka jest dyskusja tych zwolenników AI, używania AI w filmie, że po prostu mogą robić większe widowiska mniejszymi kosztami. Więc to jest ich cel tak naprawdę. No tutaj też ciekawe jest to, że tam ktoś powiedział nawet, że dzięki temu, że to AI wykorzystali, to mogli zatrudnić słynnych aktorów do ról epizodycznych, prawda? No tam Andy Serkis przez chwilę się pojawia, Ben Kingsley, więc to jest takie, no widać, no to są krótkie role, aktorzy niewykorzystani i AI, no jak AI, prawda, rozpoznawalne.
9: Teraz Rafał, takie pytanie, bo może powinniśmy się do tego przyzwyczaić, bo być może to jest tak, że nie wiem, 50-60 lat temu prowadziliśmy podobną dyskusję o coraz szerszym, większym użyciu technologii efektów specjalnych. Być może to już, no to już po prostu tak będzie. Tutaj powstają kolejne studia, które mówią, że będziemy robić niedługo filmy na hollywoodzkim poziomie, ale za 500 tysięcy dolarów, a nie 300 milionów dolarów. Na przykład tu Staircase Studios mocno w to wszedł. Pierwszy ten film tego studia powstaje, The Woman with Red Hair. Dostaliśmy jakiś trailer. Do tego Hellgrind, który cóż, no, to jest dla mnie taka kwintesencja trochę tego, co się z AI dzieje, czyli producenci, którzy chwalą się, że film miał premierę w Cannes. To prawda, w mieście Cannes, ale nie podczas festiwalu w Cannes. No i ten film możecie Państwo zobaczyć w internecie, 20 minut jest dostępny za darmo w internecie. No ale jakby nie oszukujmy się, to nie jest jakaś wysoka produkcja, więc być może to już tak będzie, że dostaniemy zalew średnich rzeczy w miarę rozrywkowych, zajmujących nas, ale za to wyprodukowanych dużo, dużo taniej.
12: Przy tej wyliczance filmów ja bym dodał jeszcze As Deep As The Grave, bo to jest wskrzeszenie za pomocą AI Vala Kilmera, prawda? Ale to nie jest tak, że my mamy się do tego przyzwyczajać, my jesteśmy do tego przyzwyczajani. To nie, ja myślę, że to nie jest już coś takiego, że my mamy na to jakiś wpływ, bo rzeczywiście opór jest, ale studia może też te większe, one się nie chwalą, ale one też idą w stronę tego AI, żeby właśnie obniżyć koszty, żeby nie robić widowisk za 300 milionów, tylko właśnie za kilkadziesiąt. My jesteśmy do tego przyzwyczajani, bo na razie to możemy traktować jako ciekawostkę. Właśnie tutaj sobie porozmawiamy o młodym Waszyngtonie, tutaj o Walu Kilmerze, tutaj o tych filmach, co ty wspomniałaś. Jest też festiwal w ogóle filmów stworzonych przez AI już przecież chyba 2 lata czy ileś. To wchodzi i my możemy nie oglądać tych filmów, ale to się dzieje. Więc my jesteśmy do tego przyzwyczajani, ten postęp technologiczny jest i do czego on zmierza, no to to się okaże. No ale myślę, że tak, że to zmierza do tego, że AI będzie standardem. Że będziemy, tak.
9: No to jest nie do zatrzymania, bo jednak budżet musi się zgadzać, prawda?
12: Budżet musi się zgadzać. Hollywood też no, przeżywa, powoli wychodzi z tego, no ale przeżywa ten kryzys przez te swoje wielkie budżety, bo nie każdy film może zarobić przecież miliard dolarów, żeby się zwrócił i na siebie zarobił. Więc no im też pewnie zależy na tym, żeby obniżyć te koszta, żeby jednak te zarobki były większe.
9: Pytanie właśnie, w jaki sposób jest to wykorzystywane, bo wspomniałam zaraz tutaj na początku o tym brutaliście, gdzie przecież taka była wielka afera, że te akcenty były poprawione przez sztuczną inteligencję. Z drugiej strony, no ale jednak jest to film autorski, jest to dzieło wymyślone przez człowieka, ten rys artystyczny widać w nim bardzo dobrze. Z drugiej strony bardzo ciekawa była oczywiście wielka dyskusja wokół ostatniej Odysei Nolana, kiedy Musk wypuścił trailer, nie wiem, czy widziałeś ten trailer Odyseusza, którego on chce zrobić tylko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, no było to żenujące. Jest to narzędzie, pytanie, jakie po prostu filmowcy będą wykorzystywać.
12: Brutalista też jest fajnym przykładem o tyle, że tam rzeczywiście wybuchła afera i tak dalej, już wcześniej już była cała ta dyskusja o AI, a mówimy o filmie nie jakimś tam niszowym, który debiutował właśnie w mieście Cannes, ani na festiwalu w Cannes, tylko mówimy o filmie, który jednak wszedł na salony,
9: tak,
12: który był na Oscarach, więc to jest już prestiżowe dzieło, które powstało właśnie przy wykorzystaniu tego AI, więc myślę, że Hollywood twórcy będą z tego korzystać coraz bardziej, coraz intensywniej. Jest już studia, jak czytałem taki artykuł w Los Angeles Times, gdzie przeglądali po prostu oferty pracy powiązane z AI, podawane przez duże studia. Tam są, rzeczywiście oni szukają ludzi, którzy będą rozwijać AI, analizować na przykład też publiczność. Szukają ludzi po prostu, którzy się zajmują tym AI, żeby tworzyć sobie takie zaplecze całej tej sztucznej inteligencji, żeby z tego korzystać. Oni się tym też nie chwalą aż tak bardzo, bo oni się boją jednak tego negatywnego odzewu, boją się kontrowersji, ale to robią, inwestują. No wiemy, że Amazon przecież rozwija swój model, swój dział AI. Disney też w to inwestuje, Netflix, więc no to przychodzi po prostu, to będzie bardzo mainstreamowe.
9: Musimy już niestety kończyć, chociaż jest to oczywiście dyskusja na długą, długą rozmowę. Mam nadzieję, no na pewno będziemy jeszcze do niej wracać jakoś w przyszłości. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, Rafał Christ, dziennikarz działu rozrywka w Spider's Web. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
12: Dziękuję.
9: A kolejny magazyn filmowy do zobaczenia już za tydzień w czwartek po godzinie 13:40. Patrycja Wanat, do usłyszenia.
13: Na 57 Adam Ozga NATO informuje, pozostajemy w ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Najnowsze informacje o upadku rosyjskiej, wszystko na to wskazuje, rakiety na Lubelszczyźnie. O 14 w informacjach TOK FM. Najnowsze perspektywy, najnowsze spojrzenia na tę sprawę i komentarze w programie Zapytam Inaczej po godzinie 14 u Anny Piekutowskiej. Jej pierwszym gościem będzie Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. A TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Maria Andrzejewska, Michał Kujawski, Szymon Baluta, Adam Ozga. Dobrego popołudnia. Kolejne TOK 360 o 16.
14: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
15: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw, składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
21: Na mediaexpert.pl.
20: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
21: Barbara, na mediaexpert.pl.
22: Reklama.
23: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
24: Ekspert z Ukrainy zmierza do Polski. Pomoże ustalić, jaki dokładnie obiekt spadł dziś na pole na Lubelszczyźnie. O losach wojny za naszą wschodnią granicą mają zdecydować najbliższe miesiące. Tak twierdzi Donald Tusk. Do Polski wróciły upały. Do kiedy z nami zostaną? Minuta po 14. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią TOK FM mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam dziś nad ranem spadła prawdopodobnie rosyjska rakieta. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
25: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
26: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
25: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka takiego, po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
26: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
25: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
24: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Już jest w drodze na miejsce.
27: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
24: W tej chwili na miejscu rozpoczyna się przeszukiwanie terenu przez Wojska Obrony Terytorialnej. Procedury zadziałały prawidłowo, ale rząd rozważy opcję informowania o przyczynach alarmu także po jego zakończeniu. Takie są podstawowe wnioski po dzisiejszej nocy. W jej trakcie w polską przestrzeń powietrzną wleciał obiekt, najprawdopodobniej rosyjski pocisk balistyczny, zdolny do przenoszenia ładunków wybuchowych. Maciej Kluczka.
28: Opozycja pyta przede wszystkim o dwie kwestie. Czy syreny alarmowe, które w nocy zawyły m.in. w Lublinie, zostały włączone z odpowiednim wyprzedzeniem? I po drugie, dlaczego do mieszkańców nie dotarły SMS-owe alerty, nawet już po alarmie.
29: Ludzie mają prawo wiedzieć, co się wydarzyło nawet post factum. SMS powinien przyjść, z czego wynikały te syreny, co się takiego wydarzyło.
28: Pytał Marcin Ociepa z PiSu. Marcin Kierwiński, szef MSWiA, odpowiada.
30: Żeby było jasne, będziemy przyglądać się jeszcze tej procedurze pod tym kątem, ale od strony procedur każdy obywatel był poinformowany, co się zadziało. Sygnał zarządzający alarm, sygnał odwołujący alarm.
28: PiS wnioskuje o to, by jeszcze w trakcie bieżącego posiedzenia Sejmu minister obrony przedstawił dokładną informację na temat wydarzeń ostatniej nocy. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: 100 dni zadecyduje o losach wojny w Ukrainie, mówił w Tarnowie Donald Tusk, odwołując się do swojej wczorajszej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim w Lublinie.
1: I to jest 50-50. Dużo jest mechanizmów w rękach prezydenta Stanów Zjednoczonych, kilku innych osób, ale wielkie znaczenie ma też, co Polska będzie robiła.
0: Spotkanie między premierem Polski i prezydentem Ukrainy odbyło się zaraz po powrocie Zełenskiego z rozmów, jakie ten odbył z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Do Polski powróciły 30-stopniowe upały. Ostrzeżeniami IMGW została objęta większość kraju. Najwyższe, trzeciego stopnia, zostały wydane dla terenów w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim.
2: Czy pani się cieszy, że wracają te upały?
3: Nie.
2: A dlaczego?
3: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
2: Czy ma pani jakiś plan na ochłodzenie się dzisiaj?
3: Tak, właśnie idę na basen.
4: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć, gorzej jest. Jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
3: Uwielbiam ciepło.
2: Rozumiem, że pani czekała na to, aż ta temperatura wzrośnie.
3: Zawsze czekam.
0: Z mieszkańcami Poznania rozmawiał Adam Kaźmierczak. Według prognoz upały mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. W niektórych częściach kraju będą im towarzyszyły burze. UEFA się oburza, a FIFA uspokaja. Prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej podkreśla, że pomysł jeszcze większej komercjalizacji, między innymi mundialu, to na razie jedynie koncepcja. W tle oczywiście są wielkie pieniądze. Michał Waszkiewicz.
5: Bogaci mają być jeszcze bogaci, ale dla tych biedniejszych też coś z tego piłkarskiego stołu skapnie. Nawet sporo, bo FIFA obiecuje wzrost finansowania dla każdej federacji z 8 do 20 milionów dolarów. Pomysł jest prosty. Powstanie nowa spółka, której 20% trafi do prywatnych podmiotów i w pełni skomercjalizuje Mistrzostwa Świata, mówi prezydent FIFA Gianni Infantino. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek. Głosy oburzenia płyną przede wszystkim z Europy, która nie chce zawłaszczenia mundialu. Kibice pewnie też nie, mówi Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
6: Krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
5: Niby tylko pomysł, a nie obowiązek, ale piłkarskie federacje mają czas do połowy września, żeby się określić. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. W całym kraju dzisiaj dużo słońca i niemalże bezchmurne niebo. Na przeważającym obszarze termometry pokażą ponad 30 stopni. Najcieplej na południowym zachodzie, nawet 36 na plusie.
23: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Dzień dobry, Anna Piekutowska. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Jesteśmy we Wrocławiu na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty, a moim pierwszym gościem jest dr Michał Piekarski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego i zdradzę tutaj kulisy. Myśmy się umówili na rozmowę o wojnie w popkulturze, ale okazało się, że trochę ta wojna dogoniła nas w prawdziwym życiu, a nie w kinie. W nocy w Lublinie i Krasnystawie zawyły syreny, rano wojsko rozpoczęło poszukiwania szczątków, które spadły około 90 km od granicy z Ukrainą, nieopodal miejscowości Tarnawa Kolonia. Co spadło na tej Lubelszczyźnie, panie doktorze?
1: Wszystko wskazuje na to, że to był rosyjski pociski manewrujący typu K-101, czyli po prostu coś, co przypomina samolot, bo leci wykorzystując skrzydła i silnik odrzutowy o zasięgu do 2,5 tysiąca kilometrów, przenoszący mniej więcej półtonową głowicę bojową. To jest pocisk lecący z prędkością około 800 km na godzinę. Na niewielkiej wysokości, względnie niewielkiej, to może być 100 metrów, to może być 200, to może być 300, tak aby uniknąć wczesnego wykrycia przez radary. I tego typu pociski są masowo używane przez Rosję podczas ostrzału ukraińskich miast.
0: To są te pociski, które zabijają ludzi w ukraińskich miastach.
1: Dokładnie. I trzeba pamiętać, że podczas tego nalotu, my teraz rozmawiamy o tej rakiecie, a na Ukrainie na przykład zginęło 9 osób w trafionym domu. I niestety takie pociski trafiają nie tylko w cele wojskowe, ale także zabijają Bogu ducha winnych ludzi. I w tym momencie wszystkie informacje wskazują na to, że to był tego rodzaju pocisk. I czas, o którym mówią decydenci, brak na przykład tego charakterystycznego dla dronów typu Szachid, odgłosu silnika, wskazuje, że wielkość także tego miejsca eksplozji wskazuje, że to był tego typu pocisk.
0: 10 metrów ma ten lej po tym, co tam się wydarzyło, po tym, co tam wybuchło. Premier dzisiaj powiedział, że polskie wojsko było w pełnej gotowości do zestrzelenia obiektu, ale no, on się po prostu znikł z radarów, czyli zdążył się rozbić, zanim podjęto taką decyzję. I czy to oznacza, że ten system obrony przeciwlotniczej zadziałał prawidłowo, czy jednak na przykład powinien szybciej zestrzelić pocisk? No bo no, gdyby rakieta trafiła w dom, ktoś zginął, no to byśmy też w innym tonie prowadzili tę rozmowę.
1: Dokładnie. Natomiast po tej stronie wojskowej wszystko wskazuje na to, że te procedury, te zasady zadziały prawidłowo. Czyli wykryto, że coś leci w stronę naszej granicy, bo nasze radary widzą dalej niż tylko naszą przestrzeń powietrzną. Fale radiowe nie znają pojęcia granicy państwowej. Bardzo często można zauważyć, że są komunikaty mówiące, że trwa rosyjski nalot na Ukrainę, są uruchamiane nasze i sojusznicze siły, środki obrony powietrznej, czyli na przykład nasze myśliwce startują z baz. Jeżeli są sojusznicze, to także startują. Przylatuje z zagranicy samolot cysterna. Jeżeli jest taka możliwość, to startują samoloty wczesnego ostrzegania. Mamy ich tylko dwa, więc prawdopodobnie nie zawsze mogą być użyte. Czasami jest tak, że pomagają nam sojusznicy. I teraz musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ten nasz system obrony powietrznej działa cały czas zgodnie z przepisami czasu pokoju, czyli widzimy, że coś przekroczyło naszą granicę państwową. Wiemy, że to jest coś, co leci. Nie jesteśmy, do momentu, kiedy nie zidentyfikujemy jednoznacznie, że to jest bezzałogowiec, że to jest pocisk manewrujący, że to jest coś, co jest zagrożeniem, że nie ma innej możliwości, żeby to zestrzelić, nie można strzelać na oślep.
0: Bo to może być na przykład, nie wiem, awionetka zabłąkana jakaś, tak?
1: Jak najbardziej. To może być na przykład ukraiński samolot myśliwski, który na przykład utracił łączność albo zagubił się i leci w naszą stronę. On będzie na radarze wyglądać bardzo podobnie do pocisku manewrującego, bo porusza się w podobny sposób, z podobnymi prędkościami. Proszę pamiętać, że w naszej przestrzeni powietrznej są samoloty cywilne. To mogą jak najbardziej być samoloty, jak państwo mówią, lotnictwa ogólnego, rekreacyjnego. To może być na przykład śmigłowiec ratowniczy, który poleciał ratować czyjeś życie. To może być śmigłowiec policyjny. Możliwości jest mnóstwo, dlatego ta procedura zakłada. Musi być identyfikacja celu i dopiero wtedy można strzelać. Natomiast co jest ważne, tutaj ten obiekt spadł. Ale co jest ważne, oprócz myśliwców był także w powietrzu śmigłowiec, który był w stanie znaleźć miejsce upadku tego obiektu. Co ważne, śmigłowce wykorzystywane są także do przechwytywania tych wolniej latających dronów, na przykład Szachidów. I z tego powodu mamy w Polsce także kontyngent czeski, który nam w tym pomaga. Co jest bardzo ważne, i tu co trzeba podkreślić, bo wszyscy mamy w pamięci tą niesławną rakietę, która znalazła się pod Bydgoszczą. Uh-huh. Wtedy mieliśmy dokładnie tą samą sytuację z bardzo podobną rakietą, która wleciała są zgubiony kontakt, a potem decydenci ci najwyższego szczebla politycznego nabrali wody w usta i nagle okazało się, że po kilku miesiącach przypadkowa osoba znajduje sobie rosyjski pojazd manewrujący w lesie.
0: No tak, Rosja po raz czwarty od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie narusza polską przestrzeń powietrzną. Czyli pan chce powiedzieć, że jednak jest trochę lepiej niż tam w 2022, kiedy rakieta wybuchła w Przewodowie, albo w 2025, kiedy mieliśmy te drony, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski.
1: Tak, podobnie jak podczas tej nocy dronów, tutaj te procedury wojskowe zadziałały skutecznie, zadziałały prawidłowo.
0: Słyszeliśmy w informacjach Radia Tok FM, jak pan minister Kierwiński mówi, każdy obywatel był poinformowany, co się dzieje, i pan zrobił zaskoczoną minę.
1: No, ja byłem poinformowany, bo widziałem komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i to było podstawowe źródło informacji, ale z tego, co widziałem wśród reakcji, w tym znajomych, którzy mieszkają na tamtych terenach, no to oni nie wydawali się być poinformowani.
0: Nie, no w ogóle chyba tak można powiedzieć, że najpopularniejszą reakcją w Lublinie czy na Lubelszczyźnie była po prostu dezorientacja. Słyszeli państwo też u nas w serwisach informacyjnych od Ani Gmiterek-Zabłockiej, że brakowało mieszkańcom informacji ostrzegawczej, jakiegoś alertu, SMS-a, wiadomości w EMO obywatelu, informacji głosowej. Czy w takim wypadku włączenie syren w Lublinie i jeszcze w kilku miejscach z pana perspektywy było właściwą decyzją?
1: Patrząc na to, co jest zapisane w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego, który jest dokumentem jawnym i można o nim rozmawiać, tam w tym planie jest włączenie syren. Ale jest też taki krok, jak poinformowanie ludzi poprzez informacje poprzez radio i telewizję. Bo w tej procedurze, co jest bardzo ważne, w tej procedurze obecnie nie ma alertu SMS-owego, nie ma alertu RCB. Mhm. Więc tutaj nie można robić pretensji, że zrobiono czegoś, czego nie było w procedurze. Oczywiście można teraz się zastanowić i można stwierdzić, ok, to teraz zróbmy tak, żeby ta informacja SMS-owa przychodziła, żeby wprowadzić ten mechanizm w M-Obywatelu, co jest jakimś rozwiązaniem, chociaż nie wszyscy tę aplikację posiadają. Nie każda osoba też jest obowiązana, żeby posiadać telefon, który odbierze SMS-y. Natomiast tutaj zadałbym inne pytanie, jak efektywnie jesteśmy w stanie technicznie na przykład przerwać audycje radiowe czy telewizyjne, zwłaszcza jeżeli to dzieje się o godzinie 3-4 w nocy.
0: No, wydaje się to być bardzo trudne, jeśli to nie jest sterowane jakoś automatycznie, tak? Kiedy po prostu ktoś, nie wiem, przejąłby jakieś fale radiowe, po prostu jakby ta informacja docierająca do naszej redakcji musiałaby być też jakoś po prostu przepłynąć przez różne etapy sprawdzania i przygotowywania jej, i to też zajmuje czas. A też dowiedzieliśmy się dzisiaj, że cała ta sytuacja też trwała ile? 13 minut mniej więcej, tak powiedzieli ministrowie, którzy wyszli dzisiaj na konferencję prasową. To jak powinien ten wyglądać dobrze funkcjonujący system alarmowania ludności w czasie pokoju w takiej sytuacji, w której my jesteśmy? Pan mówi, że no nie wszyscy mamy telefony, ale wydaje mi się, że więcej osób, zakładam, że tak jest, więcej osób ma telefony niż więcej osób dokładnie zna procedury działań syren alarmowych i wie, co oznaczały te dzisiejsze alerty.
1: Sądzę, że niewątpliwie należałoby to jak najbardziej uzupełnić o tego rodzaju alert w momencie, kiedy te syreny są włączane, bo tutaj mamy problem, że cały czas działamy w tym poniżej tego progu wojny i na przykład zbędne moim zdaniem byłoby rozsyłanie alertu SMS-owego w momencie, kiedy wiemy, że ten nalot na Ukrainę się zaczyna, że te rakiety lecą, ale nie mamy pewności na przykład, że te rakiety będą w pobliżu naszej granicy. Tutaj trzeba oddać znowu sprawiedliwość, że na przykład dowódcy operacyjne rodzajów sił zbrojnych moim zdaniem bardzo dobrze postępuje od pewnego czasu i są informacje mówiące tak, coś się dzieje, jesteśmy przygotowani, możecie usłyszeć samoloty, ale to znaczy, że one są wysłane prewencyjnie. Mhm. Natomiast tutaj niestety jesteśmy cały czas ograniczeni właśnie tym, że to nie jest jeszcze czas wojny. Inaczej to też by wyglądało, gdyby okazało się, że na przykład w kierunku naszej granicy leci na przykład salwa 20-30 rakiet i one mogą uderzyć na przykład w duże miasto czy obiekt przemysłowy, kiedy też inny byłby poziom napięcia międzynarodowego i na przykład Rosjanie ogłosiliby, że uważają choćby węzeł w Jasionce jako za uzasadniony cel ataku. Wówczas jednak myślę, że ta gotowość byłaby wyższa ten sposób informowania byłby lepszy, bo tutaj cały czas jesteśmy niewolnikami tego, że to jest zagrożenie, które może wystąpić, to jest jedno z wielu zagrożeń. I z trzeciej strony jest kolejny problem. Możemy powiedzieć, ok, wleciała w naszą przestrzeń powietrzną rakieta, ludzie spytają, gdzie się schronić. No, wiecie, gdzieś.
0: Gdzieś, dokładnie. To nie było dzisiaj odpowiedzi na to pytanie na konferencji prasowej. Ale z tego, co rozumiem, to pan mówi o tym, że reakcja była proporcjonalna po prostu do zagrożenia, które niosła ze sobą ta rakieta. Proszę krótko odpowiedź, bo musimy kończyć.
1: Jeżeli chodzi o stronę wojskową, tak. Jeżeli chodzi o informowanie ludności i przygotowanie, tutaj mamy jeszcze wiele pracy do wykonania.
0: Do naszej rozmowy wrócimy po informacjach TOK FM. Dr Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego jest moim gościem.

0: Reklama.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
1: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim. Tematem dyskusji było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjską rakietę. Ukraiński minister zaznaczył, że w rozmowie z Sikorskim wyraził uznanie dla reakcji polskiego rządu na to zdarzenie. Zapewnił też o pełnej solidarności Ukrainy z Polską i gotowości do pomocy. W ścisłym kontakcie z polskimi władzami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pozostaje również NATO, poinformował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Dodał, że sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Małopolscy policjanci zatrzymali 46-latka, który wyzywał i groził dwóm obywatelom Ukrainy. Do zdarzenia doszło w miniony piątek na budowie hali pod Skawiną. Mężczyzna, który był przełożonym obu Ukraińców, został zatrzymany wczoraj. Sprawą zajmie się teraz prokuratura. W informacjach to wszystko, a teraz w TOK FM czas na kulturę.
2: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Po 100 latach w pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu ponownie można oglądać śląską sztukę średniowieczną. Na wystawie zgromadzono kilkadziesiąt obrazów oraz rzeźb, aby pokazać je w tych samych przestrzeniach, co zrealizowana w 1926 roku. Wielka ekspozycja Śląskie Malarstwo i Rzeźbo doby średniowiecza. Zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć zarówno eksponaty pokazywane wiek temu, jak i dzieła, które z różnych względów zostały wtedy wycofane lub nigdy na wystawę nie dotarły. Z kolei wystawę czasową prezentującą żołnierzy i dzieje batalionu AK-5 można od dziś oglądać w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Ekspozycja została przygotowana z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i prezentuje koloryzowane fotografie żołnierzy. Tym planszom towarzyszą pamiątki po nich, odznaczenia, legitymacje, biało-czerwone opaski, kenkarty, rzeczy osobiste oraz elementy wojskowego wyposażenia używane przez żołnierzy batalionu, na przykład unikatowy sztylet żołnierzy KDW. Średniowiecze da się lubić, to cykl, który w sierpniu powróci do Muzeum Krakowa. Hasło tegorocznej edycji to ludzie i rzemiosło.
3: Będziemy mieć kowala, będziemy mieć bartnika, garncarza i garbarza. Natomiast jest to zapewne też dosyć ciekawe doświadczenie móc sobie na przykład którąś z takich rzeczy samodzielnie wykonać. To jest pewnego rodzaju pamiątka i doświadczenie.
2: Mówił kierownik projektu Jerzy Łobaza z Muzeum Krakowa. Wydarzenie w każdą sobotę sierpnia między 10 a 18. A w Poświętnem w powiecie opoczyńskim w ten weekend 3-dniowy piknik filmowy, mówi wójt gminy Łukasz Glimasiński.
4: Zaczniemy wszystko warsztatami, jak zrobić dobry film telefonem, ale również w piątek taka perełka, czyli koncert muzyki filmowej Michała Lorenca w naszej barokowej bazyliki w wykonaniu zespołu Desorient. Druga taka perełka to dwa wieczory filmowe, w sobotę połączone z degustacją potraw filmowo-regionalnych, a w niedzielę nasze seanse poprzedzi spotkanie z panią Emilią Krakowską.
2: Piknik w Poświętnym nawiązuje do tradycji filmowej gminy. To właśnie tu powstawały m.in. sceny do filmów Katyń, Bitwa Warszawska, Czterej Pancerni i Pies oraz Jak rozpętałem II wojnę światową.
1: Na przeważającym obszarze obowiązują alerty IMGW przed upałami. Najcieplej będzie dziś na zachodzie, gdzie miejscami termometry pokażą nawet 36 stopni. Temperatura nie przekroczy progu 30 stopni jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie. W całym kraju dziś dużo słońca.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej. Rozmawiamy z doktorem Michałem Piekarskim z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozmawiamy o obiekcie, który spadł na Lubelszczyźnie. Tydzień temu zaledwie minister obrony Kosiniak-Kamysz mówił o tym, że Polska w najbliższym czasie będzie bardziej narażona na prowokacje ze strony Rosji. Tutaj podał przykład użycia dronu, w które będą przejęte lub wysłane w przestrzeń powietrzną Polski pod fałszywą flagą. Nie ma drona, jest rakieta najprawdopodobniej, ale czy to należy właśnie rozpatrywać pod kategorią prowokacja, czy jednak pod kategorią awaria rosyjska?
6: Najgorsze w tym jest, że możemy to interpretować jako awarię techniczną, bo te pociski się psują. Zdarza się, że lecą nie tam, gdzie miały polecieć, ale jeżeli Rosjanie stwierdzi, bo to się wydarzyło dzień po spotkaniu naszego premiera z prezydentem Ukrainy.
5: W Lublinie.
6: Dokładnie. To pokażemy wam, przypomnijmy wam, że byście uważali, pogrozimy palcem w kształcie rakiety i wysłali pocisk, a teraz podnieść się wrzawa. I powiedzą, no przepraszamy, awaria techniczna. I niestety jesteśmy narażeni na tego typu prowokacje, które są upozorowane na wypadki, awarie albo działanie osób, które oficjalnie z Rosją nie mają nic wspólnego. Tak samo jak mieliśmy wloty niezidentyfikowanych obiektów, czyli dronów, do których nikt się nie przyznawał, czy na przykład sytuację przypadkowego zrywania kabli na Morzu Bałtyckim, czy też działania osób, które są wynajmowane przez aplikację Telegram lub inne kanały komunikacji, więc niestety nie można wykluczyć i uważam to za bardzo prawdopodobny scenariusz, że był to po prostu akt intencjonalnej prowokacji upozorowanej na awarię.
5: Nie ma żadnych powodów sądzić, że celem była Polska, oświadczył premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Nie tylko my mamy tego rodzaju problemy, panie doktorze, bo przecież zaledwie w zeszłym tygodniu, chyba przez 3 dni ciągiem, do Rumunii wlatywały drony, nie rakiety wprawdzie chyba. Jak sobie z tym Rumunia poradziła, jaką miała odpowiedź i jaką my powinniśmy dać odpowiedź na to wszystko? Już powoli zareagowała Unia Europejska, zareagowało NATO, wysłało takie dyplomatyczne informacje. Rosja jeszcze nie zareagowała.
6: Tak. No cóż, najprostszą odpowiedzią jest po prostu wstrząsać takie urządzenia. Mhm. Natomiast powodem do odpowiedzi byłoby... Wtedy byłaby sytuacja, kiedy okazałoby się, że to był to intencjonalny atak, czyli nie jedna rakieta, która na szczęście rozbija się w polu, ale na przykład 20 rakiet lecących na Rzeszów.
5: Artykuł 5.
6: Wówczas mielibyśmy pełne prawo wyciągnąć artykuł 5 i odpowiadamy kinetycznie i na przykład zatapiamy Rosjanom flotę bałtycką.
5: My mamy w ogóle taką możliwość, tak się zastanawiam teraz.
6: Jako państwa NATO, w tym Polska, jak najbardziej, po to mamy na przykład morską jednostkę rakietową z rakietami przeciwokrętowymi, żeby zatapiać rosyjskie okręty.
5: To dobrze, że przeszliśmy do takich hipotetycznych różnych scenariuszy, dlatego że czas przyszedł na drugą część naszej rozmowy. Tak jak powiedziałam państwu na początku, my się z doktorem Piekarskim umówiliśmy na rozmowę o popkulturze i o tym, jak wojna jest przedstawiana w popkulturze, jak działa na tym styku tych dwóch zagadnień. Pan pisze powieści jako Antoni Langer, tak? Fikcję właśnie wojenną, szpiegowską, ale taką osadzoną bardzo w realiach takich dzisiejszych, bym powiedziała. No i okazuje się, że jest za bardzo aż osadzona w realiach, dlatego że w jednej z pańskich książek jest wątek naruszania przestrzeni powietrznej polskiej przez Rosję. To w pańskiej literaturze to podobnie wygląda, tak jak to, co teraz przeżywamy?
6: Jest nieco przejaskrawione, bo z zasady powieść jako fikcja musi być trochę przejaskrawiona, ale niestety z pewnym przerażeniem widzę, że pewne schematy się po prostu powtarzają, czyli te rzeczy, których mogliśmy się bać lat temu, 7 lat temu, 8 lat temu, 9, kiedy to jeszcze zagrożenie strony Rosji było nieco mniejsze, bardziej hipotetyczne, kiedy jeszcze nie mieliśmy tych doświadczeń związanych z pełnoskalową agresją na Ukrainę, gdzie były tylko hipotezy, więcej hipotez niż faktów dotyczących wojny hybrydowej. Czy to będą właśnie ataki przy pomocy dronów, czy na przykład ataki z użyciem grup dywersyjnych wymierzonych choćby w infrastrukturę krytyczną, na przykład kolejową albo energetyczną. No i niestety pół roku temu z układem w listopadzie z przerażeniem stwierdziłem, że ta prognoza sprzed lat się zmaterializowała.
5: A czy pan o swoich książkach myśli w kategoriach takich wyłącznie rozrywkowych, artystycznych? Czy może dostrzega pan też w tym pisaniu wymiar edukacyjny, a może nawet pewną funkcję szkoleniową w takim kontekście?
6: Tak, one w sporej części powstają jako po prostu przetworzenie tego, co wiem jako naukowiec, na po prostu fabularny, fikcyjny scenariusz.
5: Czyli nawiązując do tego, co się dzisiaj wydarzyło, to w książce, albo nie wiem, może lepiej by było w jakimś bardzo popularnym programie, albo bardzo popularnym serialu, powinien być wątek sygnału alarmowego, który by wyjaśniał i tłumaczył, jak się zachować, tak? To byłby dobry pomysł?
6: gdyby coś takiego było w popularnym serialu, niekoniecznie sensacyjnym, niekoniecznie policyjnym, ale w telenoweli, którą oglądają jednak setki tysięcy, jeżeli nie miliony ludzi, to ja bym się bardzo ucieszył. Tym bardziej, że mieliśmy przypadki, gdzie na przykład pewne idee były lokowane, czasem wręcz za wynagrodzeniem w popularnych produkcjach, czy to właśnie związane z jakąś polityką publiczną, czy właśnie z zachowaniami wobec określonych grup, na przykład umieszczenie osoby, na przykład niepełnosprawnej, czy też podniesienie jakiegoś problemu społecznego, to potrafi mieć ogromną siłę oddziaływania i uważam, że powinniśmy jak najbardziej wykorzystać tę szansę, żeby po prostu społeczeństwo edukować.
5: Czyli jakiś serial telewizji polskiej zamiast poradnika, które dostaliśmy do swoich skrzynek?
6: To może nie tyle zamiast, ale obok, bo niewątpliwie tego typu treści powinny być upowszechniane w formie, która będzie przystępna, która trafi do osób, które niekoniecznie zależą od tego poradnika bezpieczeństwa, niekoniecznie zależą na stronę rządowego Centrum Bezpieczeństwa, ale w tym popularnym serialu, który oglądają od lat, do którego się przyzwyczaili i być może wręcz traktują poradę serialowego lekarza jako autorytet, to w tym momencie będzie to miało lepszą siłę oddziaływania niż suchy przekaz urzędowy.
5: A jak odzwierciedla się w popkulturze, pytam tu już pana nie tylko o literaturę, ale właśnie również o filmy i seriale, wojna, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, to już są 4 lata. Mamy kilka seriali polskiego pochodzenia, które w jakimś sensie nawiązują do tego, co się dzieje za granicą na Ukrainie. Mieliśmy w zeszłym roku taki sensacyjny serial Idź przodem, bracie, który nawiązywał do wojny w Ukrainie. Była tam bohaterka, która wróciła z traumą wojenną, przyniosła się z traumą wojenną do Polski. A bardziej wprost, no to już mamy takie seriale sensacyjne. Przesmyk, który też był hitem w pewnym momencie serialem HBO, który również pokazywał no, te napięcia, które mamy pomiędzy Polską a Rosją. Niekoniecznie tam wojna w Ukrainie występowała, ale to nie było głównym przesłaniem, ale jednak no, bardzo wiele osób widziało w tym serialu wątki, które znamy po prostu z naszego codziennego życia.
6: Tak, niemniej jednak wciąż jeszcze ten temat jest badany, eksplorowany i też pojawia się problem, że pojawia się pytanie, w jaki sposób o takiej historii odpowiedzieć, bo tutaj docieram do, musimy powiedzieć jednej rzeczy. Opowiadamy o rzeczach, które się dzieją teraz, które się dzieją tu i teraz, to są dotyczą żywych ludzi i na przykład tam ten serial wzbudził na przykład spore kontrowersje, bo tam pojawia się postać ewidentnie wzorowana na Andrzeju Poczobucie, tylko tak pokazana w sposób, który budził kontrowersje. Kontrowersje, jeżeli chodzi o relacje polsko-białoruską, pokazanie Polonii białoruskiej, pokazanie także ról płciowych choćby. Pewną logikę nawet wydarzeń. Tam w tego typu filmach bardzo łatwo jest uciec w uproszczenia, które mogą być w tym momencie krzywdzące. Ja na przykład raz się odważyłem na wrzucenie do powieści wątku, który dzieje się bardzo krótkiego, który dzieje się podczas pełnoskalowej wojny w Ukrainie, mając z tyłu głowy świadomość, że może to jednak jeszcze nie jest ten czas. Natomiast faktem jest, że popkultura to jest taki barometr naszych lęków, naszych nadziei i także ta bezpośrednio opisująca wojnę i z jednej strony ją opisuje, komentuje, a z drugiej strony potrafi pełnić rolę, czasami jest intencjonalnie wykorzystywana, do roli mobilizacyjnej, rekrutacyjnej, jak to mamy na przykład często w Ameryce, gdzie mamy wręcz filmy, które są sponsorowane przez Pentagon.
5: A na Ukrainie albo w Rosji coś takiego obserwujemy?
6: Tak, w szczególności w Rosji było widać taką falę popkultury, która była w takim typie Rosja jest silna, Rosja jest niezwyciężona. Pokażemy światu, że Rosja wygra z tym złym Zachodem i z tymi Ukraińcami. Był cały zalew powieści, czasami wprost wojennych, o tym, jak to dzielni specjalistowcy pokonują Ukraińców, ich amerykańskich mocodawców, albo wręcz historii alternatywnych, typu specnazowcy przenoszą się w czasie do czasów II wojny światowej przed nią i zmieniają historię taką, żeby Związek Radziecki był jeszcze potężniejszy i się nie rozpadł.
5: Ale to jest już, tak, już nie jest nawet popkultura, tylko propaganda czysta.
6: Dokładnie. I taka propaganda jest. No, są jeszcze w czasach wczesnego Putina pojawił się na przykład film Odliczanie, w którym na przykład społeczeństwu w ten sposób próbowano wyjaśnić oskarżenia pod adresem FSB o to, że w czasie

0: co z tej perspektywy teraz brzmi trochę wręcz śmiesznie, bo na przykład dla wojsk powietrzno-desantowych powstała taka przezabawna piosenka o tym, jak to wojska powietrzno-desantowe są najlepsze. Śpiewał to człowiek, a przynajmniej występował w teledysku, taki wielki facet, po prostu męski mężczyzna. Po kompromitacji w Kostomelu podłożono tam złośliwy tekst paradujący, że no zupełnie nie umiecie tego zrobić, więc sorry. I czasami przynosi efekty zaskakujące.
1: To jest akurat propaganda ciosana bardzo grubo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim gościem, a ja oddaję głos do studia warszawskiego, gdzie jest Patrycja Maciejewicz, która zaprosi Państwa na EKG.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w EKG będziemy rozmawiać o tym, jak chętnie zaciągamy kredyty i pożyczki. Biuro Informacji Kredytowej podsumowało wyniki za pierwsze półrocze. No i okazuje się, że to był dla instytucji, które tych kredytów udzielają, bardzo dobry rok. No ale dla nas chyba też, skoro po te kredyty poszliśmy.
1: To już po informacjach TOK FM o 14.40, a ja się z Państwem słyszę o 15.00.
3: Reklama. Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
4: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: W końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Kaufland jest
18: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe. Kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
23: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
24: Tak! Sięgnij po Alestrę.

0: Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 14.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie i należy postępować zgodnie z procedurami zawartymi w poradniku bezpieczeństwa, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński w związku z pojawieniem się w polskiej przestrzeni powietrznej najprawdopodobniej rosyjskiej rakiety. Minister dodał, że celem alarmu jest ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych o 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryło niezidentyfikowany obiekt w województwie lubelskim. Do jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. Marcin Kierwiński powiedział, że gdy zostały przekazane pierwsze informacje, włączono radioodbiorniki, na które zgodnie z polskimi procedurami przychodzi informacja o bliskim zagrożeniu. Później rozpoczęło się uruchamianie systemów alarmowych. Ten czas krytyczny, czyli czas zagrożenia, to było około 13 minut, powiedział minister. O 3.46 obiekt zanikł. Miejsce jego upadku zlokalizowano w pobliżu miejscowości Tarnawa, Kolonia. PiS zarzuca polskim władzom, że mieszkańcy nie dostali alertu w RCB, a syrena zawyła, kiedy obiekt zderzył się już z ziemią. Takie informacje przekazał rzecznik PiS Rafał Buchanek. Agresja Rosji stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy, przekazał szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Tak ocenił nocny atak rosyjski na Ukrainę, podczas którego doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Unia Europejska wyraża pełną solidarność z władzami Ukrainy i Polski, które niestrudzenie działają na rzecz ochrony i obrony swoich obywateli, napisał polityk. Tymczasem Ukraina zaatakowała dronami terminal zbożowy na Półwyspie Tamańskim obok cieśniny Karczewskiej oraz cztery rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i Azowskim. Eksport zboża przez te morza, a także przez tę cieśninę jest wstrzymany od 10 lipca, kiedy to Ukraina zaatakowała 10 tankowców na Morzu Azowskim. Według analityków nawet 1/3 rosyjskiej zagranicznej sprzedaży pszenicy przechodzi przez te wody, podczas gdy sama Rosja utrzymuje czołową pozycję w eksporcie tego zboża na świecie. Prezydent USA Donald Trump spotkał się z saudyjskim ministrem obrony księciem Khalidem bin Salmanem, podał portal Axios. Wcześniej szef tamtejszego resortu przekazał stronie amerykańskiej, że jego kraj opowiada się za deeskalacją konfliktu z Iranem. Arabia Saudyjska jest jednym z kluczowych sojuszników USA w regionie. Saudyjczycy wielokrotnie od początku wojny wywierali wpływ na politykę Trumpa wobec Iranu. Jesteście żywym pomnikiem naszej narodowej egzystencji, podkreślił prezydent Karol Nawrocki, zwracając się dziś do powstańców podczas spotkania poprzedzającego 82. rocznicę tego zrywu. Dodał, że jako prezydent może zagwarantować im wieczność prawdy o powstaniu. I jeszcze kraj i informacja dla kierowców podróżujących w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest droga krajowa nr 10 w Przydatkach Gołaszewskich koło Kowala. Tam zderzył się samochód osobowy i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło na odcinku między Włocławem i Kowalem. Pojazdy zderzyły się czołowo. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Na niebie niewiele chmur. W prognozach dla całego kraju nie ma deszczu. Maksymalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu. Około 32 w centrum, do 36 na zachodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
5: I jest godzina 14.43, za parę sekund 44, czyli czas na popołudniowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie. To moment, kiedy będziemy bardziej się przyglądać naszemu zapotrzebowaniu na pożyczki. Ze mną na łączach jest już pan Waldemar Rogowski z Biura Informacji Kredytowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
5: Podsumowaliście właśnie pierwsze półrocze o tym, co się działo na rynku kredytów i pożyczek. Czy to był złoty czas dla pożyczkodawców? 183 miliardy złotych. Tyle zaciągnęliśmy nowych zobowiązań.
6: Tak, rzeczywiście padł w swoisty rekord zaciąganych kredytów i pożyczek pozabankowych. Te 183 miliardy to jest o ponad 30% więcej niż rok temu, w tym pierwszym półroczu 2025 roku. No i rzeczywiście tutaj mamy rekordy wszechczasów, jeżeli chodzi o kredyty mieszkaniowe, bowiem Polacy zaciągnęli 74 miliardy złotych kredytów mieszkaniowych. To jest w ogóle najwyższy wynik w historii. No i 60, prawie 8 miliardów kredytów gotówkowych. Także na te 183 miliardy głównie składają się te dwa rodzaje kredytów, czyli mieszkaniowe i gotówkowe.
5: Kredyty ratalne, ponad 1/3 nowych klientów, co to oznacza?
6: Tak, rzeczywiście co miesiąc na rynek wchodzi około 50 tysięcy nowych kredytobiorców i pożyczkobiorców, którzy wcześniej nie mieli żadnego kredytu czy pożyczki pozabankowej. I mamy takie dwa produkty włączające, inkluzywne na rynek finansowy. To z jednej strony są właśnie kredyty ratalne, gdzie właśnie co trzeci nowy klient to jest właśnie klient, który zaciąga kredyt ratalny. Bardzo często jest ten kredyt ratalny zaciągany na stopę procentową zerową RRSO, stąd może tak popularność tego pierwszego kredytu ratalnego. A na drugiej pozycji, to też ciekawe, są odroczone płatności, czyli znane nam BNPL. Tutaj 20% nowych klientów to właśnie wchodzi na rynek BNPL-a, z czego trzeba pamiętać, że 75% w ogóle klientów BNPL-a nie rozratowuje, czyli spłaca swoje odroczoną płatność w tym terminie bezodsetkowym. Czyli w obu przypadkach z dużym prawdopodobieństwem są to produkty z perspektywy konsumenta o zerowym koszcie finansowania.
5: Tutaj dodam, że te BNPL to jest taki skrót, który oznacza kup teraz, zapłać później.
6: Tak, buy now, pay later po angielsku, tak, rzeczywiście kup teraz, zapłać później, tak, odroczone płatności.
5: Czy ta forma płatności jakoś zyskuje na popularności, bo jako użytkowniczka różnych kanałów sprzedaży widzę, że jest mi to oferowane praktycznie cały czas. Nie mam takiej odwagi wziąć towaru od razu, a myśleć o tym, o tej spłacie później, ale może jestem nienowoczesna.
6: No, dotychczas z naszych statystyk wynika, że z tej formy właśnie finansowania właściwie transakcji na rynku e-commerce'owym skorzystało 3 600 000 klientów i było to na skalę 226 milionów transakcji. Obecnie takich osób na koniec czerwca, które miały czynny BNP, czy musiały go albo spłacić w tym okresie bezodsetkowym, albo już miały zratowiony ten BNP, czy już płaciły w ratach, to jest zobowiązanie, to było 1 800 000 klientów. I co ciekawe, tak jak wspomniałem, 75% są spłacane w okresie tym bezodsetkowym, a tylko 25% są rozratowione. I co ciekawe, to nie są transakcje na wysokie kwoty, bowiem średnia kwota transakcji BNP to jest takie 170 parę złotych. Mamy bardzo duży udział tych właśnie płatności do między 100 a 200 zł, czy 200 a 500 zł.
5: Co dokładnie napędza ten popyt? Mam na myśli cały rynek kredytów i pożyczek, bo wydaje się, że czasy są w miarę dobre, tak? Domyślam się, że wzrost gospodarczy i stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy jest takim czynnikiem, który zachęca do planowania zakupów i do, nie ukrywajmy, zadłużania się. Duży udział kredytów hipotecznych, co oznacza, że popyt na mieszkania też nie słabnie. Jak to wygląda pana okiem?
6: To znaczy tak, jeżeli chodzi o te główne czynniki, które sprzyjają akcji kredytowej, to oczywiście jest rosnąca zdolność kredytowa. Jak tak pani redaktor właśnie wspomniała, za tą rosnącą zdolnością kredytową kryją się dwa pozytywne czynniki. To znaczy wzrost wynagrodzeń, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym, około tam 5-6% nominalnie. Trzeba też pamiętać oczywiście, że ta dynamika zaczyna nam się wygładzać, dlatego że porównujemy się do okresów przed, powiedzmy, roku, które już i tak były wysokie, te wynagrodzenia, więc ta dynamika będzie spłaszczała się. I po drugie, czyli rosnące wynagrodzenia to jest jeden czynnik, no a drugi trzeba pamiętać, że była jednak jedna obniżka stóp procentowych w pierwszym półroczu, czyli spadające stopy procentowe. Pytanie w ogóle, czy te łączna kwota tych 825 miliardów zadłużenia gospodarstw domowych w Polsce, czy to jest wysoka kwota? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ogromne pieniądze, ale jeżeli zestawimy to do produktu krajowego brutto, to wychodzi około 20%, a jeżeli porównamy to z innymi krajami Unii Europejskiej, to stajemy tak na, powiedzmy, lądujemy na 23-24 miejscu, czyli na końcu stawki. Czyli polskie społeczeństwo nie jest bardzo zadłużone, jeżeli chodzi, porównaniu oczywiście z innymi społecznościami, społeczeństwami krajów Unii Europejskiej.
5: Piszecie też o tym, że całkiem spory udział w kredytach mają kredyty, które refinansują inne kredyty, czyli kredytobiorca dochodzi do wniosku, że te warunki, które ma w obecnym banku, go nie satysfakcjonują i szuka po prostu banku, który dostanie inny kredyt, którym spłaci ten stary i będzie on zaciągnięty na lepszych warunkach. Jaki jest udział tych refinansowań i co się dzieje z tą tendencją?
6: Tak, Tak, rzeczywiście. Tutaj głównie to zjawisko widzimy w kredytach mieszkaniowych. Dzisiaj już około 1/3 akcji kredytowej, którą mamy w tych 74 miliardach, 1/3 przypada właśnie na refinansowania, o których pani redaktor wspomniała, z czego 30% to jest refinansowanie takich nieruchomości, które dopiero nabędę za ten kredyt refinansowany, a 70% to jest po prostu spłata tego kredytu, który już mam na tej samej nieruchomości, czy taka klasyczna, można powiedzieć, refinansowanie, takie klasyczne. I co trzeba wspomnieć, mamy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne refinansowania. To znaczy, że zaciągamy nowy kredyt w banku, który już mam ten kredyt mieszkaniowy, albo zaciągam kredyt w innym banku, żeby spłacić ten kredyt mieszkaniowy w tym banku, który mam obecnie. Co ciekawe, przeważają właśnie te zewnętrzne refinansowania nad tymi wewnętrznymi. Czyli bardziej szukamy innego banku po to, żeby spłacić ten kredyt mieszkaniowy, niż negocjujemy czy renegocjujemy nasze umowy kredytu mieszkaniowego w tym banku, gdzie już posiadam. Co ciekawe, prawie 10% z tych zewnętrznych refinansowań to są bardzo świeże kredyty do jednego roku. 1/3 to są kredyty 1-2 lata temu zaciągnięte. Więc można powiedzieć, że to zjawisko refinansowania dotyczy bardzo świeżych kredytów mieszkaniowych.
5: A z czego to wynika? Bo to oznacza, że jest w jakimś sensie duża świadomość kredytobiorcy. To znaczy widzi, jaką płaci ratę, pewnie czyta, jakie warunki są w innych bankach i nie boi się pójść z takim poszukiwaniem lepszej oferty. Ale to też oznacza, że to te same banki biorą udział w tym obiegu. To znaczy z tych samych banków kredyty odpływają i do tych samych banków wracają. To się cały czas dzieje chyba w całym takim ekosystemie bankowym.
6: Tak. Ma pani redaktor rację. Tutaj to, co klientów zachęca, to jest to, że te kredyty były zaciągane na innym poziomie 100%. Jeżeli ktoś sobie porównuje, że ma kredyt powiedzmy na okresową stałą stopę na poziomie 8%, a dzisiaj może istotnie mieć niższą stopę, też okresową stałą, no to właśnie następuje to zjawisko refinansowania, czyli szukania tańszego finansowania, co świadczy właśnie o dobrej edukacji w miarę ekonomicznej i rozumieniu tych procesów. Chociaż też mamy tutaj takie zjawisko, że w ogóle Polacy nie lubią kredytów mieszkaniowych, w ogóle kredytów. Okres takiego średniego kredytowania to jest 23 lata, jeżeli chodzi o kredyt mieszkaniowy, ale spłacamy go po 14 latach już. Więc to też trzeba pamiętać o tym. No i znowu mamy bardzo ciekawe zjawisko w pierwszym półroczu, bowiem kwota nadpłat kredytów mieszkaniowych i całkowitych spłat to jest około 35 miliardów i znowu mamy rekord wszechczasów, bowiem nigdy wcześniej tak dużych kwot Polacy nie nadpłacali lub całkowicie nie spłacali.
5: To znaczy, że bardziej chcemy zaciągać kredyt, czy bardziej chcemy się pozbyć tego, który mamy?
6: Pozbyć się. Mam właśnie wrażenie, że Polacy kulturowo nie lubią żyć z kredytem, chociaż to nie jest nic złego, prawda? Ale tu masz także negatywne konsekwencje, bo bank, szacując korzyści z udzielenia kredytu, szacuje, że będzie miał korzyści przez 23 lata. Jeżeli kredytobiorcy zaczynają spłacać całkowicie kredyt po 14 latach, no to bank w tym przypadku jest stratny potencjalnymi utraconymi korzyściami odsetkowymi z tego dłuższego okresu kredytowania i to niestety w jakiś sposób przekłada się później na cenę tych kredytów mieszkaniowych, czyli za wcześniejszą spłatę w cudzysłowie w jakiś sposób płacą wyższą marżę ci nową kredytobiorcy, którzy chcą na nowo zaciągnąć te kredyty mieszkaniowe.
5: Piszecie też o wysokokwotowych kredytach gotówkowych, bo mówimy tu o tym, że nie chcemy mieć kredytu, przeszkadza nam i te hipoteki spłacamy, ale jednocześnie też zaciągamy takie duże kwoty na kredyty konsumpcyjne, wydawałoby się. To co to za zjawisko?
6: Tak, znowu, tak, bardzo ciekawe zjawisko dotyczy konsolidacji. Ta konsolidacja kredytów polega na tym, że zaciągam jeden kredyt, żeby spłacić kilka już posiadanych kredytów gotówkowych. I w pierwszym półroczu jest to około 60% wartości udzielonych kredytów gotówkowych, to właśnie ta konsolidacja. Konsolidacja bierze się w to zjawisko po pierwsze z wygody, bo jak mam 5 kredytów, to mogę zapomnieć o jakiejś racie. Jak mam jeden kredyt, no to łatwiej mi zarządzać tym. A po drugie, bardzo często ta konsolidacja wiąże się z uzyskiwaniem dodatkowej kwoty kredytu, czyli dostaję kredyt wyższy, niż by to wynikało z konieczności spłaty tych kredytów, które już posiadam. I to około 42% właśnie z tych konsolidacji, prawie połowa, to są z tą dodatkową kwotą. Skąd ta dodatkowa kwota jest możliwa? Po pierwsze, wydłużamy okres kredytowania, bo mamy nowy ten kredyt, a po drugie zaciągamy ten kredyt na dzisiejszych warunkach rynkowych stopy procentowej, czyli niższych niż zaciągałem jeszcze kilka lat temu, te stare kredyty. No i wynagrodzenia, prawda? Rosnące wynagrodzenia dają kolejną przestrzeń na wyższą zdolność kredytową, co pozwala właśnie Polakom dodatkowo dokredytować się w tym konsolidacyjnych kredytach gotówkowych.
5: Mówiliśmy do tej pory głównie o pożyczkach bankowych i kredytach, a co się dzieje na rynku pozabankowym? Bo są też instytucje pożyczkowe, które kuszą swoimi produktami i tam zdaje się też Polacy nie omijają ich.
6: Tak, oczywiście. Tutaj też podobne tendencje takiego dobrego półrocza mamy nie tylko na rynku kredytowym, ale także na rynku pożyczek pozabankowych. Tu ta kwota może nie jest tak imponująca jak w przypadku sektora bankowego, bo wynosi 15,5 miliarda finansowania i to jest około 23% wzrostu rok do roku, czyli można powiedzieć, że to jest 1/10 tego, co udzieliły banki, no ale jednak to jest 15,5 miliarda. Obecnie pożyczek pozabankowych Polacy mają do spłaty 13,9 miliarda złotych i tu dominują, jeżeli chodzi o tą wartość nowych finansowań, dominują pożyczki gotówkowe, to jest ponad 10 miliardów złotych z dynamiką 16% i pożyczki ratalne, tam jest kwota ponad 4 miliardy z dynamiką 20%. Czyli także bardzo dobra sytuacja na rynku pożyczek pozabankowych.
5: Dziękuję serdecznie. Pan Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej. Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wrócimy do audycji Zapytam Inaczej ze studia festiwalowego Nowych Horyzontów. Ale zanim popłyniemy do Wrocławia, Filip Kekusz jest ze mną w studiu i zaprosi Państwa na audycję TOK 360, która już o 16.
7: Tak, po godzinie 16 podsumowanie dnia oczywiście, ale także najważniejszy temat polityczno-militarny, militarno-polityczny ostatnich godzin, to znaczy niezidentyfikowany, prawdopodobnie rosyjska rakieta CH-101, która spadła w województwie lubelskim dzisiaj przed świtem. Dużo wątków pojawia się wokół tego incydentu. Jeden z nich to taki, co w tym momencie zrobić teraz. Sojusz Północnoatlantycki zapewnia, że jest w stałym kontakcie z polskimi władzami. Co to oznacza? Jakie mogą być dalsze reakcje sojuszu? O tym na pewno będziemy rozmawiać i będziemy też patrzeć na całą tę sytuację z perspektywy rosyjskiej, z perspektywy konsekwencji, które mogą pojawić się na linii Warszawa-Moskwa. Zajmiemy się także tym, jaka dezinformacja wokół tego wydarzenia, a pojawiła się dosyć szybko, pojawia się od poranka w sieci i w jaki sposób z tą dezinformacją także można walczyć, czy raczej impregnować się na nią.
5: Szybko trzeba rozbrajać, bo im...
7: Każda godzina się liczy.
5: Właśnie. Tak. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Patrycja Maciejewicz.
4: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Reklama.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
18: Media Expert. nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Podejmiemy wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO, oświadczyły władze sojuszu po tym, jak prawdopodobnie rosyjska rakieta przekroczyła polską przestrzeń. W ustaleniu, jak groźny był pocisk, ma pomóc polskim śledczym ukraińska prokuratura generalna. Idą ważne zmiany dla uczniów. W kontekście telefonów komórkowych jest podpis prezydenta pod ustawą w tej sprawie. Minęła 15. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. NATO jest w ścisłym kontakcie z Warszawą w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, jak informuje rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie, pułkownik Martin O'Donnell. Sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. Do Polski nad ranem wleciał prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Rakieta rozbiła się w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Amerykanie zapewniają, że chcą brać udział w postępowaniu wyjaśniającym okoliczności tego zdarzenia. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej potępiają unijne. Nie liderzy. Więcej o tym teraz Cezary Jaszczyk.
19: Incydent potępił prezydent Francji Emmanuel Macron. Jak podkreślił w internetowym wpisie, Francja wspiera swoich sojuszników i Ukrainę, która tej nocy padła ofiarą jednego z najsilniejszych rosyjskich ataków. Do sprawy odniósł się też szef Rady Europejskiej. Antonio Costa przyznał, że naruszenie polskiej przestrzeni pokazuje, że Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy. Costa także zwrócił uwagę na konieczność wspierania Ukrainy, przede wszystkim w zakresie ochrony przed rosyjskimi rakietami. Szefowa Komisji Europejskiej zaznaczyła, że to już kolejne niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej całej Unii. Polacy słyną z odwagi. Nasze myśli są z nimi, napisała Ursula von der Leyen. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Pomoc deklaruje Kijów. Ukraińska prokuratura generalna będzie współpracować z polskimi śledczymi w sprawie znalezionej na Lubelszczyźnie rakiety, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz na miejscu zdarzenia.
20: Prokuratura generalna Ukrainy wystąpiła z wnioskiem do prokuratury krajowej Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o możliwość wzięcia udziału. Myśmy z tej możliwości skorzystali. W tej chwili jeden specjalista, który brał udział w kilkudziesięciu, być może większej ilości tego typu przypadków na Ukrainie, zmierza tutaj na miejsce zdarzenia i pomoże polskim prokuratorom.
3: Prokuratura poinformowała także, że obecnie ekipa pirotechniczna pobiera w powstałym w wybuchu kraterze próbki niezbędne do dalszej analizy chemicznej. Ma to pomóc śledczym w ustaleniu, jakiego rodzaju rakieta uderzyła w tym miejscu dzisiejszej nocy. W gotowości są także Wojska Obrony Terytorialnej, które dokładnie przeczesywać będą teren w poszukiwaniu odłamków rakiety. Służby przypominają, że o jakimkolwiek zagrożeniu, w tym lotniczym, w Polsce informuje alarm dźwiękowy. Komunikaty RCB w aplikacjach czy mediach to tylko uzupełnienie. Dziś w nocy na Lubelszczyźnie służby ogłosiły alarm. RCB nie wydało jednak komunikatu. Czego on dotyczy? Jakub Medek.
21: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreśla, że jeśli słyszymy 3-minutowy modulowany dźwięk alarmu, powinniśmy natychmiast poszukać dla siebie bezpiecznego miejsca.
22: System alarmowania ma być tym źródłem informacji, że dzieje się coś złego. To nie są przypadkowe sytuacje, w których te alarmy zostają włączone.
21: I dopiero w bezpiecznym miejscu należy szukać dodatkowych informacji o tym, co konkretnie się dzieje, chociażby poprzez komunikat RCB. Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że to wszystko wyjaśnia poradnik do spraw bezpieczeństwa, jaki państwo kilka miesięcy temu rozesłało Polakom. Jakub Medek, TOK FM.
3: Teraz informacje z Kancelarii Prezydenta sprzed kilku minut. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy Prawo Oświatowe, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w przedszkolach i szkołach, także podczas przerw. Zakaz będzie obowiązywał od 1 września. Od zakazu będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne uczniom do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy i gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami lub gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia. Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej jutro może stracić swój poselski immunitet. Sejmowa Komisja Regulaminowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Prokuratury Europejskiej w tej sprawie, a jutro w czasie sejmowego głosowania zdecydują o tym wszyscy posłowie. Maciej Kluczka.
0: Komisja regulaminowa zgodziła się na uchylenie immunitetu, ale już nie na zatrzymanie posła. Wojciech Król ma usłyszeć zarzuty przejęcia łapówki i pomoc w uzyskaniu unijnej dotacji, podkreśla poseł PiSu Michał Wójcik.
6: Żeby prokuratura europejska mogła mu postawić zarzuty dotyczące złodziejstwa, żeby była jasność, korupcji i to na dużą skalę.
0: Sam zainteresowany tak odnosi się do sprawy.
7: Zarzucono w wniosku o uchylenie immunitetu, że powołuje się na wpływy w Sejmie. No to jest jakby rzecz oczywista, że poseł w Sejmie ma wpływy.
0: Wniosek do Sejmu skierowała prokuratura europejska, bo sprawa dotyczy unijnych środków. Maciej Kluczka, TOK FM.
3: Małopolscy policjanci zatrzymali 46-latka, który kierował groźby wobec dwóch obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w piątek na budowie hali pod Skawiną. W ostatnim czasie takich sytuacji jest niestety więcej, mówi Natalia Konwerska z toruńskiej fundacji EMIG, która pomaga migrantom.
23: W ostatnich tygodniach osoby, które przychodzą do nas, opowiadają o różnych sytuacjach, które doświadczyły w pracy też na przykład, czego też nie było wcześniej, że Polacy w miejscu pracy ich zaczepiają, dochodzi czasem też do jakiegoś popychania, czy też czuć te nastroje wśród młodzieży, też w różnych grupach.
3: Stosowanie przemocy lub gróźb z powodu przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej czy wyznaniowej jest w Polsce karalne. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Dziś maksymalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, około 32 w centrum, do 36 na zachodzie kraju. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i wciąż ciepło. Od 17 do 22, tylko w dolinach karpackich chłodniej, bo około 15 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
24: Anna Piekutowska. Razem z audycją Zapytam Inaczej jesteśmy na festiwalu Tauron Nowe Horyzonty i w tej tegorocznej edycji jedną z najważniejszych retrospektyw poświęcono Marcie Messaros, jednej z najwybitniejszych europejskich reżyserek, w ogóle pionierce kina kobiet. To była pierwsza dyplomowana reżyserka na Węgrzech, pierwsza kobieta, która zdobyła Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film. Dziś ma 95 lat, a jej życie i twórczość to jest po prostu historia kina całego powojennego właściwie i o tych najważniejszych filmach, które można zobaczyć właśnie tutaj we Wrocławiu, ale nie tylko, bo one są online. Porozmawiam z Klarą Cykosz. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
24: Krytyczka filmowa pracująca przy retrospektywie i wydaje mi się, że w ogóle nie możemy zacząć rozmawiania o filmach Messaros bez powiedzenia o jej dramatycznej biografii, dzieciństwa, które było naznaczone stalinowskim terrorem, doświadczenia sieroctwa. Jak w ogóle doszło do tego, że Messaros stała się reżyserką?
25: Wiesz co, no to jest jedna rzeczywiście z najbardziej fascynujących biografii reżyserskich. Oczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej nie brakuje reżyserów, którzy no mieli historię chociażby, nie wiem, przeżycia Holokaustu, tak, czy jakby po prostu przeżycia wojny. Natomiast historia Messaros jest o tyle jakby fabularnie absolutnie niesamowita i trudna do uwierzenia, ponieważ no i losy się splotły jakoś jakby po prostu z losami przedwojennymi komunistów. Jej rodzice byli komunizującymi, ojciec był artystą, wyemigrowali z Węgrzech do ZSRR z wiarą jakby w budowanie właśnie z Związku Radzieckiego. Tam zostali wysłani do ówczesnej Republiki Kirgizji i no, ojciec najpierw został porwany w czasie Wielkiej Czystki. Marta przez wiele lat w ogóle nie wiedziała, jak się skończyły jego losy. No może, no wiem, jak się skończyły, tak, tak to zginął.
24: Został zniknięty.
25: Tak. Matka jakoś na początku wojny zapada na tyfus i umiera. I Marta i jej młodsze siostry zostają w którymś momencie odnalezione przez przyjaciółkę rodziców z Węgier, też węgierską komunistkę, która później wróci razem, adoptuje je i wraca na Węgry razem z nimi jako ich adopcyjna matka, jakby budować komunizm na Węgrzech i w ogóle jakby staje się częścią no, aparatu represji, jakby tam chyba jakby współbudowała jakby ich SB. W filmach autobiograficznych Messaros kręconych w latach 80. jej postać, właśnie postać tej adopcyjnej matki, która też jest właśnie w ogóle jakaś taka bardzo chłodna, bardzo, bardzo zasadnicza, z jednej strony właśnie dokonuje jakby tego aktu adopcji, tego ratunku, a z drugiej strony pozostaje jakby emocjonalnie bardzo odcięta i jakby w obu takich autobiograficznych, wspomnieniowych książkach, które mamy po polsku, Marty Messaroche, no jakby ona wspomina, że jakby emocjonalnie to nigdy nie miało sensu, nie? Że to ewidentnie było jakiś taki po prostu gest z poczucia jakiejś solidarności, ale to nigdy, ale jakby tam się nigdy nie nawiązała emocjonalna więź z nią jako z tym starszym dzieckiem właśnie bardzo zbuntowanym. Zaczęła mówić to bardzo długo i zdanie, w tych filmach tą postać gra polska aktorka Anna Polony.
24: O tym, jakie są inne związki z Polską, porozmawiamy za chwilę, ale powiedzmy o tym, że Messaroche zadebiutowała 1968 filmem Dziewczyna i to była historia wychowanki domu dziecka, która szuka swojej biologicznej matki, więc tutaj już mamy te pierwsze nawiązania autobiograficzne. Ona była pierwszą też kobietą na Węgrzech, która wyreżyserowała pełnometrażową fabułę. Ona wyjechała do Moskwy, musiała wyjechać do Moskwy na studia, bo nie mogła studiować reżyserii na Węgrzech, nie przyjmowano tam kobiet. I to jest taki przykład tego, że ona jednocześnie swoją biografią zaświadcza o jakiejś emancypacji i niesamowitym jakby otwieraniu różnych drzwi i przestrzeni dla kobiet, a z drugiej strony jej kino też chyba można zaliczyć do feministycznych opowieści.
25: Ja nie pamiętam, jak dokładnie było z tą budapesztańską filmówką, w każdym razie ona się tam nie dostała, więc dostała się na WGIK i studiowała rzeczywiście w Moskwie i jakby później wróciła. Tak, to znaczy te filmy są emancypacyjne, ale też są, wydaje mi się, że do dzisiaj są niezwykłe, znaczy w sensie ich emancypacyjność nie polega na tym, że znaczy, oczywiście, że polega na tym, że ona to robiła i jakby w wielu względach była pierwsza i rzeczywiście one są takie potężnie kobiece, tak? Jakby one są o kobiecym doświadczeniu, o kobiecych relacjach, jakby o kobiecym ciele, są w ogóle blisko kobiecego ciała, ale jednocześnie, wiesz, gdyby to było tylko to, że kobieta może iść do pracy, czy może coś zrobić, to by dzisiaj już dla nas nie było być może tak interesujące i wciągające, a po prostu rozmawiałam tutaj z osobami, bo szczerze mówiąc nigdy mnie tak na korytarzach Nowych Horyzontów, ja tutaj robię prelekcje i wprowadzenia do tych filmów i nigdy mnie tyle osób nie zaczepiało po prostu na korytarzu, żeby się podzielić swoimi emocjami i swoją opinią i tego, że w ogóle te filmy zostały jakoś przeżyte. I wiele osób mi mówi, także młodszych, że jakby te filmy są wciąż jakby robią wrażenie potężnie politycznych. I one są polityczne, ponieważ no właśnie nie, ona się nie zatrzymywała na tym poziomie właśnie jakby, że kobieta w ogóle może iść do pracy i może robić różne rzeczy, tylko właśnie jakoś tak bardzo zniuansowanie jakby pokazywała różne dylematy i jakby i trochę też żądała dla swoich bohaterek całego życia. Nie w takim sensie, że te bohaterki teraz robią coś niesamowicie transgresyjnego, tylko że na przykład pomimo tego, że właśnie bohaterki tych filmów z lat 70. i właśnie bohaterka Dziewczyny, to są zwykle kobiety pracujące jako robotnice po prostu w fabryce, w ogóle nie czujesz w obrazie jakby tej różnicy, tak? Znaczy nie czujesz, że to jest spojrzenie inteligentki, która patrzy na inną klasę. O, tak, znaczy w sensie po prostu te robotnice, one są takimi every women w tych filmach.
24: Nie masz... Myślę, że to jest ten klucz do tego, że to przetrwało próbę czasu?
25: Myślę, że tak. Myślę, że tak i właśnie to jest jakiś w ogóle bardzo świeże i niesamowite. Druga sprawa, to są bohaterki, które są zawsze w pewnym sensie bardzo, bardzo nowoczesne. To są, tam jest zawsze jakieś pragnienie myślenia o lepszym życiu, myślenia o przyszłości. I wiesz, nawet jeśli to jest bohaterka Swobodnego Oddechu, chyba jeden z moich dwóch ulubionych filmów Messaroche, jakby po prostu dziewczyna z fabryki, jakby która odcina się od swojej przemocowej rodziny i w ogóle jakby podaje się za studentkę, żeby randkować jakby z chłopakami, jakby studentami, no bo jakby oni nie chcieliby dziewczyny z fabryki. To jakby jest w tym jakaś taka, tam nie ma jakiegoś takiego cierpiętnictwa, tam jest jakby... Jakby te rzeczy, które są trudne i przykre, zawsze są przeplatane, na przykład tym, że idziesz po prostu z koleżankami nad jezioro albo się opalać na gdzieś tam nad jeziorem, powiedzmy, jest jakiś taki pokazany, taki jakby na, taki, historia tych takich małych też awansów, nie? Że czasami jakby historia awansu to nawet nie, że chłopskie dziecko zostaje, powiedzmy, wielkim artystą, tylko czasami to była historia, jakby wiesz, przeniesienie się do miasta, prawa do zbudowania sobie nowego życia, na przykład z dala od przemocowej rodziny, nie? Jakby bycia nowoczesną dziewczyną w tym sensie, że po prostu jakby możesz myśleć o przyszłości i jakoś inaczej samostanowić o sobie.
24: To tak wygląda trochę, jak opowiadasz, że to są takie małe historie, bardzo intymne i tak dalej, ale chyba warto jest powiedzieć i zaznaczyć to, że jednak cały czas prezentowane na tle tej wielkiej historii, tak? Bo chociażby Dziennik, czyli to najbardziej znana chyba trylogia, taka flagowa dla Mesa Roche. I scenariusz pierwszej części przez 15 lat nie mógł się doczekać realizacji, bo uważano, że za bardzo otwarcie mówił o stalinizmie.
25: To znaczy, to chyba nawet nie było tak, że ona miała już wtedy ten scenariusz, tylko na pewno miała pomysł. Znaczy na początku lat 60. napisała właśnie pierwszą nowelę filmową. Jeszcze wtedy była dokumentalistką, to było właśnie przed Dziewczyną, przed jej fabularnym debiutem i po prostu po kilkunastu latach dopiero została namówiona, że właśnie to jest ten moment, kiedy już można. Oczywiście jakby lata 60. na Węgrzech to jest super ciekawa epoka i jakby wtedy powstają między innymi eksperymentalne filmy historyczne Miklosza Janszczo, który był jej ówczesnym partnerem. I jakby więc to jest w ogóle epoka bardzo odważnego, eksperymentującego kina na Węgrzech. No ale ona tutaj jakby, ale żeby wziąć za tą autobiografię, która jednak była jakby bliżej pewnych wydarzeń, no to się wydarzyło dopiero na początku lat 80. Natomiast też jest tak, że my tutaj w tej retrospektywie, której kuratorką jest Małgorzata Sadowska, może podkreślę, jedna z dwóch dyrektorek artystycznych tego festiwalu, jakby pokazujemy właśnie te wczesne filmy, które są jeszcze, ona tam bardzo dużo korzysta z różnych chwytów właśnie dokumentalnych, jakby z taką miękką kamerą. Te filmy są, tam jest wielka historia, ale to jest wielka historia małych miejscowości. To są Adopcja, czy Swobodny Oddech, czy 9 miesięcy. To są filmy, które się dzieją w małych miasteczkach, małych industrialnych miasteczkach. W Dziewczynie to są chyba Obrzeża Budapesztu. A Dzienniki, czyli filmy z lat 80., one też już są inaczej nakręcone. One są jakby właśnie bardziej mają trochę, są trochę inne wizualnie i jakby są takim bardziej kinem historycznym, które jest oczywiście głęboko, głęboko osobiste, mocno, mocno inspirowane i takie tam pierwsza część jest właśnie o dojrzewaniu, o tym życiu właśnie z tą matką adopcyjną i o chodzeniu do kina, gdzie jakby w ogóle ona zostaje reżyserką, ponieważ kino jest tą przestrzenią jakby ucieczki, gdzie się chodzi na wagary. Druga część jest o okresie stalinizmu, kiedy ona kursuje pomiędzy studiami w Moskwie, gdzie nie może mówić de facto o swojej przeszłości, a właśnie jakby tym, co się dzieje w latach jakby tego przykręcenia stalinowskiego już po 48 jakby na Węgrzech. I trzecia część, moim zdaniem być może najciekawsza, to jest Tygodnie po rewolucji, film wokół Sylwestra przełomu 56 i 57 roku, kiedy po prostu jest moment po tym uderzeniu tej jakiejś nadziei, po tym rewolucyjnym uniesieniu, po prostu przejechanie i rozpad i po tym, co się dzieje po.
24: Już powiedziałaś o tym, że polscy aktorzy grali w jej filmach. Ona też sama, Mesa Roche, była związana z Janem Nowickim prywatnie i artystycznie przez wiele lat, ale łączyło ją więcej z Polską. Jak ważne były te polskie związki, wątki w jej twórczości?
25: No ona tutaj po prostu bardzo często przyjeżdżała, tak Nowicki mieszkał chyba wtedy w ogóle w Krakowie. Zresztą tak. Fantastyczne dwie pierwsze role, które ona mu daje, to są role absolutnych drani w 9 miesiącach i w ich dwóch. On gra po prostu najgorszych kolesi, po prostu pięknych drani. No po prostu przyjeżdżała, była, mam wrażenie, że tak jak my mamy ten mit, że się na Węgry jeździło, żeby coś kupić i że właśnie tam były, że tam było tak dobrze i spokojnie, jednak były ten taki tak gulaszowy komunizm. No to ona wspomina Polskę lat 70. i 80. jako miejsce, w którym w ogóle się myślało, w którym była pewna wolność myśli, w której właśnie się tworzyło i no ona przyjeżdża do Krakowa, ale też przyjeżdża pod Włocławek do siostry Jana Nawickiego. Więc i mówi, w ogóle jakby słuchaczy zachęcam, żeby się znaleźć na YouTubie. Są z nią rozmowy i w ogóle można też usłyszeć jej polszczyznę.
24: To przez to, że dostępne są te filmy również online, to szybko poleć jeden taki, od którego dobrze jest zacząć w ogóle przygodę z Masarosz.
25: Adopcja, a potem Swobodny oddech.
24: Bardzo dziękuję. Klara Cykosz, krytyczka filmowa, współpracująca przy retrospektywie filmów Marty Masarosz na festiwalu Nowe Horyzonty. Teraz czas na informacje TOK FM, a po nich wracamy z Zapytam Inaczej.
2: Autopromocja.
4: Do porodu można się przygotować. Serio.
5: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
4: Po co i jak go zrobić, odpowiemy w czasie rodziców w TOK FM.
5: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
4: Ula Malko
5: i Krzysztof Chorwat.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 15.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie elementy zdarzenia związanego z upadkiem pocisku na Lubelszczyźnie, w tym reakcja polskiego państwa, będą szczegółowo zbadane, zapowiedział premier Donald Tusk. Dodał, że zainteresowanie pomocą w zbadaniu sprawy wyraziły Stany Zjednoczone i Ukraina. Premier na miejscu w Lubelszczyźnie mówił, że gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku.
9: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
3: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział także, że służby od samego początku były postawione w najwyższy stan gotowości i zachowały się zgodnie z ustalonymi wcześniej procedurami.
10: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
3: Polskie służby dzisiejszej nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelania rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Według szefa MON od tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko. Od rozpoczęcia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wielokrotnie dochodziło do naruszenia przestrzeni powietrznej państw NATO. Incydenty związane były z uderzeniami dronów i pocisków manewrujących przede wszystkim na tereny Polski, Rumunii, Turcji oraz krajów nadbałtyckich. Uproszczenie definicji mobbingu zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą podpisał właśnie prezydent Karol Nawrocki. Wśród przepisów znalazły się podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określania reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi. Resort pracy wskazał wcześniej, że obowiązująca dotąd definicja mobbingu miała ponad 20 lat i jak pokazała praktyka, była skomplikowana i trudna do zastosowania. Z kolei eksperci zwracali uwagę, że ofiarom mobbingu trudno było udowodnić swoją krzywdę w sądzie. Statystycznie pracownicy wygrywają tylko 10% wszystkich spraw w tym zakresie. W Niemczech na dziś przypada szczyt kolejnej fali upałów. Po południu termometry w większości regionów kraju wskazywały około 35 stopni Celsjusza, a miejscami temperatura ma sięgnąć nawet 40 stopni. Jak podkreśliła niemiecka służba meteorologiczna, wraz z upałami wzrasta też ryzyko gwałtownych burz z gradem i silnych porywów wiatru. Tysiące migrantów z Maroka przekroczyło w sposób niekontrolowany granicę w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Lokalne władze apelują do rządu w Madrycie o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jak podała jedna z agencji, w ostatnich dniach do hiszpańskiego miasta dotarło około 2000 migrantów z Maroka, opływając falochron stanowiący morskie przedłużenie bariery granicznej. To przekroczyło możliwości miasta w zakresie opieki i przyjmowania uchodźców. Na niebie do końca dnia niewiele chmur, w prognozach dla całego kraju nie ma też deszczu, maksymalnie od 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu, około 32 w centrum do 36 na zachodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Anna Piekutowska, to jest audycja Zapytam Inaczej i połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight i współtwórcą czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj.
11: Dzień dobry, witam.
24: 29 sierpnia, czyli za miesiąc, Islandczycy zdecydują w referendum, czy wznowić negocjacje o członkostwie w Unii Europejskiej. To głosowanie już trwa, to przedterminowe i podkreślam, że to nie jest głosowanie o wejściu do wspólnoty, tylko to jest w ogóle rozpoczęcie samych negocjacji, ale już i tak ta decyzja w Brukseli jest obserwowana i oczekiwana. I zanim porozmawiamy o tym, co się może wydarzyć po tym 29 sierpnia, to może chciałabym cię poprosić o to, żebyś przypomniał, dlaczego Islandia już raz złożyła wniosek o członkostwo i zakończyła te negocjacje bez powodzenia.
11: Tak, wniosek o członkostwo został przez Islandię złożony w 2009 roku. To było po wielu latach wewnątrz islandzkich dyskusji, czy chcemy do Unii Europejskiej, czy nie chcemy do Unii Europejskiej. Ostatecznie wielki kryzys finansowy, który, jeśli chodzi o wielkość upadających banków w relacji do PKB, to Islandia była krajem, którym można powiedzieć, że relatywnie ten kryzys był największy. To wszystko przeważyło szale na rzecz stronników wejścia do Unii Europejskiej. I w 2009 roku rząd złożył wniosek akcesyjny. Rozpoczęły się kilka miesięcy później negocjacje akcesyjne. Z racji tego, że Islandia jako kraj członkowski, podobnie jak Norwegia, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jest członkiem wspólnego rynku, więc mnóstwo regulacji unijnych tak naprawdę działa w Islandii. Więc te negocjacje, które ciągnęły się do 2013 roku, były bardzo zaawansowane. W momencie, w którym Islandczycy postanowili po kolejnych wyborach parlamentarnych w Islandii, kolejny rząd ostatecznie stwierdził, że nie chcemy do Unii Europejskiej, więc w 2015 roku oficjalnie Reykjavik, Islandia poinformowała Brukselę, że zamraża czy trwale zawiesza negocjacje członkowskie. Niemniej tam, licząc na te otwarte, zamknięte rozdziały w procesach akcesyjnych według jeszcze ówczesnej metodologii, to zdecydowana większość tych rozdziałów jest otwarta i bardzo wiele tych przepisów jest ze względu na ten udział we wspólnym rynku, przepisy unijne działają na Islandii. Od razu można powiedzieć, że gdyby Islandczycy zdecydowali o wznowieniu tych negocjacji członkowskich i gdyby znowu się coś nie odwróciło po roku, to te negocjacje tak trwały w zwykłym trybie, właściwie Islandia pewnie w ciągu 2 lat byłaby gotowa do akcesji. A zważywszy na to, że to jest mały kraj, mało ludny, nie budzący zastrzeżeń między innymi na prawicy w wielu krajach, które tam budzą Bałkany, czy oczywiście inna historia, to jest Ukraina, kraj nordycki, bez zagrożeń migracyjnych i tak dalej, więc to przyjęcie Islandii mogło być bardzo mało kontrowersyjne, więc może się okazać, jeśli to referendum zdecyduje o wznowieniu rozmów akcesyjnych, że Islandia będzie pierwszym krajem, który wszedł do Unii Europejskiej.
24: Szybciej niż Ukraina.
11: Szybciej Ukraina to na 100%, natomiast szybciej niż teraz takim liderem rozmów akcesyjnych trwa już szkicowanie traktatu akcesyjnego jest Czarnogóra, tak, która właściwie w przyszłym roku będzie... Znaczy negocjacje zostaną akcesyjne zamknięte, i to jest ambicja irlandzkiej prezydencji w Radzie Unijnej w tym roku, do grudnia. No i właściwie takie 2 lata później, gdyby była wola polityczna, no to Czarnogóra i tutaj jest na pierwszym miejscu, ale no Czarnogóra to Bałkany, a Islandia to kraj nordycki i jeszcze raz powtórzę, znacznie mniej sporny, kontrowersyjny dla Francuzów, Włochów.
24: Sam już powiedziałeś, że Islandia jest we wspólnym rynku, jest też częścią strefy Schengen. No to po co im jeszcze udział w Unii, taka pełna akcesja? Dlaczego teraz ten pomysł powrócił?
11: Po co pełna akcesja? Po pierwsze, bycie tym wspólnym rynku to w czasach trochę dawniejszych nazywano to, no, podobnie jak w przypadku Norwegii, demokracją faksową, ponieważ to oznacza, że te kraje nie wstępują do Unii Europejskiej w imię swojej suwerenności i tak dalej, chcąc pozostać da powodów gospodarczych na wspólnym rynku, tak naprawdę muszą przyjmować prawa przyjmowane przez Unię Europejską bez ich udziału. To jest mało komfortowa sytuacja, ale oprócz wspólnego rynku i tych regulacji związanych ze wspólnym rynkiem, jednak jest ta polityka gospodarcza, są mechanizmy stabilności ekonomicznej, finansowej. Teraz również równolegle do debaty przed tym referendum trwa debata, czy gdybyśmy weszli my Islandczycy do Unii Europejskiej, czy powinniśmy wejść też do strefy euro. Sam rząd wysyła różni ministrowie różne sygnały, więc to jest to poszukiwanie stabilności takiej gospodarczej i wpływu na decyzje Unii Europejskiej, ale oczywiście główną iskrą do tego nowego ognia prounijnego stał się Donald Trump. To referendum, które obecny rząd zapowiadał, że tam do końca 2027 roku rozpisze, tak naprawdę zostało przyspieszone, bo te nastroje i sondażowe poparcie, które jest tam na poziomie obecnie 52%, więc to wynik referendum jest bardzo niepewny, ale ono podskoczyło wskutek historii z Grenlandią. Sam Trump w styczniu, zdarzało mu się chyba kilka razy, kiedy jeszcze mówił, jak to bardzo chce przejąć kontrolę dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, zdarzało mu się mylić Grenlandię z Islandią, ale tak. Mój ambasador amerykański, kandydat na ambasadora amerykańskiego na Islandii, później jednak ten żart, te przejęzyczenia kontynuował już odnośnie do Islandii, mówiąc o niej jako dobrym kandydacie na kolejne Stanów Zjednoczonych. Więc Trump przyspieszył. Oczywiście i z punktu widzenia Islandczyków, ale też Unii Europejskiej i jej zainteresowania jednak dla włączenia w sumie bardzo niewielkiego kraju, małoludnego, jest rywalizacja tak na północy, na tej dalekiej północy Europy. Trump to jest jedna historia, ale też obecność chińska, rosyjska. Więc te
24: i takie ogólne budowanie siły i rozszerzanie Unii, tak?
11: Rozszerzanie Unii, więc można by powiedzieć, że po stronie Islandczyków, którzy są za akcesją, czyli za wejściem do Unii Europejskiej, czyli operacyjnie są za wznowieniem rozmów akcesyjnych, to jest taki sygnał, że nie wystarcza nam członkostwo w NATO, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jeśli pozostawimy gospodarkę na boku, tylko jednak zakorzenienie w Unii Europejskiej to jest coś, czego potrzebujemy dodatkowo. Po stronie Unii Europejskiej, bo nie powiedzieliśmy jeszcze tego, że tak naprawdę tym takim elementem najbardziej rozdrażniającym Islandczyków, kiedy myślą o Unii i o wejściu do Unii, tym elementem, który ostatecznie tam przesądził o zamrożeniu tych rozmów w tym 2013-2015 roku, to są ryby, to jest polityka rybołówcza wspólna Unii Europejskiej, czyli narzucanie kwot połowowych i tak dalej. To jest po prostu kwestia suwerennościowa dla Islandii z jej gospodarką mocno tego uzależnioną. Więc teraz to geopolityczne myślenie po Unii Europejskiej sprowadza się do tego, że Bruksela łącznie z bardzo rygorystycznym zazwyczaj w kwestiach akcesyjnych Parlamentem Europejskim wysyła sygnały, że są ważniejsze kwestie. Tym razem się nie martwcie. Szefowa frakcji tej quasi liberalnej Odnowić Europę w Unii Europejskiej podróżowała do Reykjaviku i ona to mówi w różnych wywiadach, że znajdziemy sposób na tą wspólną politykę rybołówczą, sygnalizując, że jest, tym razem Bruksela byłaby gotowa na wyjątki i takie twarde trzymanie się wymogów, spełniania wszystkich wymogów unijnych przez kraj wchodzący do Unii Europejskiej, negocjujący akcesję, że to powinno ustąpić w tych czasach kwestią ważniejszą, czyli kwestią bezpieczeństwa, rywalizowania z Chinami, Rosją, i też wyciągania tej ręki pomocnej do państw, które nie wiedzą tak naprawdę, czy prezydent Stanów Zjednoczonych mówi serio, czy nie serio, słynąc opowieści o ich anektowaniu.
24: No i tak jak już też wspomniałeś, bardzo niepewny jest wynik tego referendum, bo te sondaże tak rozkładają się pół na pół właściwie.
11: Tak, te najnowsze sondaże to jest 52% za wznowieniem rozmów akcesyjnych, 48% przeciw. Podnoszone są te wielkie, wśród przeciwników te wielkie hasła suwerennościowe z rybami w tle, z rybami jako numer, jako głównym symbolem, tą polityką rybołówczą suwerenną, jako tym symbolem tego, co należy bronić, a co Bruksela chciałaby narzucać swoimi regulacjami czy regulować. No też jest taki argument, od którego zaczęłaś, czy pytanie, o którym zapewne zwolennikom Unii Europejskiej i Islandzkiej nie jest tak prosto w krótki sposób polemizować. No i opozycyjna partia główna, centroprawicowa, mówi, że mamy tyle korzyści z bycia członkami tej wspólnego obszaru gospodarczego, czyli wspólnego rynku z Unią Europejską, że właściwie tak jest najlepiej jak teraz, bo mamy suwerenność, a możemy handlować z Unią prawie tak, jak bylibyśmy jej członkami, więc tutaj ta kampania pewnie przez najbliższe te 4 tygodnie będzie się kręcić mniej o kwestiach gospodarczych, o których i finansowych, i dyscypliny budżetowej, i wsparcia dla sektora bankowego, które jest większe w Unii niż poza Unią. To była ta debata sprzed ponad dekady. No teraz to będzie zapewne debata o tym bezpieczeństwie, o geopolityce, o Trumpie, o Rosji, o Chinach.

0: kończy w przyszłym tygodniu w Warszawie. Oby jak najpóźniej w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać.
1: Bardzo Państwu dziękuję i słyszę się jutro o godzinie 14. Po 14 Anna Piekutowska.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
2: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
1: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
2: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
1: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
4: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego napój gazowany Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 15.40. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Szwecji Ulf Kristersson potępił kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Według premiera Donalda Tuska prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł w województwie lubelskim. Jest to całkowicie niedopuszczalne, napisał Kristersson na platformie X.

0: Zapewniając o wsparciu Polski i utrzymaniu kontaktu z premierem Tuskiem. Zgodnie z decyzją rządu w Sztokholmie szwedzkie samoloty bojowe Gripen tymczasowo patrolowały polską przestrzeń powietrzną z lotniska w Malborku. Kontynuując wojnę z Ukrainą, przywódca Rosji Władimir Putin wybrał najgorszy dla siebie wariant, który pogorszy przede wszystkim jego sytuację, ocenił były premier Szwecji Carl Bildt. Według niego Putin prawdopodobnie nie zdobędzie pozostałej części obwodu donieckiego, może natomiast stracić zaanektowany w 2014 roku Krym. W jego opinii Rosja nie osiągnęła celu pełnoskalowej inwazji, którym było militarne i polityczne podporządkowanie Ukrainy i jest to oczywista porażka Putina. Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej zwrócił się do policji o wzmożoną ochronę, szczególnie szpitalnego oddziału ratunkowego, poinformowała rzeczniczka lecznicy Anna Szafrańska. Zaznaczyła, że to pokłosie fali hejtu wymierzonego w placówkę i jego personel. Do naszych pracowników, w szczególności personelu SOR, kierowane są obraźliwe komentarze, wyzwiska, a także groźby. Tak brzmi jedno ze zdań w oświadczeniu szpitala. Miasto stołeczne Warszawa ma ośrodek wczasowy na Mazurach, który stoi praktycznie pusty. Z miejskiej nieruchomości mało kto korzysta, bo ta wymaga remontu oraz porozumienia między dwoma samorządami. W tym roku ośrodek nad jeziorem Sasek Wielki odwiedziło około 40 osób. Miasto na jego ochronę z pieniędzy podatników miesięcznie płaci blisko 40 tysięcy złotych. Ośrodek nieużywany jest od ponad dwóch dekad, bo toczy się spór o działki między gminą Szczytno a Warszawą. Mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego ratunku.
1: Pozostało jeszcze kilka działek, które dzisiaj stanowią własność gminy Szczytno. W tym celu w maju tego roku ponownie złożyliśmy wójtowi szczycińskiemu ofertę ich nabycia na rzecz Warszawy.
0: Cała infrastruktura ośrodka pamięta czasy słusznie minione i nadaje się do wyburzenia, ale są chętni, by tu gościć, mówi Jarosław Adamczuk z Centrum Wspierania Rodziny Rodzinna Warszawa.
2: Mieszkali wszyscy w namiotach, dzieci i młodzież telefony oddawali na dzień dobry, stawali z powrotem na dworcu, da się żyć bez internetu i przez ten czas mieszkali w namiotach.
0: Instytucja chciałaby przejąć ośrodek, by móc organizować obozy dla dzieci, potrzeba jednak pieniędzy i porozumienia na szczeblu samorządowym. Jutro od zachodu nad Polskę nadciągnie deszcz, ale będzie to kolejny ciepły dzień. Maksymalnie od 22 do 24 stopni będzie na Pomorzu, od 29 do 31 na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich. 36 stopni pokażą termometry na Mazowszu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Przemysław Pozowski, dzień dobry, magazyn Jeszcze Więcej Sportu, godzina 15.43. Nasza gościni już się właściwie sama przedstawiła kilka minut temu, więc ja teraz tylko powtórzę, że to jest Alicja Rosolska, nasza tenisistka, wielokrotna olimpijka. No i czy co, mam zaczynać wymieniać te sukcesy w turniejach? Bo dużo tego było. Kariera ponad dwie dekady, a jeszcze nie zakończona, bo jeszcze przed to był turniej w Warszawie. Dzień dobry, Alicja, witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry.
4: Ale może zacznę od tego właśnie, to ty powiedz, o ile oczywiście bierzemy na razie w nawias turniej w Warszawie, bo może zwycięstwo przed własną publicznością, to byłoby coś, co byś postawiło wysoko na takiej liście najfajniejszych wspomnień z kariery, ale co, czy ten półfinał Wimbledonu, czy może jakiś Fed Cup, czy jakiś jeszcze turniej, którym mniej słuchaczy zaskoczysz?
5: No właśnie, odkąd kończę tą karierę, to coraz częściej dostaję to pytanie i mówię wprost, że nie ma takiego jednego faktycznie momentu w tej mojej tenisowej karierze, jest parę takich głównych momentów. Jakbym miała zacząć, to pierwszy to były Mistrzostwa Polski do lat 12, debel, który grałam razem z siostrą moją, Aleksandrą Rosolską, tak, doszłyśmy do finału. Za finał dostałyśmy taką fajną nagrodę Radika, do tej pory po prostu pamiętamy, sprawiło mi to tyle radochy, że chyba po prostu tam gdzieś się zakochałam w tej rywalizacji, w tym tenisie, więc to był taki pierwszy krok, pierwsza rywalizacja, pierwszy medal Mistrzostw Polski, więc no, pierwsze sukcesy. Później...
4: Ale czekaj, Radyjko. I to była Radyjko, że tylko radia można było tam słuchać, czy jakiś kaseciak też?
5: Nie, to takie zwykłe radyjko plastikowe, gdzie się antenkę wysuwało do góry i można było po prostu pogłośnić i było pokrętło jedno.
4: Bo już myślałam, że cię naciągnę takie... jakieś wspomnienia, że tam wkładałaś jakąś właśnie kasetę ulubionego zespołu i przy okazji bym się dowiedział o twoich gustach muzycznych.
5: Nie, moje gusta muzyczne to po prostu radio. Polskie radio i polskie przeboje. Nie jestem wymagająca. Ale tak, wracając do tych wspomnień, no to jeszcze mecz Fed Cupu w Barcelonie, gdzie grałam decydującego debla z Agnieszką Radwańską i wygrałyśmy go i to nam dało awans do grupy światowej. Też potem mój pierwszy wygrany turniej WTA z Ligą Dekmajere w Chile. Też pamiętam doskonale właśnie finał w moim właśnie klubie Warszawianka, gdzie doszłyśmy do finału. Był to finał przegrany, ale po prostu grać u siebie na własnych kortach to było ogromne przeżycie. Szczególnie, że tam wcześniej przez tyle lat byłam dzieckiem do podawania piłek, a potem się okazało, że gram w tym turnieju i jeszcze dochodzę do finału, więc to była taka jakby bajka dla mnie.
4: A to akurat jest częsta historia, że się zaczyna od podawania piłek. Hubert Hurkacz podawał piłki na turnieju we Wrocławiu, na który ja chodziłem jako wice, chyba nawet i dziennikarz później.
5: Tak, no i faktycznie jak byłam tym dzieckiem do podawania piłek, to mi się to wydawało zupełnie inny świat. W ogóle nawet nie myślałam o tym, że mogę być na takim poziomie i że mogę grać zawodowo w tenisa. Wtedy to była po prostu zabawa i się cieszyłam tym, że mam grupę fajnych dzieciaków, z którymi się dobrze bawimy i podajemy te piłki. I takie zawsze spojrzenie zawodniczki albo zdobycie jakiegoś dodatkowego autografu to było wielkim sukcesem, bo to się wydawało takie naprawdę nierealne wtedy. A później jak byłam na tym korcie i patrzyłam na te dzieci, które mi podawały piłki, to sobie wspominałam, że tam też nie tak dawno byłam, że to wszystko jest zasięgu ręki, więc jak tam będą właśnie dzieci do podawania piłek, to trenujcie i marzcie, bo to naprawdę można spełniać swoje marzenia.
4: To prawda, nielicznym się udaje, ale to jest możliwe, to jest na pewno możliwe. Miałaś tych, bo jesteś deblistką, to też trzeba powiedzieć, chociaż oczywiście też ten sukces, którego nie wymieniłaś, czyli finał wielkoszlemowego US Open, to mixed z kolei z McTeachem, ale trzeba mieć specjalne predyspozycje, mówię takie charakterologiczne, żeby grać debla, no bo tenis to się mówi, że to jest sport takich totalnych indywidualistów, gdzieś tam zamkniętych, skupionych na tej linii końcowej. Agassi to świetnie w biografii w Open opisywał, a ty wchodzisz uśmiechnięta, od razu się kontakt fajnie nawiązuje. Sport zespołowy, debel.
5: Tak, dla mnie to zawsze była gra zespołowa, poza tym ja chodziłam też do szkoły sportowej i bardzo lubiłam grać w koszykówkę, w piłkę nożną, właśnie w gry zespołowe. I po prostu od urodzenia też miałam właśnie i siostrę, z którą grałam bardzo dużo sportu, więc zawsze cieszyło mnie to, że jest drużyna. I właśnie ten tenis, może dlatego też pokochałam bardziej debla niż singla, bo przede wszystkim miałam też lepsze wyniki, ale cieszyłam się, że mam osobę, z którą tworzę drużynę i razem się cieszymy potem z wygranego meczu, razem jak są jakieś porażki, no to przechodzimy przez te trudniejsze momenty, ale dla mnie uważam, że tak, że do debla są potrzebne szczególne takie jakieś predyspozycje, bo jednak singliści, jeśli chcą grać dobrze w debla, no to muszą się dobierać z innymi singlistami do tego debla, bo często takie osoby, które są bardziej otwarte jak ja, no to przeszkadza. To ja wolę mieć właśnie osobę, która jest kontaktowa i na wesoło potrafi zagrać właśnie, albo mieć kontakt na tym korcie, a nie tylko takie pełne skupienie i zupełna indywidualność na tym korcie.
4: Miałaś tych partnerek deblowych sporo. Wspomniałaś Agnieszkę Radwańską i tą Barcelonę, ale była Klaudia Jans-Ignacik, igrzyska. Była Ostapenko, tak, chociażby. No, był też półfinał Wimbledonu, była Dąbrowski, Erin Rutliffe. To z kolei w Ostrawie, kiedy się spotkaliśmy, tam był finał właśnie z świetną reprezentantką Nowej Zelandii. Z którą grało ci się najlepiej i o której masz jakieś historie, które może chcesz opowiedzieć tutaj?
5: Że tak naprawdę to ciężko powiedzieć, bo moim zdaniem one wszystkie mnie kształtowały i z każdą, którą grałam, bo jeszcze tak miałam właśnie moment, gdzie grałam z singlistkami, czyli grałam i z Simoną Halep i zdarzyło mi się też zagrać z Petrą Kwitową i z Belindą Bencic, więc miałam też partnerki właśnie
4: bardzo
5: tak jak
4: tytułowane zawodniczki,
5: tak,
4: w singlu.
5: Więc tak jak mówisz, miałam właśnie Jelenę Ostapenko, więc miałam partnerki, które były singlistkami i gdzieś grałam pojedyncze turnieje z nimi. I z nimi mi się też bardzo fajnie grało, bo one zawsze mi dawały taką solidną grę z głębi kortu. Zawsze wiedziałam, że mogę liczyć na ich retur, na mocny serwis, a ja lubiłam zawsze grać właśnie przy siatce, więc dobrze się z nimi też jakby dogadywałam.
4: No właśnie, to ta chemia jest bardzo ważna, prawda? Czy się z kimś czujesz, czy nie? Nie tylko tak tenisowo stricte.
5: Tak, tak. Dla mnie to było właśnie bardzo ważne. I jak załóżmy z Jeleną Ostapenko, pomimo tego, że wygrałyśmy turniej, to z nią na korcie się tak wcale dobrze nie czułam. Ona była takim cięższym charakterem i właśnie...
4: Ofensywna?
5: Ofensywna, tak. No, potrafiła mi zwracać uwagę, że załóżmy zagrała wystawkę przeciwniczkom na smecza, one we mnie skończyły, a ona do mnie z rękami, no co robisz, czemu się nie bronisz? Więc z takimi partnerkami nie lubiłam grać, więc pomimo nawet, że jak wygrałyśmy turniej, to postanowiłam podziękować miło za współpracę, ale już się potem nie umawiałam. Po paru latach dopiero gdzieś tam miałam właśnie okazję albo z nią zagrać, albo w ogóle nie zagrać, więc zagrałyśmy razem, ale już wtedy charakter trochę zmieniła, więc to też właśnie śmieszne.
4: Ciekawe teraz swoją drogą, bo ona ledwie wczoraj wrzuciła w media społecznościowe taki filmik, na którym się pojawił Piotr Sierzputowski, do którego mówi coach. Więc nie wiem, czy to już taka współpraca formalna, czy nie, muszę też do Piotra napisać, czy jadą razem na US Open też na przykład, ale no ciekawe, jak się też dogadają, bo to też dwa totalnie inne charaktery. Dobrze, a jeśli chodzi o sam tenis, no bo to jest era tak naprawdę, ponad dwie dekady, tak, 2004 rok, to są pierwsze sukcesy, mamy 2026, no to się wszystko zmieniło od strojów, nie wiem, już nie będę teraz mówić jakichś takich klasyków, tak, że gdzie są na przykład te słynne koszulki Rafy Nadala, już tego nie ma, tak, ale mówię teraz o jakby całym zapleczu, czyli że się pojawiła współpraca z psychologami, psycholożkami dość powszechna, dieta, co się jeszcze zmieniło, jak ty to widzisz?
5: Czyli ja zauważyłam też, że dużo więcej po prostu osób podróżuje, więc każda zawodniczka teraz bierze coraz większy team na te turnieje, więc te player lounge i restauracje są po prostu zapchane w tych pierwszych dwóch dniach. Nie ma czasami gdzie usiąść. Na tych wielkich szlemach to bardzo często po prostu zawodniczki biorą jedzenie i jedzą w szatni, bo było ciężko znaleźć w ogóle stolik wolny. Bo później właśnie wielkie szlemy weszły z takim nawet przepisem, że goście i osoby towarzyszące mogą wejść do restauracji po godzinie 15, a wcześniej może wejść tylko zawodnik i trener i usiąść sobie przy stoliku, bo faktycznie no, było bardzo często, że staliśmy w długich kolejkach i nie było gdzie potem usiąść i zjeść tego lunchu. Więc no to tu się dużo właśnie zmieniło, jeśli chodzi o takie bardziej profesjonalne. Wszystko jest bardziej dostępne. Dziewczyny też mogą i oglądać mecze. Jest dużo więcej dostępności na internecie też i taktycznych i możemy też słuchać tych gwiazd byłych, co oni mówią o tym tenisie. Więc no dużo można się teraz nauczyć też przez ten internet. To jest zdecydowanie pomocne. Można oglądać też swoje mecze, więc jest dużo więcej analiz. Też wiem, że są teraz takie firmy, które specjalnie skautują i mówią właśnie, jak twój przeciwnik lubi grać, gdzie serwuje w ważnych momentach, gdzie returnuje w ważnych momentach, czego nie lubi robić, więc no profesjonalizm większy wszedł.
4: A relacje między wami? Nie jest trochę tak, że teraz wszyscy przyjeżdżają na turniej i siedzą właśnie w swoich telefonach, gdzieś tam w szatni, już nie ma tego kontaktu wzrokowego, tak jak teraz chociażby między nami?
5: Tak, raczej to też zauważyłam, że jednak odkąd komórki weszły tak mocno w życie i ten internet się zrobił i social media jest bardzo ważny, to nawet jak wychodzimy gdzieś grupą, to po prostu mnie to trochę irytuje, że idziemy sobie grupą, ale dziewczyny co chwila poczekajcie, zrobimy zdjęcie, tutaj wrzucimy na Instagrama, tutaj też coś. I po prostu się idzie i co chwila któraś coś wrzuca na Instagrama i to nie jest tak, że to zrobią zdjęcie i jedno wrzuci, prawda? Nie, bo załóżmy na grupę sześciu dziewczyn, jak idziemy, to jedna będzie źle uśmiechnięta, druga gdzieś patrzy nie w tą stronę i też jej się nie podoba, więc trzeba zrobić takie zdjęcie 14, żeby każda z nich była zadowolona i przeszło potwierdzenie.
4: A ja teraz zdradzę słuchaczom, ty się nie obrazisz, ja ciebie zapytałem, czy ty Instagrama używasz często, to powiedziałaś, że ostatnio wrzucałaś zdjęcie dziecka i to było jeszcze przed igrzyskami w Paryżu, tak?
5: Tak, tak, w 2000, no to można zobaczyć, wejść na mojego Instagrama i zobaczyć, kiedy był ostatni update, ale faktycznie, no ja mam trochę...
4: A potem hasło
5: tym...
4: zapomniałaś.
5: Tak, tak, no ja mam z tym może w tą drugą stronę problem. Uważam, że umiar jest dobry do tego, że dobrze jest też się dzielić tymi informacjami, jak jest na turniejach, więc czasami rozumiem też, że fajnie można przedstawić właśnie bardziej takie od środka życie tenisisty, więc to jest fajne, ale no też potem dostajemy też czasami słabe te komentarze po meczach, jak nam nie wyjdą,
4: oj,
5: więc to też jest trochę
4: to
5: przykre.
4: To jest w ogóle inny temat, bo to jest hejt po prostu.
5: Dokładnie.
4: Najczęściej i jeszcze czasem to się pewnie możesz potwierdzić, wydarza w ten sposób, że się dostaje jakieś prywatne informacje, tak? Prywatne wiadomości.
5: No tak, ja sama dostawałam parę takich, i to nawet nie tylko od Polaków, albo też pamiętam, jak poszłam z moją wtedy partnerką doblową na Hibino, Japonką, po jej singlu na kolację razem poszłyśmy i patrzę, ona chce jeść i jej łzy lecą. I patrzę, że spojrzała w telefon, ja mówię, o co chodzi. Ona mówi, że ktoś tak napisał jej, że ktoś właśnie, i to są nawet groźby śmierci też potrafią być, ale powiedziałam jej, no ona wtedy była młoda jeszcze, ja już bardziej doświadczona, że tak, to jest normalne, żeby się tym tak nie przejmować, ale no to są ciężko, no sobie ludzie nie zdają sprawy, jak to, jak my tak naprawdę ciężko trenujemy i tak naprawdę nawet jak przegramy, to też nas to boli, a oni jeszcze tak dorzucają, więc no...
4: I też nie mają świadomości jakby odporności psychicznej człowieka, nie wiem, może myślą, że to po was spływa, to tak też nie jest. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo żegnasz się we Warszawie na turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. I oczywiście to będzie debel, ale to zanim jeszcze powiesz oczywiście z kim grasz, to będzie takie szczególne pożegnanie, bo przed własną publicznością, bo w domu, bo w Warszawie, bo stąd jesteś, tu się urodziłaś.
5: Tak, jeszcze na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
4: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacji, od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
5: Tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz, tylko gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
4: A był finał w Warszawie w deszczu 2022 rok. Mówiłeś, że dwa rakiety można było otrzymać. To był ten turniej organizowany przez ojca Igi Świątek. Pierwsza edycja jeszcze na Mączce.
5: Tak. Razem wtedy grałam w parze z Kasią Kawą, którą też bardzo pozdrawiam teraz. No i tak, wspomnienia zostały, bo tam było po prostu, nie pamiętam, czy kiedykolwiek grałam w gorszych warunkach. Piłki po prostu w ogóle nie można było nadać żadnej rotacji, były strasznie ciężkie, było bardzo ciężko skończyć, więc no, to był bardzo ciężki mecz, a tak jak mówisz, deszcz padał, więc i ciężko było smeczować, piłkę do serwisu wyrzucić, rakiety się ślizgały, nasze przeciwniczki to już nawet czasami nie siadały na ławce, bo już były takie mokre,
4: że... Była tak mokra, tak, po prostu, że się siadało i... Rozumiem, że było chrupnięcie wody.
5: Tak.
4: Tak to też na trybunach dokładnie wyglądało. Mamy minutę, ale chciałbym, żebyś się do tego bieżącego jednego tematu odniosła, bo dopiero, nie wiem, kilka dni temu, jeśli dobrze pamiętam, US Open potwierdziło, że znów według tej formuły rozgrywane miksty, wielkie gwiazdy, Iga Świątek, Casper Ruud. A co na to debliści, na te zmiany, które, no, które są coraz mocniej widoczne i coraz bardziej chyba forsowane?
5: Znaczy na debliści to nigdy tego nie będą popierać i dla mnie tak naprawdę to jest turniej pokazowy, więc dla mnie nie ma problemu, żeby był rozgrywany taki turniej. Mogą grać właśnie największe gwiazdy, super, niech przyciągają kibiców, jeśli uważają, że to jest, ale proszę nie nazywajcie tego, że to jest mixed i wielki szlem. Bo żeby wygrać właśnie puchar takiego wielkiego szlema, no to uważam, że powinni też grać, powinien być bardziej otwarty też dla deblistów taka drabinka. Bo tak to dają tak naprawdę puchar za coś, co nie należy zupełnie do nich i nie mogą wszyscy się wykazać w takim, więc jest troszeczkę jakby nie fair. Ale tak. Oczywiście tutaj będę trzymała kciuki za Igę, bo zawsze za nią trzymam.
4: Tak, ona znowu z Kasperem Ruudem, chociaż akurat w zeszłym roku wygrali ci, co pewnie mogliby wygrać przy takim normalnym układzie tej drabinki, bo Vavasori Rani. Także para doskonała. Alicja Rosolska, nasza tenisistka, która powoli, bo jeszcze przyszły tydzień, jeszcze turniej w Warszawie, kończy swoją bardzo bogatą karierę tenisową. Olimpijka wielokrotna i chociażby finalistka wielkoszlemowego US Open w grze mieszanej. Dziękuję ci serdecznie za odwiedziny.
5: Dziękuję bardzo.
4: Ja się nazywam Przemysław Pozowski, to był magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Adam Szuraj go realizował, Tomasz Krzemiński przy nim pomagał. Za chwilę TOK 360, a ja zapraszam też po 18.20 na Sport 360.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem, im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Czwartek, 31 lipca, minęła 16. To najpewniej rosyjska rakieta CH-101 spadła w Tarnawie Kolonii dziś przed świtem. Prokuratura potwierdza, że w rakiecie było dużo materiału wybuchowego. Trwa ustalanie przyczyn okoliczności tego incydentu. Na miejscu mają pojawić się również ukraińscy eksperci. Po tym incydencie premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania, bo są oskarżenia o to, że system powiadamiania o zagrożeniu zawiódł. SOR, stołeczna operacja referendalna, rozpoczęła się w Warszawie. Jej inicjatorzy chcą odwołania Rafała Trzaskowskiego. To jest Tok 360, Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Rakieta, która spadła nad ranem na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, zawierała duże ilości materiałów wybuchowych, przekazała prokuratura okręgowa w Lublinie. Najprawdopodobniej jest to rosyjska rakieta CH-101. Mieszkańcy gminy nie kryją, że całe zdarzenie mocno ich zaniepokoiło. Od samego rana sytuację relacjonuje w Tok FM Anna Gmiterek-Zabłocka. Aniu, podsumujmy, jak to wszystko wyglądało.
12: Wszystko zaczęło się przed 4 rano. Wtedy to zawyły syreny alarmowe na prawie całej Lubelszczyźnie ze względu na zagrożenie atakiem z powietrza, co potwierdził rzecznik wojewody. Wiadomo było, że jest niebezpiecznie, bo to był pierwszy taki nocny alarm, mówi w rozmowie z Tok FM Paweł Buczkowski, dziennikarz, który miał nocny dyżur i wszystko śledził na bieżąco.
13: Po prostu mnie zmroziło. Pierwszy raz od momentu wybuchu wojny w Ukrainie te syreny alarmowe zawyły tak dosłownie w środku nocy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wykręciłem numer telefonu do dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Potwierdził, że jest to alarm powietrzny w związku z zagrożeniem z powietrza.
12: I to była pierwsza sytuacja, natomiast niedługo potem dowiedzieliśmy się, że syreny to nie wszystko, bo w rejonie Biłgoraja jedna z rakiet wybuchła i runęła na ziemię. Mieszkańcy tej malutkiej wioski nie kryli stresu i zdenerwowania.
14: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
15: Zatrzęsło się w domu.
16: To dla mnie szok dla człowieka takiego.
12: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
16: To jest normalne odczucie, bo to co się wyprawia dookoła, no to wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało. Taka potężny taki lej ziemi, no to musiało być potężne uderzenie.
11: Aniu, a jak wyglądał dzień w tej miejscowości, w której doszło do wybuchu?
12: No właśnie, z jednej strony było trochę nerwowo, bo wiadomo, było dużo służb, policji, straży pożarnej, pojazdy na sygnale, ale życie tak naprawdę płynęło normalnie, bo z jednej strony panowie pod sklepem siedzieli i dyskutowali, wiem, bo kupowałam sobie wodę, bo było bardzo gorąco, a z drugiej strony na polach, bo to teren typowo rolniczy, cały czas pracowały kombajny, bo żniwa trzeba zrobić. Ale też od wielu osób słyszałam, że byli zdziwieni, że nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie atakiem z powietrza, że dopiero syreny alarmowe gdzieś tam potem usłyszeli. No i mówili o tym, że gdy jest burza, SMS-y regularnie przychodzą. A tutaj takich SMS-ów nie było.
11: Bardzo ci dziękuję, Anna Gmiterek-Zabłocka. No właśnie, premier zapowiada zmiany w sposobie alarmowania za pośrednictwem alertów i SMS-ów ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. No bo dzisiaj nad ranem, gdy syreny informowały mieszkańców Lubelszczyzny o rakiecie, która wleciała na polskie terytorium, zabrakło m.in. oficjalnych informacji ze strony RCB. Na krótko po zdarzeniu mnożą się pytania o skuteczność procedur alarmowych. Szymon Kępka.
17: Wnioski z dzisiaj. Syreny alarmowe były. Czy wszyscy słyszeli? Do dyskusji. Komunikaty wojska były, ale po czasie. Alerty RCB, komunikaty w rządowych aplikacjach, sygnały głosowe emitowane z pojazdów, choć zapewniają to procedury, tego nie było. Częściowo głowę posypuje popiołem premier Donald Tusk.
18: Jeśli czegoś brakuje w tych procedurach, bo to jest też takie moje wrażenie. Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
17: Odpowiedzią władzy jest poradnik bezpieczeństwa, szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: W tej książce jest tak naprawdę wszystko, jak zachować się w tego typu sytuacjach.
17: Czas powiedzieć to na głos. Informacje od rządu to jedno, ale o bezpieczeństwie obywateli stanowimy my sami i nasza wiedza. Profesor Jarosław Stelmach, major rezerwy, prezes think tanku Safety Project.
20: No samo ocena tej sytuacji, z którą mamy do czynienia, czyli ten modulowany dźwięk syreny wybrzmiewa, sprawdzam telefon, no nic tam nie ma na telefonie, no to trudno mi ocenić, szczerze mówiąc, jakie jest zagrożenie, więc najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby zachowanie czujności, zejście do poziomu minus jeden, do jakiegoś punktu schronienia. To jest to, co powinniśmy zrobić w pierwszych minutach.
17: To, co powinno zostać w naszej świadomości po dzisiejszym incydencie. Dźwięk syreny alarmowej powinien stawiać nas do pionu. Modulowany 3 minuty. Oznacza zagrożenie z powietrza. Wtedy szukamy bezpiecznego miejsca i stamtąd słuchamy oficjalnych komunikatów. Szymon Kępka, TOK FM.
11: I jeszcze jedna rada szefa resortu spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego.
21: Jeżeli wyje syrena alarmowa, wszyscy musimy być przygotowani, że to nie jest czas na zastanawianie się nad tym, czy alarm jest próbny, fałszywy. Jeżeli wyje syrena alarmowa, to znaczy, że jest zagrożenie.
11: Jednak nie zawsze. Przypominamy, że w sobotę o 17:00 syreny tradycyjnie już zawyją w Warszawie i wielu innych miejscach w kraju. To dla uczczenia pamięci powstańców warszawskich w 82. rocznicę wybuchu zrywu. Upartyjnienie miejskich przedsiębiorstw, niewłaściwy nadzór nad szpitalami, wielokrotne przekraczanie budżetów inwestycji, prowadzenie błędnej polityki mieszkaniowej i nadmierne skupienie się na wyborach prezydenckich. Te i inne zarzuty stawia prezydentowi stolicy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz zdominowanej przez Koalicję Obywatelską Radzie Miasta stołeczna operacja referendalna. Z samego rana ruszyła zbiórka podpisów pod inicjatywą, która ma doprowadzić do zorganizowania referendum w sprawie odwołania władz stolicy. Jej lider Maciej Wilk przekonuje, że rządzący Warszawą od 20 lat politycy koalicji popadli w marazm i kierują miastem na zasadzie bezwładności.
22: Referendum! Referendum!
23: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
24: Ja nie lekceważę tej inicjatywy. Uważam, że do tego trzeba się po prostu przygotować i móc odpowiedzieć na każdy z zarzutów, który pojawia się ze strony tego środowiska. Natomiast faktem jest to, że zebranie ponad 130 tysięcy podpisów po to, by móc przeprowadzić referendum, jest zadaniem trudnym. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać, w wielu miejscach jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania. Biorąc pod uwagę liczbę wolontariuszy, biorąc pod uwagę liczbę czy kwoty, jakie zostały zebrane do referendum, ja temu panu nie wyrokuję sukcesu i mam nadzieję, że warszawiacy wyraźnie pokażą, że nie popierają tego typu politycznej chucpy.
11: Tak, w TOK FM na zarzuty Macieja Wilka odpowiadał wiceprzewodniczący Rady Miasta Warszawy Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej. Wolontariusze wspierające inicjatywę będą zbierali podpisy do 28 września. Ewentualne referendum miałoby się odbyć 13 grudnia. Ataki na Ukraińców, ksenofobiczne wyzwiska, pobicia, doniesienia o takich sytuacjach w ostatnich tygodniach coraz częściej trafiają do mediów. W odpowiedzi w Rzeszowie i Przemyślu odbyły się spotkania policji z Ukrainkami mieszkającymi w regionie. O szczegółach Marcin Starzec.
25: Ksenia, uczestniczka wykładów, mieszka w Polsce od 4 lat. Jak mówi, w ostatnich tygodniach coraz częściej słyszy o wyczuwalnym napięciu wobec obywateli Ukrainy.
26: Na swojej drodze spotkałam tylko najlepszych ludzi. Była tylko jedna sytuacja, że teraz jest tej ksenofobii właśnie w internecie i w mediach społecznościowych. Myślę, że potrzebnie bardziej tolerancyjnie do siebie, jakby jeden do jednego.
25: Na spotkaniu tłumaczono m.in. jak reagować właśnie, gdy dojdzie do ataku lub dyskryminacji oraz teraz gdzie szukać najbliższej pomocy, mówi rzecznik podkarpackiej policji Piotr Wojtunik.
0: Było to oczywiście podniesienie świadomości takiej prawnej tych uczestników tego spotkania. Był tutaj poruszany obszar, jak zachować się w sytuacji, kiedy dojdzie do takiej przemocy.
25: Wojtunik zachęca również, by każdy taki przypadek zgłaszać na najbliższą komendę. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
11: Upał wrócił do Polski. W wielu miejscach jest ponad 30 stopni. Ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej została objęta większa część kraju. Najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia zostały wydane dla terenów w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim, ale są i tacy mieszkańcy Poznania, z którymi rozmawiał Adam Kaźmierczak, którym upalna pogoda nie przeszkadza.
1: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
2: Uwielbiam ciepło.
4: Rozumiem, że pani czekała na to, aż ta temperatura wzrośnie znowu.
2: Zawsze czekam.
4: Czy ma pani jakiś plan na ochłodzenie się dzisiaj?
2: Tak, właśnie idę na basen.
11: Według prognoz upały mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. W niektórych częściach Polski będą im towarzyszyły burze. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku rozkręcił się już na dobre. W tym roku jest dodatkowy powód, by trzymać kciuki za jego powodzenie, bo impreza, która jest jedną z największych tego typu w Europie, ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Paweł Radzewicz.
5: Drugiego takiego wydarzenia trudno szukać. Jarmark Świętego Dominika odbywa się już po raz 766 i trzeba docenić jego wartość, mówi marszałek Mieczysław Struk.
6: Chcemy wspólnie razem starać się o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego właśnie Jarmarku Świętego Dominika. To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, które będzie promować nasze kochane miasto Gdańsk.
5: Przygotowanie wniosku trwało blisko rok, dodaje szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: To nie był łatwy proces. Trzeba było odwiedzić nie tylko archiwa PAN-u w Gdańsku, ale byliśmy w Berlinie. Szukaliśmy wszystkich, które mogliśmy gdzieś namierzyć, zmianek o tym, co działo się przez te 765 lat wokół jarmarku, z kim on był związany.
5: Decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
11: 16.11. Jest z nami Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzień dobry, panie pułkowniku.
27: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: Rozmawiamy cały czas wokół rosyjskiej rakiety, która dziś przed świtem wleciała w polską przestrzeń powietrzną i uderzyła w miejscowości Tarnawa Kolonia w Lubelskiem. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, powiedział, że gdyby ten obiekt leciał dalej, polskie siły zbrojne były gotowe, żeby go zestrzelić. No i w takich sytuacjach powraca pytanie, kto kiedy podejmuje decyzję o użyciu broni, która doprowadzi do zestrzelenia obiektu mogącego stanowić śmiertelne zagrożenie?
27: Z tego, co słyszeliśmy dzisiaj, to informacja padła, że decyzja jest w rękach dowódcy operacyjnego, który ma pełne wsparcie polityczne, jaką decyzję by nie podjął. Czyli wynika z tego, że dowódca operacyjny bądź wskazany przez niego oficer odpowiedzialny za prowadzenie operacji, gdyby nie był obecny, dostępny, nie mógł podjąć decyzji. Tak wynika z wypowiedzi, natomiast ścisłych procedur nie znamy, nie są jawne.
11: Też zastanawiam się, w jaki sposób te procedury są uruchamiane, biorąc pod uwagę, że czasem ma się tylko kilka sekund na podjęcie decyzji.
27: Dlatego powiedziałem, że ta odpowiedzialność jest dedykowana niżej w sytuacji, kiedy głównego decydenta nie ma. Ale tak jak powiedziałem, szczegółowych procedur nie znam. One nie są podawane do publicznej wiadomości. I ja sądzę, że to nie był kwestia przesunięcia czasowego, nie wynikała raczej z samej pętli decyzyjnej jako takiej, a raczej z opóźnień związanych z tak zwaną pozytywną identyfikacją celu.
11: Co to znaczy pozytywna identyfikacja celu?
27: Pewność, do czego strzelamy, czyli że nie jest to inny obiekt niż taki, który chcemy zestrzelić. Dającą najwyższą gwarancję jest tak zwana identyfikacja wzrokowa i zakładam, że tu dokonano analizy toru lotu pocisku i wstrzymano się z zestrzeleniem do podjęcia decyzji. No, wszystko wskazuje na to, że nasze F-16 były już w pozycji do oddania strzału, kiedy ten pocisk spadł.
3: Generał Ireneusz Nowak mówił właśnie, że w związku z tym, że pocisk padał na terytoria niezamieszkane, nie stanowił zagrożenia dla ludności, wobec tego ta decyzja o wydaniu, o zestrzeleniu rakiety nie została udzielona. Dowiadujemy się, że rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości. Co to oznacza?
27: No to oznacza, że z tego co wiemy, nie jest to potwierdzone na 100%, ale jest to bardzo wysokie prawdopodobieństwo. Mieliśmy do czynienia z skrzydlatym pociskiem manewrującym CH-101, co oznacza prawie 2,5-tonowy pocisk z 400-kilogramową głowicą bojową.
3: 400-kilogramowa głowica bojowa brzmi przerażająco.
27: Tak, to są bardzo skuteczne pociski o bardzo dużej sile niszczącej, zbudowane głównie do niszczenia infrastruktury w kraju przeciwnika.
3: Panie generale, jaka jest pana pierwsza i taka druga refleksja już po tym, jak minęło kilka godzin od tego incydentu? Co jest teraz kluczowe dla wyjaśnienia tej sprawy? Na co powinniśmy zwracać w tej chwili uwagę?
27: Lepiej przygotowywać służby, dlatego że w rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. Normą, że na miejscu będzie najpierw straż pożarna albo policjanci z najbliższego posterunku policji, więc przygotowanie dobre służb. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, czyli ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
3: A w jaki sposób można przygotować służby, biorąc pod uwagę, że no jest o wiele mniej wyszkolonych funkcjonariuszy wojska w tej sytuacji niż strażaków i policjantów, żeby oni docierali pierwsi na miejsce?
27: Prowadzić dedykowane szkolenia po prostu. Mhm. Ja zawsze i mówię to od dawna, że pierwszym elementem przygotowania państwa są przeszkolone kadry instruktorskie. Od tego się zaczyna wszystko.
3: A biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach bardzo mocno inwestujemy w sprzęt i rozbudowujemy swoją armię, zauważa pan, panie pułkowniku, że to idzie w parze z rozbudowywaniem kadr i szkoleniem oficerów do takich specjalnych zadań?
27: No, idzie w parze, natomiast wiele miałbym uwag, ale raczej kierowanych wewnętrznie, pan redaktor wybaczy. Sporo tu mamy, jeżeli chodzi o kadry do poprawy w mojej ocenie.
3: Co w takim razie wydarzy się?
27: Ogólnie odpowiem.
3: Rozumiem, tu jest dużo ogólności, dlatego że pewne procedury są niejawne, jasne, nawet lepiej. Panie pułkowniku, co w takim razie wydarzy się w najbliższych godzinach? Czego oczekiwałby pan teraz w kolejnych godzinach? Czy to od wojska, czy to od osób wojskiem zarządzających? Czy to też na poziomie dyplomacji? Bo to też jest istotne, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w konkretnych strukturach bezpieczeństwa.
27: To znaczy jest z całą pewnością na szczeblu dowództwa operacyjnego przeprowadzone było tak zwane after action review, czyli taka ocena na gorąco. Oprócz tego kolejnym elementem takim jest lesson learned, czyli wyciągnięcie wniosków, bo to się robi standardowo i to na pewno będzie przeprowadzone. I to jest MON. No, MSW, kwestie właśnie systemu alarmowania, oceny prawidłowości działania służb, czasu pojawienia się, wszystkich procedur podjętych tam, to powinno też być bardzo szczegółowo ocenione. Natomiast kluczowe jest działanie na poziomie strategiczno-politycznym, bo w mojej ocenie jest to podstawa, żeby dążyć do stworzenia większego, skuteczniejszego zgrupowania natowskiego na wschodniej flance. Mówię o połączonym komponencie obrony przeciwlotniczej naziemnej, rozpoznania i powietrznego systemu rażenia. A w strukturach NATO można to robić bez problemu, bo jest bardzo wysoka kompatybilność, w zasadzie 100% między tego typu siłami we wszystkich państwach członkowskich NATO.
3: Bardzo dziękuję. Piotr Lewandowski, pułkownik rezerwy Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, był z nami. O 16.20 informacje, a po informacjach wrócimy do tematu prawdopodobnie rosyjskiej rakiety CH-101, która spadła w Lubelskiem. Wpiszemy ten incydent w szerszy rosyjski kontekst.
8: Autopromocja. Spóźniony pociąg, przedłużone spotkanie, korki to nie problem. aplikacji Tok FM ulubione audycje czekają, aż ich odsłuchasz. Możesz do nich wrócić, kiedy chcesz i słuchać radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Pobierz aplikację Tok FM i nie martw się zasięgiem. Autopromocja.
9: Reklama.
10: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka olej rzepakowy wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
9: Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację Tok FM. Zmarła aktorka, piosenkarka i scenarzystka Iga Cembrzyńska. Informację przekazał ksiądz Andrzej Luter. Artystka należała do grona najbardziej charakterystycznych postaci polskiej kultury. Na ekranie zadebiutowała w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa, rękopis znaleziony w Saragossie. Zagrała również w takich tytułach jak Jowita, Gwiezdny Pył i Panna z mokrą głową. Występowała w stołecznych teatrach, Powszechnym, Komedii i Ateneum. Jeszcze nie wiemy, czy pocisk wystrzelono na Polskę celowo, czy też był to skutek awarii, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski w rozmowie z brytyjską stacją BBC. O rakiecie, która spadła tej nocy na Lubelszczyźnie, Sikorski wyraził przekonanie, że odpowiedzią na ostatnie wydarzenia powinno być trzymanie się planu i dalsze wspieranie Ukrainy, a także wzmacnianie obrony przez państwa Europy. Sytuacja w kraju związana z pożarami nadal jest skomplikowana, ocenił dziś szef MSW Francji. Przyznał, że w departamencie Girondy sytuacja nieco się poprawiła, ale ostrzegł przed ryzykiem nowych pożarów i poinformował, że wczoraj zarejestrowano ich aż 26. Do walki z żywiołem zmobilizowanych jest ponad 3300 strażaków wspieranych przez żołnierzy, policjantów i żandarmów. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
30: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
29: Jutro od zachodu nad Polskę nadciągnie deszcz, maksymalnie od 22 do 24 stopni na Pomorzu, od 29 do 31 na północnym wschodzie, miejscami na zachodzie i w rejonach podgórskich, a 36 stopni pokażą termometry na Mazowszu.
30: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland. Dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Tok 360. Filip Kekusz. Jest z nami Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
3: Wiemy już co nieco na temat incydentu, do którego doszło przed godziną 4 na Lubelszczyźnie. Premier po godzinie 16 powiedział, że rakieta, która naruszyła dziś polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie właśnie w miejscowości Tarnawa Kolonia, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska. Donald Tusk podziękował wszystkim przywódcom Unii Europejskiej i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Jakie są pana wątpliwości, biorąc pod uwagę doświadczenie i pytanie, czego jeszcze nie wiemy, co powinno się ustalić w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o ten incydent, o którym mówimy cały dzień?
31: Sporo nie wiemy. Rzecz podstawowa, której nie wiemy, to jest to, czy to coś, co wleciało na terytorium Polski i poleciało spory kawałek, no bo minęła Zamość i gdzieś tam pod Kraśnikiem spadła. Tak. Więc czy ta rakieta znalazła się, jak to się ładnie mówi, intencjonalnie, czy znalazła się przez przypadek, bo coś się zepsuło. Wygląda na to, że raczej to drugie, bo słyszymy, że była uzbrojona. No była uzbrojona. ona, ale nie wybuchła, no bo proszę Państwa, półtonowy ładunek to w większości sąsiednich wsi mieliby robotę szklarze, co najmniej, żeby wstawiać szyby. Bo H101 ma jakieś 450 kg, według niektórych nawet więcej ładunku wybuchowego. No to jest olbrzymia bomba, która nie wywaliłaby tak niewielkiego krateru. Ten krater jest klasycznym kraterem po uderzeniu właśnie dużego obiektu, bo pamiętajmy, że ta rakieta ma wielkość mniej więcej autobusiku. No. 7,5 metra, ponad 2 tony wagi i tak dalej, więc akurat jak coś takiego z dużą prędkością uderzy w ziemię, to mniej więcej taki krater. Jeszcze nie wybuchła. Pytanie, czy nie wybuchła, bo miała nie wybuchnąć, czy nie wybuchła, bo była zepsuta i w ogóle coś nie zadziałało. To jest podstawowe pytanie oczywiście, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest przypadek. I na to pytanie musimy znać odpowiedź, czy powinniśmy znać odpowiedź. To badanie pewnie to przybliży przynajmniej naszą wiedzę w tej dziedzinie. A druga sprawa, nie mniej istotna, to jest jak na to reagować, bo tu jest też pytanie. Państwo słyszeli o wielu ekspertów, którzy o tym mówili, więc nie ma sensu się powtarzać, ale mamy tę procedurę reagowania pokojowego, czyli generalnie jak coś wlatuje, to coś można zestrzelić, jak się to obejrzy. Gołym okiem.
3: I niewiele wysłano, czasu właśnie na obejrzenie
31: tego gołym okiem. Tak, i wysłano za tą rakietą F-16. To F-16 ją prawie zobaczyło, ale w międzyczasie spadła na ziemię. No okej. Tylko właśnie zadajmy sobie pytanie, czy myśmy nie powinni przemyśleć zmiany procedur. Bo to nie jest jedyny przypadek. Przypominam, że w ostatnich dniach były dwa bodaj, czy trzy przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii przez drony rosyjskie, które Rumuni zestrzeliwali. Że mieliśmy wielokrotnie w Polsce ze słynną rakietą, która wylądowała pod Bydgoszczą, takie incydenty. Wobec tego być może myśmy powinni mieć jednak procedurę kryzysową. No tak jak mamy, nie wiem, różne stopnie gotowości, tam biały, pomarańczowy, czerwony, to być może myśmy powinni mieć na poziomie reagowania coś, co jest inne niż tryb czysto pokojowy.
3: Właśnie. Ale to by oznaczało na przykład zamknięcie przestrzeni powietrznej nad częścią Polski?
31: Nie, ale to by znaczyło, że jeżeli jest nieautoryzowany obiekt, zestrzeliwujemy go bez specjalnego czekania na dodatkowe sprawdzenia, no bo wyobraźmy sobie nawet, że ta rakieta jest rakietą z tym konwencjonalnym ładunkiem i on wybucha. To prawdopodobnie odłamki, siła rażenia i przerażenie ludzi byłoby nieporównanie większe niż to, które było. Jeżeli ta rakieta by doleciała tam kilka kilometrów dalej i wybuchła nie pod Kraśnikiem czy w Kraśniku, no to oczywiście miałoby to już zupełnie inne skutki. To tutaj jednak powinna być chyba właśnie taka procedura pomarańczowa, podwyższonej możliwości reagowania. Zresztą minister Kierwiński coś takiego chyba zapowiedział, bo on powiedział, że po każdym incydencie weryfikujemy procedury. Więc myślę, że warto by się temu przyjrzeć. No i ostatnia rzecz to jest ten nieszczęsny alarm syren. No niestety, i to jest dramat, to jest autentyczny dramat, że my jesteśmy tak naprawdę kompletnie nieprzygotowani na zagrożenia. No, niech mi pan powie, czy jaka była pana pierwsza reakcja? Siedzimy tutaj, zaczynają wyć syreny. No i co pan myśli?
3: To jest bardzo podchwytliwe pytanie i nie myślę prawdopodobnie tego, co powinienem myśleć.
31: Znaczy tak, no ja sądzę, że kurczę, no jakoś wcześniej tą rocznicę Powstania Warszawskiego świętujemy. Coś takiego, prawda? Bo no, ja jeszcze pamiętam z ponurych czasów komuny, że uczyli nas na przykład na przysposobieniu obronnym w szkole, że tam dźwięk modulowany 3 razy to jest to, a dźwięk taki to jest coś innego. W tej chwili nie jesteśmy tego uczeni jako obywatele, jako uczniowie. Wobec tego zawyły syreny. Połowa ludzi myślała, że jest wesele. Połowa ludzi myślała, że dywanowy nalot rosyjski. No, też to dowodzi, że powinniśmy być dużo lepiej przygotowani, że powinniśmy na to reagować, bo podobno reakcja była taka, że część ludzi wsiada w samochody i nawiewała w różnych kierunkach. Mhm. No to sobie teraz wyobraźmy, że to jest naprawdę, że naprawdę lecą rakiety, kilkanaście, i że nas zaatakowano. To przecież robi się natychmiast jakaś masakra. Ci ludzie zamiast się ukryć i oczekiwać na dalsze wiadomości, no to właśnie każdy zachowuje się w sposób mniej lub bardziej nieracjonalny, a jeśli wyobraźmy sobie dalej, że dochodzi do czegoś, co zapowiadali nasi politycy jako zagrożenie, że dochodzi do punktowej prowokacji rosyjskiej, że na przykład wchodzą zielone ludziki, a wcześniej przylatuje te kilka czy kilkanaście dronów albo rakiet w to miejsce. No to w tym momencie, nawet jeżeli chcemy zareagować na wejście tych zielonych ludzików, to nie zareagujemy, bo nagle nasz oddział wojskowy, który rusza na granicę, zderza się z falą ludzi uciekających, bo nie wiedzą, co mają zrobić. Myślę, że to jest, że to jest bardzo istotny sygnał, że żarty się skończyły i że powinniśmy się dopracować pewnych cywilnych procedur reagowania. Nie paniki, ale właśnie tego, że pan Kowalski, mieszkający w Zamościu, nad którym ta rakieta gdzieś tam przelatuje i słyszący syreny, mniej więcej wie, co powinien zrobić.
3: Powiedział pan między innymi o tym, że musimy wyjaśnić to, czy ta rakieta znalazła się w polskiej przestrzeni powietrznej przez przypadek, czy specjalnie. Radosław Sikorski w rozmowie z BBC powiedział, że jeszcze nie wiemy, czy pocisk wystrzelono na Polskę celowo, ale Radosław Sikorski też na początku lipca zwracał się do Władimira Putina z takim ostrzeżeniem, że wiemy, co robicie, jest możliwe przeprowadzenie prowokacji w jednym z krajów NATO. Czy to jest ta prowokacja?
31: Nie. Na taką prowokację jest o wiele za mało. Znaczy, jesteśmy testowani tak samo, jak byli testowani Rumuni, bo nawet jeżeli to nie było intencjonalne, to zwróćmy uwagę, że Rosjanie stosują obrzydliwą metodę, atakując zachodnie regiony Ukrainy, no, Lwowszczyznę przede wszystkim i okolice, atakują je rakietami, które wysyłają takim kółeczkiem, żeby przelatywały tuż przy polskiej granicy i wyglądały na lecące z Polski.
3: I stąd to operowanie lotnictwa w przestrzeni...
31: Stąd w momencie, kiedy zaczyna się ostrzą, natychmiast są podnoszone samoloty, no bo nie daj Boże, zboczy z kursu rzeczywiście uzbrojona rakieta i ona będzie leciała w miejsce, którym pozabija ludzi, czy coś ważnego zniszczy. Tego nie można wykluczyć. Wobec tego myślę, że Rosjanie testują nas, testują nasze reakcje, oczywiście również, i nie wykluczam, że taką prowokację prawdziwą, z prawdziwego zdarzenia przygotowują. Czy przeciwko Polsce, czy Rumunii, czy Litwie, nie wiadomo. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że reakcja NATO była reakcją bardzo wyraźną.
3: No właśnie. Zerwane
31: zostały nie tylko polskie samoloty, ale również samoloty sojusznicze. Systemy ostrzegania natowskiego wyraźnie wskazywały trasę tego lotu, tej maszyny, no nie tylko nasze radary. Zresztą, no, umówmy się, że procedury natowskie są takie, że granica Polski jest granicą sojuszu, a nie tylko Polski. Wobec tego te sojusznicze procedury muszą zadziałać. Oczywiście odezwały się natychmiast głosy, że są gotowi do pomocy, a prawdopodobnie ta pomoc również będzie oznaczała to, że dżentelmeni, którzy pracują na co dzień w CIA, będą się dokładnie przyglądali tym szczątkom, które tam wylądowały pod kraśnikiem, bo chodzi o zbadanie, co to było, co tu chodziło. Jeżeli to był uzbrojony ładunek, to dlaczego on nie wybuchł na przykład?
3: Czyli po tych kilkunastu godzinach pozytywnie ocenia pan działalność Sojuszu Północnoatlantyckiego?
31: Tak. No, na to zareagowało natychmiast. Zresztą znowu, mamy tą naszą procedurę. Przecież prawdopodobnie jak wleciały te drony nie tak dawno i zostały zestrzelone, to zostały zestrzelone dlatego, że w powietrzu był myśliwiec sił niderlandzkich, a nie polskich. Oni mają, zdaje się, procedurę szybszego reagowania. Nasi pewnie by się obawiali nacisnąć ten czerwony przycisk, bo jeszcze czegoś nie sprawdzili. Więc to, że NATO widzi, reaguje, to również jest gwarancją, że sojusznicy będą pilnowali tych procedur minimalnego reagowania. To jest też ważne.
3: To jeszcze porozmawiamy o jednej koincydencji albo niekoincydencji, to znaczy o tym, że wczoraj z niezapowiedzianą wizytą Wołodymyr Zełenski wylądował właśnie w Lublinie, spotkał się z Donaldem Tuskiem w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Te jakoś sprawy są ze sobą powiązane?
31: Ja bym tego nie wykluczył. Jeżeli się okaże, że punkt B, czyli to było intencjonalne, to na pewno jest powiązane. Jeżeli nie było to intencjonalne, to tylko wskazuje, że dobrze, że do tego kontaktu doszło. No, generalnie wydaje mi się, że ta wizyta prezydenta Ukrainy była takim sygnałem, że kochani, przestańmy się wykłócić. Zgrzytnęło bardzo nieprzyjemnie, ale zajmijmy się sprawami bieżącymi i rozmawiajmy o zagrożeniach, które nam nad głową wiszą.
3: A czy teraz, po tych kilkunastu godzinach, po tym incydencie, spodziewa się pan, że są otwarte jakieś kanały nieoficjalnej komunikacji między Polską a Rosją, za pomocą których wyjaśni się coś więcej o tym, co się wydarzyło?
31: Obawiam się, że nie. Obawiam się, że tutaj kanałów komunikacji nieoficjalnej między Warszawą a Moskwą nie ma. Raczej będziemy tutaj korzystali z kanałów natowskich czy sojuszniczych, bo takie są z kolei, o czym wszyscy wiemy.
3: I w jaki sposób będziemy z nich korzystali?
31: No, dlatego, że było to naruszenie granicy NATO. Wobec tego, czy Amerykanie, czy Francuzi czują się w pełni uprawnieni, że zadać pytanie. No, drodzy koledzy, co się stało? O co tu chodzi? Bo myślę, że my tego kanału komunikacji w tej chwili nie mamy.
3: Bardzo dziękuję. Jerzy Marek Nowakowski, dyplomata i publicysta, był z nami.
31: Również dziękuję bardzo.
3: O godzinie 16.40 informacja, a jeszcze do sprawy sytuacji w Ukrainie będziemy wracać po godzinie 16.50. Będzie z nami Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, bo dzisiaj miał też miejsce oczywiście kolejny zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Porozmawiamy o rezultatach tego ataku.
0: Jestem mamą Henryka, urodzonego w 26 tygodniu ciąży.
9: Ratujemy dzieci, które ważą po 300 gram, 400 gram. Staramy się, aby od pierwszych chwil po porodzie rodzice mieli możliwość kangurowania dzieci.

0: interesujących tematów.
1: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
0: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
1: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
0: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
1: i Rafał Turowski.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marzysz o składanym smartfonie Samsung? Do 6 sierpnia zamów w przedsprzedaży najnowszy Galaxy z serii Z. Odsprzedaj swój dotychczasowy smartfon w sklepie stacjonarnym RTV Euro AGD. Połącz promocję i zyskaj nawet do 5737 zł. Dodatkowo skorzystaj z promocji ratalnej 50 rat 0%, RRSO 0%. Sprawdź szczegóły dotyczące produktów, warunków oferty subskrypcji Google One od Samsung oraz warunków poszczególnych promocji.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
14: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 16.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, przekazał premier Donald Tusk. Podziękował wszystkim przywódcom Unii Europejskiej i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Premier przypomniał, że w nocy podczas masowego ataku rakietowego na Ukrainę jedna z rakiet manewrujących H-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła 50 km od Lublina. Tamtejsza prokuratura podała, że zawierała ona materiał wybuchowy w znacznej ilości. 5 ukraińskich i rosyjskich dzieci zostało połączonych ze swoimi rodzinami w ramach inicjatywy pierwszej damy USA Melanie Trump. Poinformowało jej biuro. To 5. grupa dzieci wracających do domów w rezultacie jej działań. Choć dyplomacja i budowanie pokoju są ważnymi elementami tego wysiłku, ustępują one miejsca naszej wspólnej zdolności do stawiania dzieci ponad międzynarodowymi sporami, oświadczyła żona amerykańskiego prezydenta. Na drodze ekspresowej S7 w rejonie miejscowości Michałówek z ciężarówki z naczepą wysypały się skrzynki z pustymi butelkami. Z tego powodu zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. O sprawie poinformowano.

0: informowała policja w Płońsku.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Szesnasta 41, TOK 360, Filip Kekusz. Jak codziennie w sezonie wakacyjnym po godzinie 16.40 czas na wakacyjną rozmowę, jak w każdy czwartek skupiamy się na kwestiach związanych z podróżami. Jest z nami adwokatka Agnieszka Łyb-Chmielewska, autorka blogów Psi Paragraf i Koci Paragraf. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry wszystkim.
2: I będzie o podróżach z naszymi pupilami, psami, kotami, innymi zwierzętami, bo to też nie jest tak, że jak wybieramy się gdzieś dalej, ba, czy może nawet bliżej, to możemy sobie od tak po prostu z psem do samochodu wejść i pojechać. Jeśli chcemy postępować zgodnie z literą prawa, to trzeba psa przewozić w konkretnych warunkach. Jakie to są warunki i też czy ludzie są świadomi tego, że takie warunki trzeba spełnić?
3: Myślę, że niestety tutaj nie zawsze ludzie są tego świadomi, że nawet jak wybieramy się po Polsce w podróżach z psem, czy też z kotem, powinniśmy zawsze być zabezpieczeni tym, żeby mieć ze sobą jakieś jego dokumenty, które potwierdzają jego tożsamość, nazwijmy to, tak? Oczywiście w przypadku zwierząt domowych, psów i kotów, zgodnie z przepisami, to będzie paszport, którym możemy się poruszać z takim zwierzęciem po terenie Unii Europejskiej. W związku z czym w tym paszporcie podajemy wszystkie jego dane, a co najważniejsze, numer mikroczipu. Jeżeli chodzi o psy, to pamiętajmy, że zawsze jak wyjeżdżamy, nawet jak wychodzimy z domu na dłużej czy na weekend jedziemy, to warto ze sobą mieć zaświadczenie o tym, że zwierzę jest szczepione przeciwko wściekliźnie, bo to jest nasz obowiązek. Więc to jest taka podstawa, którą powinniśmy mieć w ogóle myśląc o tym, żeby podróżować z psem. Jeżeli chodzi o kota, no to tutaj może to być książeczka zdrowia, natomiast czy paszport, bo nie mamy tego wymogu szczepienia przeciwko wściekliźnie, bo on obejmuje tylko psy.
2: To jest rzecz związana z przepisami, z dokumentami, ale jest też rzecz związana z tym, w jaki sposób w ogóle psy przewozić. To też nie jest takie proste. Pies w samochodzie musi być stabilnie zablokowany, musi mieć na przykład specjalny transporter. To nie jest tak, że on może... Tak jak ludzie powinni zapinać pasy, tak pies też powinien mieć jakąś formę pasów.
3: Dokładnie. Pamiętajmy, że tutaj akurat przepisy bezpośrednio nie wskazują, w jaki sposób mamy przewozić konkretnie psa czy kota, tak? To znaczy, czy tam jest wymóg właśnie transportera, klatki, pasów, takie są czasami maty na siedzenia tylnie. Natomiast no, trzeba pamiętać, że w samochodzie jednak wszystkie rzeczy powinny być zabezpieczone, łącznie z tym, że nasze zwierzę dla jego bezpieczeństwa też powinno być zabezpieczone odpowiednio, żeby nie ucierpiało w trakcie jakiegoś zdarzenia losowego na drodze typu kolizja, tak? Mhm. Natomiast niestety jednoznacznego przepisu takiego zobowiązującego do zasad transportu tak zwanego niekomercyjnego, czyli tego, jak my jeździmy ze swoim psem czy kotem w samochodzie, niestety nie mamy.
2: O. No.
3: Tak. Ale dla rozwagi powinniśmy go jednak zabezpieczyć, no dla jego bezpieczeństwa, jest takim samym pasażerem jak my.
2: Dla naszego bezpieczeństwa również. Wyjeżdżamy z psem, przekraczamy granice Polski, ale jednak nie wzięliśmy tych dokumentów. Co się może stać z naszym zwierzęciem, kiedy w jakiś sposób służby w innym państwie się nim zainteresują?
3: To jest ogólnie duży problem w zależności, gdzie będziemy jechać. Jak wybieramy się poza granicę kraju, to zawsze warto sobie sprawdzić na stronie Głównej Inspekcji Weterynaryjnej i Głównego Lekarza Weterynarii wytyczne wjazdowe dla psów i kotów do poszczególnych krajów. Bo to nie jest tak, że my możemy się wszędzie swobodnie poruszać ze zwierzęciem. Niektóre kraje wymagają na przykład miareczkowania, czyli to jest badania poziomu przeciwciał, szczepienia przeciwko wściekliźnie. Mm-hmm. Są też kraje, które wymagają oczywiście psy, jak i koty szczepienia w kierunku wścieklizny, jak i również kwarantanny okresu 21 dni po szczepieniu. Są też kraje, które wymagają, jak na przykład kraje skandynawskie, niektórych badań w kierunku pasożytów. Więc jak gdzieś się wybieramy poza granicę Polski, to warto sobie sprawdzić, jakie są warunki wjazdu zwierzęcia towarzyszącego, czyli psa lub kota, na teren danego kraju. To, co się może zdarzyć, jeżeli nie spełnimy tych warunków, to zwierzę może być niewpuszczone do danego państwa, czyli nie przekroczymy z nim granicy. To jest jakby dobry element. Gorsze elementy są takie, że zwierzę może zostać poddane kwarantannie, za którą my jako opiekuni będziemy płacić. No najgorsza możliwość to jest taka, że zwierzę jest poddawane eutanazji.
2: Wręcz.
3: Tak.
2: A od czego to zależy?
3: od przepisów wewnętrznych kraju, do którego wjeżdżamy, tak? No teoretycznie u nas, jeżeli wjeżdżamy do Polski ze zwierzęciem, które jest nowym zwierzęciem i jakby nie było już na terenie Unii, no to też grozi mu w najgorszym wypadku eutanazja, no bo to są tak naprawdę zabezpieczenia przeciwko chorobom zakaźnym, które się roznoszą.
2: Chodźmy dalej, bo samochód już mamy omówiony. Tak. Teraz samolot. Tu sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo najczęściej jednak przekraczamy granicę, to po pierwsze. Po drugie, warunki przewożenia psa są też rozmaite w zależności od wielkości tego psa. A po trzecie, z tego co wiem, linie lotnicze też mogą odmówić przewiezienia zwierzęcia.
3: Tak, mogą. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o podróże ze zwierzętami domowymi, psami i kotami samolotem, to warto sobie sprawdzić, jakie linie w ogóle takie usługi świadczą. Na pewno nasz przewoźnik krajowy, czyli linie LOT, świadczą taką usługę przewozu zwierząt domowych. I tam jest cała procedura dokładnie rozpisana na stronie linii lotniczych, które w ogóle wyrażają zgodę na przewóz zwierząt domowych, z racji tego, że tam, drodzy Państwo, kluczowe jest odpowiednie zabezpieczenie psa lub kota, odpowiednie klatką lub transporterem, który spełnia wymogi danej linii lotniczej. Bo jeżeli my nie spełnimy tych wymogów, to zwierzę po prostu nie zostanie wpuszczone ani na pokład, jeżeli spełnia warunki gabarytowe, możliwości podróży na pokładzie razem z nami. Natomiast w innym przypadku, jeżeli leci on w luku bagażowym, to musi być on też również wyposażony w odpowiednią klatkę z dostępem między innymi do wody, stałym, gdzie teoretycznie, jeżeli nie spełnimy tych wymogów my, jako pasażerowie, no to nie zostaniemy wpuszczeni na pokład samolotu.
2: Zastanawiam, jakie warunki panują w luku bagażowym.
3: Oj, to już, dlatego, tak jak wskazałam, nie wszystkie linie lotnicze wyrażają zgodę i możliwość transportu zwierząt, no bo jednak musimy utrzymywać tam odpowiednią wilgotność, tlen, co najważniejsze, i temperaturę, tak? Dlatego te przepisy, żeby spełnić przepisy lotnicze, nie wszystkie linie dysponują tymi samolotami. Poza tym, no jednak, no, umówmy się, jest to dość droga wycieczka z psem, jeżeli byśmy lecieli faktycznie samolotem.
2: A jest taka możliwość, że spełniamy teoretycznie wszystkie te warunki, ale z jakichś powodów niezależnych od nas linie lotnicze i tak odmówią nam prawa wstępu ze zwierzęciem?
3: No tak, tylko będą musieli to uzasadnić, dlaczego tak się wydarzyło. No i zapewne, jeżeli to będzie z winy linii lotniczych, no to zwrócić nam koszty jakby podróży, tak? No i zwierzęcia, i tego jednego opiekuna, tak? Bo jakby zwierzę też zawsze będzie miało jakiegoś opiekuna, albo właściciela, który z nim leci, albo wtedy jeszcze jest ten opiekun jakby na pokładzie samolotu, tak? To na przykład pani stewardesa będzie.
2: Bardzo dziękuję. Adwokatka Agnieszka Łyb-Chmielewska, autorka blogów Psi Paragraf i Koci Paragraf, była z nami. A teraz łączymy się z Piotrem Andrusieczką, korespondentem Gazety Wyborczej z Kijowa. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Bardzo dużo mówimy oczywiście o polskiej, rosyjskiej rakiecie, która wyleciała w polską przestrzeń powietrzną i uderzyła w ziemię w województwie lubelskim, ale oczywiście prawdopodobnie to jest jeden ze scenariuszy, że był to przypadkowy odprysk kolejnego zmasowanego nocnego ataku Rosji na Ukrainę, ataku, który pochłonął życie kolejnych osób. Co wiemy o tym ataku, do którego doszło zeszłej nocy w Ukrainie właśnie?
0: No tak, to był kolejny zmasowany rosyjski atak powietrzny z wykorzystaniem pocisków balistycznych. Te pociski balistyczne przyleciały na Kijów, Krzywy Róg, czy też pod Krzywym Rogiem, a następnie równocześnie leciały też rosyjskie drony Szahedy na ukraińskie miasta, a później rozpoczął się już atak przy wykorzystaniu pocisków manewrujących, które zostały wystrzelone z bombowców strategicznych Tu-95 i Tu-160. To pociski CH-101, no i te pociski leciały przede wszystkim w kierunku Ukrainy Zachodniej, tutaj głównym celem był Lwów. No i wszystko wskazuje na to, że właśnie ten jeden z tych pocisków wleciał na terytorium Polski i niemal 100 kilometrów od granicy eksplodował w polu.
2: Powiedzmy jeszcze więcej właśnie o tych rakietach CH-101, bo prawdopodobnie wielu z naszych słuchaczy słyszy po raz pierwszy tę nazwę. Co to jest za rakieta? Jaką ona ma siłę rażenia?
0: To jest pocisk manewrujący, który jest wystrzeliwany właśnie, tak jak mówię, jak już wspominałem, z samolotów, z bombowców strategicznych. On może mieć głowicę konwencjonalną, może być też mieć głowicę jądrową. Na całe szczęście takiej głowicy Rosja póki co nie wykorzystywała. To jest pocisk, którym Rosja regularnie ostrzeliwuje ukraińskie miasta od 2022 roku. one, te pociski rakietowe są dosyć systematycznie też jakby z takim dosyć dużym sukcesem zestrzeliwane przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, dlatego że w odróżnieniu od balistyki to są pociski, które lecą z prędkością do 900 gdzieś kilometrów na godzinę, więc można je zestrzeliwać przy wykorzystaniu lotnictwa i do tego Ukraińcy dosyć skutecznie wykorzystują przekazane chociażby F-16. Można je zestrzeliwać też zestawami obrony przeciwlotniczej, nie patriotami, czyli nie tymi właśnie, tymi pociskami, których brakuje. Natomiast innymi zestawami też niemieckimi, brytyjskimi, jakimkolwiek też starymi postradzieckimi. Więc to nie jest jakaś taka super broń, którą nie można jakby zestrzelić, ale rzeczywiście no jakby sama masowość użycia tych pocisków stanowi problem i jak to pociski manewrujące, to jest też kwestia, to jest pytanie wyznaczenia jakby trasy, jeżeli to są pociski, które mogą lecieć nisko nad ziemią, więc jakby jest problem ich wczesnego wykrycia, ale generalnie jakby te pociski no są w dużej mierze, one są wykrywane przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy i są skutecznie neutralizowane i to rzeczywiście no, chociażby pokazał ten nocny atak, gdzie tak większość tych pocisków udało się ukraińskiej obronie przeciwlotniczej zniszczyć. Natomiast no, takie trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, bezpośrednio już jakby w blok na przykład mieszkalny no, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo tak jak to w Lwowie dzisiaj było widać, no na przykład kilka pięter.
2: W jakim stanie jest teraz ukraińska obrona przeciwlotnicza?
0: W bardzo ciężkim. To znaczy, tak jak mówiłem, jakby no nie ma problemu z radzeniem sobie z takimi celami jak właśnie drony, szachedy, chociaż oczywiście to też cały czas Rosja te drony modernizuje i teraz wyzwaniem jest pojawienie się dronów o napędzie odrzutowym, dron takich szachedów też kierowanych, to jest duże wyzwanie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Te takie klasyczne szachedy lecące z niższą prędkością, one są skutecznie eliminowane. Tak jak mówiłem, też te pociski manewrujące, one w większości są zestrzeliwane podczas tego typu ataków, natomiast największym problemem dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest przeciwrakietowej, są rosyjskie pociski balistyczne. Po prostu to jedyna broń, w której posiadanie jest Ukraina, która może ją zestrzeliwać, to amerykańskie systemy Patriot, ale po prostu do nich brakuje amunicji, brakuje tych właśnie pocisków, które antybalistycznych. No i nic się nie zapowiada na to, żeby ta sytuacja miała się w jakiś diametralny sposób zmienić w najbliższym czasie, bo rzeczywiście to jest taki problem globalny po tym, co się dzieje po tej sytuacji z Bliskim Wschodem, gdzie jakby no bardzo dużo tych pocisków Amerykanie i też sojusznicy wykorzystali. Po prostu tych pocisków na rynku światowym brakuje.
2: Wołodymyr Zełenski był kilka dni temu w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z Donaldem Trumpem i miał od niego usłyszeć, że Ukraina będzie miała licencję na produkowanie pocisków do systemów Patriot u siebie. To oczywiście jest kwestia średnioterminowa co najmniej, żeby rzeczywiście taka produkcja ruszyła. Niemniej jednak po tej wizycie Zełenski pojawił się w Lublinie na niezapowiadanej wizycie w Polsce i rozmowie z Donaldem Tuskiem. Czy ta wizyta jest w jakiś sposób komentowana po ukraińskiej stronie dzień po niej?
0: No tak, oczywiście ta wizyta została momentalnie odznaczona przez ukraińskie media, dlatego że rozumiemy, że tej sytuacji ostatnich miesięcy, takiej bardzo napiętej w naszych relacjach, to ta wizyta została oceniona jako bardzo ważna, bo to rzeczywiście wydaje się, że taki kolejny nieduży krok jakby w tym takim przełomie, że Polska i Ukraina jest w stanie rozmawiać niezależnie od tych właśnie tych takich problemów historycznych, emocji tym związanych, o tym, co jest najważniejsze. A najważniejszym, no to są, to dzisiaj, ten dzisiejszy dzień pokazał, co jest tak naprawdę najważniejsze, jakie wyzwania stoją przed naszymi państwami i że łączy nas jedno zagrożenie, no Rosja, tak jakby ten rosyjski pocisk, to wydaje mi się, że dzisiaj wielu to uzmysłowił również w Polsce. Więc na pewno to jest bardzo dobrze, do tego spotkania doszło i to, że właśnie też prezydent Zełenski podzielił się z premierem Tuskiem informacjami o tym, jak przebiegła jego wizyta w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że tam na pewno było wiele takich tematów też bardzo istotnych, no chociażby jakby ta kwestia ewentualnej, na przykład wspólnej produkcji pocisków do systemów Patriot. Tak jak w Polsce ma być lokalizowana, czy już jest lokalizowana produkcja pewnych elementów, więc rzeczywiście to ta współpraca wydaje się bardzo no, takim rozsądnym wyjściem. Więc tak, no to jest takie, można powiedzieć, pewne światełko w tym tunelu, który niestety ostatnio jakby, w którym się znaleźliśmy razem i zobaczymy, co z tego dalej będzie wynikało.
2: Bardzo dziękuję. Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa, był z nami. Wywiad polityczny po godzinie 17 w studiu już Karolina Lewicka. Witaj ponownie.
4: Dzień dobry.
2: Dzisiaj.
4: Tak, ponownie, jak zawsze w czwartek. I jak zawsze w czwartek od pewnego czasu o 17.20 kolejny odcinek naszej polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej historii XX i XXI wieku. Skończyliśmy tydzień temu naszą opowieść w momencie wybuchu II wojny światowej. I jak mówiliśmy, że w okresie międzywojnia ludność ukraińska mieszkająca w Polsce czuła się, jak wcześniej Polacy, w zaborach, że jest pod obcym panowaniem, to pewnie nikogo nie zaskoczymy tym, że upadek polskiego państwa został przyjęty przez tę ludność z entuzjazmem i nadzieją, że oto otwiera się po raz kolejny okno możliwości na własne państwo. Szybko zatrzasnęli je Sowieci. Zachodnia Ukraina została włączona do Związku Sowieckiego. Ukraińcy zaczęli więc spoglądać w stronę Berlina i nawet proklamowali własne państwo tuż po tym, jak Wehrmacht zajął, po ataku oczywiście w czerwcu 1941 roku na Związek Sowiecki, Lwów. 12 dni tylko przetrwało to państwo, bo Hitler miał oczywiście zupełnie inne plany. No i kiedy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów zostaje przez Berlin odrzucona jako sojusznik, no to schodzi do podziemia i wtedy właśnie pojawia się myśl, że trzeba stworzyć własną armię partyzancką i tak powstanie UPA. Stąd już tylko krok w kierunku rzezi wołyńskiej. I o tym wszystkim, co działo się w relacjach polsko-ukraińskich w okresie II wojny światowej, opowie nam profesor Tomasz Stryjek. Natomiast wcześniej moim państwa gościem, czyli tuż po informacjach, będzie Paweł Zalewski, wiceszef MON, czyli zaczynamy od rakiety, która w nocy spadła w województwie lubelskim.
2: Karolina Lewicka zostaje z państwem. Wywiad polityczny po informacjach o 17.
5: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów na zachodzie Ukrainy, powiadomił szef lwowskich obwodowych władz wojskowych Maksym Kozycki. Uszkodzonych zostało 21 budynków, przedszkole i szkoła. Łącznie po pomoc medyczną zgłosiły się we Lwowie 34 osoby. Podczas nocnego ataku na miasto Krzywy Róg Rosja natomiast prawdopodobnie użyła północno-koreańskiego pocisku. Byłby to pierwszy taki przypadek od prawie roku, podała agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. W ataku zginęło 6 osób. Elektrownia jądrowa w Pakszu na Węgrzech może zostać całkowicie wyłączona z powodu niskiego poziomu wody w Dunaju, poinformował premier Węgier Peter Modzior. Elektrownia w tym tygodniu kilkakrotnie ograniczała swoją moc. Wytwarza ona blisko połowę energii elektrycznej na Węgrzech. Woda z Dunaju jest wykorzystywana do chłodzenia obiektu. Poziom wody w rzece spadł do rekordowo niskich wartości, zakłócając m.in. transport towarowy i rejsy wycieczkowe na jednej z najbardziej ruchliwych dróg wodnych Europy. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
13: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
14: Sponsorem programu jest Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
12: Do Polski wróciła upalna aura. Dziś maksymalnie na termometrach na Mazowszu będzie 36 stopni. Na pozostałym obszarze od 25 do 32. Jutro również bardzo ciepło, ale z deszczem, głównie na zachodzie kraju. Na termometrach od 22 również do 36 stopni.
13: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
14: Sponsorem programu był Abbott Laboratories Poland, dystrybutor systemu do monitorowania glikami Freestyle Libre 2.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa, Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony. Dzień dobry, panie pośle.
15: Dzień dobry, panie redaktor.
4: Premier Donald Tusk mówił dzisiaj tak, wojsko zadziałało perfekcyjnie, a potem też zaapelował, żeby się wojska nie czepiać i wskazując na siebie, obok stali także Władysław Kosiniak-Kamysz i Marcin Kierwiński, powiedział, że tutaj są chłopcy do bicia. Pomyślałam sobie, że podziałam rozszerzająco i pana też potraktuję jako chłopca do bicia. Bardzo i porozmawiamy.
15: To wielki zaszczyt, pani redaktor, być w takim gronie.
4: I porozmawiamy o godzinach, ponieważ wydaje mi się, jak przysłuchiwałam się temu, co mówił premier na tej konferencji, jak odpowiadał na pytania dziennikarzy, że cały czas nie potrafimy wytłumaczyć tego, dlaczego syreny zawyły dopiero o 3.50, skoro od 3.46 już tego obiektu polskie wojsko nie widziało, bo on, jak rozumiem, już spadł, tym bardziej, że mamy też informację, że ten huk od wybuchu, od uderzenia było słychać o 3.45.
15: Żeby te syreny zawyły, musielibyśmy je włączyć w momencie, w którym dowiedzieliśmy się, że lecą na zachód Ukrainy, zanim jeszcze weszłyby.
4: A dowiedzieliśmy się o 3.40,
15: Polski.
4: Tak?
15: No nie, o 3.00. Znaczy, tak. Panie redaktor, wybaczę, ja,
4: bo ja mam
15: nie
4: przed sobą,
15: znam tych nie znam.
4: Ale
15: tych
4: ja tutaj mam przed sobą, panie ministrze, komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych i tutaj jest wszystko
15: natomiast,
4: napisane.
15: Natomiast tłumaczę. Otóż ten pocisk znajdował się kilka minut polskiej przestrzeni powietrznej. Do tej pory pociski manewrujące, które atakowały zachodnią Ukrainę, nie przekraczały w taki sposób, że wojsko o tym wiedziało. Bo przypomnę, pocisk, o którym chyba minister Błaszczak wolałby zapomnieć, który wylądował
4: koło Bydgoszczy. Tylko gdzieś się zagubił, potem się okazało, że w lesie pod Bydgoszczą i go nie znaleziono.
15: Dzisiaj mamy systemy, które pozwalają nam śledzić tor tych pocisków i uzyskiwać informacje o ich trasie po przekroczeniu polskiej granicy, w momencie przekroczenia polskiej granicy. W związku z tym czas na uruchomienie procedur związanych z poinformowaniem mieszkańców był niezwykle krótki. To było kilka minut. Ukraińcy tego czasu mają więcej. Ukraińcy tego czasu mają więcej, dlatego że informują o tym momencie, kiedy startują samoloty Tu-95 albo są uruchamiane inne systemy i wtedy wiadomo, że następuje atak na Ukrainę. No, Polska nie jest krajem, który działa w warunkach wojny. W związku z tym tłumaczę, od momentu przekroczenia granicy minęło kilka minut. W związku z tym również, że to był jeden pocisk.
4: Panie ministrze, ale ja muszę dopytać o parę rzeczy. Okej, mamy raptem 6 minut w przestrzeni powietrznej i nie zdążyliśmy, ale po co uruchamiać te syreny po fakcie? No i drugie pytanie.
15: Po pierwsze, po jakim fakcie? Dlatego, że już mówię. Niedaleko polskiej granicy operowały dwa pociski.
4: No tak, ale jeden był wcześniejszy. O 3.29, który zbliżył się na odległość 5 kilometrów do polskiej granicy, po czym zawrócił na wschód.
15: Dobrze. Procedury są takie, że w takich sytuacjach włącza się alarm, tak? Tutaj ma pani rację w tym sensie, że żeby ten alarm mógł zadziałać i mieć sens, musielibyśmy włączać te alarmy wówczas, kiedy tak naprawdę powiedzmy informację o tym, że będzie miał miejsce atak na Ukrainę. To oczywiście nie ma żadnego sensu, bo powtarzam raz jeszcze, Polska nie jest przecież w stanie wojny. To jest pierwszy przypadek.
4: Wojsko podejmuje decyzję o postawieniu siebie w stan gotowości, bo patrzy na ten ruch, jak rozumiem, rakiet Ukrainą.
15: To ma sens.
4: I oczywiście, i wtedy zdaje sobie sprawę, trajektoria lotu której rakiety może być taka, że może zahaczyć o naszą granicę, a nawet
15: tutaj
4: ją przekroczyć.
15: Do czynienia też z pociskami manewrującymi, które zmieniają tę trasę lotu, ale każde tego typu zagrożenie wywołuje postawienie pełnej gotowości systemów obrony powietrznej. Ja powtarzam, nie można mieć pretensji o to, że te syreny zawyły późno, tak, czy też relatywnie później, z tego powodu, że żeby one zawyły wcześniej, musiałyby być włączone dużo wcześniej i musielibyśmy przewidzieć albo wiedzieć o tym, że nastąpi naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, które miało miejsce, jeżeli chodzi o pocisk manewrujący, po raz pierwszy, nie licząc tego zdarzenia pod Bydgoszczą.
4: Dobrze, a czego byśmy oczekiwali od ludzi, którzy w tamtym rejonie mieszkali, którzy ten sygnał syreny usłyszeli, że co oni powinni robić? Bo ten wątek też był poruszany dzisiaj na konferencji premiera Donalda Tuska i usłyszałem na przykład z ust ministra Kierwińskiego, że cały czas edukujemy polskie społeczeństwo, żeby wiedziało, jaki sygnał, co oznacza. Przypomniano o poradniku bezpieczeństwa, który trafił przecież do wszystkich gospodarstw. No i super. No i my wiemy, że taki sygnał oznacza, że jest zagrożenie z powietrza. Co mamy zrobić, skoro wiemy, że schronów nie ma i nie wiadomo, gdzie się udać i chyba najlepiej zostać w domu?
15: Najlepiej jest znaleźć się w miejscu, w środku mieszkania, domu, z dala od okien, w taki sposób, żeby nie być narażonym na przykład porażenie szkłem spowodowane wybuchem pocisku. Jeżeli jest piwnica, no to zejść do piwnicy. Te wszystkie kwestie są opisane w poradniku, który przekazaliśmy z inicjatywy premiera Kosiniaka-Kamysza wszystkim Polakom. Wysłaliśmy do wszystkich gospodarstw domowych, ale także ten poradnik znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej. Warto do niego wrócić, warto go przeczytać.
4: To teraz informowanie opinii publicznej. No i też informowanie mieszkańców. Może najpierw ten wątek, chyba jeszcze ważniejszy, bo premier powiedział, że trzeba naprawić lukę chyba w systemie, a mianowicie wysyłać też do mieszkańców SMS-a informującego, że zagrożenie się już skończyło, że zagrożenia nie ma. Tak, że najpierw był ten alarm, potem przez 3 godziny nie wiadomo, co się dzieje, bo przecież dopiero o 7.07 jest komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Więc żeby było tak, że jest syrena, no jest potem sygnał odwołujący zagrożenie, no ludzie powinni wiedzieć, że jest już bezpiecznie, zgoda. Ale na wszelki wypadek, że powinien być ten SMS.
15: No i zgoda. Teraz... Jeżeli jest tak, że wszystkie procedury, które też były wypracowywane przez pewien czas w siłach zbrojnych zadziałały, kiedy również, bo to jest też bardzo ważne, uzyskaliśmy wsparcie ze strony NATO, bo przecież ten tankowiec wystartował z Kolonii, z Niemiec, to jest przykład właśnie funkcjonowania i działania sojuszu, to myślę, że również taka analiza błędów, czy też pewnych luk może w ten sposób, no, powinna być za każdym razem wykonywana w ramach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i tak się stanie i jestem przekonany, że następnym razem te informacje, które będą, znaczy powiem, że będą informacje przekazywane SMS-owo, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych zagrożeń.
4: To teraz przekazywanie informacji opinii publicznej, bo mamy upadek tej rakiety o 3.45, o 5.11 policja odnajduje miejsce, gdzie spadła ten lej. No i dopiero, tak jak mówiłam, o 7.07 jest komunikat dowództwa operacyjnego. Ja byłam w pracy przed 6, już trwały rozpaczliwe próby dodzwonienia się do polityków, władz lokalnych. Dzwoniliśmy też do pana wiceministra
15: i się
4: dodzwoniliśmy, tak. Na nogach już od kilkudziesięciu minut była nasza lubelska koleżanka Anna Gmiterek-Zabłocka, która też usiłowała się od władz lokalnych dowiedzieć, co się dzieje. No, przecież to nie jest tak, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych to jest taka firma, gdzie przychodzą do roboty na 7 i dopiero po 7 mogą wypuścić jakiś komunikat, nie?
15: Całą dobę. To jest oczywiste, natomiast istotne jest to, aby przekazywać informacje sprawdzone. I informacją sprawdzoną jest informacja, która jest weryfikowana przez odpowiednie służby, przez policję, przez żandarmerię wojskową, która zaraz po uzyskaniu wiadomości o upadku tego pocisku pojechała na miejsce. W związku z tym tak szybko ta informacja jest przekazywana, jak tylko dowództwo operacyjne jest o tym poinformowane. Ja przypomnę, że były wypadki kiedyś, z których wyciągnięto wnioski, już nie chcę rzucać w nikogo kamieniem, gdy takie informacje po prostu w ogóle nie były przekazywane. Więc
4: rakieta w Przewodowie.
15: Na przykład.
4: Rząd zamknął się sam ze sobą.
15: I prezydent też się zamknął sam ze sobą. Otóż chcę powiedzieć, że te wnioski zostały wyciągnięte. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest, i tego też oczekuję od przedstawicieli sił zbrojnych, aby przekazywane były informacje rzetelne i sprawdzone.
4: No to teraz ustalmy, czy już wszystko na pewno wiemy. Czyja rakieta? Zabłąkana rakieta, czy testowanie systemu obrony, uderzenie, czy wybuch, czyli czy rakieta była z ładunkiem wybuchowym.
15: Wszystko wskazuje na to, ale czekamy na oficjalne potwierdzenie. Niemniej jednak biorę odpowiedzialność za słowa. Wszystko wskazuje na to, że była to rakieta rosyjska H-101 i że to właśnie ona uderzyła na południe od Lublina. To, co jest istotne, bo dla nas najważniejsze jest to, czy jesteśmy bezpieczni, czy w warunkach, w których funkcjonujemy, mamy wystarczające instrumenty do tego, aby zapobiec niebezpieczeństwu. Ta rakieta była namierzana i gdyby dalej ona leciała, gdyby jej kurs wskazywał na to, że może uderzyć w teren zamieszkały, byłaby natychmiast strącona. To zresztą potwierdził dzisiaj generał Nowak.
4: I ja to też jest... słyszałam
15: i dzisiaj, pana generała Nowaka. I powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że ale... dzisiaj tego typu rakiety manewrujące, wystrzeliwane z rosyjskich samolotów, są przede wszystkim strącane przez samolot.
4: Ja tak zrozumiałam pana generała Nowaka, że jeszcze nie był ten obiekt zidentyfikowany, że brakowało kilkunastu sekund do identyfikacji. Rozumiem, zanim się nie zidentyfikuje, to nie można zestrzelić. A potem ten obiekt zniknął z radaru, czyli po prostu już leżał w ziemi. I co to jest? To jest, byśmy dopiero się zorientowali.
15: Jest rzeczą naturalną, że w warunkach pokoju, w których się znajdujemy, istotne jest, aby też nie popełnić pomyłki. I dlatego przepisy, i to nie są przepisy polskie, to są przepisy prawa międzynarodowego, zakładają, że obiekt do zestrzelenia musi być w pełni zidentyfikowany. Po to, żeby nie zestrzelić na przykład samolotu z pasażerami cywilnymi, tak? Albo małej awionetki. No tutaj wiadomo było, że nie ma mowy o
4: albo
15: małej awionetce.
4: Albo żeby nie było przyjacielskiego ognia, o czym też dzisiaj była mowa, bo tam był myśliwiec ukraiński, tak?
15: Żeby nie było przyjacielskiego ognia, bo oczywiście, że to, to wiadomo było, że to jest obiekt, który leci z prędkością subsoniczną. Natomiast żeby mieć 100% pewności, że nie strącamy jakiegoś obiektu, którego strącić po prostu nie powinniśmy.
4: Zabłąkana rakieta czy testowanie systemu obrony? Wyrwała się spod kontroli czy celowo poleciała?
15: To jest bardzo ważne pytanie, ale z mojego punktu widzenia wtórne. Dlatego, że niezależnie od tego, jaka była intencja, jaki był cel,
4: to i tak przetestowali.
15: Ryzyko, które Rosjanie podejmują, wysyłając rakiety manewrujące, drony, tak blisko granicy z Polską, oznacza, że akceptują ryzyko nawet zakłócenia toru lotu pocisku przez obronę powietrzną ukraińską i że ten pocisk po prostu spadnie na terenie Polski.
4: No ale co za problem? Więc, powiedzą, że nie ich rakieta, to nie, najpierw w pierwszym ruchu, a potem powiedzą, że przez przypadek.
15: Ukraińcy nie używają takich rakiet, więc nie powiedzą. Oczywiście wszystko mogą powiedzieć, ale
4: no właśnie,
15: to nikt nie uwierzy.
4: Rosjanie.
15: To oczywiście, że Rosjanie. A więc z mojego punktu widzenia dzisiaj jeszcze to pytanie jest otwarte. Natomiast, jak mówię, ryzyko, które dopuszczają Rosjanie, powoduje, że ja traktuję ten upadek rakiety jako wydarzenie, za które w pełni ponosi odpowiedzialność Rosja. I ono pokazuje również to, że dzisiaj najlepszym sposobem uniemożliwienia tego typu wypadków jest jak najdalej idące wsparcie Ukrainy, bo to Ukraina dzisiaj tworzy tę linię bezpieczeństwa, dzięki któremu Polska jest bezpieczna, a te rakiety, które są strącane nad Ukrainą, nie dolecą do Polski.
4: Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej. Dziękuję panie ministrze.
15: Dziękuję
4: za
15: pani
4: rozmowę.
15: Redaktor.
4: Profesor Tomasz Stryjek będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
16: Autopromocja.
17: Do porodu można się przygotować. Serio.
18: Nie zawsze pójdzie zgodnie z planem, ale plan warto mieć.
17: Po co i jak go zrobić, podpowiemy w czasie rodziców w TOK FM.
18: W sobotę o 13:00. Zapraszamy.
17: Ula Malko
18: i Krzysztof Chorwat.
16: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Barbara, łatwa kasa?
21: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
21: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert dalej masz.
23: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
24: Volkswagen.
25: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
26: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Reklama.
16: Radio TOK FM.
0: Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś mamy systemy, które pozwalają śledzić tor pocisków w momencie przekroczenia polskiej granicy, mówi Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, poseł niezrzeszony w wywiadzie politycznym TOK FM. Wobec czego, kontynuował gość TOK FM, czas na uruchomienie wszystkich procedur, aby poinformować mieszkańców, był bardzo krótki. To było zaledwie kilka minut. Gość Karoliny Lewickiej tłumaczył się z zarzutów, które dotyczą czasu uruchomienia syren ostrzegających przed zagrożeniem, po tym jak dziś nad ranem najprawdopodobniej rosyjska rakieta wleciała w polską przestrzeń powietrzną na terenie Lubelszczyzny. Niezidentyfikowany obiekt wykryto o 3.40. Dla jego rozpoznania i przechwycenia skierowano myśliwiec F-16. O 3.46 obiekt zanikł, syreny zawyły o 3.50. W okolicach miejsca wybuchu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie wciąż teren przeszukują Wojska Obrony Terytorialnej. Na miejscu było w ciągu dnia m.in. czterech prokuratorów, mówi prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz.
2: Trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi przede wszystkim o obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne. One zostaną zabezpieczone. Następnie krater ten zostanie również dokładnie przebadany.
12: Na miejsce ma też dotrzeć ukraiński ekspert, który badał podobne zdarzenia w Ukrainie.
2: Pomoże polskim prokuratorom i całej grupie dochodzeniowo-śledczej tutaj w czynnościach. Przede wszystkim chcielibyśmy na podstawie tego, co na ten moment znaleźliśmy, zidentyfikować to urządzenie latające, które wybuchło tutaj na polu.
12: Krater po wybuchu ma średnicę około 10 metrów i 5 metrów głębokości. Śledczy zamierzają jeszcze dziś zakończyć czynności na miejscu eksplozji. Około 8 tysięcy osób zostało ewakuowanych z greckiej wyspy Kreta, która zmaga się z uporczywymi pożarami lasów. To była koszmarna noc, informują tamtejsze władze. Pożary na wyspie są niezwykle trudne do ugaszenia, bo rozprzestrzeniają się pod wpływem nasilającego się wiatru. Minionej nocy porywy dochodziły nawet do 125 km na godzinę. Od początku pożarów w kraju zginęli trzej strażacy. Sejm zajmuje się projektem ustawy wprowadzającej szkolny e-dziennik. Dostęp do niego będą mieli rodzice przez aplikację mObywatel. Jak mówił w TOK FM wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, nowe rozwiązanie trafi do pierwszych placówek jesienią, a do szkół w całej Polsce za rok.
3: Zaczynamy pilotaż w wybranych szkołach w Polsce, żeby wszystkie informacje dotyczące naszych dzieci w szkołach były dostępne.
12: Będzie to darmowa alternatywa dla komercyjnych systemów. Szkoły same zdecydują, czy chcą przejść na państwowe rozwiązanie, mówi poseł Polski 2050 Łukasz Osmałek.
6: Dziennik ma być w zupełności darmowy. Właśnie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie właśnie być taką alternatywą dla samorządów, dla rodziców, dla szkół, która będzie alternatywą darmową. Każdy samorząd, każda szkoła będzie miała prawo podjąć sama decyzję. To będzie narzędzie, które będzie alternatywą, które będzie można wybrać.
12: W pilotażu wezmą udział wybrane szkoły podstawowe i szkoły artystyczne. Do końca dnia dziś będzie czyste, bezchmurne niebo. W prognozach nie ma deszczu. 25 stopni na północnym wschodzie i na Helu. Około 32 w centrum, do 35-36 nawet na zachodzie kraju. Jutro również gorąco, ale więcej szans na deszcz. Sprawdźmy jakość powietrza. Tylko w okolicach Nowego Miasta Lubawskiego, na Warmii i Mazurach i w okolicach Krakowa jest kilka punktów, gdzie stacje zanotowały lekko przekroczone normy szkodliwych pyłów w powietrzu. Na pozostałym obszarze kraju oddychamy dobrym i dobrej jakości powietrzem.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Czas na kolejny odcinek naszego cyklu. Kolejne odcinki historii polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej w wywiadzie politycznym w czwartki po 17.20. Jest z nami profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry.
4: Dziś czwarty odcinek, a trzeci skończyliśmy w momencie wybuchu II wojny światowej. Przypomnijmy, że po Wielkiej Wojnie Ukraińcom nie udało się wywalczyć swojego państwa. Część ziem przez nich zamieszkiwanych trafiła do II RP. I jak pisał Grzegorz Chryciuk w tygodniku Polityka, około 5 milionów Ukraińców znalazło się wbrew swoim oczekiwaniom w granicach odrodzonego państwa polskiego. Zaowocowało to traktowaniem przez nich do końca lat 20. polskiej władzy jako okupacyjnej, a później uznawaniem się, niczym Polacy w zaborze pruskim w XIX wieku, za poddanych, ale z 24-godzinnym terminem wypowiedzenia na wypadek zmiany koniunktury międzynarodowej. Po stronie państwa polskiego w okresie międzywojnia przeważała ta polityka asymilacji narodowej, czyli dążeń do stopniowej polonizacji tej ludności, choć też byli oczywiście ci, którzy chcieli mniejszości prawa przyznawać i się dogadywać. Po stronie ukraińskiej widoczni byli i ci, którzy szukali porozumienia, ale też nacjonaliści, którzy nie cofali się przed terrorem. No i nadchodzi, panie profesorze, wrzesień 1939 roku. Rozumiem, że ta ludność ukraińska cieszy się z upadku państwa polskiego, bo liczy na to, że znowu jest okienko na stworzenie własnego, niepodległego ukraińskiego państwa.
7: No, ludność w swej masie to do końca trudno powiedzieć, prawda? Ale można mówić o elitach ukraińskich z II Rzeczpospolitej i one, ten nurt, który był taki reprezentatywny politycznie, jego przedstawiał przede wszystkim Wasyl Mudry, który był wicemarszałkiem Sejmu. To 2 września 1939 roku złożyło przed Sejmem, na ostatnim posiedzeniu Sejmu, deklarację, że pomimo tych krzywd przeróżnych, lojalności wobec państwa polskiego i obywatelskiej postawy obrony Rzeczypospolitej, co uważa się za wręcz niespodziewane po stronie polskiej. No niemniej, rzeczywiście Ukraińcy, którzy myśleli o niepodległości, walce zbrojnej o nią, czuli się zdradzeni, to znaczy z jednej strony bowiem Niemcy, na które OUN stawiała już w latach, na początku lat 30., potem był ten okres zbliżenia polsko-niemieckiego skutek paktu o nieagresji, dopiero w 1938 znowu mogła OUN poszukać poparcia u Niemców. OUN poczuła się zdradzona tym, że Niemcy zawarły 23 sierpnia, tydzień przed wybuchem wojny, pakt zwany Ribbentrop-Mołotow, zgodnie z którym cały obszar ukraiński w Rzeczypospolitej przypadał Związkowi Radzieckiemu. No i to wiemy, jak wiemy, się stało 17 września. Ale zanim to się stało, to tu będziemy mieli do czynienia z podjęciem akcji przez OUN samodzielnie. To znaczy były przypadki właśnie takiego sabotażu, dywersji, prób opanowywania mniejszych miejscowości przez OUN i Armia Polska, wycofując się, czy w ogóle siły bezpieczeństwa, no pacyfikowały ostro, rozstrzeliwały nawet za sam fakt posiadania broni, a nie za dowody wystąpienia przeciw Polsce, więc było kilka tysięcy strat właśnie w obszarze Galicji Wschodniej i Wołynia. Mimo tej deklaracji Mudrego, bo społeczeństwo ukraińskie rzeczywiście dzieliło się, tak jak i w okresie międzywojennym, na tą taką bardziej zrównoważoną i oczekującą jakiejś dyplomatycznej akcji elitę i na młodzież, która właśnie zrzeszona w organizacji nacjonalistycznej stawiała na akcję zbrojną.
4: No to teraz porozmawiajmy o tym stosunku zarówno Sowietów, jak i Niemców do państwa ukraińskiego. No jeżeli chodzi o Sowietów, no to te ziemie zachodnioukraińskie, wcześniej znajdujące się w granicach II RP, zostały anektowane przez Związek Radziecki, przyłączone do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Ale teraz przerzućmy nas na chwilę do lata 1941 roku, kiedy to Wehrmacht zajmuje Lwów, między innymi, bo przecież Prze wchodzi w Związek Sowiecki jak w masło, przynajmniej na początku. I wówczas pojawia się to bodajże 12-dniowe państwo ukraińskie, bo jest ta duża nadzieja, że konflikt między tymi, którzy w 1939 roku się porozumieli, spowoduje, że jest znowu to okienko możliwości.
7: Tak jest. Ona się znowu otwiera, znowu jest stawka na Niemcy. Tutaj trzeba jeszcze wspomnieć, że my w Polsce mamy zbyt silną skłonność prowadzenia całej polityki ukraińskiej w okresie II wojny światowej na właśnie stawkę na Niemcy. Czyli widzimy tylko OUN i potem UPA. Jednak były inne orientacje. Była właśnie ta Ukraińska Republika Ludowa, o której rozmawialiśmy 2 tygodnie temu. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej z Andrijem Lewickim na czele, następcą Petlury. Byli hetmańcy właśnie też z okresu jeszcze walki o niepodległość po I wojnie światowej. I w tym okresie 1939-1941 właśnie Centrum Państwowe URL, ono się orientowało na Francję i Wielką Brytanię i na ewentualną wojnę tych państw ze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki napadł na Finlandię, prawda? Anektował państwa bałtyckie, połamał zasady Ligi Narodów, został wyrzucony z Ligi Narodów. I tu była szansa, że wraz z Polską, właśnie nawet były takie projekty, żeby z terytorium Rumunii oba te jednostka ukraińska przy armii polskiej uderzała na Związek Radziecki, Brytyjczycy mieliby to poprzeć. Wszystko to runęło właśnie, tak jak pani powiada, w czerwcu 1941 roku. Znaczy najpierw upadła Francja jeszcze w czerwcu 1940, a potem w czerwcu 1941 no, wyszła
4: Wielka Brytania też miała swoje poważne problemy.
7: Tak. I wyszła na pierwszy plan w lesie 1941 roku znowu opcja niemiecka. No i tutaj prym wiedli rzeczywiście UN-owcy, a szczególnie UN-owcy z Bandery, bo organizacja rozpadła się na dwie, Melnyka i Bandery w 1940 roku. I oni doprowadzili do tego, że z dniem 30 czerwca, 8 dni od rozpoczęcia wojny, we Lwowie został powołany rząd ukraiński pod prezesurą Jarosława Steczki. Bandera był w Krakowie, oczywiście w porozumieniu z nim.
4: Miał zostać głową tego państwa.
7: Tak. I te inne orientacje, one zachowywały się wstrzemięźliwie, ale jednak widziały szansę też w tym działaniu. W związku z tym te pierwsze dni to było dla Niemców zaskoczenie. To znaczy oni nie zdawali sobie sprawy z tego, że zostaną postawieni przed takim faktem dokonanym. Przez ziemie zachodnie ukraińskie przetoczyła się rewolucja narodowa, jak to nazywano w przygotowaniach poprzedzających to w OUN. Ta rewolucja narodowa niestety ma takie oblicze, że jest nie tylko próbą przejmowania władzy od Sowietów wycofujących się i zarządzania przestrzenią, ale także rozprawą z przeciwnikami, a tymi przeciwnikami są Moskale, Polacy, Żydzi. Stąd mamy także i pogromy.
4: Witaliście Stalina kwiatami, rzucimy wasze głowy do stóp Hitlera.
7: Tak, zachodnioukraińskich miastach pogromy. Oczywiście tu kontekst jest bardzo silnie antykomunistyczny, prawda? To znaczy utożsamienie właśnie komunizmu z Żydami, co Niemcy jak najbardziej wspierali. Sam Himmler był zainteresowany tym, aby w ostatecznym rozwiązaniu brała udział ludność miejscowa na terytoriach okupowanych na wschodzie. No, w każdym razie samym Lwowiem były aż dwie fale takich pogromów wówczas. To się wiązało także z otwarciem więzień, bo Sowieci wycofując się, zabili po prostu szereg więźniów politycznych, ukraińskich, polskich, nawet żydowskich też. I otwarcie tych więzień po wejściu Niemców, ujrzenie tych zwłok, prawda, tym bardziej zaogniło sytuację i ten stereotyp antysemicki się wylał w rozmaitych aktach przemocy. Ale wracając do Steczki i do Bandery, po kilku parunastu dniach Niemcy zorientowali się, że przecież nie mogą tu mieć niezależnego, wprawdzie partnera, ale jednak niezależnego i dążącego do realnej niepodległości. I ponieważ oni się nie wycofali, Steczko i Bandera, z tego powołania tego rządu, po prostu uwięzili ich w obozie w Sachsenhausen. Był obóz koncentracyjny, była część polityczna, więc w warunkach przyzwoitych, ale jednak całkowicie bez możliwości działalności politycznej.
4: A Ukraina została rozparcelowana. Komisariat Rzeszy Ukraina i 5. dystrykt Generalnego Gubernatorstwa.
7: W Galicji
4: Wschodniej. To podzielono. Bandera najpierw do aresztu domowego w Berlinie, potem właśnie do obozu Sachsenhausen, ale dobrze, że pan profesor zwrócił na to uwagę, to nie było tak, że on musiał katorżniczo pracować, że nie dojadał. Warunki oczywiście nie były w hotelu, natomiast też nie były takie, jak wyobrażamy sobie, myśląc i widząc, słysząc nazwy Sachsenhausen, Dachau, Oświęcim i tak dalej. I zostanie stamtąd wypuszczony dopiero w 1944 roku, żeby już dokończyć tę historię. Profesor Motyka wiąże to z takim porozumieniem, jakie zostało zawarte między Wehrmachtem a UPA, że po prostu wspólna walka z sowiecką partyzantką.
7: No to w 1944 to tak rzeczywiście UPA sobie wyobrażała, powiedzmy, tak? To znaczy, o ile bowiem w 1941 Niemcy nie byli zainteresowani właśnie powstaniem państwa ukraińskiego i jego siłami zbrojnymi, które miałby walczyć z Sowietami.
4: W 1944, kiedy sytuacja na froncie wschodnim była dla nich bardzo niekorzystna.
7: Byli gotowi każdemu właściwie niemal dać broń do ręki i w związku z tym rzeczywiście mamy do czynienia na jesieni 1944 roku. Z uwolnieniem Bandery mamy do czynienia z powołaniem Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwoleńczej. To była taka przez UN-UPA, to była taka czapka polityczna, tak, w której znaleźli się także politycy innych orientacji właśnie wspomnianych. która miała koordynować tę walkę z Sowietami, ale oni już stawiali w istocie na porozumienie z aliantami zachodnimi. Dla nich współpraca z Niemcami była okresem przejściowym. Byli przekonani, że poniosą porażkę i rzeczywiście tak się stało. No niemniej faktycznie te jednostki ukraińskie, jakie wcześniej powstały przy armii niemieckiej, zostały przekształcone w armię narodową. Tak? One nabrały charakteru narodowego. Tutaj nawet właśnie generał Paweł Szandruk, tak, oficer, który służył w Armii Polskiej w okresie międzywojennym, był jednym dowódcą z jednej z nich.
4: To jeszcze teraz króciutko wrócę do historii organizacji ukraińskich nacjonalistów. Mówiliśmy już o tym, że ona powstaje oficjalnie w 1929 roku, choć różne inne formy organizacji są od lat, początku lat 20. tworzone. Po śmierci pułkownika Konowalca, to był 1938 rok, został zamordowany przez agenta sowieckiego. Funkcję przewodniczącego objął Andrii Melnyk i kiedy Bandera wychodzi z pruskiego więzienia we wrześniu 1939, siedzi w Brześciu, no ale jak jest wojna, to bramy więzienia zostają otwarte i on rusza do Lwowa, to natychmiast zostaje uznany za przywódcę grupy, która ustawia się w kontrze do Melnyka. I w 1940 roku mamy ten podział na UON M i B, czyli opcję melnykowską i banderowską. Tak krótko, panie profesorze, banderowcy są silniejsi, tak? Bardziej oddziałują na ukraińską wyobraźnię, czy nie?
7: To znaczy niewątpliwie to jest różnica pokoleniowa. Ona się już zaznaczała od początku lat 30. Bandera reprezentował tych młodych, właśnie radykalnych. Pod względem ideologicznym one są bardzo

0: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
1: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
0: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
1: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
0: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Euroraba ty masz.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary do 25 sierpnia.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Asfalt się skończył? Dla Subaru Crosstreka to żaden problem. Legendarny, stały napęd na wszystkie koła. Układ hybrydowy Subaru e-Boxer. Prześwit 22 cm sprawią, że dotrzesz tam, gdzie inni nie mogą. Prowadź swój biznes bez ograniczeń. Teraz Subaru Crosstrek dostępny w atrakcyjnym najmie. Szczegóły propozycji najmu dla przedsiębiorców znajdziesz u najbliższego dilera. dilerzy.subaru.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 17.40, Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy systemy, które pozwalają śledzić tor pocisków w momencie przekroczenia polskiej granicy, wobec czego czas na uruchomienie polskich wszystkich procedur, aby poinformować mieszkańców, był w tym przypadku bardzo krótki, to było zaledwie kilka minut, mówił dziś w wywiadzie politycznym TOK FM. Paweł Zalewski, wiceminister obrony narodowej, gość Karoliny Lewickiej, tłumaczył, dlaczego alarmy uruchomiono dopiero potem, gdy najprawdopodobniej rosyjski pocisk uderzył nocą dziś w ziemię na terenie Lubelszczyzny. Wszystko wskazuje na to, że była to rosyjska rakieta H-101, mówił wiceminister Paweł Zalewski.
18: Ta rakieta była namierzona i gdyby dalej ona leciała, gdyby jej kurs wskazywał na to, że może uderzyć w teren zamieszkały, byłaby natychmiast strącona.
17: Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli syreny alarmowe dopiero kilka minut po zdarzeniu. Do przechwycenia pocisku wysłano myśliwiec F-16, jednak obiekt w pewnym momencie zanikł. Służby badają miejsce wybuchu. Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski budzi głęboki niepokój, napisała na platformie X szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban. Minister

0: potępiła jednocześnie rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Węgry pragną zapewnić narody Ukrainy i Polski o swojej pełnej solidarności, podsumowała Orban. Jeśli okaże się, że obiekt, który nocą spadł na terytorium Polski, to rosyjska rakieta, ryzyko bezpośredniej konfrontacji Rosji z NATO będzie bliżej, ocenił dziś New York Times. Również stacja CNN zaznaczyła, że celowy rosyjski atak na terytorium NATO oznaczałby eskalację wojny. Do 3 lat więzienia grozi za ataki na tle narodowościowym. Między innymi to mogli usłyszeć uczestnicy wykładów, które policjanci zorganizowali dla obywateli Ukrainy mieszkających w Rzeszowie i Przemyślu. W tle są ostatnie ataki na Ukraińców w Polsce. Uczestnicy słuchali też wskazówek, jak zachować się w przypadku spotkania z agresywnym człowiekiem, mówi rzecznik podkarpackiej policji Piotr Wojtuniuk.
1: I tutaj policjanci przede wszystkim uświadamiali, jak postępować, gdy dojdzie do jakiegoś ataku, gdy dojdzie do sytuacji dyskryminacji albo sytuacji, która może wyczerpować znamiona przestępstw z nienawiści.
0: W ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych ataków na Ukraińców. Ksenia, uczestniczka spotkań, przyznaje, że czasem napięcie jest wyczuwalne na ulicy.
2: Ostatnie kilka tygodni są takie obawy, naprawdę. Słyszałam dużo sytuacji w szkołach i liceach.
0: Policja zachęca, by każdy taki przypadek zgłaszać na najbliższą komendę. Polacy coraz rzadziej sięgają po alkohol, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Odsetek osób deklarujących całkowitą abstynencję wzrósł od 2019 roku aż o 7 punktów procentowych i osiągnął rekordowe 23%. Centrum Badania Opinii Społecznej przedstawiło dziś wyniki badania, z którego wynika, że w Polsce zwiększa się świadomość na temat szkodliwości alkoholu. Najbliższa noc z temperaturą od 17 do 22 stopni. Chłodniej będzie miejscami w Dolinach Karpackich około 15. Jutro od 22 do 24 na Pomorzu, od 29 do 31 na północnym wschodzie. 36 stopni pokażą termometry na Mazowszu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Civitas. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Jesteśmy w lecie 1941 roku, kiedy to po wkroczeniu Wehrmachtu do Lwowa Stepan Bandera, między innymi i inni członkowie organizacji ukraińskich nacjonalistów, a właściwie Bandery tam nie ma, ale za jego zgodą i wsparciem powołują państwo ukraińskie. Hitler nie ma ochoty na takie państwo satelickie. Bandera i inni zostają aresztowani. I rozumiem, że sytuacja jest taka, że kiedy ta oferta sojuszniczej współpracy ze strony organizacji ukraińskich nacjonalistów zostaje przez Berlin odrzucona, to nie pozostaje im nic innego, jak potraktować ich jako niemieckiego okupanta, zejść do podziemia. Czy tak się właśnie dzieje?
5: Tak się dzieje. Z tym, że ta taktyka banderowców będzie się zmieniała w czasie wojny w zależności od sukcesów, a potem porażek niemieckich. To znaczy w pierwszym okresie oni nie mogli wykluczyć zwycięstwa Niemiec, prawda? I dopiero bitwa pod Stalingradem, prawda? Czyli luty 43 ostatecznie, no już od końca 42 było widać, że ten impet natarcia wyczerpał się, Niemcy ugrzęźli i będą się w końcu cofać. Od tego zależy, leżą kolejne kroki. Na kolejnych konferencjach OUN decydowano o tym. Najpierw to była praca właśnie podziemna, polegająca na uświadamianiu ludności, troszkę szkoleń wojskowych, ale bardzo daleko od czynnego oporu. Dopiero właśnie tutaj grudzień 42, w trakcie bitwy stalingradzkiej, ONB dochodzi do wniosku, że trzeba powołać partyzantkę i rozpocząć walkę zbrojną. I do tego popycha ją nie tylko perspektywa wycofywania się Niemców i przyjścia armii sowieckiej z jednej strony, a jak oni sądzili, armii polskiej z drugiej strony, czyli tak jak dokładnie jak po I wojnie światowej, ale także to, że ci konkurenci do ziemi zachodnioukraińskiej są już lepiej przygotowani właśnie wojskowo. Jacy są ci konkurenci? No z jednej strony to jest oczywiście Polska, która ma legalny status dysponenta tego terytorium. To jest jej część, jej Rzeczpospolitej terytorium. Polska wprawdzie utraciła je w 1939 na rzecz Sowietów, ale następnie, jak wiemy, nastąpił układ polsko-sowiecki w lipcu 1941 roku, który premier Sikorski zawarł. I Stalin wprawdzie nie potwierdził powrotu tych ziem, ale jednak i nie zaprzeczył temu, że one wracają do Rzeczpospolitej. Na tym stanowisku stali alianci Stalina i Polski, czyli Churchill i Roosevelt. Owen i zdawała sobie z tego sprawę, że Polacy mają olbrzymie atuty właśnie prawno-dyplomatyczne tutaj, żeby to przejąć, czy pozostać na tych terytoriach. Więc jeden konkurent to są Polacy, ale drugi konkurent to są Sowieci, jako ci, którzy wbrew temu międzynarodowemu prawnemu statusowi chcą tutaj jednak pozostać. I jest to partyzantka sowiecka, która zaopatrywana zrzutami lotniczymi ze zafrontu była dobrze wyposażona i w tych północno-wołyńskich i poleskich dużych obszarach leśnych dobrze, licznie zakorzeniona. Sama Armia Krajowa, trzeba powiedzieć, ona na Wołyniu, w ogóle także ze względu na proporcje ludności Polaków, było 16% według spisu w województwie wołyńskim przed wojną. Ta Armia Krajowa była tutaj nieliczna, jakieś 8,5 tysiąca ludzi. I ona była przygotowywana do wzięcia, najpierw do akcji Wachlarz, która była prowadzona na kolejach niemieckich na froncie wschodnim, a później była przygotowywana do wzięcia udziału w akcji Burza jako taka część ochronna tej głównej części, głównej akcji Burza, która się odbędzie w tych centralnych ziemiach Polski. W związku z tym ona była przeznaczona do mobilizacji przez polskie podziemie i do walki dopiero w momencie, kiedy Sowieci będą już wkraczali i do uderzenia na Niemców, na ich tyły wraz z momentem przyjścia armii sowieckiej. I Owen postanawia o utworzeniu tej partyzantki, żeby nie być...
4: Końcówka 42 roku.
5: Tak, żeby nie być tutaj no, wyprzedzoną, prawda, militarnie przez te strony.
4: To jeszcze, kiedy mówimy o wyprzedzaniu, to myślę sobie o tej koncepcji państwa ukraińskiego powojennego. Czy rzeź wołyńska nie była też elementem wyprzedzania rozwoju wypadków? To znaczy, będziemy oczyszczać to terytorium tak, żeby ono było homogeniczne etnicznie, żeby byli sami Ukraińcy, żeby nie było Rosjan, Żydów i Polaków. Jeżeli chodzi o Żydów, no to ten problem jest rozwiązywany przez Niemców we współpracy z Ukraińcami, bo przecież oni są w tych oddziałach pomocniczych przy oddziałach niemieckich i też są te mordy na Żydach im zlecane. No ale sowiecka partyzantka to jest ten wróg, który miał się pojawić, tego się spodziewano. No i właśnie Polacy, bo myślę już o rzezi wołyńskiej.
5: Tak, to znaczy ja myślę, że to w kategoriach politycznych trzeba, bo my w Polsce jest skłonność do tego, żeby to w kategoriach ideologicznych i rasowych nawet rozpatrywać, prawda? Nie, nie sądzę. Sądzę w kategoriach politycznych. To znaczy, czym mniej tych Polaków, tym mniejsza podstawa w terenie działalności polskiej administracji i wojska, i tym słabszy polski głos w przypadku, gdyby doszło do plebiscytu na tych ziemiach. Więc rzeczywiście wypędzenie jest jakimś rozwiązaniem tutaj dla UPA, Polaków.
4: Mówi pan o wypędzeniu, bo takie były pierwotne koncepty już jesienią 42 roku, podczas takiej narady we Lwowie, czyli ludność polska ma być wygnana siłą, opierających się likwidować fizycznie?
5: No właśnie, tutaj to wcale nie jest takie proste, takie jasne, jak to się stało. To znaczy, my wyprowadzamy plan depolonizacji tych ziem, plan wypędzenia, a wobec stawiania oporu wymordowania, wyprowadzamy ze stopnia koordynacji działań powstającej UPA, i odrzucamy taką interpretację, że to był taki oddolny, ludowy ruch antykolonialny, który występował przede wszystkim przeciwko Niemcom, a po drugie przeciwko wszelkim innym okupantom, także tym starym, czyli właśnie Polakom, Żydom i Sowietom. Bo interpretujemy same działania jako koordynowane odgórnie, ale nie mamy tutaj dowodu w postaci dokumentowego, w postaci decyzji, uchwały, rozkazu, który by na Wołyniu wszczynał tę akcję, którą historycy datują od lutego 43. Co więcej, sama UPA jest organizacją powstającą właśnie między lutym 43 a latem 43, powstającą głównie wysiłkiem komendanta Wołyńskiego, Dmytro Klawciskiego, Kłymasawura. Sama nazwa nie jest oryginalna. Sama nazwa pochodzi od wcześniejszej partyzantki, którą kierował Taras Borowiec Bulba na Polesiu i który był związany z Ukraińską Poligą Ludową i który był przeciwny zupełnie akcjom przeciwko ludności cywilnej, w tym przeciwko Polakom. Odmówił współpracy z UPA, a jednak jego oddziały zostały przejęte przez UPA i on sam odsunięty zupełnie na bok. Więc UPA powstała w sposób nie do końca jasny, właśnie w toku tych walk z Polakami. Polacy byli najsłabszym przeciwnikiem, słabszym niż Sowieci i w sumie słabszym niż Niemcy, z tym, że Niemców nie było sensu tak z operacyjnego względu atakować, bo było wiadomo, że nie odejdą. I to jest, powstawanie UPA jest właśnie takim, w toku takiego sukcesu łatwego, bo się pacyfikuje się i zmusza i morduje łatwo w porównaniu z regularnymi walkami, na przykład z partyzantką sowiecką.
4: Czytałam też o tym, że ten skokowy wzrost liczby mordów nastąpił po zasileniu tych oddziałów powstającego UPA, jak pan powiedział, wiosną 43 roku przez policjantów ukraińskich, którzy zbiegli z tych formacji właśnie pomocniczych w służbie niemieckiej, a którzy mieli doświadczenie wyniesione z akcji mordowania ludności żydowskiej.
5: Tak. Oczywiście spór między historykami polskimi i ukraińskimi jest co do tego, że nie wiadomo ilu przeszło do UPA, bo wiadomo ilu zbiegło. I wiadomo, że UPA liczyła na wszystkich, ale rzeczywiście do końca nie wiemy ilu przeszło. Z tym, że proszę pamiętać, że właśnie ta ukraińska strona w tym konflikcie bardzo podkreślała, że to Polacy kolaborują z Niemcami i to wystąpienie antyniemieckie jest jednocześnie z konieczności wystąpieniem antypolskim, powołując się na takie fakty, że właśnie kiedy ukraińskiej policji ci zbiegowie przeszli do UPA, czy rozpłynęli się gdzieś, rzeczywiście Polacy, czyli Niemcy chcieli rekrutować Polaków i utworzyli jeden batalion pomocniczy policji z Polaków, ściągnęli także jednostki z generalnej guberni różne, w tym Ślązaków, którzy byli rzeczywiście uczestnikami akcji pacyfikacyjnych, bezwzględnymi w stosunku do sił ukraińskich. W związku z tym, z punktu widzenia takiego generalnego hasła, jakie UPA rzuciła do ludności, Polacy byli kolaborantem niemieckim, który należało się rozprawić.
4: 80 do 120 tysięcy osób, jeżeli chodzi o ofiary.
5: No, też licząc go Wołyń, Galicję i również terytoria po zachodniej stronie linii Kerzona.
4: Galicję, gdzie te metody zostały przeniesione z Wołynia na początku 44 roku.
5: I gdzie są rozkazy i wszystko już jest zupełnie jasne, że rzeczywiście ta akcja wypędzenia i mordowania ma miejsce.
4: A odwet?
5: No odwet właśnie, ukraińscy historycy coraz bardziej protestują przeciwko terminowi odwet, ponieważ on sam z siebie usprawiedliwia. Jednak no, przede wszystkim te akcje rzeczywiście są wtórne, one nie są pierwotne, tylko jedna strona w tym konflikcie ma zamiar czyścić teren z drugiej strony, prawda? To jest ewidentne. One są wtórne, są równie okrutne i...
4: też na mniejszą skalę.
5: Choć no, oczywiście na mniejszą skalę i ta kwestia strat, no profesor Motyka mówi 11-15 tysiącach w ogóle Ukraińców w całym konflikcie, a więc jest to wielokrotnie mniej niż Polaków. Aczkolwiek ostatnio prowadzony ukraiński program liczenia strat przez ukraińskich historyków sięga 28, no tam są spory metodologiczne, jak liczyć. W każdym razie mamy do czynienia z na pewno wyraźnie mniejszą liczbą strat ukraińskich.
4: To jeszcze teraz zapytam pana profesora o przesiedlenia, bo to też jest koncept z jesieni 44 roku, kiedy mamy już PKWN, tak? Kiedy mamy umowę między PKWN-em a Moskwą.
5: Tak, to jest takie postawienie przed faktem dokonanym aliantów zachodnich przed konferencją w Jałcie, prawda, że Stalin sobie znalazł tych Polaków, którzy się zgodzili na granicę na linii Kerzona i na wymianę ludności, jak to oficjalnie nazywano. I rzeczywiście ta umowa była z początku, nie miała wyraźnego terminu i z początku była realizowana na zasadzie dobrowolności.
4: Pierwsze pociągi ruszyły na przełomie 1944 i 1945 roku.
5: Tak, w dwie strony, prawda, z Polski do Ukraińskiej Republiki Ludowej.
4: Ludność polska z terenów Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i ludność ukraińska, ruska i rosyjska z obszarów administrowanych przez PKWN.
5: W obu krajach oba państwa starały się zniszczyć te struktury odpowiadające za tożsamość narodową, tak, i kulturę, a więc między innymi Kościoła katolickiego, akademickie instytucje i tak dalej. Niemniej trzeba powiedzieć, że Polacy jechali z konieczności do Polski, ale jednak o wiele bardziej licznie, bez bezpośredniego nacisku, niż Ukraińcy chcieli jechać do Ukraińskiej Republiki Ludowej.
4: No bo nie wiedzieli, co się tam dzieje.
5: I ostatecznie w związku z tym już w 1945, a zwłaszcza w 1946, władze polskie przejdą do bezpośredniej praktyk deportacyjnych, czyli po prostu wysiedlania wsi po wsi do Ukraińskiej Republiki Sowieckiej ludności z tego pasa pogranicznego.
4: To jeszcze tylko podam dane. Na podstawie tej umowy o tak zwanej ewakuacji swoją małą ojczyznę opuściło około 752 tysięcy Polaków. Natomiast jeżeli chodzi o drugą stronę, to do połowy 1946 roku przesiedlono na wschód 500 000 osób. Zostało 200 tysięcy i tu za chwilę dojdziemy też do akcji Wisła, ale to w kolejnym odcinku. Profesor Tomasz Stryjek, historyk, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
5: Również bardzo dziękuję.
4: Za rozmowę. To był wywiad polityczny. Program wydawał Tomasz Krzemiński. Realizowali Karolina Kubicka i Adam Szuraj, a na ciąg dalszy TOK 360 zapraszam w imieniu Filipa Kekusza. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
2: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Czwartek, 31 lipca, minęło 18. Od rana zbieramy informacje o najpewniej rosyjskiej rakiecie, która spadła w województwie lubelskim. Za chwilę podsumowanie wszystkiego, co wiemy. Będziemy też rozmawiać o tym, jak poradzić sobie z dezinformacją w sprawie tego incydentu, która od rana rozlewa się po internecie. Zajrzymy także za kulisy spotkań Prawa i Sprawiedliwości i nowego stowarzyszenia Rozwój Plus. To jest TOK 360, Filip Kekusz, zapraszam. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią TOK FM mieszkańcy Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. To tam nad ranem spadła rakieta, prawdopodobnie rosyjska. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku. Pan Tadeusz mieszka najbliżej.
12: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
13: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
12: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
13: W takim pięknym miejscu pan mieszka.
12: A tu nagle spokój i spokój jest po prostu zakłócony. No ale co zrobić? Życie.
11: Krater po wybuchu ma średnicę 10 metrów. Jak mówi prokurator Grzegorz Trusiewicz, szef prokuratury okręgowej w Lublinie, w badaniach pomoże ekspert z Ukrainy. Już jest w drodze na miejsce.
14: Uważam, że jest to bardzo realna pomoc, tak? I jeżeli mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń, to wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
11: Mieszkańcy Tarnawy Kolonii, reporterzy TOK FM Annie Gmiterek-Zabłocki mówili także o swoim zdziwieniu, że nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie z powietrza. Komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to tylko uzupełnienie informacji. Alarm ogłaszają i odwołują syreny. Tak odpowiadają służby. Jakub Medek.
15: W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, przypomina wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
16: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
15: Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że o zasadach związanych z alarmami i tym, jak się wówczas zachowywać, mówiła rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
17: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej, ona jest, między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
15: Bejda dodaje, że w ocenie rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania tej nocy prawidłowo, a sam alarm trwał raptem kilkanaście minut. Jakub Medek, TOK FM.
11: Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego incydentu, nie byłoby tego pocisku, mówił premier Donald Tusk, który pojechał na Lubelszczyznę.
18: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
11: Polskie służby w nocy śledziły łącznie trajektorię ponad 20 pocisków manewrujących, z których jeden przekroczył granicę Polski. W akcji od początku brały udział polskie myśliwce F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Według szefa MON, Władysława Władysława Kosiniaka-Kamysza, do tego czasu pocisk zdążył uderzyć daleko od zabudowań, zanim zaistniało tego rodzaju ryzyko.
0: Nie mam żadnych uwag do działania i do podjętych decyzji, wręcz przeciwnie. Mam pozytywną ocenę sprawności czasu podjęcia i widać, że każde doświadczenie, które zdobyliśmy, też powoduje, że te procedury są usprawniane, zmieniane, jeżeli trzeba. Zmieniliśmy prawo dotyczące autoryzacji użycia broni.
11: Do sprawy będziemy w kolejnych godzinach wracać, także w informacjach TOK FM. Przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie zbierają się właśnie posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Po raz pierwszy klub partii Jarosława Kaczyńskiego zbierze się w mniejszym gronie, bo bez polityków, którzy z PiS-u odchodzą i tworzą na razie nowy klub parlamentarny Rozwój Plus. Na miejscu jest reporter TOK FM Ben O'Connor. Czego można się spodziewać po tym spotkaniu?
19: Politycy Prawa i Sprawiedliwości zjeżdżają tu, na Nowogrodzką, już po raz drugi w tym tygodniu. Wcześniejsze spotkanie miało bowiem miejsce we wtorek. Sytuacja w partii zdążyła się jednak od tego czasu zmienić, bo Mateusz Morawiecki już oficjalnie ogłosił otwarcie konkurencyjnego wobec PiS klubu parlamentarnego i zabrał z sobą około 40 posłów dotychczas wiernych Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na dzisiejszym spotkaniu władze Prawa i Sprawiedliwości będą najprawdopodobniej dyskutować o tej bliższej, ale i o tej bardziej odległej przyszłości partii, bo do wyborów został nieco ponad rok, a o panującym w PiS-ie rozłamie już teraz mówi się jako o największym kryzysie od momentu założenia partii w 2001 roku. Benedykt O'Connor, TOK FM.
11: Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego szykują swoją imprezę na jutro. O niej teraz Maciej Kluczka.
20: Ma być ono połączeniem rozmów z ekspertami i spotkania przy grillu.
21: Festiwal programowy.
20: Mówi poseł Łukasz Kmita. A że spotkanie odbędzie się w piątek, to posłowie postarali się nawet o dyspensę, by móc zjeść mięso.
21: Będą fantastyczne wyroby wędliniarskie od lokalnych producentów z Małopolski. Będzie karkówka, będzie grill, będzie kiełbasa. Góralska.
20: Grupa Morawieckiego nie ukrywa, że liczy na sukces piątkowego wydarzenia. Później zamierzają ruszyć w wakacyjną trasę po Polsce.
11: To był Maciej Kluczka. Grill potrwać ma do godziny 18. Później rozpoczną się rozmowy o Polsce, które potrwają do północy. Wśród prelegentów m.in. Jan Rokita. Europa zmaga się z pożarami i nową falą upałów. Temperatury miejscami sięgają 40 stopni Celsjusza, co utrudnia strażakom walkę z ogniem. A miejsc, które płoną, jest coraz więcej, od Portugalii po greckie wyspy i Turcję. Cezary Jaszczyk.
22: Pożar wybuchł nawet wysoko w niemieckich Alpach, w trudnej akcji gaszenia górskiego lasu. Bierze udział 200 strażaków wspomaganych przez 3 śmigłowce. Nowe pożary wybuchają w południowo-wschodniej Francji. Ogień zmusił dziś do ewakuacji kilka tysięcy osób na greckiej Krecie. Żywioł zagraża m.in. popularnym kurortom turystycznym. Akcję gaśniczą utrudnia wiatr wiejący w porywach do 125 km na godzinę. Coraz lepiej wygląda za to sytuacja w centralnej Hiszpanii. Premier Pedro Sanchez zdecydował dziś o zniesieniu stanu wyjątkowego w Madrycie i Awilli. Uważam, że to bardzo dobra wiadomość dla miejscowej ludności, która daje w końcu jakieś poczucie bezpieczeństwa. W czasie, gdy strażacy walczą z ogniem w terenie, naukowcy zastanawiają się, jak radzić sobie z problemem w przyszłości, bo mamy przecież do czynienia już z kolejnym pożarowym sezonem. A w następnych latach sytuacja może być jeszcze gorsza. Według Politico, ochrona przeciwpożarowa w przyszłości może oprzeć się na stadach kóz. Portal przywołuje wyniki badań, które potwierdziły, że pasy ziemi z wyjedzoną przez kozy trawą i zaroślami doskonale powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia. Sposób wypróbowano już w Andaluzji i Walencji, a nad szerszym zastosowaniem zastanawia się nawet Komisja Europejska. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
11: Dodajmy, że również strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów występującymi na zachód i północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady nieopodal miasta Sundsvall. Choć Szwecja nie boryka się z upałami, tak jak kraj na południe Europy, to niedostateczna wysokość opadów skutkowała wyschnięciem kuściółki leśnej, co zwiększa ryzyko ognia. Dziś w Sztokholmie temperatura wynosiła 27 stopni Celsjusza. Kraków też szykuje się na kolejną falę upałów. W wielu miejscach w mieście rozstawione zostały kurtyny wodne. Mieszkańcy czy turyści mogą też korzystać z darmowej kranówki, która dostępna jest w beczkowozach. W najbliższych dniach temperatury w cieniu w stolicy Małopolski przekraczać będą 30 stopni. W centrum miasta jednak ta temperatura wzrasta nawet do ponad 40 stopni. W takie dni kurtyny wodne dla większości są wybawieniem.
23: Sprawdza się taka kurtyna?
24: Sprawdza się.
23: Ciężko znieść takie upały w mieście?
24: No ciężko.
23: Widzę, że wysłała pani pod kurtynę.
1: kurtynę dzieci. Gorąco strasznie. Jak pani sobie radzi w te upały?
2: Woda i czapki na głowach, zdecydowanie.
11: Poza kurtynami są też beczkowozy, postawione m.in. pod barbakanem i pod Wawelem. Polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska, która kilka lat temu dotarła do najlepszej czwórki debla wielkoszlamowego turnieju w Londynie, ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie. To podczas turnieju rangi WTA 125 na kortach Legii w rodzinnym mieście, podkreśla w rozmowie z Tok FM.
3: Wiesz, na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
4: I... Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacje od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
3: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
11: A Rosolska w finale debla grała w Warszawie 4 lata temu, gdy turniej jeszcze na kortach ziemnych organizował Tomasz Świątek, ojciec Igi Świątek. 18.09, jest z nami Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu Demagog. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
11: Jeszcze przed godziną 12 Małgorzata Szumna z NASK-u przekazywała, że w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej w internecie pojawiły się dwa dezinformujące wątki związane z tym incydentem. Minęło raptem parę godzin, a machina propagandowa ruszyła. Czy my na okoliczność takiej rozmowy związanej z dezinformacją powinniśmy mówić o tym, jakie to są wątki, czy może lepiej to pominąć?
24: Myślę, że skoro pani Małgorzata Szumna też sobie na to pozwoliła, żeby dokładnie określić te dwa wątki, to my też możemy sobie na to pozwolić. Szczególnie w takich bardzo ogólnych słowach.
11: To powiedzmy w takim razie, jakie to są wątki, co się dzieje w sieci po stronie osób, które sieją dezinformację?
24: Tak, więc naukowa i akademicka sieć komputerowa wskazała, że po pierwsze jest to obciążanie Ukrainy odpowiedzialnością za wydarzenia na Lubelszczyźnie. No a drugi wątek koncentruje się na oskarżaniu polskiego rządu. Można powiedzieć do tego pierwszego wątku, że jest to to, co słyszymy zwykle w sytuacji, kiedy coś wpada do polskiej przestrzeni powietrznej albo właśnie w sytuacji, gdy Ukraina wykonuje jakieś ruchy w ramach wojny rosyjsko-ukraińskiej. To jest tworzenie takiej teorii, według której wszystko to jest spiskiem ukraińskim, wszystko to ma wciągnąć Polskę do wojny. Ten drugi wątek z kolei skupia się na przykład na dostawach z Polski do Ukrainy. Polski rząd jest oskarżany o to, że Polskę rozbroił, że pozbawił się różnych sprzętów, które mogłyby nas uratować przed tą sytuacją.
11: To są takie narracje, które są dosyć proste do rozkodowania i do odgadnięcia zaraz po tym, kiedy mamy do czynienia z takim incydentem. One działają według pewnych schematów, według patentów, które już widzieliśmy przy okazji podobnych incydentów, które zagrażały bezpieczeństwu Polski. Czy one się wciąż skutecznie po sieci niosą?
24: Tak, na pewno kilka kont w serwisach społecznościowych zdobywa spore zasięgi, rzucając właśnie tego rodzaju tezami. Zawsze pozostaje pytanie, na ile ten zasięg, liczba reakcji, komentarzy to są prawdziwe osoby i konta, a na ile boty, lajki wykupione i tym podobne. No ale cóż, nie można zaprzeczyć tego, że jednak zasięg one zdobywają. Pewnie dopiero badania opinii powiedziałyby nam, jaki rzeczywiście ma to wpływ na społeczeństwo.
11: A jaka jest logika algorytmu w takiej sytuacji? Czy wystarczą same boty, żeby to się rzeczywiście niosło, czy jednak potrzebny jest czynnik ludzki, żeby pchać tę narrację dalej?
24: Nie wiem, na ile skutecznie algorytmy są w stanie rozróżnić prawdziwe aktywność prawdziwych osób od aktywności botów, szczególnie w sytuacji, kiedy nieautentyczne konta są coraz bardziej doskonałe w swoich działaniach. Wpływ dużych modeli językowych sprawia, że teksty, które produkują takie konta, czy właśnie ich zachowania, może być jednocześnie zautomatyzowana i nie tak schematyczna, jak w sytuacji, kiedy jeszcze te duże modele językowe nie były tak bardzo w użyciu dezinformatorów, kiedy można było na przykład rozpoznać, że nie wiem, jakieś konta publikują treści w bardzo równych odstępach, albo te teksty są bardzo do siebie podobne.
5: I z tego, co przed czym przestrzegał NASK, należy krytycznie podchodzić chociażby do emocjonalnych wpisów w sieci, które oskarżają stronę ukraińską. Właśnie te emocje są ważne i rozumiem, jesteśmy już na tym poziomie modeli sztucznej inteligencji, które pozwalają wygenerować emocje, które są bardzo zbliżone do tych wygenerowanych przez człowieka, przynajmniej na piśmie.
24: Tak, po prostu przekaz jest dosyć autentyczny. No to dodałbym do tego też różne narracje spiskowe, czy może takie ogólne, że właśnie owe narracje spiskowe najczęściej nie mają żadnego poparcia w faktach, poparcia jedynie w różnych dywagacjach, domysłach. Wszystko to, co jest niepoparte solidnymi podstawami, wszystko to powinno wzbudzać nas podejrzenia.
5: No to teraz najważniejsze pytanie, które zadajemy wielokrotnie i zaraz też będę pytał, w jaki sposób zadawanie tego pytania i szukanie na nie odpowiedzi przekłada się na to, jak jesteśmy chronieni przed dezinformacją, no ale jak się chronić właśnie? Co zrobić, żeby nie ulec tej dezinformacji, która, jak pan mówi, staje się coraz bardziej doskonała?
24: No właśnie, w sytuacji, kiedy rzeczywiście mamy do czynienia z taką poważną sytuacją, jak naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej, instytucje państwowe nieustannie kierują nas do wiarygodnych źródeł informacji. Na przykład informacje na bieżąco w sytuacji, kiedy jeszcze wojsko było zaangażowane w obserwowanie i gotowe na zwalczanie zagrożenia, takim źródłem było dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Wiem, że wiele osób na Lubelszczyźnie, kiedy usłyszało alarm, próbowało odwiedzać strony internetowe rządowe, stronę premiera, Ministerstwa Obrony Narodowej, no ale właśnie konto na X-ie owego dowództwa myślę jest znacznie lepszym kierunkiem, choćby dlatego, że X przy tak dużym zainteresowaniu nawet ludności polskiej czy Lubelszczyzny nie jest w stanie zawiesić się tak szybko jak strona rządowa. Obecnie sprawę bada prokuratura, więc to na właśnie ustalenia prokuratury i komunikaty z jej strony trzeba czekać. Konto prokuratury już nie jest tak popularne, a zachęcam do obserwowania prokuratury okręgowej w Lublinie. To tam będą te ostatecznie potwierdzone informacje na temat tego, co do Polski wleciało i z jakiego kierunku, z czyjej winy.
5: Czyli podstawą jest skompilowanie sobie na platformach społecznościowych takiej listy zaufanych kont i odbiorców, u których przede wszystkim weryfikujemy informacje z danej dziedziny, a nie szukamy anonimowych kont i nawet emocjonalnych wypowiedzi, które brzmią jak realna narracja.
24: Tak, myślę, że nic tak nie broni przed dezinformacją jak sprawdzone informacje, jak solidna podstawa wiedzy o świecie. No, problem jest w sytuacji, kiedy osoba, która no właśnie chciałaby rozróżniać prawdę od fałszu, nie ma zaufania do instytucji państwowych i przez nam trudno na coś takiego poradzić. No, szczególnie w sytuacji, kiedy mówimy o zdarzeniu militarnym, kiedy wiele informacji na temat tego zdarzenia pozyskuje wojsko przez profesjonalne systemy obserwacji, trudno, żeby jakiś tam no właśnie przypadkowy ekspert na X-ie więcej niż wojsko wiedział. No ale jego narracja inna niż państwowa, może być jednak dla wielu ludzi kusząca.
5: Też może się wyróżniać.
24: Klucz jest w tym, tak. No i właśnie klucz jest w tym, żeby nie ulec tej pokusie, a przynajmniej zastanowić się za każdym razem, czy te, no właśnie, różne dywagacje mają jakiekolwiek podstawy w faktach, czy trzymają się logiki.
5: Na stronie Stowarzyszenia Demagog, demagog.org.pl, już ukazały się o 12 i o 15 teksty dotyczące tego, co wiemy na temat eksplozji na Lubelszczyźnie i ostrzegające też przez dezinformacją, oba świetnie udokumentowane. A czy państwo w sytuacji, w której dochodzi do takiego incydentu, obserwują wzmożony ruch na swojej stronie?
24: Tak, rzeczywiście te teksty podsumowujące wydarzenia z ostatniego czasu, jak i tekst ostrzegający przed dezinformacją, zbierający te fałszywe wątki, to jeden z najczęściej czytanych tekstów na naszej stronie. Widać to zarówno po wejściach w serwisach społecznościowych, jak i tak naturalnych wejściach z wyszukiwarki. Widać, że ludzie tego potrzebują i cieszę się, że budzi to zainteresowanie.
5: A z pana doświadczenia z ostatnich kilku lat, od momentu wybuchu inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, rzeczywiście jest tak, że zaczynamy się uodparniać na fake newsy i częściej dokonujemy chociażby takiego minimalnego fact-checkingu?
24: Trudno mi to powiedzieć. To znaczy widać na przykład w dyskusjach, w komentarzach, w serwisach społecznościowych, że nie potrzeba koniecznie interwencji fact-checkera, żeby znaleźć jakieś próby wskazywania, że informacja, którą ktoś podał, jest fałszywa albo niepotwierdzona. Rzeczywiście coraz częściej sekcja komentarzy nie jest już tak jednostronna. Aczkolwiek są takie miejsca w internecie, ewidentnie nie kierowane do szerokiej publiczności, gdzie skupiają się osoby o jednolitych poglądach. I tam rzeczywiście najtrudniej jest dotrzeć. Tam myślę, jakaś interwencja ze strony platformy społecznościowej, oznaczenie takiej treści w ramach współpracy z Facebookiem, Instagramem byłoby potrzebne, przynajmniej dla tych osób, które by chciały poznać alternatywny punkt widzenia, czy właściwie punkt widzenia oparty na faktach.
5: Bardzo dziękuję. Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu Demagog, był z nami. 18.20 informacja, a po nich Sports 360.
6: Reklama.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
6: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 18.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szefowa rządu Danii, Mette Frederiksen, potępiła naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Według premiera Donalda Tuska prawdopodobnie rosyjski pocisk H-101 wtargnął na terytorium Polski i spadł w województwie lubelskim. Polityczka przypomniała, że wojna Rosji z Ukrainą stanowi zagrożenie dla wspólnego bezpieczeństwa europejskiego. Dania stoi po stronie Ukrainy i Polski. Musimy zwiększyć nasze wsparcie dla Ukrainy i presję na Rosję, podkreśliła Frederiksen. Jeden z czołowych polityków partii Razem dla Łotwy został skazany na 5 lat więzienia za zbieranie informacji wywiadowczych i przekazywanie ich rosyjskim służbom specjalnym. Według prokuratury Ilja Podkolzins współpracował z prokremlowską organizacją Bałtyccy Antyfaszyści, za pośrednictwem której przesyłał stronie rosyjskiej wrażliwe dane, w tym informacje wywiadowcze dotyczące łotewskiej infrastruktury transportowej i logistycznej. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków na budowę w Unii Europejskiej 7 tzw. gigafabryk sztucznej inteligencji. Ma to zapewnić Europie własną infrastrukturę do trenowania najbardziej zaawansowanych modeli AI. Zwiększyć także konkurencyjność unijnej gospodarki i ograniczyć zależność od państw trzecich.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Sport 360, Przemysław Pozowski w studiu. Witaj, dzień dobry.
25: Dzień dobry.
5: Mieliśmy już przyjemność dzisiaj rozmawiać rano wokół sytuacji między FIFA i UEFA, wokół kłótni, która wybuchła między dwiema największymi federacjami piłki nożnej w sprawie próby prywatyzacji przez FIFA, prywatyzacji, komercjalizacji Mistrzostw Świata.
25: Jedno i drugie, wszystkiego. Jak dla mnie okej. Zastanawiam się tylko, czy kłótnia jest dobrym słowem. Bardziej bym to nazwał dyskusją o pryncypiach.
5: Dyskusja o pryncypiach, niech tak będzie. W każdym razie ta dyskusja o pryncypiach ma dalszy ciąg. UEFA ogłosiła, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu prywatyzacji, Europa zbojkotuje Mistrzostwa Świata. Wobec tego ta dyskusja weszła już na trochę wyższy poziom i wyciągana jest broń wręcz atomowa.
25: Tak, a my trochę się teraz uśmiecham i mówię, rozmawiamy o tym z precyzją właściwie szwajcarskiego, nawiązując do narodowości Gianniego Infantino, z precyzją szwajcarskiego zegarka, bo 6.20, 18.20.
5: Tak, 12 godzin później, tak.
25: 24 godziny temu też, 18.20 Michał Waszkiewicz o tym rozmawiał z Adamem Ozgą, więc tak. Ale rzeczywiście, no UEFA miała takie spotkanie, po którym taki komunikat dosłownie kilkanaście minut temu został wydany i mogę zacytować, że w dzisiejszej dyskusji ustalono, że żadna drużyna narodowa UEFA nie weźmie udziału w żadnym turnieju FIFA tak długo, jak te propozycje będą aktualne, chyba że zostaną odrzucone w całości, a FIFA złoży zobowiązujące przyrzeczenie, że nigdy więcej nie otworzy prywatnym inwestorom drogi do prawa własności do zarządzania lub turniejów. To jest cytat z komunikatu Europejskiej Federacji Piłkarskiej dowodzonej przez Słoweńca Aleksandra Czeferina, który, uwaga, będę to przypominać, bo to jest bardzo dobrze obrazujące tą sytuację, nawet nie pofatygował się na finał Mistrzostw Świata organizowany przez no właśnie, FIFA jeszcze ciągle, a nie tą organizację prywatną FFE pod wodzą Gianniego Infantino. Więc działa rzeczywiście są poważne, porządne. No i teraz jeszcze pytanie, a co jak Cezary Kulesza na przykład powie, nie, nie, Polska będzie grać, nieważne co tam UEFA chce. No to wtedy wiesz, jaką możemy mieć sytuację?
5: Nie.
25: Wystarczy opatrzyć na koszykówkę. Dwie różne federacje zarządzające różnymi klubowymi rozgrywkami. Boks walczą o różne pasy różnych federacji. No takie jest gdzieś to zagrożenie na końcu. Chyba jeszcze nie aż tak realne mi się wydaje. Choć no, mamy jakąś sytuację, która dochodzi do takiego punktu już, gdzie ta czerwona lampka się powinna świecić. Chyba przede wszystkim no, w głowie Gianniego Infantino albo na jego szwajcarskim zegarku.
5: Tego tematu prawdopodobnie nie unikniemy również w kolejnych dniach, ale teraz przechodzimy do esencji, do sportu, do Ligi Mistrzów, o której możemy jako Polacy zapomnieć.
25: Tak, no po raz kolejny, to będzie już dekada, nie będziemy mieć zespołu w Lidze Mistrzów. I jeszcze 24 godziny temu to się wydawało niewiarygodne, że my dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że już wszyscy są poza grą. Znaczy przede wszystkim mówię tutaj o Lechu Poznań, bo piłkarze Lecha Poznań, przystępując wczoraj o godzinie 19 oni zaczęli, tak, oni zaczęli o 19. Przystępując do meczu z mistrzem Danii, Aarhus, mieli 3-bramkową zaliczkę. Wygrali na wyjeździe w Danii 4-1. Odrabianie 3-bramkowej straty w europejskich pucharach, wprawdzie już teraz się nie liczą te gole na wyjeździe, więc wystarczy wygrać 3-0 po 90 minutach, tak jak zrobiło Torhus, żeby doprowadzić do dogrywki, po której było z kolei 4-1 i Lech ostatecznie ten mecz przegrał po rzutach karnych. No ale to się zdarza, nie wiem, no raz na kilkanaście, kilkadziesiąt meczów. No były takie wielkie powroty, na przykład Barcelona z PSG już w samej Lidze Mistrzów, a nie w kwalifikacjach, bo my tu ciągle mówimy o drugiej rundzie kwalifikacji. Natomiast Lech chwalony, Lech, który przecież ma silny skład, Lech, który też jak oglądałem, przyznam, od początku do końca mecz akurat Górnika Zabrze z Fenerbahce, bo Górnik też tą szansę na Ligę Mistrzów wczoraj stracił, ale to sobie zaraz do tego dojdziemy. Natomiast w przypadku Lecha bazowałem na obszernym, kilkunastominutowym skrócie. No to też nie było tak, że nie wiem, Lech stanął, położył się, uznał, że już wygrał ten mecz właśnie w Danii. Lech atakował, Lech miał swoje sytuacje, była tam na przykład kontrowersja związana z rzutem karnym, bo ostatecznie anulowanym dla Lecha. Była sytuacja Luisa Palmy, który po interwencji bramkarza dostał piłkę odbitą na 5., 6. metrze, no bo tuż za polem bramkowym i no piłkarz tej klasy przymierzył metr nad poprzeczką. No, no, no były takie momenty, kiedy Lech spokojnie mógł sobie już zapewnić to takie bezpieczeństwo absolutne, nie zrobił tego i po tych 20 minutach przewagi w końcu w pierwszej połowie po około pół godzinie gry tę pierwszą bramkę stracił. I myślę, że takim idealnym przykładem tego, co się wydarzyło, jest jeden piłkarz. Ja, czy ja nie chcę obwiniać, bo to jest takie wytykanie palcem może, ale Robert Gumny, piłkarz, który się wychował w Poznaniu, piłkarz, który się wychował w Lechu, stamtąd trafił do Bundesligi, do Augsburga, a czyli do jednej z top 5 lig w Europie. Zagrał tam prawie 100 meczów. Zagrał kilka meczów w reprezentacji Polski, powoływany między innymi przez Paulo Souza. Grał chyba podczas Euro 2020 nawet w pierwszym składzie. I to jest gość, który w takim meczu potrafi najpierw tak wyprowadzać piłkę, że powoduje, że pada ta pierwsza bramka, bo on ją po prostu podaje, będąc z boku, z prawej strony własnego pola karnego na odległość 10-12 metrów. Tam jest przechwyt i szybko pada bramka. Mhm. A potem tak broni w polu karnym, że choć każdy piłkarz jest uczony, że jak jesteś w polu karnym, żeby nie spowodować rzutu karnego dla rywali, to chowasz te ręce, no to on wystawia rękę, jest trafiony w rękę, jest rzut karny, który daje drugą bramkę zespołowi Orchus. No więc ja nie wiem, jeżeli gość z doświadczeniem paroletnim w Bundeslidze, oczywiście nie zrobił tam furory, z doświadczeniem reprezentacyjnym prezentuje właściwie dwie bramki mistrzowi Danii, no to coś jest nie tak. Inna rzecz jest, że my się teraz zżymamy, że Lech przegrał, a przecież miał zaliczkę trzybramkową, ale cofamy się 3 lata. Sam byłem na tym meczu na kultowym, słynnym stadionie Parken w Kopenhadze, kiedy Raków Częstochowa grał ostatnią rundę kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Był ten jeden, jedyny krok do Ligi Mistrzów, tylko musiał pokonać w 2 meczu FC Kopenhagę. Też mistrz Danii. No i przegrali, więc to nie jest tak, że ta duńska liga, będąca w tym momencie ciut poniżej w rankingu pod naszą, my jesteśmy chyba 1 czy 2 miejsce wyżej w rankingu UEFA, jeżeli chodzi o ligi teraz, no to nie jest tak, że my z Duńczykami to wygrywamy od tak. No oczywiście pamiętamy, panie Turku, kończ pan ten mecz, to było też Brøndby Kopenhaga, 96 rok, ale to jest już tylko nawiązanie historyczne i to w ogóle jakby tylko, żeby pokazać, że też się z tymi drużynami duńskimi często w walce o Lidze Mistrzów w ostatnich latach spotykaliśmy. Orchus, które wywalczyło tytuł mistrza Danii po raz pierwszy od 40 lat, okazało się za silne, a tak to skomentował Niels Frederiksen, czyli trener, posłuchajmy może jeszcze, trener Lecha.
12: To ogromne rozczarowanie. Przytrafiło mi się w życiu kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z największych. Przede wszystkim, jeśli masz zaliczkę 4-1 z wyjazdowego spotkania, to nie można przegrać u siebie 1-4. Powinniśmy to byli utrzymać.
25: No i to właściwie jest już sedno. Natomiast oczywiście to nie był jedyny mecz, który wczoraj decydował o tym, że polska drużyna nie zagra w Lidze Mistrzów. Patrzyłeś coś może chwilę, jak Górnik sobie radził?
13: Nie. No to znam nazwy drużyn, to jest wszystko, co ja znam.
25: Bo to był mecz, na który widziałem, że wielu polskich dziennikarzy się wybrało, no, trochę skuszonych jakby no tym, co po drugiej stronie, bardziej niż samym Górnikiem, szczerze powiedziawszy, bo Fenerbahçe, czy Fenerbahçe niektórzy mówią, to jest zespół, no jeden z tych czołowych tureckich i turecka liga jest akurat kilka pięterek wyżej od naszej, nie jest to top 5 lig w Europie, ale są w tej pierwszej dziesiątce i tam rzeczywiście trafiają bardzo dobrzy gracze. Najczęściej tak, że to są zawodnicy, którzy być może ten szczyt kariery mają już za sobą, ale nie zawsze, bo na przykład Mason Greenwood ma 24 lata, miał swoje problemy natury prawnej i stąd ta jego świetnie rozwijająca się swego czasu w Anglii kariera wyhamowała, no ale ciągle jest to wielki talent. Natomiast to są też piłkarze, powiedzmy około 30 czy po 30, Marco Asensio, no ale kiedyś czołowy piłkarz Ligi Hiszpańskiej walczący o triumfy w Lidze Mistrzów. Nathan Ake, Manchester City, do niedawna reprezentant Holandii. Milan Skriniar, piłkarz, który rozegrał no, dziesiątki, to nawet chyba za mało powiedziane, setki meczów w Serie A jako taka wiodąca postać obrony Interu. Mediolan, reprezentant Słowacji, kapitan. Więc Fenerbahçe naprawdę, Nelson Semedo, Barcelona kiedyś, FC Barcelona, więc to Fenerbahçe naprawdę było napakowane piłkarzami z takimi nazwiskami, że mogły się zrobić takie właśnie wielkie oczy, tak? Mm-hmm. Znaczy, no, inaczej, jak ktoś nie wiedział, jaki mają skład. No i oni przegrali, mówię teraz o Górniku, w Stambule 0-1, gdzie oczywiście Fenerbahçe powinno strzelić więcej bramek, ale grali przyzwoicie. I wczoraj na tym wypełnionym po brzegi stadionie, ja ten mecz oglądałem bardzo dokładnie, od pierwszej do ostatniej minuty, no było tak, że oczywiście najpierw gol w porzucie karnym w 12 minucie, tam niepotrzebny faul, Sadilek chwycił w pół właśnie Skriniara i spowodował upadek, dostał żółtą kartkę po wideoweryfikacji, ten rzut karny, potem jeszcze fajerwerki, 7 minut przerwy, bo zadymione boisko, więc tego nie widać w telewizji, wtedy sędzia musi oczywiście zrobić odpowiednią pauzę i poczekać, aż to wszystko, ten dym się uniesie i będzie można znów grać z odpowiednią widocznością i dla samych piłkarzy, i dla broadcasterów. Natomiast potem, im bliżej końca pierwszej połowy, tym Górnik tak śmielej atakował i rzeczywiście w 10 czy nawet 11 minucie doliczonego czasu gry, bo o tyle trzeba było przedłużyć w związku z wspomnianymi hecami, jakże częstymi na stadionach nie tylko polskich, ale i europejskich, Górnik wyrównał po takiej dość chaotycznej akcji z bliska inny Czech, Saczek, strzelił na 1-1. No i w tym momencie Górnik miał tak naprawdę jedna bramka ich dzieliła od tego, żeby doprowadzić do dogrywki, czyli żeby zrobił to, co Orhus zrobiło w Poznaniu. I ta druga połowa, ile początek taki bardziej kontrolowany przez zespół z Turcji, o tyle mieliśmy taki tam fragment mniej więcej od 55 do 70 minuty, gdzie naprawdę Górnik przycisnął, gdzie naprawdę grali ładnie, grali składnie, mieli stałe fragmenty gry, mieli rzuty rożne, próbowali strzałów z dystansu. Kilkukrotnie Günok, czyli turecki bramkarz, musiał zatrzymać takie groźne strzały Zabrzan. Po pojawieniu się Liseta między innymi na boisku też on brał tak grę na siebie, bo się potrafi dobrze zastawiać. To jest taki typ akurat wysokiego, dość napastnika. Więc Górnik miał swoje szanse, żeby w tym meczu sprawić niespodziankę i to mówił dokładnie Michal Gasparik, czyli trener Górnika po tym spotkaniu.
0: Byliśmy blisko. Dzisiaj byliśmy blisko tej dogrywki, może potem i niespodzianki, ale w tym dwójmecie zrobiliśmy trochę więcej błędów, a dlatego awansował Fenerbahce, ale dzisiaj nie było widać tą różnicę wartości tych zespołowej.
25: No i ja się z tym zgodzę, że nie było tej różnicy aż tak widać, chociaż też dopowiem, mam wrażenie jednak, że Fenerbahce jeszcze miało taki zapas przyciśnięcia, gdyby były jakieś poważne kłopoty, na przykład gdyby rzeczywiście była ta dogrywka. No i to jest nie koniec oczywiście zmagań Lecha i Górnika, no bo oni wskakują na ścieżkę do tych niższych lig europejskich, nie Ligi Mistrzów. Jeszcze będą mieli szansę zagrać w Lidze Europy, podobnie jak Jagiellonia, a za godzinę niecałą się zaczyna pierwszy mecz naszej drużyny o Ligę Konferencji, bo Raków Częstochowa gra z Valletta FC. Oni wygrali po takim niezbyt dobrym meczu u siebie 3-1, więc bronią dwubramkowej zaliczki, pewnie bez większego kłopotu obronią, chociaż po wczorajszym meczu Lecha trzeba uważać z tym, co się mówi przed rewanżem. No i jest jeszcze mecz GKS-u Katowice, który wrócił, to o tym rozmawialiśmy z Adamem Mozgą kilka dni temu, który wrócił do tych europejskich pucharów po 23 bodaj latach. I tutaj przypominaliśmy te słynne mecze z Bordeaux czy z Benfiką, a także kompromitacje z cementarnicą Skopie, natomiast oni przegrali przed tygodniem z Żyliną, to jest czołowa słowacka drużyna, to był mecz wyjazdowy, porażka 1-2, więc w Katowicach na tym nowym już stadionie, na którym grają do koło półtora roku imienia Jana Furtoka, naszego byłego reprezentanta, no jeśli strzelą jedną bramkę, doprowadzą do dogrywki, jeśli wygrają dwoma bramkami, mają awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji.
13: A to wszystko stracił Państwu Przemysław Pozowski. Bardzo Ci dziękuję.
25: Serdecznie dzięki.
13: Tutaj dziękuję Ci bardzo. Zaraz jeszcze wracamy po godzinie 18.40 na antenę z Pawłem Sulikiem.
14: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
15: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
16: My jesteśmy 50 lat w związku.
17: Myślimy, że trzeba być w związku.
18: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
26: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
27: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
28: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
29: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
30: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
31: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień.

0: Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. USA stanowczo stoją po stronie Polski i jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk przekazał ambasador USA w Warszawie Tom Rose. Każde naruszenie terytorium sojusznika traktujemy bardzo poważnie, dodał. Kraje członkowskie Unii Europejskiej oficjalnie wyraziły zgodę na przedłużenie o kolejny krok, czyli do 4 marca 2028 roku, ochrony tymczasowej uchodźców z Ukrainy oraz na wykluczenie z niej mężczyzn w wieku poborowym. Postanowienie wejdzie w życie w najbliższych dniach. Strażacy w Szwecji walczą z pożarami lasów, które wybuchły na zachód i na północ od Sztokholmu. Z powodu kataklizmu zamknięto fragment autostrady. Z pożarami i nową falą upałów zmaga się niemal cała Europa. Temperatury miejscami sięgają 40 stopni, co utrudnia strażakom walkę z ogniem. Płoną obszary w regionach od Portugalii po greckie wyspy i Turcję.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: A w studiu Tok FM teraz Paweł Sulik. Witaj, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Za niespełna półtorej godziny mikrofon Tok FM. Ty już gotowy. O co dzisiaj będziesz pytał słuchaczy?
16: Zapytamy słuchaczy i słuchaczki razem z Karoliną Kłaczyńską, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy mikrofon, o to, co wczoraj wydarzyło się na komisji sejmowej, a mianowicie na Komisji Zdrowia. W końcu posłowie po burzliwej dyskusji przyjęli projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. To jest ta słynna ustawa z 1982 roku. I to jest taki pomysł dość radykalny, bo po pierwsze, zakazana będzie reklama i promocja alkoholu, i to taka agresywna, typu kup 12, to masz 50 za darmo, tak? Ogólnopolskie ograniczenie nocnej sprzedaży weszłoby w życie, gdyby ta nowelizacja weszła w życie. Podwyżka opłat za koncesję, bo dotychczas ona nie była przez bardzo wiele lat. Jak ktoś chce po prostu sprzedawać alkohol, idzie po koncesję do urzędu, otrzymuje i tak dalej, to teraz będzie podwyżka. Więc oczywiście branża już się rzuciła i krzyknę, i tutaj zgodnie tym razem i producenci piwa, i napojów alkoholowych mocniejszych rzucili się, powiedzieli, no nie, absolutnie tak nie można, ale ciekawi nas dzisiaj po prostu zdanie słuchaczy na temat tej nowelizacji. Jak to jest? Czy rzeczywiście ta dość radykalna nowelizacja, ona zadziała? To po pierwsze, będziemy tutaj słuchać, jak oni oceniają?

0: w ogóle to, żeby zakazać reklamy, zakazać tej agresywnej promocji, ograniczyć w całym kraju, nie tylko w samorządach poszczególnych, w całym kraju nocną sprzedaż i podwyższyć opłaty za koncesję. To rozpoczniemy od rozmowy z doktorem Jackiem Moskalewiczem, socjologiem, badaczem zdrowia publicznego, specjalizującym się w epidemiologii uzależnień oraz polityce alkoholowej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
1: Paweł Sulik będzie z Państwem po godzinie 20:00, to po dłuższej rozmowie Jakuba Janiszewskiego, a to po codziennym magazynie motoryzacyjnym TOK FM. Tymczasem TOK 360 dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem ze Szczepanem Maziarkiem i Michałem Kujawskim, a realizowali go Adam Szuraj i Karolina Kubicka. Ja się nazywam Filip Kakusz, bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańców do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: TOK FM. Na każdy temat.

0: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w czwartek. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan, witamy ciepło.
1: Dobry wieczór.
0: Sławku, dzisiaj dzień testowy i przetestujemy coś, co myślę, że bardzo Państwa zainteresuje. Z wielu różnych powodów. Marka Honji. Czy pamiętasz, kiedy mieliśmy z nią pierwszy kontakt?
1: Tak.
0: Mieliśmy.
1: Miałem,
0: jeszcze
1: ale...
0: za czasów innego prywatnego importera.
1: A tak, to było 3 lata temu. Jeden z pierwszych elektryków, który był w naszych rękach.
0: I jeden z pierwszych chińskich samochodów,
1: które mieliśmy. Bo wtedy wchodziły marki takie jak MG, Baik, to była ta zima 2,5 roku temu, a trochę wcześniej był chyba, jak on się zwał, Seles? Coś takiego. Maxus był dość szybko też jakoś w tych okolicach i było to Honji przez innego importera. Projektant z Rolls-Royce'a, takie sylwetka przypominała Kalinana nie bez powodu. No ciekawy samochód, nie chcę sobie przypominać, co wtedy mówiłem, ale chyba generalnie wrażenie nie było takie złe, bo jakość wykończenia zdaje się była co najmniej przyzwoita. Co, jakie ty masz wspomnienia sprzed tych 2,5 roku już?
0: Wiesz co, że to był bardzo ciekawy samochód, kosztujący sporo pieniędzy, bo to chyba 300 czy 400 tysięcy złotych kosztowało. Natomiast to był samochód, który robił wrażenie. Bo on był co prawda jeszcze nie do końca gotowy na polski rynek, nie był przetłumaczony.
1: O właśnie, nawigacja nie działała.
0: Tak, tam on było sporo takich, ale oni kilka tych samochodów
1: chyba
0: sprzedali.
1: Słuchaj, z 550 koni jeszcze dogrzebałem się, nazwy dokładnie nie pamiętam, a czy to nie było HS9, coś takiego?
0: Możliwe.
1: No dobra.
0: Co to jest ta marka Honji?
1: Dawaj.
0: To jest jedna z najstarszych chińskich marek, bo 58 rok oni zaczęli produkować samochody i oni od samego początku produkują samochody, które są, no, powiedzmy, takimi samochodami rządowymi. Tak, to się oczywiście trochę zmieniło, no bo już od pewnego czasu, znaczy ta motoryzacja w Chinach, no to jest ile? 15-20 lat góra, kiedy Chińczycy mogą sobie kupić samochód. I to jest, marka należy do koncernu FAW chińskiego, czyli...
1: Bo to Honji, żebym nie pomylił nas, to Honji to znaczy czerwony sztandar. O.
0: Otóż to. I to jest, słuchaj, jeden taki ciekawy wątek. W Polsce publiczne propagowanie symboli związanych z ustrojami totalitarnymi jest zabronione.
1: Ale tu nie ma sierpa i młota. No więc wiesz.
0: Jest czerwona, ale słuchaj, to się nazywa czerwona flaga i to się nie... Propagowanie nazizmu, komunizmu, faszyzmu,
1: no,
0: artykuł 256 jest zabronione.
1: Tak, teraz, ale nie. Tu nie ma żadnego symbolu. Tutaj, wiesz, flaga nie jest symbolem żadnym totalitarnym.
0: Ja
1: to nie idźmy tak daleko, bo jak wejdziemy w politykę...
0: Ja w to nie idę. Ja tylko mówię, że wiesz, że to jest po prostu takie dość zabawne.
1: Po prostu jest to... W ogóle możemy sobie zrobić pół audycji kiedyś na temat, w jaki sposób podchodzić do tego, że tak sobie swobodnie traktujemy chińskie marki w Europie,
0: prawda?
1: A jaki tam jest ustrój, jak to wszystko wygląda, ale to jest naprawdę zupełnie inny temat i bardzo
0: tak,
1: polityczny.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam, w ogóle nie polityczny moim zdaniem.
1: No
0: tylko,
1: nie, bardzo polityczny, ale dobrze, właśnie dlatego nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale jest to rzeczywiście coś, o czym zapominamy.
0: Znaczy, to jest czerwona flaga, czerwony sztandar, tak? No, mówimy o samochodzie z Chin.
1: Dobrze, i to było, i poczekaj, bo ty ja i ty mieliśmy wtedy pierwszy kontakt.
0: Tak.
1: Ja miałem drugi kontakt 5 roku temu, jak Honji oficjalnie wszedł do Polski, była premiera statyczna, pokaz statyczny kilku modeli i ta marka jest premium w Chinach, ale ona nie jest taka bardzo tam uznawana za bardzo premium, bo takie bardzo premium, to tam wyobraź sobie są, bo ja tam doszedłem do takich zestawień, to na przykład jest jakiś, niech będzie Yangwang, NIO, Xpeng, Xiaomi, to są marki, które są w tym zestawieniu wyżej niż Honji. Honji to jest tak jak wyżej niż Wojach, wyżej niż Zikr, ale to nie jest taka czołówka, jeśli chodzi o luksus. A marek jest co najmniej 100 kilkadziesiąt, prawda?
0: Sławku, przejdźmy do tego, co w tym momencie marka Honji ma w Polsce. Ma w Polsce 3 SUV, HS3, HS5 i nowego HS5 i ma 3 sedany, H5, H6 i H9. Mieliśmy okazję pojeździć flagowcem, czyli
1: ale
0: modelem
1: poczekaj,
0: H9.
1: To nawiążę. Na tym pokazie było właśnie z 5-6 modeli i w tym H9 też siedziałem i wydawało mi się, że tam trochę to jest tak zaprojektowane, każda rzecz gdzie indziej, potem trochę zmieniłem zdanie, a miesiąc temu omawialiśmy wrażenia z jazdy tym małym SUV-em HS3, którym miałem okazję jeździć. Zapraszam do słuchania i porównania, co mówiłem o HS3 małym SUV-ie, a co, czy tam crossoverze, a co będę dziś mówił o H9, mimo że to ta sama marka. No dobrze, proszę bardzo. I co powiesz mi w takim razie jeszcze więcej o tym H9, zanim się rozgadamy na temat wrażeń z jazdy?
0: No dobrze, więc tak, ten samochód, Ten samochód kosztuje 300 tysięcy złotych. Niech to będzie punkt wyjścia. Ten samochód z tyłu przypomina trochę starego Mercedesa, takiego sprzed 15-20
1: Maybacha.
0: Lat. Z przodu Maybacha przypomina tylko z jednego powodu, Sławku.
1: Kolorów.
0: Z tego powodu, że ten samochód za dopłatą możesz mieć w dwukolorowym malowaniu. Czyli dach inny, jakby do połowy auto jest w innym kolorze, druga połowa jest w innym kolorze. Więc to jest,
1: ale
0: tylko
1: wiesz,
0: ten Maybach. Nasza testówka była faktycznie...
1: Nie zgadzam się. Bo to BMW też jest dwukolorowe, a nie przypomina Maybacha. Ale też sylwetką według mnie przypomina i nie tylko według mnie, ale każdy może mieć przecież inne porównanie. Dla ciebie
0: sylwetką,
1: tylko kolor.
0: Może troszeczkę.
1: No dobra. No i co?
0: Ale nie jest, wiesz co, ma zupełnie inny przód. Ten przód
1: tak,
0: jest takim miksem
1: jest...
0: trochę
1: okay.
0: Tego, co Honda robi i też na przykład próbą nawiązania trochę, złapania trochę BMW, tego nowego siódemki. Tył przypomina mi starego Merca, przód przypomina mi nowe BMW. Ogólnie ta sylwetka jest całkiem zgrabna.
1: Ładnie. A długość? Zobacz,
0: ładne
1: ta sylwetka.
0: Nie, ale zgrabne tak.
1: No, zgrabne.
0: Długość, no, to jest pięciometrowa.
1: No auto. Właśnie, i to nie pięcia, to mało powiedziane. On ma chyba 5,15 czy 5,20, no ponad. Długie auto. Długie auto i dość spójna stylizacja, mimo że ty widzisz BMW z tyłu, ja z boku Maybacha, a ty z tyłu Mercedesa. I to wszystko jakoś zostało ładnie sklejone w miarę. Nie? Prawda? No.
0: Wejdźmy do środka.
1: No i co tam w środku?
0: A może nie, zajrzyjmy pod maskę. Mamy tutaj samochód, który kosztuje 300 tysięcy złotych i nazywany jest segmentem premium. Auto dostępne jest w Polsce z jednym tylko napędem i uwaga, nie jest to auto elektryczne. To jest auto wyposażone w dwulitrowy silnik turbo, 240 koni, z miękką hybrydą, czyli systemem start-stop, tak?
1: Nic napęd więcej tutaj nie ma. Tylko na tył, akurat my mieliśmy i też jest... czterocylindrówka.
0: I oczywiście skrzynia automatyczna.
1: Skrzynia dwusprzęgłowa, siedmiostopniowa.
0: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię? Siedmiu?
0: Czy to ci pachnie... Albo ośmiu.
1: Siedmiu.
0: Czy to ci pachnie jak premium? Jeden silnik w ofercie, w dodatku 240 koni.
1: Nie
0: sześciocylindrowy?
1: Zupełnie. I nawet z kimś rozmawiałem przy okazji, bo też Mercedesa przecież w tym samym czasie miałem na parę godzin pierwszej jazdy. Czy jakaś europejska marka premium szanująca się by zaproponowała klientom tylko czterocylindrówkę 2.0? Nie. Ale słuchaj, byłem pozytywnie raczej zaskoczony. Nie, jakość
0: czym?
1: Wykończenia, wiesz co, zaraz ci powiem.
0: Poczekaj, wejdźmy za...
1: No
0: zaraz wejdziemy do kabiny.
1: No wchodzimy do tej... No wejdźmy,
0: znaczy to,
1: a potem ruszymy. No.
0: Za 300 dostajemy z Sławku samochód, który ma dwulitrowy silnik benzynowy. BMW 7. Ceny Mercedesa będą podobne. Ceny BMW 7 zaczynają się od 560 tysięcy.
1: No ale inny 6 cylindrów.
0: No oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o Mercedesa klasy S, no to już patrzę. Ceny Mercedesa klasy S startują od...
1: No też 300 tysięcy więcej, z tego co pamiętam. Co najmniej, nie?
0: 570 tysięcy złotych, tak.
1: No,
0: czyli to jest
1: nie,
0: połowa
1: ale...
0: ceny.
1: Dobra, ale
0: poczekaj. Zatem połowę ceny dostajemy połowę luksusu Mercedesa albo BMW.
1: Tak.
0: Nie.
1: No dobra. Nie. Ja uważam, że nie zostawmy tą cenę. Wsiadam do samochodu pięciometrowego... chińskiego, bo cały czas jednak musimy...
0: Z przodu
1: musimy...
0: czy z tyłu siadasz?
1: Z przodu i sobie
0: myślę...
1: Bo z
0: tyłu
1: myślę...
0: jest fajniej.
1: No tak, dużo miejsca. Też siedziałem i na prezentacji. Wsiadam i sobie myślę tak. Nawet nie jest tak źle jak na tej prezentacji statycznej. Obsługa niestety jest skomplikowana, nieintuicyjna i taka trochę... Do premium na pewno nie pasują te ekrany i ta grafika. Jest przyzwoicie, ale bez przesady. Ale nie ma wstydu według mnie. Wiesz? A z tyłu lepiej, bo co? Więcej miejsca? Miękko? O coś
0: wiesz, to nie, bo to, wiesz, trafiła się wersja taka, która miała masaże z tyłu, tablet do obsługi tego wszystkiego, więc wiesz, dzieciaki...
1: Więc dzieci
0: w niebo wzięte. Ale wiesz co, Sławek?
1: No?
0: To nie jest premium.
1: No nie, ale ja się nie upieram. Po prostu tak tylko mówię, jak się czułem. Źle się nie czułem, ale też na żadnego premium... Dla mnie bardziej premium są Xlantix i Xpeng w środku, wiesz, na przykład. Bardziej się w tych...
0: Wiesz, że coś w tym jest. Ale powiem ci, jakie miałem wrażenia związane z przebywaniem w tym samochodzie i też ja z nim sporo zrobiłem, kilkaset kilometrów nim zrobiłem. Jakie miałem wrażenia z jazdy? Co wybierasz najpierw? Przebywanie, kontakt z tym samochodem czy wrażenia z jazdy?
1: Wiesz co, no już chyba kontakt i przebywanie to już żeśmy omówili.
0: Wiesz co, one są... Sławku, tam jest ten sam punkt... Wspólny moim zdaniem. Wiesz, co mi się przypomniało natychmiast?
1: Tak.
0: Jeden z pierwszych samochodów, który testowaliśmy w radio, to był, już nie pamiętam, czym żeśmy wtedy robili to razem, być może, to był Chrysler Sebring. Pamiętasz coś takiego?
1: Oczywiście.
0: 2.7 V6.
1: Tak, bardzo miękki.
0: Jeden
1: bardzo
0: z pierwszych...
1: miękki.
0: Tak, jedna z pierwszych testówek, która robiła takie wrażenie na tych naszych jeszcze wtedy niewyrobionych motoryzacyjnie gustach, ale no bo to były nasze początki, mało punktów odniesienia.
1: Niezbyt dobre.
0: Słuchaj, plastikowe drewno, stylistyka, wiesz, nie nawiązująca kontaktu z Mercedesem, czy BMW, czy Audi, to było coś gorszego, udającego trochę lepszego.
1: No i
0: to jest
1: tak
0: takie, to było
1: jest
0: takie amerykańskie trochę premium i wiesz, i samochód robił fajne takie wrażenie. Tak. Na dzień dobry, ale im bliżej zaczynałeś go poznawać, dotykać, przyglądać się, tym bardziej okazywało się, że to wszystko jest plastik fantastyczny.
1: Ale nie popełniajmy tego błędów, że to jest, mówiłem ci, ta klasyfikacja nawet chińska jest taka, że ten Honchi to jest od góry nad 15 czy 20 pozycji. Ale luksusowe u nich to są inne marki, które już wymieniałem, nie będę
0: rozumiem,
1: powtarzał.
0: Tak, ale mimo wszystko więc to jest 300 tysięcy no, złotych, Sławek.
1: Ale elektryki chińskie są jeszcze droższe. Dobra, ja ruszam, bo nie pozwolisz mi ruszyć.
0: Jedź.
1: Ja muszę ruszyć. Ruszam. I powiem ci, akurat jeśli chodzi, odpada wrażenia przy dużej prędkości, bo on nie jest zbyt stabilny. Na szczęście nie miałem dużo mokrych nawierzchni, ale wtedy wydaje mi się,
0: on
1: że ten
0: nie
1: samochód
0: lubi jeździć szybko.
1: Tak, to prawda.
0: 110, 120 to wszystko. To,
1: ale
0: 140 też pojedzie, no, ale to już nie jest nic fajnego.
1: To
0: nie to, że jest niebezpieczne, tylko on po prostu wtedy już nie jest fajny.
1: I to są te moje najgorsze wrażenia. A reszta nie jest wcale taka zła, dlatego że tak. Ta skrzynia dwusprzęgłowa, uwaga, współpracuje bardzo przyzwoicie z czterocylindrowym silnikiem, który nie ma jakiegoś natarczywego dźwięku, nie jest za głośno w tym samochodzie i nie jest ociężały. Ja myślałem, że samochód dwulitrowej pojemności, takiej długości, to on po prostu ledwo będzie się przemieszczał. On ma 7 z kawałkiem do setki. Nie wiem, nie mierzyłem. Może i ma 7,5, może nie ma, ale mi nie brakowało.
0: Ale on nie lubi tak, on nie lubi tak przyspieszać.
1: Nie jest to auto sportowe i nikt tak nie mówi i dlatego ja się wcale tak źle w nim nie czułem. Wiesz, powiem taki żarcik. Bardzo tak słyszałem i się bardzo źle nastawiałem do Dacia Spring. I potem okazało się, że owszem, to jest takie średnie co najmniej auto, jeśli nie słabe, ale lepsze niż myślałem. I ten Honchi też jest, powiedzmy, średni, ale lepszy niż myślałem. I tak bym to powiedział, bo nie męczyłem się z tym autem, wyobraź
0: słuchaj,
1: sobie. Nie męczyłem się.
0: Wiesz co, Sławek, to jak ten samochód jeździ, przypomniało mi też jeden samochód z naszej przeszłości.
1: Mów.
0: I to też był Chrysler Sebring. To jest bardzo miękkie auto. Ono robi fajne wrażenie w pewnym dość niewielkim zakresie prędkości. Między 40 a 80 na godzinę. To jest auto, które jest fajne, miękkie, komfortowe.
1: Tak.
0: Nie lubi autostrad, nie lubi zakrętów, przechyla się na zakrętach.
1: Tak.
0: Nie potrafi znaleźć sobie komfortu poza tymi tym zakresem niewielkim prędkości.
1: Masz rację, trochę za miękki jednak, to nie jest mój komfort. O, tak bym
0: nie,
1: powiedział.
0: Nie, to powiem ci, że byłem bardzo rozczarowany po tej H9-ce, tym jak ten samochód jeździ, tym jak się z tego samochodu
1: korzysta. Byłem zaskoczony, bo myślałem po tej prezentacji statycznej, że będzie gorzej. Czyli mieliśmy zupełnie inne oczekiwania, jak się okazuje, oczekiwania są bardzo ważne potem przy końcowej ocenie.
0: Nie zbiegło się to z naszymi oczekiwaniami.
1: Nie.
0: Musimy kończyć. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, bardzo uprzejmie dziękujemy i zapraszamy na kolejny program jutro.
2: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
3: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
2: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest to około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
4: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Wielka strata dla partii i wielka strata dla Polski. Komentarze polityków PiS po tym, jak szeregi partii opuścili zwolennicy Mateusza Morawieckiego. To bardzo niebezpieczny obiekt, mówi Piotr Andrusieczko o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Niemcy mogą mieć kłopot z dostępem do paliw. Poziom Renu jest tak niski, że nie ma jak ich transportować. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. To wielka strata, komentują decyzję o odejściu środowiska Mateusza Morawieckiego z Prawa i Sprawiedliwości, politycy tej partii. Posłowie PiS rozmawiają o przyszłości ugrupowania w siedzibie partii na Nowogrodzkiej. Mateusz Morawiecki oficjalnie dalej jest członkiem partii, mówi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
4: Z perspektywy formalno-prawnej pan Mateusz Morawiecki jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ nie zakończyło się postępowanie przed rzecznikiem dyscypliny partyjnej. Drugi lider tego stowarzyszenia, czyli pan marszałek Ryszard Terlecki, wprost powiedział, że opuszczają klub Prawa i Sprawiedliwości. W związku z tym oni tę decyzję polityczną o wyjściu, o rozłamie podjęli nie w ostatnich dniach, już wiele miesięcy temu.
3: Rozłam nie służy ani partii, ani Polsce, komentuje odejście Mateusza Morawieckiego poseł PiSu Jarosław Sellin.
5: Ja mam żal, dlatego że 8 lat naszych rządów, kiedy wszyscy byliśmy razem, to były dobre lata dla Polski. Moim zdaniem nawet najlepsze od 89 roku i realizowaliśmy to razem. I taki rozłam jest szkodliwy nie tylko dla formacji politycznej, jest szkodliwy dla Polski po prostu.
3: O utworzeniu nowego koła parlamentarnego konkurencyjnego wobec Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj. Wraz z byłym premierem z koła PiSu odeszło około 40 innych członków. Najprawdopodobniej rosyjska rakieta H-101, która spadła dzisiejszej nocy na Lubelszczyźnie, to pocisk, który Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę. To niebezpieczny obiekt, mówił korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko na antenie TOK FM.
6: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
3: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. Wskutek uderzenia pocisku w ziemię powstał krater o szerokości około 10 metrów i głębokości około 5 metrów. Służby badają miejsce zdarzenia. Do Polski wrócił upał. W wielu miejscach jest ponad 30 stopni. Ostrzeżeniami MGW została objęta większość kraju. Najwyższe, trzeciego stopnia, zostały wydane dla terenów w województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim. Według prognoz upały mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. W niektórych częściach Polski będą im towarzyszyły burze. Poziom wody w Renie zbliża się do rekordowo niskiej wartości. Jeśli fala upałów się utrzyma, grozi to niedoborami benzyny i oleju napędowego w Niemczech. Ograniczony załadunek statków i rosnące stawki frachtowe przekładają się na ceny na stacjach. Ren należy do najważniejszych śródlądowych dróg wodnych Niemiec i całej Europy dla transportu towarów, w tym paliw. W informacjach to wszystko. Czas na sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję FIFA, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. UEFA podkreśliła też, że jest to jednogłośne stanowisko i wszystkich federacji członkowskich. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w rozgrywkach tytułu w sobotnim półfinale, zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA. Liga Mistrzów nie dla nas, ale może uda się za to tradycyjnie dostać do Ligi Konferencji. Dziś o awans do trzeciej rundy eliminacji powalczą Raków Częstochowa, który zaliczki będzie bronić, oraz GKS Katowice, który musi odrobić stratę. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: W Ligę Mistrzów nie umiemy, to już wiemy, zwłaszcza po kompromitacji Lecha Poznań. Teraz Lejosz i Górnik Zabrze, a także Jagiellonia powalczą o Ligę Europy. Jak to się nie uda, to zostanie im Liga Konferencji. O udział w niej walczą także Raków i GKS. Zespół z Częstochowy ma dwubramkową zaliczkę i dziś zagra na Malcie z Valettą, mówi pomocnik Oskar Repka.
9: Przeanalizowaliśmy sobie to, co było złe, to, co było dobre i wyjdziemy na ten mecz na pewno, żeby wygrać.
8: Trudniejsze zadanie dziś przed GKS-em Katowice, który tydzień temu przegrał z MŚK Żylina 0-1, mówi pomocnik Bartosz Nowak.
10: Mecz o wszystko, gramy u siebie, czy będziemy grać dalej, czy nie będziemy. będziemy grać dalej w pucharach i nieważne jaki byłby wynik pierwszego spotkania, tak czy inaczej u siebie byśmy chcieli wygrać.
8: Przypomnę, to druga runda eliminacji. Mecz Rakowa o 19.30, a GKS-u o 20.30. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
7: Michał Michalak został koszykarzem występującego w Ekstraklasie Trefla. 32-letni reprezentant Polski, który dwa ostatnie sezony spędził w Anwilu Włocławek, wrócił do sopockiego klubu po 11 latach. Podpisał kontrakt do 2029 roku z opcją wcześniejszego rozwiązania. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
3: Jutro na południu i na południowym wschodzie kraju słonecznie i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. I od zachodu do centrum nadciągną chmury deszczowe. Wieczorem miejscami też pojawią się burze z gradem. Maksymalnie od 28 stopni na Pomorzu, około 30 do 34 na przeważającym obszarze kraju. 36 stopni pokażą termometry miejscami w centrum Polski.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Kiedy usłyszeliśmy o chińskiej odpowiedzi na 21 pakiet sankcji unijnych, gdzie między innymi podmioty polskie zostały wymienione jako te, którym nie należy dostarczać towarów podwójnego zastosowania, można było sobie zadać pytanie, co w ten sposób próbują powiedzieć Chińczycy. W końcu chodzi jednak o wojnę ukraińsko-rosyjską i o pakiet sankcji, który ma uderzać w Rosję i jest karą za rosyjską agresję. To wymusza rzecz jasna pytanie o znaczenie Rosji dla Chin. Oczywiście, wiadomo, że Chińczycy traktują wojnę w Ukrainie jako pewien model, rodzaj laboratorium, w którym można zaobserwować zachodnie reakcje blokowe, aktywności poszczególnych krajów, napięcia polityczne między sojusznikami NATO, pęknięcia we wspólnej linii itd. Wiadomo, że ta obserwacja może się przydać na wypadek wojny o Tajwan, do której nie czują się jeszcze gotowi, ale którą najpewniej rozważają. Ale to tylko jeden rodzaj optyki, którą można zastosować w całej tej sytuacji, takiej bardzo chińsko-centrycznej. Jest też drugi, w którym trzeba zapytać o znaczenie samej Rosji. Nie tylko dla Chin, także szeroko, międzynarodowo. Kto dzisiaj traktuje patrimonium Putina jako ważnego partnera i co to oznacza w sytuacji, w której partner stracił większość ze swoich przewag? Militarnie okazuje się słabszy niż przekonywał, gospodarczo bardzo niewydolny, coraz silniej zależny od Chin, izolowany politycznie i nieskuteczny w przypadku problemów własnych sojuszników. Nie był wsparciem dla Wenezueli, tak samo jak nie jest nim dla Kuby i nie był dla Bashara al-Assada w Syrii. Nie oferuje już usług ochroniarskich, które za czasów pierwszego Trumpa sprzedawał Nicolasowi Maduro, który tym razem został po prostu zwyczajnie porwany przez Amerykanów. Można zadać pytanie o znaczenie wsparcia dla Iranu, a i po buncie Prigożyna zastanawiać się nad osłabieniem w Afryce po nieistniejącej już jednak grupie Wagnera. Wewnętrznie zaś Rosja okazuje się niewydolna w zaskakującym stopniu. W Rosji brakuje paliwa. Małe biznesy po ataku na magazyny Wildberries, czyli rosyjskiego Amazona, mogą się po prostu nie pozbierać. Okazuje się, że Ukraina doskonale wie, w co uderzyć tak, żeby zabolało. I robi to skutecznie, nie oglądając się na propagandę, która od lat straszyła atomowym guzikiem. Przez lata mogliśmy słyszeć w rozmaitych kontekstach, że Rosja niebezpieczna to Rosja słaba. Ale właśnie widzimy, że może się stawać coraz słabsza. Ale jakoś nie wydaje się, żeby umiała przez to mocniej gryźć. Więc na czym miała polegać ta unikalność rosyjska, która przez lata nakazywała Zachodowi chodzić wokół niej na palcach? Naprawdę jest taka niebezpieczna, jak straszyła? Czy może wciąż nie dość słaba? O co chodzi w tym obrazku?
1: Reklama.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka sześciopaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Bo z Media Expert dalej masz.
15: masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Mama! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
17: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
18: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.
11: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
11: Taką zagadkę mam dla Ciebie i dla Państwa. Do czego dzisiaj komu przydaje się Rosja? Jakby popatrzeć na sojuszników, jakby popatrzeć na te bliskie relacje, którymi Rosja się tak lubi szczycić, to oczywiście tam na pierwszym miejscu są Chiny. I pewnie ta rozmowa będzie w dużej mierze dotyczyła Chin. A potem jest cała masa krajów, które są przeróżne. Dalej jeszcze wymieniają Wenezuelę, choć to chyba już jest pieśń przeszłości. Są tam Indie. I oczywiście jest też Iran. Ale można powiedzieć, że w przypadku Iranu, tutaj nawiązuje do tego słynnego statku, który został zaatakowany przez Ukrainę, no to sprawa wydaje się jeszcze w miarę zrozumiała, taki trochę sojusz wykluczonych, prawda? Salon odrzuconych mamy. Ale do czego dzisiaj przydaje się Rosja takim rzeczywiście krajom, które mają pozycje mocarstwowe albo do niej aspirują, czyli na przykład Chiny i Indie? Jak to przydawanie się wygląda? Bo przecież, jeszcze tylko dopowiem, gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości, no mamy Rosję w kryzysie. Łącznie z tym, że na światowej stacji benzynowej nie ma benzyny w tej chwili. Całkiem poważnie. To trochę trudno sobie wyobrazić, a jednak tak jest. Więc jak to wygląda? Na czym polega użyteczność Rosjan i do czego oni się przydają?
19: Rosja jest bardzo użytecznym narzędziem. Jeżeli chodzi o Chiny, to sobie wyobraźmy, że Chiny są Iranem, a Rosja jest Hezbollahem. Mm. Czyli Rosja jest dla Chin narzędziem proxy, czyli takiego zajmowania Zachodu konfliktem z Rosją, wyczerpywania zasobów mocarstw zachodnich, zwłaszcza wcześniej Stanów Zjednoczonych, dzisiaj także w ogóle partnerów europejskich, którzy wiążąc Zachód w ramach, znaczy w tej frakcji wsparcia dla Ukrainy, no, Chiny powodują, że uwaga Stanów Zjednoczonych przekierowana jest nie na Chiny. Stany Zjednoczone poprzez błyskotliwość swojego głównodowodzącego, czyli prezydenta Trumpa, wystrzeliwują się ze swoich zasobów, zwłaszcza rakietowych. Poprzez politykę, którą wprowadza Trump, takiego konfliktowania się ze wszystkimi, a przede wszystkim z partnerami europejskimi, czyli wprowadzając cła wojny handlowej i tak dalej, no rozrywane są więzy transatlantyckie. To wszystko powoduje, że potencjał do reakcji w sytuacji godziny W, czyli takiego momentu, do którego przygotowują się Chiny od dekad, czyli próby odzyskania w sposób militarny albo paramilitarny, ale w jakikolwiek sposób generujący kryzys w regionie Azji i Pacyfiku, to jeżeli wcześniej Stany Zjednoczone były gotowe do interwencji, miały zasoby, tak, nie miały pootwieranych frontów, to dzisiaj można by powiedzieć, Chiny wykorzystują Rosję po to, żeby móc siedzieć, mówiąc już tym przysłowiem chińskim, na brzegu rzeki i czekać, aż zwłoki wrogów spłyną z jej głównym nurtem. Więc Rosja jest szalenie użytecznym narzędziem, bo pozwala po prostu Chinom wzmacniać swój potencjał, nie angażować się w kryzysy, a jednocześnie przeczekiwać i dać się wyczerpywać swoim wrogom. Więc pod tym względem Rosja jest takim wielkim, globalnym Hezbollahem.
11: Ja oczywiście pytam o to w kontekście tej polityki sankcyjnej, która daje o sobie znać, to znaczy kolejny pakiet, 21. pakiet Unii Europejskiej, pakiet sankcyjny dotyczący Rosji, no spotyka się z odpowiedzią Chin, prawda? I poszczególne podmioty zaczynają być obejmowane, to nie jest nazywane sankcjami, ale pewnymi wyłączeniami handlowymi. Czyli de facto mamy odpowiedź symetryczną w takim języku dyplomacji, w języku pewnych gestów. Nie wiem, czy to jest jeszcze dyplomacja, ale chyba tak. Więc można sobie zadać pytanie, dlaczego tak? Znaczy, czy warto jest z punktu widzenia Chin działać w taki sposób, żeby się skonfliktować z tymi partnerami z Zachodu, którzy są jednak rynkiem zbytu, którzy są jednak ważnym partnerem handlowym, nawet jeżeli Chiny handlują z całym światem, to dalej jednak ta Europa jest istotna. Czy to jest tego warte? Czy ta Rosja jest tego warta?
19: Nie chodzi o to, że Rosja jest tego warta, ale warta jest pozycja globalna Chin. Znaczy, Rosja jest tutaj narzędziem, jest asetem i tu nie chodzi o to, że Chiny ceniąc Rosję będą skłonne za nią ginąć, bo to absolutnie nie tak.
11: Ale nikt nie będzie Chinom dyktował,
19: tak
11: z
19: jest.
11: Kim się kumplują.
19: Tak jest. Więc jeżeli chodzi o Rosję, to Chiny będą Rosję tak długo podtrzymywać przy życiu metodą wsparcia na przykład finansowego, może nie tyle finansowego, co pozwalając gospodarce rosyjskiej podlegać juanizacji, czyli będą zawłaszczać kolejne sektory gospodarki rosyjskiej, będą przekształcać ją w wielką montażownię przemysłu chińskiego, czyli kanibalizować. I efekt będzie taki, że Rosja będzie potrzebna także do tego, będzie przydatna gospodarczo, będzie dobrym, prawda, jakby sektorem przemysłowym. Ale ponieważ to wszystko jest ze sobą pospinane, to z perspektywy chińskiej w interesie Pekinu nie będzie porażka Rosji. Czyli Chińczycy będą robili wszystko, żeby Rosja tej wojny nie przegrała. Ona tej wojny może nie wygrać. Ona pozostanie osłabiona i to jest w interesie Chin. Rosja słaba, zdemolowana przez wojnę z Ukrainą, zdemolowana sankcjami zachodnimi.
11: Bardzo zależna.
19: I uzależniona absolutnie od Chin. Czyli taki wcześniej oficjalnie partner strategiczny, de facto klient i satelita. Jeżeli popatrzymy z perspektywy Pekinu, Rosja jest wielką pałką na Stany Zjednoczone i Europę, a te sankcje, o których powiedzieć, te kontrsankcje czy kontrrestrykcje chińskie, one nie odstraszą, może znaczy, one nie zrujnują relacji chińsko-europejskich, bo one są dosyć wybiórcze. Popatrzmy, to są sankcjonowane podmioty polskie, niemiecki Rheinmetall, firmy czeskie i chyba francuskie, z tego co pamiętam, ale wszystkie związane z przemysłem zbrojeniowym. I ponieważ to są punktowe kontrsankcje, to raczej będzie środek motywujący wielki biznes i rządy europejskie do tego, żeby przekalkulowały sobie, czy z Chinami warto zadzierać. Znaczy, to jest taki policzek porządkujący, taki, który ma skłonić do refleksji, bo to, co będą i to, co muszą kalkulować kraje europejskie, to jak głęboki jest ten wielki rów w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, jak perspektywiczne są wojny handlowe. To znaczy, Europa zaczyna odrabiać lekcje i pracować nad swoim przynajmniej potencjałem zbrojeniowym, czyli przemysłem obronnym. To jest raz, a dwa, z drugiej strony mamy bardzo trudnego partnera chińskiego, który też staje się coraz bardziej asertywny i to nie jest moja tylko ocena, ale tak mówią, prawda, eksperci Ośrodka Studiów Wschodnich także, że z Chińczykami rozmawia się coraz trudniej, coraz częściej rozmawiają z nami, Europejczykami, z pozycji siły i przymusu, więc Europa jest w trudnym położeniu. I teraz, jeżeli trzeba byłoby podjąć decyzję, to ja współczuję rządom europejskim, bo to nie będzie łatwa decyzja. Jeżeli ja uważam, że jednak ze względów bezpieczeństwa warto trzymać Chiny na dystans, i zacisnąć zęby i przeczekać administrację Donalda Trumpa, licząc na najpierw w listopadzie wybory połówkowe i za dwa lata wybory prezydenckie, no ale to ciągle są dwa lata i wiele się może zmienić. Co więcej, ryzyko jest też takie, że Trump odejdzie, ale trumpizm pozostanie. Więc to nie jest takie łatwe. Natomiast sytuacja jest szalenie skomplikowana i Europa cieszy się, że nadrabia zaległości, ale my naprawdę dużo czasu straciliśmy i nie jesteśmy takim podmiotem geopolitycznym, jakim są Stany Zjednoczone i Chiny.
11: To teraz przejdźmy może do takich rozmaitych aspektów tej kurczącej się pozycji rosyjskiej. Znaczy, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Bo tu rzeczywiście panuje duże, jakby to powiedzieć, nieporozumienie. Ono też często jest inspirowane przez samych Rosjan, którym bardzo zależy na utrzymywaniu takiej siły, takiej projekcji siły, prawda, tak. Która mówi, no dobrze, no może w Europie nam nie idzie, ale za to w Afryce świetnie. Jak to w ogóle jest, jakby popatrzeć na to, co dzisiaj Rosja i gdzie znaczy? Czy można rzeczywiście powiedzieć, że faktycznie w tej Europie, no może są przejściowe kłopoty, ale na przykład ta Afryka rzeczona ma się świetnie.
19: Z Rosją jest tak, że oczywiście w Europie do 2022 roku też było całkiem nieźle, bo Europa Zachodnia romantyzowała Rosję, a jednocześnie była bardzo skorumpowana handlem z Rosją. Natomiast Rosja ma globalnie, na tak zwanym globalnym południu, a globalne południe to jest Afryka, Azja, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, czyli to są to w zasadzie wszystkie państwa poza Zachodem. To jest to globalne południe. Tam Rosja ma niezły PR. Tylko perspektywa, znaczy rosyjski PR jest skuteczny, ponieważ Rosjanie są w tym nieźli. Czyli są nieźli w propagandzie, w kreowaniu wizerunku i w budowaniu siebie jako partnera tych państw w kontrze do Stanów Zjednoczonych. I wtedy wchodzi, wjeżdża nam na stół jedna wielka karta pod tytułem antyamerykanizm i antykolonializm i takie hasło, że Rosja nigdy nie była państwem kolonialnym, co jest nieprawdą, bo kolonizowała podbijane przez imperium terytoria ludy, a później je rusyfikowała, a następnie sowietyzowała. Więc to nie jest prawda, że nie jest państwem kolonialnym, że nie ma dziedzictwa kolonialnego, ale bardzo skutecznie wykreowała siebie jako to państwo, które jest kontynuatorem tradycji Związku Radzieckiego, jako tego państwa, które stało na czele ruchu państw niezaangażowanych, tych, które walczyły, prawda, z polityką kolonialną imperialistów na Zachodzie. I to działa. Znaczy Rosjanie wiedzą, jak uderzać, w jakie emocje uderzać państw, które miały problem z kolonializmem, a to są państwa i afrykańskie, i w znacznym stopniu azjatyckie, i te, które są straumatyzowane interwencjami amerykańskimi w Ameryce Południowej. Więc podstawa emocjonalna jest. I teraz często ten rosyjski świetny PR roztrzaskuje się wtedy, kiedy się wizerunek zderza z życiem, z rzeczywistością. I widać to na przykład po Bliskim Wschodzie, w którym Rosja miała swój taki moment wielkości w 2015 roku, wtedy kiedy generał Sulejmani poleciał do Moskwy i namówił Władimira Putina do tego, żeby Rosja przyłączyła się do interwencji irańskiej w Syrii w obronie Baszara Asada. Rosjanie weszli i wtedy jakby powstał taki wizerunek, że Rosja ekspanduje poza swój obszar tak zwanej bliskiej zagranicy, to jest takie określenie kremlowskie, swojej rosyjskiej strefy wpływów. Tak? I zastanawialiśmy się, na ile Rosja wchodzi na Bliski Wschód. Tam też kreowała wizerunek państwa, które nie zdradza swoich sojuszników, którego przywódca rzuca wyzwanie Stanom Zjednoczonym. I to się wszystko podobało. A potem przyszły realia, czyli to, że nie udało się skutecznie ochronić Baszara Asada, a Rosja była tym państwem, które nie kiwnęło palcem wtedy, kiedy HTS z Al-Dżulanim, bo on jeszcze wtedy tak się nazywał, wsparciem, czy w kooperacji, do końca nie wiemy, jak bardzo głębokie, być może inspiracji, ale pewne powiązania są. Przy wsparciu, przy błogosławieństwie, można powiedzieć, tureckiego wywiadu, Al-Julani odzyskał, czy w ogóle przejął kontrolę nad Syrią. Rosjanie nie kiwnęli palcem, przyglądali się temu, jak Julani ze swoimi ludźmi przejmuje kolejne partie terytorium. Jedyne, co udało im się zrobić, to przejąć aktyw, czyli wysłać Baszara Asada do Moskwy. To jest taki, to jest jakby standardowa taktyka Rosjan. Natomiast Rosjanie okazali się tymi, i tak postrzegano Putina na Bliskim Wschodzie później, że nie obronił swojego sojusznika, nie kiwnął palcem. Co więcej, podobny obraz kreuje się, jeżeli popatrzymy na relacje Rosji z Iranem. Oczywiście mitem jest, że te dwa państwa są w sojuszu. To może wyglądać jak sojusz. Te państwa się wspierają doraźnie, ale nie ma zaufania ze strony Iranu do Rosji, Rosji do Iranu. To są państwa, które wielokrotnie się zdradzały, wbijały sobie nóż w plecy, więc nie ma tam sojuszu. Rosja nie ma w Teheranie sojusznika. I jeżeli popatrzymy na to, jak państwa Bliskiego Wschodu odbierają Rosję, no to tam padł mit Rosji, która nie zdradza swoich sojuszników, bo zdradza, i taki jest odbiór jakby lokalnej, zwłaszcza arabskiej ulicy. Dwa, widać, że Rosja jest państwem, które nie ma mocy, bo pozwoliła obalić Baszara Asada, bo wycofała swoje kluczowe aktywa z Syrii, pozostawiła tam tylko w zasadzie obsługę techniczną swoich baz, czyli nie miała czym działać. I to też było widać.
11: To też chyba można rozszerzyć o Wenezuelę,
19: tak,
11: prawda?
19: Tak jest. Dokładnie tak. Wenezuela była potrzebna wtedy, kiedy, pamiętamy, Hugo Chavez, jakby wybuchła sprawa takich ciepłych relacji rosyjsko-wenezuelskich, ale za tą retoryką nic nie szło. I bardzo
11: Był taki moment, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy za pierwszego Trumpa wydawało się, że chwieje się prezydentura Maduro. Były takie przypuszczenia, że to się stanie. I wtedy mieliśmy taką sytuację słynnego lotu z Rosji, prawda?
19: Pomocą.
11: Tak jest, pomocą, która właściwie była na taką ochroną trochę Maduro i jego najbliższego otoczenia, jego rodziny.
19: Nie przydała się. Ta pomoc była bardzo doraźna, a Amerykanie pokazali, że w przeciągu kilku godzin mogą porwać prezydenta suwerennego państwa, w domyśle chronionego teoretycznie i w sojuszu teoretycznie z mocarstwem jądrowym, czyli z Rosją.
11: Ale właśnie, spróbujmy zobaczyć to, co się wydarzyło w tym, czy to już nawet nie są pęknięcia, to jest jakaś chyba dekompozycja, taka tapeta, która obłazi, czyli Rosja, która próbowała sprzedawać siebie jako takiego ochroniarza światowego, taką firmę ochroniarską, prawda, dla swoich sojuszników. Czyli właśnie Maduro, Kuba, gdzie też są teraz potężne problemy, nie wiadomo, czym to się skończy.
19: I się Rosjanie możemy tutaj naprawdę przyjąć za względny pewnik, że jeżeli przyjdzie co do czego, to Rosjanie też będą w pozycji obserwatora. Dokładnie tak samo było w Górskim Karabachu, pamiętamy.
11: Tak, absolutnie.
19: Prawda? Wtedy, kiedy Turcy zrobili razem z Azerami swoje, a Pieskow i Ławrow mogli się temu tylko przyglądać. Więc Rosja już nie czaruje takim mitem, takim obrazem państwa, które może wspierać przeciwko tym złym Stanom Zjednoczonym swoich sojuszników, bo jakby tu nie ma żadnej treści. Znaczy, to już zostało obalone.
11: A na ile powiedz mi, w tym wszystkim umieściłabyś, znaczy jakie znaczenie miał upadek Prigożyna, jego bunt, dekompozycja grupy Wagnera, która była takim, no, takim Blackwater rosyjskim, prawda?
19: Tak, bunt Prigożyna ewidentnie był stres testem dla reżimu. ale wygranym przez reżim, bo Władimir Putin zdołał w przeciągu 24 godzin stłumić rozlewający się chaos, bo to nawet nie było powstanie jako takie. Niektórzy chcieliby to tak nazwać, to mogło mieć potencjał, ale opanował chaos i przywrócił tak zwany konstytucyjny porządek.
11: Przywrócił, czyli obronił się. Ale właśnie, czy dalej ma ten aset w postaci, ja już tak nie wiem, jakiś anglicyzm, tak ten zasób w postaci skutecznej, no, mini armii kontrolowanej właśnie, zwanej grupą Wagnera, kontrolowanej przez określonego człowieka Kremla, bo tam coś, zdaje się, powstało, jakieś Afrika Korps rosyjskie.
19: Tak jest. To są takie rosyjskie zwyczaje i takie fascynacje. Rosja, dlatego tak dygresja, Rosjanie, oskarżając Ukrainę o to, że jest państwem neofaszystowskim czy neonazistowskim, Rosjanie mają taki zwyczaj, że oskarżają o to, co jakby sami czynią.
11: No to więc, często.
19: Więc ten Afrika Korps, ten korpus afrykański jest trochę takim, takim zachowaniem freudowskim Rosji, więc to prawda. Ale już tak konkretnie. ČVK, czyli te prywatne korporacje wojskowe, które za Prigożyna były poza jurysdykcją Ministerstwa Obrony, za sprawą buntu Prigożyna, po wyeliminowaniu Prigożyna, porządek został zrobiony w tak, znaczy jakby przywrócony porządek w ten sposób, że Ministerstwo Szojgu wciągnęło, to znaczy przejęło kontrolę nad wszystkimi prywatnymi koncernami, czyli jakby przywrócono prymat armii nad sektorem wojskowym. I to, co dzisiaj funkcjonuje na zewnątrz, czyli w Afryce, to już są popłuczyny po grupie Wagnera, czyli są, już nie są prywatnym przedsięwzięciem, ale są częścią machiny rosyjskiej, która nie jest tak skuteczna, jak się wszystkim wydaje. I co więcej, Francuzi odrabiają lekcje, czyli ci wszyscy, którzy dostali po rękach, a zwłaszcza Francuzi dostali w Afryce od Rosji, zostali upogorzeni, bo tam grupa Wagnera naprawdę, Republika Środkowej Afryki, nie tylko tam Wagnerowcy odnosili sukcesy, ale Francuzi no, potrafią, czy uczą się, tak? I to nie jest tak, że wypchnięci czy zmarginalizowani nie są w stanie się odwdzięczać Rosji, bo są.
11: A czy to nie jest tak, że jakby to ten mechanizm, czy ta próba utrzymywania właśnie takiego dobrego PR-u, bardzo często też połączonego z obecnością sił takich właśnie jak choćby rzeczona grupa Wagnera, że to jest wszystko słabe, ponieważ model zarządzania Rosją jest słaby. To znaczy ja tu cały czas próbuję tą naszą rozmowę nakładać z tym, o czym niedawno pisała i mówiła sporo Maria Domańska, czyli jak wygląda tak naprawdę ten układ władzy poniżej Putina, prawda? Czyli klany kremlowskie, pewne grupy, które funkcjonują i które jakby de facto są odpowiedzialne za rozwój poszczególnych, nie wiem, sektorów, czy pilnują biznesów strategicznych rosyjskich. Jeżeli nie ma kogoś takiego jak Prigożyn, kto ma z jednej strony dostęp do ucha prezesa, a z drugiej strony sam własny pomysł, jak tą historię z grupą Wagnera robić, to trochę to nie ma jak rosnąć po prostu.
19: I to nie będzie, rosnąć. I to, co Rosji pozostaje, i zaraz wrócę do tej wydmuszki wewnątrz rosyjskiej, ale jedynym skutecznym narzędziem na zewnątrz pozostaje takie czarowanie ideologią konserwatyzmu. To jest to, co Rosji dzisiaj wychodzi, czyli bez względu na to, jak jest słaba, bez względu na to, jak nie dowozi tematu i jak nie jest w stanie pokonać Ukrainy i jak się jakby pcha w kierunku implozji wewnętrznej, to na zewnątrz stara się ciągle podtrzymywać taki mit, który przemieszany jest z hasłami politycznymi i religijnymi. Czyli rosyjski konserwatyzm i to, że Rosja jest państwem, które przywraca...
11: Jest tą normą obyczajowości.
19: Tak. I ostatnim ratunkiem białego człowieka, co myślę, konserwatywnego, który nie chce zalewu z gnilizną liberalnego Zachodu. tym liberalnym, zgniłym Zachodem straszy państwa afrykańskie, bo mamy w Afryce, i o tym się rzadko mówi, ale to jest bardzo ważne, mamy ekspansję cerkwi prawosławnej, tylko ekspansję nie pod takim kątem, że Rosjanie chcą tam nawracać na chrześcijaństwo ortodoksyjne, to nie tak, ale Rosjanie utworzyli w 35 państwach afrykańskich instytucje związane z cerkwią, ale niekoniecznie religijne, czyli te domy kultury, w których prezentują twórczość literatury rosyjskiej, w domyśle tej wielkiej literatury rosyjskiej, argumentują, czy pokazują, jaką rolę pełni Rosja globalnie w zderzeniu ze złymi Stanami Zjednoczonymi i tym złym kolonialnym Zachodem. Czyli próbują zdobywać serca i umysły, ale poprzez te wszystkie takie ścieżki, powiedziałabym, religijno-kulturowe, czyli nawet nie soft power, bo to nie jest soft power, my to nazywamy hard power. Sharp, czyli taka, prawda, taka nie siła miękka, ale taka, powiedziałabym, soft power z zębami. I to w Afryce póki co działa. Ekspansja jest bardzo intensywna i zobaczymy, jakie będą efekty, tak? Bo naprawdę trudno jest rozmawiać z partnerami afrykańskimi z perspektywy takiej, w której my namawiamy ich na zmianę stosunku do Rosji. I to naprawdę nie jest łatwo. Więc Rosji pozostała propaganda. W tym jest niezła i to naprawdę tej propagandy nie można bagatelizować. Natomiast w samej Rosji Rosja staje się państwem, któremu została w zasadzie propaganda, bo jest państwem coraz bardziej wydmuszką, w którym nie ma takiego potencjału, który byłby nie tylko atrakcyjny dla zewnątrz, ale atrakcyjny w ogóle dla swoich własnych obywateli, bo państwem rządzą elity, które traktują Rosję jako zasób. To nie jest tak, że Putin myśli w kategoriach Rosja, Putin myśli w kategoriach ja i moje elity, to znaczy mój reżim.
11: Patrimonium.
19: Tak jest. I interes Rosji równa się interes Kremla. I jeżeli ma cierpieć Rosja jako cały organizm, społeczeństwo, gospodarka, żołnierze wysyłani na front, to z tym absolutnie nie ma żadnego problemu i Putin będzie wykorzystywał swoje własne zasoby. Tylko po to, żeby się uchronić i uchronić swój reżim przed, nie wiem, usunięciem, obaleniem, osłabnięciem. I efekt jest taki, że wdając się w błędną teraz z perspektywy Kremla wojnę z Ukrainą, ale absolutnie uzasadnioną z perspektywy ambicji i takiej paranoi Putina, który chciał zostać nowym carem i jakby gromadzić ponownie ziemie ruskie, to Putin, nawet można powiedzieć, że my kiedyś będziemy za jakiś czas mówić, że ta wojna doprowadziła także do tego, że Putin nie dał rosyjskiej gospodarce szans na to, żeby się rozwijała tak, żeby mogła stanowić ważną potęgę.

0: Znaczy poniżej poziomu, ja nie wiem, czy to już był barter, ale to była desperacja ze strony Rosji, żeby po prostu wypchnąć surowce, czyli jednak coś zarobić.
1: Aga, ale poczekaj, ale zastanówmy się teraz, bo przychodzi mi do głowy taka myśl. To jest oczywiście political fiction w tym momencie, bo nic, znaczy mimo tego, że jest wiele objawów zapaści rosyjskiej, dekompozycji, to w gruncie rzeczy nie ma takich czytelnych objawów jakby upadku putinizmu, prawda?
0: Tak.
1: Ale gdybyśmy wyobrazili sobie sytuację, w której Rosja przyciśnięta do ściany, nie wiem, Putin umiera, nie jest wieczny, no nie mam pojęcia, coś się wydarza, jest kryzys polityczny. I Rosja nagle podejmuje decyzję tak, jak podjęła za czasów Związku Radzieckiego o pewnym No, instalujemy nowy system po prostu. Stawiamy nowy system i będzie to system na modłę chińską. Teoretycznie wszystko jest podobne. Teoretycznie możemy powiedzieć system monopartyjny plus elity, oligarchia i tak dalej. Czy to by było w ogóle do zrobienia? To znaczy, czy oni mogliby próbować powtórzyć sukces chiński, czyli wpuścić trochę wolności i kapitału i, nie wiem, wytworzyć jakiś lokalny rozwój? Czy to już jest właściwie trochę...
0: Nie wiem, ja tu jestem sceptyczna, bo po pierwsze...
1: Czyli kapitał i po co miałby tam trafiać?
0: Rosjanie oczywiście chcieliby inwestycji zagranicznych. Dzisiaj są w sytuacji bardzo trudnej i próbują namawiać Donalda Trumpa, Witkoffa, Kushnera na to, żeby przyjaciele Trumpa zainwestowali na rynku rosyjskim. Tylko problem polega na tym, że sensowny biznes, ten, który obraca wielkim kapitałem, ocenia ryzyko, nie pali się, tak jak nam się paradoksalnie wydaje, do powrotu do Rosji. Bo ryzyko jest takie, że jeżeli cokolwiek może się wydarzyć, to każda z firm zagranicznych, która inwestuje w Rosji, jednocześnie póki jest dobrze, ale jeżeli cokolwiek będzie się działo, czyli powstanie jakikolwiek kryzys albo będzie potrzeba wywarcia presji na poszczególne państwo, to taki inwestor jest po prostu zakładnikiem. Jego aktywa mogą być nacjonalizowane.
1: I to pokazała zarówno wojna w Ukrainie, jak i pokazała to wcześniej przecież praktyka chińska w
0: tak
1: Chinach.
0: Jest.
1: Prawda?
0: Tak jest.
1: Czyli jakby już ta ścieżka jest trochę mało prawdopodobne.
0: Co dalej? Znaczy argument drugi jest taki, że zachodnie firmy, które mogłyby teoretycznie wrócić i pewnie część z nich wróci, zwłaszcza ta, która akceptuje wysokie ryzyko, ale to nie będzie większość, ale oni będą musieli, oni wrócą do Rosji w zupełnie innych warunkach gospodarczych. W warunkach takich, w których bardzo rozpanoszył się biznes chiński. Będą musieli konkurować z tymi przedsiębiorstwami chińskimi, które nie mają problemu z dumpingowaniem swoich cen. I bardzo łatwo, albo będzie łatwiej wyciąć zachodnią konkurencję tym chińskim przedsiębiorcom, którzy dzisiaj są, mają doskonałe warunki funkcjonowania, bo władze rosyjskie są w desperacji i nawet rosyjscy przedsiębiorcy się skarżą, że państwo promuje i bardziej dba o partnerów chińskich, aniżeli o swój własny biznes. I efekt jest taki, że to nie będzie taka prosta sprawa jakby dać tlen rosyjskiej gospodarce, bo to jest wszystko jakby absolutnie nowa sytuacja i to nie będzie taka wielka bonanza, na jaką, prawda, liczy Donald Trump. Czyli, nie wiem, lata 90. i otwarcie Rosji na Zachód. To już nie jest tak. Rosyjska gospodarka jest zjuanizowana, jest w znacznym stopniu uzależniona i wysysana przez stronę chińską, jest przybudówką chińskiej gospodarki, więc tam pozostają tylko aktywa, które są strategiczne dla samych władz, czyli, prawda, wielkie, czy kwestia instalacji, czy w ogóle infrastruktury surowcowej, zbrojeniówka, no ale przecież nie wyobrażam sobie, żeby Rosjanie bardzo chcieli się dzielić, czyli zgodzić na inwestycje, nie wiem, amerykańskie w rosyjski sektor zbrojeniowy. Mogą się podzielić jakimś dostępem do sektora, do inwestycji

0: surowcowych, zwłaszcza tych, prawda, na przykład Arktyka, ale to też nie jest takie łatwe. Więc nie będzie tak łatwo wpuszczać tlen do Rosji, bo to już jest zupełnie nowa ocena i tak jak powiedziałam, nie wiadomo, czy Chiny też na to pozwolą. Więc nawet jeżeli Rosjanie chcieliby przywrócić, znaczy znowu stać się państwem atrakcyjnym, no to pytanie, jak przestawią gospodarkę wojenną znowu na tory gospodarki cywilnej? To nie jest takie proste. Dalej, jak ten reżim ma się liberalizować, skoro Putin ma paranoję w stosunku do Zachodu. Od wielu lat prał mózgi Rosjanom, wbijając do głowy, że Zachód jest wrogiem, który o niczym innym nie marzy, tylko rozsadzić Rosję od środka. A rosyjscy wojskowi, rosyjskie służby funkcjonują od przynajmniej 2 dekad w przekonaniu, że trwa wielka wojna Rosji z Zachodem, druga. Pierwszą przegrała ta historyczna Rosja jako Związek Radziecki, pozwalając na rozpad Związku Radzieckiego, czyli rok 91 był klęską i teraz jest odwet, teraz jest rewanż i rosyjska armia, rosyjskie służby funkcjonują, tak jak powiedziałam, w takim trybie rozsadzania Zachodu od środka, czyli celem jest wygranie drugiej wielkiej wojny z Zachodem. Więc to nie będzie takie proste i raczej w mojej ocenie Putin będzie szedł nie w kierunku Chin, tylko w kierunku takiego modelu państwa takiej wielkiej Korei Północnej.
1: O Boże. No to dobrze, to teraz jakby, czy mimo tego, że taki kurs przyjął, czy sądzisz, że już możemy zacząć myśleć o Rosji w kategoriach państwa satelickiego względem Chin?
0: Ja myślę, że to już...
1: To się zaczyna.
0: To już widać. Znaczy, to też nie jest tak, że Chińczycy przełożą wajchę i ogłoszą Rosję swoją prowincją, bo to nie tak, ale to, co może być miernikiem i warto na to zwracać uwagę, to w jaki sposób Chińczycy coraz asertywniej pokazują Rosji, a konkretnie Kremlowi, gdzie jest jej miejsce, tak? Czyli Rosji miejsce. Ostatnio takim dowodem na postępującą asertywność i takie traktowanie Rosji jako junior partnera, któremu się mówi, co ma robić. Pamiętamy, Putin zamilkł w pewnym momencie i przestał mówić o szantażu jądrowym, bo nie życzył sobie tego Xi. A wiemy, że Rosja jest w desperacji w związku z sankcjami i w związku z kosztami prowadzenia tej gospodarki wojennej i ratunkiem miała być siła Syberii, czyli ta infrastruktura surowcowa, o której Rosjanie od dawna marzą i przekonują cały świat, że Chińczycy za moment, że poprzez nową infrastrukturę siła Syberii 2 popłynie, czy Rosjanie będą mogli nie to, że nie uzależnić się, ale wzmocnić swoją pozycję, trochę się uodpornić na sankcje surowcowe ze strony Zachodu. I ostatnio Chiny powiedziały, że nie ma takich planów. W domyśle cena rosyjska była, chociaż i tak była prawie dumpingowa, to ciągle jest nieakceptowalna przez Chiny. Czyli krótko mówiąc, Chiny przekreśliły nadzieję Rosji na to, że będą mogły złapać tlen w związku z ciągle i coraz bardziej dokręcaną śrubą poprzez sankcje zachodnie.
1: To teraz na koniec. Było takie stwierdzenie, które słyszałem od rozlicznych rosjoznawców. W różnych tonacjach i w różnej formie gramatycznej to było wypowiadane, ale było. Rosja niebezpieczna to Rosja słaba.
0: A, to bzdura.
1: Właśnie. Mamy teraz Rosję słabą. Teoretycznie jakby ten test, to było wypowiadane w takich warunkach, kiedy nie było jeszcze testu militarnego. Teraz jest.
0: Tak jest. Rosja słaba to Rosja niebezpieczna. To jest argument powielany przede wszystkim przez rosjoznawców zachodnich, którzy sugerują, że nie można Rosji postawić pod ścianą, bo wtedy Rosjanie będą sięgali po ostateczne narzędzia. I to oznacza, że my projektujemy nasze, prawda, naszą logikę, naszą racjonalność na Rosję. Realia są w przypadku Rosji inne i jeżeli porozmawiałbyś z rosjoznawcami, nie wiem, OSW i tymi, którzy jakby wiedzą, na czym polega...
1: Z którymi nie rozmawiałem nigdy.
0: Nie, no rozmawiasz, ale zakładam, że z Rosją, że z...
1: Ale oni też tak mówili przez jakiś czas, wiesz?
0: Ale może to w jakimś kontekście, ale generalnie...
1: Znaczy to się mogło zmieniać, się pewnie zmieniało. Ja teraz mogę przywoływać rozmowy, nie wiem, sprzed 20 lat, prawda?
0: A nie, to sprzed 20 lat to była zupełnie inna rozmowa, ale realia są takie, że Rosja słaba to jest dopiero ta Rosja, która zaczyna się cofać. To nie jest tak, że Rosja pod ścianą będzie się odgryzać. Rosja pod ścianą dopiero będzie próbowała się ratować. To nie jest tak, że ona sięgnie...
1: Czyli to jest element po prostu tej romantyzacji Rosji.
0: Oczywiście.
1: Takiego przekonania, że oni są dziwni, inni, szlak ich trafi, wywrócą stół, no i tak dalej.
0: Nie, nie. To pamiętajmy, Rosja, jeżeli jest słaba, to wtedy bardzo pokornieje. Wprowadza reformy, pamiętamy...
1: Czy jest bardzo zwyczajna.
0: Bardzo zwyczajna. Czy tu Rosja... Znaczy my,
1: tak jak my wszyscy.
0: Tak jak my wszyscy. I co więcej, ma całą masę kompleksów, które naprawdę możemy wykorzystywać. I zwykle, znaczy ten argument, o którym mówisz, on jest obudowany o szantaż jądrowy. Bo zwykle idzie w takiej parze, my to naprawdę często słyszymy od naszych kolegów, albo słyszeliśmy do mniej więcej 23 roku od naszych kolegów z zachodniej Europy, że Rosja jest too big to fail, czyli zbyt duża, żeby upaść. No i to jest ta klisza, którą na przykład świetnie obalił Janusz Bugajski, nieżyjący już, mówiąc, że ależ nie, Rosja, która jest słaba i która jest zdekomponowana od środka, no to jest Rosja, których jest, powiedzmy, tych Rosji będzie wtedy w domyśle więcej. One będą bardziej bezpieczne, bo nie będą miały tego wielkiego kompleksu, przerostu kompleksu imperialnego. To będą Rosje oparte o komponent narodowy, będą odbudowywały swoje własne, prawda, tradycje, tożsamości i tak dalej.
1: Czyli już teraz mówimy, że Rosja jest taka wielka, bo jest tą federacją, sklejką.
0: Jest sklejką, tak. Poza tym to jest taka fałszywa sklejka. W domyśle mamy jedno wielkie więzienie narodów, które zostało skutecznie najpierw sowietyzowane, znaczy zrusyfikowane, a potem sowietyzowane. I trzeba tym narodom w domyśle dać tlen, a dla Putina to jest właśnie to rozsadzanie Rosji od środka. Ale, czyli tak, nasi koledzy z Zachodu mówili przez wiele lat, Rosja jest zbyt duża, żeby upaść. To nieprawda, bo Rosja upadła także w 91 i świat się
1: nie spłonął w ogniu atomowym.
0: Tak jest. I drugi argument był taki, że no, nie można stawiać pod ścianą imperium jądrowego. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, co zrobili na przykład Ukraińcy, to oni przekroczyli absolutnie wszystkie granice, czerwone linie, które zostały wyznaczone przez doktrynę jądrową Rosji, czyli zaistniały sytuacje, w których Rosja powinna użyć broni jądrowej. I co? I nic. Putin zamilkł, jedynie przebąkują coś o atakach czy o strzelaniu z stolic europejskich propagandyści. Ale tak naprawdę my wiemy, że to jest tylko i wyłącznie...
1: Czekaj, to propagandyści mówią, nie wiem, Sikorskim i Tuskiem teraz?
0: Propagandyści...
1: Jak nas straszą, że za chwilę coś tu spadnie?
0: Tak, propagandyści mówią Sołowiow i spółka, a nawet Karaganow, to jest taki eks, bardzo wpływowy eks, politolog związany z Kremlem, że Rosja jest jakby za słabo działa, Putin jest za miękki i powinien nas jeszcze bardziej straszyć bronią jądrową. I tego nie mówi Putin, tego nie mówi Pieskow, ale mówią, prawda, ci okołokremlowscy jastrzębie. Ale my wiemy, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie narzędzie walki psychologicznej, żebyśmy się wystraszyli, a realia są takie, że Rosjanie wiedzą, że to jest tylko wojna psychologiczna, realnie nie będą będą używać czy sięgać po broń jądrową, będą próbowi eskalować, mówić nam, że właśnie podnoszą poziom odstraszania jądrowego i będą liczyli na to, że się wystraszymy. Natomiast świat dzisiaj wiemy, zresztą wiedzieliśmy to wcześniej, ale wcześniej dominował taki pogląd, że z Rosją zawsze można się dogadać. To nieprawda. Z Rosją będzie można się dogadać tylko wtedy, kiedy postawimy ją pod ścianą i wtedy, kiedy ona sama z siebie zmięknie, zobaczy, że krok dalej to jest tylko przepaść i dopiero to jest ten moment, w którym rosyjskie elity zaczynają się dogadywać, to znaczy zaczynają mówić o tym, że no to porozmawiajmy, Ukraina nas być może już nie będzie interesowała, oddamy Donbas i chcielibyśmy jakiegoś dialogu z wami, tak? Znowu będzie Putin mówił Gorbaczowem o pokoju od Vancouver po Władywostok. Ale to jest bardzo odległa pieśń przyszłości. Warunkiem jest to, żeby Rosję dociskać. I zobaczmy, sytuacja dzisiaj wygląda tak, że jeżeli Rosjanie dzisiaj są dociskani przez Ukraińców, tak, atakami w głąb Rosji, no to oczywiście Putin mówi, że ciągle cele operacji wojskowej pozostają takie same. Ale wbrew pozorom Rosjanie liczą na to, że Trump będzie przed midtermsami listopadowymi na tyle zdeterminowany, żeby osiągnąć sukces. I teraz jest pytanie, i Rosjanie liczą na to, że bardziej uparty jest Netanyahu i on będzie prowadził swoją wojnę z Iranem wbrew interesom amerykańskim i że Trump postawi na pokój tutaj na Ukrainie, tylko po to, żeby mieć atuty w tej kampanii przedwyborczej. Na to liczą Rosjanie, zakładają, że jeżeli to się nie uda, potem jest ciężka zima i jeżeli będą jakiekolwiek rozmowy, to dopiero w nowym roku, ale już mają tego świadomość, nie jest tak łatwo, bo Zełenski odzyskuje karty. Ukraina nie jest na kolanach, bije głęboko w Rosję i tworzy presję bardzo skuteczną, której obawia się Putin. Zresztą już tak dzisiaj przedstawiciele Dumy ocenili, że te wszystkie ataki na Wildberries, czyli magazyny Wildberries, a przede wszystkim na rafinerie, mają wygenerować presję na tak zwanych wyborców rosyjskich, tak zwanych, bo to naprawdę nie są wyborcy, wygenerować pewien kryzys, ale w warunkach wyborów. Oczywiście wszyscy mają świadomość tego, że wybory przyniosą te wyniki, które zaplanował Putin, ale jednocześnie wybory są okresem wysokiego ryzyka dla samego reżimu, że Rosjanie mogliby wtedy, na przykład mając już bardzo podniesiony próg frustracji, bo braki benzyny, wysokie ceny, inflacja i generalnie niski komfort życia, że mogą protestować przeciwko nie samej wojnie, ale temu, że tak, nie mogą tankować na przykład. I tego się obawia Putin i Rosjanie wiedzą, że to jest to okno możliwości, które być może będzie chciał wykorzystać Kijów, a wraz z Kijowem także Europa Zachodnia, żeby Rosję przymusić do jakichkolwiek ustępstw, domyślę do rozmów. Zobaczymy, skoro Rosjanie to tak czytają, to znaczy, że wiedzą, że z ich pozycją nie jest najlepiej.
1: Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo.
2: Za nami dłuższa rozmowa Kuby Janiszewskiego, a za 3 minuty godzina 20 informacje Radia Tok FM. Po informacjach będziemy rozmawiali z doktorem Jackiem Moskalewiczem, socjologiem, badaczem zdrowia publicznego, specjalizującym się w epidemiologii uzależnień oraz polityce alkoholowej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Między innymi o tym, co się wczoraj na Komisji Zdrowia działo, a dyskutowano o nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. I okazuje się, że z pewnej perspektywy przynajmniej dość radykalne ograniczenie czy reklamowania, czy sprzedaży alkoholu mamy na horyzoncie. Prawdopodobnie wejdą w życie takie przepisy. Więcej o nich po godzinie 20. Później oczywiście Państwa głosy w programie Mikrofon Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Okej, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
2: Są.
1: Karty pokładowe?
2: Są.
1: Stroje plażowe?
2: Są.
0: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: O naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej szef ukraińskiej dyplomacji rozmawiał ze swoją rumuńską odpowiedniczką. Susza i upały wpływają na powstawanie kolejnych pożarów w Europie. W Anglii płonie około 100 hektarów brzosowiska. A w informacjach sportowych wrócimy jeszcze do konfliktu na linii UEFA-FIFA. Minęła 20. Sylwia Chreczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSZ Ukrainy Andrii Sybiha przeprowadził rozmowę telefoniczną z ministrą spraw zagranicznych Rumunii Oaną Toju, którą poinformował o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę, przekazała ukraińska dyplomacja. Sybiha w rozmowie miał przekazać swojej rumuńskiej opowiedniczce informacje na temat sytuacji w miejscu zdarzenia i podkreślić pilną potrzebę przyspieszenia przez partnerów wszystkich decyzji dotyczących przekazania Ukrainie dodatkowych zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej jeszcze przed nadejściem sezonu zimowego. Rakieta, która naruszyła dziś nad ranem polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była uzbrojona i z dużym prawdopodobieństwem rosyjska, napisał premier Donald Tusk. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że coraz więcej materiałów wskazuje na to, że była to rosyjska CH-101. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówił w TOK FM pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
12: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
11: Mieszkańcy nie dostali alertów z RCB. Rząd odpowiada, że procedury zadziałały prawidłowo, rozważy jednak opcję informowania o przyczynach alarmu po jego zakończeniu. Doszło do znaczącego postępu w negocjacjach dotyczących wdrożenia drugiej fazy rozejmu w Strefie Gazy, w tym rozbrojenia Hamasu i stopniowego wycofania się sił Izraela, poinformował izraelski Haaretz. Rozmowy trwające w stolicy Egiptu, Kairze, są bliskie sfinalizowania, a umowa może zostać podpisana w najbliższych godzinach lub dniach, napisał dziennik, powołując się na źródła w Radzie Pokoju. Portal Times of Israel dodał, że Izrael nie wycofa się, zanim Hamas nie złoży broni. Cały obszar Walii został objęty stanem suszy, poinformowała brytyjska Agencja Ochrony Środowiska. Przyczynami decyzji były niewielkie ilości deszczu i wysokie, utrzymujące się przez dłuższy czas temperatury. W lipcu w Walii zanotowano zaledwie 8% sumy średnich opadów dla tego miesiąca. Jak podała agencja w komunikacie, wszystko wskazuje na to, że będzie to najbardziej suchy lipiec w Walii od początku pomiarów, czyli od 190 lat. W Anglii ponad 100 strażaków walczy z pożarem wzrosowisk w hrabstwie Suffolk. Ogień objął około 100 hektarów terenu. Orlenu, a jak informują służby, pożar nie został jeszcze opanowany. Nieopodal znajduje się elektrownia atomowa Sizewell B, ale instytucje państwowe zapewniają, że płomienie jej nie zagrażają. Pożar w Żyrondzie jest ustabilizowany, taką informację podała prefektura departamentu. Nie oznacza to jednak końca walki z ogniem. Płomienie objęły tam łącznie 42 tysiące hektarów lasów. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
2: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację. W zależności od tego, jak zachowuje się ogień, dostosowujemy tempo kontrolowanego wypalania, aby nie dopuścić do przekroczenia przez płomienie naszej linii zabezpieczającej.
11: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Grecji oraz Turcji czy w Niemczech. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają panujące tam upały i susza. W TOK FM czas teraz na sport.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Raków i GKS Katowice walczą dzisiaj awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Częstochowianie bronią dwubramkowej zaliczki w meczu z maltańską Valletto FC i po nieco ponad pół godzinie gry prowadzą 2-0. GKS, jeśli chce awansować, musi z kolei odrobić jednobramkową stratę, bo na Słowacji przegrał z MŻK Żyliną 1-2. Mecz w Katowicach zacznie się o 20:30. UEFA stawia ultimatum, FIFA uspokaja. Prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej podkreśla, że pomysł jeszcze większej komercjalizacji mundialu to na razie jedynie koncepcja, ale UEFA zapowiada bojkot turnieju. Michał Waszkiewicz.
14: Bogaci mają być jeszcze bogatsi, ale dla tych biedniejszych też coś z tego piłkarskiego stołu skapnie. Nawet sporo, bo FIFA obiecuje wzrost finansowania dla każdej federacji z 8 do 20 milionów dolarów. Pomysł jest prosty. Powstanie nowa spółka, której 20% trafi do prywatnych podmiotów i w pełni skomercjalizuje Mistrzostwa Świata, mówi prezydent FIFA Gianni Infantino. To niepowtarzalna okazja, by dać potężny impuls rozwojowi futbolu na całym świecie. Co ważne, to tylko oferta, nie obowiązek. Głosy oburzenia płyną przede wszystkim z Europy, która nie chce zawłaszczenia mundialu. Kibice pewnie też nie, mówi Piotr Iwańczyk z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
15: Krótko mówiąc, dostalibyśmy taką papkę, którą niestety jako konsumenci musielibyśmy przyjmować.
14: Niby tylko pomysł, a nie obowiązek, ale piłkarskie federacje mają czas do połowy września, żeby się określić. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
13: Za to określiła się już UEFA, Europejska Federacja Piłkarska. Po wieczornym spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję FIFA, przekazała, że jeśli Infantino nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska czy Paweł Fajdek. Mistrzostwa zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
11: W nocy tylko na północnym zachodzie i zachodzie zachmurzenie może wzrastać do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Lokalnie niewykluczone także burze. Temperatura minimalna od 17 do 21 stopni. Chłodniej tylko miejscami w Dolinach Karpackich, około 12 stopni Celsjusza.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Słuchamy Radio TOK FM. Jest 6 minut po godzinie 20. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dziś czwartek, 30 dzień lipca. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Michał Brodowski. A zgodnie z zapowiedzią w naszym studiu dr Jacek Moskalewicz, socjolog i badacz zdrowia publicznego specjalizujący się w epidemiologii uzależnień oraz polityce alkoholowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
16: Ja zapowiadałem słuchaczom przed informacjami, że będziemy rozmawiali o nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która była omawiana na komisji sejmowej wczoraj, bo pan był na tej komisji.
17: Byłem na tej komisji, ale nic tam się takiego nie wydarzyło. To było wprowadzanie ostatnich poprawek, które nie miały większego znaczenia, ponieważ istniała obawa, że głębsze poprawki będą wymagały ponownie notyfikacji Komisji Europejskiej. To oznacza zwłokę o kolejne prawie rok, kolejny rok, 7 miesięcy przynajmniej, a tymczasem te projekty są procedowane już myślę z półtora roku, one wszystkie mają datę 25 rok. Także
16: no dobra, ale z pana perspektywy człowieka, który się tym zajmuje od lat, która z tych proponowanych zmian byłaby najistotniejsza w takim sensie konkretnych konsekwencji dla spożycia alkoholu w Polsce?
17: Ja mam tutaj przed sobą taką skalę efektywności kontroli nad alkoholem, która powstała w ramach unijnego projektu Bridging the Gap. I na tej skali, której można maksimum osiągnąć 40 punktów, na ograniczenie dostępności ekonomicznej alkoholu, to znaczy ceny, polityka akcyzowa, ceny minimalne, można zrobić 16 punktów, czyli 40%. Ograniczenie dostępności fizycznej alkoholu, zwłaszcza ograniczenie liczby punktów sprzedaży, 10 punktów i 25%. Te dwa środki kontroli nad alkoholem dają w sumie 2/3 wpływu polityki. Natomiast większość tej ustawy poszła w kierunku ograniczania reklamy i promocji. Jest to kierunek słuszny, ale według tej skali to są 3 punkty, 7,5%. Także cała para idzie, moim zdaniem, gwizdek. Oczywiście warto ograniczyć reklamy i promocje, ale na przykład bardzo skomplikowane próby ograniczenia promocji cenowej, które można by zastąpić jednym prostym rozwiązaniem, wprowadzeniem ceny minimalnej za jednostkę alkoholu.
16: No właśnie, porozmawiajmy o tym, proszę, o tym konkretnym wątku, bo to już w przestrzeni publicznej, chociażby, nie wiem, Krzysztof Brzuska, był jeszcze w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podniósł tutaj tą prostą rzecz, że jak w takim razie ma funkcjonować ten zakaz, no i właśnie i zakaz czego, bo o jakich praktykach tu mówimy?
17: No tutaj mówimy o tym, że można 12 kupić puszek za cenę standardową, a następne 12 zostać za grosz albo za darmo, albo coś takiego. Co powoduje oczywiście bardzo silny popyt na tego typu towary. Natomiast gdyby założyć, że w każdej butelce, puszce alkoholu 10 gramów czystego alkoholu kosztuje tyle samo, to tego te promocje były niemożliwe. Natomiast to, co się proponuje w tej ustawie, też im bardziej szczegółowe przepisy, tym większe możliwości ich obchodzenia. Także przemysł z tym będzie świetnie radził.
16: Czyli wejdzie w życie taka nowelizacja. Pan uważa, że prawdopodobne jest bardzo, że wejdzie w życie taka nowelizacja, która mówi, nie wolno prowadzić tego rodzaju promocji. I producenci zaczną szukać takich możliwości, żeby jednak
17: obejść to jakoś. Jak w wielu przypadkach to robią nie tylko producenci alkoholu, ale też producenci innych szkodliwych substancji.
16: A to proszę powiedzieć, co się stało z tym pomysłem, który był dyskutowany? Ja tak pytam pana, bo byłem akurat na długich wakacjach i mnie to ominęło. Co stało się z tym pomysłem, który w Polsce wydaje mi się jest teraz jednym z ciekawszych, żeby ogólnopolsko zakazać sprzedaży alkoholu od 22, bodajże do 6 rano. Samorządy niektóre zaczęły to robić, niektóre już od lat mają takie zakazy. I teraz pomysł, żeby w Polsce taki zakaz obowiązywał.
17: Mój Boże, to nie jest pomysł, to jest dosyć oczywista sprawa. To rozwiązanie, które przyjęto w 18 bodaj roku, że gminy same będą podejmowały w tej sprawie decyzje, sprawdziło się dosyć słabo. Rozwinęła się turystyka do sąsiednich gmin, na sąsiednie ulice. I w końcu rzeczywiście w tym projekcie ustawy jest ogólnopolski zakaz od 22 do 6 rano.
16: On jest całkowity, w sensie stacje benzynowe i...
17: Tak, sprzedaż detaliczna, tak, do spożycia na wynos. Natomiast też jeszcze jest opcja lokalna, mianowicie samorządy lokalne mogłyby przedłużyć ten okres, ten czas, od 21 do 9 rano.
16: To będzie miało, jeśli wejdzie w życie, jak rozumiem, efekt.
17: To brzmi bardzo dobrze, ale z drugiej strony w przepisach tego projektu jest pomysł, żeby finansować taki fundusz sportowo-młodzieżowy, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa, z odpisów ze sprzedaży małpek alkoholowych. Co oznacza, że mało który samorząd będzie zakazywał porannej sprzedaży alkoholu, ponieważ uderzy to w budżety tego funduszu tam sportowego czy jakiegoś. Także ten projekt ma sporo takich rozwiązań, które tak naprawdę to stymulować będą sprzedaż alkoholu, a nie ją ograniczać. No, ale na przykład jeśli chodzi o liczbę punktów sprzedaży alkoholu, nie zrobiono kompletnie nic. I w już w latach 90. wprowadzony, nazwał to diabelski mechanizm, że liczba punktów sprzedaży zależy od woli samorządu, który za każdy punkt sprzedaży pobiera pieniądze, które może inwestować w zapobieganie i profilaktykę problemów związanych z alkoholem. I wszystkie samorządy, 99% samorządów jest zainteresowane tym, żeby jak najwięcej tych pozwoleń wydawać. I w tej chwili pozwoleń zgodnie z uchwałami gmin w całej Polsce jest kilkakrotnie więcej niż punktów sprzedaży. Także w tej chwili uzyskać pozwolenie jest bardzo, bardzo łatwo i gminy idą na rękę. A mało tego, w tym projekcie wprowadzono podwyżki opłat za te pozwolenia.
16: No wreszcie. Więc,
17: no tak, ale z drugiej strony to tym bardziej zachęci gminy, żeby wydawać tych pozwoleń jak najwięcej.
16: A czy to nie jest ta cała logika, która od setek lat obowiązuje na naszych ziemiach, czyli pan wypłaca chłopu jakieś pieniądze, albo też tak to robi sprytnie, że to w karczmie trzeba je wydać na alkohol, no bo pan z tego ma pieniądze, to jest taka historia pańszczyźniana o rozpijaniu. Ona miała różne wersje, że to zaborca nas rozpija, ale czy to nie jest ciąg dalszy tej historii?
17: Trochę tak, tylko to jest problem, że prawo ustala państwo. Natomiast zyski biorą producenci alkoholu. Ale znaczy, muszę, coś tam w formie akcyzy wpływa do budżetu państwa, ale to nie jest główny motyw. Natomiast wpływy przemysłu alkoholowego i w ogóle przemysłowców na to, co robi legislator w Polsce, są naprawdę ogromne.
16: A czytałem chyba w Do Rzeczy, że strona społeczna nie została wpuszczona na Komisję Zdrowia, bo niektórzy producenci, jak rozumiem, no przecież nie lobbyści, prawda? Nie chcieli być na komisji, nie zostali wpuszczeni.
17: Ja byłem na wielu, to była taka podkomisja prowadzona przez posła Napieralskiego, w której strona społeczna stanowiła więcej niż połowę obecnych. Byli przedstawiciele miast produkujących piwo, byli przedstawiciele przemysłu winiarskiego, przemysł spirytusowy, handlowcy, wszyscy zabierali głos i mieli pełne prawo wypowiadania się. Także z całą pewnością nie było tego, że próbowano kneblować. Mało tego, przemysłowcy zorganizowali z udziałem pani posłanki Jachiry bodaj spotkanie, na którym prowadzili właśnie debatę, z której wynikało, że właściwie próby ograniczenia dostępności alkoholu w Polsce są nieproporcjonalne do zagrożeń, jakie wynikają z tego. Prowadził to zresztą pan redaktor Szeląg, któremu można wszystko zarzucić, ale nie bezstronność. Tak głębokie przekonanie, że właśnie ta strona przemysłowa. Ja nie chcę sugerować,
16: ale, że... Nie, to proszę powiedzieć, w jaki sposób argumentowano, mówiąc, że te skutki, chodziło o skutki społeczne, zdrowotne, jak to opowiedziano?
17: Forum Obywatelskiego Rozwoju, dziecko profesora Balcerowicza, przygotowało ekspertyzę. Domyślam się na zlecenie przemysłu alkoholowego, gdzie wskazywali, że w przypadku Warszawy mówienie, że Warszawa, że alkohol w nocy powoduje jakieś poważne konsekwencje, niekoniecznie jest prawdziwe, bo Warszawa należy do najbezpieczniejszych miast w Europie. I pokazywali rzeczywiście wyniki rozmaitych badań, gdzie Warszawa w rankingu bezpieczeństwa jest wysoko. Albo, że wandalizm, że śmieci. Nie, Warszawa jest jednym z najczystszych miast, więc argumenty przekonywujące. Ale generalnie obok tych argumentów racjonalnych też kwestie wolności wyboru, szacunku dla konsumenta, który jest dorosły, który potrafi wybrać. Kwestia wolności gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Także też oczywiście wszelkie próby kontroli wiązano z komunizmem. I oskarżano tych, którzy chcą to wprowadzić o to, że są spadkobiercami, czy kontynuują tę myśl, którą wypracowano w czasach realnego socjalizmu.
16: No ale pan kilkakrotnie tutaj, będąc w studiu, opowiadał o tym, że w czasie PRL-u, kiedy zaczęto realizować w miarę spójną politykę dostępności do alkoholu, czy politykę w ogóle alkoholową, to w ramach tej ustawy, zresztą o której nowelizacji rozmawiamy, bo to jest ciągle ta sama ustawa z czasu PRL-u, to ta ustawa i też ta rzeczywistość miała swoje blaski i cienie. I to mi się wydaje, że to nie zostało wyraźnie w Polsce opowiedziane, W związku z tym jest miejsce na tego rodzaju argumentacje, że oto to jest komunistyczny terror teraz, że nie będzie można kupić alkoholu. Czy to nie jest ta historia? Że myśmy za mało sobie opowiedzieli nie dość dokładnie, co się działo przez te 40 ponad lat, albo i 50 z alkoholem. Dzięki temu jest miejsce na różne inne opowieści niekoniecznie.
17: Ja myślę, że to nie dotyczy wyłącznie alkoholu, że generalnie ten czarny obraz PRL-u spowodował, że rozmaite inicjatywy z tego okresu, na przykład prawo do aborcji, traktowane było jako wymysł komunizmu i jednoznacznie przyklejano temu czarną łatkę.
16: No dobrze, ale też są pewne takie, nie wiem jak to nazwać, klisze ikoniczne, typu środek dużego miasta, środek dnia i pijane osoby, które gdzieś tam leżą i to z dzieciństwa ludzie pamiętają, że było. Teraz w zasadzie tego nie ma. Coś się jednak zmieniło. Czy kolejki o godzinie 13 przed...
17: Bo nie ma godziny 13, natomiast to, co się w sklepach dzieje z rada, jeśli chodzi o bałpki, to przecież prawie co druga gospodyni, czy co drugi urzędnik idąc do pracy wstępuje do sklepu i kupuje. Może rzeczywiście poziom ciężkiego pijaństwa się zmniejszył. No zresztą właśnie. To jest tendencja światowa, niezależna od wszelkich ograniczeń, że ludzie piją częściej alkohol, ale trochę mniej przy jednej okazji.
16: Przecież to są jakieś badania? Z czego to wynika?
17: Badań jest na ten temat.
16: A to jest fascynująca historia. Dlaczego się z nami, z ludźmi dzieje, że pijemy częściej, ale mniejszej ilości, tak?
17: Może upraszczając bardzo, przypomnij sobie pan westerny, jak pili kowboje w XIX wieku. Przecież wypijali szklankami, duszkiem. A w tej chwili, jak się pije whisky, smakując pomału i tak dalej. To się zmienia z różnych względów. Też taka skrajna nietrzeźwość czasami przeszkadza w życiu codziennym. Kiedyś ona nie miała takiego większego znaczenia. Ale to jest trend ogólny. Mimo to, jak porównuje się kraje europejskie, to Polska należy do tej wąskiej grupy krajów, gdzie pije się stosunkowo rzadko i najwięcej, czy stosunkowo dużo przy jednej okazji. Niezależnie od tego, czy pijemy piwo, wino, czy wódkę. Ale wracając jeszcze do tych ograniczeń. Tutaj ja przeglądałem ten projekt wspólny poselski, bo posłowie z Lewicy i posłowie z 2050 zdecydowali się połączyć swoje dwa projekty. I w pewnym momencie błahy wydawałoby się techniczny przepis mówiący, co to jest punkt sprzedaży napojów alkoholowych. I powiadają, że to są punkty sprzedaży, gdzie sprzedaje się tam napoje alkoholowe. I ostatni punkt mówi, że nie jest punktem sprzedaży napojów alkoholowych punkt, w którym sprzedaje się napoje o zawartości alkoholu poniżej 4,5% oraz piwo. Jakie to ma konsekwencje? Że do tych wszystkich kwot i pozwoleń i obliczeń gęstości sieci wypadną punkty sprzedaży piwa. I to niezależnie od zawartości alkoholu w tym piwie. Tego też nie ruszyli legislatorzy, że piwo w Polsce może mieć dwa razy więcej alkoholu niż jeszcze powiedzmy 30 lat temu i znacznie więcej niż na przykład nasi koledzy Czesi mają, czy nasi sąsiedzi Czesi.
16: Ale muszę wrócić do tej kwestii, bo pamiętam to w Warszawie, to była niezwykła awantura. Chyba z miast to pamiętam, że to była jedna z największych. Ona też polityczny miała trochę wymiar. Chodzi o zakaz sprzedaży w nocy alkoholu. Było jakieś, nie wiem, czy można to określić jako presja społeczna, żeby to wprowadzić. Mimo wszystko władze zdecydowały się, że no nie, zobaczymy, pilotaż uruchomimy, zobaczymy jak to wygląda, czy bezpieczeństwo wzrośnie i tak dalej. I wtedy pojawiły się różne argumenty. Ten, o którym pan powiedział, czyli to jest metropolia, gdzie po prostu można pojechać ileś ulic dalej i sobie zakupić ten alkohol. Z drugiej strony szafowanie właśnie danymi się zaczęło, ale też miało to taki wymiar... No właśnie stricte polityczny, znaczy ktoś tu chce pokazać w partii, że on tutaj będzie rządził, w związku z czym ten zakaz wejdzie później. I muszę pana zapytać, czy są twarde, jasne dane, które mówią wyraźnie, tam gdzie w nocy nie sprzedaje się alkoholu, tam któryś z czynników, którymi opisujemy społeczeństwo, rzeczywiście wyraźnie się zmienia. Właśnie ta, nie wiem, ilość przestępstw ciężkich, albo na przykład, nie wiem, osoby, ilość hospitalizacji, prawda, nie? Czy są takie twarde rzeczy, z którymi nie da się dyskutować, bo są faktami? Tam, gdzie wprowadzamy nocny zakaz, tam to działa tak, a nie inaczej.
17: Jest ogromna literatura światowa, która potwierdza to, ale też zrobiliśmy w naszym zespole w Instytucie Psychiatrii i Neurologii badania w kilku miejscowościach. Porównywaliśmy miejsca, w których był zakaz sprzedaży nocnej alkoholu i nie było tego zakazu. I co nas bardzo zaskoczyło, że wszyscy zwracają uwagę właśnie na te kwestie porządku publicznego, natomiast nikt nie zwraca uwagi na kwestie zdrowotne. Natomiast co żeśmy zobaczyli, to że liczba hospitalizacji z powodu uzależnienia od alkoholu w tych miejscowościach, w których był zakaz, spadła. Co pokazuje, że ludzie pijący dużo, ludzie uzależnieni, o których zwykle się mówi, że zakazy na nich nie działają, są najbardziej wrażliwi, najbardziej ich popyt na alkohol jest elastyczny.
16: To jest wbrew pewnemu stereotypowi, bo ja pamiętam wielokrotnie ten argument, że ktoś, kto jest uzależniony silnie, na siłą rzeczy to gdziekolwiek, jakkolwiek, ale ten zdobędzie ten alkohol. I...
17: Muszę panu powiedzieć, że kiedy wprowadzono prohibicję w Gdańsku podczas strajku w 80 roku, to nawet Kuroń nie pił przez 2 tygodnie. Także też robotnicy we wszystkich właściwie większych zakładach przemysłowych wprowadzili bardzo surowe reguły i jeżeli zdarzały się w ogóle próby wniesienia alkoholu na teren stoczni, to bardzo piętnowano, wyrzucano takiego człowieka, wódkę rozbijano. Ale to były bardzo pojedyncze przypadki.
16: Ja rozumiem.
17: A wśród tych ludzi na pewno było przynajmniej 5-6% ludzi ciężko uzależnionych i oni wytrwali przez ten czas strajku. Także to jest możliwe.
16: Ale to jest ciekawa historia, bo to jest trochę ta długa opowieść o zapomnianym dziedzictwie Solidarności, albo wypaczonym dziedzictwie Solidarności. Z jakiego powodu tak pilnowano, żeby w czasie strajków i tych wszystkich akcji protestacyjnych, żeby nie było alkoholu? Na co się powołują?
17: No, w poprzednich latach wystąpienia robotnicze były dyskredytowane przez prasę, przez oficjalną propagandę, jako wystąpienia pijanego tłumu. I rzeczywiście, często w tych przypadkach zdarzało się szumowiny, czy ludzie, którzy rozbijali sklepy w powstałej sytuacji, kradli alkohol, kradli inne rzeczy. I żeby uniknąć dyskredytacji tego ruchu kolejnego, to pilnowano bardzo tego zakazu, bo i w 70 roku była taka sama sytuacja i w Radomiu w 76 roku. Za każdym razem mówiono, że to pijani robotnicy wyszli na ulicę.
16: Aha, oficjalna propaganda tak mówiła, tak. Po prostu.
17: A w 80 tego się już nie dało zrobić. Ja rozmawiałem z przewodniczącym komitetu strajkowego w rafinerii, który mówił, że u nas, gdyby w czasie strajku ktoś wypił, zapalił, rzucił peta, wybuch, pożar i cała akcja leży. Po prostu wjeżdżają te siły specjalne i nie ma już strajku. Więcej cała Polska wie, że to pijani robole zrobili rewolucję.
16: A to jest niezwykłe doświadczenie samoorganizacji, gdzie tematem jest alkohol, dostępność alkoholu, używanie alkoholu, samoorganizacji oddolnej. I ktoś, kto teraz pana słucha, może pomyśleć sobie zaraz, coś mi się w całej tej historii nie zgadza, bo skoro mamy te przykłady, skuteczne przykłady, tak, samoograniczenia się, jeśli chodzi o alkohol, mało tego, to się dzieje w kraju, który może nawet bardziej niż teraz był niezwykle przywiązanym do autorytetu Kościoła. Kościół co chwila przypominał, ostrożnie z alkoholem, tak, on odbiera wolność i tak dalej. Więc te dwie rzeczy, jak doszło do sytuacji, że w takim kraju, z taką tradycją myślenia o tym, czy jakim zagrożeniem może być alkohol, że jednak przychodzi ten przełom i gdzie tam się dzieje coś takiego, że ten alkohol się tą rzeką rozlewa? Który to jest moment? Co to jest za... Czy to jest czyjaś decyzja? Czy to jest po prostu wiara w wolny rynek, że...
17: No, ja myślę, że to są ogromne wpływy producentów alkoholu. To jest towar, który dosyć łatwo wyprodukować, który przynosi spore zyski, też w postaci akcyzy. Daje jakieś tam zatrudnienie. Są argumenty, które są za tym i uzasadniają to wszystko, ale głównie są argumenty ekonomiczne. Natomiast argumenty zdrowia, argumenty porządku publicznego tutaj w ogóle odpadają. Jest ciekawa sprawa, że właściwie Kościół nie wypowiada się na przykład na temat gęstości sieci sprzedaży alkoholu. W tych miejscowościach, w których żeśmy robili te badania, Kościół po prostu był niemy. W ogóle nie mówił nic na ten temat. Dlaczego? Ponieważ sprzedawcy alkoholu, przedsiębiorcy związani z alkoholem, to są na ogół bardzo poważni obywatele społeczności lokalnej, którzy na pewno chodzą co niedzielę do kościoła, na tacę kładą nie 5 zł, ale raczej koperty z większymi pieniędzmi. I tutaj właśnie Kościół wolałby nie zadzierać ze swoimi najlepszymi sponsorami.
16: Ja rozumiem, tylko z obowiązku dziennikarskiego swego czasu, to ileś lat temu jednak inicjatywa, żeby Narodowy Rok Trzeźwości był w Polsce i tu ksiądz Berniatowski, którego próbowaliśmy zaprosić do nas wielokrotnie, żeby opowiedział o tym, to był jednak ruch. Znaczy, pamiętam, że to była taka sytuacja, że Kościół naprawdę na poważnie pomyślał, że jeśli teraz tego nie zrobimy, no to nie zrobimy tego w ogóle.
17: Ale wyłącznie robił to hasłami. W ogóle nie apelował o podwyższenie ceny alkoholu. Nie apelował o to, żeby było mniej punktów sprzedaży. Nie apelował, żeby skrócić godziny sprzedaży. Przecież to na oczach Kościoła. Liczba punktów sprzedaży na początku lat 90. zwiększyła się z 30 tysięcy do 200 tysięcy. I Kościół i na poziomie centralnym, i na poziomie społeczności lokalnych, gdzie widzieli, że te sklepy rosną jak grzyby po deszczu, widzieli, jakie nieszczęścia to prowadzi. Mhm. Kościół był w stanie wypowiadać, potępić ludzi pijących nadmiernie, natomiast nie protestowali w ogóle. To nie jest w stylu zresztą Kościoła pewnie, żeby odwoływać się do posunięć administracyjnych. Być może oni tego nie muszą. Ale właśnie też przeprowadziliśmy kilka wywiadów z duchownymi, zresztą różnych wyznań, i oni czuli się tam zażenowani. Dziwili się, że my żeśmy się nie włączyli w ogóle do tej
16: debaty. A widzi pan, czyli jednak jest ta świadomość, że oni są takim domyślnym, naturalnym aktorem.
17: Oni bardzo chętnie zajmują się ludźmi, którzy cierpią z powodu uzależnienia, rodzinami osób, które cierpią z tego powodu. Natomiast, żeby włączyć się do tej polityki, która jest faktycznie skuteczna, to znaczy polityki ograniczanie dostępu do alkoholu, to Kościół się do tego nie pali.
16: Jeszcze musimy wrócić na chwilę do nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości, o której wczoraj była mowa w parlamencie, dlatego że tam jest taki zapis, który mówi o promocji piwa bezalkoholowego. I teraz, część firm, już dzisiaj widziałem, wysłała mediom komunikaty, myśmy też dostali, że oto najbardziej prozdrowotne rozwiązanie niestety zostanie przez tą nowelizację zniszczone, no bo przecież ktoś, kto sięga po piwo bezalkoholowe, no to chyba lepiej, że sięga po to piwo, niż miałby sięgnąć po alkohol, prawda, zdrowotnie. A tu okazuje się, że nie będzie można promować tych piw bezalkoholowych. Jaka filozofia stoi za tym, żeby nie promować napojów sugerujących, że są alkoholem, ale zawierających 0% alkoholu.
17: Jest sporo doświadczeń na świecie, które pokazują, że to jest sposób wychowania konsumenta piwa. I od dziecka, kiedy młody człowiek jeszcze nie ma tych swoich 12 czy 18 lat, ale może kupić piwo, które ma, że tak powiem, obraz i podobieństwo piwa alkoholowego. Także to jest oswajanie z marką, oswajanie z tym sposobem konsumpcji, oswajanie z tą pianką, która i tak dalej, i tak dalej. Owszem, to piwo bezalkoholowe ma znaczenie dla osób, które na przykład od wielu lat piją i nagle czują, że to już im przeszkadza w życiu z różnych powodów, czy psychicznych, czy zdrowotnych, i przechodzą na piwo bezalkoholowe. Ale myślę, że oni bez reklamy też będą to piwo pili. Natomiast reklama głównie jest kierowana do młodego konsumenta, którego trzeba zwerbować, którego trzeba nauczyć, przyzwyczaić do tego, że piwo jest częścią jakiejś tam kultury, jakiegoś dorastania. Na razie masz piwo bezalkoholowe, ale zaraz potem jeszcze tylko kilka miesięcy i już będziesz mógł pić to piwo bezalkoholowe. Czyli znowu picie piwa alkoholowego stanie się symbolem dorosłości.
16: Teraz, będąc za granicą, widziałem w jednym z krajów ograniczenie, radykalne ograniczenie w przestrzeni publicznej widoczności akurat produktów tytoniowych, które w tym kraju obowiązuje już od wielu, wielu lat. Mam wrażenie, że społeczeństwo się do tego przyzwyczaiło. Wcześniej widziałem w innym kraju, w zupełnie drugiej części Europy, identyczne rozwiązanie. I chciałem zapytać, dlaczego ten fragment nowelizacji jednak, jak rozumiem, nie wejdzie w życie, który mówi o tym, żeby ukrywać alkohol, na przykład na stacjach benzynowych. Że wchodząc na stację benzynową, ja widzę, że mogę kupić, nie wiem, tam jakiś smardo, olej do silnika, czy co, ale alkoholu nie widzę. Co tu jest, czy to jest rzeczywiście w ogóle ważny czynnik, ta wizualna obecność alkoholu?
17: Z tego, co mówiono wczoraj na tej komisji, to wymagałoby notyfikacji Komisji Europejskiej. To spowodowało kolejne opóźnienie. Zresztą na tym spotkaniu właśnie ostatnim padało mnóstwo propozycji nowelizacji. Po półtora roku ciągle jeszcze, na przykład PiS miał zresztą słuszną propozycję, żeby zlikwidować małpki. To będzie wymagało znowu notyfikacji, ponieważ jest dyrektywa butelkowa, opakowaniowa Komisji Europejskiej, która nie przewiduje, przewiduje istnienie małych opakowań. Która zresztą czasami się przydaje, na przykład nie wiem, w lotnictwie, w samolotach podaje się w małych opakowaniach i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, gdyby to ruszyć, to ten proces notyfikacji znowu zajęłby kolejny rok. Ale było wiele takich propozycji. Ministerstwo Rolnictwa też miało jakieś propozycje zmiany w ostatniej chwili. Chociaż pierwszy rządowy projekt tej ustawy chyba powstał ze dwa lata temu. I była konsultacja międzyresortowa i wtedy Ministerstwo Rolnictwa nie miało tych pomysłów, a w tej chwili ma już pomysły. Także też pracują środowiska związane z przemysłem w kierunku opóźnienia tego procesu i robią to bardzo, bardzo skutecznie.
18: No dobrze, no ale to jeszcze raz zapytam o to, co na początku pytałem. Czy któraś z tych rzeczy, które wejdą w życie, oby, tak, bo to prezydent na końcu jeszcze musi podpisać, czy któraś z tych rzeczy spowoduje takie policzalne efekty, że my to zobaczymy tak naprawdę, powiemy po roku, po dwóch latach, proszę, efekt działania.
17: Nie, no skoro wiemy, że takie odcinkowe w skali lokalnej zakazy nocnej sprzedaży alkoholu przyniosły pozytywne rezultaty, to myślę, że zakaz ogólnopolski przyniesie rezultaty ogólnopolskie. Także tutaj możemy spodziewać się dużych korzyści i zdrowotnych, i korzyści, jeśli chodzi o porządek publiczny.
18: A ja ileś miesięcy temu tutaj w studiu rozmawiałem z samorządowcem z Kartus, którzy wprowadzili zakaz nocny sprzedaży alkoholu, a później się wycofali z niego. Ja go pytałem, z jakiego, dlaczego? No meliny powstały. I zapytałem go, ale to ile tych melin? No nie wiadomo, ale powstały.
17: No to jest taka legenda, żeśmy nie stwierdzili melin, może dlatego, że istniała możliwość tej turystyki alkoholowej. Ale myślę, że meliny to już nie jest to, co co by jakoś powstało jako duży problem społeczny. Bo po pierwsze nie ma ludzi, którzy by chodzili do tych melin. I nie ma też ludzi, którzy chcieliby prowadzić te meliny. Ja myślę, że raczej, jeśli w ogóle, to pokątna sprzedaż w zakładach gastronomicznych, ale ich nie jest tak bardzo dużo i to można by już jakoś skontrolować, stosując równocześnie surowe sankcje za przekraczanie tych zakazów. Także oczywiście jest pewne ryzyko, ale ja bym nie przeceniał tego ryzyka. Myślę, że on nie jest duży.
18: No swego czasu tutaj w studiu reprezentant Forum Obywatelskiego Rozwoju powiedział, że on w ogóle z dystansem traktuje opowieści o tym alternatywnym źródle dostępu do alkoholu, dlatego że one są z badawczego punktu widzenia, co ciekawe, że, ale użył tego argumentu, z badawczego punktu widzenia niezwykle trudne do zbadania, bo mało który respondent powie, ach tak, ja nielegalny przemycany alkohol kupuję, oczywiście. No więc to jest jednak znak zapytania, jaka może być zakres tej szarej strefy. Nie wiemy tego.
17: Nie, szara strefa w alkoholu w każdych akcyzowanych towarach jest bardzo duża. I naturalnie im trudniejszy dostęp, im wyższe ceny, ta szara strefa się jakoś tam powiększa. Ale i dlatego też zakazy administracyjne, rozwiązania powinny iść w parze też z edukacją publiczną, ale nie edukacją publiczną typu alkohol ci szkodzi, alkohol twój wróg i tak dalej, tylko edukacją, która mówi, że dla zdrowia narodu trzeba podjąć kroki, które spowodują, że będziemy mniej pili. Będziemy wtedy zdrowsi, będziemy żyli dłużej, będziemy żyli zdrowiej i będziemy żyli bezpieczniej. Przekonać społeczeństwo o tym, że te środki kontroli, o których tutaj już mówili, które są skuteczne, nie służą tylko wydumanym racjom fanatyków antyalkoholowych, tylko rzeczywiście służą podtrzymaniu, poprawie zdrowia publicznego, poprawie bezpieczeństwa publicznego.
18: Ciekawe, bo kiedy pan to mówi, to jak sobie próbuję przypisać to do kolejnych polityków, albo przynajmniej do programów partii politycznych, to mam takie wrażenie, że jak zamykam oczy i przypominam sobie znane mi przypadki z Europy, to w zasadzie to się silny, zdrowy naród, bo to jest bardzo prawicowo-konserwatywne, a nawet radykalne, ale być może z drugiej strony lewicy często w różnych krajach zależało. Bodajże w Szwecji nawet lewica weszła, socjaldemokraci, w sojusz z Kościołem, jak wprowadzali długofalowe jakieś polityki.
17: Więc... Akurat w Szwecji to był konsensus w poprzek wszystkich partii politycznych.
18: Natomiast, ale tam jakiego argumentów? Skąd się biorą takie konsensusy? Tam używano argumentu właśnie co, że...
17: Oni są racjonalni, tak naprawdę. Oni są po prostu racjonalni.
18: Ale pan mówi, że w Polsce to nie zadziała? Że...
17: No jak pan widzi, nie działa.
18: A to mam jeszcze jedno pytanie do pana, bo tak myślałem dzisiaj rano przed rozmową z panem, że czy my jako Polacy, kiedy widzimy, że z

0: Racjonalność kary to wiadomo, że nie surowość kary, ale jej nieuchronność ma znaczenie. Natomiast przekroczenie pewnego poziomu surowości może prowadzić do niepożądanych efektów ubocznych. Na przykład coraz więcej w tej chwili w Polsce widać przestępstw w ruchu drogowym, polegających na ucieczce z miejsca wypadku.
1: A, bo groźba wysokiej kary.
0: Czy ucieczka przy kontroli. I przy tych ucieczkach zdarzają się dodatkowe nieszczęścia. Wtedy właśnie można wjechać na wysepkę z ludźmi. Wtedy właśnie ryzyko wypadku jest bardzo duże. Także myślę, że per saldo to przekroczyliśmy pewien poziom surowości, po którym już właściwie prawo nie jest takie efektywne. Tak jak w końcu w czasie okupacji Niemcy wysyłali do Oświęcimia za bimber, a bimber pędzono masowo. Mimo, że kary były bardzo surowe. Także nieuchronność kary. Częste kontrole trzeźwości. Przecież jest zdumiewające, że u nas są przypadki, że fotoradary się likwiduje, ponieważ nie łapią pijanych czy ludzi przekraczających prędkość. Przecież to jest dowód skuteczności takiego fotoradaru.
1: No właśnie, ale a ja ciągle chciałbym się jeszcze na samym końcu pokłócić z panem a propos tej racjonalności, bo my znamy, to ludzie działają bardzo racjonalnie. Jak mają świadomość tego, że mogą bardzo wiele stracić, używając alkoholu tak jak dotychczas, to to ewidentnie to, co pan mówił o tym, że model picia się powoli jednak zmienia, bo alkohol zaczyna przeszkadzać w życiu zawodowym, takim, rodzinnym. Więc być może to jest jakieś światełko w tunelu.
0: Nie, generalnie nasza polityka, jeśli chodzi o alkohol i ruch drogowy, jest dosyć sensowna. Mhm. Jak mówię, już przekroczyła pewną granicę, gdzie niepożądane efekty nie są kompensowane korzyściami, które można osiągnąć.
1: Na koniec bardzo ważna kwestia, a zostało nam dosłownie parę minut. Bardzo wielu słuchaczy pewnie się zastanawia, zaraz, rozmawiamy o nowelizacji ustawy, a internet przecież... W zasadzie, czy ktoś jakoś sensownie kontroluje obrót alkoholem w internecie i w tej nowelizacji coś na ten temat się znalazło?
0: Tak, tam jest sporo zapisów i oni mają nadzieję, że wkrótce zostanie wprowadzony system, czy w ramach e-obywatel, który pozwoli identyfikować wiek zamawiającego alkohol. Ale oczywiście nie wiek kupującego alkohol. I znowu tutaj jest stosunkowo proste rozwiązanie, że można zamawiać przez internet, ale trzeba odebrać w legalnym punkcie sprzedaży. I wtedy widać, kto to odbiera, ile ma lat, można to skontrolować. Natomiast tutaj ciągle mówimy o tej wolności, będziemy kontrolować wiek. Figle-migle z Gawkowskim ma znakomite rozwiązanie, a tymczasem proste rozwiązanie. Proszę bardzo, zamawiaj sobie gdziekolwiek, Południowa Afryka, nie wiem, Urugwaj, ale odbierasz w normalnym sklepie, w normalnych godzinach sprzedaży.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Doktor Jacek Moskalewicz, socjolog i badacz zdrowia publicznego, specjalizujący się w epidemiologii uzależnień oraz polityce alkoholowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą
0: rozmowę. Ja bardzo dziękuję.
1: Za 18 minut godzina 21, a za kilka chwil państwa głosy na naszej antenie.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: W Leroy wałkujemy temat fal.

0: Teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Za kwadrans godzina 21. Słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM, czyli Państwa głosów na naszej antenie. A dziś Państwa głosy, opinie, przemyślenia dotyczą nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Co ciekawe, ustawa jest z 1982 roku, czyli naprawdę już wiekowa. No ale te zmiany, które teraz są wprowadzone, mogą być dyskutowane. Po pierwsze, zakaz reklamy i promocji alkoholu, w tym piwa 0%. Ogólnopolskie ograniczenie nocnej sprzedaży oraz podwyżka opłat za koncesję. I co najciekawsze, wśród tych wszystkich zmian nie znalazło się na przykład ograniczenie dotyczące małpek, o których tyle mówiono. Ale co ciekawe, jeśli wprowadzi się w całym kraju między 22 a 6 rano zakaz sprzedaży alkoholu w Polsce, to samorządy dostaną taką możliwość, że jeśli będą uważały, że warto, to do godziny 9 rano sobie ten zakaz będą mogły rozszerzyć. 22 44 044. Jak Państwo oceniają te propozycje zmian? Jak Państwo widzą ich skuteczność, ich konsekwencje? Proszę się powołać na doświadczenie z Państwa okolicy, ale też z rozmów ze znajomymi, nie wiem, sąsiadami, rodziną bliższą, dalszą. Nasz numer to 22 44 044. Jest z nami pan Paweł z okolic Częstochowy. Dobry wieczór, panie Pawle.
4: Dobry wieczór.
3: Słucham pana.
4: No cóż, oj panie Pawle, ależ to dziwnie zabrzmiało, jak piękna rozmowa o alkoholu, a tu chwilę później reklama, wiadomo
3: tak.
4: Czego.
3: Jeszcze wolno.
4: Wiem, jeszcze wolno. No wie pan, właściwie przyznaję rację w wielu aspektach temu, co mówił pan, którego pan zaprosił. Dwie rzeczy mnie zastanawiają. Jedna to ta, że zakaz, czy ograniczenie sprzedaży od godziny 22 do 6 w wersji ogólnopolskiej. I to jest chyba dobra droga, ponieważ na podstawie tego, co już wiemy z miast, które wprowadziły te ograniczenia, to naprawdę zadziałało. Jest mniej różnego rodzaju pijackich awantur, różnego rodzaju interwencji, nieprzyjemności i tak dalej, i tak dalej. I chyba to trzeba rozszerzyć na całą Polskę, bo no cóż, no skoro, jak to mówię, no kulturę picia alkoholu, o czym chyba też była mowa, mamy taką, jaką mamy, czyli na niespecjalnie wysokim poziomie, no to chyba trzeba rzeczywiście trochę nasz naród ukochany przymuszać do tego, żeby się nie włóczył po nocy w poszukiwaniu alkoholu, tylko po prostu, to trochę działa, bo widocznie no, tak trzeba, bo perswazją nie wiem, skurament, więc może zakaz zadziała.
3: Dobrze, proszę mówić, bo to moje pytanie do pana jest bardzo proste, czyli to, od czego nasz gość zaczął po godzinie 20, a mianowicie paradoksalnie ta nowelizacja ustawy nie dotyka rzeczy, w której Polska jest liderem i rekordzistą, mianowicie ilości punktów sprzedaży alkoholu. To znaczy to słynne zdanie, że w Bydgoszczy jest tyle sklepów z alkoholem, co w całej Norwegii.
4: Właśnie.
3: Jak pan sądzi, z jakiego powodu tu się nic nie zmienia?
4: No, panie Pawle, no powiem panu szczerze, no chyba to jakiś mądrzejszy słuchacz może panu odpowie, bo ja o tym nie mam pojęcia, a wyjął mi pan to trochę z ust, bo mnie ten model właśnie norweski, ja wiem ciągle, że gdzieś to w Skandynawii, nigdy nie wiedziałem, czy to szwedzki, czy norweski, ten model mnie fascynuje już od jakiegoś czasu, że ta dostępność alkoholu w Polsce jest po prostu no przerażająca już. Nawet mówię o tym, o sprzedawaniu alkoholu na stacjach paliw, to jest po prostu kryminał i to jest tak, jakbyśmy w sklepiku szkolnym dla żartu, no nie wiem, petardy uczniom sprzedawali, a niech się bawią w końcu, co. No właśnie, tak to jest, że też jestem za tym, że już inna sprawa, że w ogóle alkohol powinien być wyłącznie w sklepach, które są, wyłącznie powinny być sklepy z alkoholem i tyle, nie tam spożywczo, monopolowe czy tak dalej, tylko takie powinny być punkty. Nie wiem, jak to jest w Norwegii, jak to dokładnie, czy to jest, musi być miasto o określonej ilości ludzi, żeby taki punkt jeden był, czy to musi być w odległościach kilometrowych. W pełni to popieram. Powiem panu szczerze, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby na przykład W mojej gminie, bo mieszkam w okolicach Częstochowy, ale jednak to są okolice wiejskie, żeby, nie mam nic przeciwko temu, żeby z mojej miejscowości, jest sklep spożywczy, żeby w ogóle, żeby nie było sklepu w tym, no, z alkoholem.
3: Dobrze, ale właśnie, świetnie, że pan o tym powiedział, bo to jest taka klasyczna sytuacja. Panie Pawle, wyobraźmy sobie, że to się wydarzyło i następnego dnia mija pan właściciela tego sklepu albo właścicielkę tego sklepu i ona mówi: o, panie Pawle, bieda, nie, zniknął nam alkohol, w ogóle jesteśmy na granicy bankructwa. I jak pan wtedy by patrzył na to rozwiązanie?
4: Myśli pan, że likwidacja alkoholu to jest od razu granica bankructwa? Jeżeli to jest sklep spożywczo-monopolowy, panie Pawle, no nie róbmy z tego, nie róbmy z igły widły, bo to są takie trochę strachy na lachy. Zawsze jak się wprowadza jakiegoś rodzaju nowości, jakieś ograniczenia, to... Oczywiście, no pewnie, że mogą ucierpieć, no, ale wie pan, no wydaje mi się, problem jest taki, że no ta dostępność alkoholu, no powiem panu szczerze, ja nie wiem, czy to było w pańskim programie, bo czy może gdzie indziej, bo w wielu rozgłośniach były programy dotyczące alkoholu, że jak się cudzoziemcy przyjeżdżają do Polski i czasami patrzą, tu alkohole, tam alkohole, to zastanawiam się, czy naprawdę my jesteśmy normalnym krajem, bo to nie jest sytuacja zdrowa, że alkohole są wszędzie. O reklamie nawet już nie będę mówił.
3: Ale widzi pan, panie Pawle, niektóre miasta na przykład się cieszą, że turyści z zagranicy przyjeżdżają napić się na taniego alkoholu, który jest wszędzie za każdym rogiem. Niektóre. Ale panie Pawle, bo my tak się zagadaliśmy, miło się z panem rozmawia, a tymczasem bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek do nas dzwoni dzisiaj, także musimy kończyć. Bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, do usłyszenia. Pan Paweł z okolic Częstochowy był z nami, a pani Doroto do nas zadzwoniła z Łodzi. Dobry wieczór, pani Doroto.
5: Dobry wieczór, wieczór państwu. Proszę pana, ja jestem w szoku, bo państwo przed tym programem tak pięknie mówili właśnie o dostępności alkoholu, a zaraz po państwa rozmowie była reklama znanego sklepu, że jest promocja 6 piw, powiedzmy, za kupuję 6 piw i płacę i dostaję 12. Tak. Po prostu jestem w szoku, dlaczego z tym państwo nie mogą zrobić jakiegoś uregulowania, żeby nie mogło być takich promocji, bo to jest po prostu niemożliwe.
3: A proszę powiedzieć przy okazji, skoro mówimy o promocji alkoholu, ten pomysł, który dla niektórych jest dość dyskusyjny, jak wygląda z pani perspektywy, że piwo, które ma 0%, nie będzie można reklamować takiego piwa? Pani sądzi, że to rzeczywiście jest ważne?
5: Tak, bardzo ważne, bo to chodzi głównie o młodzież. Pan właśnie w pana rozmowie bardzo trafnie powiedział, że to jest wychowywanie klienta, że później będzie młodzież kupować najpierw zero, a później oczywiście już pełnoprocentowe. No mnie najbardziej rażą właśnie te promocje, które po prostu młodzież, najwięcej wydaje mi się, że młodzież najbardziej korzysta z takich promocji, że płacą za 6, a dostają 12 piw.
3: No teoretycznie do 18 roku życia młodzież nie powinna mieć prawa kupić, ale nie wiem jak w praktyce.
5: Teoretycznie, ale no powiedzmy nawet niech 18-latkowie sobie robią imprezę, płacą za 6, a dostają 12.
3: Dobrze, ale jest taka jedna sprawa, której w tej nowelizacji nie ma. A mianowicie Polska słynie z tego, że jest bardzo wiele miejsc, gdzie kupić można alkohol. Nawet 24 na dobę. Czy pani, jak mieszkająca w Łodzi, żyjąca w Łodzi, kiedy pani się rozgląda wokół miejsca, gdzie pani mieszka, ma pani takie wrażenie, że tych sklepów jest tak naprawdę dużo? Czy może samorząd w Łodzi jakoś się z tym radzi?
5: To znaczy, powiem panu, że ja mieszkam na Polesiu. I dosyć dużo sklepów, wręcz takich małych, polikwidowało się. Tak. I to,
3: ale to ma związek, pani Doroto, ale to ma związek z alkoholem, czy to jest kwestia tego, że duże
5: Nie wiem, po prostu nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że najwięcej polikwidowało się w momencie, kiedy weszła to rozporządzenie, że alkohol można sprzedawać tylko do 22:00. Wydaje mi się, że...
3: W Łodzi jest to ograniczenie, tak? Że po 22 nie można...
5: Jest. Tak, tak. I właśnie wtedy wydaje mi się, że takie wrażenie to sprawia, że w nocy po prostu były największe obroty. Ale no trudno mi jest powiedzieć. Nie wiem dlaczego.
3: Pani Doroto, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Dorota z Łodzi, z dzielnicy Polesie, była z nami. Do usłyszenia. Przypomnę numer 22 44 044. Pan Przemysław z Garwolina. Dobry wieczór, panie Przemysławie.
6: Dobry wieczór, witam serdecznie.
3: Słuchamy pana.
6: No, ja to mam problem, bo ja to ortodoks jestem, także ja tam to generalnie...
3: Co to znaczy ortodoks w tej kwestii?
6: Ortodoks zakazał generalnie, dziękuję, do widzenia.
3: Ale zakazał to produkcji, sprzedaży, proszę to rozwinąć.
6: Sprzedaży, czegokolwiek, co by było związane z spożywaniem alkoholu, ale tak się nie da. W związku z tym to trzeba na zasadzie... Może nie kija, a marchewki właśnie, czyli zachęcać no już od młodych lat ludzi do tego, żeby pokazywać im, że można bez alkoholu, a już w starszym wieku, nie wiem, dajmy na to, jak mają swoje samochody, no to oferować im, nie wiem, 60% zniżek na ubezpieczenie OC w przypadku, kiedy zamontują sobie jakieś urządzenie, dzięki któremu będziemy w stanie sprawdzić, czy wsiadając do samochodu i wysiadając samochodu po przejechaniu jakiejś tam odcinkę.
3: Panie Przemysławie, to ciekawy pomysł, te techniczne rozwiązanie, tylko proszę mi powiedzieć, pan na początku powiedział, że pan jest ortodoksem, ale czy to ma związek z tym, że nie wiem, z jakiegoś powodu pan był świadkiem jakichś takich wydarzeń, które spowodowały, że pana pogląd na kwestię używania alkoholu, dostępności jest tak radykalny? Dlaczego? Dlaczego pan tak sądzi?
6: No, w sensie takim, nie, ja nie piję alkoholu i stąd po prostu moje doświadczenia, bo ja zawsze byłem tym, który woził. Czyli takim driverem, tak? No, ponieważ był taki Przemek, który nie pije, no to fajnie, bo jest kierowcą, no i zawsze może ekipa liczyć, że go zawiezie, tu tam, siam i owam. No i wtedy widziałem, kto też jeszcze woził, jacy kierowcy jeździli. Przerażało mnie to, ale to taka bezsilność wtedy jest, no bo nie da się trzem osobom na raz zajechać albo zabrać kluczyki, nie?
3: Ale to rozumiem, że to doświadczenie widoku ludzi, którzy zachowują się w skrajnie tak, radykalnie niebezpieczny sposób.
6: Tak, wyjeżdżają spod jakichś takich imprez wiejskich, zabaw i tym podobne. No ludzie wsiadają po prostu po alkoholu i jadą, no i na bocznych nie łapią na zasadzie takiej, że może się uda. Teraz częściej niestety się nie udaje, tylko jakaś niekonsekwencja jest w wymiarze sprawiedliwości, bo ci ludzie zostają, mają orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu, później wsiadają po raz drugi, trzeci, czwarty, enty. Nie rozumiem tego, dlaczego oni nie są odizolowani od społeczeństwa. Jakieś takie przyzwolenie jest wymiaru sprawiedliwości na to. Chociaż ostatnio sędzia dał tu ku temu jakiś taki wyraz a propos tej głośnej sprawy i wyraził się jednoznacznie. No ale to też do swojego środowiska powinien kamyczek wrzucić, że po prostu przy drugim takim zdarzeniu, gdzie jest coś takiego ma miejsce, ale to jest tylko przykład jazdy po pijanemu, a przecież są jakieś bójki, są pobicia w domach rodzinnych. Nie no, mnóstwo jest tego, wypadki przy pracy, w pracy.
3: Ale tak już na poważnie, bo pana ortodoksja by się wyrażała w czym? Żeby było mniej tych miejsc z alkoholem, albo tak jak w Norwegii, czy w Szwecji, że jest system państwowy sklepów i trzeba do nich kawałek podjechać, naprawdę czasami kawałek podjechać?
6: Nie, ja bym właśnie przekierował tą ortodoksję na taką mocną promocję tych zachowań antyalkoholowych, czyli takich, gdzie od jak już wspomniałem, od małego ludzie by byli uczeni, że jeśli nie używają alkoholu, to mają z tego tytułu jakieś benefity. Nie wiem, w składce zdrowotnej czy w składce ubezpieczenia OC. No i to małymi kroczkami doprowadziłoby do tego, że tutaj nie mogliby wpłynąć lobbyści alkoholowi, producenci alkoholu na mnie jako na tą osobę, która na przykład ma 2-3 samochody. Jeśli by miała w składce OC 60% zniżki, no to przy 3 samochodach no tak, by była wyraźna kwota. Tak samo w składce zdrowotnej. Ci, co mają, nie wiem, działalność gospodarczą albo sobie nawet nauczyciele pracują i wtedy ktoś by im powiedział, no dobrze, to my z waszej składki zdrowotnej nie zdejmujemy, znaczy my nie z pensji nie ściągamy wam takiej składki zdrowotnej, tylko przekierowujemy to wam na jakiś...
3: Tak, i to by zadziałało. Panie Przemku, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pozdrawiamy. Pan Przemysław z Garwolina był z nami za 2 minuty, godzina 21:00 i informacje Radia Tok FM, które przedstawi Sylwia Hraczańska. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
2: Autopromocja.
7: Okej, okay, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Paszporty?
8: Są.
7: Karty pokładowe?
8: Są.
7: Stroje plażowe?
8: Są.
2: Na wakacje spakuj jeszcze radio. Pobierz aplikację Tok FM i słuchaj ulubionych audycji i autorskich podcastów tam, gdzie jesteś. Wtedy, kiedy masz czas. Autopromocja.
1: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą wielką wyprzedaż?
11: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to, o Media, tanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
13: Doskonale. Kupujemy.
15: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: To była rosyjska, potencjalnie bardzo niebezpieczna rakieta, potwierdza MON po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Na Nowogrodzkiej już kolejny raz w tym tygodniu spotkali się członkowie PiS. W informacjach sprawdzimy, czego dotyczyła narada. IMGW ostrzega przed upałami w całym kraju. Jak wynika z prognoz, jeszcze przez kilka dni utrzymają się temperatury powyżej 30 stopni. Minęła 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, potwierdził w TVN24 wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, jest to rakieta manewrująca, zdolna przenosić nawet głowice jądrowe. Potencjalnie bardzo niebezpieczna rakieta. Wiceminister obrony dodał, że zazwyczaj Rosjanie atakują 10, 20 rakietami. W tym przypadku łącznie było około 70 rakiet, z czego o 3 w nocy 20 rakiet leciało w kierunku Polski. Do ataku na wioskę w Raduszynie na przedmieściach Krzywego Rogu w środkowej części Ukrainy rosyjska armia użyła rakiety balistycznej dostarczonej przez Koreę Północną, oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski w platformach społecznościowych. W ataku zginęło 6 osób. Prezydent Ukrainy odniósł się też w komunikatorze Telegram do naruszenia przez rosyjski pocisk manewrujący przestrzeni powietrznej Polski. Zełenski podkreślił, że dla Ukrainy kluczową sprawą pozostaje zaopatrzenie w pociski do systemów obrony powietrznej i systemów przeciwlotniczych. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówił premier Donald Tusk w miejscu znalezienia pocisku na Lubelszczyźnie.
17: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
16: Ze Stanów Zjednoczonych i licznych państw europejskich popłynęły dziś słowa potępienia po nocnym rosyjskim ataku na Ukrainę i naruszeniu przestrzeni Polski. Dowództwo NATO zapewniło o gotowości do obrony przed m.in. atakami rakietowymi i przypomniało o niezachwianym zaangażowaniu sojuszu we wsparcie Ukrainy. Także szef Rady Europejskiej Antonio Costa zapewnił, że Unia Europejska zwiększa wsparcie na rzecz wzmocnienia obrony powietrznej Ukrainy, w tym jej zdolności przeciwrakietowych i przeciwdronowych. Zakończyło się spotkanie Klubu Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Politycy po wyjściu przekonywali, że tematem spotkania była głównie przyszłość partii i obecna sytuacja w kraju. O szczegółach reporter TOK FM, Ben O'Connor.
18: Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek przekonywał, że to nie odejście Mateusza Morawieckiego było głównym tematem rozmów w partii.
19: Koncentrowaliśmy się głównie na tym, co przed nami, przygotowania do właściwej kampanii parlamentarnej.
18: Jednak jeszcze przed spotkaniem posłowie otwarcie mówili, że rozłam w partii nie przyniesie jej niczego dobrego. To wielka strata, mówił poseł PiS Jarosław Sellin.
20: Taki rozłam jest szkodliwy nie tylko dla formacji politycznej, jest szkodliwy dla Polski.
18: Choć Mateusz Morawiecki oficjalnie dalej jest członkiem partii, do klubu już nie należy, tak jak pozostałych 40 posłów, którzy zdecydowali się na założenie konkurencyjnego wobec PiS Klubu Rozwoju Plus. PiS pracuje z kolei nad nową strategią, którą ma ogłosić 6 sierpnia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
16: O blokowaniu kont w sieciach społecznościowych i próbach włamań do nich w związku z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi informują niezależnie od władz dziennikarze w Kazachstanie. Uważają, jak przekazał portal Radia Swoboda, że działania te mają na celu ograniczenie dostępu do treści nieprzychylnych rządowi. Radio Swoboda oceniło, że blokady mają związek z rozpoczętą kampanią przed wyborami do parlamentu, które w kraju odbędą się 23 sierpnia. O 145 mandatów ubiegają się kandydaci 7 partii, z których żadna nie stanowi opozycji. Jarmark Świętego Dominika liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy trwającego od tygodnia jednego z największych tego typu wydarzeń w Europie złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i czekają na werdykt. Mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
8: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym, bo to było w pełnym dialogu społecznym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
16: Powstała też lista firm i instytucji, które zagwarantowały dbałość o poszanowanie historii i przyszłości jarmarku.
8: Na tę dbałość, na te programy kulturalne, czy dbałość o specjalne strefy, które będziemy robić dla rzemieślników lub artystów, jesteśmy w stanie szukać pieniędzy publicznych i to jest dla nas bardzo ważne.
16: Rozpatrywanie wniosku o wpis na listę może zająć kilka miesięcy. Do Polski powróciły ponad 30-stopniowe upały. Ostrzeżenia IMGW drugiego i trzeciego stopnia są wydane niemal dla całego terytorium kraju, z wyłączeniem regionów na północy, gdzie nie ma alertów lub są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Najwyższych temperatur w ciągu najbliższej doby spodziewamy się w województwach lubuskim, dolnośląskim i części wielkopolskiego.
21: Lubię słonko, lubię ciepełko, ale super upały to nie.
22: Czy ma pani jakiś plan na ochłodzenie się dzisiaj?
21: Tak, właśnie idę na basen.
23: Można jechać na jeziorko, można jechać na basen. Na urlopie da się przeżyć. Gorzej jest, jak mamy takie temperatury i trzeba iść do pracy.
24: Uwielbiam ciepło.
22: Rozumiem, że pani czekała na to, aż ta temperatura wzrośnie.
24: Zawsze czekam.
16: Z mieszkańcami Poznania rozmawiał Adam Kaźmierczak. Według prognoz upały mają się utrzymać co najmniej przez tydzień. W niektórych częściach kraju będą im towarzyszyły burze. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22.00. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu prognozowane są postępujące od zachodu ku centrum przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami mogą wystąpić burze z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze kraju do 36 miejscami w centrum.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy Radia TOK FM i programu Mikrofon TOK FM. Dzwoni się do nas pod numer 22 44 044. Zakaz reklamy i promocji alkoholu, ogólnopolskie ograniczenie nocnej sprzedaży oraz podwyżka opłat za koncesję. Proszę się rozejrzeć po swojej okolicy. Proszę zastanowić się, czy rzeczywiście to jakoś poprawi sytuację, jeśli chodzi o ryzykowne używanie alkoholu w tym najbliższym otoczeniu państwa. Państwo uważają, że to zadziała. Ta nowelizacja, nad którą wczoraj debatowano w parlamencie, nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nasz numer to 22 44 044. Jak państwo oceniają tę nowelizację ustawy, która jeszcze musi oczywiście przejść całość procesu legislacyjnego i na końcu zostać podpisana przez prezydenta. Pod numer 22 44 044 pan Marcin z Serocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Marcinie.
25: Dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
25: Szczerze mówiąc, powiem, że to jest chyba pudrowanie bardzo nieładnie śmierdzącego tematu, tak? I to jest taka zmiana, która chyba nie przyniesie zbyt dużej poprawy w zakresie spożycia kultury picia alkoholu w Polsce. Bo można powiedzieć, że wszystko jest dla ludzi, tak? Ale w momencie, jeżeli mamy właściwie na każdym kroku sklep z wysokoprocentowym alkoholem w małych pojemnościach, no to jakby sposób, scenariusz spożycia tego alkoholu jest już jakby nadany przez samą jego formę, prawda? Jakby małpka chyba jest, przez leczenie małpki jest chyba dosyć logiczne, tak? To jest coś, co wypijamy, albo klient, tak, wypija, ma go to odurzyć, nie za bardzo. Według mnie ograniczenie dostępu, podniesienie tego tak jakby progu dostępu, tak? Większe ale, pojemności.
3: Ale panie Marcinie, o jedną rzecz muszę zapytać. Czy pan u siebie, tak tam gdzie pan żyje, czy pan widzi właśnie, że ludzie w ten sposób korzystają z tych małpek? Takie, pan to
25: ale
3: widzi?
25: Oczywiście, wystarczy, tak? Ale rzeczywiście, wystarczy przejść się po okolicy najbardziej chyba popularnej, w promieniu 50 metrów od najbardziej popularnego sklepu takiego z płazem i popatrzenie na murki, trawniki, właściwie no małpki zaśmiecają, tak? Małpki są jak kwiatki na trawnikach i paproszki na różnych murkach. Więc to spożycie się tak naprawdę tych małpek odbywa szybko na ulicy, a potem ten spożywający albo idzie do pracy, tak, albo wsiada za kółko, albo za kierownicę jakiegoś innego pojazdu. Uważam, że jesteśmy w skali europejskiej ewenementem, gdzie te wysokoprocentowe landrynki są po prostu dostępne absolutnie. Ale z drugiej strony, chcę tylko jedno powiedzieć. Dlaczego zacząłem od tego, że jest to takie troszeczkę nieudolne przez naszych ustawodawców pudrowanie bardzo, bardzo śmierdzącego tematu. Każdy alkohol w Polsce jest obarczony bardzo obłożony bardzo wysokim opodatkowaniem, tak? I tak naprawdę zadajmy sobie pytanie, jakie są wpływy do budżetu ze sprzedaży alkoholu i czy tak naprawdę ustawodawcy w Polsce w ich interesie jest tak naprawdę zrobienie albo skuteczne ograniczenie spożycia tego alkoholu, tak?
3: No to jest, panie Marcinie, to jest ciekawy eksperyment myślowy, tylko że myśmy go wykonywali wielokrotnie i nawet były raporty na ten temat, że wydatki chociażby na NFZ spowodowane ryzykownym spożywaniem alkoholu przekraczają znacząco to, co z akcyzy budżet państwa
25: zyskuje. Panie redaktorze, mówimy o ryzykownym spożywaniu alkoholu, czyli mówimy o skutkach wypadków, tak, komunikacyjnych, pobić awantur i tak dalej.
3: Nie tylko alkoholowe stłuszczenie wątroby, interwencje na sory.
25: Nowotwory,
3: tak.
25: Alkohol jest absolutnie, absolutnie czynnikiem, jednym z czynników kancerogennych, dokładnie.
3: Ta argumentacja się nie trzyma w takim razie kupy, no bo rząd powinien, ten minister powinien policzyć i pomyśleć sobie, ojej, jak najszybciej trzeba tutaj zrobić porządek z dostępnością do alkoholu, bo po prostu...
25: Ale rzeczywiście, jakby przykłady są bardzo proste, tak? Skandynawia. Ograniczona ilość sklepów, jakby stojąc w kolejce po alkohol w małej miejscowości, tak? Jeżeli, nie wiem, przyjmiemy jakiś statystyczny współczynnik, że na, nie wiem, obszar zamieszkany przez 10 tysięcy osób będzie jeden sklep z alkoholem, tak? W godzinach dziennych. Proszę mi uwierzyć, osoby stojące tam nagminnie będą się czuły w pewien sposób stygmatyzowane.
3: To ciekawe. Psychologiczny wymiar.
25: Troszeczkę psychologicznie. Jeżeli teraz możemy tak naprawdę kupić wszędzie pojemność, którą właściwie weźmiemy z lady i schowamy do kieszeni, tak? I gdzieś za rogiem wypijemy. Bo jakby nie jestem przeciwnikiem absolutnie kulturalnego picia. Czy w restauracji, czy w barze, czy w domu, czy podczas imprezy, tak? Nie jestem radykałem, który mówi absolutnie alkohol, bo jakby zaklęcie kryształu, pożenienie ognia z wodą, tak? Jak jeden z naszych polskich autorów napisał, to jest jeden z tych darów Boga, który mamy, tylko że używany świadomie.
3: Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Dziękuję, panie Marcinie, za pana głos. Pan Marcin Sferocka był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Pan Krzysztof z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
0: Dobry wieczór państwu. Słuchamy. Ja na wstępie, jeśli chodzi o temat małpek, które są rzeczywiście problemem, to pozdrawiam taką influencerkę Juszes. Ona w Warszawie pod Pałacem Kultury co jakiś czas zbiera cały wózeczek tych małpek i tak już pomijając fakt, że z tymi małpkami się powinno zrobić porządek, to póki one jeszcze są, to fajnie by było, jakby je okaucjowano, bo one naprawdę zaśmiecają.
3: Natomiast ale co ta influencerka, panie Krzysztofie, robi z tymi małpkami, jak zbierze?
0: Gdzie się wyrzuca do tego, do po prostu...
3: Ale to ma,
0: do
3: śmieci. A jaki jest wyraz tej akcji? Znaczy, co, jaki komunikat ma
0: iść? Po prostu to tak bardzo zaśmieca okolice Pałacu Kultury, nie? Natomiast jeżeli chodzi o same ograniczenia, już tak poważnie mówiąc, no to jak najbardziej jestem za. Natomiast bardzo mi przykro, bo nie słuchałem wcześniej dyskusji ze specjalistą. Natomiast uważam, że powinno się spytać samych alkoholików, oczywiście tych, którzy się leczą albo chcą przynajmniej podjąć się leczenia, no tych osób, które wiedzą, że to jest ich choroba, ich problem, bo może ich perspektywa byłaby bardzo... Ja nie jestem na szczęście. Jestem niepijący, ale nie jestem też alkoholikiem. Natomiast myślę, że perspektywa tych osób byłaby bardzo dobra, żeby porozmawiać na temat tego, jak te ograniczenia powinny wyglądać. No i jeszcze do tematu reklam mam pewną uwagę, bo powinniśmy się zastanowić, czym reklama alkoholu, bo inaczej, co reklamą u alkoholu jest. Bo w te święta, czy w poprzednie, małżeństwo państwa Dowbor reklamowało pod płaszczykiem spotkania świątecznego, bliskiego podania sobie dłoni, spotkanie świąteczne dla osób w kryzysie, samotnych, bezdomnych, piwo, które jest przyczyną między innymi tych kryzysów, które te osoby weszły, które się znalazły w tej biedzie, w tej skrajności, i bardzo seksowna, atrakcyjna, piękna para z uśmiechem reklamuje, nie ma tam ani razu, nie pada słowo marki, ale gdyby ktoś tą samą identyfikację wizualną, te same czcionki, fonty, kolory, prawda, proporcje białego do czerwonego, kształt litery T i Y, prawda, użył, no to miałby problemy, że korzysta z zastrzeżonych znaków, prawda?
3: Panie Krzysztofie,
0: wszystko jasne, że chodzi o to piwo.
3: Dajmy
0: to,
3: szansę słuchaczom, ale jeszcze jedną rzecz chciałem pana zapytać.
0: Tak.
3: Czy pan sądzi, że bez tej zmiany, czy zmniejszenia ilości sklepów z dostępnym alkoholem, same zmiany dotyczące ograniczania reklamy, zakazu reklamy, ograniczenia nocnej sprzedaży, że one dadzą jakiś efekt, nie wiem, w tej okolicy, gdzie pan mieszka, w sensie zmieni się rzeczywistość?
0: Nie, wydaje mi się, nie. Ja na pewno jestem tutaj pozytywistą. Uważam, że powinno się jednak bardzo dużo też zainwestować w edukację, z rozmowy z młodzieżą po prostu, no to jest, i to jest oczywiście marzenie świętej głowy, ale uważam, że no młodzież jest w kontekście, ja jako osoba, która się wychowywała w latach 90. i 2000., ja myślałam, że to były nasze czasy, picie alkoholu i popalanie, prawda, pod szkołą, i że to jakby zniknie, a tu się okazuje, że jeszcze nowa technologia weszła, mam na myśli alkohol, i nowe jakby opcje właśnie, i też ich influencerzy, ich jakby gwiazdy. Tam jakaś piosenkarka teraz z zielonym piwem ma współpracę. No więc niestety młodzi ludzie, i widać, że to nie są pełnoletni ludzie, sięgają jakoś po ten alkohol. Tak. Gdzieś to, mają do niego dostęp.
3: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił.
0: Dziękuję. Miłego wieczoru.
3: Dziękujemy nawzajem. Pan Krzysztof z Krakowa był z nami. Również pan Krzysztof, tyle że z Lublina. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
4: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: Słuchamy.
4: Przysłuchuję się audycji i cieszy mnie z jednej strony to, że no, ludzie rzeczywiście chcą zmian, że tutaj chyba nikt nie jest z jakiejś opozycji odnośnie tego, żeby było tak jak jest, bo i w moim środowisku, jeżeli słyszy się o jakimś blokadzie, tak, o tym, żeby tego alkoholu nie pozwalać na to, żeby ta prohibicja była, to się mówi o ograniczeniu jakichś praw obywatelskich. Jestem zaskoczony. Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby ludzi edukować.
3: Ale panie Krzysztofie, ale to pan mówi w pana środowisku, prowadzi takie dyskusje, pan, nie wiem, z różnymi osobami na temat, czy one to komentują, to co to są za rozmowy o tego typu ograniczeniach?
4: No jeżeli mówimy właśnie o tej prohibicji, to że to jest pozbawianie ludzi wyboru.
3: Mhm. I co pan wtedy mówi? A jak pan słyszy taki argument, to co pan wtedy mówi?
4: Jeżeli ja słyszę taki argument, to staram się rozmawiać też na argumenty, bo wiem, że nie lubię się przepychać z ludźmi i uświadamiać ich na siłę, ponieważ wiem, jak ludzie piją. Jestem w towarzystwie osób pijących, natomiast ja osobiście nie piję. Z celów zdrowotnych uważałem, że swoje już w życiu wypiłem, a mam lat 40. I cenię sobie to, jak moje życie wygląda, kiedy jestem zdrowszy, kiedy... Powiem Państwu szczerze, że jeżeli ja odmawiam alkoholu, to też moi znajomi dość często mi mówią, albo przynajmniej w okolicznościach, jakie są, że podziwiają, że doceniają, że mówią, no szacunek, super.
3: Ale to dalej, ale dobrze, panie Krzysztofie, ale dalej argument jest, tak jakby siły argumentowe jest po ich stronie. Oni mówią, wolność wyboru, my pijemy, pan nie pije.
4: Zgadza się, dlatego uważam, że nie ja jestem najlepszym przykładem do tego, żeby edukować ludzi, natomiast mogę dawać przykład. I to tak jak z małymi dziećmi. Dzieci nie biorą przykładu z tego, co się mówi. Tam, typu, nie wiem, dziecko nie pal, a sam palę. Dziecko nie objadaj się, a sam się objadam. To trzeba po prostu dawać przykład. I uważam, że ta edukacja jest bardzo ważna. Poprzez to, co by pierwszy jeszcze wcześniejszy rozmówca mówił, o tym, że jednak to, co się dzieje, no to jest problemy zdrowotne, ilość wypadków. Zatrważające jest też również to, co się dzieje teraz ostatnio na rynku, że wychodzą piwa fit. Że podobno ten, nawet dowiedziałem się, że jest że jest wódka bez, podobno bez alkoholu i smakuje jak wódka. Jest to zatrważające po prostu, ale mam również córkę nastoletnią i to ta młodzież, która teraz jest nastoletnia, potrafi się bawić inaczej, natomiast ilość innych środków dostępnych też jest przerażająca, bo znajdują sobie jakieś inne sposoby na to, ale myślę, że też uczą się tego, żeby jednak być osobami aktywniejszymi, nie brać przykładów z nas, niektórych, ale brać może z tych lepszych. Tu przedmówca też mówił o influencerach, którzy próbują się angażować w lepszy lub gorszy sposób. Natomiast uważam, że jeżeli potrafimy przeznaczać ogromne pieniądze na to, żeby te koncerny alkoholowe miały ogromne pieniądze, to uważam, że świetnie by było, gdybyśmy też edukowali ludzi i nie tylko poprzez to, że są wypadki, ale pokazywali im, jaka jest lepsza strona niepicia po prostu. Jak dużo można zaoszczędzić pieniędzy, jak można lepiej się czuć. Tylko do tego trzeba no też odpowiednich ludzi. Uważam, że no takie autorytety gdzieś są wśród nas, ale myślę, że jesteśmy trochę na takim ostracyzmie, ponieważ myślę, że na osoby niepijące myślę, że zderzają się z tym, z czym ja, bo ja nie chcę kogoś umoralniać. Tak. Ja daję tylko przykład na zasadzie, no ja dziękuję, nie? Ja dziękuję.
3: Panie Krzysztofie, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas dzisiaj zadzwonił. Pan Krzysztof z Lublina był z nami. I pan Krzysztof dorzucił tutaj wątek do naszej dyskusji niezwykle istotny. On się pojawił już prawie godzinę temu, a mianowicie edukacja i wolność wyboru i odpowiedzialność osoby, które ze sobą dorosły, a nie zakazy reklamy, dostępności. To trochę części z Państwa może przypomina to, co się działo przez ostatnie kilkanaście lat, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Bardzo wielu polityków uniemożliwiało zmiany w karaniu kierowców, którzy przekraczają prawo, łamią prawo, ale argumentowano to w ten sposób, że edukujmy, a nie zakazujmy. O tak mniej więcej by to wyglądało. I tutaj też ciekawy wątek, bo część z Państwa może powiedzieć, no dobrze, no ale to tak jak edukowaliśmy w przypadku kierowców, a okazało się, jak podnieśliśmy wysokość mandatów, to edukacja edukacją, ale to spowodowało rzeczywiście wyraźne efekty, poprawiło bezpieczeństwo na drodze. No ciekawe to jest. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
5: Dobry wieczór. Więc ja słuchałem od początku również eksperta. Podzielam wszystkie te kontrowskie, która jest ludzi mówiących, którzy są za ograniczeniem i te po prostu ograniczenie liczby punktów sprzedaży powinno nastąpić. Dalej, jeśli chodzi o te małpki, to jest absolutnie rzecz bezdyskusyjna. Natomiast godziny 22 do 6 to jest połowiczne rozwiązanie. Wszak obowiązuje w Polsce tak znane powiedzenie, ja się kiedyś na tej antenie cytowałem, poszklanie i narusztowanie. Więc na budowach zaczyna się pracę teraz dosyć wcześnie, ale nigdy nie później niż o 7. Przerwa śniadaniowa jest o 10, a zatem przerwa powinna być co najmniej do 10.30, żeby nie można było kupić tego alkoholu. Natomiast w rozmowie z ekspertem podniósł pan, że rola Kościoła jest bardzo słaba w zwalczaniu i tak dalej. Proszę pana, wystarczy przyjrzeć się większości polskim duchownym. To są ludzie ze złamaną, skrzywioną psychiką. To nie są normalni ludzie. Oni leczą, niestety tak jest.
3: Ale to wie pan, ja rozumiem, to że poradzę, to jest pana tak jest. Opinia, tylko ona trochę brzmi w ten sposób, jakby pan obrażał ludzi. No.
5: Już nie obrażam. W tej sprawie powstał film.
25: Kler i nikt nikogo nie obrażał. Tam był pokazany, wie pan, obrazek. Wie pan, i ci ludzie...
3: Tak, tam był pokazany obrazek.
25: Wie pan, i to nie jest obrazek wzięty jednostkowy i tak dalej. A teraz, wie pan, ja pójdę jeszcze dalej.
3: Ale króciutko poczekają inni słuchacze.
25: Już ja o tym wiem, więc krótko będzie. Proszę pana, skoro już sprawa religii się pojawiła, to proszę pana, jest taka religia, islam w wydaniu wahabickim, popularny w Arabii Saudyjskiej, w Katarze i tak dalej. Wystarczy, wie pan, zaprowadzić to u nas, wie pan, tam jest ostre haram, czyli zakaz, może by się poprawiło.
3: Panie Pawle, bardzo dziękuję za ten pomysł i dość radykalny. Pan Paweł z Płocka był z nami. Nie wiem, jak inni słuchacze, bo... Ale rozumiem, że jakaś idea jest. Pan Paweł powiedział, tam, gdzie to obowiązuje, tam rzeczywiście tych problemów z nadużywaniem alkoholu jest znacząco mniej. Statystyki to potwierdzają. Pan Krzysztof z Warszawy do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
6: Dobry wieczór, panie redaktorze. Nazywałem się prawie 40 minut i w tym czasie trochę polatałem po internecie. Nie wiem, czy pan wie, bo wracając do tego, co mówił pan ekspert, to nieprawda, że producenci alkoholu zarabiają duże pieniądze. Największe pieniądze zarabia państwo, bo litr akcyzy spirytusu to jest prawie 90 zł. Ja, wie pan, kiedyś wprowadzałem markę alkoholową na rynek polski, ponieważ jej już
3: zaraz,
6: nie ma.
3: Zaraz, panie Krzysztofie, ale ten litr spirytusu, akcyza 90 zł?
6: Tak.
3: I
6: za litr państwo bierze.
3: Za ile butelek można sprzedać?
6: To już panu powiem. No. To inaczej, to tak bardziej poglądowo. Pół litra wódki 40-procentowej zawiera w sobie około 16 zł akcyzy, samej akcyzy.
3: Tak.
6: Dodajmy do tego VAT. I butelka kosztuje mniej więcej 26-27.
3: To czemu te firmy to robią, skoro tak słabo się na tym zarabia?
6: Znaczy, wie pan co? Skala zjawiska, to znaczy ilości. To z alkoholem jest... Ja powiem panu, mówię to z doświadczenia, bo jak kiedyś wprowadzałem na polski rynek wódkę, która była mieszaniną guarany i polskiego spirytusu. Wódka kosztowała na półce około 60 zł, a my jako właściciele brandu po odjęciu wszystkich kosztów mieliśmy około 5 zł na butelce. To naprawdę nie były wielkie pieniądze.
3: To po co państwo to robi?
6: Zjawiska,
3: tak dużo ludzie tego kupowali, tak?
6: Nie, no właśnie nie kupowali ten brand no niestety upadł, ale powiem panu o absurdach to, co powiedział pana gość. To nie jest nieprawda, że właściciele firm alkoholowych chodzą do kościoła i noszą koperty na tace, bo księża sami no, piją alkohol, bo z jednych z elementów mszy jest ta zamiana wody w wino, a wino jest nalewane od początku, więc to nie jest, oni nie są zainteresowani, żeby promować, wie pan, przemysł spirytusowy.
3: Panie Krzysztofie, ja ale w małych miejscowościach, tam gdzie oprócz parafii jednego czy dwóch przedsiębiorców nie ma wiele więcej, no to ja często widziałem takie sytuacje jednak.
6: Ale panie redaktorze, ale niech mi pan powie, bo mówimy globalnie o konsumpcji alkoholu. Dzisiaj cyfry mówią wyraźnie, że spożycie alkoholu w czystym spirytusie na jednego mieszkańca w Polsce spada. To mniej więcej.
3: I wynosi teraz, panie Krzysztofie?
6: Około 9-10 litrów czystego spirytusu na jednego mieszkańca. A rok temu było o pół litra więcej.
3: Tak, jaki z tego wniosek? To znaczy,
6: wie pan co?
3: W przeciwieństwie do parlamentarzystów, pan znalazł inny sposób, tak? Na poradzenie sobie z ryzykownym spożywaniem alkoholu i jego skutkami.
6: Parlamentarzyści to powinni na końcu, bo dopiero niedawno w zakładzie pracy, jakim jest Sejm, zlikwidowano możliwość picia.
3: Ale panie Krzysztofie, to wróćmy do poprzedniego wątku, bo on jest bardzo ciekawy. Rzeczywiście obserwujemy spadek niewielki, co prawda, bo tu dalej są olbrzymie ilości spożywanego alkoholu. Proszę powiedzieć, według pana, dlaczego tak się stało?
6: Znaczy, wie pan dlaczego? Mnie się wydaje, że to jest wzrost świadomości ludzi, bo kiedyś, ja mam prawie 70 lat i pamiętam imprezy i studenckie i takie towarzyskie w domu. Piło się dużo, nie upijaliśmy się na tej imprezie.
3: Czyli my mamy teraz świadomość tego, że ten alkohol...
6: Mniej pijemy.
3: Tak, panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za pana głos, bo bardzo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni, przynajmniej jak największą część chcemy z tych osób dzwoniących do nas dzisiaj mieć to na antenie, żeby oni się mogli wypowiedzieć, na przykład pana Patryka z Norwegii. Panie Patryku, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór.
3: Słuchamy pana.
7: No ja chciałem tylko nawiązać do tego, że może mniej pijemy, czyli spadła ta ilość spożywania alkoholu, między innymi dlatego, że właśnie jest świadomość i może po prostu już pewnych ludzi nie ma na tej ziemi, którzy pili tak dużo.
3: Radykalna interpretacja.
7: No tak sobie pomyślałem, tak samo jak pan oczekuje, panie Pawle, od kościoła czegokolwiek dobrego. No naprawdę.
3: Od polityków, od kościoła, od nas wszystkich, od urzędów,
7: ale
3: od szkoły.
7: Ale jak można oczekiwać od instytucji, wszystkich. Od szkoły, tak, jak najbardziej, ale naprawdę od instytucji, która praktycznie szerzy no zło, ten kościół, tak? Mowa o aż mi z nerwów teraz ostatnio o ciąży, że tak powiem.
3: Ale rozumiem, panie Patryku, pan uważa, że Kościół absolutnie nie jest tu aktorem, który powinien w tym procesie brać udział. Dobrze, ale proszę powiedzieć, czy z pana perspektywy te zmiany, które będą w Polsce wchodziły w życie, jeśli prezydent podpisze nowelizację, czyli zakaz reklamy, zakaz sprzedaży od 22 do 6 rano, czy według pana w ogóle to zadziała?
7: W ogóle ten prezydent to podpisze, to po pierwsze. Czy to zadziała? Najważniejsza jest świadomość społeczeństwa. Wie pan, ja chciałem teraz kupić znajomemu w podziękowaniu piwo w Norwegii. 18:02 była. Nie sprzedano mi. 18:02. Pan kasjer spojrzał na zegarek i było do widzenia.
3: I co pan zrobił?
7: Nic. Tylko zrobiłem swoje zakupy i poszedłem, tak?
3: Aha.
7: Ja nie piję alkoholu, więc nie mam z tym problemu, ale chciałem w podziękowaniu koledze browara kupić. Aha. I 18:02 jest, nie ma w ogóle rozmowy.
3: Panie Patryku, to jak ludzie sobie w takiej sytuacji radzą, że są takie ograniczenia? To co, jak pan widzi?
7: Ale jak sobie mają radzić?
3: Jak kupują
7: pana,
3: alkohol?
7: Ale
3: ci, którzy chcą kupić alkohol?
7: No, do wybranej godziny. Ludzkiej, tak? W Szwecji ma pan chyba do 13. Jak byłem w Sztokholmie, to tam bodajże do 13 czy do którejś godziny można kupić mocniejszy alkohol. No w Polsce tak naprawdę są tak wielkie grupy interesików, że pamięta pan swoje młode czasy i ja pamiętam swoje młode czasy. Jak nie, że tak powiem, tata wysyłał po piwo. Czy pan sobie teraz to wyobraża, że wysyłam dziecko po piwo?
3: Ale
7: nie.
3: Panie Patryku, ale świetny obrazek, który pokazuje, w którym momencie tego całego procesu jesteśmy. Bardzo dziękuję za pana głos. Musimy kończyć, bo czekają nas kolejne arcyciekawe propozycje naszego programu. Ale bardzo chciałem podziękować, szczególnie panu Patrykowi, za ten obrazek. Rodzic wysyłający dziecko po piwo. Czyli coś się zmienia. Może ten proces dla niektórych jest zbyt powolny, dla niektórych zbyt radykalny, ale jest. A bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami. Dzisiejszy program Mikrofon Tok FM przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Michał Brodowski. Za 10 minut książka na głos. Książkę Beaty i Eugeniusza Gębskich Ostatni krzyk mody czyta dla państwa Wojciech Żołądkowicz, a o 22 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
9: Dobry wieczór. Taktykę nalotów dywanowych zapoczątkowali Niemcy w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Później stosowali ją także między innymi na terenie Polski, Anglii po 1939 roku. Ale od 1942 zaczęli tę straszną formę niszczenia miast odczuwać na sobie, kiedy alianci zaczęli stosować tę samą metodę. Do historii przeszła między innymi operacja Gomora, a więc naloty na Hamburg. No akurat teraz mamy nieokrągłą, ale 83. rocznicę tej operacji, w związku z czym posłuży ona jako pretekst do takiej szerszej rozmowy na temat właśnie bombardowań czy nalotów dywanowych. Mam nadzieję, że państwa ten temat zaciekawi. Zapraszam zaraz po informacjach o 22.
3: A zapraszam Maciej Zakrocki. Jutro, no, kiedy państwo wstaną, to proszę włączyć Tok FM. Poranek prowadzić będzie Jacek Rzakowski. O 7:20 Anna Mierzyńska będzie jego gościnią. Analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z OKO.press. Specjalizuje się w analizie zagrożeń informacyjnych, zwłaszcza rosyjskiej dezinformacji w Polsce. A to dlatego, że skoro rosyjska rakieta wleciała do Polski, no to pytanie, czy i w jakiej formie uaktywniły się rosyjskie trole. Jak to wszystko chce wykorzystać rosyjska propaganda. Co i jak nam opowiada, żebyśmy tylko nie domyślili się, że to jest rosyjska propaganda. To po 7:20. A za 28:00 Krzysztof Szczucki, poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Jeszcze część słuchaczy i słuchaczek, pewnie w ogóle część naszego społeczeństwa musi się przyzwyczaić, że mamy klub parlamentarny Rozwój Plus. Zatem Krzysztof Szczucki na pewno będzie pytany o piątkowy grill Morawieckiego, wojnę na prawicy, a po godzinie 8 będzie z nami Urszula Zielińska, wiceministra klimatu i środowiska z Koalicji Obywatelskiej, o transformacji klimatycznej Polski w kontekście upałów, a po 8.20 część publicystyczna jutrzejszego porannego programu, Konstanty Gebert, współpracownik Kultury Liberalnej, Roman Imielski z Gazety Wyborczej i Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej. To jutro od godziny 7 rano. Zapraszam w imieniu prowadzącego Jacka Rzekowskiego. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20 mówi Paweł Sulik.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
12: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo. No.

0: expert.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Beata i Eugeniusz Dębscy. Ostatni krzyk mody.

Żeby go cholera! Wrzasnął Toris, zerkając na odbicie oblicza szefa w szybie. Po drugiej bramce Elfakiego Toris wyciszył odgłosy z trybun, po trzeciej najchętniej opuściłby na okna szczelne rolety. Ale szef Laurentis von Lippe nie reagował, przynajmniej nie reagował wyraźnie. A przecież debiutujący w tym towarzyskim meczu napastnik rywali strzelił przed kilkoma sekundami trzecią bramkę jego ukochanej drużynie. Skłys, zamknij się, powiedział spokojnie von Lippe. W loży nastała cisza. Cisza, którą można by określić jako nieodwołalną albo nawet śmiertelną. Przez panoramiczne okna do VIP-ów docierały tylko szelesty i pomruki. Ale w tym meczu nawet tego brakowało. Hamburger SV przegrywał 4-2, a 3 z 4 goli strzelił miejscowym i pupilom Laurentisa Sudańczyk Hisham Elfaki, który zachowywał się tak, jakby chciał, a co najważniejsze, miał upolować jeszcze kilka bramek. A prezes najwyraźniej miał to w nosie. Niemożliwe. Prezes, dla którego założono w loży specjalne szyby, by mógł w nie bezkarnie ciskać kieliszkami, talerzami, a nawet butelkami z szampanem. I to z ulubionej wytwórni Pomerii z Reims. Po 75 euro za sztukę. Inna sprawa, że te butelki 3-litrowe zwane Jeroboam nie tłukły się, ale musiały po wstrząsie czekać co najmniej 2 dni na otwarcie. No ale kij z szampanem. Teraz ważniejsze było, że ten człowiek, szef, miał gdzieś fakt kompromitującej przegranej hamburgera. Toris Zajpato zaczął gorączkowo przemyśliwać swoje zachowanie w najbliższych minutach. Musiał koniecznie odkryć, czego szef oczekuje, bo inaczej... Inaczej... Nie będę rozważał, co się stanie w innym razie. Nie wywoływać wilka z lasu. Na wszelki wypadek pogroził pięścią napastnikowi przeciwników. Nalał sobie pełną szklankę skłaniającej do womitów z lekka słonej wody mineralnej prezesa i wypił ją duszkiem. Szef nie zareagował. Może przestrzelić gnojowi kolano, pomyślał Zajpato. I wystraszył się, że szef usłyszy jego myśl, ale nie do końca rozpozna adresata. Czy ten karaluch z kudłatymi uszami się odzywał? Zapytał von Lippe bez związku z meczem, golami, szybkim i gibkim pomocnikiem rywali. Kto? Reszke? Ostatni raz 40 minut temu. Wjeżdżał do miasta. Odczekał chwilę. Korki, od kiedy Reszke ma problemy z poruszaniem się po własnym kraju. Von Lippe sięgnął do wazy z oliwkami greckiej odmiany kalamon, koniecznie z pestkami, bo nie lubił, jak mu ktoś grzebał brudnymi paluchami w jedzeniu. Długo wybierał jedną, po czym nagle chwycił całą garść, zamachnął się i z całej siły cisnął oliwkami w okno. Rozplasnęły się, pestki wystukały cichy werbelek, tłustawy sok i słona zalewa popłynęły po szybie w dół. Cholerny pasożyt. Hamburger SV wznawiał.

0: Miał mecz, ale drużyna wyglądała, jakby odechciało jej się grać, jakby miała dość. A tego szef najbardziej nie lubił. Przegrywamy walcząc, nie walcząc, przegrywamy. Nie było miłośnika drużyny, który nie znałby Motta i jego autora. Jeden ze stewardów runął pod okno ze ściereczkami i zmiotkami, drugi zaatakował szyby czyścikiem i magiczną ściereczką. Jedno i drugie czekało w pogotowiu na depresyjną albo triumfującą reakcję. Kilka sekund później można było znowu bez przeszkód oglądać kompromitację HSV. A własne gacie reszkę znajduje sam, czy ktoś mu pomaga, co? Wycedził von Lippe. Kto mu czopek na hemoroidy wciska, gdy sam nie trafi? Mruknął coś jeszcze, ale już tak cicho, że przydupas nie usłyszał. Toris na wszelki wypadek uśmiechnął się szeroko, tyle że najsłabszy dźwięk nie opuścił jego ust. Prezes umiał tłumić śmiechy niemal bezgłośnym, czego rżysz. Dzwoń i zapytaj, ile jeszcze mu zejdzie. I jak się nie pośpieszy, to niedługo będzie miał dużo czasu, jako szef drogówki w Zwickau. Toris wyszarpnął smartfona z podwojoną baterią, żeby broń Boże nie zabrakło energii. I w 2 sekundy trzema krokami znalazł się za ścianą gigantycznych paproci i fikusów. Przykucnął nawet, żeby zejść szefowi z oczu i czekał.
1: Reszkę. Pan prezes pyta.
0: Wsiadam do windy, cierpliwości. Toris wypadł zza zielonej kurtyny i obiegł stół.
1: Reszkę będzie za 2-3 minuty.
0: Nareszcie. Gdy wejdzie, zostajemy sami. Wyłącz kamery i mikrofony. Włącz zakłócanie komórek. Zerknął w okno i w tym momencie cholerny Sudańczyk strzelił swoją 4. bramkę w tym meczu. Szef trochę bezradnie, co rzadko mu się zdarzało, popatrzył na przydupasa. Ten skoczył do pilota i po kilku sekundach szyby w oknie zamgliły się, a potem ściemniały. Von Lippe stał skamieniały z rozchylonymi ustami. Osłupienie, niedowierzanie i gigantyczny wkurw podzieliły jego umysł na 3 części. Sterowanie ciałem przejęła pamięć mięśniowa chyba. Pomyślał, że po wyborach, po wygranej nie będzie już miał czasu, żeby się przejmować tą bandą przegrywów. Niech się jakiś inny frajer męczy. Usiadł w fotelu i ułożył dłonie na oparciach. Palce nie drżały, a powinny. Von Lippe wiedział, że od tej rozmowy zależy wiele, ale nie był pewien, czy powinien naciskać bardziej niż dotychczas. Na miękko czy na twardo? A jeśli Reszkę zinterpretuje to jako desperację, wyraz słabości? Otworzyły się drzwi. Wysoki, chudy, o bardzo jasnej, wręcz porcelanowej karnacji Willem Reszkę wszedł i z uśmiechem ruszył w kierunku swojego starego przyjaciela. Odruchowo podkręcił po drodze wąsik trochę a la Hindenburg, ale tylko trochę. Uśmiech ma rekinowaty, pomyślał, podnosząc się von Lippe. Jaki niech to szlak wariant wybrać? No, rękę podać trzeba. Ale przecież on wie, czego chce. Dlaczego nic nie robi? Ma takie mocne karty, że może olać moją karetę? Nie wierzę. Albo jest co innego, albo jest idiotą. Ale to ja jestem za blisko urwiska, a on na razie przygląda się z bezpiecznej odległości. Uśmiechnął się, pilnując, by nie był to uśmiech serdeczny, ale zapowiadający kłopoty. Muszę go przyciągnąć do urwiska. Niech zerknie w otchłań.

0: Tatar wołowy z mięsnego na kwaśnej, jajo, wiadomo, z ryneczku na Jemiołowej Otani. Roma urządzała to tak, jakby mieszkała w spokojnej, zamożnej, samowystarczalnej wsi. Ale broń Boże nie zgrywała Damusi. Kochało ją całe targowisko, a ona wolałaby jeść nieosoloną kaszę mannę, niż ugotować kapuśniak z kapusty innej aniżeli ta z warzywniaka spod ZUS-u. Nie tknęłaby twarogu pozaryneczkowego, a już do tatara dać jajo ze społem? Tomasz pojękując z rozkoszy przekąszał bewsztyczka trzema rodzajami chleba o różnej gramaturze, kolorze i rzecz jasna smaku. Tatar wymagał skupienia, przy stole panowała cisza. Co innego pod stołem. Tam się kłębiło, mlaskało, śliniło i marzyło. Ale oprawca Winkler był nieubłagany. Dopiero przy kawie wpadły psom do miseczek kulki wołu, zostały natychmiast wygrzebane spod warstwy chrupek i pochłonięte niemal magicznie. Kropka, mając pyszczek o 2/3 mniejszy od paszczy z Gagi, o jeden mlask przegrała wyścig konsumpcyjny i tylko dlatego nie wydarła kumpeli jej kulki. To jak i co? Zapytał Tomasz, rozstawiając dwie filiżanki z kawą i swój kubek.
1: No, niezła beka, powiedziała radośnie Roma. Przyjeżdżam, przychodzi do czytelni ten młodzian z teczką, taką nie za grubą, podaje mi i mówi, że są tam wszystkie potrzebne mi materiały archiwalne, daty, nazwiska, akty prawne. Ja nic, trzymam żuchwę na miejscu. Zaprowadził mnie do pracowni naukowej, nie czytelni. W naukowej mogą akta przeglądać pracownicy. Dał mi nawet identyfikator. Otworzyłam tę teczkę, a tam po kilku stronach lakierowanej bumagi pojawiło się 6 kartek prześnych, szorstkich.
0: Roma, warknął Winkler, dużo jeszcze masz przymiotników?
1: 6 raportów tajnego współpracownika o pseudonimie Faust, którym posługiwała się Antonina Aldona Stasielska, czyli późniejsza Dancer, późniejsza Giambattista. 7 kartka to końcowa charakterystyka agenta, którego prowadzący, niejaki Rybicki, uznał za nieskutecznego, mało zaangażowanego, w sumie nieprzydatnego i na dodatek oszukującego, bo 2 ostatnie raporty pisał ktoś inny.
0: Brwią, grymasem i wytrzeszczem oczu babcia podkreśliła wagę oświadczenia. Było cicho, zrobiło się jeszcze ciszej. Na długą chwilę.

0: robiłaś foty tych raportów? Roma machnęła ręką.
1: Spokojnie, nawet przeczytałam połowę z nich, a po drodze w punkcie ksero zrobiłam wydruki.
0: Wstała i podeszła do szafki na kawę, herbatę i sypkie materiały. Wyjęła plik kartek, przyniosła do stołu i wręczyła połowę Iwie, połowę Tomkowi.
1: Macie po komplecie 6 donosów i 1 ocena. Poza tym to żaden wyczyn w ciągu miesiąca na legalu mielibyśmy wgląd. No ale tym sposobem ta smutna prawda dotarła do nas już dziś.
0: Tomasz rzucił babci pytające spojrzenie.
1: Cholernie mi głupio, Tomasz.
0: Roma westchnęła.
1: W końcu, no niby była marnym, ale jednak kapusiem.
0: Winkler przerzucił kartki, patrząc tylko na czołówki raportów.
2: Wiesz co, jak mi postawisz slanciu brak, to cię pocieszę trochę.
0: Ożywiła się mocno.
2: Ona zaczęła współpracę, jak ty już kończyłaś pracować w Modzie Polski.
1: Żartujesz?
2: Nie, patrz na daty.
0: Cała trójka sumiennie sprawdziła daty. Winkler miał rację.
1: Uff, trochę mi lepiej.
0: Roma powachlowała dłonią przed twarzą.
2: No, także ten tego... Oświadczył Winkler. Poszurałbym do swojego biurka poczytać, ale czuję, że nie można Antoniny spuścić z oka. Wracam do niej.
0: A ty? Popatrzył na Iwę.
2: Jeśli chcesz.
1: Chcę i pojadę z tobą. Tylko wiesz?
0: Zawahała się.
1: Może jednak weźmiesz Waltera?
0: Teraz on się zawahał.
2: Skoro już to padło, to głupio byłoby nie brać.
1: Ale dlaczego?
0: Zaniepokoiła się Roma.
1: Bo oboje uważamy, że unosi się jakiś dziwny, lekki cuszek w tej sprawie,
0: oświadczyła stanowczo Iwa.
1: A jak nam intuicja coś podpowiada, to należy jej posłuchać.
2: Okej, biorę.
0: Poszedł do pokoju. Słyszały, jak otwiera drzwi wyskubanego w nośnej ścianie płaskiego sejfu, w którym trzymał broń. Waltera, takiego jak ten, którym kiedyś ostrzeliwał się Maciej Malicki, mając przy boku Tomasza Winklera.

Wojciech Żołądkowicz przeczytał kolejny fragment książki Beaty i Eugeniusza Dębskich. Ostatni krzyk mody. Muzyka i produkcja. Jarek Gawlik.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prokuratura zakończyła czynności w miejscu, gdzie rozbił się pocisk, ale to nie koniec pracy śledczych w tej sprawie. Ochronę szlaków żeglugowych w regionie Morza Czerwonego chce Arabia Saudyjska i zapowiada powstanie wielonarodowej koalicji. Ukraińcy mieszkający na Podkarpaciu wzięli udział w warsztatach. To odpowiedź policji na ataki, do jakich doszło w ostatnim czasie. Minęła 22. Sylwia Kryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie rano przy zderzeniu z ziemią wybuchł pocisk. Do zdarzenia doszło około 100 km od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował wieczorem, że lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Na jutro śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. W pracach, jak przekazała prokuratura, ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu. Śledztwo Wydziałów do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą, która może przenosić nawet głowice jądrowe, potwierdził wieczorem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, na razie nie wiadomo, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Przebieg zdarzenia wraz z sojusznikami z NATO analizuje też Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak przekazał rzecznik resortu Maciej Wewiór, dalsze kroki dyplomatyczne zostaną podjęte po ustaleniu szczegółów technicznych przez powołane do tego służby. Domniemane naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski pocisk rakietowy jest niedopuszczalne, przekazała w rozmowie z polską agencją prasową Mercy Kaptur kongresmenka demokratów. Podkreśliła przy tym, że stała obecność wojskowa USA w Polsce to kluczowy sposób odstraszania rosyjskiej agresji. Plany utworzenia wielonarodowej koalicji w celu ochrony szlaków żeglugowych i tras dostaw energii w regionie Morza Czerwonego ogłosiła Arabia Saudyjska. To reakcja na ataki sprzymierzonych z Iranem rebeliantów Huti, którzy zakłóciły funkcjonowanie tego szlaku. Saudyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w spotkaniu poświęconym powołaniu koalicji wzięli udział przedstawiciele 43 krajów oraz Unii Europejskiej. Arabia Saudyjska jako inicjator powołania koalicji ma pełnić rolę państwa przewodniczącego oraz gościć jej siedzibę. 20 lipca jemeńscy rebelianci Huti ogłosili, że nałożą blokadę morską na Arabię Saudyjską na Morzu Czerwonym. Od tego czasu przyznali się do serii ataków na statki powiązane z tym krajem. W Stanach Zjednoczonych ojciec sprawcy strzelaniny w szkole także usłyszał wyrok więzienia. Mężczyzna podarował swojemu 14-letniemu synowi karabin szturmowy, który nastolatek wykorzystał do dokonania masowej strzelaniny, w wyniku której w 2024 roku w szkole średniej w stanie Georgia zginęły 4 osoby. Mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia. Według prokuratury przekazał karabin swojemu synowi, mimo że kilka miesięcy wcześniej funkcjonariusze interweniowali w ich domu, bo nastolatek groził dokonaniem strzelaniny w szkole podstawowej. Wydając wyrok, sędzia podkreślił, że musi zestawić zaniechania ojca z czynami popełnionymi przez jego syna. Do 3 lat więzienia grozi za ataki na tle narodowościowym. Między innymi z taką wiedzą spotkali się uczestnicy wykładów, które policjanci zorganizowali dla obywateli Ukrainy mieszkających w Rzeszowie i w Przemyślu. Wszystko na tle ostatnich ataków na Ukraińców w Polsce. O szczegółach reporter TOK FM Marcin Starzec.
5: Uczestnicy słuchali między innymi wskazówek, jak zachować się w przypadku spotkania z agresywnym człowiekiem, mówi rzecznik podkarpackiej policji Piotr Wojtunik.
6: I tutaj policjanci przede wszystkim uświadamiali, jak postępować, gdy dojdzie do jakiegoś ataku, gdy dojdzie do dyskryminacji albo sytuacji, która może wyczerpować znamiona przestępstw z nienawiści.
5: A wszystko to nie teoria, bo w ostatnich tygodniach doszło do kilku głośnych ataków na Ukraińców. Ksenia, uczestniczka spotkania, przyznaje, że czasem napięcie jest wyczuwalne na ulicy.
7: Ostatnie kilka tygodni są takie obawy, naprawdę. Słyszałam dużo sytuacji w szkołach i liceach.
5: A policja zachęca, by każdy taki przypadek zgłaszać na najbliższą komendę. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: UEFA wytycza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję FIFA, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum. O jego szczegółach Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
2: To ultimatum jest bardzo przejrzyste. Jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa po prostu zbojkotuje ten turniej. Ponadto Europejska Federacja Piłkarska oceniła, że w momencie, gdy zewnętrzni inwestorzy nabędą akcje własnościowe turniejów rozgrywanych dziś pod marką FIFA, to piłka nożna zmieni się na zawsze, bo korzyści komercyjne będą podstawowym wymaganiem, a do tego oczekiwania inwestorów staną się codzienną presją. No i UEFA ma ponadto taki wniosek, że decyzje dotyczące przyszłości piłki nożnej nie będą już podejmowane dla dobra tej dyscypliny, tylko po analizie, co będzie najlepsze dla udziałowców. Europejska Federacja Piłkarska podkreśla też, że to stanowisko to jest decyzja jednogłośna wszystkich federacji członkowskich. Przemysław Pozowski, TOK FM.
4: W dotychczasowych 23 edycjach Mistrzostw Świata 13 razy triumfowały drużyny z Europy. Hiszpania, Anglia, Francja, Niemcy i Włochy. Pozostałe 10 tytułów przypadło reprezentantom Ameryki Południowej. Kolejne informacje TOK FM o 23. Teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. W najcieplejszym momencie dnia jutro od 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami w centrum. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu prognozowane są postępujące od zachodu ku centrum przelotne opady deszczu, a wieczorem miejscami mogą wystąpić burze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dobry wieczór, czwartek 30 lipca, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Tym razem zajmiemy się bombardowaniami niemieckich miast, jakich dokonywało brytyjskie i amerykańskie lotnictwo w czasie II wojny światowej. Pretekstem do podjęcia tego tematu jest 83. rocznica operacji Gomora, czyli wielokrotnych nalotów alianckich na Hamburg. Zaczęły się 25 lipca 1943 roku, krótko po północy. Nad miastem pojawiło się wówczas 728 brytyjskich maszyn, w tym polskie samoloty z dywizjonów 300 i 305. W ciągu pierwszej godziny bombardowania zrzucono niemal 2,5 ton bomb. Zniszczono ratusz, kościół świętego Mikołaja, wiele domów, miejskie zoo. Zginęło około 1500 ludzi. Jeszcze tego samego dnia, kilkanaście godzin później, Hamburg został zaatakowany przez samoloty amerykańskie. I tak to wyglądało do nocy z 2 na 3 sierpnia. Bombardowanie miało wiele celów, nie tylko na ziemi. Zgodnie ze strategią opracowaną przez generała Artura Harrisa, dowódcę Bomber Command w RAF-ie, chodziło może nawet bardziej o złamanie morale Niemców, by nie popierali bezkrytycznie Hitlera, tylko by zrozumieli, że pod jego rządami Rzeszę czeka katastrofa. To dlatego zrzucano poza bombami także ulotki nawołujące do sprzeciwu wobec hitlerowskiego reżimu. W analizach tego wątku w historii II wojny światowej znajdziemy także inny ciekawy temat – kwalifikacji czynu i odpowiedzialności. Mówiąc wprost, czy można było w walce, nawet z takim wrogiem jak Adolf Hitler, prowadzić bombardowania miast, wcale nie unikając zabijania setek tysięcy ludności cywilnej, ich domów, a przy okazji zabytków, które z powodzeniem można było wpisać na listę dorobku ludzkości. Proces norymberski niemieckich notabli i zbrodniarzy pokazał, że to temat bardzo drażliwy, bo choć byli chętni, by Niemców oskarżyć o naloty na Warszawę, Coventry czy Rotterdam, to właśnie z powodu niszczycielskich alianckich nalotów na Hamburg, Drezno, a nawet Norymbergę, w której toczył się proces, podczas jego trwania tematu w zasadzie nie poruszono. W tym miejscu podzielę się z Państwem ciekawostką. Kilka lat temu szykowałem się do zrobienia filmu dokumentalnego, w którym miał być poruszony słynny nalot na Drezno. Odwiedziłem miasto, rozmawiałem z różnymi ludźmi i dowiedziałem się, że w Wielkiej Brytanii powstała fundacja założona przez potomków brytyjskich pilotów, którzy bombardowali Drezno, której celem była zbiórka pieniędzy na odbudowę zniszczonego wtedy, między innymi, kościoła Marii Panny. Ci Brytyjczycy mieli poczucie winy, doskonale znając przecież los brytyjskich miast niszczonych przez Luftwaffe w czasie wojny. Dziś odrestaurowana świątynia funkcjonuje jako międzynarodowy symbol pokoju i pojednania. Piękne, prawda? Wszystko to utwierdza mnie w przekonaniu, że zapowiada się nam ciekawa audycja, na którą już zapraszam. Gościem dzisiejszej audycji jest pan Grzegorz Rutkowski, historyk specjalizujący się w historii XX wieku, II wojny światowej, pracownik Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór państwu.
8: No zawsze lubię w tych audycjach historycznych sięgać do początków pewnych myśli, pomysłów, koncepcji, zjawisk czy narodzin, jeśli akurat bohaterem audycji jest jakaś postać, no tak abyśmy mieli pełny obraz tego, o czym rozmawiamy. I zazwyczaj, kiedy się czyta coś na temat bombardowań, czy w czasie II wojny światowej, czy wcześniej, to zazwyczaj trafia się na nazwisko włoskiego generała Giulio Dauheta. Chyba tak się go czyta. Ja się nawet mogę pochwalić, że z włoskim jestem zaprzyjaźniony, ale to nazwisko dosyć nietypowe. Mam nadzieję, że tak się wymienia. A, no właśnie. Choć generał włoski. No i chyba co? No trzeba o tej jego doktrynie coś powiedzieć, bo ona w jakimś sensie o tyle jest moim zdaniem ważna, no ale tu oczywiście proszę pana opinię, że będzie właśnie tworzyła te różnego rodzaju dyskusje, dywagacje, ale też i usprawiedliwienia dla ataków bombowych na miejsca, w których też jest ludność cywilna.
9: No tutaj mówimy o jednym z najważniejszych takich prądów intelektualnych, takich koncepcji intelektualnych wojskowości w XX wieku. Bo jak popatrzymy nawet na to, jak obecnie funkcjonuje lotnictwo, no to te pewne wątki, które pojawiają się w pracy Dusze już z 21 roku, one będą się przewijały. I co zakładała ta doktryna? Ona praktycznie zakładała prymat lotnictwa w złamaniu oporu przeciwnika, czyli między innymi wywalczenie totalnej przewagi powietrznej, dalekie rajdy na teren przeciwnika, masowe naloty bombowe, które atakowały nie tylko cele wojskowe, ale także cele o znaczeniu przemysłowym. Więc tutaj ta praca z 21 roku, przewaga powietrzna, to miała bardzo ważną funkcję do kształtowania doktryny wykorzystania lotnictwa w latach 30., przede wszystkim w latach 40. Zarówno przez Niemców w III Rzeszę Niemiecką, która w 1939 roku, czyli w momencie wybuchu wojny, miała najsilniejsze lotnictwo, ale także lotnictwo Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj na bazie tych prądów intelektualnych tworzyły się koncepcje, które w różnych krajach, które prowadziły zmagania w II wojnie światowej, no właśnie realizowały w postaci nalotów na poszczególne miasta europejskie. Na bazie tej koncepcji. Aczkolwiek jak się cofniemy jeszcze wcześniej, to naloty na cele cywilne to mają miejsce w I wojnie światowej. Więc jeszcze nie samoloty, albo nie tylko samoloty, ale sterowce bombardują różne cele. No chociażby Warszawa jest przez niemieckie cepeliny bombardowane, czy wcześniej port w Antwerpii, czy też ataki sterowców na Wielką Brytanię. Zarazem Brytyjczycy prowadzą też rajdy na hangary, tu już sterowców, tutaj już ewentualnie na bazy niemieckich ubotów. Więc widzimy, że tutaj od momentu, kiedy rodzi się takie praktycznie wykorzystanie lotnictwa i też zaprzęgnięcie tego lotnictwa do działań militarnych, to bardzo szybko pojawia się koncepcja nalotów o charakterze strategicznym, a w pewnym momencie po prostu pojawia się pomysł, że można wykorzystać zmasowane formacje samolotów bombowych do ataków na cele cywilne, żeby podkopać potencjał gospodarczy, tudzież ludnościowy przeciwnika. I wszystko też wokół tej doktryny, a właściwie koncepcji wojny totalnej, czyli wszyscy obywatele danego państwa są zaangażowani w wojnę, aż także stanowią coś na kształt zasobu tej siły żywej danego państwa i też przez wojskowych będą w ten sposób traktowani.
8: Te książki Doheta to oczywiście Panowanie w powietrzu, ta z 21, druga to Wybrane aspekty przyszłej wojny, rok 28, kiedy ona się ukazała. No ale właśnie to, co jest chyba istotne w dalszym myśleniu i potem jak przejdziemy do koncepcji generała Harrisa, no to jest właśnie takie powielenie tej idei, którą Dohet zaproponował, że nawet jeżeli się bombarduje tylko fabryki czy obszary zabudowane, zamieszkane przez ludność cywilną, to tworzy to atmosferę strachu u wszystkich innych, którzy się o tym dowiedzą. I nawet on gdzieś tam pisze, że nawet uszkodzenie fabryki spowoduje, że robotnicy opuszczą w popłochu swe stanowiska pracy i że to jest nawet ważniejsze, bo żołnierze, którzy są na froncie, nawet jeśli ponoszą straty, no nie opuszczą swojego stanowiska pracy, tak? Bo wiadomo, czym to grozi. Więc to jest ten kierunek myślenia, że trzeba właśnie osłabiać no, gospodarkę, zaplecze wojny, ale też wywoływać strach, czy jak to się mówi właśnie, no, osłabiać to morale ludności państwa, które wojnę prowadzi. No ale oczywiście, żeby to osiągnąć, to trzeba panować w powietrzu i stąd ta koncepcja. No i mamy ten najgłośniejszy chyba, może też ze względu na słynny obraz Pabla Picasso, taki przykład, który się podaje jako właśnie symbol ataku bombowego, to jest w czasie hiszpańskiej wojny domowej, kwiecień, dokładnie 26 kwietnia 1937 roku i bombardowanie Guerniki, albo inaczej po baskijsku Guerniki, bo to baskijskie miasto. Dwa słowa na temat tego przypadku, no bo on rzeczywiście funkcjonuje, prawda, w świadomości jako taki symbol.
9: Tak, bardzo, bardzo silny zresztą symbol. To znaczy tak, no bo jak widzimy, mamy wpierw koncepcję już w pierwszej wojnie światowej. Ludność cywilna aż tak mocno tego nie doświadcza ze względu na możliwości właśnie tych sterowców, czy też pod koniec I wojny światowej już wielosilnikowych bombowców. Te naloty są nieprecyzyjne i ten terror, o którym będzie wspominał i to właśnie uderzenie w to morale ze strony, czy to opisywane przez Duszę, czy przez Harrisa, no, który będzie jednym z takich głównych orędowników w Wielkiej Brytanii nalotów dywanowych, no to ten strach się pojawia, ale strach nie wiąże się z dużą ilością i skalą ofiar. Natomiast bombardowanie dokonane przez niemieckie tutaj lotnictwo z Legionu Condor jest o tyle zjawiskiem, które opinia publiczna się ówczesna, światowa nie spodziewa, ponieważ jest właśnie obrazem tego, jak za kilka lat, jak skuteczne będzie lotnictwo w tej przyszłej wojnie światowej. Że mogą ginąć setki w jednym nalocie, mogą ginąć setki ludności cywilnej, przedstawiciele ludności cywilnej, że po prostu narzędzia techniczne, te zdobycze techniczne lat 30. w obszarze lotnictwa przekładają się na to, że skala jest zupełnie inna, niespotykana. Że właśnie w II wojnie światowej de facto już nie będzie takiego miejsca, które będzie względnie bezpieczne i dalekie od wojny. Że na przykład serce Niemiec w 1942 roku na przykład jesienią 1942 roku III Rzesza Niemiecka i ich sojusznicy, to jest ich największy zasięg taki zdobyczy terytorialnej, prawda? Ale to nie zmienia faktu, że w tej macierzy Niemiec nocami praktycznie każde miasto niemieckie, a właściwie większość z miast niemieckich, może znaleźć się pod alianckimi bombami. I tak samo Wielka Brytania, pomimo że znajduje się za kanałem La Manche, może w dzień, tudzież ewentualnie w nocy, znajdować się pod bombami Luftwaffe. I to większość, może inaczej, nie większość, ale znaczna część terytorium Wielkiej Brytanii może znaleźć się pod bombami. Więc to jest nowa perspektywa, na którą ludzie nie są przygotowani. Jeszcze w czasie I wojny światowej wojna toczy się na froncie. Ta głębokość tego frontu to są kilkaset metrów ziemi niczyjej, kilka kilometrów albo kilkadziesiąt kilometrów umocnień w strefie właśnie tego frontu, a dalej już zaczyna się spokojna przestrzeń, która jest wolna od zasięgu artylerii. No, może jakiś samolot atakiem koszącym będzie atakował jakąś kolumnę zaopatrzeniową, ale taki Paryż na przykład jest względnie bezpieczny. Nawet jeżeli od czasu do czasu nadleci nad niego jakiś niemiecki sterowiec, ludzie są względnie bezpieczni. Natomiast II wojna światowa, których i takimi zapowiedzią, taką ponurą zapowiedzią jest właśnie wojna domowa w Hiszpanii, sprawia, że wszyscy ludzie już nie są bezpieczni.
8: Tak, no i to rzeczywiście szybko się potwierdza, no bo tu mamy rok 37, a za chwilę właśnie ta druga wojna wybucha, no i jak wiemy, można by nawet powiedzieć, właściwie zaczyna się od bombardowania, tak, no bo polski Wieluń jest tego dobrym przykładem i to panowanie w powietrzu i możliwości atakowania z powietrza staje się czymś zupełnie codziennym, ale jednocześnie też od samego początku właśnie można powiedzieć, że to chodzi o terroryzowanie ludności, to chodzi właśnie też nie tylko o niszczenie, ale właśnie o oddziaływanie na psychikę i takim może przynajmniej z mojego punktu widzenia dobrym przykładem jest taki pierwszy nalot na Berlin, który Brytyjczycy robią 25 sierpnia 1940 roku. 95 bombowców przeleciało przez kawał Europy, tak, zajętej przez Wehrmacht i dotarło do niemieckiej stolicy. I tam zniszczenia były niewielkie, tam właściwie chyba nikt nie zginął nawet, ale co charakterystyczne, właśnie z tymi bombami zrzucano ulotki, w których no jakby informowano Berlińczyków, czy dawano do zrozumienia, że ta wojna, którą Hitler rozpoczął, to nie jest tak, jak on mówi, tak, że przyniesie tysiącletnie panowanie Niemców nad światem i tak dalej. Więc nie wiem, czy pan podziela ten pogląd, że tutaj właśnie cały czas są dwie ważne rzeczy, tak? Niszczenie potencjału przemysłowego, logistyki potrzebnej dla funkcjonowania armii, ale właśnie też wpływanie na umysły no, państwa, ludzi, którego państwo przywódcy prowadzą wojnę.
9: Tak, naturalnie. To znaczy tutaj mówimy de facto, co zakładają teoretycy wojskowości oraz dowódcy oraz czynnik polityczny, że ten element morale jest kluczowy w prowadzeniu tej ofensywy bombowej. Mówimy tutaj o brytyjskiej ofensywie bombowej. Z perspektywy czasu możemy ocenić, że w dużej mierze te kalkulacje były niesłuszne. Że często dostrzegaliśmy zjawisko zupełnie odwrotne. Że na przykład Brytyjczycy znacznie, że tak powiem, byli zdeterminowani, żeby kontynuować wojnę w momencie, kiedy znaleźli się pod bombami, a zarazem ich propaganda, taki na użytek wewnętrzny, odpowiednio to użyła. Tak samo w wypadku Niemiec. Że od strony tego załamania morale to zjawisko właściwie nie występowało, co więcej, ono się wręcz wzmacniało. bo o ile ktoś mógł powiedzieć w sposób ochoczy nie popierać Hitlera, w momencie, kiedy ktoś z jego rodziny ginął w nalocie albo jego dom został zrównany z ziemią, to oczywiście on przeżył traumę. Oczywiście on był pozbawiony dachu nad głową, ale jego ochota do prowadzenia wojny dokładnie. Ona się przeradzała w chęć zemsty. Więc to sprawiało, że takie nastroje opinii publicznej, oczywiście odpowiednio sterowane przez propagandę, w pierwszej kolejności to był strach o własne życie, ucieczka. Natomiast później to się, właśnie tak jak pan mówi, przeradzało w zemstę. Natomiast rzecz, która była na pewno istotna z punktu widzenia wojny, to była akumulacja zasobów przeciwnika, żeby ochronić własną ludność. Jest taka koncepcja ukuta przez historyków II wojny światowej, zresztą dość taka ciekawa, że w sumie III Rzesza Niemiecka przegrała II wojnę światową, ponieważ jednocześnie była zaangażowana w wojny wysokich technologii z aliantami zachodnimi i tu mam na myśli tą właśnie walkę powietrzną, obronę przeciwlotniczą, ogromne zasoby, które były zaangażowane na rozwój techniczny oraz także na produkcję środków walki, które miały zabezpieczyć ludność. Do tego dochodzi jeszcze wojna na morzu, która też jest zaawansowana technicznie. A zarazem od 1941 roku III Rzesza Niemiecka prowadzi wojnę na wyniszczenie ze Związkiem Sowieckim. Czyli taką maszynkę do mięsa, która potrzebuje rekruta i po prostu ten, kto się pierwszy wykrwawi, ten przegra. I na przykład taki Związek Sowiecki, który prowadzi właśnie tą wojnę na wyniszczenie z Niemcami, on musi przede wszystkim skupić się na odtwarzaniu sił i powiedzmy karmieniu tego frontu nowym rekrutem, tak? Zachodni alianci muszą skupić się na tym, żeby osiągnąć tą przewagę techniczną, wyszkolić kolejne kadry fachowców, czy w postaci personelu latającego, personelu naziemnego, tudzież ewentualnie załóg okrętów, no i niszczyć w ten sposób potencjał III Rzeszy Niemieckiej. III Rzesza Niemiecka natomiast musi robić jednocześnie to samo. Mm-hmm. Ale skupiając się tylko i wyłącznie na lotach bombowych. Z punktu widzenia brytyjskiego ta koncepcja nalotów bombowych świetnie pasowała do ich doktryny prowadzenia wojny. Jeszcze można powiedzieć, że od pewnego stopnia od czasów napoleońskich. Bo oni mieli taką koncepcję właśnie blokady oponenta, który dominował na kontynencie, blokadę gospodarczą. I to miało sprawić, że to podkopanie gospodarki sprawi, że przeciwnik nie będzie miał tyle sił, żeby no właśnie dokonać inwazji na wyspy, no bo to dla Brytyjczyków zawsze to było istotne, niezależnie czy to był Hitler, czy to był Napoleon, to było to największe egzystencjalne zagrożenie. Natomiast w wypadku II wojny światowej było doświadczenie tej I wojny światowej, że ta izolacja gospodarcza sprawiła, że to państwa centralne zagłodziły się, mówiąc nie w sensie takim samego głodu, jeżeli chodzi o brak żywności, aczkolwiek one też pod koniec I wojny światowej dotknął Austro-Węgry i Niemcy. I to właśnie podkopało morale, że Niemcy już nie mieli sił do prowadzenia wojny od strony gospodarczej, zarazem załamała się ich gospodarka, więc nie mieli sił, żeby ten front zewnętrzny zaopatrywać i żywić. I tutaj była brytyjska koncepcja, która też była poparta przez amerykańskie koło wojskowe, że te bombardowania rzeczywiście przełożą się na załamanie niemieckiego morala. Przy czym Niemcy byli doskonale świadomi, dlaczego przegrali I wojnę światową i użyli wszystkich dostępnych narzędzi, żeby ten scenariusz się nie powtórzył. A więc w II wojnie światowej, pod koniec tej II wojny światowej, właśnie nie doszło do zjawiska głodu na terenie III Rzeszy Niemieckiej. Państwo niemieckie już nie domagało na innych odcinkach, natomiast powiedzmy ten front wewnętrzny, zabezpieczenie ludności był na stosunkowo dużym poziomie. Oczywiście kosztem tej ludności podbitej, czy w postaci tego, że ludność była wywożona na roboty, czy tak jak na przykład w wypadku Holandii, czy do pewnego stopnia Grecji, przekładający się na to, że tam rzeczywiście panował głód. Ze względu na to, że te zasoby i płody rolne były wycofane z tego państwa. Ale już skupiając się tylko i wyłącznie na tym lotnictwie, bo troszeczkę tutaj maluję ten obraz większy II wojny światowej, sprowadzało się do tego, że te naloty bombowe angażowały ogromne zasoby, które z punktu widzenia III Rzeszy musiały być lokowane w większości centrów miejskich państw niemieckich. Nawet w wypadku Berlin, który od nalotów dywanowych aż tak mocno nie ucierpiał, na pewno nie tak jak Drezno, jak Hamburg. On właśnie nie ucierpiał ze względu na to, że tam była bardzo silna, rozwinięta obrona przeciwlotnicza. A jeżeli ładujemy w ileś metrów sześciennych betonu, stali, rozwijamy sieć posterunków radarowych, baterie przeciwlotnicze, nocne myśliwce itd., i one są skupione wokół Berlina, my nie jesteśmy, z punktu widzenia Niemiec, oni nie są w stanie zabezpieczyć całego terytorium III Rzeszy Niemieckiej. Zarazem oni przecież prowadzą wojnę na wyniszczenie ze Związkiem Sowieckim, a później od 1944 roku także bronią się już tak lądowo przeciwko aliantom, którzy wylądowali we Francji, a jeszcze prawie rok wcześniej we Włoszech. Więc to jest ich perspektywa, że oni po prostu w ten sposób nie potrafią wygrać tej wojny. I to lotnictwo jest takim czynnikiem, który prowadzi do tego, że Niemcy muszą wiele z tych zasobów rozproszyć.
8: Przypominam słuchaczom, że gościem audycji jest pan Grzegorz Rutkowski, historyk specjalizujący się w historii XX wieku i II wojny światowej, pracownik Muzeum Historii Polski. No dobrze, to przejdźmy teraz już do tego, co jest dla nas głównym pretekstem dzisiejszego spotkania. Nadal jesteśmy w okresie, kiedy szef, dowódca RAF-owskiego, czy RAF-u, Bomber Command, Arthur Harris, jest przekonany o skuteczności tych bombardowań. To już jest sytuacja, w której Amerykanie włączyli się w tę całą operację, no bo Brytyjczycy bombardują w nocy, Amerykanie bombardują w dzień, więc można właściwie tworzyć coś, co potem było no właśnie określane jako takim bombing round the clock, tak? Czyli właściwie całodobowe bombardowania. I dochodzimy właśnie do końca lipca 1943 roku. I może zanim przejdziemy do operacji Gomora, to jeszcze dwa słowa o tym 1943 roku, bo zakładam, że w koncepcji zaatakowania drugiego pod względem wielkości i ważności miasta, a może nawet wtedy ważniejszego, bo przecież Hamburg to też port, a jak wiadomo, port to szalenie ważny element podczas prowadzenia wojny. Bo to jest rok, w którym się właściwie od samego początku Niemcom zaczyna źle dziać. Tak? Już w połowie stycznia Armia Czerwona rozpoczyna uderzenie, żeby odblokować Leningrad. Od dawna właśnie będący w niemieckich kleszczach. Wojska Rommela ewakuują się z Trypolisu. To jest jeszcze też styczeń, no ale co najważniejsze, 31 stycznia feldmarszałek Paulus decyduje się na kapitulację i poddaje swoją armię pod Stalingradem. W marcu no, Rommel wręcz zwraca się z prośbą do Hitlera, że należy ratować jednostki niemieckie w Afryce Północnej. Ten się nie zgadza, no ale zaraz, a dokładnie 13 maja oddziały włosko-niemieckie w Afryce Północnej kapitulują. No i wreszcie 5 lipca to jest bitwa na Łuku Kurskim, największa bitwa pancerna II wojny światowej, która właściwie już potwierdza dominację sowiecką na froncie wschodnim i od tego momentu w zasadzie można powiedzieć, że Niemcy będą się już tylko cofać z małymi przykładami odbijania oczywiście kawałków jakichś terytoriów. No i wreszcie symboliczne dla naszej opowieści, bo 25 lipca, no a więc właściwie no w momencie, kiedy ta operacja Gomora zaczyna się, Benito Mussolini zostaje pozbawiony władzy i aresztowany. No więc można powiedzieć, wszystko się sypie, klimat jest dobry do tego, żeby Niemcom przy okazji pokazać, że no teraz to już nie znacie dnia ani godziny i zaczyna się właśnie akcja bombardowania Hamburga. Oddaję panu głos. Jak to było przygotowane i jak to przebiegało?
9: Znaczy tak, no tutaj już na konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku, no właśnie była ta koncepcja połączenia działań brytyjskich z działaniami amerykańskimi. I dlaczego jest to tak istotne z punktu widzenia przebiegu wojny? Z jednej strony mamy do czynienia z bardzo długim okresem bombardowań, to jest od 24 lipca aż do 4 sierpnia 1943 roku, gdzie każdej nocy, a także w ciągu dnia ten Hamburg jest bombardowany. Biorąc także pod uwagę straty w ludności cywilnej, możemy na bazie obecnej wiedzy powiedzieć, że to jest także największy, jeżeli chodzi o straty Niemiec II wojny światowej, operacja, efekt takich nalotów dywanowych. Bo tutaj w sposób potwierdzony możemy powiedzieć, że to jest 37 tysięcy do 40 tysięcy ofiar. Natomiast wiemy, że bombardowanie Drezna w 1945 roku, które miało status tego największego bombardowania, a tak przynajmniej przedstawiała to niemiecka propaganda, a jeszcze III Rzeszy Niemieckiej, która kryła się ku upadkowi, no tam straty były najprawdopodobniej o połowę mniejsze.
8: No, z tym, że pan już przeszedł do strat, a ja bym chciał jeszcze dwa słowa od pana wyciągnąć na temat przygotowania do tej operacji, wyboru właśnie miasta, to już trochę ja powiedziałem, no drugie największe miasto, port, to na pewno tak, ważne. Tak, tak. Ale też niektórzy zwracają uwagę, że samo położenie jakby już takie geograficzne też było sprzyjające, bo no jak sobie spojrzymy na mapę, no można sobie wyobrazić, że te samoloty, które nad Hamburg miały nadlecieć, miały stosunkowo krótką drogę do przelecenia nad terytorium wroga, prawda?
9: Tak, bo mamy tutaj miasto, które jest no właśnie portem. Ten port znajduje się u wybrzeża Morza Północnego, co też z punktu widzenia Brytyjczyków sprawia, że można wykorzystać o wiele większą liczbę maszyn, bo w grę wchodzą nie tylko i wyłącznie te najbardziej zaawansowane technicznie maszyny RAF Bomber Command, mam tu na myśli Halifaxy i Lancastery, ale można wykorzystać także inne maszyny, które nie mają aż takich parametrów, plus jeszcze taka prosta zasada, że im krócej leci samolot, tym mniej musi zabrać paliwa, a im mniej może zabrać paliwa, tym więcej może zabrać bomb.
8: No tak.
9: I to też był efekt właśnie takiej skali i też taki, można powiedzieć, że bombardowanie Hamburga było takim ukoronowaniem tej ofensywy bombowej na Niemcy, bo ona zaczyna się latem 1943 roku i w sumie największy taki efekt dla gospodarki niemieckiej ona rzeczywiście osiąga latem 1943 roku. Wprawdzie to z punktu widzenia zachodnich aliantów nie przekłada się bezpośrednio na to, jak słabi są jeszcze wtedy Niemcy. Ponieważ Niemcy bardzo szybko się adaptują, przestawiają swoją produkcję przemysłową, tutaj głównie działanie Szpera, właśnie skupiają się na produkcji wozów bojowych, zmniejszają udział produkcji samolotów, zwiększa się udział robotników przemysłowych i tak dalej. Ale dobra, wracając do samego bombardowania. Wcześniej nie było takiego bombardowania, gdzie użyto by aż takiej ilości samolotów i zgromadzono by te siły, które atakowałyby dzień po dniu jeden cel.

0: przemysłowa w Hamburgu w sumie odbiła się dopiero do tego poziomu jak z lipca 1943 roku, mniej więcej rok później. Więc widzimy, że tutaj z tych nalotów dywanowych to była jedna z najbardziej skutecznych operacji zachodnich aliantów.
1: I tutaj chyba jeszcze warto dwa słowa powiedzieć, że to się wiąże też no, z pewnymi, ta cała operacja, że też się wiąże, z, ale to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, no też z pewnymi innowacjami, ale też, no może nie tyle innowacji, bo to słynna burza ogniowa, która się właśnie pojawia w tym nalocie z 27 na 28 lipca, no to wynika z faktu połączenia, tak, bomb burzących i bomb zapalających i rzeczywiście no tam dochodzi do czegoś, co potem będzie tak drastycznie widoczne też w Dreźnie. I drugi element, na który zwracają uwagę ci, którzy opisują tę operację, choć może to było wcześniej wykorzystywane również, tylko tutaj się wyjątkowo dobrze sprawdziło, to jest kwestia wykorzystania, no z angielskiego to się mówiło decoys, tak, czyli wabiki. To była taka chyba folia aluminiowa, którą zrzucano po to, żeby niszczyć, znaczy nie tyle niszczyć, co żeby dezorientować stacje radarowe, tak? To też jakiś ważny element właśnie w tej całej historii bombardowań II wojny.
0: Tak, oczywiście, no bo to jak mówimy o tylko i wyłącznie rozwiązaniach technicznych, to możemy opowiedzieć właśnie o tych dwóch segmentach. Z jednej strony tej burzy ogniowej, bo tak, to jest zjawisko, które po raz pierwszy pojawi się na taką skalę. Ono bardzo mocno wywiera ogromny wpływ na powiedzmy koncepcję prowadzenia walki przez Niemców. Niemcy, jak później będą próbowali pacyfikować jakieś miasto albo zdobyć jakieś miasto, bardzo często będzie pojawiała się w głowach wojskowych koncepcja, jak tutaj wywołać taki efekt jak w Hamburgu, żeby złamać opór przeciwnika. Żeby ten ogień wykurzył tą siłę żywą albo zniszczył właśnie siłę żywą oponenta. Też coś, co Niemcy próbują chociażby zrealizować w Warszawie. To im się nie udaje, ale oni tutaj próbują w jakiś sposób coś takiego osiągnąć. Zresztą nawet jest bardzo, bardzo ciekawa korespondencja jednego z oficerów Komendy Głównej AK, już powojenna, z von dem Bachem Zelewskim, czyli powiedzmy w pewnym momencie dowódcą znacznych sił w powstaniu, niemieckich sił w powstaniu warszawskim. No i on właśnie w tej korespondencji rozważał z nim takie wątki, no co by było, jeżeli powstańcy zajęliby większe areały miasta. No i wtedy von dem Bach w liście, który odpisał tutaj Kazimierzowi Rankowi Osmeckiemu, po prostu wspominał, że oni by po prostu spalili Warszawę, tak jak spalono Hamburg. Więc widzimy, że ponad rok później to ten efekt tych niszczycielskich ognia w tych umysłach wojskowych niemieckich został. Natomiast jeżeli mówimy o rozwiązania techniczne, to z jednej strony rzeczywiście użycie wabików na szeroką skalę, wykorzystanie łączności radiowej do też prowadzenia takiej armady bombowców. No bo to też, jak chcemy zobaczyć, jak wyglądają naloty, to mniej więcej wygląda w ten sposób, że trzeba naprowadzić dużą formację bombowców w nocy na jakiś obszar miasta i w miarę możliwości precyzyjnie zbombardować ten areał, zarazem z takiej wysokości, żeby obrona przeciwlotnicza przeciwnika nie była w stanie ostrzelać tej formacji. Czyli polecić na przykład znacznie wyżej niż zasięg armat przeciwlotniczych, prawda? A zarazem sprawić, że no właśnie, że te samoloty dotrą na cel. Więc mamy tak zwane

0: Pathfinderów, czyli takie samoloty, często de Havilland Mosquito, które lecą powiedzmy przodem, przed tą armadą kilkadziesiąt minut albo nawet godzinę wcześniej i powiedzmy ją prowadzą. W rejonie działań mamy niemieckie myśliwce nocne, które też są ślepe, no bo wszystko dzieje się w nocy. I troszkę taka walka, gdzie załoga niemieckich myśliwców nocnych nie widzi przeciwnika, a właściwie często widzi go w ostatnim momencie. Jest naprowadzana przez system radiolokacyjny niemiecki, który powiedzmy tak naprowadza na bazie azymutów, gdzie ten przeciwnik może się znaleźć. Zarazem te załogi ich samolotów, które też mają bardzo ograniczoną widoczność, muszą trzymać formację, bo z ich punktu widzenia najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć, to po prostu jakaś gigantyczna kolizja w powietrzu. I dolatując na cel, to jest tak, że taka duża armada jest wcześniej wykrywana przez niemieckie stacje radiolokacyjne. Bo tego ciężko jest ukryć po prostu obecność takich maszyn. Oczywiście jest kwestia taka, że właśnie te wabiki mają sprawić, że w danym miejscu przeciwnik nie będzie mógł położyć ognia artylerii przeciwlotniczej. Bo wówczas artyleria przeciwlotnicza strzela z armat. Jeszcze nie ma aż tak rozwiniętych rakiet, a właściwie rakiety nie mają tej funkcji przeciwlotniczej, to będą przyszłe dekady. Więc ostrzeliwuje się po prostu dany rejon, daną powierzchnię w nieba, ta niemiecka obrona przeciwlotnicza będzie ostrzeliwała, na danej wysokości, żeby stworzyć taką chmurę odłamków, która będzie niszczył brytyjskie czy alianckie maszyny. Dookoła są szperacze, czyli takie silne reflektory, które mają wyłapywać poszczególne maszyny, tak? No jedna z najgorszych rzeczy, które jest dla załóg bombowców, to dostać się w tak zwany stożek, czyli że kilka szperaczy złapie taką maszynę, a właśnie ten snop światła złapie taką maszynę, bo z jednej strony jest ogromna dezorientacja, bo po prostu nagle robi się tam jasno jak w dzień w tym bombowcu. Poza tym jest kwestia taka, że jeżeli ciebie widzą, to już załogi myśliwców nocnych niemieckich też cię doskonale widzą. Już nie muszą być tak jak ktoś, kto nie widzi. No, po prostu w ciemności zaczynają widzieć cel, który mogą dosłownie w kilka sekund zestrzelić. Więc są to niesamowite i takie wręcz obrazy, które mogą nam budzić takie skojarzenia z filmami science fiction. A nie tym, jak często widzimy właśnie walkę powietrzną, często w jakiejś formie takiej walki kołowej, czy walki, która sprowadza się do jakiegoś manewru umiejętności załogi dwóch maszyn, tak? To jest po prostu taka operacja, w której obie ze stron wykorzystują i angażują setki, jeżeli nie tysiące ludzi i w masę systemów, które ze sobą się zazębiają, żeby właśnie osiągnąć przewagę nad przeciwnikiem. I to w dużej mierze po raz pierwszy, taki powiedzmy w pełni, widzimy nad Hamburgiem latem 1943 roku. Że później, oczywiście jeszcze w 1944 roku, to na przykład myśliwce niemieckie nocne zaczną mieć na swoim pokładzie takie stacje radiolokacyjne, żeby od pewnego momentu już bez wsparcia z ziemi mogły odnajdywać w ciemności nocy bombowce alianckie. Ale w dużej mierze tak rozwój techniczny, pomimo że będzie się rozwijał, to nadal będzie doskonalił te elementy, które były widoczne tej letniej nocy 1943 roku nad Hamburgiem.
1: No i wykorzystajmy ten przykład, ten symboliczny przykład związany właśnie z bombardowaniami Niemiec na koniec do takiej pewnej szerszej może refleksji. No bo z jednej strony właśnie te naloty były prowadzone, z drugiej strony, o czym pan już mówił, w sumie, jeśli chodzi o takie efekty w stosunku do tego, jakie przewidywano, kiedy rozpoczynano całą tą koncepcję tej wojny powietrznej, one nie były aż takie, prawda, jak się właśnie spodziewano. Będzie może kiedyś okazja, żeby porozmawiać o takim słynnym raporcie, raport no, Buta po polsku byśmy powiedzieli, ale to David But, który dokonał analizy fotografii zrobionych po nalotach. Więc rzeczywiście można by powiedzieć, że to do końca nie spełniło swojej roli. Ale z drugiej strony, jak się patrzy na taki bilans tej całej wojny, no to zwraca się uwagę, że od wiosny 1942 roku ten alianckie naloty strategiczne, one nie tylko dotyczyły wielkich miast, o których najczęściej mówimy i przywołujemy, ale w sumie to jest kilkaset miast i miasteczek, które były, no i teraz oczywiście jest kwestia właściwego słowa, ofiarami nalotów, no bo mówimy jednak o Niemczech, o Niemcach, którzy tę wojnę wywołali. Ale rzeczywiście, jak się czyta te liczby, że w wyniku tych nalotów życie straciło od 500 do 600 tysięcy osób, w tym 75 tysięcy dzieci, ale że również zginęło kilkadziesiąt tysięcy cudzoziemskich robotników przymusowych, jeńców i więźniów zatrudnionych w zakładach zbrojeniowych. No to trochę jednak, no, trudno jest o tej operacji wieloletniej no mówić bez żadnych, prawda, takich wahań. Najlepszy dowód, no może nie najlepszy, ale jednym z dowodów, że to jest jakaś taka sprawa, która żyła i żyje w debacie historycznej, no to jest między innymi, to jest chyba rok 1992, tak, kiedy w Londynie stawiano pomnik marszałka Artura Harrisa i że no, w czasie tej uroczystości z udziałem królowej i tak dalej, no pojawiły się okrzyki: Harris to zbrodniarz wojenny, i to jest pogląd, który podzieliło no, wielu też nawet Brytyjczyków, tak, którzy sami przeżyli bombardowania Londynu, Coventry i tak dalej. No ale właśnie, sprawa była trudna do oceny prawnej, nie znalazła się w zasadzie podczas procesu norymberskiego, no właśnie ze względu na to, że nie można oskarżać Niemców o naloty na miasta, kiedy samemu się dokonywało. Więc może w tych ostatnich kilku minutach bym pana poprosił właśnie, jak pan na to patrzy, jak pan na pewno spotkał się właśnie z takimi analizami różnymi, no gdzie jednak wraca to pytanie, tak? Czy szczególnie pod Rzeźnie, prawda? No, czy rzeczywiście nawet te straszne Niemcy, które dokonały tylu straszliwych zbrodni, powinny były być tak traktowane?
0: Tak, no bo tutaj mamy do czynienia i to jest pytanie, które będzie wracało. Bo z jednej strony mamy do czynienia, czy atak z premedytacją na obiekt, który, no miasto, no, które jest jednak w przeważającej mierze obiektem cywilnym, mając świadomość, że de facto równamy z ziemią całe areały. Więc nawet celując w fabrykę, czy też rejon fabryki, to mamy sytuację też taką, że w wielu wypadkach no, fabryka pracuje na dwie, trzy zmiany, prawda? Więc są w nim pracownicy. Więc zawsze to będzie kwestia dwuznaczna, moralnie niejednoznaczna. Oczywiście mamy tutaj też i sprawę utrudnia też to, jak silnie postrzegamy II wojnę światową w aspekcie walki dobra ze złem. Trzecią Rzeszę Niemiecką, która dokonuje zagłady Żydów oraz także dokonuje szeregu zbrodni o charakterze ludobójczym, który dotyczy innych nacji, Jest to państwo, które prawo międzynarodowe stosuje w sposób dość, no, ujmijmy, wywiórczy. Więc to jest oczywiście zestawienie takie, że jeżeli rozpatrywać bombardowanie dywanowe jako zbrodnię wojenną, i można oczywiście to jak najbardziej rozpatrywać. Natomiast zaraz pojawia się kwestia taka, czy oponent, względem którego skierowane były te naloty dywanowe, sam nie prowadził takiej samej wojny. A nawet, no
1: tak, tylko że jak chcemy właśnie kogoś nazwać zbrodniarzem, to nie możemy powiedzieć, że to tylko on jest zbrodniarzem, kiedy my sami robimy coś tak, praktycznie identycznego.
0: I to jest właśnie ten kwantyfikator i to ta wizja tej II wojny światowej jako walka dobra ze złem. Że ta walka dobra ze złem jest u nas tak mocno zakorzeniona przez propagandę z tego okresu, później przez kulturę masową i tak dalej. No jeżeli chcemy zobaczyć nawet w... No właśnie, dlaczego Tarantino, jak przedstawiał bękarty w bękartach wojny, prawda? Nazizm, tak? Gestapowiec. Jest taką figurą człowieka, który jest do szpiku zły. Możemy wręcz go dehumanizować, prawda? Więc to jest walka dobra ze złem, a jeżeli zwalczymy ze złem, to powiedzmy to zło w jakiś sposób jest uzasadnione. Natomiast no, to tutaj z punktu widzenia czy prawa międzynarodowego, czy z punktu widzenia moralnego, zbrodnia jest zbrodnią, niezależnie kto ją dokonał.
1: No tak, no bo zresztą charakterystyczne jest to, że sama Norymberga doświadczyła w czasie nalotów strategicznych 22 takich nalotów, a ostatni był 11 kwietnia 1945 roku. No i potem w tej samej Norymberdze właśnie toczył się proces zbrodniarzy, a wiele osób twierdzi, że robić nalot na to miasto 11 kwietnia, kiedy za chwilę wojna się kończy, no to po prostu... kompletnie nie miało sensu, prawda? Więc
0: z takiego punktu widzenia no budzi to wątpliwości, w sposób naturalny wątpliwości moralne, aczkolwiek też pamiętajmy, że Norymberga to był proces rozliczenia elit III Rzeszy Niemieckiej, nawet nie zbrodni drugowojennych, tylko zbrodni III Rzeszy Niemieckiej, co więcej, zbrodni o charakterze ludobójczym. Bombardowanie ma status i to tak samo jak będziemy mieli, czy to będzie bombardowanie Warszawy z września 1939 roku, czy bombardowanie Rotterdamu z maja 1940 roku, czy inne bombardowania w II wojnie światowej dokonane przez Luftwaffe, czy też bombardowania dokonane przez aliantów na różnych celach. Bo też miejmy świadomość, że większość operacji bombowych to nie są te największe naloty dywanowe, tylko tak jak pan wspomniał, to jest operacja, w której bierze kilkanaście do kilkudziesięciu bombowców i bombardują jakiś cel o charakterze właśnie gospodarczym, niekoniecznie na terenie Niemiec. Zrównany z ziemią jest port w Hawrze. Dla przykładu, tak? Czy szereg innych miejsc na terytorium, no chociażby Włoch, prawda? Więc jak to interpretować? No i też jest kwestia taka, że bomby nie wybierają. One tak samo zabiją dziecko, jak i dorosłego, jak i żołnierza, który jest na przepustce, jak i żołnierza obrony przeciwlotniczej, czy też robotnika przymusowego.
1: Na pewno ta historia jest pełna różnego rodzaju no, trudnych ocen, dylematów i wyborów. Musimy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, niestety. Także pięknie dziękuję. Grzegorz Rutkowski, historyk, pracownik Muzeum Historii Polski, specjalizujący się w historii II wojny światowej, był z nami. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: No i podziękowania dla wydawcy Macieja Stępurskiego, a ja się z państwem usłyszę jutro o tej samej porze. Dobranoc.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota przygotowaliśmy dla Państwa kilka interesujących tematów.
2: Na przykład opowiemy, co to takiego osmofuturyzm.
1: Odwiedzimy Muzeum Karykatury.
2: I opowiemy o tym, że coraz chętniej spędzamy wakacje nie na południu, ale na północy.
1: Zapraszamy w sobotę od godziny 10. Anna Sobańda
2: i Rafał Turowski.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Niemal w całym kraju jutro spodziewamy się opałów. Alerty wydał już Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy system alarmowy w Polsce jest wystarczający? Zastanawiają się mieszkańcy i politycy po dzisiejszych alarmach na Lubelszczyźnie. Na koniec powiemy o udanych występach polskich klubów w Lidze Konferencji. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie i południowym zachodzie temperatura może osiągać jutro nawet 36 stopni Celsjusza. W województwach lubelskim, świętokrzyskim oraz w części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego będzie obowiązywał najwyższy alert trzeciego stopnia. Ostrzeżeniami drugiego stopnia objęta jest centralna część kraju, regiony w północnej połowie i na krańcach południowych. W północno-wschodniej i północno-zachodniej Polsce będzie obowiązywał alert pierwszego stopnia. Według prognoz termometry nie pokażą wartości powyżej 30 stopni, tylko w części Pomorza Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Kto nie musi, niech lepiej zostanie w domu, radzi szczególnie osobom starszym Krzysztof Wiśniewski z pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy.
4: Zasłonić żaluzję, nie otwierać szeroko okien, bo wtedy to ciepłe powietrze nam wnika do pomieszczeń. Fajnie, jeżeli mamy jakiś nawilżacz powietrza albo wiatrak.
3: Upały są groźne, na co wskazują statystyki, z których wynika, że w takim czasie ratownicy medyczni zawsze mają dużo więcej pracy.
4: Mamy dużo wyjazdów właśnie do interwencji, do tych przewlekle chorych, leżących przewlekle w domach, no, którzy źle tolerują te upały i czasami wymagają hospitalizacji.
3: Upały w Polsce utrzymają się przez kilka kolejnych dni. Zakończyły się czynności prokuratury w Tarnawie Kolonii, gdzie rano spadł pocisk, najprawdopodobniej rosyjska rakieta manewrująca. Jak poinformował rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Kozak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesali dziś teren o powierzchni około 3 km kwadratowych, znajdując liczne szczątki rakiety, w tym elementy napędu. Służby poinformowały, że lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Na jutro śledczy zapowiedzieli oględziny szczątków rakiety. A mieszkańcy Tarnawy, reporterce TOK FM Annie Gmiterek-Zabłockiej, mówili o swoim zdziwieniu, że nie dostali SMS-ów z informacją, że jest zagrożenie z powietrza. Służby odpowiadają, że komunikaty RCB to tylko uzupełnienie informacji. Alarm ogłaszają i odwołują syreny. A więcej na ten temat Jakub Medek.
5: W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, przypomina wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Wtedy najważniejsze, szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
5: Wiceminister obrony Paweł Bejda dodaje, że o zasadach związanych z alarmami i tym, jak się wówczas zachowywać, mówiła rozesłana kilka miesięcy temu do wszystkich domów w Polsce specjalna książeczka.
7: Bardzo was proszę, sięgnijcie do tej wersji papierowej, jeżeli jeszcze ją macie. Jeżeli nie, to sięgnijcie do wersji internetowej, ona jest. Między innymi na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.
5: Bejda dodaje, że w ocenie rządu służby zadziałały w kwestii alarmowania tej nocy prawidłowo, a sam alarm trwał raptem kilkanaście minut. Jakub Medek, TOK FM.
3: Władze Żyrondy Departamentu na południowym zachodzie Francji oceniły, że czwartek był pierwszym nieco optymistycznym dniem w walce z trwającym od 22 lipca pożarem. Lokalne władze zezwoliły, by 84 tysięcy osób spośród ewakuowanych 220 tysięcy wróciło do domów. Jak powiedziała szefowa prefektury, pożar wciąż jest aktywny w dwóch miejscach. Podczas nadchodzącej nocy wciąż będzie trwała praca nad tworzeniem pasów przeciwpożarowych i zabezpieczaniem skrajów pożaru. Pożar, z którym strażacy walczą od 8 dni, zniszczył do tej pory 42 tysiące hektarów terenu. Departament Stanu USA poinformował o nałożeniu sankcji na 6 podmiotów i osób z Chin, Indii, Rosji i Iranu, które wspierają irański korpus strażników rewolucji islamskiej. Restrykcje nałożono na podmioty wspierające linie lotnicze Mahan Air, które według amerykańskich władz ugrupowanie wybiera do transportu broni, personelu wojskowego oraz sprzętu. Same irańskie linie są już objęte sankcjami USA i Unii Europejskiej. Jarmark Świętego Dominika liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy trwającej od tygodnia jednej z największych tego typu imprez w Europie złożyli w tej sprawie wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa i czekają na werdykt. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Złożenie wniosku o wpis na listę dziedzictwa kulturowego wymagało ogromnej pracy, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
9: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym, bo to było w pełnym dialogu społecznym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
8: Powstała też lista firm i instytucji, które zagwarantowały dbałość o poszanowanie historii i przyszłości Armarku.
9: Na tę dbałość, czy na te programy kulturalne, czy dbałość o specjalne strefy, które będziemy robić dla rzemieślników lub artystów, jesteśmy w stanie szukać pieniędzy publicznych i to jest dla nas bardzo ważne.
8: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Piłkarze GKS-u Katowice pokonali u siebie MSK Żilina 3-1 w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsze spotkanie 2-1 wygrał słowacki zespół, jednak bilans jest na korzyść drużyny z Katowic i to ona awansowała do kolejnej rundy. Następnym rywalem katowiczan będzie izraelski Hapoel Tel Awiw. To był też udany wieczór dla piłkarzy Rakowa Częstochowa. Drużyna pokonała na wyjeździe maltański zespół Valletta 4-0 i również wywalczyła awans do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Kolejnym rywalem medalików będzie szwedzki Hammarby. Kolejne informacje TOK FM o północy, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka jutro w pogodzie. W dzień na południu i południowym wschodzie kraju słonecznie, na pozostałym obszarze więcej chmur. Po południu prognozowane są postępujące od zachodu ku centrum przelotne opady deszczu. Wieczorem miejscami mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 28 stopni na Pomorzu, 30-34 na przeważającym obszarze kraju, do 36 miejscami na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik o nietypowej porze się z Państwem witam i zapraszam do wysłuchania archiwalnego wydania audycji Wywiad Pogłębiony, a na premierowe odcinki mojego programu zapraszam w soboty po 19. Teraz Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspertka od przeciwdziałania przemocy skierowanej w stosunku do dzieci oraz profesor Monika Płatek-Karnistka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski.
11: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. A będziemy rozmawiać o temacie, który no pewnie co po niektórych mógłby rozwścieczyć, przynajmniej na początek tej rozmowy, a mianowicie o tym, dlaczego w ogóle bierzemy pod uwagę taką działalność mniej lub bardziej w strukturach administracji państwowej albo w trzecim sektorze, czyli w tym, w którym działa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, no takimi działaniami jak pomaganie sprawcom przemocy wobec dzieci. O, już widzę, że profesor Monika Płatek kręci głową.
11: To, na co chcemy zwrócić uwagę w tym programie, to zobowiązanie, które spoczywa na władzach państwowych, aby przeciwdziałać wykorzystaniu seksualnemu dzieci. Więc myślę, że będziemy mówić nie tylko o osobach, które się dopuściły seksualnego wykorzystania dzieci, ale będziemy przede wszystkim mówić o zapobieganiu. My bardzo chętnie właśnie się podniecamy, kiedy mówimy o sprawcach i wtedy proponujemy surowe kary. A nie widzimy zobowiązania, które wynika z prawa i nie widzimy praktyki. I to jest to, co tutaj byśmy bardzo chciały pokazać, że to istnieje, że można to robić. Przeciwdziałania sytuacjom, kiedy ludzie dostają informację, że to jest zakazane. Bo na pytanie, czy można z dzieckiem uprawiać seks, zazwyczaj większość z nas powie, nie można. Ale zajrzyjmy do kodeksu karnego i zobaczmy, że od 15 roku życia, dziecko to jest osoba do 18 roku życia, można uprawiać seks bezkarnie z dzieckiem. Co więcej, 16-latka może poprosić sąd o zgodę na zawarcie małżeństwa, co oznacza, że zaszła w ciążę zazwyczaj. Więc tu chodzi przede wszystkim o zobowiązanie państwa do przeciwdziałania. I to zobowiązanie nie tylko wynika z konwencji, o której mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć jeszcze z czasem, ale wynika z monitoru polskiego 16 listopada 2023, uchwała Rady Ministrów, plan przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności, seksualności i obyczajowości dzieci na lata 2023-2026. Jest w tym 150-kilkustronnicowym opracowaniu pasus mówiący o przeciwdziałaniu, tylko on się nie przekłada na praktyczne zobowiązania i praktyczne zobaczenie, jak to robić. Tymczasem
12: Fundacja dajemy dzieciom siłę. Kiedyś Fundacja Dzieci nie czuje, a teraz
11: dajemy dzieciom siłę. Okazuje się, że to robi na co dzień. I dla mnie to jest też ważne, bo ja przyznaję, wprowadzałam studentów w nie wprowadzałam ich w błąd, ponieważ ta aktywność jest od roku.
12: Od września 2025. No właśnie, bo ja myślę, że z jednej strony mówimy o prawie, ale tak naprawdę główny kierunek podejmowanych działań to jest radykalizacja prawnych regulacji związanych z karaniem sprawców, a nie z przeciwdziałaniem. Czyli koncentrujemy się na identyfikacji tych sprawców, co oczywiście też musi być, a nie robimy nic w zakresie przeciwdziałania tego, żeby do tego wykorzystywania doszło.
10: A już myślałam, że rzuci mi się któraś z pań do gardła za to, że użyłam słowa pomaganie, bo to jest pierwsze skojarzenie, jakie mamy, a już pomaganie sprawcom to jest coś, od czego zazwyczaj publiczności cierpnie skóra, a przynajmniej do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Tymczasem słowem klucz tutaj jest na pewno profilaktyka i też obie moje gościnie wskoczyły od razu na głęboką wodę, bo powiedziały o tym, czego ja nie powiedziałam w pierwszym słowie do państwa, mianowicie o tym, że mówimy o sprawcach przemocy seksualnej wobec dzieci. W tym nie tylko o pedofilach, bo to jest drugie pierwsze skojarzenie, jakie mamy.
12: Tak, mówimy o tym, że to jest pedofil, ale tak naprawdę sprawcy wykorzystywania seksualnego w mniejszości są pedofilami, czyli mają parafilię, a są to osoby, które zaspokajają swój popęd seksualny w sposób zastępczy z dziećmi. Ale myślę, powiedziała pani tutaj o pomaganiu. My zawsze mamy w centrum dziecko i ochronę dzieci. I dlatego prowadzimy te działania wobec sprawców, ażeby chronić dzieci.
10: No właśnie. I to jest bardzo ważne podkreślenie. I chcę, żeby nam towarzyszyło do końca tej rozmowy, bo oczywiście jakiś rodzaj oporu i takie pytanie, a czemu nie można na przykład środków przeznaczonych na programy zapobiegawcze kierować przede wszystkim do ofiar i się nimi dalej zajmować, a rzeczywiście tych sprawców wyłapywać i karać.
12: No tak, ale w związku z tym te środki przeznaczamy na to, żeby nie było już tych ofiar. Czyli nie trzeba będzie pomagać ofiarom, ponieważ nie dojdzie do przestępstwa, jeżeli wtedy zaczniemy działać.
11: To jest po pierwsze. Po drugie, my nie wyłapujemy większości sprawców. Po trzecie, jeden sprawca, nawet jeżeli jest skazany za jeden czyn, czy za skrzywdzone jedno, czy dwoje dzieci, tam jest masa innych dzieci krzywdzonych najczęściej. I też bardzo ważne jest, żeby nie używać pojęcia pedofil i pedofilia. Pedofilia jest przypadłością. I polecam naprawdę książki pani profesor Marii Bejzert, która to bardzo dokładnie opisuje. Część ludzi, którzy na to cierpią, cierpią z powodów biologicznych, genetycznych. Tak się zdarza. Czyli po to jest właśnie konwencja o przeciwdziałaniu przemocy seksualnej dzieciom i demoralizacji, która w artykule 7 bardzo wyraźnie mówi o zapobiegawczych programach, aby tego typu ludziom dać szansę zgłoszenia się i pracy z nimi, ja nie jestem psycholożką i nie wiem, jak się to robi, ani seksuolożką, w kierunku, który może spowodować, że albo się zahamuje popęd, albo się przekieruje popęd. Nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast niedoprowadzanie do tego, aby ci ludzie rozpoczynali krzywdzenie dzieci, ponieważ to jest zawsze krzywdzenie dzieci. Pedofila nie interesuje dziecko, które się już rozwinęło, czyli w którym wieku u nas jest? To jest 11, 12, 13 lat. To jest koniec, kiedy pedofila preferencyjnego, czyli takiego, który to ma, się to dzieje. Natomiast większość pedofili tak wtórnych, jeśli mogę ich tak nazwać,
12: mówimy zastępczych,
11: to są ludzie, którzy po pierwsze wykorzystują władzę, którą mają nad dzieckiem. Po drugie, bardzo często, jeżeli się przyjrzymy temu i też to jest naprawdę nieźle opisane i można do tego dotrzeć. Poza tym są publikacje Krzywdzone dziecko, które jest wydawane przez fundację. Pokazuje się, że są trzy elementy. Gdzieś tam po drodze jest najczęściej przemoc, najczęściej fizyczna, ale również psychiczna.
12: Zaniedbanie.
11: I brak sytuacji, w której człowiek jest dostrzegany, zaopiekowany i rozwija swoje poczucie wartości. Bardzo często też osoby, które powtarzają te zachowania, to są osoby, które pierwotnie również zostały seksualnie wykorzystane.
12: Ale też wczesna ekspozycja na pornografię dla dorosłych to też jest czynnik ryzyka.
10: co jest szalenie istotne, zwłaszcza dzisiaj, bo internet jednak bardzo zmienił funkcjonowanie nie tylko nas dorosłych, ale naszych dzieci przede wszystkim, więc ta ekspozycja jest bardzo wysoka i to też wiemy z badań, po co sięgają dzieci do internetu całkowicie poza kontrolą dorosłych. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały więcej o tej profilaktyce, bo to jest bardzo ciekawy temat, o co tu właściwie chodzi i jakie warunki muszą być spełnione, żeby to miało sens. Ale jeszcze prosiłabym dość krótko, bo za chwilę informacje w TOK FM, o doprecyzowanie, do kogo w takim razie my w ogóle adresujemy te komunikaty. Już wiemy, że pedofile to mniejszość.
12: Jeżeli mówimy o profilaktyce, to komunikaty powinny być przeznaczone do dzieci, czyli potencjalnych ofiar, do sprawców i potencjalnych sprawców. Czyli jeżeli mówimy o takiej profilaktyce uniwersalnej, to powinno być to skierowane do chłopców na temat empatii, na temat relacji, też do osób dorosłych. Wiemy o tym, że dobra relacja z dzieckiem jest tą podstawą. W związku z tym to są komunikaty, a potem komunikaty do grup ryzyka. Czyli do grup ryzyka wiemy, że najczęściej dotyczy to wykorzystywanie seksualne dziewczynek, ale do grup ryzyka do osób, które mają już myśli, które zaczynają oglądać CISAM, czyli materiały przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci. Nie mówimy pornografia dziecięca, bo pornografia dziecięca to jest termin taki, prawda, infantylizujący, ale trzeba wiedzieć, że za każdym zdjęciem jest krzywda tego dziecka. To są dzieci, które ciągle boją się, że ktoś zobaczy to zdjęcie, że ktoś je rozpozna, że to, co jest w internecie, nigdy nie ginie. W związku z tym bardzo ważne jest, żeby tą profilaktykę też skierować na to, a że oglądanie takich zdjęć to jest krzywdzenie dzieci. I stąd ten nasz program Redirection, który jest programem anonimowym, bezpłatnym, który jest oparty na metodzie behawioralno-poznawczej, który jest skierowany do osób, które są zmotywowane, które oglądają lub mają myśli, że chcą oglądać takie zdjęcia przedstawiające wykorzystywanie seksualne dzieci i którym pokazuje się, co to może zrobić tym dzieciom, czyli uczy ich empatii, uczy ich kontroli myśli, uczuć, zachowań, jak żyć, nie oglądając tego, jak można zmienić i utrzymać się w tym nieoglądaniu. Wiemy z badań, że prawie połowa tych zdjęć to dotyczy dzieci poniżej 11 roku życia, dotyczy to małych dzieci. To jest ogromna skala tego zjawiska. Wiemy o tym, że co roku coraz więcej tych zdjęć i filmów jest dostępnych w internecie. Dlatego skierowanie programu dla osób, które oglądają takie treści lub chcą oglądać, jest bardzo ważną profilaktyką. Zachęcam do tego programu. Program jest dostępny teraz już w 8 językach. Został zrobiony przez ekspertów z Fundacji Protect Children z Finlandii. Jest dostępny w 8 językach, w tym języku polskim, który fundacja zaadoptowała i jest dostępny na stronie redirectionprogram.com.
10: Dzisiaj Państwa i moimi gościniami są Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski. Rozmawiamy o tym, jak możemy pomóc ofiarom przestępstw seksualnych dzieciom poprzez wpływanie na potencjalnych sprawców.
11: Czyli tak naprawdę, bo to też jest ważne, tylko że to już jest po. Jeżeli mamy do czynienia z ofiarami przestępstw, to znaczy, że to się wydarzyło. A my cały czas kładziemy nacisk na to, że zobowiązanie państwa wynikające z konwencji, konwencji numer 201, Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, obowiązująca w Polsce od 2015 roku, przyjęta wcześniej niż konwencja stambulska. Zobowiązania wynikającego z Konstytucji, 72 artykuł Konstytucji, zobowiązania wynikającego z Konwencji Praw Dziecka i z paru innych jeszcze, polega na tym, że państwo jest zobowiązane przeciwdziałać sytuacji. Czyli tak, Mamy również zobowiązanie do tego, aby wspomagać dzieci, które się stały ofiarami wykorzystania seksualnego. Natomiast my przede wszystkim chcemy zwrócić uwagę na to, że to, co się dzieje w naszym państwie, jest potworną hipokryzją i pod przykrywką mówienia o tym, że chcemy dobra dla dzieci i nie chcemy dzieci seksualizować, tak naprawdę stwarzamy warunki do ich seksualnego wykorzystania i krzywdzenia. Ponieważ pierwsze zobowiązanie, jakie jest, to jest z jednej strony informacja skierowana do samych dzieci, powtarzam to, co już Maria powiedziała, ale z drugiej strony to jest również na przykład informacja skierowana do rodziców, do nauczycieli, ale też do specjalistów. Ja miałam dwóch panów w różnych sytuacjach, którzy przyszli z informacją, że oni zrobili to, co ja mówiłam, czyli że poszli, bo miało być bez karania, bez wyzywania i spokojnie. Jeden poszedł do psychiatry, drugi poszedł do psychologa i jednemu psycholog powiedział, proszę natychmiast stąd wyjść, ja z takimi zbokami nie rozmawiam, a psychiatra zaproponował, że wezwie prokuratora. Ludzie, którzy chcą sobie poradzić ze swoim zainteresowaniem niezdrowym, bo seksualnym, dziećmi w wieku, w którym one nie mogą odpowiedzieć na tego typu zachęty, po prostu rozwojowo nie są do tego przygotowane.
10: Ale to pokazuje, jak kadra jest nieprzygotowana.
11: I teraz chcę powiedzieć, że oczywiście to jest bardziej skomplikowane, bo sama mogę obserwować, jak w Poznaniu u profesor Marii Bejzert kształci się psychologów, pedagogów. Mogę zobaczyć, jak u profesora Izdebskiego w Warszawie na pedagogice kształci się nauczycieli i przygotowuje się do tego, jak mają prowadzić te zajęcia. I prowadzić zajęcia na temat tego, czym jest przeciwdziałanie seksualnemu wykorzystaniu, używając terminów naukowych, spokojnych, biologicznych, niewulgarnych, pozwalających na komunikaty, które są przystosowane do dzieci odpowiednio do ich wieku. I proszę przypomnieć sobie, WHO przygotowało takie materiały, mam je tutaj przed sobą, które pokazują, jak rozmawiać z dzieckiem od 0 do 4 lat, od 4 do 9, od 9 do 13. I awantura, jaka była, że te WHO uczy dzieci masturbacji. No to jest jedna z rzeczy, których szczerze mówiąc nie trzeba uczyć, mamy to wrodzone. I teraz to, o co chodzi w tym, to nauczenie dziecka właśnie takiego małego, że to jest jego ciało, że ono może powiedzieć nie, że jeżeli się czuje nieswojo, to jest osoba, do której się może zgłosić na początku. A jeżeli ma 4 lata i więcej i dalej się publicznie masturbuje, to mu trzeba powiedzieć, słuchaj, to jest bardzo prywatna rzecz, to robimy inaczej, w innych warunkach, czyli reagowanie w sposób naturalny i zwyczajny, bez tego całego narostu, który my mamy, który jest niezdrowy,
10: to jest bez element, paniki moralnej po prostu.
11: I to jest element, który jest zobowiązaniem państwa do przekazania rodzicom, do przekazania nauczycielom, do przekazania dzieciom i również w tym samym czasie przygotowania materiałów nie takich prostych, bo Maria Bejzer podkreśla to, że w warunkach, w których zmienia się trochę świat, i ten patriarchat, który nam dynda tutaj, wisi i zalega, mimo wszystko jest lekko wykopywany, sprawia, że część mężczyzn sięga po to, co najłatwiejsze, po to, nad czym dalej można sprawować pełną kontrolę, czyli na dzieci. Ja chcę powiedzieć tylko jeszcze jedną rzecz. W czasach, kiedy jeszcze pracowałam u Rzecznika Praw Obywatelskich w 2006 roku, żeśmy zrobili konferencję na temat wykorzystania, na temat przygotowania do tej właśnie konwencji i wówczas badania, które były przedstawione, pokazują bardzo jasno. Dziecko nie jest najczęściej wykorzystywane przez złego pedofila, który wyskakuje zza krzaka. Dziecko jest najczęściej wykorzystywane w rodzinie. W rodzinie, rodzinie do końca bliskich.
12: Przez osoby znajome, których mają relacje, nie tylko to jest pierwsze. W rodzinę.
10: Czy spokrewnionych podobno do prawie 50%.
12: No, ale to są trenerzy, to są osoby, to druga które grupa. Są zaufania.
11: Nie? Trzecia grupa dopiero, to są księża i okolice. Problem z nimi jest taki, że w dalszym ciągu to jest najtrudniejsze do tego, żeby tam wejść, skonfrontować, przeciwdziałać i zadziałać. No i czwarte, gdzieś piąte to jest ten ktoś, kto ewentualnie wyskakuje zza krzaka. No, i tutaj też jest bardzo ważne, aby dziecko wiedziało, co w takiej sytuacji robić.
12: No to ja myślę, że warto powiedzieć o tym, że edukacja seksualna właśnie przeciwdziała wykorzystywaniu seksualnemu, a nie seksualizuje. I to jest jakaś zła interpretacja. Wiemy o tym, że rodzice, robiliśmy badania, nie rozmawiając z dziećmi na temat seksu, bo to jest trudny temat. Robiliśmy badania, pytanie, dlaczego nie rozmawiali. No to rodzice mówili, no bo dziecko jeszcze jest za małe, albo nie miałem czasu. Dopiero jak będzie nastoletnie, to będę z nim o tym rozmawiał. Więc szkoła jest tym miejscem, gdzie można by o tym rozmawiać. I to, że powinniśmy skierować do dzieci i do rodziców komunikaty, jest bardzo ważne. Fundacja opracowała program, który jest teraz programem rekomendowanym przez KCPU, GATKI. Na stronie gatkifdds.pl są zasady i te zasady, o których uczymy dzieci, to jest gatki, czyli gdy mówisz nie, to znaczy nie, a znaczy alarmuj, jeśli coś dzieje się złego, d, dobrze zrobisz, mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją, k, koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie i intymne części ciała są najbardziej chronione. I to jest program, dla dzieci od wieku 4 do 12, tu w trzech grupach wiekowych, ale to, co ważne, tam są scenariusze zajęć dla nauczycieli, filmiki, to są krótkie lekcje godzinne, w których właśnie wraca się do tych tematów i mówi się o tych zasadach, ale to, co ważne, tam rodzice znajdą podręcznik, taką broszurę, co jest ważne. I to, co mówimy, że rodzic jest też strażnikiem i może przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnym. Czyli po pierwsze, naucz rodzicu tych zasad swoje dziecko. Buduj taką samoświadomość tego dziecka. Umów się z dzieckiem na sygnały takie ostrzegawcze, gdy coś się niepokoi. Zainteresuj się, gdzie to dziecko jest, z kim to dziecko przebywa. Bądź taki uważny, jak dziecko przychodzi, to porozmawiaj z nim na tym, jak było w czasie tego, tam gdzie byłeś. I to są zasady, żeby tej uważności rodzicielskiej, bardzo ważne do przeciwdziałania wykorzystywaniu. Bardzo zachęcam do tych filmików, one są dostosowane do wieku i ten program właśnie mówi do wszystkich dzieci. I stąd z dużym niepokojem patrzymy, że ta edukacja seksualna nie wchodzi do szkół, ponieważ to jest, dzieci mają prawo do wiedzy, a to jest wiedza.
11: Ja bym chciała dodać dwie rzeczy. Pierwsza, która mi się przypomniała w momencie, kiedy mówiliśmy o tym, że dzieci są za małe. Bardzo polecam książkę Seks Maxa Korwirdera, on maluje, Boguś Janiszewski pisze. To jest cała seria doskonałych książek, o czym ci rodzice nie mówią, bo często sami nie wiedzą. Ale tam jest taki właśnie rysunek, gdzie rodzice mówią tak, nie no, dziecko jest za małe, to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz i wreszcie do takiego nastolatka mówią, chcielibyśmy z tobą porozmawiać o seksie. A dziecko się pyta, to co chcecie wiedzieć? Więc to, naprawdę polecam książkę, można ją czytać razem z dziećmi. Ona jest od 0 do 99 lat. Myślę, że musimy przesunąć tą granicę trochę dalej. Także to jest naprawdę coś, co można robić w sposób, jeżeli nie możemy sami porozmawiać o tym, to powinniśmy to poczytać. Literatura istnieje, więc nie tylko filmiki, nie tylko te lekcje, ale to, co tutaj jest. A druga rzecz, która jest dosyć smutna, bo okazuje się, że jednakże drugą pod względem ilości informacji, które dzieci szukają w internecie, no to jest, to są strony pornograficzne, które się narzucają same i w związku z tym udawanie, że nie rozmawiając z dzieckiem, my go uchronimy, jest mylne.
10: No mamy tu dużo problemów. Pierwszy i chyba nieusuwalny z debaty jest problem paniki moralnej. Ile razy się spotkałyśmy w studiu, patrzę na profesor Monikę Płatek, którą traktuję jak przysłowiowego wołającego na puszczy, bo wiele razy rozmawiałyśmy na różne właśnie tego rodzaju tematy, tematy wrażliwe, które odbijają nas i publiczność na jakiś poziom histerii, a zwłaszcza władze, osoby, które powinny jakoś rozumnie jednak dysponować wiedzą, wiedza nieużywana się mści, jak wiadomo, nie chcą wprowadzać w życie tych konwencji, nie chcą przystosowywać rzeczywistości do rzeczywistości. Znaczy drukują jakąś rzeczywistość, która nie istnieje, nie chcą edukacji seksualnej w szkołach pod fałszywymi pretekstami, nie chcą jawnej debaty na ten temat. No, mamy naprawdę jakąś taką rzeczywistość, przez którą się przebijamy jak przez beczkę smoły.
11: Ale nazwijmy to po imieniu, z czym się to wiąże. To się wiąże z uprzedmiotowionym podejściem do dziecka. Dziecko nie jest człowiekiem. Dziecko jest rzeczą, która należy do rodziców. I to się wiąże, przepraszam, ja cały czas oprawię, ale to się wiąże z tym, że nawet w kodeksie rodzinnym, który jest z 64 roku, więc trochę inne były czasy, mówi o władzy rodzicielskiej. Jeżeli przeczytamy ten przepis, to widać, że tam nie ma władzy, tam jest piecza. Czyli to jest zobowiązanie do dania człowiekowi skrzydeł, aby wyfrunął. Czyli to nie jest moja wola i będzie tak, jak ja chcę, tylko to jest jednakże zobowiązanie. Nikt się na świat nie prosił, dzieci się na świat nie proszą. Skoro uprawiając seks te dzieci mamy, to mamy zobowiązanie do potraktowania ich na serio. Dzieci nie głosują, w związku z tym z dziećmi się nie liczymy. Liczymy się z rodzicami, którzy głosują, w związku z tym zapewniamy ich, że oni mają władzę. Proszę zobaczyć, co się stało w trakcie debaty konstytucyjnej, kiedy żeśmy zapisali przepis, gdzie trzeba się liczyć ze zdaniem dziecka. Więc to jest nasz problem. Nasz problem polega na tym, że szczerze mówiąc, mi się to właśnie kojarzy. No, kojarzy mi się konwencja praw dziecka, to my żeśmy zaczęli. Zaczęliśmy, bo mieliśmy naprawdę uwagę na dzieci skierowaną, czy chcieliśmy ładnie wyglądać. Ja myślę, że to była wtedy uwaga skierowana na dzieci. Nie pamiętam nazwiska tej, no, Maria.
12: Łopatkowa,
11: dziękuję bardzo. To jednak była jej inicjatywa, prawda? Czyli to my żeśmy zaczęli. Trudno nam to było przyjąć, ale jednak. Następnie jak zobaczymy konwencję o przeciwdziałaniu przemocy, tak, to kobiety najczęściej doznają przemocy, ale drugą, największą grupą są dzieci. Czyli to przekierowanie władzy na zrozumienie, że ta władza może się inaczej realizować poprzez pieczę, to jest podstawowa sprawa. I od tego tutaj trzeba zacząć, że to z tego się bierze. Trzeba powiedzieć wyraźnie, ktoś, kto jest przeciwko seksualnemu nauczeniu dzieci przeciwdziałania seksualnemu wykorzystaniu, stwarza warunki do krzywdzenia dzieci. Czyli ktoś, kto jest przeciwko edukacji, edukacja dzieci, artykuł 6 w tej konwencji, to jest zobowiązanie państwa. Edukacja i edukacja seksualna jest zobowiązaniem państwa, które państwo na siebie przyjęło w 1993 roku, robiąc konwencję o planowaniu rodziny. Nie realizując tego, stwarza się warunki dla wykorzystania seksualnego dzieci.
12: Tak, czyli teraz można powiedzieć, że były badania Finkelhora. David Finkelhor, profesor, tak, socjolog, pierwszy w ogóle zaczął robić badania na temat wykorzystywania seksualnego dzieci i mówił o barierach, 4 barierach, zanim dojdzie do wykorzystywania seksualnego u ludzi. No i pierwsze to jest, że myśl jest, prawda, taka i tutaj zatrzymuje. Potem jest tak, że chce podjąć takie zachowania, ale rozumie, jakie są konsekwencje. Trzecie jest sytuacja, czyli że nie ma możliwości zrobienia, ponieważ jest monitorowane. No to jest tak, jak wiecie, postawi się lampę i tam na ulicy już tam nie dochodzi do przestępstw, tylko idą tam, gdzie jest ciemno. Czyli sytuacja. To trochę jest ta ustawa Kamilka, która sprawdza, czy człowiek był karany, czy są procedury w każdej instytucji, gdzie są dzieci, czy jest osoba odpowiedzialna za politykę ochrony dzieci. To jest ta trzecia bariera. A czwarta bariera, która się okazała, to jest to opór dzieci. A opór dzieci, że czasami sami sprawcy mówili, że jeżeli dziecko by powiedziało nie, to oni by odstąpili. Oczywiście nie możemy zrzucić odpowiedzialności za ochronę dzieci na dzieci, to nie o to chodzi. Ale ja mówię, że edukacja seksualna, mówienie o swoich granicach, o tym, że ma prawo powiedzieć nie, to jest to, co może też przeciwdziałać. I powinniśmy tego uczyć od początku. Jeżeli przychodzi ciocia Krysia i dziecko nie lubi cioci Krysi, a my mówimy pocałuj koniecznie ciocie, to jest tak, że też się nie szanuje tego dziecka. małe dzieci to, wiecie, to potem wytrą tą buzię, bo tego, a potem starsze to nie lubi, pocałuje, bo wie, że jak nie wytrze, to może ciocia da cukierka albo tam kieszonkowe, prawda? Ale ważne jest, że stawianie granic, mówienie, że nie coś znaczy. I to jest właśnie ta profilaktyka i to ta edukacja dzieci. A druga strona to jest edukacja rodziców, że jednak rodzic musi być tym strażnikiem, musi wiedzieć, z kim moje dziecko przebywa, musi mieć kontrolę nad tym i musi mieć relacje z tym dzieckiem.
10: Chcę wrócić do tego programu adresowanego do potencjalnych sprawców. Kto w ogóle się zgłasza po tego rodzaju pomoc? Jakie warunki muszą być spełnione, żeby osoba zrozumiała, że ścieżka, którą podąża, jest nie tylko fatalną dla ofiar, ale po prostu przestępczą? I w jaki sposób może sięgnąć po tę pomoc, żeby uporać się z tym problemem?
12: Więc program jest anonimowy, więc nie wiemy, kto wypełnia ten program. Jest łatwo dostępny. W każdej chwili, na każdej stronie tego programu jest opuść stronę, że w każdej chwili możesz wyjść z tego programu.
10: Czyli nie ma kontaktu z człowiekiem.
12: Nie ma kontaktu z człowiekiem. To jest program tylko internetowy. Tam są zadania do wykonania, tam są informacje, tam jest prośba o różną refleksję. To jest jakby metoda pracy, przy czym na samym końcu jest ankieta ewaluacyjna. Ona jest też anonimowa, ale wynik tej ankiety. Na razie mamy za mało ankiet wypełnionych po polsku, ale ponieważ ten program już od kilku lat istnieje, wiemy z tego, że 77% osób, które wypełniły ankietę, powiedziały, że albo zmniejszyło, albo zaprzestało oglądania CIS-a po przejściu całego programu. Trudno oczekiwać, że 100% od razu przestanie. Na pewno ten program jest dla osób zmotywowanych, tych, którzy chcą coś zmienić, ale nie potrafią. A wiemy z badań, to co mówiła Monika, że czasami te osoby chcą zmienić coś w swoim zachowaniu, ale nie potrafią wyjść. I w związku z tym w tym programie jest taka ścieżka, co powoduje, że chcę sięgnąć po to, w jakim ja jestem nastroju, co pcha mnie do tego, żeby poszukać tych materiałów, żeby je obejrzeć. I teraz co mogę zrobić, żeby do tego nie sięgać? Co mogę mieć zamiast tego? I potem na końcu, co mogę zrobić, żeby tego utrzymać? Tą zmianę, którą mam.
10: No to jest analogia do uzależnienia.
12: Tak, to jest analogia do uzależnienia, ale musimy powiedzieć o tym, że badania też pokazują, że najpierw zaczyna się oglądanie takich materiałów, a potem jest chęć i mniej więcej połowy pojawia się myśl, że chciałbym to zrobić w realu, prawda? Więc to jest tak ważna ta profilaktyka, że kierujemy do tych osób, które mają myśli, chciałyby, albo tych, którzy już zaczynają oglądać.
11: Tutaj jest jeszcze ważne, żeby podkreślić to, że bardzo często osoby, które są mniej świadome, mają skłonność do przerzucania na dzieci odpowiedzialności za to, co się dzieje, prawda? To jest ten arcybiskup Michalik. Dziecko samo się pcha i samo się prosi. To jest typowy tekst pedofila, który wewnętrznie ma rzeczywiście przekonanie, że on sam nic, że to dziecko to chce. I w związku z tym ważna jest rzeczywiście informacja i to jest przeciwdziałanie, nie straszenie, nie tępienie, nie wyzywanie, ale powiedzenie bardzo wyraźne. Dorosły odpowiada za swoje zachowania.
12: Tak, to są mechanizmy
11: nasze
12: obronne
11: prawa,
12: takie, prawda?
11: Nasze prawa są dosyć nieskuteczne i robione pod publiczkę, żeby pokazać, że władza coś robi, więc w momencie, kiedy oni zaostrzają karę, to myślą, że to załatwi sprawę. Nie, to nie załatwi sprawy.
12: Bo to jest najkrócej, najłatwiej.
11: Więc pierwsza rzecz trzeba zrozumieć, ludzie muszą mieć informację, że oglądanie pornografii, która wykorzystuje dzieci, jest przestępstwem. To jest artykuł 200, paragraf 4a. To już jest przestępstwo. Nawet nie gromadzenie, nawet nie robienie, nawet nie zbieranie. Oglądanie jest przestępstwem. Władza jest zobowiązana do przekazania takiej informacji, tego nie robi. Nasza władza robi co innego. Robi działania, które są szkodliwe, ponieważ dziecko jest osobą do 18 roku życia. U nas dzieci odpowiadają od 14, 15, 17 roku życia. Tymczasem konwencja bardzo wyraźnie mówi. Ta konwencja nie jest przeznaczona na to,
13: żeby karać dzieci, które w pewnym momencie, 15 rok życia to już jest ten wiek, kiedy się rozwijamy i biologia rusza, w związku z tym mamy zainteresowania seksualne, wchodzimy w relacje seksualne, dlatego też w 15 roku życia dziecko musi wiedzieć, kiedy chce powiedzieć tak i na jakich warunkach, kiedy chce powiedzieć nie i na jakich warunkach, czego też nie robimy. Natomiast ta konwencja bardzo wyraźnie mówi, te przepisy nie mają służyć do tego, żeby 15, 16, 17-latka karać i wpisywać do jakichś katalogów przestępców seksualnych, a to robimy. I w związku z tym to jest kolejna rzecz, gdzie musimy powiedzieć: władzo, zrób to, co do ciebie należy. Przestań się popisywać, zrób przepisy, które mówią o tak zwanych przepisach Roma i Julii, prawda? Czyli, że jeżeli relacja jest zgodna, nieprzymusowa, nieprzemocowa, tylko młodzi wchodzą w relacje seksualne.
12: Ale to od 15 gdzieś, roku życia jest dozwolone.
13: No tak, tylko że to jest 14-15. To jest często ten. Doktorat pani Małgorzaty Dziewanowskiej bardzo wyraźnie pokazuje, kogo najchętniej skazywaliśmy. To w tej chwili prawdopodobnie sędziowie, którzy przeczytali te doktoraty, jednakże trochę wpływa to na to, jak orzekają, ale to dalej jest bardzo duża grupa ludzi, którą skazujemy, bo jest najłatwiej.
12: Ale są dzieci, które mają problematyczne zachowania seksualne. I takie dzieci bardzo ważne jest, żeby im pomóc, ponieważ to może potem przerodzić się w tego. Potem są dzieci, które mają szkodliwe zachowania, takie, które też my w fundacji, bo też mówimy o profilaktyce. Fundacja prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom, w którym dzieci mają kompleksową pomoc psychologiczną, prawną i terapeutyczną i pod jedną.

0: jakaś tam umowna, w niektórych nawet jest mniej, no ale gdzieś tą granicę trzeba postawić.
1: Nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że biorąc pod uwagę rozwój dzieci, jeżeli państwo, znaczy dalej pomiędzy 15 a 18 rokiem życia, to jest najbardziej wrażliwy czas, kiedy państwo ma obowiązek dać dzieciom możliwość zadbania o siebie. Nie robimy tego. Dziecko nie potrzebuje zgody rodziców podpisanej, żeby pójść i uprawiać seks, natomiast musi mieć zgodę rodziców, żeby pójść do lekarza i do zadbać psychologa. O siebie i do psychologa. Także tutaj oczywiście...
0: Pan prezydent zawetował tą ustawę, a ustawa o tym, żeby dzieci mogły mieć w ramach NFZ-u 3 wizyty u psychologa, niekoniecznie za zgodą rodziców, wydaje się tak ważne. No, kiedy ten rodzic może być osobą, która stosuje przemoc. I co się uważa, że ten psycholog, który pracuje, to skrzywdzi to dziecko? On chce wysłuchać to dziecko, bo dziecko ma jakiś problem. I dramat tego dziecka jest taki, że nie ma w swoim otoczeniu osoby, z którą by chciał porozmawiać. W związku z tym chce iść do psychologa. I to, że odmówiło się dzieciom prawa do wizyty, jeszcze było takie ograniczenie, że to ma być w ramach NFZ-u, czyli taka kontrola tego. Ten psycholog jest w czasie superwizji, w jakiejś grupie pracuje, prawda? Dla mnie jest po prostu nie do zrozumienia.
1: Jest to zrozumiałe. Dziecko jest rzeczą, własnością, a nie jest podmiotem i nie jest człowiekiem. Po prostu nie szanujemy dzieci i nie musimy się z nimi liczyć, bo nie głosują. Z jednej strony mówimy o tym, że chronimy dzieci, tworząc przepisy, które potępiają i proponują wyższe kary, za które niektórzy trafiają, a większość nie. Natomiast z drugiej strony jest właśnie to. Więc tu, ja nie powiedziałam o tym, co Maria powiedziała, co jest bardzo ważne. Są dzieci, które są krzywdzone przez to, że relacje pozytywne, romantyczne są kryminalizowane, ale z drugiej strony są dzieci, które wymagają pomocy, bo ich zachowania nie są pozytywne, nie są dobre, a są w bardzo różnym wieku, prawda? Więc to jest ta całość, która... Czy tymi dziećmi się zajmujemy prawidłowo?
0: Ja jakoś nie widzę dużego problemu z dziećmi poniżej 15 roku życia, które są karane. Jakoś skala tego zjawiska jakoś nie wydaje mi się, że jest duża. Myślę, że mamy dużo więcej problemów z tym, że dzieci są krzywdzone, nie mówią o tym, nie dostają pomocy. My prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116, 111 i tych interwencji ratujących życie dzieci mamy ponad 1000 rocznie. No to jest
2: bardzo dużo.
0: Bardzo dużo. I to, co dramat jest z tego, że te dzieci dzwonią do obcej osoby, bo nie mają w swoim otoczeniu nikogo, z kim mogłyby porozmawiać. Ale ten telefon jest właśnie też do różnego, nie tylko do dramatów, ale do problemów dla dziecka, nie wiem. Kłótnia z koleżanką może być dramatem dzisiejszego dnia, największym, jaki jej się wydarzył. I dlatego ważne jest, żeby ktoś z tym dzieckiem porozmawiał. A tak jak mówimy o tym, że ważne, żeby dzieci mówiły rodzicom. Były badania, które okazało się, że dzieci mają mniejsze szanse, że powiedzą o tym, że są krzywdzone, że są wykorzystywane seksualnie rodzicowi, który reaguje niepokojem na różne trudne sytuacje. Czyli jeżeli ja zgubiłam zegarek i przyszłam do domu i mama robi z tego ogromną aferę, to potem jeżeli jakiś wujek, trener czy ktokolwiek inny dotyka mnie w intymne części ciała, to ja nie pójdę do tej mamy, bo wiem, że mama zareaguje tak emocjonalnie, że ja wolę chronić ją też i chronić siebie. No i do taty, bo to oczywiście jest do rodzica. Więc nie przyjdę do rodzica, który reaguje takim niepokojem na różne sytuacje. Czyli ważne jest uczenie tych rodziców, że jeżeli coś się stanie złego, a właśnie, ja coś zgubię, coś zrobię źle, najczęściej dlatego, że poszłam nie tam, gdzie trzeba, albo przyszłam za późno, to nie jest tak, że mamy chwalić to dziecko, powiedzieć, no to weź dzisiaj inny zegarek i też niech tam zgub, tylko że pomyśleć sobie, no może poszukamy, może, no, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś rozwiązanie i z tym dzieckiem trzeba się pochylić nad tym, co się wydarzyło i myśleć o tym, co możemy zrobić na przyszłość. A jeżeli nie będziemy mieli takiej relacji, to dziecko o trudnych sytuacjach nam nie powie.
1: To nie jest proste, ponieważ jesteśmy rodzicami, a wcześniej byliśmy dziećmi, byliśmy w pewien sposób traktowani. okazuje się, że nie umiemy, nie powtarzamy.

0: powtarzać tych samych błędów. I dlatego, przepraszam, będę do tego powracać, nie mogę się wyrażać. W każdym razie edukacja dzieci nie ogranicza się do edukacji dzieci. Wcześniejsze artykuły mówią o dostarczaniu. Współcześnie dziecko przestało być, przynajmniej w prawie, przedmiotem. Ono dalej jest przedmiotem w rzeczywistości. W związku z tym ta wiedza musi być dostarczona również do rodziców. Nie można wymagać tylko z tego powodu, że jestem rodzicem, że ja będę wiedziała, jak rozmawiać. Tyle tylko, że dzisiaj, no właśnie, to co teraz robimy, to jest dokładnie między innymi to, co trzeba. Można sięgnąć po książkę Bogusia Janiszewskiego Seks, jeżeli nie potrafimy sami porozmawiać. Jest tam pięknie, wesoło, sympatycznie, naukowo, jednocześnie wytłumaczone. Możemy sięgnąć po materiały, które daje fundacja. Czyli musimy powiedzieć rodzicom, jeżeli nie wiesz, to nie znaczy, że jesteś złym rodzicem. Po prostu ty też tego nie dostałeś wcześniej.
1: Troszkę uciekłyśmy od głównego tematu naszej rozmowy, a na koniec muszę zapytać o skuteczność tego rodzaju profilaktyki, bo w Polsce akurat w przypadku fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest to relatywnie młody program, natomiast pewnie wiadomo coś, jak to wygląda w krajach, które wprowadziły tego rodzaju rozwiązania.
2: Tak, że nie ma stuprocentowej skuteczności i tego nie oczekujemy. Ale jeżeli nam jeden, drugi, trzeci, czwarty przestaje to robić, to mamy tą realną zmianę w postaci ochrony dzieci.
1: Dla jednego warto.
2: Dla jednego warto. Jak mówię, 77% akurat o programie Redirection powiedziało, że ten program odniósł skutek w takim, że albo zaprzestali zupełnie, albo ograniczyli to zachowanie. No to jest dużo.
0: W Australii metoda i w Nowej Zelandii była taka, że osoby, które mają tego typu skłonności, mają inne umiejętności, inne możliwości. Nie wyrzuca się ich ze społeczności, dba się o to, aby nie byli w pobliżu dzieci, natomiast docenia się te walory, które posiadają. Więc to mogą być zdolności manualne czy zawodowe, w których te osoby mogą znaleźć uznanie. I to naprawdę jest coś, co bardzo często jest wystarczającym elementem. Czyli nie widzenie człowieka tylko w tej jednej cesze, którą posiada, tylko zobaczenie go w całości, gdzie często to pierwsze wynika właśnie z tego, że jest to sposób na zaspokojenie swojego poczucia wartości i znaczenia.
2: Ja myślę, że to, co ważne, to żebyśmy wiedzieli, że grupa sprawców jest bardzo zróżnicowana, że są tam osoby, które popełniły ten czyn jednokrotnie. Są osoby, bardzo mała liczba osób, które mają ogromne ryzyko recydywy i te ich zachowania są okrutne. Ale nie możemy wszystkich wsadzać do jednego worka. Są ośrodki terapeutyczne, które pracują nad sprawcami i nigdy nie mają 100% skuteczności, ale mają 50, 60, 70, 80. Czyli warto pracować z takimi osobami w celu ochrony dzieci.
0: To, co jest ważne, to te programy terapeutyczne mają sens wtedy, kiedy są dobrowolne. Przymusowo się tego nie da zrobić.
2: Chociaż czasami motywacja zewnętrzna pomaga zdobyć tą motywację wewnętrzną.
0: Szwedzi są najlepszym przykładem tego, że w momencie, kiedy wprowadzono prawo, które mówiło o tym, że dziecko ma prawo do wychowywania bez fizycznej opresji, bez psychicznej opresji, 85% społeczeństwa była przeciwko. To jest 79 rok.
2: I podali
0: państwo swoje do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, przegrali sprawę i premier wyszedł i nie powiedział, widzicie, nie podskoczycie mi, tylko powiedział, kochani, zrobimy to razem. I przez te 10 lat, po 10 latach, kiedy zrobiono ponowne badania, okazało się, że 85% społeczeństwa oczywiście jest za. To zmieniło relacje między rodzicami i dziećmi i to jednak wymusiło zupełnie inne działania. Dania jest kolejnym przykładem rodziców, którzy zaskarżyli państwo za wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. I znów Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, dzieci mają prawo do tego, aby wiedzieć, jak się chronić przed wykorzystaniem. Ta edukacja służy którzy przeciwdziałaniu wykorzystaniu dzieci, czyli ktoś, kto jest przeciwko tej edukacji, tak naprawdę stwarza warunki do tego, aby dzieci można było wykorzystywać.
1: Monika Płatek, karnistka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski i Maria Keller-Hamela, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, były dzisiaj Państwa i moimi gościniami w wywiadzie pogłębionym. Anna Wacławik, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska. To było archiwalne wydanie audycji Wywiad Pogłębiony, a kolejny premierowy odcinek programu już w sobotę po 19:00. Anna Wacławik, zapraszam.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła.
2: Za pontyfikatu Jana Pawła II przypieczętowało to swoje działanie globalne na całym świecie.
1: Porozmawiamy o jednej z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych organizacji w Kościele katolickim.
2: Wielu liderów, współliderów ruchu MAGA, proweniencji katolickiej, należy do Opus Dei.
1: O Opus Dei porozmawiam z profesorem Arkadiuszem Stępinem.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, gdzie granice nielegalnie przekroczyły tysiące Marokańczyków. Służby dzisiaj będą kontynuować badanie rakiety, która spadła na Lubelszczyźnie. W stolicy ruszyło zbieranie podpisów o referendum w sprawie odwołania władz miasta. Minęła północ, jest piątek, 31 lipca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Rząd Hiszpanii ogłosił wysłanie wojska do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To, jak informuje nadawca publiczny, w związku z napływem w ostatnich dniach tysięcy imigrantów z Maroka. Tylko wczoraj tysiące migrantów przekroczyło w sposób niekontrolowany granicę z Hiszpanią. Jak podała agencja EFE, służby marokańskie używają armatek wodnych i gazu łzawiącego wobec tłumu gromadzącego się w pobliżu granicy z Ceutą. Po próbie kolejnego masowego wtargnięcia zamknięte zostało jedyne czynne przejście graniczne między Hiszpanią a Marokiem. Kraje potwierdziły porozumienie w sprawie jak najszybszej repatriacji wszystkich osób, które przedostały się do Hiszpanii przez granicę z Marokiem. Dziś do Ceuty udadzą się premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz minister spraw wewnętrznych Fernando Grande Marlaska, aby ocenić sytuację na miejscu oraz spotkać się z tamtejszymi władzami. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. Opinię tę wyraził w związku z napływem tysięcy imigrantów z Maroka do Ceuty, jak podkreślił we wpisie na platformie X. Nielegalna i niekontrolowana imigracja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W reakcji na te słowa minister spraw zagranicznych Hiszpanii zapowiedział wezwanie do resortu ambasadora Włoch. Rakieta, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, potwierdził wieczorem wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, na razie nie wiadomo, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. To niebezpieczny obiekt, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
4: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy. I to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
3: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe. Wskutek spadnięcia pocisku powstał krater o szerokości około 10 metrów i głębokości około 5 metrów. Służby dzisiaj zbadają szczątki rakiety zebrane z miejsca zdarzenia. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner udadzą się z wizytą do Kijowa w drugiej połowie sierpnia, podało z Waszyngtonu Radio Wolna Europa. Witkoff i Kushner wezmą udział w wydarzeniach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy, która przypada 24 sierpnia. We wtorek po spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA dziennik Financial Times podał, że w sierpniu planowana jest pierwsza wizyta Witkoffa i Kushnera w Ukrainie, która ma ożywić działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia rosyjskiej wojny w tym kraju. Zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy oraz Rady Miasta wystartowała. Na ulicach stolicy spotkać można wolontariuszy ubranych w pomarańczowe czapki i kamizelki z napisem SOR, czyli stołeczna operacja referendalna. Akcja potrwa 60 dni. Jak mówił w TOK FM wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz, trudno organizatorom będzie zebrać wymagane 132 tysiące podpisów.
5: Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby tej inicjatywie się to nie udało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać w wielu miejscach jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania.
3: Wśród tych, którzy zadeklarowali swój podpis, jest inny stołeczny radny Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze, chociaż jak mówi, aktywiści operacji referendalnej oficjalnie nie poparli.
6: Na ten moment nie angażujemy się w zbieranie podpisów, ale przyglądamy się sytuacji. Przede wszystkim uważamy, że Dużo zależy od tego, jak zareaguje na tą sytuację sam prezydent. No krótko mówiąc, czy trochę bardziej weźmie się do roboty w Warszawie.
3: Jeśli udałoby się zebrać wymaganą liczbę podpisów, referendum w Warszawie odbyłoby się na początku grudnia. Aby było ważne, do głosowania musiało wyjść 35% uprawnionych warszawiaków. Projektem ustawy wprowadzającym szkolny e-dziennik zajmuje się Sejm. Według pomysłu dostęp do niego będą mieli rodzice przez aplikację mObywatel. Będzie to darmowa alternatywa dla komercyjnych systemów, a szkoły same zdecydują, czy chcą przejść na państwowe rozwiązanie. Mówi poseł Polski 2050 Łukasz Osmałek.
7: Dziennik ma być w zupełności darmowy. Właśnie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie właśnie być taką alternatywą dla samorządów, dla rodziców, dla szkół, która będzie alternatywą darmową. Każdy samorząd, każda szkoła będzie miała prawo podjąć sama decyzję. To będzie narzędzie, które będzie alternatywą, które będzie można wybrać.
3: Nowe rozwiązanie trafi do pierwszych placówek jesienią, a do szkół w całej Polsce za rok. Magdalena Fręk przegrała z najwyżej rozstawioną Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 3-6, 0-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach twardych w Waszyngtonie. Konfederacja Piłkarska Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów oraz jej 41 federacji członkowskich opowiedziały się przeciwko planom FIFA. Ta chce sprzedać część praw własności do najważniejszych turniejów prywatnym inwestorom. O pomyśle krytykowanym szeroko przez środowiska piłkarskie FIFA poinformowała we wtorek. Wiele organizacji piłkarskich sprzeciwiło się tym planom i formie, w jakiej zostały ogłoszone. UEFA wraz ze wszystkimi 55 federacjami członkowskimi nie tylko sprzeciwiła się tym planom, ale też zapowiedziała bojkot wszystkich turniejów FIFA, dopóki ten pomysł będzie w ogóle brany pod uwagę. Na kolejne informacje TOK FM o pierwszej zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka, a teraz jeszcze pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami niemal w całym kraju. Tylko w regionach północnych termometry pokażą dzisiaj nieco mniej niż 30 stopni, bo około 28. Na przeważającym obszarze kraju będzie od 30 do 34, a do 36. Pokażą termometry miejscami na południowym wschodzie, południowym zachodzie i w centrum. Po południu od zachodu w kierunku centrum postępować będą przelotne opady deszczu, a wieczorem miejscami mogą wystąpić burze.
0: To jest powtórka.
8: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej, a zaczynamy od przeglądu prasy, jak zawsze, nasze spotkanie. I może na początek Gazeta Polska codziennie, bo, szanowni Państwo, szok i niedowierzanie. Redaktorzy chyba popatrzyli na to, jak rozwija się wojna w PiS-ie, a właściwie teraz już wojna między PiS-em a Rozwojem Plus i opadły im ręce. A Jacek Liziniewicz złowróżbnie wieszcze. Po rozpadzie PiS-u można już pomału zapisywać rok 2027 na straty. Niby wszyscy na prawicy wiedzą, jaką strategię przyjąć, aby odsunąć od władzy Donalda Tuska, ale nie ma dziś autorytetu, który mógłby zjednoczyć te środowiska. Prawica potrzebuje bolesnej porażki, aby znów dojść do oczywistych wniosków i przypomnieć sobie, jak działa metoda Donta. Niewiele zmieni nawet zwycięstwo nad liberalną lewicą. Jest bowiem niemal pewne, że prawicowcy, gdyby stworzyli jakimś cudem rząd, robiliby to, co robią teraz. Wykrwawialiby się w bojach o to, co kto powiedział między schabowym a deserem. Taki rząd to pewna kompromitacja. Dlatego uważam, że w 2027 roku nie dojdzie do przełomu, nie będzie rządu państwa marzeń. Zatriumfują małe interesiki i warcholstwo. Gazeta Polska codziennie na kolejnej stronie, w lewym górnym rogu, zamieszcza informacje na temat prekampanii Przemysława Czarnka, ponieważ wszyscy zapomnieli już o prekampanii Przemysława Czarnka, ale Gazeta Polska codziennie jednak tutaj stara się przypominać, co tam Przemysław Czarnek znów zaproponował. No, miejsca Przemysławowi Czarnkowi poświęcono zaskakująco mało, ale jednak. Koalicja 13 grudnia do roboty. Młodzi i wszyscy Polacy zasługują na tańsze paliwo, niższe koszty życia i rząd, który wreszcie działa, napisał na X Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, opublikował też nagranie z młodymi członkami PiS-u z Podlasia. To tyle, jeżeli chodzi o prekampanię Przemysława Czarnka. Gazeta Wyborcza na czołówce o tym, że Morawiecki idzie na swoje. I wszystkie dzienniki dzisiaj opisują wydarzenia ostatnich kilkudziesięciu godzin, czyli jak to Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości miał we wtorek wszystkich wrzucić, przyjąć do wiadomości, że oni sami z tego PiSu wyszli, a tymczasem nagle pojawiła się figura profesora Karola Kraskiego, rzecznika dyscypliny, który miałby zająć się każdym parlamentarzystą z osobna, pochylać się, prowadzić przez tygodnie, a może miesiące właśnie rozmowy, dyskusje i na koniec wydać werdykt, co z nimi zrobić. Oczywiście Mateusz Morawiecki, na niego ta pułapka była uszykowana, próbuje tej pułapki uniknąć. No i wczoraj o poranku o 9.30 była konferencja, założyli harcerze swój własny klub parlamentarny, zaprezentowano logo, no i właśnie będą się teraz urządzać na swoim własnym gospodarstwie. Rzeczpospolitej komentarze w tej sprawie. Jest dużo o tym, że to jest serial. Morawiecki mówił we wtorek wieczorem, że serial jest kiepski i trzeba już zmierzać do finału. Premier Tusk mówi, że serial mu się podoba. No ale wydawać się może, że ten serial jest wieloodcinkowy, że to będzie taka nasza polityczna moda na sukces i że jeszcze sporo sezonów przed nami. Kto kogo przechytrzył, zastanawia się Michał Szułdrzyński. Od samego początku gra toczyła się o to, na kogo zostanie przerzucona wina za rozłam. Dlatego Kaczyński najpierw w piątek stwierdził, że rozłamowcy sami zrezygnowali z partii, a potem jednak rzecznik partii ogłosił, że sprawa dopiero trafia do rzecznika dyscyplinarnego. Ruch ten miał sprawić, że Morawiecki straci polityczne momentum, da się wciągnąć wielotygodniowy serial związany z postępowaniami dyscyplinarnymi, w czasie których można by próbować rozgrywać ludzi z Rozwoju Plus, kusić lepszymi miejscami na listach i ich skłócać. Stawką też było założenie klubu. W środę rozpoczęło się ostatnie przedwakacyjną przerwą posiedzenie Sejmu. Kaczyński liczył, że przeciągając sprawę członkostwa Morawieckiego i jego ludzi w PiS, zwiąże im ręce, każe czekać, wytraci polityczny impet. Lider Rozwoju Plus postanowił jednak ominąć zastawioną na niego pułapkę, przypomniał słowa Kaczyńskiego z piątku oraz fakt, że jego stronnicy zostali usunięci z grup posłów PiSu na WhatsAppie, co tylko potwierdzać miało fakt, że realnie znaleźli się poza klubem PiSu. W tej sytuacji ogłosił w środę rano powołanie nowego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Do tego jeszcze Morawiecki zrobił Kaczyńskiemu drobną złośliwość, przyciągnął do swojego stowarzyszenia posła Piotra Uścińskiego, tego samego, który jeszcze w piątek rano był wysłannikiem Kaczyńskiego do Morawieckiego. Wcześniej, pewnie Państwo zwrócili na to uwagę, Kaczyński wyjął Morawieckiemu posła Lorka. Wczoraj usłyszałam, że ponoć panu posłowi została obiecana jedynka w 2027 roku w wyborach. Natomiast posłowie Stowarzyszenia Rozwój Plus kpią, pytając, jak poseł Lorek wyegzekwuje od Jarosława Kaczyńskiego tę obietnicę w przyszłym roku. Zuzanna Dąbrowska, też na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Pojawienie się nowej grupy na politycznym podwórku kusi do przeliczania potencjalnego poparcia na mandaty i przewidywania nowego układu. Na razie lekcję odrobił Tusk i dlatego może się szeroko uśmiechać, oglądając prawicowy serial. Zresztą premier, pytany wczoraj o swoją reakcję na to, co w PiSie się dzieje, mówił właśnie, że z uśmiechem się temu wszystkiemu przygląda. Rozłam w PiS pozwala dostrzec strategię premiera. Jedna lista zbierająca wszystkich sojuszników, którzy się zasłużą, do tego osobno Nowa Lewica i wspólny rząd po wyborach. To metoda liczenia głosów ma załatwić to, czego nie udało się dowieść koalicji. Różnica między pierwszym i drugim ugrupowaniem stanowi w systemie Donta czynnik decydujący o możliwości utworzenia rządu. Sondażowy spadek PiS do kilkunastu procent poparcia po odejściu ludzi Morawieckiego to czynnik, który może pracować dla Koalicji Obywatelskiej lepiej niż najwytrawniejsi spin doktorzy. Tyle Zuzanna Dąbrowska. Mi się też wydaje, że tych wytrawnych spin doktorów to chyba po stronie koalicji 15 października zbyt wielu nie ma. Plan Kaczyńskiego nie wypalił. To Estera Fliger w Rzeczpospolitej na stronie 5. I z takimi rozważaniami, być może to, co dzieje się w PiS, jest laboratorium i oglądamy właśnie przyszłość kilku innych partii. Czy rozpad uwolni reakcję łańcuchową? W każdym razie duopol w tym sensie już nie istnieje. Przed nami Prawdopodobnie rozdrobniony Sejm, być może rząd mniejszościowy i koalicje zawiązywane na potrzeby bieżących głosowań, na przykład Koalicji Obywatelskiej z Nową Nadzieją Sławomira Mentzena. Uważam, że wszystko jest możliwe. O scenariuszu trwałej relacji obu ugrupowań mówi Grzegorz Schetyna. Parę lat w polityce nauczyło mnie, że trzeba sobie wyobrażać każdy scenariusz. To z kolei Bartosz Bocheńczak, kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa. Rok 2027 może okazać się rokiem politycznego chaosu. Gazeta Wyborcza, do której teraz wracamy, omawia kolejny sondaż CBOS-u. Mniej pozytywnych emocji wobec Ukrainy. To oczywiście Państwa z pewnością nie zaskakuje. Widzimy, co się dzieje, co mówią politycy. CBOS regularnie bada nasz stosunek do Ukrainy. Z ostatniego badania wynika, że 39% Polaków ocenia, że pomoc wojskowa, finansowa i humanitarna udzielana Ukrainie przez państwa zachodnie jest wystarczająca. 27% twierdzi, że jest zbyt duża, a 22% zbyt mała. Ale na chwilę przerwę ten tekst, ponieważ mamy już komunikat dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. No i on brzmi następująco. Dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych na bieżąco przekazywało informacje o możliwym zagrożeniu właściwym służbom oraz odpowiednim ośrodkom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Utrzymywano stałą wymianę informacji umożliwiającą skoordynowane reagowanie na rozwój sytuacji. Środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju obserwowały aktywność co najmniej kilkunastu pocisków operujących nad zachodnią Ukrainą, które ze względu na kierunek lotu mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla polskiej przestrzeni powietrznej. Najbliżej granicy Rzeczypospolitej Polskiej znalazł się jeden z obiektów, który o godzinie 3.29 zbliżył się na odległość około 5 km, po czym zmienił kierunek lotu i skierował się na wschód. Tak brzmi ten komunikat, który został opublikowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. No to by znaczyło, że nic nie wleciało, no ale jednak jest jakiś krater. No i to by świadczyło o tym, że jednak coś wleciało. No ale czekamy na kolejne komunikaty. A, jest kolejny komunikat przede mną. O godzinie 3.40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16. O godzinie 3.46 przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. W celu weryfikacji i ostatecznego potwierdzenia wskazań technicznych systemów radarowych w rejon ostatniego wskazania obiektu skierowano śmigłowiec Mi-24. Załoga śmigłowca zlokalizowała prawdopodobne miejsce upadku obiektu w terenie niezabudowanym w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo-ratowniczy oraz właściwe służby. W miejscu zdarzenia trwają działania operacyjne i zabezpieczające, a Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pozostaje w stałym kontakcie ze służbami zaangażowanymi w działania. Więcej w informacjach TOK FM, które dosłownie za minutkę, ale ponieważ mam jeszcze minutę, to wracam do przeglądu prasy. Może jeszcze zdążę Państwu omówić, co na czołówce Dziennika Gazety Prawnej. Pojawiają się kolejne poprawki do ustawy o najmie krótkoterminowym. Rząd chce zmieniać zasady wykreślania z rejestru tych lokali, które są uciążliwe dla sąsiadów. Posłowie Polski 2050 proponują dodatkowo zgodę wspólnot i spółdzielni na taki najem oraz powrót stref wolnych od niego. To było w pierwotnej wersji projektu, jak Państwo pamiętają, ale nagle dzień przed tym, jak rząd miał się tym projektem zajmować, to wypadło, a gminy miały mieć takie prawo od 2029 roku. Wracając do tego tekstu, i to właśnie pomysł, aby właściciel mieszkania musiał uzyskać zgodę na najem krótkoterminowy, wywołuje najwięcej sporów. Zwolennicy takiej propozycji twierdzą, że lokatorzy powinni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu. Przeciwnicy uważają, że to zbyt duża ingerencja w prawo własności. Samorządy z kolei chcą jasnych zasad dotyczących karania właścicieli uciążliwych lokali. Nie wiadomo bowiem, co oznaczają powtarzające się naruszenia i kiedy można wykreślić lokal z rejestru prowadzących krótkoterminowy najem. Resort turystyki zapowiada doprecyzowanie przepisów. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, profesor Marek Migalski, politolog, Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, panie profesorze.
9: Dzień dobry.
8: Gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają. To jest prawo, które pan sformułował, a które odnosi się do polityki, które sprawdzało się doskonale przy konflikcie PiSu i Platformy Obywatelskiej przez 20 lat. Ale kiedy patrzymy teraz na te kłótnie w pisowskiej rodzinie, to chyba możemy wrócić do innego, starszego przysłowia, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Konfederacja, Donald Tusk.
9: Konfederacja i Donald Tusk zyskiwali nawet przed tą wojną między Morawieckim a Kaczyńskim. Teraz rzeczywiście oba te ugrupowania mogą liczyć na to, że troszkę z tego uszczkną. Natomiast jak gdyby no, główny teatr wojny to jest relacja wewnątrzpisowska, czyli pomiędzy środowiskiem Morawieckiego i Kaczyńskiego. I tutaj zobaczymy, kto będzie zwycięzcą tego pojedynku. Ja przewiduję, że raczej to będzie stary PiS i Jarosław Kaczyński, dlatego że dotychczasowe doświadczenia rozłamowców pisowskich są dosyć smutne, a pierwsze sondaże, które widzimy dla nowego podmiotu politycznego, czyli ewentualnej partii Mateusza Morawieckiego, są żałośnie niskie, dlatego że to jest tam jakoś od 2 chyba do 7%. Ja sobie przypominam, że kiedy PJN czy Solidarna Polska zaczynały, czy ogłaszały swoją działalność, to te wyniki były dwucyfrowe. Natomiast i wtedy było z czego spadać. No i spadło to i w jednym, i w drugim przypadku poniżej 5%. Natomiast tutaj te pierwsze sondaże są dla Mateusza Morawieckiego dosyć niepokojące.
8: Mm-hmm. Pan napisał, komentując tę wojnę w PiSie, że nikt nie czeka na skruszonych pisowców i że udowodniły to losy i Polski Plus, i PJN-u, i Solidarnej, potem Suwerennej Polski. A ja się zastanawiam też nad tym, czym Morawiecki będzie chciał się od PiSu odróżnić, bo kiedy na polskiej scenie zafunkcjonował PJN, i ta historia jest przecież panu doskonale znana, Cezary Łazarewicz zastanawiał się, czym się będą państwo różnili od PiSu? I komentował to tak. Różnica polega na drobnych akcentach. Tam, gdzie PiS hard wali kłonicą, PiS light używa rękawicy bokserskiej. Tam, gdzie PiS hard wdział zdradę ojczyzny, PiS light dopatruje się tylko złej woli. No więc czy teraz też będzie drobna różnica, czy jednak to będzie prawica środka kontra prawica skraju? Z drugiej strony internauci już wypomnieli Morawieckiemu, że 8 z 10 filarów, punktów, które Morawiecki zaprezentował jako ta podstawa rozwoju plus, to jest coś, co proponuje także, proponowała i proponuje Suwerenna Polska, więc suwpolizacja PiSu przeniosła się też na rozwój plus.
9: No rzeczywiście, to jest tak, jak wspominam sobie te czasy PJN-owskie i porównuję to z dzisiejszym konfliktem, to mam poczucie déjà vu, to znaczy to są mniej więcej te same słowa po jednej i po drugiej stronie. Po jednej, czyli tych rozłamowców, to jest właśnie, że nowy styl, nowy sposób komunikowania się, bardziej umiarkowany język i w tym znaczeniu ta analiza, którą pani przedstawiła, jest trafna. A po drugiej stronie oczywiście to jest oskarżenie o bycie zdrajcą, o knucie z przeciwnikami politycznymi, to już wiele lat wstecz. Więc w tym znaczeniu to jest rzeczywiście to samo. Natomiast no te różnice muszą w pewnym momencie wychodzić, chociaż one są trudne do... Znaczy inaczej, Mateusz Morawiecki jest nie najlepszym posłańcem tych nowych wieści, dlatego że on jednak no, jest symbolem rządów PiSu, za co duża część wyborców PiSu jest mu wdzięczna, ale też zdecydowana większość tych wyborców PiS w moim przekonaniu pozostanie przy Jarosławie Kaczyńskim, dlatego że tkwią w tym umiłowaniu prezesa od wielu lat i to taka habituacja tych zachowań jest jak gdyby na korzyść Jarosława Kaczyńskiego. No a ci, którym rządy Mateusza Morawieckiego kojarzą się źle, no to przecież dzisiaj nie zagłosują na niego, dlatego że nagle zmienił zdanie, poróżnił się z Jarosławem Kaczyńskim i ma wybujałe ego czy ambicje. I jak mówię tutaj, gdyby, oczywiście to jest tak, że jeśli trzy razy się nie udało, nie oznacza, że za czwartym razem się nie uda. No ale trzy pozostałe secesje, o których pani wspomniała, no, działały mniej więcej według tego scenariusza. To znaczy, że trzeba być takim troszkę umiarkowanym i będzie dobrze. Nie było dobrze w ani jednym, ani w drugim przypadku. W trzecim przypadku było z kolei odwrotnie, znaczy Solidarna Polska chciała być ostrzejsza od PiSu i obchodzić PiS od prawej strony i to się też nie udało. Ja mam taką tezę, którą już od zanudzam po prostu swoich słuchaczy. Myślę, że pani już też o tym spodziewa się, co powiem, a mianowicie ja uważam, że właściwie już dzisiaj nie ma wyborców środka. Wyborców centrum. Owszem, są wyborcy niezdecydowani. Natomiast właściwie, znaczy te partie, które szukają wyborców centrowych, trafiają w próżnię. No, przykład Polski 2050 jest klasycznym tego dowodem. Ja używam takiego sformułowania, że o ile w przeszłości rozkład głosów między lewicą a prawicą przypominał krzywą Gaussa, prawda? Krzywą dzwonową, czyli że było mało wyborców na radykalnej prawicy i lewicy, natomiast wszyscy mieściliśmy się mniej więcej w centrum, o tyle od pewnego czasu ten wykres zaczyna przypominać pączek z dziurką w środku, czyli wszyscy jesteśmy radykałami, a w środku to centrum to jest właśnie ta pusta dziura. I do tych wyborców próbuje dzisiaj apelować Mateusz Morawiecki i w moim przekonaniu to jest skazane na porażkę.
8: Zanim kolejny wątek, panie profesorze, to pozwoli pan, że przytoczę komunikat resortu spraw wewnętrznych. W powiecie biłgorajskim po zgłoszeniach o silnym huku policjanci odnaleźli na polu lej i szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Teren został natychmiast zabezpieczony. Na miejscu działają już policjanci, kontrterroryści oraz inne służby, w tym żandarmeria wojskowa, ABW, SKW i prokuratura. Czynności trwają. Tyle MSWiA na portalu X. Kiedy z PiSu, panie profesorze, wyrzucani byli późniejsi twórcy partii Polska jest najważniejsza, jedna z wyrzuconych, liderka Joanna Kluzik-Rostkowska mówiła tak: decyzja PiS wystawia złe świadectwo kulturze politycznej tej partii i jest dowodem na brak umiejętności prowadzenia wewnętrznej debaty. Jest dla nas niezrozumiała. O tym, że nie rozumieją decyzji nowogrodzkiej, mówią teraz harcerze. To jest taki rytualny tekst, czy faktycznie mają prawo nie rozumieć, dlaczego tak się stało, a może doskonale rozumieją, dlaczego znaleźli się poza PiS-em?
9: Myślę, że doskonale rozumieją. Inna sprawa, kogo obchodzi kultura polityczna, to jest na przykład, to był ten błąd, który popełnialiśmy jako PJN, prawda? Znaczy, kogo obchodzi, jak nas potraktowano, to są naprawdę ważniejsze sprawy. Natomiast panie pytanie dotyczy tego, czy środowisko Mateusza Morawieckiego wie, w co gra. I w moim przekonaniu obie strony wiedzą, w co grają. Otóż całkowity brak zaufania, który pojawił się między panem Morawieckim a panem Kaczyńskim, prowadził do tego konfliktu i do jego erupcji przed kilkoma dniami. Otóż w moim przekonaniu tym, który dążył do tego, żeby ten konflikt wybuchł, był Mateusz Morawiecki. Natomiast tym, który dążył, żeby on wybuchł, czy wybuchnął, niech mnie pani poprawi, bo wybuchnął.
8: Ten konflikt wybuchnął.
9: Wybuchnął. Otóż natomiast to, że ten konflikt wybuchnął teraz, to była wola Kaczyńskiego, dlatego że Morawiecki obawiał się, że po prostu na 24 godziny przed rejestracją list w 2027 roku on i jego współpracownicy znikną z owych list wyborczych. Natomiast Kaczyński obawiał się, że Morawiecki odpali swoją inicjatywę na 3-4 miesiące przed wyborami i w efekcie nowości rzeczywiście może wjechać do nowego Sejmu i być tam elementem kluczowym. Dlatego Kaczyński wolał, żeby ta sprawa znalazła finał teraz, kiedy on ma rok na odbudowanie swojego poparcia, bo oczywiście należy przewidywać, że w najbliższym czasie notowania PiS-u spadną, tylko że w poprzednich trzech przypadkach było podobnie. Natomiast przez następny rok Kaczyński odbudowywał to zaufanie i wygrywał z secesjonistami. I tutaj uważam, będzie podobnie. Czy Kaczyński chciał, żeby to się teraz stało, dlatego że ma teraz jeszcze ponad rok na to, żeby jakby ci, którzy dzisiaj sytuują swoje sympatie w inicjatywie Morawieckiego, wrócili na łono partii matki. Być może tylko jako wyborca, być może po prostu pod przywództwem Morawieckiego, bo ja nie nie wykluczam, że na kilka miesięcy przed wyborami, kiedy notowania rozwoju plus, czy jakkolwiek ta partia będzie się nazywać, będą tak słabe jak teraz, żeby nam balansować na granicy progu wyborczego, to być może dojdzie do jakiegoś porozumienia o wspólnym starcie tych dwóch środowisk, mam na myśli PiS i środowisko Mateusza Morawieckiego.
8: Profesor Marek Migalski, politolog Uniwersytet Śląski. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
9: Ja również dziękuję bardzo.
8: A my już teraz łączymy się z Karoliną Gałecką, rzeczniczką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam radiosłuchacze.
8: No to czekamy na informacje od pani. Przytoczyłam przed chwilką komunikat MSWiA z portalu X. Jak wygląda sytuacja na miejscu? Gdzie dokładnie państwo są? Jakie czynności są wykonywane?
10: Tak, rzeczywiście potwierdzam, że ta dzisiejsza noc była nocą trudną dla zachodniej części Ukrainy. Tutaj również Centrum Operacji Powietrznych Wojska Polskiego przekazało w nocy informacje bezpośrednio już tutaj do naszych służb o istnieniu zagrożenia i z powietrza, jeżeli mówimy tutaj o części województwa lubelskiego. I tutaj zgodnie z procedurą, w momencie kiedy Centrum Operacji Powietrznych przekazuje taką informację, są włączane syreny alarmowe i rzeczywiście stało się również to tej nocy, kiedy o godzinie 3.50 podjęto decyzję o włączeniu syren alarmowych. To zagrożenie z powietrza trwało około 10-11 minut. Mieszkańcy województwa lubelskiego mogli takie sygnały alarmowe usłyszeć, z wyjątkiem północnej części województwa. Tutaj uznano, że takiego zagrożenia z powietrza nie ma. Tak jak wspomniałam, to zagrożenie trwało 10-11 minut i rzeczywiście doszło do sytuacji uderzenia w tym momencie nieznanego obiektu w miejscowości Tarnawa Kolonia, około 2 kilometrów od zabudowań mieszkalnych. W związku z tym, że doszło do uderzenia z powietrza, jako pierwsi byli strażacy. Tutaj straż pożarna zabezpieczyła teren. Na miejscu jest również policja. Wiem, że policja weszła również w kontakt z żandarmerią wojskową, prokuratorem. W związku z tym wszystkie służby są na miejscu. Teren jest zabezpieczony. Mamy około 10-metrowy lej w ziemi. W tym momencie służby ustalają tak naprawdę, jaki obiekt spadł, co to za obiekt, ustalają szczegóły. Natomiast nie mam żadnych informacji, aby było jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców w tej części kraju, przynajmniej w tym momencie na teraz. Służby pracują na miejscu, w związku z tym po zakończeniu prac służb służby będą mogły dopiero wtedy określić, co to za obiekt, kiedy spadł. Oczywiście wiemy, że tej nocy właśnie w momencie, kiedy było to zagrożenie z powietrza, no bo taką informację wojsko przekazało naszym służbom.
8: Że działo się to przed godziną czwartą w nocy, prawda?
10: Tak, i że działo się przed godziną czwartą w nocy i również to potwierdzam jak najbardziej.
8: Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, była z nami. Bardzo dziękuję pani za rozmowę. W czwartkowym poranku są z nami kolejni goście. Sławomir Potapowicz w studiu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
8: A na łączach jest z nami Jan Mencfel, radny Miasta Stołecznego Warszawy. Miasto jest nasze. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: I od razu będę pana pytać o stołeczną operację referendalną i szansę jej powodzenia. Termin startu był kilkukrotnie przekładany. Najpierw miała być to połowa lipca, potem od 20 lipca. Wreszcie stanęło na ostatnim tygodniu lipca. Dziś, 30 lipca, rozpoczyna się ta stołeczna operacja referendalna, czyli zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania i prezydenta Warszawy, i Rady Warszawy. I w ciągu 60 dni organizatorzy muszą zebrać około 132 tysięcy podpisów ważnych, co oznacza, że muszą zebrać ich 180 tysięcy, czyli taka górka dla bezpieczeństwa, jak zawsze w takich wypadkach. Zdaniem pana uda się zebrać te podpisy i referendum będzie, czy się nie uda i referendum nie będzie?
12: No myślę, że najgorsze, co mógłby zrobić teraz prezydent Trzaskowski, to założyć, że na pewno się nie uda i że nie będzie tego referendum, bo dokładnie z takiego założenia wychodził prezydent Krakowa Aleksander Piszalski, że najpierw zakładano, że na pewno się nie uda zebrać podpisów, później zakładano, że i tak na pewno nie będzie wymaganej frekwencji. No więc zlekceważenie takiej inicjatywy i uznanie, że na pewno się nie uda, byłoby dużym błędem, choć obiektywnie rzecz biorąc na pewno będzie dużo trudniej niż w Krakowie, bo i więcej podpisów trzeba zebrać i dużo wyższy jest ten próg frekwencji, bo to aż prawie 460 tysięcy głosów musiałoby być oddanych w takim referendum, z tego co pamiętam. No to jest naprawdę bardzo trudne zadanie, ale może się udać.
8: Mm-hmm. A jaki jest stosunek do tego referendum pana Miasto jest nasze?
12: My na ten moment nie angażujemy się w zbieranie podpisów, ale przyglądamy się sytuacji. Przede wszystkim uważamy, że dużo zależy od tego, jak zareaguje na tą sytuację sam prezydent. No krótko mówiąc, czy trochę bardziej weźmie się do roboty w Warszawie, bo no chyba nie jest tajemnicą, że ostatnie lata stały u niego raczej pod znakiem angażowania się w ogólnopolską politykę i próby przeskoczenia do dużego pałacu. No to się dwukrotnie nie udało. No i pora teraz zabrać się za sprawy Warszawy.
8: Czytałam wywiad z panem w Gazecie Wyborczej i był pan pytany o to, dlaczego skoro Koalicja Obywatelska zdaniem pana nie jest w stanie odpowiadać na rozmaite aspiracje warszawiaków i warszawianek, to dlaczego samodzielnie rządzi Warszawą? Stwierdził pan, że to jest rezultat tego, że wyborów samorządowych Polacy, w tym przypadku mieszkańcy stolicy, dokonują podług swoich preferencji politycznych na poziomie centralnym. Czy to jest jedno jedyne wytłumaczenie zdaniem pana?
12: No na pewno nie jest to jedyne wytłumaczenie, ale no jest taki efekt, że ta ogólnopolska polityka rzutuje na politykę lokalną i po prostu wiele osób głosuje. Zresztą nawet ja słyszałem takie głosy od mieszkańców, że no może by zagłosowali na jakąś inną opcję, ale boją się, prawda, więc głosują przeciwko drugiej opcji, w tym przypadku przeciwko PiS-owi. No w Warszawie jest to niezasadne, że ten PiS rządzić od 20 lat nie rządzi i raczej rządzić nie będzie, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy zaczyna się dzielić na mniejsze partie. No więc myślę, że na pewno ten efekt występuje i na pewno byłoby lepiej, gdyby mieszkańcy głosowali w wyborach samorządowych ze stricte lokalnych pobudek, a nie tylko ogólnopolskich.
8: A pan się podpisze pod tym wnioskiem?
12: Czy ja się podpiszę?
8: Tak.
12: Nie, ja nie planuję na pewno zbierania podpisów w tym momencie.
8: Nie, mówię.
12: Jeżeli byłbym zapytany...
8: Nie pytam o to, czy pan się włącza w zbiórkę podpisów,
12: tak,
8: czy pan jak trafi na te osoby w pomarańczowych kamizelkach, to czy się pan podpisze? Pan się podpisze, tak?
12: Tak, oczywiście.
8: Jan Mencfel, radny Miasta Stołecznego Warszawy. Miasto jest nasze. Bardzo dziękuję za to połączenie i tę rozmowę. A ja wracam do rozmowy ze Sławomirem Potapowiczem, wiceprzewodniczącym Rady Miasta Stołecznego Warszawy z Koalicji Obywatelskiej. No właśnie, jak prezydent Trzaskowski, jak Koalicja Obywatelska Warszawska odpowie na tę zbiórkę? No bo nie wiemy, czy będzie kampania wyborcza, czy będzie referendum, no ale wiemy na razie, że przez 60 dni pojawią się wolontariusze w mieście i będą namawiać warszawiaków, żeby się pod tym wnioskiem podpisywali.
11: Myślę, że przede wszystkim będzie mógł odpowiedzieć na wszystkie te zarzuty, które pojawiają się na chociażby stronie internetowej tego podmiotu, który ma zamiar przeprowadzić referendum i zbierać podpisy. Zresztą wśród tych argumentów, które się tam pojawiają, zgłoszonych przez m.in. pana Wilka, jak rozumiem, inicjatora tego referendum, jest mnóstwo przekłamań i mnóstwo nieprawd dotyczących polityki prowadzonej przez prezydenta Warszawy w ostatnich latach.
8: Ale czasem nie chodzi o fakty w polityce, może najczęściej nie chodzi fakty, tylko o emocje. Jaka jest emocja pana?
11: Ale myślę, że tu chodzi właśnie o fakty. O to, żeby te deepfake'i, które się pojawiają na temat polityki prowadzonej przez prezydenta Trzaskowskiego, to w różnym zakresie, zarówno inwestycyjnej, finansowej, mieszkaniowej, ale też chociażby takich kwestii jak m.in. awarie Czajki, no to trzeba po prostu pokazywać rzeczywistość, jaka jest, a nie ulegać tym różnego typu głosom wypowiadanym przez m.in. pana Wilka i jego współpracowników, które kompletnie rozmijają się z rzeczywistością. I oczywiście ja mam świadomość tego, że emocja, która w tej chwili towarzyszy tam jako władzą Warszawy, między innymi przez wydarzenia, które mają miejsce przy okazji Szpitala Południowego, nie jest emocją optymalną, ale sądzę też, że pan prezydent Trzaskowski, jak i Rada Warszawy broni się konkretnymi działaniami, sukcesami w Warszawie, które można w toku dyskusji, także w trakcie tego zbierania podpisów wykazać. Natomiast dziwi mnie też wypowiedź pana Mencfela, chociażby dotycząca głosowania. No bo jeśli nawet przyjęlibyśmy, że wybory w Warszawie są wyborami politycznymi, no to trudno chociażby zarzucać to, że takie wybory są na poziomie dzielnic, gdzie Koalicja Obywatelska pierwszy raz od wielu lat rządzi we wszystkich dzielnicach. A to są wybory naprawdę bardzo blisko ludzi, gdzie wystarczy 200, 300, czasami 400 głosów, żeby uzyskać mandat radnego. W związku z tym ja uważam, że ocenianie ludzi przez pryzmat tego, że głosują ze strachu, jest po prostu nieuczciwe wobec warszawiaków. Koalicja Obywatelska ma konkretne sukcesy w Warszawie, które się bronią. Weźmy chociażby politykę mieszkaniową, tak często krytykowaną.
8: Jasne, o której możemy ale wiemy mówić. Też, że ten mechanizm, żeby tylko PiS nie rządził, też oczywiście pomaga państwu w wyborach, nie ma co się oszukiwać. Patrzę na dane, szacując szanse powodzenia tej inicjatywy. Do zbiórki podpisów zgłosiło się niespełna 300 osób. Są takie regiony Warszawy, gdzie jest na przykład dwóch wolontariuszy. Organizatorzy zebrali zaledwie 50 tysięcy złotych. Ta suma rośnie no, drogą kropelkową dwóch tygodni, bo chyba dwa tygodnie temu było około 40 tysięcy. Jeżeli mamy niespełna 300 wolontariuszy, to oznaczałoby, że każda taka osoba musiałaby dostarczyć około 500 podpisów. No ale opracowano sobie harmonogram inicjatywy, koniec zbiórki wiadomo 27 września, 30 dni na weryfikację podpisów, potem ogłoszenie referendum, 50 dni kampanii i wreszcie 13 grudnia 2026 roku referendum. 13 grudnia to chyba nieprzypadkowa złośliwość.
11: Tego nie wiem, natomiast ja nie lekceważę, nawet biorąc pod uwagę to, jakie liczby pani w tej chwili podała, tej inicjatywy. Uważam, że do tego trzeba się po prostu przygotować i móc odpowiedzieć na każdy z zarzutów, który pojawia się ze strony tego środowiska. Natomiast faktem jest to, że zebranie 130 tysięcy, ponad 130 tysięcy podpisów po to, by móc przeprowadzić referendum, jest zadaniem trudnym. Ja oczywiście trzymam kciuki, żeby tej inicjatywie się to nie udało. Mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać w wielu miejscach, jest to szkodliwe dla miasta i że prezydent Trzaskowski realizuje konsekwentnie swoją politykę zgodnie z obietnicami. Natomiast oczywiście trudno dzisiaj przewidywać, jaki będzie rezultat tego zbierania. Biorąc pod uwagę liczbę wolontariuszy, biorąc pod uwagę liczbę czy kwoty, jakie zostały zebrane do referendum, ja temu panu nie wyrokuję sukcesu. I mam nadzieję, że warszawiacy wyraźnie pokażą, że nie popierają tego typu politycznej chucpy.
8: Ten pan to Maciej Wilk, szef stowarzyszenia Tak dla CPK, ma też inne inicjatywy, Tak dla Obywateli, postuluje ograniczenie liczby posłów i likwidację Senatu i Tak dla Uczciwości, zbiera podpisy pod petycją do Sejmu, ograniczenie przywilejów parlamentarzystów. A dla Onetu mówi tak, gdy widzę tego typu patologię jak w Szpitalu Południowym, to diagnozuję je nie jako jakiś jednostkowy przykład, tylko jako wierzchołek góry lodowej. Znak, że pewne kluczowe procesy w mieście nie funkcjonują, tak jak na przykład nadzór właścicielski nad spółkami miejskimi. Coś mi się po tym skandalu w szpitalu ulało. Jestem, a jednocześnie jestem

0: ruchach miejskich dotyczące działaczy partyjnych.
1: To są takie ruchy pozorne, bo jeżeli ktoś będzie chciał w spółce zostać, to odda po prostu legitymację partyjną, tak? Albo będzie chciał zachować członkostwo w partii i wtedy zrezygnuje ze stanowiska, co jest pewnie drugim, mniej popularnym wyborem, więc skończy się tym, że Platforma Obywatelska będzie miała mniej członków i mniej wpływu ze składek członkostwa.
0: Niekoniecznie. To też jest tak, że nie wszyscy chcą rezygnować ze swojej aktywności politycznej i też do końca nie rozumiem tych argumentów, że osoba z legitymacją partyjną musi być z gruntu mniej wykształcona, posiadać mniej umiejętności i nie być przygotowana do prowadzenia różnego typu aktywności zawodowych.
1: Jasne, ale chodzi o to, żeby natomiast ludzie partii nie obsadzali wszystkiego, co się da, tak?
0: Natomiast jest to ruch w dobrym kierunku i prezydent Trzaskowski wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, które, jak rozumiem, też były oczekiwaniami społecznymi.
1: Pan mówi o tym, że prezydent Trzaskowski reaguje. Wspaniale, że reaguje. Tylko nie chodzi o politykę reaktywną, tylko chodzi o to, żeby sprawować nadzór na przykład. No i pojawia się pytanie, jak mogło do pewnych patologii dojść, tak? No to, że jest teraz reakcja na patologię, świetnie. Szkoda, że musiało dojść do patologii.
0: Nie jest tak, że wszyscy w życiu publicznym są uczciwi. Zdarzają się ludzie nieuczciwi. I w ramach prowadzonych działań nadzorczych, jak rozumiem, prezydent przyjął, iż te organy, które były za to odpowiedzialne, nie wypełniały swojej roli w sposób prawidłowy. Podjął działania personalne, dokonując zmian zarówno w zarządzie, jak i w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Wprowadził tam ludzi, co do których ma przekonanie, że będą w tej chwili te działania prowadzili prawidłowo. I jak rozumiem, w dalszej konsekwencji podejmuje działania, które też idą naprzeciw tym oczekiwaniom, że we wszystkich spółkach miejskich będą sprawować swoje funkcje ludzie, którzy nie mają legitymacji partyjnej. I ja rozumiem, że pan Wilk, czy te osoby, które są, czy stoją za tą inicjatywą, no chcą go karać za to, że jest jednym z pierwszych polityków, który podejmuje tego typu działania naprawczo o tak dużej skali, co jest moim zdaniem absolutnym absurdem.
1: Organizatorzy piszą, stolica Polski nie może być dłużej politycznym łupem jednego ugrupowania. Trochę wracamy do tego wątku, który już poruszyłam z Janem Mentzfelem. Ale my wiemy oczywiście, jakie są preferencje polityczne mieszkańców Warszawy. Wiemy, że Koalicja Obywatelska ma w Radzie 36 mandatów na 60 miejsc. Ale czy też jakiegoś znaczenia nie ma też układ, o którym wspomina Anna Maria Żukowska, że państwo rządzą tu od 20 lat, no i była taka sugestia, że państwo się tutaj ukorzenili, zabetonowali.
0: No ale też współrządziliśmy między innymi z Lewicą, natomiast trudno oczekiwać, żeby Koalicja Obywatelska, czy wcześniej Platforma Obywatelska zabiegała o dobry wynik Lewicy. Zresztą wydaje mi się, że akurat to jest obciążające Lewicę, że Lewica nie jest w stanie przekonać wyborców na tyle mocno, żeby na nią głosowali i dali jej mandat do tego, żeby współprowadzić sprawy warszawskie, czy współrządzić. Ja szczerze mówiąc nie będę ubolewał nad tym, że pani Maria Żukowska nie sprawuje władzy w Warszawie, czy nie sprawują władzy jej koledzy i koleżanki, chociaż część z nich przecież współuczestniczy we władzy w dzielnicach. Mamy między innymi Pragę Północ, mamy Ochotę, mamy Bielany. W związku z tym, jeśli już mówimy o jakimś zasiedzeniu, no to też warto spojrzeć chociażby w wielu miejscach lokalnie działacze Lewicy od 20 lat też współrządzą w Warszawie.
1: Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu upadku rakiety w Tarnawie Kolonii. Czwartek był pierwszym, nieco optymistycznym dniem, podają władze francuskiej Żyrondy, gdzie od wielu dni trwa walka z ogromnym pożarem. Słynny jarmark Świętego Dominika w Gdańsku może zyskać jeszcze większy prestiż, o czym już za chwilę. Minęła pierwsza, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratorzy zakończyli swoje czynności w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie w czwartek rano przy zderzeniu z ziemią wybuchł pocisk. Do zdarzenia doszło około 100 km od polskiej granicy w czasie trwania kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Rzecznik lubelskiej prokuratury Marcin Gozak poinformował, że lej po pocisku został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. W pracach, jak przekazała prokuratura, ma uczestniczyć ekspert z Ukrainy, który ma pomóc polskim służbom w zidentyfikowaniu znalezionego obiektu. Śledztwo do spraw wojskowych prokuratury okręgowej w Lublinie prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Polskie służby powinny być na przyszłość lepiej przygotowane, mówił w TOK FM pułkownik rezerwy Piotr Lewandowski z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: W rzeczywistości na miejscu jako pierwsi pojawiają się albo strażacy, albo policjanci, a nie dedykowane specjalistyczne służby. No i relatywnie słabo wypadł system powiadamiania, bo zadziałał tylko ten najbardziej podstawowy, ostrzegania ogólnego, czyli sygnały dźwiękowe, alarmowe.
4: Mieszkańcy nie dostali alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rząd odpowiada, że procedury zadziałały prawidłowo, rozważy jednak opcję informowania o przyczynach alarmu po jego zakończeniu. Szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani opowiedział się za zamknięciem strefy Schengen z Hiszpanią. Opinię tę wyraził w związku z notowanym ostatnio napływem tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. W reakcji na te słowa hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel Álvarez poinformował na portalu X, że dziś do resortu zostanie wezwany ambasador Włoch w Madrycie. Ta wiadomość jest niestosowna jak na ministra spraw zagranicznych kraju partnerskiego i przyjaznego, od którego oczekujemy europejskiej solidarności, a nie partyjnej demagogii, dodał Álvarez w odpowiedzi na wpis Tajaniego. Władze Żyrondy Departamentu na południowym zachodzie Francji oceniły, że czwartek był pierwszym nieco optymistycznym dniem w walce z trwającym od 22 lipca pożarem. Między innymi zezwolono, by 84 tysiące osób spośród wcześniej ewakuowanych prewencyjnie 220 tysięcy mogło wrócić do domów. Pożar, który zniszczył 42 tysiące hektarów terenu, jest obecnie ustabilizowany. Jak się ocenia, jest to najgroźniejszy pożar we Francji od 1949 roku. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku rozkręcił się już na dobre. W tym roku jest to dodatkowy powód, by trzymać kciuki za jego powodzenie, bo impreza, która jest jedną z największych tego typu w Europie, ma szansę trafić na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O szczegółach opowie teraz Paweł Radzewicz.
6: Drugiego takiego wydarzenia trudno szukać. Jarmark Świętego Dominika odbywa się już po raz 766 i trzeba docenić jego wartość, mówi marszałek Mieczysław Struk.
7: Chcemy wspólnie razem starać się o wpis na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego właśnie Jarmarku Świętego Dominika. To jest niezwykle ważne przedsięwzięcie, które będzie promować nasze kochane miasto Gdańsk.
6: Przygotowanie wniosku trwało blisko rok, dodaje szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
8: To nie był łatwy proces. Trzeba było odwiedzić nie tylko archiwa PAN-u w Gdańsku, ale byliśmy w Berlinie. Szukaliśmy wszystkich, które mogliśmy gdzieś namierzyć zmianek o tym, co działo się przez te 765 lat wokół Jarmarku, z kim on był związany.
6: Decyzja powinna zapaść w ciągu kilku miesięcy. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej, a teraz czas jeszcze na prognozę pogody. Dziś najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu od zachodu do centrum kraju postępować będą przelotne opady deszczu. Miejscami można też spodziewać się burz, również z gradem. Na termometrach dziś od 28 stopni na Pomorzu, od 30 do 34 na przeważającym obszarze i do 36 stopni w centrum.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: W czwartkowym poranku jest z nami kolejny gość, Michał Moskal, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie pośle.
10: Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
9: Poseł Prawa i Sprawiedliwości, grupa Nowogrodzka. Pan nigdzie nie wychodzi z PiSu.
10: Ja nigdzie indziej nie byłem.
9: No, bardzo wielu z tych, którzy założyli swój własny klub parlamentarny, też byli wcześniej tylko w PiSie, teraz pewnie będą w Rozwoju Plus, jeżeli ta partia kiedy powstanie, będzie się tak nazywać. Jak to się stało, że w piątek prezes Kaczyński mówił, 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa, w związku z tym we wtorek odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości, no a we wtorek Komitet Polityczny postanowił nie przyjmować tego faktu do wiadomości, tylko skierować sprawę do Rzecznika Dyscypliny.
10: No tak to wygląda formalnie od strony statutowej, czyli
9: a
10: mamy
9: do czynienia...
10: A to prezes
9: nie znał swojego statutu?
10: Pani redaktor, tak jak mówię, formalnie wygląda to od strony statutowej w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z poważnymi naruszeniami statutu, na tworzenie własnej partii, która ma być partią konkurencyjną dla Prawa i Sprawiedliwości, której jest się członkiem. No, ale nie można być w dwóch klubach jednocześnie. No, to jest czymś w sposób rażący, gwałcącym statut partii.
9: No tak, ale więc komitet polityczny był we wtorek, oni powołali klub w środę.
10: Więc mamy do czynienia z faktami i politycznymi, i z faktami prawnymi, no bo jednak partia polityczna, jak każda organizacja, musi się poruszać w pewnym reżimie prawnym. Komitet polityczny przyjął do wiadomości to, co się dzieje. Jeśli chodzi o to powołanie partii w środę, no to fakty również pokazują co
9: nie,
10: innego.
9: Nie powołali partii, mają stowarzyszenie i utworzenie klubu.
10: Tak jest. Natomiast mamy do czynienia z czymś, co faktycznie się działo od bardzo wielu miesięcy, no bo to, co widzimy i to, że oczywiście teraz jest klub czy stowarzyszenie, to nie ma żadnego znaczenia od strony faktycznej. Ma znaczenie od strony prawnej wyłącznie, ale to jest rzecz absolutnie drugorzędna, no bo widzimy, że chociażby domena strony Rozwój Plus została zarejestrowana tydzień po ogłoszeniu pana profesora Przemysława Czarnka na kandydata na premiera. Widzimy,
9: jak zostało. A ogłoszenie miało miejsce 7 marca.
10: Tak jest, czyli to było w marcu 2026 roku.
9: A zapowiedź stowarzyszenia w połowie kwietnia, a zarejestrowanie w połowie maja.
10: W 2025 roku już powstawały fanpage na Facebooku przygotowujące do tego. Zresztą w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia, w ostatnich dniach nawet można powiedzieć, mieliśmy do czynienia z kilkoma takimi żenującymi sytuacjami, gdzie niektórzy nasi koledzy, którzy byli w Prawie i Sprawiedliwości, ukradli fanpage Prawa i Sprawiedliwości i przemianowali je na fanpage Rozwoju Plus. Więc no, to jest taki proces, który gdzieś postępował od długiego czasu. No i oczywiście możemy patrzeć tylko na te przesłanki formalne, zamykać oczy, że nic się nie dzieje. No ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że mamy do czynienia z grupą parlamentarzystów, która poświęciła to, co chcemy zrobić jako Prawo i Sprawiedliwość do naszego kraju na rzecz własnych osobistych ambicji i takiej obawy przed tym, że utracą miejsce
9: mówił,
10: na listę.
9: Że chodzi o ambicje Mateusza Morawieckiego. Tylko że sytuacja jest teraz taka, że Morawiecki mówi o was, prawdziwi rozłamowcy. Wy mówicie, że to oni rozbili PiS, oni, że ich wyrzucono w piątek, wy, że muszą odejść sami, jeżeli chcą tworzyć swój klub i zakładać partię. A wydaje mi się, że ta wojna nie jest bez kosztów dla Prawa i Sprawiedliwości, tak? Przemysław Czarnek na przykład w ogniu tych walk zaginął. Kto mówi o prekampanii Przemysława Czarnka? Rozumiem, że to państwa bardzo niepokoi, że Przemysław Czarnek jest niewidoczny.
10: Mamy dwa elementy, no bo jednym jest to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. No mamy do czynienia z tym, że jeśli dzisiaj widzimy, że powstał klub Rozwoju Plus, no to znaczy, że ci parlamentarzyści rzeczywiście rzucili legitymacjami Prawa i Sprawiedliwości. No bo nie ma możliwości bycia w dwóch klubach, więc jeśli teraz Mateusz Morawiecki chce...
9: Jest takie zawieszenie, tak? To znaczy państwo ich nie wyrzucili i nie zawiesili, a oni nie złożyli rezygnacji.
10: Nie ma zawieszenia, bo nie można być w dwóch klubach. Jeśli są w klubie parlamentarnym Rozwój Plus, to nie są w klubie Prawa i Sprawiedliwości i to jest ich wybór.
9: No, ale to prezes już mówił w zeszłym tygodniu, że to działa z automatu niezłożenie oświadczenia. Potem się okazało, że to jednak nie jest takie automatyczne, że jak się nie złoży oświadczenia, które prezes z Jackiem Sasinem wymyślili, to się przestaje
10: tutaj
9: być
10: członkiem PiS-u. Mówimy o pewnych ruchach formalnych, a faktycznie mamy do czynienia z tym, że został powołany nowy klub parlamentarny. Ten klub został powołany nie dlatego, że pan prezes Jarosław Kaczyński, czy ja wziąłem Mateusza Morawieckiego, wcisnąłem mu kartkę do ręki i zmusiłem do złożenia podpisu, tylko dlatego, że Mateusz Morawiecki zebrał grupę posłów, która w imię swoich ambicji, albo tego, że się bali o utratę miejsc na listach, albo tego, że się nie dostaną, stwierdzili, że muszą znaleźć inny wehikuł. I Mateusz Morawiecki obiecał im taką Arkę Noego. Ta Arka Noego na koniec dnia okaże się bardziej takim Heweliuszem Morawieckim, natomiast no, na koniec dnia to jest po prostu szkodzenie prawicy w Polsce. Natomiast czym innym zupełnie jest kwestia kampanii. I ta kampania się toczy, ja zresztą nawet we wtorek odbywałem konferencję prasową z panem profesorem Przemysławem Czarnkiem, gdzie mówiliśmy o cenach paliw, o tym, jak można to rozwiązać, o tym, jak koalicja sobie z tym absolutnie nie radzi, mrożąc ustawę, którą złożyliśmy w tym zakresie.
9: A panie pośle, czy kleje się w głowach wyborców taka opowieść, że był świetny rząd Zjednoczonej Prawicy, który ma na koncie same sukcesy, tylko premier był agentem Berlina?
10: Ja nie będę wchodzić w estetykę dyskusji, w której mówimy o tym, że Mateusz Morawiecki był jakimś agentem, czy nie, bo to jest zupełnie absurdalne. Mieliśmy bardzo dobry rząd.
9: No ale przecież prezes teraz wrócił do tego, że Morawiecki był doradcą Tuska, a wczoraj w kanale Tak mówił, że myślał, że się Morawiecki wydobył z tej przynależności do establishmentu III RP, ale jednak nie. I to, co zrobił dlatego, że dąży do zdobycia uznania establishmentu III RP.
10: Ale to, że Mateusz Morawiecki był częścią establishmentu III RP, no to chyba nie jest nic szokującego dla nikogo, kto się nazywa jego karierę.
9: Ale prezes 10 lat się nie zorientował, że on w tym establishmentie cały czas jest?
10: Oczywiście, że się zorientował, tylko że sytuacja wyglądała tak, że Mateusz Morawiecki robił bardzo dużo, żeby pokazywać, że częścią tego establishmentu nie chce być, że chce być osobą, która ma podejście patriotyczne, że chce być osobą, która chce tworzyć nieco inną Polskę, a również jego i umiejętności i kontakty, które miał, pomagały w tym, żeby tworzyć dobry rząd. Ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że dziedzictwo tych 8 lat w całości jest bardzo dobre i rządu pani premier Beaty Szydło, i rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego. W dużej mierze jest dobre.
9: Ja nie wiem, czy da się długo ustać w takim szpagacie.
10: Ale to nie jest szpagat, bo można po prostu uczciwie oceniać rzeczywistość. Mieliśmy do czynienia z rządem, który pchnął Polskę do przodu. Mieliśmy
9: a premier
10: do czynienia
9: na końcu tego rządu przez 6 lat okazał się zdrajcą.
10: Okazał się zdrajcą Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście. Okazał się zdrajcą dlatego, że w pewnym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, które zrobiło Mateusza Morawieckiego premierem, którego cała kariera polityczna, bo ja nie chcę mówić o karierze
9: jest
10: jego wcześniejszej,
9: to prawda.
10: Wynika wyłącznie z tego, że tak zadecydował pan prezes Jarosław Kaczyński i przekonał do tego całą naszą partię, stwierdził, że jeśli teraz on ma nie być premierem, tylko ma być ktoś inny, to on rzuca zabawkami i wychodzi z piaskownicy. No tak się nie robi. Natomiast pani redaktor, tylko jedno zdanie, bo pani redaktor się pyta, czy kampania Przemysława Czarnka się przebija. No, przebijałaby się, gdybyśmy usiedli tutaj i przez ostatnie 10 minut rozmawiali chociażby o tych drakońskich cenach paliw. No moglibyśmy siedzieć i rozmawiać
9: pośle,
10: o tym, co się dzieje w szpitalach.
9: Pan dzwoni,
10: o tym,
9: tak?
10: O tym, że,
9: to
10: ale to pani redaktor...
9: Od 7 miesięcy, od słynnej konferencji Jarosława Kaczyńskiego przy Nowogrodzkiej 7 stycznia zajmują się nieustannie sobą. Jak następnym razem wyjdzie Rafał Bochenek, żeby opowiadać nam o kolejnej uchwale albo decyzji Komitetu Politycznego, albo Prezydium Komitetu Politycznego, to ja natychmiast zacznę pytać.
10: Pani redaktor, dlatego ja tutaj jestem, żeby porozmawiać właśnie chociażby o cenach paliw, o tym, że CBA weszło dzisiaj do 6 warszawskich
9: teraz
10: szpitali.
9: Porozmawiamy
10: Możemy
9: o
10: porozmawiać
9: tym,
10: o Lublinie, gdzie są likwidowane plany budowy jednostek wojskowych,
9: ja,
10: a spadają rakiety.
9: Jesteśmy starymi wyjadaczami i wiemy, jak to działa. Poseł,
10: pani redaktor,
9: polityk
10: no, pani
9: mówi,
10: redaktor na pewno, a ja się dopiero
9: mówi,
10: powoli dorabiam
9: co chce na konferencji,
10: siwych włosów.
9: A jak przychodzi do wywiadu, to musi odpowiadać na pytania. Taka jest formuła wywiadu. No. Tak to zostało
10: pani redaktor, nie mogę się zgodzić na to, żeby pani redaktor się nazywała starym wyjadaczem, wyjadaczem co najwyżej.
9: Panie pośle, kiedy Morawiecki powiedział, że prezesa obsiadła grupa intrygantów, to oburzony był Jacek Sasin i mówił tak, to obraźliwe dla prezesa, sugerowanie, że jest niesamodzielny. Ale teraz politycy PiS-u twierdzą, że Morawiecki podejmował jako premier różne decyzje po kryjomu, w tajemnicy, w sekrecie, oszukując partię. I pomyślałam sobie, że to z kolei też bardzo źle świadczy o prezesie i jego nadzorze nad rządem, tym bardziej, że w tym rządzie przez jakiś czas był.
10: Oczywiście, że tak. Natomiast to oczywiście, że tak, że mieliśmy do czynienia z rządem, w którym pan prezes był, zajmował się kwestiami bezpieczeństwa. Ja zresztą pracowałem wówczas jako szef jego gabinetu, więc doskonale to pamiętam. Pan prezes Jarosław Kaczyński wchodził do rządu w momencie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainie, no bo wiedzieliśmy, co się za chwilę wydarzy, a w zasadzie poprzedzającą operację białoruską na naszej wschodniej granicy. I to był główny cel tych rządów, żeby szybko przeprowadzić po pierwsze kwestie zabezpieczające naszą granicę, po drugie kwestie związane z ustawą o obronie ojczyzny oraz przygotowanymi dwoma innymi ustawami, które miały być tam w pakiecie. No i przygotować Polskę do reakcji na to, co się będzie działo, również do tej ofensywy dyplomatycznej. Natomiast inne kwestie podlegały innym wicepremierom i premierowi. W tym na przykład kwestie polityki europejskiej w dużej mierze podlegały premierowi. No niestety mieliśmy do czynienia z tym, no trzeba pamiętać, to jest po prostu organizm ludzki. Niestety mieliśmy do czynienia z tym, że w niektórych kwestiach te decyzje te decyzje po prostu nie były ustalone, albo byliśmy nimi zaskakiwani. I tak było na przykład w sprawie kamieni milowych negocjowanych przez Waldemara Budę, o których niestety większość Prawa i Sprawiedliwości dowiedziała się po tym, jak zostały wynegocjowane. I dzisiaj historia o tym, że to było za jakąś zgodą, czy namaszczeniem, czy kierunkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no są dość bezczelne, bo wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości pamiętają, że były zwoływane kluby parlamentarne, żeby się wytłumaczyła ekipa, która rządzi w ramach naszego rządu, skąd się niektóre rzeczy wzięły, bo byliśmy w szoku.
9: A jeszcze jedna rzecz, bo maślarze mówią tak, Morawiecki chciał odebrać Kaczyńskiemu partię, a Morawiecki mówi, grupa maślarzy gra na porażkę PiSu. Po przegranych wyborach przyjdą po głowę Jarosława Kaczyńskiego, wypchną z PiSu samego prezesa. A ja sobie myślę, że sprawa jest prosta. Jednej frakcji, która chce schedy po prezesie, udało się wyeliminować z gry drugą frakcję, która chciała schedy po prezesie. Tylko czy prezes o tym wie?
10: Ja myślę, że jest różnica między pewnym takim elementarnym szacunkiem do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jako lidera naszej formacji, który tworzył ją od samego początku, który poprowadził nas do bardzo wielu zwycięstw wyborczych, nawet tych ostatnich związanych ze zwycięstwem prezydenta Karola Nawrockiego, a próbą wejścia w buty pana prezesa i go po prostu wypchnięcia, wytłumaczenia mu, że czas, żeby odejść na emeryturę. No, mnie szczególnie bawi to, gdy widzę różnych polityków albo komentatorów, którzy nigdy nie sprawdzając się wyborczo, albo mając same porażki wyborcze na swoim koncie, mówią o tym, że pan prezes Jarosław Kaczyński powinien odejść na emeryturę. No czasami trzeba się naprawdę zastanowić nad pewnym poziomem hipokryzji.
9: Panie pośle, pozwoli pan teraz, że przytoczę wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony. Niezwykle ciężka noc dla naszej obrony powietrznej, systemów obserwacji, wykrywania zagrożeń. Dziękuję generałowi Nowakowi i dowództwu operacyjnemu rodzaju sił zbrojnych, wszystkim, którzy dziś koordynowali, obserwowali, analizowali i reagowali na wydarzenia nad Ukrainą i w naszej przestrzeni powietrznej. Informacje były na bieżąco przekazywane i koordynowane przez odpowiednie służby. Trafiły także do najważniejszych osób w naszym kraju. Trwa teraz wyjaśnianie, jaki rodzaj obiektu upadł w okolicach Tarnawa Kolonia. Pan jest posłem z Lubelskiego. Miał pan już jakieś sygnały od znajomych, rodziny z tamtego rejonu?
10: Na razie sygnały tylko o syrenach wyjących w nocy. No to rzeczywiście jest coś, co do nas dotarło. I rzeczywiście pewnym problemem, który tutaj widzimy, jest komunikacja, że było takich kilka godzin, gdzie po prostu nie było wiadomo, co się dzieje. W mojej ocenie nieco zabrakło komunikacji ze strony Ministerstwa Obrony i premiera Kosiniaka-Kamysza. Natomiast rozumiem, że to są sytuacje niezwykle skomplikowane i też bardzo często trudno jest coś powiedzieć w momencie, kiedy jeszcze nie do końca wiemy, co się dzieje. Widzimy na radarach, że jakieś obiekty lecą w naszym kierunku. Więc no to rzeczywiście coś takiego się pojawiło. Czekamy na to, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Ale na pewno po tej stronie komunikacyjnej po raz kolejny, bo wcześniej widzieliśmy to samo w momencie, kiedy drony spadały na Lubelszczyźnie. Mhm. Ciągle są jakieś problemy.
9: A komunikacja PiSu musi też ulec zmianie, panie pośle, jeżeli chodzi o to wykpiwanie rządzących, że nas tak straszą wojną hybrydową z Rosją, a przecież nic takiego się nie dzieje.
10: Wojna hybrydowa z Rosją trwa od 2022 roku, a w zasadzie od rozpoczęcia operacji operacji białoruskiej na naszej wschodniej granicy, więc tutaj ja sobie nie wyobrażam, żeby jakikolwiek parlamentarzysta, czy polityk, czy ktokolwiek odpowiedzialny wyśmiewał kogoś, kto to mówi.
9: Ale mają państwo pretensje do rządu, to, mówi. Nie,
10: ja mam pretensje, do Donalda Tuska, który 3 miesiące temu powiedział, że za 3 miesiące będziemy mieli wojnę w Polsce i Rosja nas zaatakuje. No to jest komiczne, no gadanie takich rzeczy.
9: No jest pytanie, po prostu, co rozumiemy jest kompromitujące. Pod sformułowaniem wojna, tak? Czy najadą nas tak jak Ukrainę, czy po prostu będą zdarzać
10: się takie rzeczy? Ja pamiętam taką przezabawną scenę, jak tydzień przed wybuchem wojny na Ukrainie Donald Tusk przyjechał i zrobił coś, co miało być takim show na miarę Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zebrał różnych właśnie generałów, pułkowników, ekspertów od bezpieczeństwa, posadził ich przy wielkim stole za czerwono-białymi flagami i debatowali o tym, jak wygląda sytuacja bezpieczeństwa Polski. Po czym Donald Tusk, podsumowując to wszystko, wyszedł i powiedział: szanowni państwo, najważniejsze, co ustaliliśmy, to jest to, że zagrożenie już minęło. Najgorsze już jest za nami. Tydzień później na Kijów spadły rakiety. No niestety, to jest człowiek, który fundamentalnie wykorzystuje bezpieczeństwo do prowadzenia bieżącej polityki, a to ogranicza zaufanie obywateli, bo jeśli obywatel 3 miesiące temu słyszy, że rosyjskie tanki będą wjeżdżać do Polski, za którymś razem po prostu nie przejmie się wtedy, kiedy to zagrożenie będzie naprawdę poważne.
9: Ze premiera nie słyszeliśmy. Pan wie, że zagrożenie ma różne oblicza, nie trzeba czołgami przekraczać granicy.
10: Ma różne oblicza i dokładnie pamiętam, kiedy zaczęła się wojna hybrydowa na naszej granicy, a parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej głosowali przeciwko budowie zapory, albo biegali z pizzą i fajkami, żeby pomagać tym, którzy naszą granicę nielegalnie próbowali przekroczyć. Więc tak, wojna ma różne oblicza i wszyscy powinni się w jej obliczu zachowywać odpowiedzialnie.
9: Tutaj Koalicja Obywatelska faktycznie zmieniła zdanie, powiedziała, że zbuduje lepsze zabezpieczenie niż ten płot, który łatwo było przeciąć.
10: No to możemy powiedzieć o tym, to powiedzmy w kontekście tego, co się wydarzyło wczoraj w nocy, o tym, jak buduje lepsze zabezpieczenie. Na Lubelszczyźnie, w Sobieszynie, w powiecie ryskim, miał powstać dywizjon obrony przeciwlotniczej, który odpowiadałby właśnie na tego typu zagrożenia. To zostało zlikwidowane. Została zlikwidowana baza śmigłowcowa w Świdniku, która miała powstać, batalion logistyczny w Janowie Lubelskim, który miał powstać, brygada zmotoryzowana, która miała powstać w Poniatowej. To wszystko to są plany, które zostały zaorane przez tą koalicję. Tak dbają o bezpieczeństwo naszej wschodniej granicy.
9: Michał Moskal, poseł z Lubelskiego Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji Obrony. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję uprzejmie.
9: Trwa czwartkowy poranek w Radiu TOG FM. Są z nami komentatorzy Mateusz Macini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka, także Uniwersytet Civitas. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry państwu.
9: Oraz Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska i Money.pl. Dzień dobry, redaktorze.
11: Dzień dobry.
9: Zacznę od przytoczenia wpisu premiera Donalda Tuska. W trakcie rosyjskiego zmasowanego ataku rakietowego na zachodnią Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zwołałem w związku z tym zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i odpowiednich służb, które od wielu godzin pracują na miejscu zdarzenia i przekazują mi systematycznie informacje o wszystkich jego okolicznościach. Tyle szef polskiego rządu, a teraz połączymy się z Anną Kmiterek-Zabłocką, dziennikarką Radia TOG FM, która znajduje się w tym miejscu, które obecnie jest w centrum zainteresowania służb, czyli Tarnowa Kolonia. Dzień dobry, Aniu.
12: Dzień dobry.
9: No to czekamy na informacje z pierwszej ręki.
12: Cóż, bezpośrednio dojazdu do tego miejsca, w którym to się wydarzyło, w którym prawdopodobnie spadła rakieta albo jakiś inny obiekt, który na ten moment jest niezidentyfikowany, dziennikarze już w tej chwili nie mają, natomiast rzeczywiście próbowałam zajechać jakby od drugiej strony, od strony pól. Rozmawiałam też z mieszkańcami, służby na miejscu pracują, jest tam bardzo dużo przedstawicieli policji, ale myślę, że również wojska. Jednocześnie mieszkańcy mówią, że huk był niemiłosierny tuż przed godziną 4 rano, w okolicy godziny 4 rano. Opowiadają, że w niektórych tutaj miejscach wyleciały szyby. Mówią też o tym, że na miejsce pojechali strażacy, ponieważ włączone zostały wtedy, tuż po tym wybuchu i po tym, jak pojawił się ogromny słup dymu, pojawiły się również syreny alarmowe i strażacy ochotnicy tam mieli się udać. Od jednego z nich usłyszałam, że kazano im po ugaszeniu tego pożaru, kazano im zostawić obuwie, więc też przypuszczam, że służby nie wiedzą do końca, co tam się wydarzyło, jaka substancja być może tam się pojawiła, w związku z czym takie informacje mam od tych, którzy byli na miejscu. Ci mieszkańcy opowiadają, że ten lej jest ogromny, głęboki, i że czegoś podobnego w tym rejonie, w okolicach Biłgoraja, Turobina nigdy w życiu nie widzieli, choć rozmawiałam również z osobami, które mieszkają tutaj od 70 lat.
9: Ten lej jest w odległości od zabudowań około 2 kilometrów. Takie informacje też dzisiaj widziałam w mediach.
12: Tak, on jest rzeczywiście kawałeczek, bo to jest, ten lej jest w polu, jak mówią mi tutaj ludzie, w polu kukurydzy i rzeczywiście to jest spory, no 2 kilometry to nie jest jakaś duża odległość, ale rzeczywiście mimo tego, że to jest te 2 kilometry czy 2,5, jak tutaj jeden z panów, z którym rozmawiałam, to mówi, że takiego huku w życiu nie słyszał. Większość osób się oczywiście obudziła na skutek tego, co usłyszeli. Do tego jeszcze włączone były te syreny alarmowe. Rzeczywiście jest tu gorąco, nie tylko temperaturowo, bo temperatura też idzie w górę, ale służby tutaj cały czas pracują. Widzę, że cały czas podjeżdżają również pojazdy na sygnale, pojazdy nieoznakowane, więc być może również ABW. Czekamy na kolejne informacje i czekamy na wypowiedzi tych, którzy tu pracują.
9: Anna Gmiterek-Zabłocka, bardzo ci dziękuję za te relacje. Oczywiście czekamy na kolejne. A ja wracam do komentatorów. Oczywiście wszyscy zdawali sobie sprawę, że to jest kwestia czasu po wydarzeniach ze września ubiegłego roku, kiedy był ten atak ze strony rosyjskich dronów. Kwestia czasu, kiedy taki atak zostanie przez Federację Rosyjską powtórzony w sposób intencjonalny, albo kiedy po prostu jakaś zabłąkana rakieta, dron, który miał uderzyć w jakiś cel w Ukrainie Zachodniej, trafi po prostu w naszą przestrzeń powietrzną. No więc po raz kolejny mamy z tym do czynienia. Tomasz Żółciak.
11: No pytanie, czy mamy do czynienia z tą prowokacją, przed którą przestrzegano w ostatnich tygodniach. To były bardzo intensywne komunikaty wysyłane na przykład ze strony krajów bałtyckich, że mogą się pojawić takie prowokacje, które wzniosą tę sprawę na wyższy poziom, niestety. I rzeczywiście widać pewien wzorzec. No, to, co spadło w Przewodowie, to była, z tego co pamiętam, ukraińska rakieta zabłąkana, która broniła po prostu ukraińskiego nieba przed rosyjskimi pociskami. Potem mieliśmy chmarę dronów, które wleciały, pamiętna noc, która przetestowała bardzo solidnie nasz system obrony powietrznej. No i teraz mamy chyba nową jakość też niestety, bo prawdopodobnie mówimy o rosyjskim pocisku manewrującym z ładunkiem, który spowodował takie, a nie inne szkody. No całe szczęście na terenie niezabudowanym. Czytam komunikaty dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, czy tam komunikaty MSWiA i tak zwanych osintowców, którzy interpretują to, co się stało. Już nawet jest podawany konkretny, jaka konkretnie rakieta to mogła spaść. No tylko jest pytanie, czy to była rakieta, która uległa awarii i po prostu wleciała, biorąc pod uwagę chociażby tor jej lotu i pułap. Czy to było celowe działanie, mające na celu właśnie przetestowanie nas. Więc wygląda na to, że wchodzimy znów na wyższy poziom, jeżeli chodzi o prowokacje rosyjskie. Całe szczęście to spadło na teren niezabudowany, chociaż w sumie w niedalekiej odległości od terenu zabudowanego, 2 kilometry. No i wygląda też na to, że znów poddana była testowi ta polska zdolność obrony, bo z komunikatów wynika, że ten pocisk przez 6 minut leciał przez polską przestrzeń powietrzną, spadł i został zidentyfikowany ten lej w okolicach godziny 5. Więc oczywiście przy całym zastrzeżeniu, że nie na tym polega obrona powietrzna, że jesteśmy w stanie zestrzelić wszystko i w 100% obronić polskie niebo. Chodzi o obronę chociażby infrastruktury krytycznej i strategicznych obiektów, więc musimy tutaj niestety priorytetyzować to, co w co strzelamy od razu, a co próbujemy identyfikować i ewentualnie śledzić, na ile to jest niebezpieczne, czy nie. No pytanie, na ile tutaj to była właśnie świadoma decyzja, że pozwalamy temu czemuś lecieć i spaść, a na ile to była kwestia tego, że po prostu nie daliśmy rady tego zestrzelić, no bo jednak chyba F-16 został podniesiony, oderwany i miał na celu identyfikację i zanim do tej identyfikacji doszło, no to jednak ten obiekt spadł.
9: Tak, jak czytamy w tym komunikacie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, o godzinie 3:40 wykryto w polskiej przestrzeni powietrznej niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. O godzinie 3:46, a więc 6 minut minut później, przed dokonaniem jednoznacznej identyfikacji, czyli stwierdzenia, co to jest, obiekt zanikł ze wskazań systemów radiolokacyjnych. No i tam skierowano właśnie śmigłowiec Mi-24. Przed czwartą był hałas, huk, wybuch, tak, który usłyszeli mieszkańcy okoliczni. No i przed piątą miano znaleźć ów dulej po uderzeniu. Mateusz Mazzini.
13: Ja myślę, że tutaj przede wszystkim musimy wszyscy sobie zwrócić uwagę na to, co to nam mówi o stopniu naszego społeczeństwa, o przygotowaniu naszego społeczeństwa do tego typu ataków, no bo to jest w dużej mierze, tak jak powiedział Tomek, należało się to na jakimś poziomie tego spodziewać. Wszyscy wiemy, że Rosja jest w trudnej sytuacji frontowej, w trudnej sytuacji ekonomicznej i Putin zaczyna się zachowywać jak taki wściekły pies łańcuchowy, ma coraz mniejsze pole manewru, jemu się kończy...
9: Aktualnie Trump woli chyba Zełenskiego niż Putin.
13: No na chwilę obecną tak, aczkolwiek ja jestem trochę z oświadczenia sceptyczny wobec jakichś takich długoterminowych prognoz w tej relacji, bo to wszystko się może zmienić. Nawet pomimo uchwalenia przy bardzo, bardzo dużej, ponad 80-osobowej większości tego senackiego, amerykańskiego, tej senackiej ustawy wprowadzającej nowe sankcje na Rosję, Putinowi się kończy drabina eskalacyjna w kontekście Ukrainy, bo właściwie jedyne dwa narzędzia, które może wykorzystać, żeby w krótkim czasie, czy w krótkiej perspektywie czasowej przychylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, to jest albo taktyczna broń nuklearna, co wciąż pozostaje bardzo radykalnym rozwiązaniem, albo jakaś forma mobilizacji, czego nie było od samego początku inwazji, czyli od ponad 4 lat. I wiemy, że będzie próbował wynegocjować właściwie, czy ustawić się w najlepszej możliwej sytuacji, po to, żeby w przypadku ewentualnych rozmów o zawieszeniu broni, które no, nie są ani pewne, ani wysoce prawdopodobne, ale pewnie są bardziej prawdopodobne niż były jeszcze kilka miesięcy temu, bo jedna i druga strona ma swoje argumenty, żeby usiąść do stołu, czy ma swoje powody, żeby usiąść do stołu. Największą strukturalną barierą dla Putina w tej chwili jest jedność Zachodu w kwestii pomocy finansowej, pomocy militarnej dla Ukrainy. Dlatego od kilku tygodni słyszymy i ustami ministra Sikorskiego, i analityków zachodnioeuropejskich, i tak jak Tomek powiedział, do pewnego stopnia też dyplomatów z krajów bałtyckich, chociaż oni się starają być bardzo delikatni w tym, bo dla nich to jest samospełniająca się przepowiednia, będą prowokacje. No i doczekaliśmy się.
9: Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował przed chwilą, że premier Donald Tusk jest w drodze na Lubelszczyznę w związku z nocnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Są już z nami komentatorzy Mateusz Mazzini, Tomasz Żółciak. Jeszcze raz witam was serdecznie. To teraz porozmawiamy sobie o Prawie i Sprawiedliwości, o dużym PiSie i o małym PiSie.
11: PiSie plus.
9: Albo o PiSie.
11: No właśnie, tak mały to tak deprecjonująco.
9: Bo skojarzyło mi się z tym, jak Polska Partia Przyjaciół Piwa weszła w latach 90. do Sejmu i bardzo szybko się podzielili na małe piwo i duże piwo.
11: No teraz jest zdrowe płuco i płuco.
9: Sztuczne płuco.
11: Albo inne...
13: Zbędne płuco chyba.
11: Inny gospodarz płuca.
13: No nie, już chyba doktryna o dwóch płucach nie obowiązuje. Ona tylko kilka tygodni
9: trwała. A czy panowie zamierzają... Tak, rzeczywiście, już doktryna dwóch płuc jest za nami. Czy państwo, panowie zamierzają złożyć samokrytykę w związku z tym, że nie zajmujemy się prekampanią Przemysława Czarnka? Michał Moskal tutaj był troszeczkę taki zaniepokojony tym faktem i cały czas zajmujemy się PiS-em i rozwojem plus.
13: Ja chętnie złożę taką samokrytykę, nie ma najmniejszego problemu. Bardzo, bardzo smutne rzeczywiście jest to, że... Znaczy smutne, a z drugiej strony chyba podnoszące na duchu, dlatego że żyjemy w takim ekosystemie informacyjnym, w którym cały czas właściwie z lewa, z prawa i ze środka słyszymy, że tradycyjne media tracą swoją siłę kształtowania debaty publicznej, że nie odgrywają roli, że nie budują narracji, a potem się jednak okazuje za każdym razem, kiedy coś komuś nie wychodzi, to jest to wina mediów. Więc no może te media jednak coś mogą w kształtowaniu owej debaty publicznej, jeżeli pan minister, profesor Czarnek się nie przebija i jest to ewidentnie wina wszystkich dziennikarzy w Polsce, którzy się zajmują secesją w PiSie, jednym, drugim płucem, teraz pewnie się będziemy jeszcze rosyjską rakietą zajmować, a nie Czarnkiem, no to w takim razie wypada chyba podziękować za uznanie naszej sprawczości. Ja to mówię zupełnie poważnie, bo to jest rzeczywiście jakiś argument ku obronie tradycyjnych mediów.
9: Przypomnę, że kiedy rozpadała się Polska 2050, to też nas obwiniano o to wszystko, co się stało od momentu, kiedy Szymon Hołownia, pewnie z inspiracji jakichś dziennikarzy, postanowił nie ubiegać się już o stanowisko przewodniczącego swojej partii. To uruchomiło rozmaite demony. Tomasz Żółciak.
11: Znaczy, tego rodzaju pretensje to jest mniej więcej tak, jakby Christopher Nolan miał pretensje do widzów, że chodzą oglądać jego Odyseję. Znaczy,
9: przecież słaby film.
11: Jest, no ja dopiero jestem przed tym, więc porozmawiamy następnym razem, ale...
13: Może już wtedy będą trzy płuca.
11: Wtedy możemy podyskutować, ale no przecież jest spektakl, jest jego reżyser, a nawet nie jeden chyba, i to środowisko animuje ten proces, zarządza nim, buduje emocje i stara się o tę uwagę. Nawet powiedziałbym więcej. Nagle osoby w PiS-ie, które całymi miesiącami, żeby nie powiedzieć latami, nie odbierały telefonów, zaczęły te telefony odbierać, zaczęli się przymilać. W czym mogę pomóc? Całuję rączki, przynoszę pączki. To taki klimat tam jest w tej chwili. To znaczy, sami zabiegają o tę uwagę mediów, żeby pokazać, kto jest tym właściwym PiS-em, a kto nie, kto wyszedł z tego starcia wzmocniony, a kto nie. I ja myślę, że to nie koniec tego spektaklu. Znaczy, dokonał się pewien mentalny rozwód, no bo proceduralny, no to widzimy, jak to wygląda, ale przecież teraz ta walka wejdzie na inne szczeble, wejdzie w teren, wejdzie na Sejm po wakacjach, bo przecież każdy będzie chciał się pokazać od tej strony legislacyjnej też jako ta twarda opozycja rozliczająca rządzących. Potem pewnie jeszcze wejdziemy w jakieś dyskusje o powstaniu partii, a w przyszłym roku będą dyskusje o tym, jaką rolę w koalicji Nowej Zjednoczonej Prawicy będzie pełnił Mateusz Morawiecki i jego ludzie. Więc to jest początek telenoweli. Dzisiaj trudno, żeby ktoś miał pretensje do nas, do mediów, o to, że się tym interesujemy, bo sami uczestnicy tego procesu generują to zainteresowanie i zabiegają o to zainteresowanie.
9: To zanim będziemy kontynuować ten wątek, to jeszcze wpis Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA. W nocy naruszona została polska przestrzeń powietrzna. Natychmiast wdrożono procedurę SPO-13. To jest procedura, która mówi o ostrzeganiu i alarmowaniu wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza i uruchomiono syreny alarmowe jako najszybszy sposób informowania o zagrożeniu. Trwało ono około 13 minut. Służby MSWiA od wczesnych godzin pracują na miejscu.
11: Tylko co to SPO-13 zmieniło w życiu mieszkańców Lubelszczyzny, których syreny obudziło o 3:50 i kompletnie nie wiedząc, co się stało i jakie zagrożenie jest.
13: A ja mam jeszcze drugie pytanie, bo patrzę na zegarek i jest 8:47, a ten obiekt wyleciał w polską przestrzeń powietrzną o 3:40, to jest 5 godzin temu, panie ministrze.
9: I jeszcze jedna sprawa, co zrobić, kiedy się usłyszy taki sygnał? No i tu wracamy do kwestii schronów na przykład.
13: Ale też komunikacji. Tak? Ale szanowni państwo, no ja już trochę nie mam ochoty na żarty i na sarkazm w kontekście opowiadania o tego typu zagrożeniach, dlatego że my jesteśmy krajem sąsiadującym z krajem frontowym od ponad 4 lat. Ukraińcy od 4 lat, dzień w dzień, a właściwie noc w noc, zmagają się z tego typu nalotami ze strony rosyjskiej i nie tylko Ukraińcy. I dlaczego my przez te 4 lata nie byliśmy w stanie, tyle się mówi o tak zwanej rezyliencji, o odporności społecznej, komunikacji, o tym, że wojna, czy walka, czy obrona ojczyzny to nie jest tylko kwestia zaangażowania sił zbrojnych, że każdy ma swoją cegiełkę, że my musimy być świadomi, że musimy być przygotowani. Dlaczego? Kraje bałtyckie wiedzą, co robić. Rumunii wiedzą, co robić. Inne kraje wschodniej flanki NATO wiedzą, co robić. Dlaczego kraje bałtyckie mają bardzo dobrze przetestowane te systemy komunikacyjne, nawet na poziomie szkół podstawowych? Dlaczego dzieci w krajach takich jak Litwa czy Łotwa wiedzą, że obowiązuje przede wszystkim zasada podwójnej ściany. Jeżeli lecą drony, to trzeba się schować za 2 ścianami, dlatego że wtedy się minimalizuje ryzyko utraty, nie wiem, zdrowia albo życia w momencie, gdyby ten dron się wbił w fasadę twojego budynku. Dlaczego się nie mówi bezpośrednio o szukaniu schronów, o miejscach, w których powinniśmy się schronić? Dlaczego nie mówi się o przygotowaniu dokumentów? Dlaczego
9: bo
13: się nie mówi?
9: Tych schronów nie ma.
13: No bo tych schronów nie ma, wiem, ale to przynajmniej powiedzmy sobie szczerze, to powinniśmy robić, a nie, że jest 5 godzin po wejściu prawdopodobnie, ja podkreślam, prawdopodobnie rosyjskiej rakiety manewrującej.
9: Dopiero wszyscy zaczynają komunikować.
13: I padają jakieś teksty, jakieś akronimy, jakieś bardzo skomplikowane, skodyfikowane nazwy na koncie twitterowym ministra Kierwińskiego.
9: Bo ja musiałam, szanowni państwo, sprawdzić, czym jest procedura SPO-13.
13: No ja bym nawet nie sprawdzał, dlatego że szkoda by mi było na to czasu, dlatego że to nie tak się to powinno odbywać. Tak samo jak też jadąc tutaj do państwa do studia słuchałem rozmowy z panią minister Sokołowiak-Czarneską, która
9: w Radiu Z,
13: która na to pytanie dokładnie takie, co robić, kiedy usłyszy się te syreny, odpowiedziała włączyć radio i telewizję. I ja nie wiem, czy to był żart ze strony pani minister, bo mam szczerą nadzieję, że wie, że to jest zagrożenie życia i zdrowia i jednak nie mamy wtedy za bardzo już czasu
9: zawsze
13: na oglądanie
9: warto
13: telewizji.
9: Radio albo telewizja. Andrzej Mleczko chyba popełnił kiedyś taki rysunek, że właśnie jest telewizor, a na telewizorze taka chwiejąca się reporterka mówi, teraz będziemy dla państwa relacjonować koniec świata.
11: Ja może odwołam się do przykładu. 12 na 13 lipca, tak się złożyło, przebywałem w Atenach. I wtedy, jak pamiętam, późnym popołudniem wybuchł pożar, duży pożar takiego dawnego obiektu olimpijskiego chyba w północnych częściach Aten, teatr badmintona. I ten pożar naprawdę był duży, bardzo gęsty dym zaczął się unosić nad miastem. I zarówno ja, czyli no obcokrajowiec, tak, dostałem komunikat, znaczy w całej okolicy wokół mnie ludziom zaczęły brzęczeć telefony. I przyszedł komunikat rządowy, który wszystkim się wyświetlił. To przypominało trochę no, taką atmosferę z jakichś filmów katastroficznych, ale dostałem komunikat, który mówił, co się dzieje, jakie to generuje zagrożenie, co mam robić i na co uważać. To było bardzo precyzyjne w języku greckim i angielskim. I uważam, że to było bardzo dobrze zakomunikowane i ja czułem się w pewnym sensie zaopiekowany, no bo widząc taki potężny dym, oczywiście zastanawiałbym, co się dzieje i czy chociażby, no nawet jeżeli
13: no
11: nie
13: wiem, tak, czy to, co Polski,
11: ten
13: to
11: dym przynosi, czy
13: no
11: mi może jakoś zagrażać. W związku z tym wiedziałem, co się dzieje i czy powinienem tutaj podjąć jakieś środki bezpieczeństwa dla siebie, dla rodziny, czy nie. Nie rozumiem, dlaczego Grecy potrafią coś takiego zrobić przy takiej sytuacji, a nam to w takiej sytuacji, kiedy spada coś rosyjskiego na polską ziemię, no wszyscy czujemy się niedoinformowani. I nie wiem, co stoi na przeszkodzie, żeby taki komunikat wygenerować. Jest 3:50 w nocy, zaczynają wyć syreny. Można spanikować, wyrwany ze snu. Wydaje mi się, że poza syreną, która jest naprawdę w dzisiejszych czasach bardzo oldschoolową formą ostrzegania przed niebezpieczeństwem, ale obowiązkową formą, można byłoby to jeszcze podbudować jakimś komunikatem. No myślę, że przygniatająca większość mieszkańców Polski ma telefon komórkowy. I dałoby się ostrzec, po co te syreny wyjął,
9: alertach,
11: co się dzieje.
9: Których mieszkańcy tamtego rejonu nie dostali, bo słyszałam rozmowę Anny Gmiterek-Zabłockiej właśnie z mieszkańcami okolicy. Oni mówili, że tych alertów, po prostu tych powiadomień nie otrzymali. Jak się zbliża burza, to się dostaje, a jak się zbliża rakieta, to się nie dostaje. No, widać, to jest taka filozofia.
11: No, były też czasy, że RCB wysyła komunikaty dotyczące głosowania.
9: Tak, to za...

0: mieli 2 z kawałkiem procent, ale także te 7-procentowe profesor Migalski uważa za niesatysfakcjonujące, no bo wiadomo, jak się zaczyna, to najpierw jest ta górka, takie zainteresowanie, więcej jest tych wyborców, którzy mówią, a dlaczego nie może na to ugrupowanie, a potem się okazuje, że jest ten ruch w dół. Co wy na to?
1: Ja trochę się boję, że po tym, co teraz powiem, zostanę zakwalifikowany ponownie do tego płuca z plusem, a nie do płuca czarnkowego. No ale trudno. Ja uważam, że nie powinniśmy niedoceniać Mateusza Morawieckiego w kontekście budowania...
0: Pracowitość, determinacja.
1: Pieniądze. Pieniądze przede wszystkim, które mają coraz większe znaczenie w polityce również polskiej, ale też i tutaj... Szybko się przelecę po tym z punktu widzenia polityki zagranicznej i tego, jak moim zdaniem Morawiecki widzi swoją własną rolę w kontekście budowania przyszłego rządu polskiego. Morawiecki zawsze był do pewnego stopnia, nawet do dużego stopnia ciałem obcym w PiS-ie. On się nigdy nie identyfikował z wieloma takimi prześnymi walkami frakcyjnymi, czy z taką awanturą partyjno-partyjną, czy polsko-polską. On zawsze myślał o sobie w szerszych perspektywach geograficznych. Zresztą konfederaci mu często to zarzucali, dalej zarzucają, że on jest takim krypto-eurokratą i chciał sobie wychodzić stołek w Brukseli. Moim zdaniem on patrzy na Europę, widzi, że się zmienia konfiguracja sił, że cała Europa idzie bardziej na prawo. Część takiej dawnej eurosceptycznej prawicy się normalizuje. Najlepszym przykładem tego jest Giorgia Meloni. Nawet Marine Le Pen i Jordan Bardella już nie mówią o wychodzeniu Francji z Unii Europejskiej, tylko o reformie Unii od środka. I Morawiecki moim zdaniem liczy na to, że jak przyjdzie co do czego, trzeba będzie robić większość prawicową w rządzie w przyszłym roku, to on będzie miał argument pod tytułem: ja będę strawny dla Brukseli, mnie zróbcie premierem, bo Czarnek jest radykalny, Brown to już w ogóle nic nie mówmy, a ja będę w stanie napisać felieton do Politico, co zresztą robił wielokrotnie, i Polska waży więcej geopolitycznie, więc mnie Bruksela zaakceptuje.
2: Na razie bym nie wyciągał jakichś daleko idących wniosków z tych sondaży, mimo że ich już jest sporo dotyczących przyszłości i perspektyw rozwoju plus. No, z bardzo prostych i oczywistych względów. No, po pierwsze mamy sezon wakacyjny, więc z perspektywy zwykłego człowieka, który niekoniecznie tak na co dzień żyje polityką, a raczej zastanawia się, gdzie pojechać na przykład na urlop i czemu tak drogo, to zupełnie inne wyniki te sondaże mogą przynosić. I zobaczmy też, jaki jest rozstrzał. Znaczy, mówimy o formacji, która część tych sondaży, ta formacja była mierzona w sytuacji, w której nie wiadomo było, czy ta formacja w ogóle powstanie i czy ci, którzy chcą ją budować, rzeczywiście chcą ją budować.
1: Nie wiadomo, czym ona jest faktycznie.
2: Dużo osób ma mętli w głowach, bo nie wie do końca, czy oni wyszli z tego PiSu, czy nie wyszli. I ten rozstrzał jest w związku z tym od 2% do 7,5%. Więc od błędu statystycznego po coś, co powoduje, że nagle nam urośnie trzecia siła w parlamencie, więc ja bym poczekał, aż to się wszystko trochę znormalizuje, wyciszą się emocje i wejdziemy w taki właściwy sezon polityczny jesienią.
0: Tomasz Żółciak, Wirtualna Polska, Mani.pl. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mateusz Mazzini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, Tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo.
0: Czwartkowy poranek TOG FM dobiega końca. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, a zrealizowała go Oliwia Prądzyńska.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To rosyjska rakieta naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną, mówi wiceszef resortu obrony. Rozłam w szeregach Prawa i Sprawiedliwości, ale też obecna sytuacja w kraju. Za chwilę o tematach, które miały być poruszane podczas wczorajszego spotkania polityków PiS. Do Polski wróciły upały. Jak pomóc w radzeniu sobie z wysokimi temperaturami? O tym w informacjach na przykładzie Krakowa. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rakieta, która naruszyła w czwartek polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe, poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Pocisk ten Rosjanie wielokrotnie wykorzystywali do uderzeń na Ukrainę, mówi korespondent Gazety Wyborczej z Kijowa Piotr Andrusieczko.
2: Trafienie takiego pocisku bezpośrednio na przykład w obrębie miasta, w budynek, powoduje ogromne zniszczenia. To jest jednak duża masa, duża głowica, duży ładunek wybuchowy i to po prostu może taki pocisk znieść albo cały budynek, albo kilka pięter.
1: Polskie służby usiłowały przechwycić obiekt, jednak ten zniknął z radarów. Kilka minut po tym zdarzeniu w województwie lubelskim zawyły syreny alarmowe, a na dziś śledczy zaplanowali oględziny szczątków rakiety. To była dotąd bezpieczna okolica, mówią TOK FM mieszkańcy Terna w Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła rakieta. Nikt nie ucierpiał, bo obiekt runął na pole rzepaku.
3: Nastąpił najpierw taki ogromny szum potężny i nagle wybuch.
4: Do czego by pan to porównał? W ogóle czy da się porównać?
3: Wie pani, to jest okropny wybuch, potężny. To normalnie szok dla człowieka, takie po prostu nic się nie dzieje, a nagle takie coś, no to jest normalna sprawa.
4: W takim pięknym miejscu pan...